Jeśli pozbierasz ją w 2 godziny, możesz z nami pójść. Dziewczynka wyszła przez tylne drzwi do ogrodu i zawołała: łaskawego łąbki, turkaweczki, wszystkie ptaszki na niebie, przylećcie, by pomóc mi zbierać. Dobre do garnuszka, a złe do brzuszka. I wtedy przez kuchenne okno wleciały 2 białe gołąbki, potem turkaweczki, aż wreszcie furknęły wszystkie ptaszki na niebie, wlatując do kuchni, usiadły wokół popieliska, aż się od nich zaroiło. A gołąbki kiwały swoimi główkami i zaczęły robić pik, pik, pik. A i wtedy wszystkie inne ptaszki zaczęły robić pik, pik, pik i zbierały dobre ziarenka do miski. I nie minęła nawet godzina, a wszystkie były gotowe i odleciały. Dziewczynka zaniosła miskę do macochy. Cieszyła się i wierzyła, że będzie mogła pójść na wesele. Ale macocha powiedziała: nie, kopciuszku, nie masz sukien i nie umiesz tańczyć, tylko by się z ciebie śmiali. Wtedy kopciuszek zapłakał, a macocha powiedziała: jeśli w ciągu godziny wybierzesz z popiołu 2 miski pełne soczewicy, możesz pójść z nami. I pomyślała: nigdy jej się to nie uda. A kiedy wsypała 2 miski soczewicy na popielisko, dziewczynka wyszła przez tylne drzwi do ogrodu i zawołała: łaskawe gołąbki, turkaweczki, wszystkie ptaszki na niebie, przylećcie, by pomóc mi zbierać. Dobre do garnuszka, a złe do brzuszka. I wtedy przez kuchenne okno wleciały 2 białe gołąbki, potem turkaweczki, aż wreszcie furknęły wszystkie ptaszki na niebie, wlatując do kuchni, usiadły wokół popieliska, aż się od nich zaroiło. A gołąbki kiwały swoimi główkami i zaczęły robić pik, pik, pik. A i wtedy i wszystkie inne ptaszki zaczęły robić pik, pik, pik i zbierały dobre ziarenka do miski. I zanim minęło 30 minut, wszystkie były gotowe i odleciały. Dziewczynka zaniosła miskę do macochy, cieszyła się i wierzyła, że będzie mogła pójść na wesele. Ale macocha powiedziała: nie pomoże ci to. Nie pójdziesz z nami, bo nie masz sukien i nie umiesz tańczyć. Wstydziłybyśmy się za ciebie. Odwróciła się do kopciuszka plecami i pospieszyła ze swoimi córkami. Kiedy nie było już nikogo w domu, kopciuszek poszedł na grób swojej matki pod leszczynowym drzewem i zawołał: drzewko, drzewko, zrzuć na mnie oto srebro i złoto. A ptaszek zrzucił jej suknię ze srebra i złota i pantofle przetykane jedwabiem i srebrem. W pośpiechu kopciuszek założył suknię i poszedł na wesele. Jego siostry i macocha nie poznały go i myślały, że to królewna z dalekiego kraju, tak piękna była w swej złotej sukni. O kopciuszku nawet nie pomyślały, o kopciuszku, który siedział w domu w brudzie i wyszukiwał soczewicy w popiele. Królewicz podszedł do niej, wziął ją za rękę i tańczył z nią. Nie chciał tańczyć z nikim innym, trzymając ją cały czas za rękę, a kiedy podszedł ktoś, by poprosić ją do tańca, mówił: to moja tancerka. Kopciuszek tańczył do wieczora, aż w końcu chciał iść do domu. Ale królewicz powiedział: pójdę z tobą i odprowadzę cię. Bo chciał zobaczyć, czy ja była tak piękna dziewczyna. Kopciuszek jednak uciekł mu i wskoczył do gołębnika. Królewicz czekał, aż przyszedł ojciec kopciuszka i powiedział mu, że pewna nieznajoma dziewczyna wskoczyła do gołębnika. Stary pomyślał: czy to był mój kopciuszek? I musieli przynieść siekierę i bosak, aby mógł przeciąć gołębnik na pół. Lecz w środku nie było nikogo. Gdy weszli do domu, kopciuszek leżał na popiele w swoim brudnym ubraniu, a w kominku paliła się ciemna olejowa lampka. Kopciuszek bowiem wyskoczył z tyłu gołębnika i pobiegł do leszczynowego drzewa. Tam zdjął swe piękne suknie i położył na grób, a ptak je zebrał. Potem położył się w swych szarych rzeczach na kuchennym popielisku. Następnego dnia, gdy uczta znowu się zaczynała, a rodzice i przyrodnie siostry już odeszły, kopciuszek podszedł do leszczyny i rzekł: drzewko, drzewko, zrzuć na mnie oto srebro i złoto. A ptak zrzucił suknię jeszcze bardziej przepyszną niż poprzedniego dnia. Kiedy ukazał się na weselu w tej sukni, zdziwił się każdy jego urodą. Królewicz czekał, aż przyjdzie, by wziąć kopciuszka za rękę i tańczyć tylko z nim, a kiedy podszedł ktoś, by poprosić go do tańca, mówił: to moja tancerka. Kiedy przyszedł zaś wieczór, kopciuszek chciał odejść, lecz królewicz szedł za nim, bo chciał zobaczyć, do jakiego pójdzie domu.
Kopciuszek jednak szybko wyskoczył do przodu i pobiegł do ogrodu za domem, w którym stało piękne, wielkie drzewo, a na nim wisiały wspaniałe gruszki. Wspiął się na nie tak zwinnie, jakby to wiewiórka wiła się pośród gałęzi, a królewicz nie wiedział, gdzie Kopciuszek poszedł. Czekał jednak, aż zjawił się ojciec i rzekł do niego: ta nieznajoma dziewczyna uciekła mi i, jak sądzę, wskoczyła na te grusze. Ojciec pomyślał: czy to mój Kopciuszek? Kazał sobie wnet przynieść siekierę i ściął drzewo, lecz nie było na nim nikogo. Gdy poszli do kuchni, Kopciuszek jak zawsze leżał na popielisku, bo zeskoczył był z drugiej strony drzewa. Ptaszkowi na leszczynowym drzewie oddał piękne suknie i włożył swój szary fartuch. Trzeciego dnia, gdy rodzice i przyrodnie siostry już poszli, Kopciuszek poszedł na grób matki i rzekł do drzewka: drzewko, drzewko, zrzuć na mnie oto srebro i złoto. A ptaszek zrzucił mu suknię, która była tak wspaniała i błyszcząca, jakiej nie miał jeszcze nikt, a pantofle całe były ze złota. Kiedy w tej sukni przyszła na wesele, nikt z zachwytu głosu z siebie dobyć nie mógł. Królewicz tańczył tylko z Kopciuszkiem, a kiedy podchodził ktoś, by poprosić Kopciuszka do tańca, mówił: to moja tancerka. Kiedy nadszedł wieczór, Kopciuszek chciał odejść, a królewicz chciał go odprowadzić, lecz dziewczyna tak szybko znikła mu z oczu, że nie mógł iść za nią. Królewicz obmyślił jednak podstęp i kazał wysmarować całe schody smołą. Kiedy Kopciuszek szedł po nich, do smoły przykleił się lewy pantofel. Królewicz podniósł go. Był mały, delikatny i cały ze złota. Rankiem poszedł do człowieka, którego spotykał co wieczór i rzekł: żadna inna nie może zostać moją żoną niż ta, na którą będzie pasował ten złoty bucik. Ucieszyły się obie siostry, bo miały piękne nogi. Najstarsza poszła z butem do izby i chciała go przymierzyć, a była przy tym matka. Nie mogła jednak zmieścić wielkiego palca, bo but był na nią za mały. Wtedy matka podała jej nóż i rzekła: odetnij tego palca. Kiedy będziesz królową, nie będziesz musiała chodzić pieszo. Dziewczyna obcięła palca, wcisnęła stopę do buta, a z bólu zacisnęła usta i wyszła do królewicza. Potem wziął ją jako narzeczoną na konia i odjechał. Musieli przejechać koło grobu, gdzie siedziały dwa gołąbki na leszczynowym drzewku i wołały: pewnie wzrok z ciebie drwi, bo buty pełne są krwi. Oczy oszukać się dały, bo but jest dużo za mały. Prawdziwa panna jest w domu, nieznana jeszcze nikomu. Spojrzał więc na nogę i zobaczył, jak tryska krew. Zawrócił konia i odwiózł fałszywą narzeczoną do domu. Druga siostra musiała przymierzyć buta. Poszła więc do izby, szczęśliwa włożyła palce do buta, ale pięta była za duża. Wtedy matka podała jej nóż i rzekła: odetnij kawałek pięty. Kiedy będziesz królową, nie będziesz musiała chodzić pieszo. Dziewczyna obcięła kawałek pięty, wcisnęła stopę w buta, a z bólu zacisnęła usta i wyszła do królewicza. On zaś wziął ją jako narzeczoną na konia i odjechał. Kiedy przejeżdżali obok leszczynowego drzewka, dwa gołąbki zawołały: pewnie wzrok z ciebie drwi, bo buty są pełne krwi. Oczy oszukać się dały, bo but jest dużo za mały. Prawdziwa panna jest w domu, nieznana jeszcze nikomu. Spojrzał na jej stopę i zobaczył, jak krew tryska z buta, a po białych pończochach sączy się do góry i barwi je na czerwono. Zawrócił więc konia i odwiózł fałszywą narzeczoną do domu. Nie o nią mi chodziło, powiedział. Czy macie jeszcze jakąś córkę? Nie, odrzekł pan. Jest jeszcze tylko mój mały lichy Kopciuszek po mojej zmarłej żonie, ale on na pewno nie jest tą panną. Królewicz powiedział, że mają ją przysłać, a matka powiedziała: o nie, ona jest zbyt brudna i nie może się taka pokazać. Ale on chciał koniecznie ją zobaczyć i musieli ją zawołać. Kopciuszek umył sobie najpierw ręce i twarz, a potem poszedł pokłonić się królewiczowi, który podał mu złoty but. Potem usiadł na zydelku, zdjął ciężkiego drewniaka i włożył pantofelek, który leżał jak ulał. A kiedy wstał, królewicz ujrzał jego twarz i poznał piękną dziewczynę, która z nim tańczyła i zawołał: oto prawdziwa panna! Macocha i obie siostry wystraszyły się i zbladły ze złości. A on wziął Kopciuszka na konia i odjechał z nim.
Kiedy przejeżdżali obok leszczynowego drzewka, zawołały dwa gołąbki. Widoku nic nie psuje, bo bucik pięknie pasuje. Nie barwi go krew czerwona, bo panną młodą zaprawdę jest ona. A kiedy to zawołały, usiadły Kopciuszkowi na ramionach. Jeden z prawej, drugi z lewej strony. I tak zostały. Kiedy miał odbyć się ślub z królewiczem, przyszły fałszywe siostry i chciały się przypodobać, by mieć swój udział w szczęściu Kopciuszka. Kiedy narzeczeni wchodzili do kościoła, starsza była z prawej strony, a młodsza z lewej. I wtedy gołębie wydziobały każdej po tym właśnie oku. Kiedy zaś wychodzili, starsza była po lewej, a młodsza z prawej. Gołębie wydziobały każdej po drugim oku. I tak zostały ukarane ślepotą po kres życia za swe zło i fałsz. Tłumaczył Jacek Fijołek.

Witajcie, nocnicy i nocnice. Swoją drogą, nocnice to są takie stworzenia w bestiariuszu słowiańskim, z tego co pamiętam. Nocnice. No ale tyle tego było. Upiornice, nocnice, latawice. Nie, latawice to na inne dziewczyny się mówi. Na te same, które się czasami nazywa dajkami. Dajka. Bo stokrotka. Też się z tym spotkałem. Stokrotka. Ale nocnica to już brzmi ładnie. Nocnica. Czytam sobie, że Roman Kostrzewski nie żyje. Lider grupy Kat. Już go nie boli. Takie hasło. Już go nie boli. I tutaj przeżywam dziwne déjà vu, ponieważ przysiągłbym, że już raz ogłaszaliśmy śmierć Romana Kostrzewskiego. No ale jak satanista, to może ma kilka żyć, ja nie wiem, o co chodzi. Witajcie w mojej bajce, krawiec zagra na fujarce, a pisze to Łukacjusz. I dalej rymu już nie mam. No, niestety. A, no, dziwne. No, znowu umarł. Może news powinien brzmieć: Roman Kostrzewski znów nie żyje. Nie, to podłe, co mówię. Ale w przypadku satanisty można się trochę pośmiać, no. Ze śmierci. Satanista pluje śmierci w twarz. Nie, a może nie pluje. Przytula się z nią. I śmierć jest jego przyjaciółką. No, ja na pewno chciałbym, żeby śmierć okazała się tak urocza, jak ta z komiksu Sandman. Taką śmierć mógłbym spotkać. Gdzie to takiego truposza śmierdzącego jakiegoś w minisim jakimś w jakiejś szacie? No, a tu taka ładna kobitka, gotka, taka blada, sympatyczna, nawet czasami wesoła. No, taką śmierć to ja rozumiem. A nie można by go jakoś wskrzesić, tego Romana? Jakąś magią satanistyczną? Często się śmieję z katolików, znaczy śmieję się, dogryzam im. A to z satanistów też mogę. No i co z wami, sataniści? Tyle się mówi o różnych mrocznych rytuałach, jakichś modłach do mrocznego pana. Gdzie tu jakiś nekromanta? Nie ma żadnego, żeby wskrzesić? Żeby wyskoczył z tej trumny i

hasał jak świeżo reinkarnowany zombie. Nie rozumiem tego. Wszystko pic na wodę, fotomontaż. Ani jedna strona, ani druga nie ma żadnych magów. Tylko udają, coś tam inkantują, mruczą, a nic z tego nie wynika. Dlatego już nie jestem satanistą i nie zamierzam być. Zaraz się zgłosi jakiś satanista urażony. Obraza uczuć satanistycznych. Śmiał się z naszej czarnej magii. No, można by zrobić, że nie wolno żadnych religii obrażać. Znaczy, właściwie to na upartego jakiś satanista mógłby mnie podać do sądu o obrazę uczuć religijnych, no bo to też można traktować jako religię. Może być taki satanista, który to traktuje jako religię swoją i prawo mówi ogólnie o obrazie uczuć, a nie o obrazie uczuć katolickich, nie? No, u nas w Polsce do tego się to sprowadza, ale na upartego można by kogoś pozwać. Fajnie by było. Byłbym pierwszym człowiekiem na świecie pozwanym przez satanistów urażonych. Urażony satanista płakał, jak to słyszał. Śmiał się z naszych czarów, z naszych rytuałów. Mówił, że nie mamy żadnych nekromantów. Sprowadzanie tego do jakichś głupich gierek RPG typu Diabolo, naszej wiary, jest naprawdę podłe. Co z uczuciami satanistycznymi? I tak to właśnie jest na tym świecie, a dzisiejsza audycja to pojebajki, czyli wielki eksperyment bajkowy. Był już wielki eksperyment kwasowy, ziołowy, wódczany w nocnym radio. No, takie medium, no trzeba się z tym pogodzić, no. Wiadomo, że nie każdemu to pasuje, ale no, jesteśmy różni, kwadratowi podłużni, różnimy się pięknie. Z tej racji może łyknę sobie odrobinkę talentu i powiem wam, o co chodzi z tymi pojebajkami.

No właśnie, za siedmioma górami, za siedmioma rzeczywistościami alternatywnymi, za siedmioma gęstościami żyło sobie dwóch radiowców. Obaj nazywali się Marcin. Głupio brzmi. Obaj nazywali się Marcin. Tylko że jeden był zagranicznym Marcinem dlatego wołali na niego Martin. I to właśnie on wymyślił pojebajki. Tak. Raz z tych dwóch Marcinów postanowiło założyć sobie radio, które jeden z Marcinów nazwał Radio Radiocha. A drugi z Marcinów zrobił logosa i zaczęli nadawać. I przestali nadawać po minucie, ponieważ jeden z Marcinów stwierdził na dzień dobry: to ja jestem ten ważniejszy Marcin. Na co ten drugi Marcin zbulwersował się, nastroszył wąsa, dostał rumieńców i aż mu zwieracz spuchł z tych nerwów. No, tak było, naprawdę. Już tak mówiąc serio, no to faktycznie pojebajki to jest pomysł Martina. Kiedyś się w to bawiliśmy, jak przez moment stworzyliśmy radio, więc można powiedzieć, że ja właściwie trzy radia założyłem. Czemu ja zawsze mówię, że ja dwa radia założyłem, jak ja trzy radia założyłem? Współzakładałem, no. No i to, co zabawne, po latach mnie to wtedy tak ubodło, że on tak powiedział, ale chyba nie zrozumiałem, że to był żart. Ego, znów to ego, nie? I straszne to jest to ego. No jakoś nam to tak wtedy nie wypaliło, bo nawet nie pamiętam czemu. Chyba nam się mało chciało, nie wiem. Chwilę to sobie tam podziałało, ale pamiętam, że właśnie przez ten krótki czas, kiedy sobie prowadziliśmy to Radio Radiocha, to bawiliśmy się w taki eksperyment polegający właśnie na tym, że na zmianę opowiadamy bajkę. Bajka jest improwizowana, układana właściwie w czasie rzeczywistym, nic nie ma wcześniej zaplanowanego. I najpierw jeden układa kawałek bajki, coś opowiada, a potem drugi musi się w to wpasować i dalej coś opowiedzieć. Bardzo ciekawa zabawa, fajny eksperyment, myślę. No i chciałem was dzisiaj namówić do tego samego dokładnie. Do takiej samej zabawy w układanie bajek. Oczywiście, no wiadomo, że wyjdą z tego bajki totalnie absurdalne, głupawe, nie boję się użyć tego słowa, ale to tym lepiej właśnie. Tym lepiej. No, tak więc będę czekał teraz na jakiś telefon. Kto pierwszy, ten lepszy. Nikogo tutaj nie będzie się faworyzowało. Więc kto ma ochotę sobie poeksperymentować? No, może być ciężko, ponieważ ludzie się dopiero schodzą. Za pół godziny ktoś przyjdzie i powie: ale o co chodzi? A jaki temat? No więc... Tymczasem, jak się jeszcze zbieracie, no to możemy sobie o czymś innym, może właśnie o Romanie Kostrzewskim, nieświętej pamięci, no tak by wypadało powiedzieć, skoro satanista to nieświętej pamięci. Przypomina mi się komiks Prosiak, taki undergroundowy komiksiarz, Piotr Owedyk. No, bardzo zdolny, bardzo świetne scenariusze miał, takie, no, świetny humor, ale to stara szkoła, dawne czasy, dziś nie sądzę, żeby coś jeszcze tworzył, Prosiak, Imć Prosiak. No i była taka historyjka, przychodzi ojciec, no taki ojczulek, wiecie, już wąs, już takie tutaj łysinka na głowie, przychodzi do syna, syn taki w czarnym podkoszulku z dziwnymi wzorami, długie włosy, jakiś makijaż kruka, no i mówi do syna: synu, wiesz co, ja teraz też słucham metalu, black metalu. Syn się dziwi, mówi: wow, tato, no super,
z ekstra w ogóle, że się przekonałeś tego, zapiszę cię do naszej osiedlowej hordy, dostaniesz od razu tytuł starego nieświętego kozła, yeah, i tam się cieszy, skacze, mówi, tata, a jakiego black metalu słuchasz? A ojciec mówi, Bonnie M, synu. Black metal, Bonnie M. No, oddech niewymarłych światów, a to nie był przypadkiem oddech wymarłych światów? Się wydaje, że to był oddech wymarłych światów, zaraz sprawdzimy. Oddech wymarłych światów. To ja tak mam, jak zębów nie umyję. No, oddech wymarłych światów. No, wymarłych światów. Straszne okładki. Takie trochę beksińskie. Tu widzę te okładki. Chociaż nie, no, jednak nieco inny styl. Bardziej kiczowaty. Beksiński jednak miał naprawdę świetne te prace. Bardzo, bardzo mroczne. Bardzo, bardzo klimatyczne. No, a tutaj takie trochę bardziej kiczowate. Oddech wymarłych światów. No, ja tu pamiętam tylko płaszcz skrytobójcy. Zmierzch rozlał atrament, zastyga uliczny ruch. Zastyga uliczny ruch. Bla! Już dokonał się coś tam, nie pamiętam, co tam się dokonało, ale coś tam się dokonało, prawda? A u nas właśnie się dokonuje eksperyment pojebajki. I czekam cały czas na kogoś, kto chciałby wziąć w tym udział. To wiecie, to nie jest jakaś wielka filozofia. Po prostu kilka zdań można nawet powiedzieć. Wymyślić coś z czapy, no, jakiś początek bajki, nie? A ja to rozwinę. A potem znowu ty, a potem znowu ja. No i dajmy sobie tak z 20 minut na taką bajkę, żeby nie była za długa, bo się nudna zrobi. I może nam wyjdzie coś ciekawego. Może nam nawet wyjdzie taka bajka, która się zapisze złotymi zgłoskami w historii polskich bajek. A tymczasem łyczek talentu, skoro nadal nikt nie dzwoni.

zaraz się okaże, że w ogóle nikt nie zadzwoni, że ludzie nie mają w sobie chęci, kreatywności, nic, niczego nie ma, nie mają niczego. Może tak być. Przekonałem się o tym na własnej skórze, jak robiłem generator animacji, z którego potem nikt nie chciał korzystać i tworzyć swoich filmików za bardzo, ale to mogło być spowodowane małą popularnością produktu. No i to samo nam tutaj może doskwierać. Mała popularność tego medium kameralnego, malutkiego. No, bo gdyby słuchało tego na przykład 1000 osób na żywo, tak jak niektórych patostreamerów, no to by teraz się telefony urywały i musiałbym wybrać, którego z 50 dzwoniących odebrać, nie? A tak mamy trochę inne problemy. Ale chyba jednak wolę to pierwsze. Znaczy to drugie właśnie. A może pierwsze, a może drugie. Znaczy to ważne, kto pierwszy, kto drugi. No, znalazłem ostatnio takiego chyba największego patusa w polskiej sieci. No to jest człowiek, przy którym wszelkie kononowicze i inne tam, inni patostreamerzy, Daniele Magicale, to mogą mu buty lizać. Znaczy, mogą mu lizać zaśmierdzony, zaszczany dywan. I to jest człowiek o pseudonimie Pato Coach. Może jutro coś rozwinę temat, bo dzisiaj chciałbym się skupić na bajkach. No nic, jak nikt nie zadzwoni za 10 minut, to zwijam mandżur, kasuję audycję i uznaję wielki eksperyment bajkowy za nieudany. Nikt nie był zainteresowany. W ogóle na czacie na razie tylko Arek, Łukacjusz. To chyba nie ten dzień. Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji, nikt się nie spodziewał Krawca na antenie w czwartek, bo ostatnio tak mało nadaje. Znaczy mało, bo mało. No, jutro jestem, w niedzielę jestem. Przypominam, że w niedzielę audycja o kinie rosyjskim. Gdyby ktoś chciał bardziej merytorycznych audycji. No. W ogóle jak lubicie merytoryczne audycje, to możecie sobie wpaść na kanał na przykład przy mikrofonie. O, przy mikrofonie jest taki kanał. No, często polecam różne rzeczy i przy mikrofonie to jest coś, co może się spodobać tym, którym na przykład w nocnym radio brakuje takich bardziej tematycznych, merytorycznych audycji. No, przy okazji spotkacie ludzi, których może już poznaliście tutaj, a którzy założyli swoje radyjko. Czy radyjko, nie radyjko, my tak gadamy radyjko, ale to właściwie jest kiepska nazwa na medium radio. Nazywanie radiem tego, co my robimy, to jest strzał w stopę. Już mówiłem dlaczego. Ponieważ jak powiecie komukolwiek, że prowadzicie radio, to pierwsze, pierwsze co zobaczycie, to taki zawód trochę. No, radio, tak. A pogoda to dzisiaj w ogóle ciepło, cholera jasna, także chyba się za ciepło ubrałem, no. A wy wtedy musicie powiedzieć, no, radio prowadzę, nie? Tak, radio mówisz, no. A jaką muzykę tam gracie? Taki znudzonym głosem ktoś się zapyta. No, więc nie robi to dobrze, nie? Ludzi, którym się to skojarzy dobrze z jakimiś, nie wiem, słuchowiskami, rozmowami, to będzie pewnie promil. Pozostali pomyślą, że to takie jakieś radio, że muzykę puszczacie, no. Jak już wy tłumaczycie, że nie i powiecie na przykład, że są 5-godzinne audycje, to powie, ja nie mam czasu na takie rzeczy, człowieku, ja zapierdalam, ja mam kredyty, bo 5 godzin, to kto to tego słucha? Ktoś tego w ogóle słucha? No. A kasa z tego jest w ogóle jakaś? I wtedy wy z kolei zrobicie taką smutną minę, jak się zapyta, kasa jakaś z tego jest? To wtedy wy taką smutną minę zrobicie. No jest jakaś tam. No, z takich rzeczy organizacyjnych to mogę powiedzieć, że trwają jeszcze niestety prace nad naprawą serwera radiowego. Zajmuje się tym Byte Eater. I no kumaty chłopak, to znaczy tak wnioskuję, nie znam się na tych Linuxach, tam serwerach, Apache, Nginx, jakieś coś, ale wytłumaczył mi, że jakby to, w jaki sposób to potrzeba zrobił,
On to zrobił dobrze oczywiście, no Potrzeba jest świetnym fachowcem, tylko że to jest takie rozwiązanie, które no, to się będzie co jakiś czas psuło. Potrzeba po prostu użył jakiegoś takiego serwera, tam Nginx, coś i on, sam twórca tego jakby nie zaleca, żeby to łączyć z Icecastem. Nie wiem, czy rozumiecie, co ja do was mówię, czy słyszycie takie bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, w każdym razie, słuchajcie, potrzebuję parę groszy, bo muszę coś zapłacić ByteEaterowi. To nie jest tak, że on będzie tutaj kilka dni siedział tam, majstrował, nie? Instalował, bo on instaluje jakiś tam nowy właśnie serwer obsługujący to, więc jest trochę roboty, trzeba coś tam zabecalować, a ja już jestem tak spłukany, ludzie, że trochę na was liczę, nie ukrywam, że coś tam rzucicie do kapelusza. No, bo tu za parę dni muszę zapłacić czynsz, a jestem tak trochę taki goły, wesoły. Ale się nie przejmuję. Wiem, że jakoś to będzie. Najwyżej wezmę chwilówkę sobie jakąś. Albo napadnę na bank. Albo na listonosza napadnę. Zawsze coś można wymyślić, prawda? Yo, yo, Luku. Luke, my son. Lucky Luki, Luke. Co to jakieś luki same przychodzą? Tu Lucky Luki, Luki, Lukacjusz, Luki, Luki. Jakiś zjazd fanów Luka Skywalkera, czy z Gwiezdnych Wojen, czy same Łukasze przyszły dzisiaj. Łukasze niebochody dzisiaj przyszły same, no. Przypominam, że czekam cały czas na jakiś telefon. A ByteEater nie robi tego z sympatii. Wiesz co, ja myślę, że on by spokojnie zrobił z sympatii, tylko on coś też tak zaryzykuje. Nie wiem, czy na pewno, ale stawiałbym na to, że on też je. Też coś je. Kiedyś go przyłapałem, bo kiedyś rozmawiałem z nim i słyszałem takie tak, no, cześć. Więc on chyba, wiecie, on chyba też coś je, więc No, więc coś tam musi jeść chłopak. No chyba żeby zęby w ścianę, tynk, zaczął ogryzać, to może. Zaproponuję mu. Zapytam się, słuchaj, a nie zrobiłbyś jednak tak z sympatii do mnie całkiem za darmo? Nie, tak mówiąc serio, to wiecie, i tak mi liczy chłopak na pewno, bo to nie jest duża kwota, nie, tam... Nie, tak mi trochę głupio tu mówić, ale o kwotach, bo Byte mógłby się obrazić, że zdradzam tu jakieś umówione między nami sprawy, ale no nie jest to dużo. Jednakowoż dla kogoś takiego jak ja wszystko jest dużo. Nawet niedużo to jest dużo. Nawet to, co dla was mało, to dla mnie nadal dużo. No. Więc tak to jest. Daj to Etamowi, jebnie to. Pisze Lucky Luki. No dziękuję wam za rady. Dziękuję. To są takie rady, jakbym wam powiedział na przykład, słuchajcie, nie mam na jedzenie. A tu przychodzi słuchacz zmyślny, mądry, rezolutny i mówi, Krawcze, mam dla ciebie radę. Musisz starannie przeżuwać. To sprawia, że czujesz się wtedy bardziej syty. Możesz się też dużo wody napić. Tak 5 litrów napij się wody, to będziesz czuł, jakbyś sobie zjadł. Wiesz, taką ci radę dam. No. A czyj to kanał ten przy mikrofonie? Pytał Łukasz już. Wy jesteście same trolle dzisiaj przyszły, prowokatorzy, trolle. Ten kanał należy do... Ten kanał należy do... No nie może mi przejść przez gardło. Czekajcie, się nabzdyczę, to może mi przejdzie. Ten kanał należy do... No nie mogę tego wymówić, tego słowa. No dobra, żartuję, to do

Ości, no tak, no tak. Jak sobie kupię monopoly, to mogę sobie inwestować w te takie domki z plastiku malutkie, sobie poustawiać, no. Właśnie, albo zacznę handlować złotem, srebrem, nieruchomościami, kryptowalutami, właśnie takie. Nie wiem, od czego zacząć po prostu. Odstępcy. Renegaci, bo może lepiej. Renegaci, to fajniej brzmi, nie? Renegaci. No ale tak to jest. To już wiele było takich przypadków, kiedy radia powstawały przez pączkowanie. Tak, taka już kolej rzeczy. Sam tak przecież robiłem, nie? Więc nie ma w tym nic niezwykłego. Widać takie... Ile sasinów, tak? Ile sasinów? No myślę, że 0,000000 ileś tam sasina. To zupełnie inne kwoty, zupełnie inne. No a Etam, od Etama tu nie oczekujmy w tym momencie zbyt wiele. Spotkało go dzisiaj nieszczęście. Zębowe. Etam sobie tam coś z zębami porobił od antybiotyków. No biedny jest chłopak, wiecie, bo ma takie teraz wydatki, że... No, także... No... Nie, to, wiecie, my teraz tutaj bardziej chyba tak peace and love, nie? Trochę peace and love. Może nie aż tak, że peace and love, ale nie wiem, ja jestem zmęczony jakimiś tam wojenkami, wzajemnymi animozjami. Trzeba raczej, wiecie, tak się szanować, człowiek do człowieka, nie? No i wtedy jest miło i przyjemnie i fajnie. Więc... Ja tam życzę wszystkiego najlepszego. Każde takie nowe medium, które powstaje, to się cieszę, bo można sobie posłuchać czegoś. No, przecież nie będę samego siebie słuchał, nie? No, a tak sobie można włączyć, posłuchać czegoś, a to ostatnio tak dużo tego nie ma do słuchania. Niektórzy się wykruszają. Dzisiaj mnie Ania też tak zagadała, mówi, ty, a co się tam z Przemkiem dzieje, coś on w ogóle nadaje, coś dawno go nie ma, nic tam się nie pojawia. I też tak się zastanowiłem, co tam, czy Przemek też, drugie dno, też dołączył do tych, którzy dają za wygraną, którzy już nie chcą nadawać. No, u Enkiego też jakaś taka kwaśna atmosfera, chce sobie wędkę kupić, pójść na ryby i... W ogóle coś takiego powiedział, że on to nie lubi rozmawiać z ludźmi, coś takiego. Ale to, wiecie, on ma takie czasami dziwne poczucie humoru, więc nie wiem, czy żartował, czy nie. No więc, no, potem słyszę od Kloda, że wojna przegrana, potem coś, następny ktoś tam i tak wykrusza się trochę towarzystwo, więc zawsze dobrze, jak coś nowego jest do posłuchania. Także, no, już te 45 osób, schodzą się ludzie, a chętnych do improwizacji, do ułożenia ze mną jakiejś pojebajki, nawet takiej prostej, bo tak jak mówię, to można po kilka zdanie układać, nie? Ktoś zaczyna, wymyśla jakiś początek, potem ja to rozwijam, potem ktoś znowu dokłada swoje 3 grosze, no i może z tego powstać jakaś bajka. Kurde, Martin, wygląda na to, jak tego słuchasz przypadkiem jakimś cudem, bo Martin to chyba z tych, co nie słuchają innych radiów. Zresztą kiedyś puszczałem tu jingla, gdzie Martin u siebie w audycji, no to właśnie to, co ja robię, to chyba jedyne takie radio w ogóle, gdzie można zadzwonić i pogadać. Są jeszcze jakieś inne? Tam zapytał się kogoś, nie wiem, kto tam prowadził z nim, czy tam dziewczyna jego, czy chyba tak, bo tam z Dominiką prowadził przez jakiś czas. Robili też różne eksperymenty. Martin zawsze lubił eksperymenty, różne audycje nowe robił. O starych grach, retro, tak na swój martinowy sposób, o coś, co nawiązywało też do autostopem przez galaktykę, coś takiego było, tam wąsy sobie podoczepiali. No, tak szuka chłopak, nie? No, i pojebajki były też jednym z tych eksperymentów. Enki przeszedł na stronę PiS, pisze Tyśka. No nie gadaj, serio? Nie wierzę.

0: ktoś taki jak on miałby zapisem być, naprawdę? No, nie powiem, że stracił przez w tym momencie w moich oczach dosyć mocno. Ostatnio powiedziałem nawet u niego na antenie, że wszyscy, którzy są za PiS-em, to wypierdalać jak najdalej ode mnie. I tak się brzydko bardzo wyraziłem. Oprócz Joli powiedziałem, że nie chciałem Joli obrazić. A wiem, że ona jest za PiS-em. Ale sympatyczna osoba, to już tak mi się głupio zrobiło, że wypierdalać, nie? No to tak. Tego, ale no, jak można być za PiS-em? I od razu mówię, to nie jestem za PO. Jutro z kolei w audycji chciałbym o Chinach opowiedzieć, ale tak pod kątem wielkiego brata, wielkiego skośnookiego brata. Wielki brat okazuje się, że ma skośne oczy. I chciałbym pomówić o różnych technologiach właśnie takich, które mogą się kojarzyć mocno dystopicznie, orwellowsko. Nowo, wspaniało, światowo. No w każdym razie orwellizacja, że tak powiem, to tak wymyśliłem teraz, orwellizacja świata. No to zdecydowanie właśnie Chiny. Tam to tak postępuje szybko i właściwie to już prześcignęli tego wielkiego brata, można powiedzieć. Ale chciałbym też, żeby nie było tak jednostronnie, zastanowić się, czy przypadkiem, a może coś jest dobrego jednak w tych punktach społecznych. Może coś dobrego jest w systemach rozpoznawania twarzy. Może to fajne, że te technologie niedługo inne kraje u siebie zaadoptują, nie? Wykupią, zaadoptują. Albo już to zrobiły. Może to spoko, że tam na przykład jak jesteś chory i obok ciebie ktoś jest bardzo chory, to przyjmą jego wcześniej, bo ma wyższą tą punktację społeczną o 100. Ty masz 500, to on ma 600 i jego wezmą w pierwszej kolejności. I dadzą mu jeszcze kredyt i nie wezmą od niego kaucji za wypożyczenie ładowarki do telefonu w galerii handlowej. A od ciebie wezmą, bo przeklinałeś i plułeś na chodnik i dostałeś minus 50 punktów na przykład. No i też o ewentualnej trzeciej wojnie światowej chciałbym jutro też powiedzieć. I też przy okazji mówienia o Chinach, myślę. Także takie tematy, ale znając życie, nachleję się i zacznę gadać głupoty jakieś i się zrobi może śmiesznie, głupkowato i luzacko. I będziemy siedzieli po nocy. A ja będę liczył, że jakiś pijany słuchacz lub słuchaczka powie, co, ja nie wpłacę? I mnie nie stać? A ci proszę bardzo, no. Trzeźwy słuchacz to jest zły słuchacz, bo on liczy każdy grosz i mu szkoda. A pijany? Hulaj dusza, piekła nie ma. Ale potem z rana wstaje, tak patrzy na swój stan konta.
1: Gdzie moje pieniążki? Gdzie moje pieniążki? Co? Gdzie,
0: no, tak może być. Teraz nadaje drugie dno. Serio? To wrócił, bo tam chyba od kilku miesięcy nic nie było. To wywołałem wilka z lasu, złego wilka. Faktycznie, no proszę. Konwój wolności, no jest. No, to... Od miesiąca go nie było i nagle wspomniałem o nim i wrócił, no proszę. No to dobrze, to dobrze. U Ewy Lipki trochę nudy, jak dla mnie. Przyszedłem, no, też czasem zaglądam, ale tak trochę tak nudy. U Martina jakoś tak krótko i tak coś pogada, odbierze. On się cały czas spieszy z kolei. Ktoś do niego zadzwoni, a on tak, no, i co chciałeś? No, ale to na temat. No nie, o tym nie gadamy, szybko, no i co, no, już, no, a, dobra, to rozumiem, dobra, fajnie, dzięki, pozdrowienia, hej, następny. No i tak, myślę, że tak trochę robi to na odpierdziel, tak bez urazy, Martin, jak tego słuchasz, ale tak... No, nie jest to, co było kiedyś, no, więc... Nie ma czego słuchać po prostu. Chyba zacznę samego siebie słuchać. śmiać samego siebie i wzruszać sam sobą i podziwiać sam siebie. O, teraz to powiedziałem. A to mi się udało.
1: O, stary dobry krawiec. Aż miło posłuchać. A, to żeś wymyślił, no. O, to ciekawe, to już nawet zapomniałem, bo kiedyś wiedziałem, bo nadawałem, to przecież to ja mówię, to wiedziałem, a nawet zapomniałem, że taki mądry jestem. O, proszę bardzo, mądrego to i dobrze posłuchać. No, ciekawe, co tam będzie dalej. Będę słuchał samego siebie. No.
0: Nie, no, nienawidzę słuchać samego siebie tak naprawdę. I robię to raz na ruski rok, to żeby sprawdzić, czy tam coś
1: się nie pochrzaniło.
0: No, tu taka mało pozytywna opinia. Kolejny przebudzony nihilista. Przebudzony nihilista. Przebudzony nihilista tańczy twista. Marcin Kabat. O, to czyli bajkowa postać. Marcin Kabat. No. Z samym diabłem wojował. Rozbójnika Sarka Farka, chyba tak się nazywał. Pokonał. Pisze tutaj Marcin Kabat. Był sobie król, był sobie paś i była też królewna. No, ale to chodzi o to, żeby samemu coś wymyślić. No... A Zenon poleca remake'i starych audycji, co jest dobrym pomysłem. Czasami faktycznie warto sobie jakieś najciekawsze, najfajniejsze tematy wziąć jeszcze raz na warsztat i je jeszcze raz opracować na nowo. I to może wyjść nieźle, ponieważ myślę, że właśnie wyjdzie to lepiej, bo już raz prowadziliśmy, już trochę jesteśmy przygotowani, nie wszystko wywietrzało z głowy, można to dopracować, można to zrobić lepiej, można nie popełnić drugi raz tych samych błędów, coś poprawić, no więc to jest dobry pomysł i tak zrobię chyba. To jest bardzo dobra koncepcja, proszę jechać na grzyby, to jest bardzo dobra koncepcja. Wiecie co, zawiodłem się trochę na was. Jak jest jakaś głupawa tutaj atmosfera, albo w ogóle 100 różnych tematów, to dzwonią ludzie i co tam, jak tam. A jak coś konkretniejszego, pobawmy się, ułóżmy bajkę, jakąś pojebajkę właśnie, nie? Razem, na zmianę. To nie. To siedzą jak trusie i tak, o, ja bym zadzwonił, ale czy ja dam radę? Boję się trochę. Może ktoś inny zadzwoni. No i co, nikt nie dzwoni. No. To może ja zadzwonię, albo nie, lepiej nie. No, wiecie co? I wy, nocniki, co o was mówią, że jesteście trole, zakapiory jakieś, bandyci, wielokrotni przestępcy, rozbijacze rodzin, no to tacy twardziele, nie? Którzy niczego się nie boją. Do każdego radia zadzwonią, narobią tam rabanu, bałaganu, coś wykrzyczą, potrolują, a tu nagle takie nieśmiałe, chudzinki, bidulki, no. To przereklamowani jesteście chyba, wychodzi na to. Przereklamowani.

0: Czy widziałem nowego redaktora ze szkolnej? Chyba nie. To jakiś bardzo świeży musi być, bo tam zaglądam co jakiś czas. No, mi odpowiada ten, jak on się nazywa, od psa Arona. To jest Jacek chyba, tak? Jacek. I dobrą robotę robi, bo on i tego Krzyśka potrafi jakoś tak przywołać do porządku i Krzysiek czuje przed nim trochę respekt i ma dobry przepis na te audycje, bo zawsze coś wymyśli, nie? A to te Q&A, pytania zadaje Kononowiczowi, co Kononowicz uwielbia po prostu, on się doprasza o te pytania, szczerzy tą szczerbatą gębę, jak dziecko się cieszy, nie? Jest wesoło, bo te pytania są dobre, nie? Bo to słuchacze wysyłają, a on się tam nie szczypie i czyta, tak jak ludzie napisali. Ktoś pisze na przykład, czy panie Krzyśku, czy jedząc wieprzowinę nie czuje się pan tak, jakby zjadał pan kogoś z własnej rodziny? A ten biedny Krzysiek, on mało co rozumie, no bo to wiecie, jaki jest Krzysiek, nie? I on i przygłuchy jeszcze jest, i słów wielu nie zna. No, więc zabawnie jest nawet, nie? No chyba najlepszy redaktor z tych, co był, ten Jacek. Chętnie bym go zaprosił do Nocnego Radia. Facet dobrą robotę robi i przede wszystkim i pomaga im tam dużo, na pewno też. No to można różnie oceniać, nie? No bo ktoś może powiedzieć, a po co pomaga Menelowi? Znaczy Menelowi, no Kononowicz nie jest Menelem, jest Kononowiczem. Jest człowiekiem, który ma same wady i żadnych zalet. Zbiór wszelkich możliwych wad. Zazdrosny, mściwy, głupi, śmierdzący. To nawet ja tyle wad nie mam. No więc ciężko z takim człowiekiem wytrzymać. Trzeba mieć bardzo dużą cierpliwość, żeby z takim człowiekiem wytrzymać. On się potrafi tam zdenerwować, jak jakoś byle pierdołą, nie? I zaczyna się drzeć, potem płacze, szloch, boży. On jest tak dziecko po prostu, no ten Kononowicz. Jak dziecko. Ale tak jak mówię, no jak ktoś lubi od czasu do czasu takie klimaty patusiarskie, to większego patusa niż Pato Coach nie znajdziecie. On w ogóle zniknął gdzieś. Nie wiem, czy go w końcu zabili, czy wylądował w psychiatryku, ale to, co ten koleś wyrabia, no wiecie, podpalanie kanapy swojej, rozpalanie ogniska w domu, zalewanie sąsiadów własnym moczem w zasadzie, piłowanie tam drzwi, z lodówki sobie basen zrobił, sprayem się czarnym wymalował i tańczył w rytm takiej muzyki, jakieś disco polo. Bambo, bambo, kolorowy bambo. Nie, w ogóle to polskie disco polo świetne jest, nie? Piosenka o murzynku bambo. Co on tam robił? Przez okno coś wyrzuca, wpadają do niego jacyś ludzie, których obraził, kopa mu w głowę dają, on tam straci przytomność. Słuchajcie, bonga, ten, zioło jarał w Biedronce, przyszedł z wiadrem po prostu, z wiadrem, nie? Z wiadra palił. Więc no, niestworzone rzeczy robi. Znany jest chyba najbardziej z tego, że chodzi z kurą. Do sklepu chodzi z kurą. Kura się nazywa Koko. Nie wiem, skąd tą kurę wytrzasnął. Dzwoni Etam, ale dzwoni na mój prywatny, niestety numer, tak więc odrzucam. Albo się Etamowi pomyliło. O, tipli.pl, twoja wypłata wyruszyła w podróż, przy okazji widzę. O, to dobrze, to jutro sobie coś zjem. To dobrze, bo już myślałem, że nic nie będę jadł. O. No widzicie, na Etama można liczyć. Cześć Etam.
1: Liczyć to można pieniądze. O, czekaj, poczekaj, niech on się
0: wydzwoni. Niech się wydzwoni telefon Etama.
1: O, dobra. No. Dobra. Teraz pojawiła się ankieta na Skype'ie. Jakie byś zmiany wprowadził, że coś działa nie tak? Ja im tam napiszę. A co do Konona, to on kurde będzie miał niedługo lepsze uzębienie niż ode mnie. Podsunąłeś mi parę fajnych pomysłów. Kurde, pozalewam mieszkanie i kurczę, kasa się znajdzie.
0: Ale czemu miałaby się znaleźć kasa, jak zalejesz mieszkanie?
1: No powiem, że to tak było, że to rura wybiła i wtedy będzie musiała mi firma ubezpieczeniowa zwracać.
0: No ale ty, wiesz, jak nie wydasz potem tych pieniędzy na remont, na tam na wymianę klepek, czy na coś...
1: Tego nikt nie sprawdza.
0: No ale to nikt nie sprawdza, ale ty będziesz w syfie mieszkał i w końcu będziesz taki pato, taki pato etam.
1: Wiesz, był kiedyś taki polski film, iść do więzienia to nie sztuka, ale iść do więzienia inteligentnie. I tutaj tak samo trzeba inteligentnie. No ja też zaczynam być taki powoli Krzysztof Konon tutaj. Tylko może sobie muszę jakiegoś nowego nika wymyślić sobie, co by trochę przypominał. Troszeczkę przypominał tego Konona. No, ale to wszystko się da zrobić. Omówimy na privie wszystkie tematy. Kurczę.
0: Albo tak jak chcesz, to mogę ci złamać rękę. Dostaniesz odszkodowanie.
1: A nie, no nie dasz rady złamać. Mi trudno jest złamać rękę. Można sobie niechcący palce wybić. No
0: to ci wybije zęby, jak chcesz, kastetem i będziesz miał problem z zębami z głowy.
1: To ja już mam zaplanowane, że sobie właśnie przeczytałem na forum, że lepiej nie mieć zębów, bo wtedy dają taką specjalną szczękę. To nawet chyba NFZ daje. I można sobie przykleić do tej kości, w której siedzą korzenie i wtedy mamy zęby, które nie bolą. W ogóle, popatrz, jaka głupia konstrukcja. Jak może boleć ząb? Przecież to jest kość, nie? Tam te nerwy. Po co ktoś wyprodukował człowieka tak, że go bolą zęby?
0: Znowu fuszerka. Ja zawsze mówię, że Pan Bóg to jest taki partacz, to jest najgorszy partacz. Po co właśnie słusznie mówisz, po co te nerwy w zębach, do czego?
1: No, a druga sprawa, to na przykład kiedyś tak myślałem o płci przeciwnej, czyli płci pięknej, nie? Właściwie gdyby nam wyprodukowano nas jako obojniaki, żebyśmy mieli wszystko tak jak ślimaki, to byśmy nie potrzebowali dziewczyn, byśmy sobie sami robili, kiedy chcemy. Też dobry pomysł, kurczę. Muszę znaleźć taką listę wad, kurczę, tylko o ile Skype jest taki mail do napisania, wyrzuca teraz w aplikacji, o tyle tutaj w tej kwestii pewnie będzie większy problem.
0: No, kurczę, wiesz co, bo właściwie tutaj już jest propozycja właśnie na początek pojebajki. Mrs. Treehouse napisała: w malutkim pcimiu żył sobie krawczyk, który miał malutkie radyjko. Przyszło mu żyć w czasach wielkiego smoka, który ewoluował do rangi Godzilli. Krawczyk postanowił zgładzić smoka buchem marychy. Ciąg dalszy. No to jest bardzo dobry początek, tylko no, zasada jest niestety taka, że to trzeba powiedzieć na głos, na audycji, głosowo. Bo na czacie będzie... Może się pojawią różne inne propozycje. To jest spoko, to jest bardzo spoko. No tylko szkoda, że nie zadzwoniłaś, widzisz. No szkoda, że nie zadzwoniłaś i muszę się tu mordować ze szczerbatym etamem biednym,
1: jeszcze
0: spuchniętym.
1: Jeszcze nie szczerbatym. Dopiero 5 ekstrakcji, także spokojnie. Jeszcze jest co ekstrapować. Ile człowiek ma zębów? 32, a ja mam jeszcze 2 mądrości. Oglądając swój rentgen, wpadłem na genialny pomysł. Mam wyrośnięte 2. Zresztą z wielkim bólem, muszę przyznać, w wieku 25 lat zaczęły mi się wyrzynać zęby mądrości. No i jak oglądam zdjęcie, i to są moje najlepsze zęby, najładniejsze, jak sobie w Photoshopie zacząłem je wycinać i dopasowywać w te miejsca, gdzie mam braki. I podpowiem stomatologowi, żeby zęby wpasował mi, po prostu je wyciął chirurgicznie i wpasował, zasadził je w inne miejsce, nie? Bo popatrz, jeżeli jesteśmy dziećmi, tak? Jesteśmy dziećmi i mamy te mleczaki takie, nie? I jest takie powiedzenie, myszko, mam, że daję ci drewniany, mam, daj żelazny, nie? Nie wiem, czy to znasz. Jak wyrzuca się za siebie tego ząbka, nie? Mlecznego tak zwanego. No to skąd się bierze ten ząb taki, wiesz, prawdziwy już, ten, który jest stały, tak? Jak to się mówi na to? Zęby stałe, czy jakoś tak? Przecież musi być jakieś nasionko tam, prawda? teraz wystarczy, popatrz, kurde, to muszę opatentować, bo zaraz ktoś to zgapi, to nasionko zasiać właśnie tam w tą szczękę tam głęboko i żeby wyrósł nowy dom. Albo znaleźć chętnych, którzy mają jeszcze zęby, jeszcze będą dzieci, to będzie niehumanitarne. I by oddały po prostu, a to od Chińczyków na przykład. Te właśnie, które się tam wykluwają i przeszczepiać po prostu tym bogatszym, którzy mieli braki na przykład. Nie? No bo to jest oczywiste, nie? A w ogóle powinniśmy mieć jak te inne, że nam odrastają 3 razy.
0: No, takie, kiedyś było takie powiedzonko, weź uważaj, bo zęby 3 razy nie rosną. Jak byłem mały, to pamiętam, że tak się mówiło. Wiesz co, Etam? Ja bym cię jednak namawiał, bo na przykład o zębach możemy sobie jutro więcej porozmawiać. Ja chciałem, nie, ja szukam tutaj kogoś do tych pojebajek. Może się odważysz i spróbujemy jakąś bajkę ułożyć, jakąś pojebajkę.
1: Możemy spróbować, choć mi dzisiaj głowa boli, ale spróbujemy.
0: No zobaczymy, jak wiesz, jak nie wyjdzie, no nie każdemu musi to wyjść, ale spróbujmy. No to ja zacznę, żeby ci łatwiej troszkę było, bo ciężej jest zacząć, myślę. Dawno, dawno temu, tak dawno, że nawet najstarszy dziad nie pamięta, za 7 gęstościami, za 7 rzeczywistościami alternatywnymi mieszkał sobie Mieczysław, na którego wszyscy mówili Mieczysław Wielka Głowa, ponieważ miał wielki łeb, łeb jak sklep. Łeb miał większy od konia swego i wszyscy śmiali się trochę z Mieczysława, mimo że równy był z niego gość, ale ta Wielka Głowa sprawiała, że bardzo wyróżniał się. Pewnego dnia, zmęczony już docinkami towarzyszy i rodziny, Mieczysław udał się zrezygnowany do lasu. Szedł. Potem jeszcze szedł. Następnie szedł. Nagle
1: zza krzaków wyłoniła się ręka najwyraźniej grzybiarki. Sugerował to koszyk, który miała obok siebie. Nie widział całej postaci, lecz tylko dłoń wkładającą podgrzybki do kosza. W pewnym momencie postać jak gdyby zamarła, usłyszywszy zapewne naszego Mieczysława kroki. Dziwnie nie podnosiła długo głowy, lecz gdy podniosła, Mieczysław zobaczył coś dziwnego. Grzybiarka owa, oprócz bujnej czupryny, miała ogromną głowę, taką samą jako i on. Co się tak patrzysz w półgłówku? Powiedziała do niego. Mieczysław na te słowa nie wiedział, co odpowiedzieć. Półgłówku? Mąciło mu się w głowie. Ależ ja mam całą głowę. I to do tego równie dużą jak pani. Och, przepraszam. Moja głowa wcale nie jest taka duża, odpowiedziała nieznajoma. Jako dziecko lekarz próbował coś z tym zrobić, lecz powiedział, że jest tylko lekarzem, a nie czarodziejem. Oboje patrzyli się na siebie przez pewien czas, aż w końcu zapadła pewna myśl w jego głowie, iż nie tylko on jest na tym świecie nieszczęśliwy. Przepraszam panią bardzo, czy pani głowa pani nie przeszkadza? Czy nie wyśmiewają się z pani? Kobieta udała zdziwioną. Przepraszam bardzo. W mojej wiosce moja głowa jest jedną z mniejszych głów. O, tutaj niedaleko. 30 minut drogi piechotą. Mieczysław zaczął się zastanawiać. Nigdy nie słyszał o wsi wielkogłowych. Postanowił, że zapozna się z tą osobniczką. Miała na imię Maria. Mieczysław i Maria oboje na M pomyślał. Może uda się zaprosić ją, a może zrobić odwrotnie. Może sprawić, aby zaprosiła mnie do tej wsi. Nigdy nie widziałem jej na mapie, ani nie słyszałem od pobliskich wodzirejów. Szanowna pani, czy chciałaby pani, czy może by pani pomóc z tym ciężkim koszem, donieść do wioski? Nie trzeba, powiedziała stanowczo. Mój koszyk jest lekki, a ja jestem bardzo, bardzo samodzielną kobietą. Cóż, może w takim razie pomogę pani zbierać grzyby. Widać było na twarzy naszej nieznajomej, iż zarysowała się pewna niepewność, ale po chwili odparła. No, skoro ma pan czas, bardzo dobrze, pozbierajmy grzyby razem, ale nie będę się dzieliła. Co za sprytna kobieta, pomyślał, ale wcale nie miał ochoty na grzyby, gdyż ta akurat potrawa nie podchodziła mu nigdy. I zaczęli tak zbierać.
0: W pewnym momencie oboje przystanęli, jakby w tej samej chwili wpadli na podobny pomysł. Zaraz, po co nam te kosze? Wszak możemy zdjąć bereciki i tam zmieści się o wiele więcej grzybów niż w naszych koszykach. Może nawet z 20 kilo. Zdjęli berety i zaczęli do nich wrzucać znalezione po drodze grzyby. Berety szybko zapełniły się grzybami i tak szli. O, jesteśmy już blisko wsi Wielkogłowych, rzekła Maria. Kiedy weszli do wsi, Mieczysław poczuł się bardzo wspaniale. Nikt nie szydził, nikt nie śmiał się. Rzeczywiście, w tej wsi wszyscy mieli wielkie, a nawet olbrzymie głowy. Sołtys wsi to już w ogóle miał łeb jak sklep, dwa razy większy niż reszta obywateli. Ale cóż to, burmistrz biegnie w kierunku naszych bohaterów, krzycząc: Gwałturety! Ola Boga! Małogłowi! Szykują na nas atak! Małogłowi? Zdziwił się Mieczysław. Maria wydawała się wiedzieć, kim są owi małogłowi.
1: Teraz ja.
0: Dawaj.
1: Mieczysław rozglądał się dookoła, szukając napastników, lecz po chwili dostrzegł, iż włodarz owej wsi jak gdyby wyraźnie zwracał się ku nim. I rzeczywiście dojrzał, iż jego towarzyszka i on są jedynymi z tak małymi głowami w tej wsi. Czyżbym był tutaj dziwolągiem? Tam miałem głowę największą u siebie, a tutaj zebrało się na to, że jestem dziwadłem w odwrotną stronę. Maria szybko pociągnęła go za rękę i powiedziała: chodźmy lepiej na targ, tam są bardziej tolerancyjni i patrzą się tylko na towar. Zaraz, moja panno, to nie zbierasz tego na potrawy, tylko na handel. Tak, oczywiście, nie mam męża i nie mam komu gotować. Udali się więc na targowisko, gdzie, jak przypuszczał już Mieczysław, wszyscy wielkogłowi mieli większe łby od niego. Ewenementem był jeden sprzedawca, którego głowa leżała na blacie. Po prostu była tak duża i tak ciężka w stosunku do reszty jego drobnego ciała, iż nie mógł jej dźwignąć, i szyja wygięła się w sposób naturalny. Pomagał sobie więc, jak tylko mógł, żeby utrzymać równowagę. Ten akurat sprzedawał jagody leśne. Maria rozłożyła się w miejscu, jak mu wytłumaczyła, takim, które zawsze zajmuje, i zaczęła swój handel. Grzyby. Jednak Mieczysław zauważył po chwili, iż przechodnie niezbyt chętnie podchodzą do ich stoiska. Jednak istniała we wsi wielka nietolerancja i woleli kupować od równych sobie. Po chwili podszedł burmistrz i dosyć donośnym głosem zapytał: a placowe zapłacone? Małogłowa Mario? Maria wzdrygnęła się. Oczywiście, przecież wniosłam opłatę i podatek placowy za rok z góry. Nie pamięta pan?
2: Pamiętam, ale chciałem się upewnić, czy waćpanna będzie handlowała również z tym panem. Jeśli będziecie handlować tu oboje, należy się placowe podwójne. Ach, to mój mąż, mruknęła okiem ukradkiem do Mieczysława. A nie słyszałem, żeby waćpanna była komukolwiek przypisana w naszej wsi. Żaden kawaler, wiedziałbym o tym, od lokalnych plotkarek nie chciał waćpanny z uwagi na pani niewielką głowę. Cóż było zrobić? Mieczysław postanowił ratować sytuację. Powiedział, wzięliśmy ślub w sąsiedniej wsi. Ach, to wszystko jasne. Więc zaprawdę powiadałem wam, że jest to atak małogłowych na naszą wieś. Mieszanie się dwóch raz nie będzie dobrze wpływało. Nasze wielkie głowy są tylko dzięki temu, iż zawsze następował prawdziwy dobór naturalny. A teraz ty co się myślisz?
0: Kiedy nastał wieczór, Maria zaproponowała Mieczysławowi, że może zatrzyma się u niej w domu. Kurde, ja się pogubiłem, ona w końcu ma męża czy nie, bo nie wiem, czy Mieczysława tam zapraszać.
2: Nie ma, bo nikt się nie znalazł taką dużą głową.
0: Aha, nie ma. Mieczysław bardzo chętnie przyjął zaproszenie. Jak się później kurczę, jak, coś nie mogę, zakoła pućkałem się w tej bajce, już nie wiem, co tu wymyślić. Etam wygrał, słuchajcie, ja poddaję się.
2: Ja będę kontynuował. Kiedy niechcący, mylnie skojarzona para sprzedała jednak część towaru, Maria wzięła mocno za dłoń naszego Mieczysława i szarpnęła. Chodź, waćpan, pójdziemy do mnie do chaty. Udali się, nie unikając bardzo podejrzliwych spojrzeń wszystkich mieszkańców. Weszli do środka, tradycyjna wiejska chata z podłogą piaskowaną i ogniskiem na środku, które oczywiście było odpowiednio wentylowane otworem w dachu. Powiedziała, nigdy tego nie robiłam, ale specjalnie dawać pana przygotuję zupę z owych grzybów, które pozostały niesprzedane.
0: Wtem usłyszeli za sobą tajemniczy głos. Dzień dobry. Odwrócili się zaskoczeni i zobaczyli, że stoi przed nimi dwugłowy czarodziej. Teraz ty. Bo to tak, wiesz, to krótsze trzeba, to krótsze, bo a nie, że ty trylogię, jak tu ktoś napisał, że tam od razu trylogię całą układa. Bo trzeba tak po kawałeczku.
2: Mieczysław takich dziwów jeszcze nie widział. Wprawdzie jego wielka głowa była zawsze rozpatrywana w różnych aspektach przez tubylców jego wioski. Jednak dwugłowiec, i to z obiema głowami większymi od niego, wydał mu się czymś bardzo dziwnym. Okazało się po krótkim wyjaśnieniu, że to szaman wioski. To on pomyślał, pewnie stoi za tym dziwem, że wszyscy tutaj mieszkańcy mają głowy większe od niego. Nawet przez chwilę przebiegła mu pewna myśl. A może jestem dzieckiem niechybnie podebranym z tej wsi, podmienionym, i stąd się wziąłem takim dziwadłem w swojej.
0: Czarodziej chwilę milczał, po czym rzekł spokojnie. Wiem, jaki macie problem. Wstydzicie się swoich zbyt małych głów. Chcielibyście mieć większe. Tak się akurat składa, że wiem, jak temu zaradzić. A właśnie dlatego, że mam dwie głowy. Co dwie głowy, to nie jedna. Ale musicie coś najpierw dla mnie zrobić, a ja wtedy odwdzięczę wam się i zaklęciem powiększę wasze głowy. Ale w tym momencie mam dla was zadanie. Udacie się za siódmą górę, za siódmą rzekę i pokonacie bezgłowego smoka.
2: Bezgłowy smok, pomyślał przez chwilę. Przez chwilę Mieczysław. Nie słyszałem o takich dziwach. Owszem, siedmiogłowe, trójgłowe, jednogłowe, ale żeby był bezgłowy całkowicie. Druga głowa czarodzieja jak gdyby nie zgadzała się na ten plan i coś kombinowała, jednak powstrzymała się od komentarza, w końcu poddając się głowie lewej, która wypowiedziała te słowa. A nawet odparsknęła. Tak, to myślę odpowiednie zadanie za tak dużą przysługę jak powiększenie głów. Siema.
3: Jestem biedna.
2: Słyszycie to?
0: Szczęść Boże.
2: Tworzymy bajeczkę właśnie, bajkę dla dzieci o człowieku z dużą głową. Może chcesz się przyłączyć?
0: Kuszące, bardzo kuszące na pewno.
3: Po piwie i drinku.
2: Znowu alkoholizm.
0: Znów alkohol. Największa trucizna.
3: Był człowieczek z głową małą, no i przerośniętą pałą.
0: No tak, jak...
2: Właśnie zauważyłem, że Karolina ma też trochę dużą głowę. No jakieś 56 cm w obwodzie. Trochę więcej niż ja miałem w bicepsie.
3: Mam duży mózg po prostu, jestem taka mądra.
2: No a ja też mam 58. Ty dorównałaś ojcu.
3: Ty ładnie mierzysz, kurwa.
2: Nie, po prostu... tak.
3: Jager!
2: Mierzyłem. Jager! Mierzyłem sobie łeb.
3: Jezu.
0: Mamo, dzieci się w szkole ze mnie śmieją, że mam dużą głowę. A tam tak tylko gadają, ale weź berecik i przynieś 5 kilo kartofli z piwnicy. Kawał był.
2: A czy ty go kiedyś, wiesz co, musimy przerwać na chwilę, bo ona to jest rozkręcona, widzę, bardzo mocno przez ilość chwif alkoholu, którą ma w żyłach.
3: Tak. Nie, ja mało wypiłam.
2: Mało? To znaczy, przyznaj się ile?
3: No wypiłam ci jedno piwo z troszkiem i drinka. Wódkę ze Sprite'em tylko.
2: Aha, no bo właśnie, dzisiaj poza anteną rozmawialiśmy z Krawcem o twoim alkoholizmie, wiesz?
3: No, to bardzo dobrze,
2: no, no właśnie, no ja tutaj stosować pewne triki. Może być. Kiedy się wszywało.
0: Powiedz...
3: Banany.
0: Banany,
3: mleko?
2: Tak, banany, bo ja dzisiaj jestem na... musiałbym wyjaśnić słuchaczom, że jestem po ekstrakcji, więc nie mogę pić... muszę tylko pić wodę, natomiast jutro po 24 godzinach mogę zacząć pić posiłki. Aż do poniedziałku muszę się na pitnych posiłkach utrzymać. Jeszcze sobie kupiłaś alkohol? Matko. No i co ja mam zrobić, Krawiec?
0: Lać na gołą dupę, jak chcesz, to ja cię w tym wyręczę chętnie.
2: To znaczy, wiesz, no, prawo kciuka pozwalało złoić żonę i córkę kijem niegrubszym niż kciuk. Ale gdybym ja złoił moim kciukiem, no, mój kciuk, nie wiem, ile może mieć centymetrów, pewnie to jest o penis w obwodzie. Cholera wie, tak coś gruby jest taki dość. No, to lepiej nie próbować. Odbicia to z daleka. Nie pij jeszcze, Boże, od razu zaczęła pić.
0: No, coś tam się niedobrego chyba dzieje trochę. To tyle to nawet ja nie piję.
2: No, od razu. Przyszła tylko już, piwerko sobie otworzyła. Pianka prawie, że wycieka, już do łebka dotarła. I to jeżeli widzę dobrze, to samo korona albo mewę. Dobrze mówię? Pewnie się nie znam na piwach, ale tak opakowanie. Korona, no widzisz, no to zgadłem za pierwszym razem. Żadne piwo nie jest dobre, tylko że jest malinowe.
0: No niedobrze, ale niech zgadnę. Karolina na pewno twierdzi, że jakby tylko chciała, to mogłaby przestać pić.
2: Tak. Czy jakbyś chciała, Karolino, czy jakbyś chciała, to byś przestała nagle pić w ogóle? Mogłabyś być abstynentką? Nie, powiedziała. No cóż. Ojejku, jakie cepciakiny założyłaś. Kurczę, ona zawsze chodzi taka wystrojona, bo zamawiała sobie tych ciuchów różnych, kurczę.
0: chłopaków zaprasza, ubiera się nieładnie się ubiera, frywolnie się ubiera, pije alkohol, co to się stało się? A jeszcze niedawno taka dziewczyneczka była, no, rysowała sobie tam księżniczki.
1: Najlepsze jest to, że pies chce tego piwa. To jest wlazł mi na kolana teraz. Jestem troszeczkę w dziwnej pozie, w dziwnej sytuacji. Miśku, proszę cię, odblokuj mi telefon. O, dobra, nie chcę. Położył się na mnie całym ciężarem, matko, jaki on jest ciężki. Spasiony.
0: No wiesz co, dokończmy jakoś tak jak najszybciej tą bajkę. Czy da się taką bajkę bardzo szybko zakończyć, tak żebyśmy mieli ją z głowy? Bo wiesz, to takie muszą być krótsze trochę. No to i udali się i zabili tego smoka, a czarodziej w podzięce powiększył im głowy i od tej pory mieli olbrzymie głowy, cieszyli się i tylko mieli problem, bo z takimi dużymi głowami to ciężko się całować, no.
1: No, znaczy no, nie wyszła nam ta bajka przez do końca, bo miałem trochę inny pomysł na zakończenie.
0: Tak?
1: Tak, że to wszystko był sen Mieczysława i naprawdę jest jedynym wielkogłowym w tym, a po prostu sobie chodząc po lesie przysnął na ten i marzył o tym, że spotyka taką kobietę, no to miałoby większy sens.
0: Albo na tych grzybach zjadł muchomora i miał halucynację po prostu.
1: No, też mogłoby być dobre, że właśnie sobie jakiegoś grzybka znalazł. Najlepiej takiego, jak się nazywa ten grzybek? Nie erogenny, tylko Boże.
0: Grzybek erogenny.
1: Nie, no to wiesz te...
0: A ty jakiego masz grzyba? Czerwonego grzyba?
1: Znaczy, zrobię kiedyś zdjęcie, to wrzucisz na różne gadki.
0: Nie wiem, czy nocne radio ale już tak bardzo upadło, panie, żeby takie rzeczy robić. Chyba aż tak bardzo to nie. No.
1: Patrz, jak mi to przypadkiem z sensem wyszło. Zrobię sobie zdjęcie i wrzucisz na luźne gadki. Tak robię raz.
0: Że coś wylazło z tych luźnych gadek. Ale tak?
1: Zaraz
0: grzyb.
1: Opowiem historię fajną. Wsiadam do samochodu, idę do dentysty w jedynych całych spodniach, robię rozkrok przy wyjściu i pękają mi spodnie w kroku. Jak myślisz, jak wybrnąłem z sytuacji siadając na fotel dentystyczny?
0: Myślę, że znając ciebie, to się nie przejmowałeś zbytnio z tym, że ci to coś tam wylazło i
1: nie,
0: sobie siedziałeś.
1: Nie, przejmowałem się. Po prostu wziąłem ze sobą, jak powiedziałem, biorę ze sobą muzyczkę i wziąłem bluzę, którą zdjąłem i telefon wystający z muzyką medytacyjną. Mówię, że to mnie uspokaja na fotelu dentystycznym i sobie rzuciłem na krocze. Także tak wybrnąłem inteligentnie z sytuacji.
0: A jakbyś trafił na seksowną dentystkę? Ja tak kiedyś chodziłem do dentysty i tam była taka fajna pani, która się nade mną nachylała. I coś tam mi gmerała i bardzo to lubiłem chodzić do tego dentysty. Uważałem, że to jest bardzo profesjonalny dentysta i ma bardzo profesjonalną asystentkę.
1: No ja dobrze kiedyś miałem podobny przypadek. To było w Perładent, w takim gabinecie niedaleko mnie. I tam pani, która mnie leczyła, a wszystkie gabinety były otwarte, żeby taką przestrzeń zrobić fajną. I wszyscy słyszeli, wszyscy pozostali to byli mężczyźni. Ona była jedyną kobietą i pielęgniareczka koło niej. Ona tak się na mnie nachyliła. Położyła mnie w bardzo niskiej pozycji, znaczy tak, że miałem, prawie na płasko byłem. Gdzieś tam była w górnych tych szczękach. No i tak się kładła na mnie, kładła się tam. Dostać nie mogła, aż w końcu jej piersi wylądowały, a właściwie moja szczęka wylądowała między jej piersiami. No i ja tak do niej próbowałem coś powiedzieć, bo mnie przyduszała strasznie, nie? Znaczy nie była jakaś korpulentna, taka zwykła, fajna babeczka, no ale jednak położyła się całym ciężarem. No ja to wytrzymywałem do pewnego momentu, aż mi zaczęło to nakrtań na ten, mówię tak z tymi wszystkimi wacikami, nie? Ja mówię, co? Ja mówię, postawiła fotel, ten elektrycznie tak podniosła go, wyjęła mi te waciki, o co chodzi? A ja mówię, bo pani doktor położyła się cyckami mi na twarzy. I w tym momencie we wszystkich gabinetach taki parsk śmiechu po prostu tych dentystów, bo to wszyscy usłyszeli. Nie? A ona taka troszeczkę zamieszana była. Ale potem była ciekawa sytuacja, bo recepcjonistka, która była bardzo ładna, oczywiście nie miała chłopaka, zaczęła
2: znaczy miałem takie wrażenie, ja się na tym nie znam, bo ja się nie znam na kobietach, ale miałem takie wrażenie, zaczęła się do mnie uśmiechać, tak coś tam podgadywać, tak tego, nawet jak wychodziła, jak już skończyła się moja wizyta, wychodziła też z pracy, bo to akurat na sam wieczór byłem ostatni zapisany, to się do mnie uśmiechnęła, jakby tak kiwnęła rączką, a spod płaszcza, który miała, taki długi, no nie było widać walorów, że tak powiem, damskich, ale wydawało mi się, że pupa trącała to lewy, to prawy kraniec płaszcza, czyli mocno kręciła. Kiedyś miałem też taki przypadek, że nauczycielce, znaczy wychowawczyni mojej Karoliny, notabene też Karolinie, powiedziałem o tym po zebraniu, co chyba niezbyt dobrze mnie świadczy, że nauczycielce mówi takie rzeczy. Jakoś zeszło na kobiety, no i tak powiedziałem jej, że ja kobiety poznaję po pupie, co zresztą jest prawdą, bo potrafię wiele kobiet poznać po pupie. Pupy są bardzo charakterystyczne wbrew pozorom, nawet jeżeli są w spodniach. No i kiedyś mi minęła, znaczy tak minęliśmy się na dworzu, no i powiedziałem pani Karolinie, mówię, dzień dobry, wyprzedziła mnie i widziałem wyraźnie, że pierwsze trzy kroki zrobiła normalnie, a potem sobie coś przypomniała i ewidentnie celowo zaczęła robić większe zamachy biodrami, to w prawo, to w lewo. Czyli odniosło to efekt, ta moja rozmowa z nią.
0: Wódz pisze, proponuje taką bajkę o wróżce bez zębuszce, co soki piła i zębów nie myła i etamówka imię nosiła. No piękna bajka, gdyby wódz to na antenie powiedział, to może by coś z tego wyszło, byśmy tu kontynuowali, ale Etam, takie pytanie zadam, bo różne tutaj rozpatrywaliśmy przyczyny twoich kłopotów, właśnie czy to antybiotyki, czy ten syrop, ale tak się zapytam, ty myjesz czasem zęby, zdarza ci się?
2: Bo może to, no oczywiście, regularnie, tak? Co tydzień
0: regularnie, to dobrze.
2: Nie, prawda jest taka, że szoruję zęby zawsze wieczorem. Natomiast trzeba z tym też nie przesadzać, bo jeżeli będziecie używać szczotkować zęby trzeba w dwóch powierzchniach, to znaczy poziomo i pionowo. Zwracając uwagę na to, szczególnie na tych przednich naszych siekaczkach zajączkowych, żeby nie naruszyć struktury, żeby nie uderzać po prostu tą ostrą plastikową, tą nie uderzać w dziąsła, bo można sobie te dziąsła podnieść i odsłonić po prostu część tych zębów. Skąd to wiem? No stąd to wiem, że po prostu kiedyś szczoteczki były z końskiego włosia robione. Jeszcze ja pamiętam nawet takie. I to końskie włosie było bardzo delikatne w stosunku do tych plastikowych, do tego plastikowego czegoś. A już totalnym, że tak powiem, totalnym niszczycielem dziąseł jest jeżdżenie po zębach i z taką właśnie nieuwagą zamaszystą, jakimiś szczoteczkami typu Philips, tam, jak one się nazywają, ultrasonik, czy jakoś tak.
0: No właśnie nie, te szczoteczki elektryczne, to one są takie mniejsze i pozwalają dokładniej, wiesz, i skuteczniej. Polecam ci taką szczoteczkę, to jest bardzo dobra szczoteczka, taka elektryczna.
2: Ależ miałem i wyrzuciłem, ponieważ bardzo często występowało krwawienie z dziąseł po tym. Wiem, co mówię. One po prostu wykonują bardzo szybkie ruchy. To jest dla leniwych, bo wtedy nie trzeba, bo wtedy tylko sobie przesuwasz, tak?
0: No.
2: Tak normalnie musisz robić prawo, lewo, góra, dół. No wiesz, ruch posuwisty jak kobietę, nie? No, także robisz tą pracę za taką szczoteczką elektryczną, nie? Ta szczoteczka ma wibruje lekko, i wibratorek ma prawo, lewo, bo to nie się nie obraca, tylko się kręci trochę w jedną stronę, trochę w drugą, a oprócz tego jeszcze drga, nie?
0: No moja się kręci tylko w jedną stronę, jeśli już mam jakiś może starszy model. Ale to też ciekawostka jest taka, że te szczoteczki mają technologię bezprzewodowego przesyłania energii w sobie. To jest ciekawe w nich, nie?
2: Zgadza się. Tam jest taki bolec, na który się wkłada, żeby stało i on przesyła tam prąd. To jest indukcyjne ładowanie, tak jest dokładnie. Ale na krótkich odcinkach, czyli tam pewnie parę milimetrów, to nie jest żadna sztuka. To nawet można podobnież zwykłe komórki, które nie mają takiego zastosowania, tak skonstruować taką podstaweczkę, że będzie to się działo. Tak? Czy po prostu zindukować w obwodzie prąd, pole elektromagnetyczne.
0: Pamiętam, że miałem kiedyś taki zestaw mały elektryk, znaczy trochę się bawiłem elektroniką, tak bardzo, bardzo amatorsko, no tak jak się dziecko bawi, konstruuje różne tam silniczki, tu wiatraczek, coś. I zrobiłem coś takiego, że łuk elektryczny przechodził tam na odległość 1 centymetra między dwoma jakimiś drutami. Strasznie mnie to zafascynowało i od razu zacząłem opracowywać broń, którą będę raził w szkole jakichś tam złoli, którzy mi podpadną. I tylko wyimaginowałem sobie, że musiałbym przyczepić jeden taki drucik do jego ubrania i stać z drugim, tak, z 10 metrów dalej i ten łuk elektryczny by go tak raził. Coś takiego mi chodziło po głowie, ale potem doszedłem do wniosku, że chyba jednak tego nie skonstruuję, że za słaby jestem na takie rzeczy.
1: A no to ja miałem przypadek autentyczny taki, to jeszcze wtedy milicja była, ja miałem, ja wiem, z 10 lat i chodziłem do podstawówki, no także trzeba było jechać tramwajem, dosyć daleko. No i wróciłem do domu, to był chyba pierwszy rok, kiedy sam jeździłem, no i nagle słyszę jakieś dziwne dłubanie przy drzwiach. A cóż, popatrzyłem przez Judasza, nikogo nie zauważyłem, ale za chwilę znowu. No i kurde, ewidentnie ktoś próbował się do zamka dobrać, nie? No ale ja byłem już wtedy, właśnie też jakiś mały elektryk miałem, czy coś takiego, no, wziąłem, co zrobiłem. No. Najspokojniej w świecie sprawdziłem, gdzie jest faza, bo już wiedziałem, bo wujek był elektrykiem. Miałem taki śrubokręt, którym się sprawdzało, gdzie jest faza, gdzie jest masa i gdzie jest faza. Faza zawsze świeci w gniazdku. No i wziąłem przedłużacz, obciąłem szybciutko, oskrobałem izolację i zawinąłem wokół klamki, wsadziłem do gniazdka. Minęły jakieś jeszcze 2 sekundy dłubania, po czym ucichło.
0: A zadam ci zagadkę. Ciekawe, czy będziesz wiedział. Może słyszałeś, jak to mówiłem, ale wątpię. Pewnie nie słyszałeś albo nie pamiętasz, więc będziesz miał rozkminę. Zrobiłem sobie kiedyś alarm w pokoju, że jak ktoś wchodził do pokoju mojego, to taka syrena się włączała, jakieś tam dźwięki. I zrobiłem to przy pomocy kilku rzeczy, które z pewnością też masz w domu, w tym przy pomocy komputera Amiga. Jak byś skonstruował taki alarm, że ktoś ci wchodzi do pokoju, a tu nagle
1: Znaczy, ja bym skonstruował bardzo prosto, po prostu detektorem ruchu, albo znaczy, tak całkowicie ręcznie to bym zrobił wiązkę laseru, ale właśnie podczerwieni i detektor po drugiej stronie, czyli by po prostu ktoś nie widział tego promienia, tak, i by przeszedł. Zresztą takie coś można nie tylko robić w podczerwieni, ale i w ultrafiolecie i kuchenkę mikrofalową jako broń wykorzystać. Tam jest taki generator tych mikrofal i można to ukierunkować. No ale to jest bardzo niebezpieczne, bo można komuś usmażyć mózg albo wystrzelą mu gałki oczne po prostu, nie? Natomiast tak na najprostsze, to bym użył telefonu komórkowego, bo są aplikacje, które można skierować, wykadrować na same drzwi i po prostu...
0: Za czasów Amigi w dawnych czasach? Telefon komórkowy? Strasznie jakieś zaawansowane rzeczy tutaj, a ja to zrobiłem bardzo prosto, przy pomocy Amigi, joysticka i Amosa. Po prostu rozebrałem joystick, włożyłem go pod dywan, i jak ktoś wchodził, to naciskał, wiesz, tam styk w joysticku i w Amosie zrobiłem tam zdarzenie, że, znaczy ten warunek, że jak jest wciśnięty tam joystick, to ma uruchomić dźwięk. I tak zrobiłem. No.
1: Widzisz, ja mam inną historię z joystickiem. Kiedyś pokazałem amigowy joystick jednej dziewczynie w redakcji, tak złapała go mocno za ten trzonek, który się przylepia. A potem pogładziła go po tym czubku. To był Quickshot 2, wiesz, on miał ten czubek taki bardziej rozszerzający się, taki żołądź miał się na górę. I mówię, jaki fajny, nie?
0: I to było twoje pierwsze doświadczenie erotyczne w życiu?
1: Nie, to już było później.
0: Jak patrzyłeś na to, nie?
1: Po prostu taki żart zrobiła chyba, nie wiem. Ale to, potem miałem z nią dziwną przygodę, no ale to już jest inna sprawa. Inny temat na inną rozmowę.
0: Dziwna przygoda z Tama, dziewczyny i z joystickiem.
1: No. A dzisiaj bym chciał mieć taką dziewczynę, taką właśnie, co to joystick złapie, taki jaki fajny, nie? Taka figlarna była bardzo, bardzo, no ale też nic nie mogłem, że tak powiem, więcej uzyskać, bo znałem jej męża, fajny chłopak i sympatyczny, no przecież co, będę komuś rogi przyprawiał? No. Dobra, nie powiedziałem tego, nie było tego w ogóle.
0: Zawsze mogło mu się coś stać, na przykład mogła mu na głowę z dużej wysokości spaść Amiga 4000.
1: Ja myślę, że...
0: W obudowie z L-boxu.
1: Ja myślę, że niektóre kobiety w małżeństwie po prostu się nudzą i szukają sobie, znaczy myślę, że częściej dziewczyny to robią niż mężczyźni. Bo kiedyś chyba nawet taką statystykę gdzieś znalazłem, że dziewczyny są, no, dziewczyny są gorsze od facetów. Po prostu gorsze w tym sensie, że są bardziej takie, no, wiesz, fałszywe czy coś. No, oczywiście nie tutaj się słuchaczek, które absolutnie, które są same uczciwe, a te, które nie mają męża, czekają na pierwszą noc poślubną. Chciałbym taką dziewczynę.
0: Nie, no po prostu wiesz, kobieta musi trochę różne gry uprawiać, no i grać trochę w grę, bo to jest jej siła, jej talent. No, facet ma właśnie większą trochę siłę, większą może czasem odwagę. No, a kobieta musi trochę grać, trochę wiesz, cię wziąć na sposób jakiś albo. Jakiś mały może szantażyk emocjonalny, może coś podpytać, coś wykorzystać, no to jest jej broń, broń kobieca oprócz seksapilu, jak wiadomo, bo seksapil to nasza broń kobieca. No ale

0: nagą leżącą.
1: Niedaleko ode mnie. Niedaleko ode mnie. Jesteśmy bardzo podobni. Ja wyjąłbym karty i zagrałbym w Macao. Prosta, prosta.
0: A ja w kakao.
1: Dlatego powiedziałem właśnie Macao, a nie poker, nie? No, bo poker byłby rozbierany. A po co mam grać w rozbierany poker, skoro już druga strona przegrała w tym momencie, nie?
0: No. Kiedyś moi ziomkowie i ziomalki, żałuję, że mnie nie było wtedy, na imprezie grali właśnie w rozbieranego pokera i zaproponował to kolega, który był takim cwaniakiem trochę i on potem wyszło w czasie gry, że on sobie ubrał 3 pary skarpetek, 2 pary majtek, jakieś 2 podkoszulki miał i tak dalej, czyli tak się zabezpieczył, nie? A on zaproponował, że gramy w tego rozbieranego pokera. Znaczy, że grają, bo mnie nie było.
1: No, wiesz, można też odwrotnie, można właśnie się kłusą ubrać. Jeśli jest się dobrze doposażonym i wie się, co lubi dziewczyna, to wtedy po prostu się właśnie kłusą ubrać i szybko rozebrać, przegrać specjalnie, nie? Też tak można zrobić, nie? Dziewczyny wbrew pozorom też są troszkę wzrokowcami. No nie jest tak, że nie. Pamiętam, jak kiedyś moją kobietę zmusiłem, żeby przyjechała do stajni, jak jeszcze na koń jeździła konno, a w stajni konie mają to do siebie, że jak stoją i przejdzie klacz, to im zwisa. No i to tak, taki kurde 40-centymetrowy, nie? Jak się gapiła na niego. Poważnie. No i co mówię, kobiety też są wzrokowcami. Kurczę.
0: Dobra, Etam, słuchaj, to będziemy kończyli, może ktoś jeszcze do mnie zadzwoni, ale nie wiem, czy będę odbierał żadnych donejcików, nic, nikt wcześniej nie chciał dzwonić. Dzięki, że chociaż ty zadzwoniłeś dzisiaj, bo tak to w ogóle byłoby łyso. No.
1: Właśnie, a jest przecież dzisiaj, czekaj, jeszcze zanim się rozłączę. Co dzisiaj mamy? 10, a to jeszcze nie dotarły wypłaty na konto. To warto wiedzieć, bo ja mam pewien pomysł na audycję. Warto wiedzieć, że jutro może być. A to jutro to jest twój piątek przecież. Także przygotuj się dobrze jutro, bo jutro będziesz zobaczysz, jutro będzie na bogato. Tak, to rzeczę Etam z głową o średnicy 58 centymetrów. No. Trzymaj się.
0: No, cześć.

0: Mam nadzieję, że jakoś dozbieram na ten czynsz. Kurczę, ostatnio jakieś takie smutne czasy nam nastały, nie? Ciągle się komuś coś przydarza. Choroby, wojny, rozpacz. Jak tu się cieszyć? No właśnie wypadałoby się trochę pocieszyć, żeby się tak, no, rozweselić trochę, nie? W tym wszystkim. Chociaż wiadomo, że czasem ciężko. No ale tak, jakiś taki jestem znowu trochę przytłoczony. Zazdroszczę ludziom, którzy się niczym nie przejmują i zawsze są weseli. Choćby się paliło i waliło, to oni zawsze są weseli. Są takie osoby. Zauważyłem, że właśnie ten pato coach, o którym wam dzisiaj mówiłem, ten mega patus, który takie niestworzone rzeczy robi, to on zawsze wesolutki. Znaczy fakt, że cały czas jara, nie? I to nawet jara w miejscach publicznych i w Biedronce, z wiadra i w ogóle. Pije jara, z tą kurą łazi i on taki zawsze wesoły, zadowolony, nie? Mieszka w takiej ruinie, no mieszkanie to wysprajowane, wszystko połamane, przyspawany garnek do lodówki. On sobie w pewnym momencie z lodówki zrobił wannę. Żyć nie umierać, nie? Ale jak popatrzyłem, to niezłe kwoty tam wpadają. Na przykład taki patus, bo on dostaje różne wyzwania. Na przykład zesraj się. I on się zesrał, autentycznie. Przepraszam, że tak mówię, wiem, że kobiety słuchają to trochę tak niekulturalnie, wulgarnie, obscenicznie, ale no, powiedzieli mu, zesraj się i się zesrał, no. Może ja
1: Lukas,
0: też tą drogą pójdę.
1: 20 zł.
0: O.
1: Kropka.
0: I kropka. I krótko i na temat.

0: No, Lukas. Dzięki, Lukas. No, to przynajmniej nie będzie tak łyso, nie? Że zupełnie nic. Bo to zawsze tak trochę wtedy łyso. No, wiecie. A tak to przynajmniej. Będę mógł zakończyć audycję z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. No. I o czym to mówiłem? No, że zadowolony. Mieszka sobie z tą kurą, Koko. No, Koko gdzieś potem zniknął. Koko zniknął. Nie wiem, czy on go zjadł, tego Koko. Ale wiecie co? On tego Koko to też zgwałcił, tą kurę. Naprawdę. I o pedofilię go oskarżali i go tam gonili na podwórku, bo dzieci zaczepiał, ale to tam nie chciał tym dzieciom nic zrobić, tylko tam straszył trochę te dzieci czy coś. Tak dla jaj, nie? W ramach takiego patostreama. No strasznie, strasznie pojechany koleś. Ja kiedyś go już widziałem właśnie z tą kurą, zapamiętałem, że z tą kurą gdzieś tam łaził do Biedronki, do Żabki, ale nie wiedziałem, że to aż taki agregat z niego, nie? No. Także strasznie mieć takiego sąsiada w ogóle, prawda? Mieszkać z kimś takim nad sobą czy pod sobą. Nie dziwne, że tam przychodzili i go bili co jakiś czas. No on się nie przejmował. Dostawał kopa w głowę, tracił przytomność, a potem się cieszył i tak. No są tacy ludzie. Chyba go w Wariatkowie zamknęli w końcu. O, Franco 2 wyszedł w końcu? No nie gadaj, że w końcu wyszedł. Niemożliwe. Chyba z 5 lat czekaliśmy na tego Franco 2. Grałem we Franco 2. Czy było warto? Faktycznie, faktycznie. Wiem, że od tej ekipy, która zrobiła Franco, ktoś odkupił jakby ten projekt. On powstawał pierw na autorskim silniku, potem przeszli na Unity, potem się okazało, że jednak nic z tego. Ludzie tam powpłacali, nie dostali. No strasznie, straszne cyrki były z tym Franco 2. Gdyby ktoś nie wiedział...
1: Zrzutka. 20 zł. Na czynsz dla krawculka, żeby nam pojebajki jak najczęściej opowiadał.
0: Ha, jak miło, jak miło. Czyli co? Czyli generalnie eksperyment z pojebajkami chyba się komuś, no komuś, przynajmniej jednej osobie zrzutce się spodobał. Dziękuję bardzo, dziękuję. Od razu samopoczucie lepsze. No, to fajnie, to miło, sympatycznie. Miło, sympatycznie, jakże lirycznie. Może ktoś ma ochotę jeszcze ułożyć ze mną pojebajkę, ale przypominam, że to działa tylko na antenie. Propozycje z czata są spoczko, ale trzeba zadzwonić, bo tak jak z Etamem opowiadaliśmy. No, czy bajka była ciekawa? No, nie powiedziałbym. Trochę nam nie wyszła, taka dziwna, nie? Tu wielkogłowi, małogłowi, bezgłowi, dwugłowy czarodziej, no wszystko z tymi głowami. I w rezultacie ją skończyliśmy byle jak, na 60%. No ale tak jeszcze z tym Franco. Jeśli ktoś się nie orientuje, Franco to jest bardzo stara gra, jeszcze mówię o pierwszej części, jeszcze z czasów Amigi. Gra, która zrobiła furorę, bo to była po pierwsze polska gra, po drugie była bardzo taka wulgarna, tam przeklinali, krew leciała, bo była to gra zabijacko-napadalska. Szło się cały czas w prawo i się biło. Biło, była jakaś banda klocka. Bo było sobie dwóch kolesi właśnie, Franco i Alex. I w zależności od tego, którego wybraliśmy, to ten drugi zginął, bo został pobity na ulicy i drugi się mścił za kolegę. No taka historia, bardzo skomplikowana. A winni tego zabójstwa byli członkowie bandy Klocka. A wszystko się działo na ulicach Szczecina w ogóle. No, gra miała bardzo obskurną grafikę, taką trochę walaszkową, nie? Taką bazgrołowatą, ale to się spodobało też. I słynne teksty, nie? Tam, spadaj pierdoło, jakieś takie były, no. I to była wersja ocenzurowana, bo pierwsza wersja jakoś nie przeszła, tam były ostrzejsze różne tam. No, i chodziło się i się biło i bohater krzyczał tam, fuck, fuck, spadaj pierdoło, a masz, No i po latach, po wielu latach, już nie na Amigę, tylko nie wiem, na peceta i pewnie może na smartfony wyszedł ten Franco 2. No muszę zobaczyć, bo też się przyglądałem temu projektowi. Projekt crowdfundingowy. Zebrano określoną sumę na realizację i brali udział w tej realizacji oryginalni autorzy, którzy no niestety nie dali rady. Okazało się, że zmieniające się czasy, no dużo się zmieniło jakoś i o ile kiedyś udało im się dosyć dziarsko, gładko zrobić tego Franco, zrobili jeszcze inną grę, Doman, która była mniej więcej taka sama, tylko że gdzieś tam w średniowieczu, nie? Taki polski Conan, Doman. Znaczy, Doman to w ogóle jest bohater komiksowy z polskich komiksów, całkiem niezłych swoją drogą, znaczy na pewno nieźle narysowanych komiksów nawiązujących właśnie do klimatów słowiańskich, do polskich legend. No, ciekawe to było, Doman. To teraz byłoby sporo warte. Miałem całą kolekcję kiedyś tych Domanów. Miałem w ogóle wszystkie komiksy, które wychodziły w Polsce do pewnego czasu. I jestem ciekaw, jak wyszedł ten Franco. Myślę, że tak sobie już widziałem lepiej, na pewno lepiej wyglądające gry.
1: Kasia, 30 zł. Ja też się co nieco dołożę.
0: O, Kasia jak zwykle na posterunku. Kasia, aż mi głupio, bo to taka, wiesz, stała sponsorka jesteś, a tobie nie zabraknie, teraz taka drożyzna. Wszystko w górę, prąd w górę, mąka w górę, gaz w górę, chleb w górę, majonez w górę. Wszystko w górę. Tylko kustosz nie jest cały czas po tyle samo, z tego co widzę. Kustosz... No, to ja się nie mam czym przejmować. Jak kustosz nie podrożał, to czym ja się przejmuję? Dziękóweczka, spasiba, danke. No, fajnie. No, jakoś tam uzbieram, jakoś tam dociułam do tego 15 i sobie popłacę. Widzicie, takiemu obszczymurowi jak ja to niewiele do szczęścia potrzeba. Taki obszczymur to sobie popłaci rachunki i on jest przeszczęśliwy. No. Tak patrzę z litością po prostu i szkoda mi tych różnych osób, które sobie tam budują. Tu kolega dom buduje, tu coś, a tu... Ja tak żal mi was. Ja nie mam nic i się cieszę. Także... No.

0: Jak jesteśmy przy grach, to okazuje się, że polska gra studia Techland Dying Light 2 okazuje się wielkim sukcesem. Bardzo się spodobała na świecie i sprzedaje się lepiej od Wiedźmina, słuchajcie, nawet. Jeśli chodzi o rekordy, no to Cyberpunk. Na pewno jeśli mówimy o pierwszych dniach sprzedaży, o pierwszych tygodniach, no to taki najlepszy start, nie? Miał właśnie Cyberpunk, Wiedźmin, no dużo zarobił, pewnie więcej niż Cyberpunk, no ale to przez wiele, wiele lat. A Cyberpunk już na początku zanotował świetne wyniki, a Dying Light jest na drugim miejscu, zaraz po Cyberpunku, tak więc wielki sukces, można się cieszyć. No, fajnie, dobre są takie wiadomości, że możemy w końcu usłyszeć, że Polacy dali radę, nie? Że Polska górą, że świat się zachwycił czymś, co z Polski wyszło. To mnie to zawsze bardzo cieszy. Już mam dość tych wszystkich wtop, tego, miało być dobrze, wyszło jak zwykle, to jest miś na miarę naszych możliwości, lepszego nie będzie i tak ciągle, nie? Ale i tak, jak patrzę na Chińczyków, wiecie, że w ogóle w Chinach to tam idolami młodych ludzi są na przykład naukowcy, jacyś doktorzy od COVID-a, takich tam mają celebrytów, nie? A u nas jakiś tam siwy, łysy, jakiś patol, Adolf, znany z tego, że zajebał z bani, na gali, pato, fame, alko, MMA. No słabo trochę, nie? A tam się uczą pilnie w tych szkołach, mają marzenia zostać wybitnym matematykiem. Oni nas zdominują już z samego tego faktu, nie? W ogóle tam wszystko jakieś takie poukładane i oni faktycznie taką mają kulturę, że ufają tej swojej władzy. Jak władza im mówi, że nie, my wcale tam nie torturujemy i nie gwałcimy tych Ujgurów w obozach koncentracyjnych, to Zachód tak gada, żeby nas tu zdyskredytować. I oni wtedy to przyjmują, nie? Za dobrą monetę. No i to trochę źle wróży naszej cywilizacji, że u nas szerzy się jakiś kult patusiarstwa. No, sam się biję w pierś, sam jestem patusem, ale też mnie to martwi trochę. Wolałbym, żeby inni byli ogarnięci, mądrzy, wykształceni. Więc tak przyglądam się tym punktom społecznym, no bo z jednej strony jest to straszne, straszna wizja, nie? Że obywatel jest przez władzę oceniany, dostaje jakieś punkty, które sprawiają, że potem albo dostanie kredyt, albo nie dostanie, albo dostanie zniżkę jakąś, albo nie zapłaci kaucji właśnie, albo przyjmą go jako pierwszego do szpitala, jak już mówiłem. Jest to bardzo, bardzo niepokojące i takie, no dla nas bardzo źle nam się kojarzy na pewno, w większości z nas, nie? A może macie inne zdanie, ale to sobie już jutro pogadamy, bo więcej będzie o tych Chinach. Ale możemy się przyglądnąć właśnie tej rosnącej w siłę cały czas. Słuchajcie, w przeciągu kilku lat PKB im wzrosło dwukrotnie. I wiecie co? Tam są, to można powiedzieć, że w pewnym sensie jest to kraj szans. Ponieważ słuchałem sobie takiego wywiadu z jegomościem, który jeszcze jakiś czas temu sprzedawał na straganie wachlarze. Jakieś, no wiecie, taka praca, wachlarze na straganie sprzedawać, nie? A dzisiaj jest milionerem i za pomocą serwisu Alibaba handluje, ma dużą firmę, wielkie magazyny, czymś tam handlują, jest milionerem. No więc kraj szans, nie? Można powiedzieć, że od zera do milionera i to jakoś działa w tych Chinach. No oczywiście pod warunkiem, że słuchasz się władzy, że nie krytykujesz władzy, że robisz to, co władza chce. No w tych programach, które sobie oglądałem, słuchałem, to no, z tego wynika, że tam nie ma czegoś takiego jak własność prywatna w ogóle. Praktycznie. Nawet nie możesz mieć mieszkania za bardzo na własność, tylko zawsze jest to tak ci dzierżawione, udostępniane, dopóki jesteś grzeczny. No więc straszny, dla nas straszny świat, ale może dla nich zupełnie nie. Może oni wcale tak nie cierpią, może to my cierpimy za nich bardziej, nie? Nie wiem, jak to jest. Do końca jeszcze sobie czytam, robię notatki, zastanawiam się, analizuję, różne źródła tam sobie sprawdzam i jutro coś więcej powiem na ten temat. W każdym razie zainteresowała mnie ta cywilizacja. jeszcze do niedawna nie mieli w ogóle internetu, dzisiaj jakaś babcia na straganie, starsza kobieta ma na komórce aplikacje, oni są strasznie usieciowieni, że tak powiem, nie? To znaczy, no i ta babcia ma jakąś tam aplikację, że ktoś zamawia sobie ryby, przyjeżdża kurier, odbiera od niej tej ryby, tak więc często starsze osoby są za pan brat z tym internetem. No i a jeszcze do niedawna bardzo nieufnie podchodzili, stąd też no, Chińczycy chcą zawsze być samowystarczalni, mają taki pęd do tego, żeby mieć wszystko swoje, trochę jak Rosjanie też, nie? No więc mają swoje różne odpowiedniki mediów społecznościowych, swoje własne chińskie i to jest dobre. I ale ja tu widzę niebezpieczeństwo. Ci, którzy są Chinami, bardziej tam zafascynowani, są bardziej chinofilami, no to twierdzą, że Chiny są zainteresowane tylko same sobą i to nie ma się co bać, nie jest tak, że zdominują świat, a mi się nie wydaje za bardzo. No bo nie wygląda tak, żeby byli. Oni jakby, to wygląda trochę tak, jakby oni szanowali silnych i nie wtrącali się w interesy silnych, ale jak ktoś się słaby nawinie, właśnie jakaś mniejszość muzułmańska, ta turecka, ci Ujgurowie, nie? No to oni ich traktują tak, jak kiedyś biały człowiek traktował Indian, nie? Że specjalne są jakieś obozy reedukacyjne dla nich, ich się traktuje koszmarnie. Właśnie tych ludzi w tych obozach się gwałci, organy od nich pobiera, nie? Więc strasznie traktują. Jak znajdą jakiegoś słabego, którego można łatwo zdominować, zająć jego właśnie ziemię, uwięzić go, to zrobią. A poza tym oni jakby tak działają, że z tym silnym, tego silnego będą starali się sobie podporządkować poprzez właśnie handel, dyplomację, pewne układy, zależności, a tego słabego zwykły, stary, dobry terror. No więc i są cholernie skuteczni, oni są analityczni, mądrzy, przewidują bardzo długo w przód, nie? Mają takie długofalowe różne plany, są cierpliwi. Jest to przy naszej cywilizacji, tak, przeżywającej różne kryzysy. No Stany Zjednoczone przeżywają kryzys. My tutaj się nie możemy dogadać w obrębie Unii Europejskiej, nie? Jakieś konflikty. Oni spokojnie robią swoje, przyglądają się. Hej, krawiec, potrzebujesz jakieś ubrania albo buty? Nie, pieniędzy potrzebuję. Ubranie mam. Mam jedno ubranie, mam jedne buty i mi wystarczy. Chiny coś ostatnio mocno gadają z Polską. Z Polską to Chińczycy mają raczej złe doświadczenia. Pamiętam, jak kiedyś tutaj przysłano armię Chińczyków, żeby nam coś budowali, czy to autostrady, czy chodziło może o coś innego. I skończyło się to tak, że nie zapłacono im. No, no wstyd po prostu, jakoś tak to wyszło niefajnie znowu, nie? Stąd takie moje to ciągłe rozczarowanie Polską, że im na przykład wszystko wychodzi. Mówi się, że Chińczyk jak się za coś bierze, to on ma misję to skończyć po prostu, nie? Patrzyłem, jak wygląda praca w tych różnych fabrykach. Tutaj korporacje są, wychodzi jak korporacje są mało empatyczne, humanitarne i w ogóle, wiecie, takie są po prostu złe, nie? Bo wykorzystują tanią siłę roboczą. W Chinach się wykorzystuje, bierze się jakiś tam ludzi, którzy podpadli i każe im się pracować za darmo jako niewolnicy. I koncerny typu tam Adidas, Puma różne tam, czy inne tam elektroniczne, to wykorzystują i się w ogóle nie przejmują tym, nie? Niech sobie pracują niewolnicy, jeśli może być taniej. I to jest, z jednej strony fascynują mnie te Chiny, są niesamowite po prostu. No wiecie, no, jak tu się nie zadziwić, nie zachwycić krajem, który jeszcze do niedawna nie miał w ogóle szybkiej kolei, linii szybkiej kolei, a dzisiaj ma tyle tych kolei i połączeń różnych i w ogóle taka to jest skala, że wszystkie inne kraje razem wzięte tyle nie mają, nie? Więc no strasznie szybko się tam wszystko zmienia, rozwija. Już myślą, już chcą bazy budować razem z Rosjanami na Księżycu. Niesamowite. Niesamowite zjawisko po prostu. A u nas kłótnia. Czy od przodu, czy od tyłu wolno, a pan uraził. Wychodzi jakiś pijany poseł. Patrzyłem, te pijane posły nachlane wychodzą i normalnie narąbane, słuchajcie. Gadają z mównicy. Ta marszałkini Witek prowadzi obrady w sprawie tam głosowania nad ustawą w sprawie powołania komisji do zwalczania pedofilii i tak dalej i ona się zaczyna śmiać, bo rozbawił ją tekst członek komisji. No, jak debil się zachowuje, nie? Śmieje się i nie może śmiechu opanować. Wyłącza mikrofon i... członek... Przepraszam. W takiej sytuacji, kiedy się mówi o tak strasznej rzeczy, jak pedofilia w kościele, ona rechocze jak debil, jak jakiś muł bagienny, nie? Się zachowuje. Dramat, dramat po prostu. A u nich wszyscy równo stoją, zachowują się. Wiecie, te punkty społeczne, one dotyczą też członków partii, nie? Więc tam jest sytuacja, że bardzo się o to dba, żeby każdy polityk był nieskazitelny, żeby nie miał żadnych romansów, żeby na boku żadnych, broń Boże, żadnych afer na koncie, tam nie ma czegoś takiego. Tam po prostu jak coś takiego ci się przydarzy, to uważaj, żeby w ogóle cało z tego wyjść, nie? Żeby ci łba nie uciechali, nie powiesili cię zaraz jeszcze. Tylko się martw o życie swoje wtedy. A u nas wychodzi nachlany, ten rechocze, ten szmata sprzedajna, ten Kukiz, nie? Straszna rzeczywistość to jest w porównaniu do tego, co tam się dzieje. I wiecie, my możemy być przerażeni tym, że tam żołnierz stoi równo na baczność i ma włożoną szpilkę gdzieś tam w kołnierz, żeby głowy nie opuszczać, nie? Albo tam z kołchoźnika lecą jakieś treści, oni wsłuchani w to. Dla nas to jest straszne, ale dla nich to jest pewnie normalka, no. Bycie takim robotem trochę, który się słucha, który jest zaprogramowany. No, też takim robotem, który jak się zepsuje zdaniem nadzorców, to można z niego wyjąć części, nie? Jakąś tam nereczkę, coś. Dla nas to jest straszne, a oni może to inaczej traktują. A gdyby zobaczyli, co się u nas dzieje, to by powiedzieli, że to jakieś menele, pijaki stworzyli sobie kraj, nie? I że to jest patologia jakaś. Patrzyliby to na to tak, jak my patrzymy na takiego patokołcza czy Kononowicza, że to jest taki świat trochę. I jest to w pewien sposób zrozumiałe. O, tu dostałem na priwa materiały do jutrzejszej audycji. A to mam akurat, to już mam w swoim folderze, ale dziękuję bardzo. Sobie tam trochę już nazbierałem linków. Tak mam, że sobie zbieram linki. Ale dziękuweczka. No i zobaczymy, może temat jakoś zatrybi, nie? Może Błażej się zjawi, dawno go z nami nie było, no a on na pewno dużo wie na te tematy. Także czasem odczuwam taką tęsknotę trochę za takim poukładanym bardziej światem, nie? Gdzie nie ma właśnie patologii, dresiarstwa, korupcji, nepotyzmu, znaczy tam nepotyzm ma inny wymiar trochę i jest czymś innym trochę, nie? No po prostu jesteś, słuchasz się władzy i dostajesz w związku z tym, powiedzmy, jesteś uprzywilejowany, jesteś dobrze traktowany, bo jesteś karny, wykonujesz swoje obowiązki, no to taki nepotyzm, że bierzemy, znaczy nie wiem, czy to w ogóle się kwalifikuje jako nepotyzm, no ktoś sobie w pewien sposób zasłużył na stanowisko, bo był właśnie bo był posłuszny. Nepotyzm to właśnie zatrudnianie kogoś po znajomości, kogoś, kto niekoniecznie zasługuje, kto niekoniecznie ma umiejętności, ale decydują inne względy. No tutaj też decydują często pewnie inne względy, niekoniecznie fachowość, ale na przykład to, że jesteś dobrym obywatelem zdaniem władz, nie? I partii i tak dalej. No więc to jest skomplikowana sprawa, można to różnie rozpatrywać, myślę. możemy sobie podyskutować. Kobieta partyjna przyjmuje każdego członka. Pisze tam, o ty z Bereźniku, ty rubaszny. Jak mowa o tych członkach, to zawsze mi się członek z ramienia też przypomina. Członek z ramienia. No, słuchałem też sobie rozważań o tym, czy czeka nas trzecia wojna światowa. No i eksperci twierdzą, że właściwie już od dawna jest, tylko że ona ma inny zupełnie wymiar niż taka druga wojna światowa. I inaczej to wygląda. Zmieniły się czasy. Zmieniły się czasy. Dariusz jest. Cześć, Dariusz.
1: Siemanko.
0: Siemanko.
1: Bardzo fajnie się słuchało waszych tej opowieści, dziwnej treści. I chciałem właśnie na przyszłość, jak będziecie coś czytać, to polecam Zakazane przygody Kubusia Puchatka.
0: A, kultowa rzecz, kultowa rzecz. Bardzo stara, nie? To ma już, no. Ale to mi podpowiada trochę, że ty taki nie najmłodszy jesteś. Ty zaraz się okaże, że ty rówieśnik mój prawie, że jesteś, jak ty takie rzeczy pamiętasz, jak magiczne.
1: Kurde, ja jestem w twoim wieku, ty nie wiem, co ty do mnie mówisz.
0: Serio? Ja myślałem, że ty młodszy jesteś, kurde. Myślałem, że masz trzydziechę, tak stawiałem, że trzydziechę masz.
1: No, ja mam powyżej, dużo.
0: A, no proszę. No były, słuchajcie, to były takie bardzo wulgarne, obsceniczne, taka bardzo hardkorowa przeróbka Kubusia Puchatka, nie? Że tam się różne rzeczy działy. No.
1: Ja mam wrażenie, że ja to kiedyś z tobą czytałem. Czy ty nie wychowywałeś się może w województwie lubuskim?
0: Nie, ja Wrocław.
1: Ty, ja mieszkałem we Wrocławiu.
0: Tak?
1: Na Legnickiej, przy Magnolii.
0: No proszę.
1: Może się znowu z Magnolii.
0: No to był czas, że całkiem blisko siebie byliśmy. No.
1: To nie, źle. To może żeśmy się gdzieś mijali tam, albo nie wiem, może do kina razem chodziliśmy.
0: Magnolia, tak. Słynna gównolia, na nią mówiliśmy, bo tam kiedyś pękła jakaś rura taka i zalało fekaliami całe stoiska. Gównolia.
1: No. Poważnie zalało tą gównami?
0: Gównolie, no. Bo i to wiesz, tak w ogóle wszystko tam, ubrania, jakieś drogie futra, wszystko. Gównolia. Także...
1: Poważnie. Tak. Nie spodziewałem się. A faktycznie pamiętam, że był okres czasu, kiedy właśnie te dolne partie Magnolii były właśnie w remoncie przez bardzo długi czas, przez okres do 3-4 miesięcy nawet.
0: No, to pewnie było to.
1: No i faktycznie potem ten zapach Magnolii trochę się zmienił.
0: No, śmierdząca sprawa bardzo to była.
1: Krawiec... No, ja powiem ci, że musiałem się wyprowadzić z Wrocławia, bo według mnie Wrocław to jest najgorsze miejsce do mieszkania w ogóle na świecie.
0: Czemu tak myślisz? Bo wszędzie daleko, nie?
1: No wszędzie daleko, nie ma transportu, nie ma metra, wszędzie daleko i tak musisz zapieprzać tym tramwajem i wąchać te spocone pachy tych, wiesz, odziadków, to wiesz, trzymają się barierki, nie?
0: A nawet jak samochód masz, no to se w korkach będziesz stał, nie? No więc to faktycznie, wiesz co, mieszkałem w paru miejscach we Wrocławiu, bo zmieniałem co jakiś czas i właściwie wszędzie, gdzie byłem, to miałem, nie wiem, jakiś jeden sklep, do którego musiałem drałować. A tutaj w Środzie Śląskiej to sobie wiesz, wychodzę, wyjdę, mam trzy hipermarkety pod nosem, wszystko co trzeba mam blisko, wiesz, do ryneczku 2 kroki, do parku 3 kroki, na działeczki 4 kroki, wszędzie mam blisko, to jest dla kogoś bez samochodu, to jest idealne miejsce, takie małe miasteczko.
1: No tak, no dlatego ja też pochodzę z takiego małego miasteczka właśnie w Lubuskiem, a no tam spędziłem 16 lat swojego życia, a propos Wrocławia, to jak mieliśmy okienka, tak od 9 rano, na 6 czasami były zajęcia, nie? Czaisz? Krawiec? na uczelni, nie? Na szóstą zajęcia, a potem do dziewiątej były zajęcia i potem okienko przez 8 godzin, nie? Ja potrafiłem właśnie, bo blisko miałem uczelni zoo, nie? No to potrafiłem po 8 godzin chodzić do zoo, nie? Po prostu i sobie łazić po zoo, nie? I oglądać, nie?
0: Lubisz zwierzaki?
1: No, lubię.
0: Fajny klimat ma to zoo, nie? Przyjemnie sobie tam pospacerować. Też zawsze lubiłem.
1: Bardzo fajnie.
0: Zawsze.
1: Najlepsze we Wrocławiu właśnie to jest zoo, jest wrocławskie. No jest nie do pobicia, no.
0: No, jest wielkie, dużo tam różnych atrakcji, świetna naprawdę sprawa.
2: 10 zł.
0: O, przepraszam, bo tu sam... Ale fajnie, nawet nie wiedziałem, że Iwona potrafi po chińsku coś przeczytać. I normalnie tutaj całkiem fachowo. Aż sobie przetłumaczę. Tłumacz Google. Ciekawe, czy przetłumaczy tłumacz Google. Tłumacz Google. Wybierz język chiński. Z chińskiego na polski. Wklejamy. Dla szanownego krawca przeżyj ten miesiąc dla jego życia. Przeżyj ten miesiąc dla jego życia. To jakieś chińskie pożekadło. Brzmi jak chińskie pożekadło. Dziękuję, panie...
1: Ja rozumiem, żebyś potraktował przyszły miesiąc tak jak całe twoje życie. Czyli jakbyś zmieścił całe swoje życie w jednym miesiącu po prostu.
0: I sam Xi Jinping. No proszę. No, dziękuję wodzu, towarzyszu wodzu za ten hojny podarek. Nie zasłużyłem na niego. Będę dalej prowadził swoją misję propagowania chińskiego stylu życia i tak dalej. No, zoo fajne. Ostatnio zmarł ktoś z Gucwińskich, chyba Antoni Gucwiński, czy żona, czy to pani Gucwińska. No. Byłem kiedyś u nich, oni tam mają domek taki na terenie zoo też i byliśmy tam u nich w odwiedziny, bo mój stary to wszystkich znał tam. Znał różnych aktorów, ja nie wiem, gdzie on poznawał tych ludzi w ogóle. Znaczy, to był taki człowiek, który po prostu szedł do kogoś i się wkręcał, tak jakby w towarzystwo, nie? I tam zadowcipkował, coś pośmieszkował i lubili go wszyscy. Znał różnych tam aktorów, piosenkarzy, dla jakichś piosenkarek stroje szył, bo to takie były czasy, że nic w sklepach nie było, to aktorzy, słuchajcie, i piosenkarze musieli sobie u krawców zamawiać stroje, po prostu jakąś lepszą sukienkę. No. U krawców. No, mój stary miał zakład krawiecki.
1: Co?
0: No. I to śmiesznie wyglądało, bo tam Leszek Krawczyk, zakład krawiecki, nie?
1: Ty pewnie z brata, pradziada pokądzieli, to jesteś w ogóle, na nazwisku masz krawiec pewnie. No. Skoro ojciec zajmował się krawiectwem. Bo kiedyś właśnie Polacy nadawali sobie imiona po zawodzie po prostu. Jakbyś, nie wiem, Rybak, no to nazywałeś się, nie wiem, Krzysztof Rybak, nie?
0: No. Od profesji, od profesji było. No, tylko, no widzisz, takie czasy, że zupełnie nic ci nie uszyję, nie znam się, znaczy uszyję ci, ale wirtualnie, bo umiem robić wykroje, wiesz, normalnie są takie programy, gdzie robisz wykroje, łączysz to szwami, tylko potrafię to wirtualnie tylko zrobić na komputerze, nie wiem, czy nożycami, kredą, igłą i nitką, maszyną dałbym radę cokolwiek uszyć.
1: No, na drukarce 3D już chyba, no, już można robić ubrania, nie? Już produkują buty na przykład. To mógłbyś po prostu taki model zaprojektować i wydrukować.
0: No, zadziwiające jest to, ile potrzeba litrów wody, żeby jednego t-shirta wyprodukować. Nie pamiętam ile, ale to są jakieś zatrważające ilości po prostu. I to nie wiem, skąd to się bierze. Dlaczego tyle wody jest potrzebne, żeby co, jakoś zafarbować ten podkoszulek, czy co? Ja nie wiem, czemu tyle tej wody trzeba. Ty może wiesz.
1: Żeby zmiękczyć tkaninę oraz dużo wody idzie właśnie do farb też i to woda jest mieszana z farbami, nie? Aha.
0: No ale co... A kiedyś popatrz sobie, jakiś tam żył sobie jakiś tam Lechosław i on miał normalnie z jakiejś tam, wiesz, z wełny, giezło, gacie i chyba nie potrzebował tak niszczyć środowiska, żeby sobie zrobić to giezło, te gacie, nie?
1: No tak.
0: I nie miał logosów żadnych też debilowatych, nie? A dzisiaj tu ma logosa, tu na czole, tu na dupie. Wiesz co, teraz jacyś zawodnicy się biją i ma... Ciekawe, ile kosztuje logo na dupie McGregora Conora, bo też takie widziałem, tam ma wielkie logo na dupie jaskrawe i potem się chwalą. Wykupiliśmy za $5 milionów logo na dupie McGregora Conora. No co to jest za świat, co to jest za cywilizacja, to jakaś idiokracja cały czas, nie? Taka trochę...
1: A ciekawe, ile by taka reklama kosztowała na dupie McGregora Conora. jaką stawkę by sobie życzył?
0: 100 złotych, tyle co za zdjęcie sobie bierze. Dla jego.
1: Tak, ale musiałby jeszcze podpisać umowę pan właśnie, że udziela nam właśnie wizerunku i pańskiego pośladka i żeby pan chodził cały czas rozebrany. No. Tak, w kaciach chociaż.
0: Gdzieś był taki fajny quiz, kurczę, nie mogę znaleźć, gdzie sprawdzana była wiedza na temat gwary białostockiej i tam, bo oni trochę inaczej tam właśnie mówią jednak. Tam jest dużo rusycyzmów, myślę, różnych i takich wieśniackich różnych naleciałości i trochę inaczej mówią, a nie mogę tego znaleźć, trudno. No, a wiesz, że jednak faktycznie kręcą Kleksa i casting rusza. Ty nie udałbyś się na casting, Dariusz? Nie chciałbyś zagrać pana Kleksa?
1: O, ja się udaję idealnie, nawet mam brudkę taką, nie, jak pan Kleks, wąsika takiego, normalnie, fryzurę też na pana Kleksa, normalnie, ubrany jestem w takie w kleksowe rzeczy.
0: Tak się ubierasz dziwnie trochę, że jakieś takie spodnie w paski, jakiś surdut, trochę tak, masz taki styl ubierania nietypowy? czy raczej tak zwyczajnie?
1: Nie no, ja raz mam tak, że po prostu jak jest lato, to...
0: To co? To w ogóle się to nie ubierasz, tak?
1: To mnie ganiają nad Wisłą i wołają pedał, nie?
0: Czyli no, w Polsce musisz się przyzwyczaić. No, tu jak nie chodzisz w szarej, ortalionowej kurtce albo czarnej, tak jak ja cały na czarno chodzę, to zwracasz uwagę na siebie. Jak masz jakieś czerwone buty czy coś, to już patrzą się podejrzliwie. To pedał? To trzeba uważać.
1: Wystarczy się ubrać na czerwono, już jesteś skreślony. Nie? Normalnie, czterech typa mnie, wiesz, o pedał, ja mówię, co? I wiesz, czterech typa na mnie zaczęło biec, nie? Dobrze, że policjanci, to była cała ekipa policji obok, nie? To ja sobie, wiesz, musiałem trochę potruchtem tak iść, nie?
0: Gosia pisze, że u niej bez samochodu bym nie przetrwał. No jasna sprawa, no w Stanach to w ogóle bez samochodu to się żyć nie da. Tam są takie odległości czasem, nie? Że bez samochodu to w ogóle nie dojdziesz. Jak na pustyni będziesz szedł jakąś taką drogą ciągnącą się po horyzont i prędzej zdechniesz niż gdzieś dojdziesz.
1: O kurde, no to ja byłem właśnie na Saharze, jechałem proforem właśnie, terenówką z moim ojcem, z moją matką, jak miałem 11 lat. Dali mi pokierować terenówką z ONZ-u, nie? Z Unproforu. I zgubiliśmy się na Saharze, nie? I już kończy nam się, wiesz, picie, kończy nam się jedzenie, kończy nam się benzyna, nie? Już wiesz, jest 50 stopni, 55 stopni, zaraz będzie 60 stopni, umrzemy, nie? Kurde, nie? Co się dzieje, nie? A ile patrzymy, nie? Tam po 6-7 godzinach wiesz, jazdy, żeśmy trafili na jakichś Beduinów, nie? Patrzymy Beduin na wydmie, nie? I wołamy do niego, nie? Wołamy, nie? Przyjechał tam, wiesz, pomógł nam, zabrał nas pod swój namiot, na Karolinos i jakoś skował nam benzynę, żeśmy mogli pojechać z powrotem do Kairu, nie?
0: No, kiedyś opowiadałeś tą historię. To jest niesamowite, jak ludzie potrafią być przyjaźni i gościnni w takich bardzo trudnych środowiskach różnych, nie? W regionach, gdzie ciężko przeżyć, to. No bo to tak są przyzwyczajeni chyba do tego, że warto sobie jakoś dopomagać w trudnych sytuacjach, bo no, ludzie są zdani trochę na siebie, nie? Właśnie na pomoc swoją. Trochę jak na Dzikim Zachodzie też ponoć tak było, nie? Że ludzie chętniej właśnie się gościli, pomagali sobie, że jakiś wędrowiec przychodził, to się go gościło, bo no, taka kultura po prostu, taki świat, taka rzeczywistość. No a tutaj betonowa dżungla, to każdy zdany na siebie i jest wiele takich przypadków, że ktoś leży nieprzytomny na chodniku i tak przechodzą koło niego, nie? Wszyscy. I on umiera. No to jest śmieszno i straszno, no ale my żyjemy w takim świecie bardziej.
1: No a teraz słyszałem, że konfiskują terenówki w ogóle. Dużo skonfiskowali terenówek.
0: Tak, tak. Zabierają, konfiskuje wojsko. Ale z tego, co czytałem, to mogą ci zabrać tylko na 48 godzin.
1: Na 48 godzin, no właśnie na ćwiczenia wojskowe, no. No.
0: I miałeś taki piękny samochodzik, ten, tam go, wiesz, woskiem tego, a ci oddają taki zadrapany, zasyfiony, tu dziura, tu coś wystają, kable i takie było już. Do widzenia.
1: No, a w sumie to dlatego właśnie nie mam samochodu, tylko jeżdżę skuterami. No ale w pewnym sensie mam samochody, bo ojciec chciał, żebym jego autem jeździł, nie? Tak fajną terenóweczką właśnie. Na cztery koła. O, ja bym sobie pojeździł po lasach właśnie, taką terenóweczką, bym sobie pojeździł po lasach, ja lubię właśnie krosami sobie pojeździć po lesie, nie, po prostu to jest magia, nie, tam, jak wjeżdżam do środku lasu, do jakiejś puszczy, to lubię sobie właśnie trąbić i trąbię wtedy, albo puszczam jakieś dobre techno, tak na powera, nie, i sobie malujemy właśnie, i widziałem właśnie pewnego razu takiego wielkiego jelenia, nie, patrzę, taki wielki jeleń, jak drzewo prawie, nie? Mam, kurde, nie? Albo raz sobie szedłem, myślałem, że mam jaja, nie? Że wejdę do ciemnego lasu, nie? Że normalnie przejdę przez ciemny las. Taki, że nic tam nie widać, w ogóle nic. Nic tam, nic, liście wszystko zasłaniają, nie? No i tak wchodzę do takiego lasu, nie? Idę sobie, idę i taki takie po prostu, jakby nie wiem, jakiś diabeł po prostu w ciemnym lesie, nie? Ja, okej, dobra.
0: A zbierałeś wcześniej jakieś grzybki? Dary mamy natury jakieś?
1: Nie, to chyba był jakiś jeleń w ogóle, tak, jakiś byk po prostu, jelenia na mnie tak huknął, nie? Tak stał przy drodze, ja go nawet nie widziałem, nie? Nie widziałem, bo było ciemno, nie? I tak, wiesz, po prostu huknął na mnie, nie? A jak tak powoli się, wiesz, wracam i w nogi, nie? I uciekłem.
0: Taki jeleń to bardzo niebezpieczne zwierzę, bo może cię nabić na rogi i wiesz, no... Ci gdzieś tam się wbije róg w wątrobę, drugi w oko, trzeci w odbyt, to średnio masz potem ochotę na cokolwiek. No, a słyszałem, że po Bieluniu można diabła zobaczyć, że to takie bardzo niefajne fazy są po Bieluniu. Nigdy nie próbowałem, bo nie chcę, nie mam ochoty na jakieś zatrucie, po którym mam jazdę, ale to jest taka jazda, że szatan mnie odwiedzi i...
1: No, to Bieluń rósł na podwórku mojej babci właśnie. Może co roku tam chyba rośnie nawet. I jako dziecko właśnie bawiłem się tymi nasionami tego Bielunia. Jak miałem tam, nie wiem, no, od 5 do 6 lat jakąś górę, nie, to ten Bieluń cały czas tam rósł.
0: No, przypuszczam, że jak miałbym teraz, jakbym był nafazowany, to lepsze pojebajki by wychodziły, bo to czasami się wzmaga kreatywność. No ale dzisiaj akurat tak na trzeźwo bardziej. W ogóle, słuchajcie, tak mnie wyzywacie tutaj od Sztajmesów, od Meneli, a ja właściwie tak ostatnio to na trzeźwo już od dłuższego czasu prowadzę. To proszę docenić i pochwalić, no. Także... trzeźwo jest. To co, może jakąś pojebajkę spróbujemy taką krótką przynajmniej ułożyć? I jeszcze, żeby ci było ciężej, to poproszę ciebie, żebyś zaczął i wymyślił jakiś początek bajki.
1: Może właśnie miałem pomysł, żeby na dwa głosy przeczytać zakazane, pierwszą stronę zakazanych zakazanego Kubusia Buchatka.
0: Ale to trochę co innego, bo tu chodzi o samemu wymyślenie czegoś. Kubusia może sobie zostawimy na inną, na inny raz.
1: Ja myślałem, że ten. Ja myślałem, że wy z Etamem to te bajki, pojebajki, to czytacie z kartki. Nie, no, nie było z kartki?
0: Nie, no co ty. Nie, to no. My to tak na bieżąco improwizujemy i wymyślamy, stąd takie głupoty i stąd trochę zakoła pućkanie, bo ja w pewnym momencie już nie wiedziałem, co tu wymyślić za bardzo. Może jakąś kosmiczną bajkę wymyślisz, na przykład zaczniesz jakąś kosmiczną bajkę.
1: No ja mam, ale taką w formie muzycznej, mogę ci ją podesłać, tam jest zawarty sens życia oraz taka pojebana sytuacja związana z sensem życia właśnie.
0: No to dawaj, to będzie coś na przerwę muzyczną, fajnego. Tylko te twoje czasami dźwięki to są takie psychodeliczne, jakieś takie dziwne, sfazowane, że to jest takie, wiesz, trochę dla smakoszy, dla melomanów wybitnych. Aha. No, ale spoko, zaryzykujemy i zobaczymy. No, ale ty lubisz jakieś dziwne dźwięki, jakieś herce, częstotliwości, wiesz. Jesteś takim eksperymentatorem trochę muzycznym dla mnie, nie? Z tego, co słyszałem.
1: Bo ja też jestem pianistą i komponuję swoje utwory na pianino. Nie wiem, jak chcesz, może to wrzucimy.
0: O! To zaskoczenie, nie wiedziałem. No to fajnie, czyli taki jesteś pełnoprawny muzyk, można powiedzieć. Nie taki, co tylko spację wciska w jakimś tam Fruity Loops. No, to dobrze. To szacun.
1: No, ale pojebajki chyba byłyby na początek lepsze. W stylu właśnie tego sensu życia. O.
0: No, ale to tymczasem spróbuj, weź się skup i spróbuj coś wymyślić, jakiś początek bajki, co tam ci przyjdzie do głowy. Nie jest to proste, wiem, nie jest to proste. I czasem się ma bardziej taki nastrój do wymyślania, a czasem mniej. No więc to jest to wyzwanie, ale ja lubię wyzwania w Nocnym Radyjku. To co, masz jakiś pomysł?
1: No. Sensem życia jest zbieranie doświadczeń. No i tyle.
0: I to jest, rozumiem, bajka, tak? Opowiedziałeś nam bajkę w tym momencie. To widzicie, no... Dariusz nadaje na innej częstotliwości jakieś. To są jakieś właśnie... takie bajki, jak sobie plejadianie opowiadają.
1: No, sensem życia jest zbieranie doświadczeń oraz jednoczenie się z kreacją, którą możemy zwać Bogiem.
0: Rzekł tajemniczy czarodziej, tak? I znikł. No dobra, no to taka bardzo krótka bajka.
1: Pojawiło się krzesło, na którym leżała ambrozja. I on podniósł tę ambrozję i zaczął ją wąchać. I poczuł taki zapach po prostu cudowny, wspaniały. Jak orchidee po prostu takie, które no, po prostu czuć. O, bo normalnie nie czuć orchidei, ale... właśnie tu to taki zapach właśnie.
0: Aha. Coś czujesz, że słabo by ci szło opowiadanie bajek swoim dzieciom.
1: Nie, no ja opowiadałem bajki swoim dzieciom, ale to przeważnie brzechwę i takie właśnie te rejony.
0: To proszę, to znowu trochę zaskoczenie, że Dariusz swoim dzieciom bajki opowiadał. To...
1: No, no już wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, no.
0: No proszę.
1: Tylko, że może jakiś dłuższy czas temu po prostu. No to przeważnie no, tak się czyta książki jakieś takie no, z bajkami, no ale no, ja to wtedy bym nacisnął taki przycisk i wtedy by weszła taka muzyczka, nie? I tak serwować taką muzyczkę po prostu, nie? Taką z ACD-em takim. I takie kiki, nie? Takie mocne, bardzo basowe, takie, że wiesz, czujesz całym ciałem. I teraz chodzi taki talerz, nie? Tam bardzo fajny talerz chodzi. Wyobraź sobie właśnie. No i ten talerz, wiesz, tak szybko, fajnie, powoli, nagle i znowu tak szybko, nie?
0: Dariusz kołysankę dziecku zapodaje. A dziecko tam jak na amfetaminie zasnąć nie może. Straszne, straszne rzeczy. I głośniki jakieś 100-watowe do sufitu przyczepione. I stroboskopy, nie? I śpi, malutki, śpi.
1: Żebyś wiedział, że to jest taki jest po prostu. Robimy dyskotekę non-stop prawie. I syn też po prostu potrafi miksować, nie? I miksujemy razem. I impreza.
0: No proszę. Jaki ojciec, taki syn.
1: No tak, ja nagrałem z synem płytę, jak miał 3 lata. Techno. Dałem mu pady i klawiaturę, a ja robiłem rzeczy we Fruit Loopie, nie? Tam po prostu obróbka dźwięku, nie? W czasie rzeczywistym, a syn po prostu na instrumentach, nie? No mówić, takie techno wyszło, że po prostu no, normalnie ludzie tego tańczą po prostu, nie?
0: Fruit Loops to jest całkiem niezły sofcik, nie? Tak ludzie się śmieją, że to taka zabawka, ale w sumie całkiem taki pełnoprawny, niezły soft. Widziałem, że no, świetne rzeczy ludzie tym robią. A ty masz jakiś zestaw swoich różnych wtyczek, bajerów dodatkowych, czy tak bardziej jedziesz na gołym Fruity Loopsie?
1: Ja jadę na gołym Fruity Loopsie. Kiedyś używałem wielu wtyczek, ale został mi ukradziony dysk i obraziłem się na komponowanie muzyki na wiele lat i dopiero niedawno znowu zacząłem i no i teraz używam czystego, nie? A tak używałem mnóstwo programów, robiłem swoje programy, miałem te programy na dysku, miałem na sztuczną inteligencję do robienia techno, nie? Po prostu dawałem play, a algorytmy ustawiały mi rytmy i melodie i tak dalej. Po prostu całą ścieżkę dźwiękową z miliona sampli, nie? W czasie rzeczywistym oczywiście. Gdzie też było 400 tysięcy sampli, które ja sam po prostu nagrałem, nie? I sekwencjonowałem i tak dalej.
0: No skoro sztuczna inteligencja potrafi tworzyć grafiki różne, miksować zdjęcia, to czemu nie muzykę? No, ja kiedyś tam szukałem ciekawych różnych wtyczek do Fruity Loopsa, znalazłem na przykład, chciałem sobie kupić, ale trochę tam za drogie akurat było dla mnie, taka wtyczka, która ma cały zestaw chórów różnych i bardzo profesjonalnie te chóry brzmiały, od takich różnych tam mroczni magowie, do jakichś tam innych mruków, no do przeróżne można było chóry robić, bardzo mi się to spodobało. Co tam jeszcze? No, a są jakieś na peceta w ogóle inne, lepsze programy? Bo tak chyba nie jest za dużo tych programów do komponowania muzyki, nie? Na peceta.
1: No, jeszcze jest Ableton. Ogólnie dużo ludzi ma swoje takie programy. Ja robię swoje programy do robienia muzyki, inni ludzie robią swoje programy do robienia muzyki. Tych programów jest całe zatrzęsienie, nie? Są nawet takie mega profesjonalne do komponowania muzyki symfonicznej, nie? To jest już w ogóle, nie?
0: A zetknąłeś się kiedyś z czymś takim jak trackery? Czyli to takie są jeszcze archaiczne już dzisiaj. Stare programy jeszcze z Amigi właśnie, Sound Tracker, Noise Tracker, Pro Tracker.
1: No oczywiście, że tak. No, to, dawniej to tam w latach 80. wszystko robiono na trackerach właśnie.
0: Nie były takie złe te trackery, nie?
1: To no, nawet... no takie, no zmyślne w tych czasach, no po prostu to były lata 80. tam, no to piękna sprawa, no. Coś cudownego po prostu, że można takie piękne elektroniczne brzmienia robić. No. I właśnie Prodigy używał trackerów.
0: Wow, to nie wiedziałem. Kurczę, w życiu bym się nie spodziewał. A takie ciekawe brzmienia, nie? A to wszystko na trackerach. Wow. No, trochę było ograniczające to, że miałeś 4 kanały na przykład na takiej Amidze. No, chyba, że miałeś taki już soft, który trochę znowu oszukiwał ten sprzęt i było to jakoś zduplikowane do 8, no ale to i tak w porównaniu do tych możliwości, jakie dzisiaj mamy w programach, różne efekty w czasie rzeczywistym. Ale Amiga i tak była niezła, bo był na przykład taki program Audio Monster, który potrafił zmieniać ton głosu w czasie rzeczywistym, już wtedy dodawać echo. No, taki po prostu efektor, nie? Znaczy, nie wiem, jak to się fachowo mówi, jak dzisiaj tam podłączasz sobie do, powiedzmy, miksera. Znaczy, dzisiaj to też i software'owo całkiem dobre efekty są tego typu. No, ale pamiętam... że kiedyś podłączyłem Amigę do telefonu i robiliśmy sobie jaja, dzwoniliśmy z kolegą i takim jakimś głosikiem właśnie, cześć tam, cześć mama, zamknęło mnie w komputerze, dlatego takim dziwnym głosem mówię, a tam się rodzice dziwili. No, albo pamiętam, że też robiła wrażenie synteza mowy na Amidze, nie? Amiga is the best computer on the world. Taki, wiesz, tak to brzmiało. I kiedyś się bawiłem po nocy tą właśnie syntezą mowy amigową i moja matka w drugim pokoju się przebudziła, myślała, że to jakiś demon, coś, strasznie się wystraszyła, bo to taki dziwny głos był, nie? Jak w ogóle, wiesz, trauma, nie? Się wystraszyła strasznie. No, a dzisiaj takie możliwości, a ludziom się czasem nie chce tego wykorzystać. A dzisiaj w ogóle to, że każdy ma kamerę, nie? Każdy może kręcić film.

0: Gdzieś się teleportował Dariusz chyba. Halo? No, gadamy o dźwięku, o wspaniałych technologiach i akurat technologia zawiodła. No, taka to technologia.
1: A kiedyś wszystko działało. Taka Amiga to chodziła i chodziła i się nic się nie psuło.
0: Ale to też mit, że się nic nie psuło. Ciągle wyskakiwało to kultowe Guru Meditation, czyli taki... Bo wiecie, jak kiedyś się komputer zawieszał, to nie tak, że ci jeden program się wywali. No, UFO go porwało, dokładnie. To nie tak, że się jeden program wywali, a system cały działa, tylko po prostu cały komputer się zawieszał i taki siedzi, taka czerwona, w czerwonej ramce dziwny komunikat się pojawiał i trzeba było wszystko uruchamiać od nowa, nie? Więc no, dzisiaj jest lepiej. O, rozłączyło znowu. Odebrałem Dariusza, go rozłączyło. Spróbujmy się połączyć jeszcze raz. Problemy z zasięgiem. Jakiś kiepski internet ma chyba Darek. No chyba się nie połączymy.

0: Ktoś pisał na naszym czacie wcześniej, że w Polsce źle się dzieje się. No i faktycznie, teraz Agrounia zapowiada protesty. Nie wiem, czy już nie ruszyły te protesty przypadkiem. No, powtarza się to, co znamy jeszcze z czasów Andrzeja Lepera, nie? Czyli rolnicy się buntują. No, nie dziwne. Myślę, że coraz więcej tutaj będzie buntów różnych społecznych. W Chinach nie do pomyślenia. Tam wszyscy zadowoleni, nikt się nie buntuje. Spróbowałby tylko. To zaraz by go złapali, zamknęli w obozie za drutem kolczastym pod napięciem, wycięli nerkę, zgwałcili i już by był grzeczny. No. Jakbyśmy my żyli w takim świecie, to też byśmy chyba byli bardziej karni, grzeczni i posłuszni, bo to strach przecież straszny, nie? No, wyobraźcie sobie, że przychodzi do was psiarnia, tylko to nie jest taka psiarnia. W zasadzie wychodzi na to, że ta nasza psiarnia jest bardzo grzeczna i kulturalna. Ja widzę, że oni przyjeżdżają do patusów jakichś w ogóle i zawsze grzeczni. Bardzo się poprawiła kultura w policji, muszę powiedzieć. Ja to policję jeszcze znam z dawniejszych czasów taką nieuprzejmą, nie? Że tam, ty, co kurwa, ty, a co to jest kurwa? Dawaj no, kurwa, co, kurwa, gdzie, kurwa. No, to taka kiedyś była bardziej policja, a teraz witam pana, starszy sierżant sztabowy Kmieciak. Przyjeżdżamy tutaj w sprawie hałasów. Poproszę na początek o pana dokument, dobrze? Proszę bardzo, oto mój dokument. Mhm, dobrze. Panie Krawcze, pan zdaje sobie sprawę, że krzyczenie po nocy, że wydzieranie się po nocy, no, może być uciążliwe dla pana sąsiadów. Dajemy panu pouczenie. No więc zmieniło się na lepsze. Dziś policja naprawdę jest... No, pomijam już to, czy w słusznej sprawie nas tam tarmoszą, czy nie, ale... Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o kulturę, to jest całkiem nieźle. Jak się teraz słyszymy? Czy się słyszymy, Dariusz?
1: Tak, policja jest bardzo miła w naszym państwie.
0: I w ogóle wspaniała i do rany przyłóż. Nie, ale wiesz, no dobrze, że przynajmniej coś, że przynajmniej nie są już takimi chamami jak dawniej, że się to trochę, że się to polepszyło trochę, nie, że przynajmniej grzeczni, kulturalni, no. I jeszcze, i jak ty się zdenerwujesz, bo tarmoszą cię tam, że maseczki nie masz i powiesz, kurde, a policjant, proszę nie używać wyrazów powszechnie uznawanych za wulgarne, gdyż będę zmuszony w przeciwnym wypadku dać panu upomnienie oraz mandat, no, tacy są bardzo, bardzo

0: bardzo ich razi często, jak powiesz słowo na K jakieś, to są, napominają cię i pouczają, że to bardzo nieładnie.
1: Są bardzo przyjemni, fajni, są tacy mięciutcy, tak mi w dotyku.
0: No.
1: Tacy łysi trochę czasami. Częściej łysi niż łosieni.
0: Oni lubią takie właśnie fryzury, albo łysy, albo tak wystrzyżony po bokach, bo im się wydaje, że straszniejsi wtedy są i budzą respekt, że ci się kojarzy z jakimś zbójem, dresiarzem łysym i no.
1: Chyba respekt.
0: Ale to jednak jakoś działa tak psychologicznie, nie? Znaczy też... Myślę, że dla każdego, kto gdzieś tam się musi kogoś obezwładnić, coś, no to dobrze mieć krótkie włosy, bo cię nikt za nie nie złapie na przykład. Mnie kiedyś ktoś złapał za moje długie włosy i o kolanko, pach i no złamany, no.
1: Ale teraz masz prosty nos.
0: Dalej mam troszeczkę krzywy. Coś tam mam z przeglądem, tak, nie prostowałem
1: tak sobie.
0: Słucham?
1: Seksownie krzywy, czy to nie seksownie?
0: Tak, że prawie nie widać w sumie. Lekko skrzywiona przegroda. Aż tak mocno nie dostałem. Widać.
1: No, ja to jestem karateką, nie? To ja mam ładny nosek, nie?
0: Tak?
1: No.
0: Ale że co, że dostawałeś w nocha, tak?
1: No właśnie, nigdy nie dostałem w nos.
0: Aha, w sensie takim, że nigdy nie dostałeś. Aha. Ale to karateka właśnie powinien dostawać, bo karateka trzyma tak nisko gardę, ma zawsze odsłoniętą twarz, to łatwo go trafić. Dlatego no karatecy tak, słabo się sprawdzają na tym MMA. Jak Soroko karateka na przykład walczył, to 5 razy leżał na dechach. W ogóle wszystkich zadziwił swoją tytanową szczęką.
1: Ale ja chciałem dodać, że karateka zna każdy twój kolejny ruch. Poza tym ja jestem jeszcze judoką.
0: No kurde, to nie wiedziałem, że taki fighter z ciebie. To co ty przed tymi tam uciekałeś, jak krzyczeli pedał, to... Przecież byś ich mógł pokonać.
1: No bo ja, sejowi moja, mój sensei, składaliśmy mu przysięgę, że będziemy bili się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś komuś będzie groziła śmierć z jakiegoś powodu, nie? I tylko w tym wypadku możemy wkroczyć do akcji, a w innym wypadku nie możemy, musimy uciekać.
0: Mistrz polecił ci unikać niepotrzebnych walek.
1: Dokładnie, dlatego mam długie nogi i szybko biegam i szybko uciekam.
0: No i dobrze, kurczę, no jak to dzisiaj z Etamem gadaliśmy, zęby 3 razy nie rosną. I co, i dostaniesz, ktoś wyciągnie kastet, bo będzie bardzo nie lubił osób homoseksualnych, na przykład do tego stopnia, że wyciągnie jakiś kastet, albo jakąś pałką teleskopową po ząbkach, czy tam w oko, czy coś, nie ma oka, no to wiesz, to... Bez sensu. Ja też bym teraz chyba raczej zwiewał. Tak się odgrażam tu często, że co to ja bym... To... Ale i tak nie pobiję Etama w odgrażaniu się. Co to on by... Jak on by to nie rozszarpał krtani, nie wyrwał z serca w ogóle. Ale... No ale też nie ma co. Trzeba zwiewać jakby co. Duma do kieszeni i... Mimi. I nie ma.
1: A szczególnie jak goni cię 3 goryli takich, kurwa, napakowanych, nie? Miałem taką sytuację, nie? Wszedłem do klubu, nie? Biorą mnie, kurwa, nie? 3 goryli takich, goryli, nie? I mówią do mnie, że coś tam zrobiłem im ziomkowi, ten coś tam ziomek im płakał, że coś im zrobiłem, nie? A mnie wtedy nie było w tym rejonie, bo ja byłem w innym rejonie zupełnie. No to ja mówię, no dobra, no to weźcie mi tutaj jednego na początek, nie? No i będziemy tutaj na plaskacze się napieprzać, nie? No to wybrali takiego najmniejszego, nie? Wybrali najmniejszego, nie? No to ja mówię, to ja pierwszy, nie? No i tak, wiesz, i... Po prostu tak mu zajebałem lepę na łeb, nie? Że poleciał na drzewo, nie? A tamtych
0: Przygody
1: dwóch to wiesz,
0: Dariusza.
1: stało się, patrzyło tylko, nie? A tamten leci, poleciał na drzewo, nie? Taką lepą zajebałem, nie? No i ten. No i potem wiesz, że tak siedzę sobie na tej ławce, siedzę sobie, siedzę obok tego klubu, nie? Cały czas tam wiesz, nie, że tam uciekałem przed nimi czy coś, oni z powrotem weszli do klubu, nie? Ja sobie siedzę na tej ławce dalej, nie? A wiesz, tak sobie myślę, no dobra, no to sobie pójdę do domu, nie? No i tak sobie pomyślałem, że sobie pójdę do domu, no to idę powoli, powoli sobie idę. Patrzę, a za mną biegnie trzech goroli, taki goryli, nie? I czuję kopa na plecach, tak tylko, i wiesz, i długą. I jak tylko poczułem powiew buta w powietrzu, to latałem długą, nie? Biegłem tak szybko, tak zdyszany byłem po prostu, że to jest masakra, nie? Zajebiście zdyszany byłem.
0: Kopa w plecy. Jakiś chuj kopnął mnie w plecy. Taka piosenka była chyba Tymona Tymańskiego. Aldona pisze Soroko przystojniak. No chciałbym mieć takie mięśnie, kurde, to i 2 metry wzrostu jednocześnie, nie? To bym się czuł bardziej pewnie chyba na mieście. Szczególnie jeszcze jakbym trenował karate. Ale powiedz, jak to jest z tym karate. Nie ma problemu, że obrywasz ciągle na łeb, jak tą gardę tak dziwnie nisko trzymasz?
1: Nie, no znaczy to, jak się bijemy, nie? To trzymamy gardę bokserską. To jest połączone z boksem przecież. Nie?
0: No to połączone z boksem. No to już inna para kaloszy.
1: No.
0: Czyli ty tak blokujesz normalnie ten, na gardę ciosy tam, nie, że tam zbijasz je czy coś technikami karate, czy tam wyprzedzasz cios przeciwnika jak w Jeet Kune Do, tylko po prostu normalnie, tak jak w boksie, tak się zasłaniasz bardziej?
1: No to zależy od tego, jaki wielki przeciwnik. Jak wiem, że bawimy się w kotka i myszkę, ja jestem kotkiem, to wtedy stosuję karate. I judo. Judo z karate. A jak widzę, że ja jestem myszką, no to ja stosuję wtedy właśnie tą izraelską sztukę walki.
0: Krav Magę. To ciekawie.
1: No, po prostu walę w oczy, nie, z dwóch palców i tyle.
0: W karate mi się wydaje, że można w ogóle przełamać gardę przeciwnika tymi silnymi ciosami pięści, nie? Tak hua, hua, hua i tak napierdalasz. Ja mam takie dosyć kościste dłonie, więc jak się bije, to po prostu napierdalam w gardę przeciwnika i jego to boli po prostu, nie? Jak nie jest wytrenowany, wiesz, tak pach, pach, pach, napierdalam i on zmęczony jest po prostu i wiesz, i słabo mu się robi, bo go to boli, no. Jak go tymi pięściami napierdalam po kościach i po łapach.
1: O, ja może zadzwonię trochę później. Jeszcze mamy tak z minutkę po prostu. Dwie.
0: Dobra.
1: No.
0: To trzymaj się w takim razie. To no, do usłyszonka. Hej.
1: Ja. Cześć.
0: A wy jak się bijecie? Najlepiej to mieć jakiś gazik, psiknąć i do widzenia. Tam coś tu pisze. Mnie kiedyś z plaskacza znokautowała koleżanka na lekcji rosyjskiego, bo jak wstała, to postawiłem głoć z palcem. Co to jest głoć? Z palcem postawionym na likę, na like i na nim siadła. Aha, o Jezu, tam przestań. Wiesz co, te twoje opowieści to są takie jakieś zawsze gdzieś tam ten... wszedł w pupę. O Jezu, przestań, człowieku, no takie historie. Bruce Lee też palił haszysz. No, jedna z teorii mówi, że dostał jakiś zatruty czy napromieniowany haszysz, że to by wskazywało na na moją teorię, że po prostu nie chciał się opłacać triadzie mafii chińskiej, o której też jutro chciałbym coś powiedzieć. No i po prostu go dojechali, nie? Złośliwi mówią, że taki twardy, a go aspiryna zabiła, bo on potem brał jakieś leki przeciwbólowe, głowa go strasznie bolała. Może faktycznie dostał jakieś lewe dragi, nie? Które miały go zabić. Taka zemsta. No, samo to, że potem jego syn Brandon Lee zginął w taki sposób, jaki był pokazany w ostatnim filmie Bruce'a Lee jako fikcja. Takie nawiązanie, nie? Do śmierci pokazanej w filmie Bruce'a właśnie z tą kulą, zabłąkaną kulą prawdziwą w pistolecie, która zabiła. No, to by też wskazywało na jakieś mafijne porachunki, bo to jest właśnie taka śmierć, że pozdro dla kumatych, nie? W tym sensie, że pozdro dla kumatych. Kto wie, ten wie. I można się domyślać. Może tak, może nie. To tacy różni właśnie ciemne typy pewnie lubią takie rozwiązania. Żeby dawało do myślenia, nie?

A zapaliłbym se haszysz, nie powiem. Dobra, czas na łyczek talentu. Odrobina talentu wpłynie.

No i już. Nocne radio, luźne gadki, które być może będę powoli już kończył, bo to zaraz 12. Nie chciałem dzisiaj tak bardzo długo nadawać. Muszę się wyspać, bo trochę mało spałem. Czy nie należałoby stworzyć komiksu z przygodami Etama? No to słuchaj, to włącz sobie dowolny film ze Stevenem Seagalem. Pomnóż to razy 10, to będziesz miał przygody Etama. No. Dariusz Bolek i Etomek. Tutaj jakieś propozycje dziwne. Jak się nazywa ten instrument z podkładu? A co ja, wróżka? A co ja, Jackowski? Nie znam się na muzyce za bardzo. Czy coś tam potrafię skomponować, ale to jest trochę takie, wiecie, mały jaś się bawi, nie? W komponowanie. Tu coś poplumka, tu jakiś bicik włączę. Zupełnie nieprofesjonalne. Już lepiej mi na tych trackerach szło. Na tym Fruity Loops to coś nie potrafię za dobrych rzeczy. Zaraz, przecież nie, coś tam skomponowałem. Nawet kiedyś jeden swój utworek wrzuciłem do animacji przygotowywanej dla klienta. To były jakieś bilety lotnicze, coś takiego. I jeden z moich utworków myślę, a wrzucę, nie? Może się spodoba. I przeszło. I jakby klient zaakceptował i gdzieś tam moja muzyka była. I animacja, i muzyka moja. Także byłem dumny, że i udźwiękowiłem, i zanimowałem, i narysowałem. Tak od A do Z. Człowiek renesansu. Leonardo Cravinci taki trochę. No, jeszcze mogłem jakieś hasła powymyślać ciekawe jako copywriter. Chyba, że Etam tu pisze, że żeby to może zrobić coś takiego, tak rozumiem, Etam początek, jak miał 14 lat, nie? Gdzieś tam ulice Szczecina, Etam początek, potem Etam kontratakuje, Etam wskrzeszenie, Etam 2, Etam ostatnia krew, no, takie różne. Dariusz i Etam w kosmosie. To by dobre mogło być. Lecą w tej rakiecie, coś tam się zepsuło, a Etam... Zaraz, to wcale nie trzeba... To taka naprawa nie musi być droga. To, że się tu dziura zrobiła w poszyciu, tutaj, że się kadłub trochę zdeformował, to wcale to nie musi być droga naprawa. Ja ci powiem tak, ja ci to wszystko wytłumaczę, Dariuszu. NASA... Słuchaj mnie uważnie, NASA by na to wydała miliony, a ja zrobię to za pomocą, naprawię to za pomocą gumki od majtek, gumki recepturki, szklanej kulki i płyty pilśniowej. Tutaj wziąłem ze sobą, bo tak właśnie myślałem, że może nam się przydać płyta pilśniowa. Gwoździk bijemy, tam. I tam w ogóle się rakieta rozwaliła, dryfują, latają w tej próżni, a tu Ashtar Sheran przylatuje i do Dariusza. Siema, ziom. I ich tam zabiera gdzieś, nie? I zabierają ich na planetę, gdzie się okazuje, że Etam jest wspaniałym reproduktorem i bardzo się z tego też cieszy. I przechwala się tam, że ja odbywałem stosunek raz, ale za to bardzo skutecznie, więc znam się trochę na tym, nie jestem całkiem zielony, wiem jak to się robi, no i tam wykorzystują Etama i powstaje taka cywilizacja Etamów, rodzą się same takie Etamy, ale Dariusz jest zazdrosny i widzi tak same Etamy dookoła i postanawia też zostać reproduktorem. No i powstają takie Dariusze. I potem następuje jakiś konflikt. Cywilizacja Dariuszy zaczyna walczyć z cywilizacją Etamów. To by miało sens. Kurde, czuję się trochę jak taki polski George Lucas trochę. Tak nieskromnie powiem, ale to by było dobre.
No, a dźwięki dzisiaj przyjemne, bo specjalnie dla was wyszukałem coś tam z biblioteki nowego, żeby tak ciągle was nie katować tymi samymi melodyjkami. Już dużo mam tutaj tych playlist. Pochwalę się wam, że mam tu przygotowane w katalogu MP3. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, tak z 30 na oko, nie chcę mi się liczyć, ale tutaj mam różne, tu new retro, mroczne, militarne, średniowieczne, magiczne, sylwestrowe, wesołe, westernowe, różne klimaty, nie? I zmieniam dlatego sobie czasami. Etam dementuje, że nie raz, tylko półtora raza odbywał stosunek. Ale nie jest pewien do końca tego raza. No, to skomplikowana historia. To też mogłoby w filmie zostać jakoś rozwinięte, ten wątek. Czy jakiś konkretny wykonawca... już tu... Zobaczymy... Wszystko to możecie znaleźć w bibliotece. Myślę, YouTube'a to nie są jakieś wykwintne rzeczy. O, ten MacLeod, jak on się nazywał? MacLeod, to jest taki znany twórca YouTube'owy. Kevin MacLeod, nie wiem, jak się czyta. MacLeod. Kevin. No, on jest dosyć popularnym właśnie twórcą tych różnych podkładów w bibliotece YouTube. Ale to nie wiem, czy pytanie było do mnie właśnie o... A nie, to tutaj Morf się pytał o co innego, o jakichś ciekawych wykonawców na Spotify. Sorry, to źle zrozumiałem. Darek, kosmiczna nominacja. Tak, to był ten film właśnie, Irek, kosmiczna nominacja. No, to były właśnie czasy, ostatnio o tym rozmawialiśmy na audycji, że te czasy, kiedy pojawiły się te filmy, w których grają różni naturszczycy z Big Brotherów, celebryci, odgrywają jakieś role w filmach, to był taki początek tej kichy trochę, nie? Kiedy... W ogóle się pod tym względem się dużo skiepściło, bo dzisiaj sobie z kolegą rozmawiałem o radiu i gadaliśmy o tym właśnie, że wspominaliśmy czasy, kiedy no takie stare radio, na przykład w Stanach, znaczy w Polsce, czy tam w Stanach, czy w Polsce, ale po prostu widziałem nagrania archiwalne i w przypadku USA można, w przypadku Stanów można znaleźć fajne takie nagrania czarno-białe, które pokazują, jak wyglądało nagrywanie różnych rzeczy, słuchowisk, różnych radiowych w dawnych czasach. I no wiecie, w czasach, kiedy nie było jeszcze komputerów, szmerów, bajerów, to trzeba było to wszystko zrobić tak jednym strzałem na jeden raz, nie? Jak to dzisiaj Marcins mówił, master shot to się mówi, że robisz bez różnych cięć. Tak, to właśnie też nawet nie znałem tego terminu master shot. No, czyli spotykają się różni aktorzy, często z doświadczeniem zdobytym na deskach teatru. I tak jak w przypadku słuchowisk typu właśnie Poszeprzyńscy, Kocham Pana, Panie Sułku, jakieś Jeziorany i inne, no to po prostu siedzieli przy mikrofonach i nagrywali. I to, no wiadomo, tam są takie przerwy, nie? Przerwy w stylu, że i tak to właśnie było. I zaczyna muzyczka jakaś grać przez chwilę. No i już mają jakby klepniętą jakąś partię materiału
i następną, jak się, jak będzie zbyt dużo wtop, pomyłek, mogą sobie powtórzyć i nagrać jeszcze raz. Ale nie ma tak, że nagrywasz po kawałku, montujesz, filtrujesz, dźwiękowiec czuwa cały czas nad tobą, wszystko to jest rejestrowane, można przerwać w dowolnej chwili, tak jak dzisiaj, nie? Tylko trzeba było po prostu się bardzo starać i te, czasami jak się słucha tych starych słuchowisk właśnie z powtórki, z rozrywki, to słychać, że ktoś tam się lekko pomylił, machnął się z jakimś tekstem, nie? Albo coś, no, ale zupełnie inaczej się nagrywało niż dzisiaj, myślę. Też jak były różne dżingle, odgłosy, efekty dźwiękowe, dżingle, no to używało się na przykład dżingli analogowych, w formie analogowej, czyli był na stole dzwonek, jakiś tam inny przedmiot, który wydawał dźwięk, nie? I tego się używało. Ktoś podchodził do mikrofonu, ktoś odchodził, no i trzeba było to nagrać po prostu raz, nie? Pokażesz ten numer, kapitanie serdeczny, pisze Morf. Ale o czym piszesz, Morfie? Co masz na myśli? Żebym puścił coś, co skomponowałem sam? Czy coś takiego? No teraz tego tak na szybko nie znajdę, bo mam tyle katalogów. Wiecie, człowiek, który robi radio, grafikę, ja mam tysiące katalogów na komputerze i często nie jest tak prosto, żebym coś znalazł. Do tego dochodzą jeszcze standardowe katalogi z różnymi ulubionymi wykonawcami, więc wszystko to mam jakoś tam posegregowane, ale raczej jestem bałaganiarz, więc coś tak znaleźć na szybko to teraz może być problem. Ale spoko, postaram się coś przygotować. Może na jutro po prostu coś przygotuję. Jeśli o to chodzi, to spoko. Wo, to jest dobry pomysł. Zapodam wam jutro. Dobra, to tak zróbmy. Jutro wam zapodam jakieś tam swoje kawałki i ocenicie. Ale one są takie lamerskie trochę wstyd. Ale dobra, niech będzie. Nie uważam się za muzyka, więc mogę pokazać, co tam mały Jaś sobie tworzy, nie? W wolnych chwilach. Teraz już od dawna nic nie komponowałem, bo przez jakiś czas miałem fazę na... Nawet nie wiem, czy mam teraz Fruity Loopsa na tej instalacji zainstalowanego, na tym systemie, żeby to odtworzyć, bo mogłem tego nie eksportować nawet w większości tych utworów, nie? Do MP3-ek. Więc nawet nie wiem, czy mógłbym to odtworzyć. Fruity Loops. Nie mam chyba Fruity Loopsa w ogóle nawet zainstalowanego, więc muszę go pierw zainstalować jeszcze, żeby odtworzyć. Ale na jutro przygotuję. Może będzie ciekawie, bo się wypowiecie od razu na temat moich wypocin.

A wracając jeszcze na moment do tematu nowej ekranizacji przygód pana Kleksa, to poczyniono zmiany. I to są ciekawe zmiany, no bo jak pewnie pamiętacie, w oryginale uczniami Akademii mogli zostać tylko chłopcy. Mało tego, tylko chłopcy, których imiona zaczynały się na literę A. Tak sobie Kleks wymyślił. No, a tutaj mają być i chłopcy, i dziewczynki. Tak bardziej na współcześnie. I no, sami chłopcy, byłoby to takie dziwne dzisiaj, nie? I niepoprawne politycznie może. No więc zmieniają to. Jak dla mnie, okej. Okay. Ode mnie kciuk w górę, czemu nie? Czy musimy zawsze się trzymać tego starego, co było, nic nie zmieniać? Musi być oryginalne. Czemu? No, zmieńmy trochę. I zauważcie, że czasami jak ktoś to robi, to zupełnie nas to nie razi i przyjmujemy te zmiany bardzo pozytywnie i jest okej okay i fajnie, że unowocześniono, a czasami się burzymy, bo ktoś nam świętość zszargał i jak oni mogli tego Kleksa zmienić, nie? Szczerze mówiąc, wątpię, czy znajdą tak dobrych aktorów. Leon Niemczyk, Golasz Filip, no świetny był, nie? Frączewski, no to w ogóle najwyższa półka, jak dla mnie, jeśli chodzi o aktorstwo. Niesamowity ma ten głos, nie? I fenomenalnie śpiewał. Jego piosenki naprawdę były świetnie zaśpiewane. I pytanie, czy znajdą kogoś takiego? Akademia pana Kleksa była wystawiana też w teatrach jako przedstawienie teatralne właśnie. I niespecjalnie mi się to spodobało. Kleks był jakiś taki młodszy, taki bardziej zwyczajny, nie był taki charakterystyczny, nie był taki kleksowaty. No, często jest tak, że jakiś aktor zagra tak fenomenalnie rolę, że on już jest tym Kleksem, powiedzmy, nie? I już nie wyobrażamy sobie innego Kleksa. I trochę, myślę, tak w tym przypadku jest, nie? Że no, każdy inny Kleks to już będziemy się do niego musieli przyzwyczaić. To tak jak z Tomem Hollandem, który teraz gra tego, no, Uncharted. Jak się nazywa? No, widzicie, wiedziałem i zapomniałem, ale zaraz sobie przypomnę. Nathan Drake. No i Tom Holland zupełnie nie przypomina Nathana Drake'a z gry komputerowej. Zupełnie inna twarz, młodszy jakiś taki, chłopaczkowaty, no bo ten Tom Holland, on ma strasznie taki, strasznie chłopaczkowatą urodę, a on ma już w sumie 25 lat. No ale cały czas taki chłoptaś, nie? Z wyglądu. No taką ma urodę. No i do roli Petera Parkera mi akurat od razu przypasował. Ale Nathan Drake, no nie bardzo. I trzeba się przyzwyczaić po prostu do takiego, do tej roli. Trochę się dziwię, że jego wzięli. Ja rozumiem, że wysportowany, że potrafi zrobić salto w tył, stojąc w miejscu i tak dalej. No to jest jeden z tych aktorów, który się bardzo przygotowuje do roli i jak wiedział, że już będzie grał Spidermana, to się w ogóle wziął jeszcze bardziej za parkour, za akrobatykę, gimnastykę i tak dalej. Jest fenomenalnie wysportowany. Świetne akcje też robią ci aktorzy. Tom Holland chodził po szpitalach w stroju Spidermana, pocieszał dzieci chore na nowotwora. Bardzo mi się podobają takie akcje. Myślę, że to jest taka ludzka twarz tego Hollywood. Swoją drogą, jak już było o Chinach, to wspomnę też o różnych przypadkach, kiedy Hollywood cenzuruje filmy, przerabia je, żeby nie urazić Chińczyków. W ogóle coraz więcej różnych koncernów medialnych zwalnia swoich pracowników w Stanach. Jeśli ci powiedzą coś złego o Chinach, na przykład, nie, to coraz większy wpływ mają Chiny na świat. Na biznes, na show biznes.

a Jonka. W Kleksie była Jonka. No, ale to oczywiście Etam mówi o innym Kleksie. O duchu atramentowym właściwie. O stworku takim, który się pojawiał w komiksach autorstwa Charlotte Pavel. Bardzo zdolna autorka, bo ona i pisała scenariusz, i rysowała, tak więc cały komiks o Kleksie to było jej dzieło. Nie? I tych komiksów sporo wyszło. Były bardzo sympatyczne te komiksy, takie bardzo ciepłe, bardzo sympatyczne, pozbawione przemocy, jakichś okropieństw, nie? Takie bardzo bezinwazyjne, dobre. Dzisiaj, jeśli byście chcieli dziecku coś pokazać, co go tam nie wystraszy, nie wpoi jakichś negatywnych, dziwnych wzorców, to jest takie bezpieczne po prostu. I cały czas nie mogę przeboleć tej sytuacji, w której twórczość, różne szkice, dorobek tej autorki wylądował na śmietniku, nie? I został wywieziony na wysypisko. Redaktorzy tam związani z wydawnictwem Egmont próbowali to ratować jakoś. Strasznie przykra sytuacja, nie? Kiedy coś takiego się dzieje. Nienawidzę w ogóle palenia książek, niszczenia. I u nas się często takie sytuacje pojawiają, bo to jest właśnie takie... Wychodzi to buractwo. Teraz przed sąd wystawiono całą kolekcję książek prawnych, prawniczych różnych. Piękna kolekcja i to wartościowe rzeczy, nie? Wyrzucili to na śmietnik i była afera znowu. Nie wiem, szacunek do książek to jest oznaka... No, to jest cywilizacja, tak? Albo mamy cywilizację i szanujemy coś takiego jak książka, albo wyrzucamy to na śmietnik i leży w błocie i to jest barbarzyństwo z kolei, a nie cywilizacja. No i niestety jest to bardzo przykre. No, już nie mówiąc o tym, że kiedy zaczyna się, że zaraz po tym, jak się ludzie biorą za palenie książek, to chwilę potem palą ludźmi w piecu. Tak to zwykle bywa.

0: A daj spokój, ta scena z fontanną żenująca po latach, pisze Morf, ale to mówimy cały czas o Kleksie, o panu Kleksie, nie o Kleksie, tylko już o panu Kleksie, o Akademii. Nie wiem, masz na myśli bardzo tą kontrowersyjną scenę słynną, gdzie tam się dzieci na golasa kąpią? No wiadomo, zmieniły się czasy trochę, nie? Ja pamiętam, że o pedofilii, o takich rzeczach kiedyś się w ogóle nie mówiło i w pewnym sensie było to dobre, miało to swoje plusy, bo nie gadało się o tym, nie zarażało się głowy tymi treściami, więc inaczej się patrzyło też na te rzeczy i pamiętam, że mnie to jakoś w ogóle nie obchodziło, nie zastanawiałem się nad tym. No golasy to golasy, nie? A dzisiaj mamy już jakieś skojarzenia, już tu jakieś kontrowersje, no i pytanie, czy wtedy mieliśmy zdrowszą głowę, czy dzisiaj, nie? Czy to mówi Claude? Nie, to mówi krawiec. Dobry wieczór. Ludzie się schodzą, niektórzy dopiero co, a tu audycja już powoli się kończy. Godzina 12. 3 godziny wystarczy. Jutro będzie dłużej. Przyznaj się, lepiej krawiec, ile już PDF-ów skasowałeś, ale to nie wiem, o co chodzi adwokatowi. Dlaczego miałbym kasować jakieś PDF-y? A Etam pisze, że on też się kąpie na golasa i nie widzi w tym nic dziwnego. No... Mam nadzieję, że w tym nowym Kleksie będą dobre efekty specjalne. No, pewnie Bagiński będzie robił, jak znam życie, tak? Mamy jednego specjalisty od efektów specjalnych chyba tylko w tym kraju. Bo coś lepszego wyjdzie, to zawsze słyszę, że studio tam Platycz Image, Bagiński i ciągle ten Bagiński. Już się nie zesrajcie z tym Bagińskim. Dokładnie, w tamtym czasie zdjęcia bobasów z gołą kuciapką czy pindolkiem były ok, dziś passe. Znaczy, to nawet nie chodzi, czy ok, czy passe, po prostu się na to nie zwracało szczególnej uwagi. Pamiętam, były jakieś takie piosenki, coś tam, mydło, wszystko wymyje, nawet uszy i szyję. I tam też był taki teledysk, gdzie jakieś gołe dzieci się kąpały. I pamiętam, że w ogóle się tak jakoś nie wzbudzało to żadnych kontrowersji, nie? To było po prostu coś takiego jak dzisiaj, no nie wiem, człowiek ubrany w czerwoną kurtkę, no i w czarne spodnie, i w niebieski berecik, no. No jest, to se jest. I po prostu się nad tym nie zastanawiało i nie myślało się w ogóle o takich sprawach. No ale świat się zmienił, no, może musiał się zmienić, bo to, że się o pewnych rzeczach nie mówiło, to, że się o pewnych rzeczach nie mówiło, to nie znaczy, że problem jakiś tam nie istniał, nie? Czasami się po prostu o czymś nie mówi, ale jak się wniknie głębiej, to... No i pewne rzeczy trzeba było sobie wyjaśnić, a to wymagało tego, aby odsłonić pewne afery, no i wskazać na pewną patologię. Witam Tomasza, cześć Tomaszu. Harmoniuszu Tomaszu.
1: Ja pierdzielę, ale masz zarąbistą pamięć. Siemano, krawiec.
0: Nie zajebistą pamięć, tylko sobie tu zanotowałem.
1: Przekręciłeś, słuchaj, tego, to zarąbistą powiedziałem. Pilnuję się ostatnio, bo nie mam pewności, czy jakieś moje myśli nie docierają do przestrzeni poniżej 7 roku życia, jak wiesz. Więc chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o wszelkie bajki, zajrzałem tak na chwilę, to mój syn ma na imię Tymon, a ja ogólnie zajmuję się hobbystycznie, nazwijmy to, 20 lat słowem, bo oprócz tego jestem informatykiem, programistą, architektem rozwiązań technologicznych. Natomiast mój syn ma na imię Tymon i moją ulubioną nauką, jak osiągnąłem już pewien poziom wiedzy, jeżeli chodzi o słowo, i przez słowo to rozumiem wszystko, co zostało zapisane przez człowieka na jakikolwiek temat, w jakimkolwiek języku, w jakiejkolwiek kulturze, w jakimkolwiek czasie, od początku stworzenia świata, odkąd człowiek w ogóle coś wie na temat życia i zaczyna to notować, żeby nie zapominać. Moją ulubioną nauką jest etymologia. Więc gdy odkrywamy cokolwiek, czy jakiekolwiek bajki, czy baśnie, to po pierwsze warto jest ustalić, jakie jest źródło oryginalne, w jakim języku jest napisane. Później warto jest spojrzeć na tytuł, rozebrać go na części pierwsze, każde słowo zbadać etymologicznie, a potem na koniec.
0: No,
1: I mamy każdą w zasadzie bajkę mniej więcej rozpracowaną.
0: Etymologia jest super. Kiedyś coś tam nagrałem, jakąś audycję, gdzie właśnie zastanawiałem się i tłumaczyłem, skąd pochodzą niektóre słowa, skąd się wzięły, jak kiedyś mówiono, jak dzisiaj. I no, to jest strasznie ciekawe dla mnie zawsze, bo i to nam daje taki fajny obraz właśnie na temat różnych innych zmian kulturowych, tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć, nie? Tak po prostu to jest, to daje nam taki fajny, szeroki obraz, jak się zmieniał świat, zmieniał właśnie, to jak się zmieniał język, no to ma wpływ na wiele różnych rzeczy i wynika z różnych innych rzeczy często, więc to jest strasznie ciekawe, fajne.
1: Słuchaj,
0: jak się tym interesujesz, masz na przykład dla nas jakąś ciekawostkę etymologiczną?
1: Mam bardzo, bardzo ciekawostkę etymologiczną dużą. Dawaj. Wyobraźcie sobie, że w taoizmie, jak ktoś się zapozna z Dao, to jest ogólnie uważa się, że to jest jakby fundamentalna myśl filozoficzna, jakakolwiek. Nie? To jest myśl filozoficzna, znaczy uważa się. Jak ktoś pozna różne filozofie, jak dojdzie do Dao, to jest napisane przez, nie pamiętam, jest autorem tej chwili. Nie chcę kłamać. Jestem trochę wyluzowany. Wypiłem sobie trochę whisky, do którego zaraz wrócę etymologicznie. Natomiast do czego zmierzam? W Dao jest napisane, kim jest mędrzec i kim jest król królów, cesarz. Król królów, ten, o którym pisze się w Apokalipsie, ten, o którym się pisze gdziekolwiek. Bo teraz tak, jak się nawiązuje gdziekolwiek w jakichś książkach, ludzie lubią naśladować, są jak echo. Więc na przykład religia oznacza zgromadzenie. Jeżeli jest duchowe naprawdę, to znaczy, że myśl rozchodzi się w przestrzeni, która się nazywa cieniem lub duchem, to jest światłość. I teraz mędrzec to jest osoba, która od ciała duchowego, które jest albo nazwane Bogiem, albo jeszcze najwyższego, albo największego Boga, który jest całym wszechświatem, wszystkim jest, otrzymuje możliwość dystrybuowania swojej myśli w przestrzeniach nadświadomych, podświadomych i świadomych, grupowej, zbiorczej świadomości, takiej ludzkiej. Teraz ci, którzy posiadają do tego bezpośredni dostęp, którzy to odbierają w jakiś tam sposób, im bardziej są wybudzeni, tym mogą się przełączać w takie, to się nazywa channelingi, w tryby, że tego słuchają, to odbierają z różnych przestrzeni, na przykład przestrzeń powietrza, to jest taka przestrzeń otaczająca Ziemię. W dawnych czasach druidzi wykorzystywali tą przestrzeń do komunikacji. Wiatr nosił wtedy wiadomości. To są takie podstawy opętania. Duchy opętywały po prostu, duchy życia opętywały ludzi i ci ludzie wykorzystywali różne możliwości, żeby tak jakieś słowo szło z jednego końca Ziemi, bo było jakimś źródłem mądrości, na drugi koniec Ziemi. I teraz fajne rzeczy dotyczące etymologii są takie, że różne słowa i ich znaczenia mogą się przebijać przez cały świat. Czyli jeżeli nie nastąpiło możliwość bezpośredniego tłumaczenia jakiegoś słowa, to słowo mogło w praktyce być dźwiękonaśladowcze. To jest pierwsza rzecz, która jest, nazwijmy, potencjalną esencją etymologiczną. A teraz nawiązując do tego whisky. W Biblii jest napisane, pierwszy raz jak Bóg się przedstawia, z płonącego krzewu, gdy go, nie pamiętam, któryś tam z tych synów Izraela zapytał, wtedy to jeszcze może nawet nie był Izrael, jak ma się do Boga zwracać, Bóg, który mówił z płonącego krzewu, powiedział: jestem, i tu jest bardzo ważna interpunkcja, bo to jest nigdzie w Biblii nie zapisane, przecinek, czym jestem. Imię Boga jest czym jestem. I teraz uwaga, po angielsku jest what I am, ale teraz what I am to jest imię Boga nieba. I teraz jak weźmiemy WHA, I, Sky, to mamy whisky. To jest taki... Bóg lubi czasem, bo whisky nazywa się wodą życia. Bóg lubi czasem zażartować z rzeczywistości.
0: Ale w taki bardzo subtelny sposób i wychwytywalny. Sposób. To takie trochę... Bóg to żartuje w takim trochę stylu, że pozdro dla kumatych, nie?
1: Pozdro dla tych, którzy dążą do tego, żeby się tam w jakiś sposób z nim skomunikować. Jest... oszczędny i bardzo cierpliwy w tym, jak przekształca słowa. Czyli jeżeli Bóg wciska się samodzielnie w przestrzeń i ugina jakieś słowa, bo można stwierdzić, że Słowo Boże to jakaś tam jedna książka, czy dwie, czy trzy, czy ileś religii. Jak się, kabała jest naprawdę interesująca. Jest wiele ciekawych przekształceń matematycznych, wykorzystując apokryfy Jezusa Chrystusa do tego, żeby osiągnąć jakieś matematyczne wzory, które są po prostu takimi skokami, że to jest czasem aż niesamowite. Ale to nie na tą audycję, nie na dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o działanie takiego ducha, który jest taki bardzo, tak jak woda drąży skałę, takiego bardzo powoli przekształcającego rzeczywistość, to właśnie jeżeli zejdziemy do poziomu etymologii, i zaczniemy poszukiwać, jak te słowa się uginały, nie? To tak jak oczy na przykład. W Biblii jest powiedziane, że jest w ogóle jak analizują religioznawcy, duchowni, kościołów różnych Boga, to mówią, że jest ślepy Bóg. Taki, teraz ślepota Boga jest jakimś rodzajem jego wady. On niedowidzi, jest ślepą sprawiedliwością. To nie zawsze jest, bo jeżeli prawo jest ślepe, to jak ktoś na przykład nie wykonuje prawa, to czasem może być w tym kontekście w jakiś sposób stratny. Na przykład mamy takie prawo jak nie zabijaj. I teraz gdyby Bóg był całkowicie ślepy, to nie moglibyśmy się w ogóle obronić przed kimś, kto nas naciera. Musielibyśmy całkowicie zawierzyć, że poddajemy się jakiejś, nazwijmy to, agresji, ale Bóg nas wynagrodzi za to. To jest pewnego rodzaju taki jest przykaz i jest pewnego rodzaju problem moralny. Nie? Teraz jest takie słowo po polsku, które się nazywa oczy. O, kropka, czy. O oznacza omikron i oznacza najmniejszą cząstkę oka. Oko. Małe oko nazywa się omikron po grecku i ono zadaje pytanie czy, oczy, oczy. A teraz jest takie drugie uszy po polsku. Uszy, nie? No to jest coś otwartego, mamy pierwszą słowo u, coś otwartego, tam wpada, nie? Takie u, uszy, uczy, oczy, uszy, uczy.
0: No nie wiem. No nie wiem, czy mnie przekonałeś, bo nie wiem, czy nie popadasz w jakąś taką nadinterpretację i to taką bardzo mocną.
1: To jest bardzo możliwe. Ja wiem, bo
0: pamiętam, że kiedyś w podobny sposób podchodziłem do różnych rzeczy, tak jak ty. Mhm. Miałem taką fascynację. Nie, to jak jeszcze byłem młody, 50 lat temu. W tym życiu, tak. No ale, pamiętam, że też lubiłem sobie tak rozkminiać różne detale i wydaje mi się, że to jest nadinterpretacja, szczególnie jak się zjarałem, to właśnie u otwarte, w to u można wejść, to już jest takie przekombinowane, jak to się mówi, jak dla mnie
1: przynajmniej. Dodam coś do tego. Jak posłuchacie muzyki, różnych zespołów muzycznych, bo w ogóle o aniołach się mówi, że śpiewają hosanny, nie? Że śpiewają chwałę. Ale powiem wam tak, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak działa, jest w ogóle powiedziane tak, że Apollo, bo są różne symbole, Apollo, czyli słowo Boga w praktyce, po grecku, czyli syn Boga, tego, który potrafi strzelać piorunami, który reprezentował tego Boga, który umie strzelać piorunami, mówiąc w jego imieniu, przykładowo, nie? Ten Bóg, który potrafił strzelać piorunami według panteonu greckiego, to jest na przykład Zeus. I teraz, co oznacza w ogóle panteon? Panteon to jest taka dziwna koncepcja, bo wyobraźmy sobie, że religia ma więcej niż kilka tysięcy lat. Zanim zapisano pierwszy raz słowo panteon, to było powiedzmy, pierwsze pieniądze były bite, nie chcę kłamać, ale to jest kilka tysięcy lat temu, jeszcze 1000 BC, pieniądze się pojawiły pierwszy raz gdzieś w okolicach Grecji. I teraz pierwsze pismo, takie, które znamy, to też jest 4-3 tysiące lat temu, takie pierwsze pisma powstawały, nie? Więc w zasadzie wcześniej wiedza była przekazywana przy pomocy słowa. Ktoś komuś mówił o czymś i opowiadali o sobie o tym, nie? I tak dalej, nie? Teraz ludzie żyją na Ziemi, nie wiem, ile tam się ocenia, tak można powiedzieć, że taki gatunek już rozwinięty to jest ponad 30 tysięcy lat, nie?
0: No 40 teraz, chyba jakoś tak. 40.
1: Tak, ale w ogóle ktoś człekokształtny to jest około 300 tysięcy z tego, co wiem, nie? Czyli taki dziki człowiek, nie do końca jeszcze z takim mózgiem jak my, to jest około 300 tysięcy z tego, co wiem, nie? Tak mniej więcej. 100-200 tysięcy tam jeszcze są wahania, nie? Więc taki w ogóle człowiek, nie mówię, że homo sapiens, tylko homo w ogóle, ktoś, kto budował dom i ognisko domowe, jakoś tam się organizował, to jest około 300 tysięcy lat, nie? To my mu nie mówimy, że to jest nasz przodek, nie? Ojciec czy pradziadek, nie? Ale to jest jakiś już homo, nie? To jest ktoś, kto miał jakąś tam, mniej więcej schodziła mu już sierść, nie? Już zaczynał mieć gładką skórę, już się potrzebował się już ubrać, już nie miał takiego futra, już chodził bardziej wyprostowany, już nosił coś w ręce, bo nie chciał się kaleczyć. Zaczynał już kombinować jakieś narzędzia, takie czy inne. Homo sapiens, powiedzmy, że tam kilkadziesiąt tysięcy. No i teraz w praktyce nikt nie mówi, że na Ziemi nie pojawiał się byt, czy istota, czy osoba, która wchodziła w takie ciało, nie musiała za wiele mówić w praktyce, nie? Ale już w jakiś sposób wpływała na ewolucyjność rzeczywistości, nie? W ogóle słowo ewolucja jest bardzo interesujące, bo Ewa oznacza przed, jakby zanim słońce wstanie, iw, czyli coś, co jest przed, nie? Tak jak wigilia to jest iw, a lucia to coś, co następuje po, czyli ewolucja to jest taki proces, że pojawia się coś, ale jeszcze wstaje światło jakieś, pojawia się, to światło uderza i jest coś, co następuje po. Czyli przychodzi jakieś światło, ona wpływa na kompletnie całą rzeczywistość i następuje ewolucja na każdym możliwym poziomie istnienia rzeczywistości.
0: Strasznie to jest wszystko zawikłane, co mówisz.
1: To ale, nie ale, jest ale, zawikłane.
0: Ale wiesz, jest. Ale wiesz co, bo też mi coś tu nie grało i tak patrzę sobie, sprawdzam teraz, że homo to jest 2,5 miliona lat ogólnie. To właśnie homo sapiens, no Google podaje, że 250-200 tysięcy, wódz tutaj pisze chyba o 400 tysiącach w przypadku homo sapiens.
1: No okej, dobra, ja nie znam tych liczb, ale to w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że różnica pomiędzy człowiekiem, który jeżeli nasz gatunek ma w praktyce, załóżmy, że 250 tysięcy lat, nie? Czyli mamy taką skalę, że to jest 250 tysięcy lat. Teraz tak, pierwsze pismo to jest według nas na tą chwilę, nie? Według nas na tą chwilę. To jest tam 5 czy 6 tysięcy, czy ileś tysięcy lat temu. Też, tak jak mówię, nie mam przed sobą komputera, to jest mało istotne. To są jakieś tam poziomy skali. No to mamy taką sytuację, że zastanawiamy się, czy ewoluował mózg? Jak się różnił ten człowiek? Bo możemy dzisiaj ocenić kości, nie? Jak się różnił ten człowiek 250 tysięcy lat temu od tego dzisiaj? Teraz tak. Wystarczy, że spojrzycie na swoich dziadków. Przypomnijcie sobie, w zależności od tego, czy macie dzieci, ich dziadków, swoich dziadków, jeszcze jak potraficie, jeszcze kogoś, jak macie taką możliwość, i zastanówcie się, jak byli energiczni, jak przetwarzali informacje i tak dalej. W praktyce język to jest pewien zasób słów. Jeżeli jest mało narzędzi, mało technologii, to słów jest mniej. Świat jest prostszy. Rozmawia się o innych rzeczach. Komunikuje się na poziomie emocjonalnym. Więc w praktyce człowiek z pewnego punktu widzenia nie musi się bardzo różnić dzisiaj od tego człowieka 200 tysięcy lat temu. Podstawowe potrzeby ma takie same. Następne potrzeby też ma takie same. I jak się zastanowicie w ogóle nad tym, w jakim świecie żyjemy, to była nasza chyba poprzednia rozmowa i temat, jest taka piramida Maslowa, prawda? Okej. Wiecie, że piramida Maslowa była bardziej zaspokojona 1000 lat temu niż dzisiaj?
0: A dlaczego tak uważasz?
1: No stary, pierwszy poziom piramidy Maslowa, jeżeli wyłączysz wiarę w wyższy byt, uznasz, że istnieje człowiek i materia. i jakieś życie, nie? I wyłączysz, że życie ma poziomy wyższe, że na przykład człowiek popełnia błędy, ale jest coś, co to koryguje, nie? Ustalisz, że człowiek jest istotą najwyższą. Jeśli ustalisz, że człowiek jest istotą najwyższą, to 1000 lat temu piramida Maslowa była bardziej zaspokojona. Czemu? Bo najniższy poziom piramidy Maslowa to są czynności fizjologiczne. To, że człowiek nie jest głodny, jest syty, jest jego ciało zadowolone, nie? Jakieś tam przyjemności cielesne są dostarczone, to jest end, nie? Teraz tak, on miał jakieś oczekiwania, ale zaspokajał je w taki sposób, jak umiał, nie? Potem drugi poziom to jest spokój. W momencie, gdy masz broń jądrową na ziemi, ten spokój dla tych osób, które są przebudzone i świadome, jest cały czas uniemożliwiony. Jakiekolwiek ruchy polityczne i decyzje pojedynczych ludzi wpływają na zaniepokojenie całych narodów. Kiedyś, żeby z jednego kontynentu na drugi ktoś się w ogóle przemieścił, to musiał ktoś zdecydować na zbudowanie łodzi i pomodlić 100 tysięcy razy i może mu się udało gdzieś trafić, nie? Potem jak te żagle, kompasy, jakieś obserwacje nieba, to zostało mniej więcej ogarnięte. Podejrzewam, że i nawet 100 tysięcy lat temu byli tacy ludzie, którzy to ogarniali, tylko było ich bardzo mało. Więc w praktyce, jak się spojrzymy na piramidę Maslowa, dlatego problemy psychiczne narastają, choroby psychiczne narastają, choroby związane z

0: mało możliwe, żeby na Ziemi była do tej pory rozwinięta bardziej technologia. Coś by przetrwało. Jacyś ludzie by to utrzymali, jakaś informacja by została. Mogły być rozwiązane sztuki magiczne, które dzisiaj na przykład są gdzieś pokryte, nie? I kończę.
1: Mi się wydaje, że właśnie teraz żyjemy w bezpiecznych czasach. Dosyć długo jest spokojnie. Większość osób, które żyły przed nami, no to przeżywały różne wojny, kataklizmy, też głód. Dzisiaj jesteśmy najedzeni, żyjemy sobie w pokoju.
0: My.
1: Póki co, to ponoć się kończy. Ponoć się kończy. No
0: to
1: tak,
0: kończy. Ale,
1: znaczy tak ogólnie jakby spojrzeć, wiesz, no to się mniej kotłuje. Przecież popatrz sobie, ile kiedyś było wojen różnych, nie? No dzisiaj jest mniej, no.
0: To się dzieje, poczekaj, to się dzieje tylko u nas i ja nie wiem, wiesz, no, znaczy tak, ogólnie można powiedzieć, że posłuchaj, jeżeli chodzi o stan ogólny, taki jak jeżeli nie żyjesz jak taki mały Budda, czyli idziesz ulicą i nie mieszkasz w Syrii, w Chinach, w jakichś dziwnych miejscach i się albo nie umiesz się dostosować, w północnej Korei, no i w kilku innych państwach, Afryka, etc., etc., czy nawet Indie na poziomach, ale nawet Indie są na wyższym poziomie niż były, nie? Więc Indie możemy wyłączyć, mimo że z pewnego punktu widzenia wydają się, że to jest jakieś miejsce jeszcze kastowe w ogóle, hierarchie i tak dalej, to tak, ale gdy weźmiesz poziom świadomości ogólnej, to sytuacja jest taka, że w praktyce, jeżeli założysz, że człowiek ma wolną wolę, to musisz założyć, że mądrość ogólnie narodów, które na przykład żyją konsumpcyjnie i już gdzieś tam, no, spójrzmy na taki prosty przykład. Nie wiem, czy wiesz, ile było testów prób jądrowych, wybuchów.
1: Bardzo dużo, chyba, nie?
0: Dobra, okej, okay. Dwie bomby podobno tylko.
1: Nie, ale to mówimy o testach, tak?
0: Tak, zrzucono na dwa miasta, nie? Zabito mnóstwo cywilów. Tak?
1: No to nie były testy.
0: To nie były testy. No to ile było mniej więcej testów, jak myślisz?
1: Nie interesowałem się zupełnie tym, ale będę strzelał, że bardzo dużo, no nie
0: no,
1: wiem.
0: No skala, no nie wiem, 100,
1: kilkaset,
0: no. Setki, kilka tysięcy.
1: Aha, kilka tysięcy.
0: Teraz poczekaj. Niektóre z tych testów, około tam od tysiąca, między 1000 a 2000, było naziemnych. Sięgały stratosfery, jonosfery i tak dalej. Nie? Mamy dziurę ozonową, mamy problemy ogólnie z atmosferą. Nie? W latach 60. najpotężniejsze wybuchy były i w latach 70. pojawiła się ogólnie dziura ozonowa. Naukowcy mówią, że wystarczy 5 wybuchów termojądrowych na Ziemi, żeby zachwiała się tak równowaga ekologiczna Ziemi, że ludzkość wyginie. Nie wiadomo, czy życie w ogóle przetrwa na Ziemi, nie?
1: Kurczę, tyle wątków poruszasz. Też tutaj ludzie zwrócili na to uwagę, że ktoś wcześniej napisał, jak informatyk może być tak zakręcony. Ktoś tak o tobie napisał.
0: Informatycy ogólnie są mało komunikatywni, natomiast no, mogę wam opowiedzieć dowcip. Nie? To jest anegdota życiowa.
1: Dawaj.
0: Jak miałem lat, strzelam 7, może 6, może 5, te okolice, babcia przyjechała do nas w sobotę albo w piątek, nie? Do domu, do rodziców, mieszkała gdzie indziej. No już miała wieczorem wyjeżdżać, a babciu, pojadę do ciebie, nie? Dobra, ale jak nie będziesz gadał? Dobra, nie?
1: No,
0: Babcia opowiada tą historię, nie? Babcia mówi, no i Tomek mniej więcej milczeć zaczął, nie? Czekaliśmy na autobus, wyszliśmy z domu, Tomek nic nie mówił. I zamykały się drzwi autobusu, już siedzimy w autobusie, a Tomek mówi, babcia, wiesz co, może bym ci dowcip jakiś opowiedział. Ja jestem w stanie ogólnie długo milczeć.
1: Ale też masz taką tendencję do poruszania bardzo wielu tematów, wątków, dołączenia ich w jedno. Ale daj mi dokończyć. I jeszcze dodatkowo łączysz to z takim swoim...

0: mistycyzmem, swoją, wiesz, z takim swoim zamiłowaniem do różnych mistycznych rzeczy i tworzy się taka całość, którą, no, ja to podsumuję tak, mózg rozjebany po prostu, tak słucham i znaczy, wiesz, mózg mi się przegrzewa i nie wiem, na czym się skupić, do czego się odnieść, więc tak jeszcze, trochę ciężko.
1: Jest dobra, rzucę wam inny przykład, rzucę wam przykład, bo jest nocne radio. Czy możemy rozmawiać o rzeczach takich z pogranicza normalności, czyli na przykład szamanizm, tak? Czyli doświadczenia szamańskie. Nie wiem, czy wiecie, jakie są różne doświadczenia szamańskie. Na przykład, jeżeli ktoś ma taką podzielność uwagi w duchu, że jest w stanie jego duch prześlizgnąć się przez ograniczenia jego ciała i przemieścić w taki sposób, żeby był w stanie na przykład wejść w ptaka. Nie wiem, oglądaliście różne filmy, nie? Jak ktoś jest w stanie jako szaman, są różne filmy czy bajki, wejść w ptaka i widzieć z lotu ptaka rzeczywistość i potem wyjść, nie? Czyli zamknąć oczy, zamedytować, wejść, nie? To jest pierwszy przykład, szamanizm, nie? Teraz podam wam inny przykład szamanizmu. W szamanizmie używane są różne rzeczy, które dzisiaj się stosuje nawet nadmiernie, czyli różne substancje zmieniające świadomość, umożliwiające działanie mózgu na innych płaszczyznach. Teraz tak, jest demonologia i różne takie nauki bytów, duchów, istot, osób, ciał, które tłumaczą, że jak przechodzimy po różnych płaszczyznach, potrafimy wejść w taki inny stan świadomości, to możemy po prostu się przełączać, w jakiś sposób inaczej doświadczać życia. Ja wam mogę opowiedzieć taką historię z mojego życia, że mając lat 2006 miałem lat 20, 81, jestem 25. Mając lat 25, po wieku 22 lat, przeżyłem coś, co się nazywa słowo, czyli pełnia, nie? W sensie stanąłem na początku, to się nazywa, czyli zobaczyłem, jak świat powstaje. Mając lat 25, miałem przyjaciela, mam przyjaciela, który zaproponował mi, żebym zjadł z nim grzyby. Takie znane psylocybiny. I zjadłem z nim te grzyby. Dosyć dużo tych grzybów zjadłem. To 3 razy je jadłem. Przez 20 lat można powiedzieć, że 3 razy jadłem grzyby. W ciągu jednego roku, w 2006 roku, zjadłem 3 razy grzyby. Najpierw zjadłem pół takiego kapelusza jakiegoś meksykańskiego grzyba. Jagaduła, przestałem mówić. Była jakaś impreza, po prostu siedziałem, ludzie do mnie podchodzili, zadawali mi pytania, ja odpowiadałem. Tak wyglądała cała impreza. Podeszło może z 5 osób. Zadał 5 pytań, odpowiedziałem na 5 pytań, poszli sobie. Byłem wyłączony zupełnie. Ja po prostu tylko czekałem, aż zadadzą pytania. To było pierwsze doświadczenie. Drugie doświadczenie zjadłem chyba tak, sam spróbowałem, znaczy nie mam pewności, czy zjadłem 2 razy, czy 3 razy. Za drugim razem on powiedział, że będziemy jedli polskie grzyby. I jak ja zapytałem, jaka jest porcja? On powiedział, że tam jest porcja 30, 50, tak wiem. Powiedziałem, zjem 200. Zjadłem 200 tych grzybów.
0: Ale to, przepraszam, tak nie myślisz czasami, że mogło ci to zaszkodzić? Taka...
1: Nie, poczekaj chwileczkę. Nie, poczekaj. Posłuchaj, minęło, nie wiem, miesiąc? To znaczy tak, ja nikogo do niczego nie namawiam, słuchajcie. Przykład, jakby ktoś zapytał mnie, co powiem o LSD, to powiem tak, znam ludzi, którzy bardzo dużo brali LSD, ja wam powiem tylko tyle. Trzeba być naprawdę niesamowicie świadomym człowiekiem, żeby bezpiecznie używać pewnych rzeczy, dlatego że w rzeczywistości naszej możecie sobie obejrzeć, jaka jest ta rzeczywistość. Nie wszystko jest, zachowuje się jako dobre. Więc może być coś, co na przykład istnieje w świecie i nie jest dobre. I przewija się przez te płaszczyzny. I może być bardzo interesujące, jak się z tym zetkniecie.
0: Kiedyś kolega kolegi na koncercie znalazł...
1: Poczekaj, skończę tą historię. Okay, zapamiętaj sobie, złap sobie to, spróbuj to przytrzymać. Chciałem tylko powiedzieć o tych grzybach. Minął miesiąc, nie? Ja zauważyłem po grzybach, że nawiązałem dużo większy, bo są takie 3 poziomy w gnozie, nazywa się mineralibus, Bóg, który jest mineralny, vegetalibus, Bóg, który jest wegetacyjny I animalibus, który jest animalistyczny, czyli my jesteśmy, ludzie są standardowo w animalibusie, mineralibus to są takie poziomy, to jest na poziomie kamieni, nie? Kościół Jezusa Chrystusa, Buddowie, tego typu klimaty, ale też to jest możliwość naprawdę energetyczna, taka czerpania z ziemi, nie? I wegetalibus, więc na wegetalibusa wskoczyłem po grzybach. Minęło mi mniej więcej miesiąc. Szedłem z przyjaciółką ulicą Saską w Warszawie i po prostu szedłem tą ulicą i nagle mówię do niej, słuchaj, my musimy skręcić tu w lewo. Ona mówi, czemu? Ja mówię, wiesz co? Bo tu jest jakieś drzewo.
2: Pani ona mówi, Aldo,
1: co ty nie przeszła? Ja mówię, słuchaj, no, ja nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, bo sobie spacerujemy, ale ja po prostu przez swoje stopy czuję drzewo.
2: Będzie przewietrzona.
1: I mówię, to jest bardzo stare i mądre drzewo. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, ale to po prostu czuję. Pięknie, więc prosimy. Wam tłumaczę, że możecie poruszać się w przestrzeniach mentalnych, ideowych i tam ktoś może stwierdzić, o, goś pierdoli jakieś głupoty, ale ja mam doświadczenia empiryczne, cielesne, potwierdzające różne tezy. I ja po prostu nigdy nie szedłem tą drogą i mówię, skręcamy tu w lewo, bo to jest drzewo. Ona mówi, niemożliwe. Ja mówię, słuchaj, no ja to czuję w nogach, nie? Korzenie i tego drzewa czuję korzenie. Ona mówi, idziemy, nie ma drzewa. Ja mówię, no idziemy, idziemy. Słuchajcie, tam nie podam wam teraz ulicy. To jest na odcinku od, jak ktoś jest z Warszawy, z Waszyngtona i tam jest park, to naprzeciwko tego parku jest ulica Saska. Skręca się w którąś z tych ulic w lewo i tam jest pomnik przyrody, najstarszy dąb na Saskiej. Ja będąc na spacerze poczułem to drzewo. Więc i tu skończę. Mówiłeś coś o koledze.
0: No, że kolega kolegi na koncercie znalazł cały taki klaser znaczków kwaśnych i jakoś zaczął tak na potęgę te kwasy brać. No i skończyło się tak, że z takiego przeciętnego, normalnego, zwyczajnego człowieka, wiesz, zapuścił brodę długą, jakiś krzyż zaczął nosić ze świętą księgą pod pachą, łazić i powiadam wam, albowiem zaprawdę. No i słuchaj, i to już mu się, i to już mu się nie cofnęło, więc ja się trochę tak zmartwiłem, jak powiedziałeś, że zamiast tam 30 grzybów tam ten, jak się to nazywa, te polskie muskardia, no nieważne. No
1: nie,
0: to...
1: polskie grzyby są delikatne, nie polecam zjeść 200, nie? W ogóle, jeżeli ktoś miałby, po pierwsze tak, należy być pełnoletnim, nie? Należy rozumieć, że jeżeli ma się jakiekolwiek problemy emocjonalne, to nie rozwiązuje się ich przy pomocy substancji jakichkolwiek, nie? Po pierwsze, po drugie, jeśli chce się zrobić coś tylko z czystej ciekawości, a nie ma w nas jakiegoś, nazwijmy to, bo ludzie używają dzisiaj substancji różnych do przyjemności. Hedonizm jest, znaczy okej, no. Jest sporo cierpienia w życiu, więc jakiś tam, przepraszam, hedonizm jest rodzajem kontrbalansu. Natomiast ja miałem tak w życiu, że ogólnie substancje przeróżne, zmieniające świadomość, one były dla mnie odkrywcze. Nie? Teraz ja nie twierdzę, że nie dało się i nie da się tych różnych wchodzić w te przestrzenie bez tych substancji, ale ze względu na to, że na Ziemi jest bardzo duża historia i doświadczenia okultystyczne i duchowe, takie religijne, zaczepiają te przestrzenie, więc różne przeżycia mogą być bardzo ograniczone.
2: Na opłacenie wszystkich wystarczy, żeby jeden z nas od siebie 10 złotych
1: być pomiędzy tymi dwoma światami,
2: proszę się nie spóźnić, inaczej będziemy mieli przyjemność
1: te doznania być już
2: potrzebne.
1: Ktoś wystarczy, że odrobi lekcję. Natomiast jakby kontynuując, LSD, ja sporo najpierw czytałem o LSD, nie? Ja LSD dopiero mając lat, spróbowałem, przyznam szczerze, miałem lat dopiero...
0: 7.
1: Nie, no 38, 39 i ty mówisz, że tam kolega znalazł ileś papierów. No ja zjadłem najpierw chyba 1/4 takiego małego papierka, potem połowę, potem cały. Nie? I to jest cały mój... A, i potem jeszcze moi... 2 lata później ktoś bardzo chciał zjeść. Ja powiedziałem, żeby ta osoba nie jadła sama i zjadłem z nimi. Nieporównywalny był do tego jednego największego, który zjadłem. No ten jeden... miałem bardzo specyficzne przeżycie, bo poprosiłem kolegę, przyjaciela, żeby był ze mną, bo było tego dużo już, to był cały jeden, bardzo mocny takie doświadczenie, jeszcze kawałek. Natomiast było jakby to doświadczenie bardzo takie duchowe, to znaczy mogę wam opowiedzieć, że spotkałem się z ludźmi, do tego stopnia było duchowe, oni nie byli pod wpływem takich substancji, ale 5 osób leżało na mnie, na ławce, przytulało się do mnie.
0: A powiedz, słuchaj, jaką nie masz gwarancję?
1: Nie wiem, jak to wytłumaczyć nawet.
0: Jaką
1: nie
0: masz gwarancję, że to wszystko nie jest... Tomek, słuchaj.
1: W mojej głowie.
0: Ale posłuchaj mnie, no bo już się śmiejesz, proszę nawet jeszcze, bardzo, wiesz, no. To trochę niegrzecznie, bo nie dajesz mi skończyć wypowiedzi, a już się z niej śmiejesz, więc to trochę...
1: Nie, śmiejesz się z siebie.
0: No, wiesz, chciałem
1: zapytać... Z tej wersji siebie potencjalnej. Słucham cię.
0: Chciałem się zapytać, jaką masz gwarancję, że to nie są jakieś zaburzenia percepcji po prostu, bo wiesz, we śnie na przykład też niestworzone się rzeczy czasami dzieją, do niestworzonych wniosków czasami dochodzimy.
1: Oczywiście,
0: Ja bardzo lubię substancje psychoaktywne i doceniam je i też...
1: Zadam ci takie pytanie. Nie, rozumiem. Dałbym ci
0: znowu dokończyć, znowu nie dokończyłem, kurczę.
1: Poczekaj, zadam ci jej brain. Rozmawiasz
0: monolog.
1: Ze mną? Nie będzie monologu. Rozmawiasz ze mną, okej. Okay.
0: Raczej monolog, ale dobra,
1: dawaj. Z czym nie słyszysz?
0: Słyszę, ale ty mnie nie słyszysz czasami.
1: Ja cię słyszę doskonale.
0: Jak na osobę tak świadomą, jak na osobę tak świadomą, wykazujesz się właśnie takim trochę brakiem świadomości,
1: bo nie potrafisz
0: słuchać.
1: Wykazuje się brakiem taktyki dyskusyjnej. Taktyka dyskusyjna, czyli pozwalam mojemu sercu, mojej pasji, zawierzam mu, że słyszy tak dobrze ciebie i tak dobrze cię słucha i tak dokładnie, że przewiduje zakończenia. Mam jakieś 90...
0: I znowu może ci się wydawać tylko.
1: Oczywiście, że to akurat na pewno może mi się wydawać. Jest spore prawdopodobieństwo, myślę, że około 1%, że tak. Natomiast doświadczenia doświadczenia cielesno-obserwacyjne, myślę, że zgodzisz się z tym, że jakieś takie duchy, nazwijmy to skryte w cieniu, doświadczenia obserwacyjne powinny mieć dosyć świadome.
0: Nie wiem, o czym mówisz w ogóle, Tomek.
1: Okej, dobra.
0: Nie jestem świadomy aż.
1: Nie wiem, jak dobrze znasz Biblię.
0: No tak średnio, no, okay, nie zgorzej.
1: Byłeś kiedyś w kościele i widziałeś obrazy święte?
0: Oczywiście.
1: Okej, okay, spoko. Nie wiem, czy wiesz, jak Bóg karze ludzi. Wiesz, jak Bóg karze ludzi?
0: No, bardzo okrutnie czasami.
1: Bóg ma tylko jedną karę dla ludzi. To znaczy w przestrzeni ludzkiej. Jaka to jest kara? Jakbyś poznał Biblię, to byś wiedział.
0: Są różne interpretacje, Tomaszu, i mogę się domyślać co najwyżej, co masz na myśli. I być może masz na myśli, że Bóg każe tym, że odtrąca od siebie.
1: Nie, Bóg nigdy od siebie nie odtrąca. Natomiast
0: odcina.
1: Bóg każe, nigdy nie odcina.
0: Jak idziesz, tak niektórzy interpretują piekło, że to jest odcięcie się od Boga,
1: znam
0: od Jego miłości.
1: To,
0: i tak dalej.
1: To jest brak Boga.
0: Tak.
1: Ale to nie Bóg odcina.
0: Znaczy pozwala ci się odciąć od Niego,
1: odciąć,
0: może tak.
1: To jest co innego. Tak, to jest co innego. A jakby Bóg chciał gdzieś wysłać szpiega.
0: Szpiega. Nie wiem, czy Bóg wysyła szpiega.
1: No jakby chciał gdzieś wysłać szpiega, bo ma sprawę do załatwienia.
0: No kiedyś Lucyfer był ponoć takim gościem od czarnej roboty właśnie Boga, no. Zanim awansował na głównego opozycjonistę.
1: Lucyfer nie jest opozycjonistą Boga. Nie wierzę w takie rzeczy, żeby tak wysokie istoty były opozycjonistami. W ogóle nie wiem, czy to nie jest legendarna osoba, Lucyfer.
0: Też są bardzo różne na ten temat.
1: Wracając do tematu. Jeżeli chodzi o to, jak Bóg... więc jeżeli znasz, to nie wiem, czy widziałeś aureolę, nie? Widziałeś aureolę?
0: Jak każdy chyba.
1: Okej, spoko. Co to jest aureola w ogóle? Co to jest za symbol?
0: Też różnie ludzie sobie do tego podchodzą. No...
1: Okej, okay, zobaczymy, czego się nauczyłeś. Opowiadałem ci o Tao. I powiedziałem, że w Tao jest mędrzec i cesarz. Jak myślisz? Co oznacza Aurelo? Mędrca czy cesarza?
0: Zapewne ci chodzi o koronę.
1: Jest to jakiś rodzaj korony, ale też oznacza, że jest jakiś nadajnik, nie? Ktoś nadaje w jakiejś przestrzeni. To teraz tak, jeżeli są osoby, które widzą tą aureolę, to znaczy, że widzą kogoś, kto jest uznany za Ducha Świętego, który dystrybuuje jakieś informacje, jakieś polecenia w jakiejś przestrzeni, nie? I to zostało potem namalowane. Czyli jest to jakiś rodzaj korony. Okej, okay, świetlistej. Dobra, to w Biblii jest napisane, że jest przestrzeń, która jest skryta w cieniu Boga, jest tak pokorna, że się tego nie podświetla. I jest taka dyskusja elementarna o elementach alchemicznych. Jest przestrzeń powietrza i macie na przykład dolary i na dolarach jest taka piramida i jest taki trójkąt, światłość i poniżej, nie? To, co poniżej w tym powietrzu jest podświetlone i widoczne, a to, co powyżej jest ukryte. Tam wszystko jest święte, ale się tego nie pokazuje. Świętych jest bardzo dużo na ziemi. Mm-hmm. Tylko nie potrzebują się pokazywać.
0: No, można i tak podchodzić, wiesz. Nie mam nic, okay, nie mam nic przeciwko, powiem ci, Tomku, że jakby szanuję, bo tu niektórzy sobie tam robią śmichy, chichy, piszą, że jesteś, wiesz, jakiś tutaj zaczadzony, czy tam coś, tak, znaczy tak, wiesz, niektórzy...
1: Moja przyjaciółka jest zaczadzona.
0: No, ale ja to szanuję, bo traktuję takie treści, które ty przedstawiasz, jako swego rodzaju taką filozofię twoją po prostu i każdy ma prawo.
1: To nie jest moja filozofia, posłuchajcie, żeby było jasne. Ja nie mam, do tej pory ani razu nie przedstawiłem wam mojej filozofii. Na temat mojej filozofii mogę powiedzieć tylko jedno zdanie. Jeżeli chcecie mnie poznać, mogę to powiedzieć w ten sposób. Poczekajcie. Tak bardzo siedzę w waszych książkach, że muszę otworzyć komputer na chwilę. Przeczytam wam jedno zdanie. Przypomnę sobie. To jest jedno moje zdanie. To jest oryginał, to jest moje. Od 20 lat mniej więcej w ten sposób sygnalizuję moje maile do kogokolwiek, z kim pracuję. Zaraz sprawdzę.
0: No, a ja bym apelował trochę tutaj do słuchaczy o taką wyrozumiałość, bo wiecie, ale też powiem, że są osoby, którym się spodobało to, co opowiadasz, jak, żeby nie było.
1: Posłuchajcie, ale... żeby było jasne. No. To, nad czym ja pracuję, przepraszam, że ci wejdę w słowo, to, nad czym ja pracuję, to jest maksymalizacja holistycznego poznania wszystkich w zasadzie myśli filozoficznych, przy czym ja jestem etymologiczny, więc filozofia to jest jakiś rodzaj miłości do mądrości. Mówi się, że Bóg jest filozofem, bo Bóg kocha mądrość, nie? Więc jest filozofem. Więc wszystko, co boskie, to jest filozoficzne, bo to jest umiłowanie mądrości. Filozofia to nie jest jakiś rodzaj debaty politycznej, czy co jest takie, czy takie. To już jest opisowość, nie? Rzeczywistość jest opisywana, jest systematyczna ten opis tej rzeczywistości, tylko powiedzmy, że jest ileś tam myśli filozoficznych, różnych koncepcji. Jest tam też punkty widzenia, jak na przykład buddyzm, chrześcijaństwo, muzułmanizm, czy tam islam, różnie to jest, nie wiem, znacie dowcipy religijne? Isram oraz Izrael, nie?
0: Sram?
1: Nie wiem, czy znacie. I kropka sram.
0: Aha, Isram.
1: Isram, a Isra to El, nie? Izrael i Isram, nie? No są dwa dowcipy filozoficzne, nie? Takie religijne. Natomiast chciałem wam powiedzieć, że jedyne zdanie filozoficzne, które pochodzi ode mnie, z tych wszystkich rzeczy, które wam powiedziałem, poza moimi doświadczeniami, które możecie uznać za empirycznie obiektywne lub subiektywne, to jest takie: obserwuj i podążaj za prawdziwą naturą rzeczy. Koniec. To jest wszystko filozoficznego, co ja przez całe życie powiedziałem. Wszystko inne to jest próba analizy tego, co ludzie zrozumieli, wiedzą, opisali, połączenia tego w taki sposób, żeby się lepiej komunikować. Tyle. Mm-hmm. I teraz sobie rozmawiamy. Ja rzucam różne tematy, jak jajka na patelnię. Nie? Ty się z tym zgadzasz, nie zgadzasz i sobie gadamy. Nigdzie tu nie padło moje zdanie.
0: Dla mnie wiele rzeczy, o których mówisz, to brzmi bardzo abstrakcyjnie, wiesz, nawet nie potrafię się za bardzo odnieść, bo to są, to jest taka trochę mieszanka, ja to tak odczuwam. Filozofii, duchowości, różnych rozkmin, takich trochę rozkmin, które, no tak bez urazy, takie wiesz, jak się ma rozkminy po ćpaniu troszkę, nie? Ja też takie mam, słuchaj, po dobrym...
1: W cudzysłowie, poczekaj, odbiję to, pozwól. Dałem ci tą broń, nie? Tak, żeby wszyscy słyszeli, dałem tobie tą broń. Mogłeś tą broń wykorzystać w tej dyskusji, żeby próbować zaatakować moje argumenty, które rozumiesz lub nie rozumiesz, mogłeś jej nie wykorzystać. Wykorzystałeś ją. Teraz dam ci w takim razie trochę z wiary, prawdziwej wiary. Jakbyś poczytał Biblię, jakbyśmy uznali, że Słowo Boże jest tylko w Biblii, co jest absurdem oczywiście, a niech będzie, to byś tam się dowiedział, że jest coś takiego jak Szekina, obecność Boga. Najwyższy z ogni, według judaizmu, Izraela, nie? Chrześcijaństwa też, nie? Bo to jest przecież religia postabrahamistyczna. Szekina. Szekina jest zawsze obecna. Bóg w wersji żeńskiej, matka, ogień, Szekina, jest zawsze obecna według Izraela, według judaizmu, według rabinów, jeśli chociaż dwóch analizuje Boga. Jeśli siedzi dwóch uczniów lub mistrzów i analizują Boga, to Szekina. To teraz wam jeszcze powiem, jak to jest, jak jest ojciec. Jak dwóch synów siedzi i im się coś nie podoba, a wcześniej matka była i analizowali, to jak im się coś nie podoba, to się nie stanie, jak ojciec już na nich patrzy. Jak spojrzycie na sytuację geopolityczną świata i zrozumiecie, co do was powiedziałem i pobadacie troszeczkę Słowo Boże, to jeśli spojrzycie na to i wam się coś nie spodoba i to będzie zgodne z prawdą, z waszą analizą Słowa Bożego, to się to nie stanie. Czujecie się bezpieczniej?
0: Wiesz co, no ja może jestem zbyt mało oświecony.
1: Żegnam się z tobą, kochany. Odpowiedź wystarczyła tak lub nie. A pytanie było do widzów, czy tam słuchaczy.
0: Rozumiem. A było takie pytanie, Tomku, w jakim języku programujesz?
1: Życzę wam dobrej nocy.
0: Ale odpowiedz na pytanie, jak programujesz. W czym programujesz?
1: Zacząłem od Pascala, potem był Assembler, potem było C, C++, PHP, JavaScript, Bash. Myślę nad Pythonem w tej chwili.
0: O, to dobre, to warto.
1: W 2006 roku, 3 lata przed blockchainem, bitcoinem, powiedziałem, że jest potrzebny mi system waluty nieprzypisany do żadnej organizacji. Za kilka lat zaczynamy. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dzięki ci za telefon. Trzymaj się, hej, hej.

0: No, z jednej strony lubię sobie tak porozmawiać w takim stylu, ale coś dzisiaj się nie czuję na siłach, po prostu tak... ciężko strawne jest dla mnie to, co mówi Tomasz, strasznie, i ciężko strawne, abstrakcyjne, ale z drugiej strony pamiętam, że jak sam się interesowałem trochę kabałą, gematrią, takimi, wiecie, misteriami różnymi, to dochodziłem do wniosku, że pewne rzeczy ciężko jest ubrać w słowa i może Tomasz po prostu stara się to jednak jakoś ubrać w słowa, te rzeczy, które ciężko jest wyartykułować. No różnie możecie do tego podchodzić, wiadomo, tutaj się zrobiła taka mała zadymka na czacie. Adwokat na przykład zachęcał wszystkich, żeby jednak cierpliwie posłuchać, że może to coś ciekawszego niż Netflix albo jakieś śmiesznostki. No, dla mnie to jest ciężkie, nie potrafię to za bardzo, przynajmniej dzisiaj nie jestem za bardzo na siłach chyba, żeby rozmawiać o takich rzeczach, o jakich mówi Tomasz. Tomasz się chyba poczuł trochę urażony, no ale ja też mógłbym się poczuć urażony trochę na przykład tym, że nie za bardzo daje dość do słowa i zawsze wie, co chcesz powiedzieć, jak już powiesz jedno słowo, nie? A może nie wie jednak. Może warto byłoby posłuchać drugiej osoby. Dla mnie człowiek oświecony to jest taki, który potrafi słuchać. To jest jedna chyba z cech oświeconego człowieka, że nauczył się słuchać i innych, że wykształcił w sobie jakąś cierpliwość. No, a u Tomasza to można by jeszcze dopracować trochę, nie? Bo tak chyba ani jednego zdania mi nie dał do końca też powiedzieć za bardzo. No więc ja wtedy tracę... To taka wskazówka może dla ciebie, Tomaszu. Jeśli nie jesteś jeszcze tak oświecony bardzo, że nie uważasz się za krynicę wszelkiej wiedzy i człowieka mądrzejszego od wszystkich dookoła, no to mógłbyś się na przykład w sobie jeszcze doszlifować tą umiejętność słuchania oraz odrobinę cierpliwości, żeby móc tam, wiesz, posłuchać, co ktoś inny ci odpowie, bo to tak inaczej to ciężko się gada, nie? I stąd może lekkie moje zniecierpliwienie. No ale dobra, luz bluz, nie? Też może czasami nie jestem przygotowany na tego typu audycję, jak nazywam ją na przykład pojebajki i proszę was, żebyście zadzwonili i będziemy sobie improwizowali i głupawe bajeczki wymyślali, nie? A tu nagle dzwoni Tomasz i jeśli duch wszechrzeczy przemawia do mnie przez światło, które wizualizuje się w aureoli stworzenia, która jest jednocześnie świtem zapomnienia, to czy prawo według judaizmu to wszystko skoncentrowane w jedną jedność z Bogiem? No, ja po prostu, no kurwa, mózg rozjebany, nie? Cześć, adwokat.
1: Cześć, Krawcze. Ja chyba wiem, skąd sobie tą ksywę. No niestety przyznaję się, bo chyba ksywa adwokat została wymyślona w mojej głowie. I bywam adwokatem diabła, przynajmniej w takim potocznym rozumieniu.
2: Jeden dzidek, 15 zł.
1: Lubię chyba tą rolę moją. Nie wiem, ile Tomasz pamiętam. Nie mierzyłem tego, bo byłem zajęty. Przygotowywałem mój chlebek cotygodniowy. Ile on był, Krawcze? Pół godziny? 20 minut?
0: Troszkę cię zagłuszył donate od biednego dzidka, więc sorki, ale od razu tu podziękuję też komornikowi, bo mogę się w końcu wstrzelić na chwilę, więc zabiorę ci chwilkę tu czasu. Komornik się do mnie odezwał i tu grozi, przestrzega, ale też to taki komornik z ludzką twarzą, bo rzucił dyszkę, dzięki panie komorniku. Obiecuję się jutro skontaktować. Też tutaj ktoś pisze, pani Aldono, zaliczka dla pani telefon. No był tutaj, była zachęta, żeby Aldona zadzwoniła. No, ale macie adwokata, też dobrze, też może być. No i biedny dzidek coś napisał po chińsku. Zawsze ciekawość bierze tutaj górę i lubię sobie sprawdzić. Taki chyba raczej jestem z tych ciekawskich, więc tłumacz gogle, wybacz jeszcze adwokacie, ale po prostu muszę, bo inaczej się uduszę. Chiński, tradycyjny, to uproszczony chyba chiński. Chiński, uproszczony. Momencik, jeszcze sekunda. Kropka. To cały ten długi ciąg znaków mi przetłumaczył jako kropka na polski. No, może tak Chińczycy mają, że kropkę 20 znakami opisują. Dziękuję bardzo również. No, już ci, adwokacie, oddaję głos. Powiedziałeś coś, że mówił Tomasz pół godziny i w zasadzie tylko tyle...
1: Nie wiem, właśnie się zastanawiałem.
0: No jakoś tak, jakoś tak.
1: Bo jakby nie rozumiem tego braku cierpliwości u ludzi. Ja im starszy, tym bardziej pokorny się robię. Nie ukrywam tego i doceniam takie rzeczy, jak to, że nas jakby w całym natłoku może się czegoś pojawić, dla mnie tylko jedna istotna rzecz. Trochę tak jak ta opowieść z tym drzewem, którą tam przytoczył Tomek. Że życie takie trochę jest, że jakby w całym jakimś szumie informacyjnym dla mnie istotna będzie tylko jedna rzecz. I z jakiego powodu ja mam negować Tomasza, skoro on może właśnie niesie dla mnie tą informację cenną, wiesz. Może tutaj jakby, mówię jak Tomasz, jakby przejąłem tutaj jego retorykę. Ale ja wierzę w to, że tak działa życie trochę. I że to, nie wiem, ludzie tu nagle na czacie oczekują jakiejś esencji od dzwoniących. Naprawdę jestem pełen podziwu dla was.
0: Może fanu i dymów zabrakło trochę w tym wszystkim.
1: No to jest takie dziecinne, zwłaszcza, że takich Tomaszów tu nie ma za wielu. Jakby naprawdę to nie jest tak, że ja mam jakieś poczucie, że to radio jest zdominowane przez kogoś ostatnimi czasy. No kiedyś jedyną postacią, która taka była i naprawdę barwna w tym względzie, to był Blacha.
0: No, też od razu pomyślałem, jeśli chodzi o dominację na antenie, to zdecydowanie Blacha.
1: Tam czara się potrafiła przelać i jeszcze to jego jąkanie, które jakby podbijało ten efekt, wiesz, jakby tą zagęszczało przestrzeń. A poza tym ci wszyscy ludzie stanowią to, o co walczyłeś, krawie.
0: Wiesz co, ja bym zrezygnował w ramach pewnej politycznej poprawności ze słowa jąkanie. To tak jakoś nigdy mi się to słowo nie podobało.
1: Nie jest oczywiście.
0: Wiesz, tak jak kiedyś się... znaczy, w pewnym momencie zrezygnowaliśmy z mówienia karzeł i murzyn. Teraz się mówi osoba nisko rosła i czarnoskóry. To myślę, że na przykład zacinanie. To jest takie ładniejsze trochę słowo niż jąkanie. Ale może jestem jakiś przewrażliwiony, bo sam się jąkałem.
1: No chyba jesteś, ale jąkam. Z drugiej strony nie chciałem nikogo urazić i się naśmiewać z racji jakiejś tam, no nie wiem nawet jak to ująć, no bo to można zagoić, wyleczyć.
0: Nieważne,
1: pozbyć
0: tam,
1: się
0: nieważne,
1: tego, więc no nieważne, dokładnie.
0: Znaczy, wiesz co, zgadzam się w dużej mierze z tobą, że ludziom brakuje cierpliwości, że są zbyt mało jeśli tylko coś im zabrzmi dziwnie, głupawo, to od razu to zamanifestują, zaczną krzyczeć, wysyłać donaty, tak jak teraz, weź już tam go zrzuć. Więc mi też się to tak nie do końca podoba. Sam w sobie też często widzę ten brak cierpliwości. Chciałbym, no już, ale o co, czemu nie dasz mi powiedzieć, ale teraz ja. Wiesz, a czasami można się trochę wyciszyć, skupić, posłuchać drugiej osoby, nawet jeśli to brzmi wariacko, no bo to brzmi wariacko dla wielu. To, co mówi Tomasz, to jest coś, co sobie tam wypracował z latami swoją wizję, wiesz, swoją duchowość, swoją filozofię. Lubię posłuchać, bo to jest coś nowego, nie? Ty chyba tak samo masz, że tobie nie przeszkadza to jakoś, nie razi cię, nie? No.
1: Słuchaj, nie razi mnie, bo ja mam wspólne z nim doświadczenia pewne, no w jakimś małym stopniu, ale te różne przeżycia takie metafizyczne, gdzieś tam otarłem się o to wszystko. I tak samo kurde, Darek od Plejadian? Dobrze, nie gubię. Nie?
0: Tak, Dariusz, nie Darek.
1: Dariusz.
0: A Dariusz i Darek to samo imię?
1: Może i jest Darek jako Darek.
0: Bo dzwonił Dariusz, a teraz dzwoni Darek. No nie, żartuję sobie, to tak nawiązuje do filmu Patryka Wegi.
1: Ale jest Lech i Leszek. Jest imię Leszek, które jest imieniem Leszek. I to nie chodzi o to, że ktoś zdrabnia Lecha, tylko jest Leszek.
0: Tak, to są dwa różne imiona. Kiedyś słyszałem też, że Bartek i Bartosz to też są dwa różne imiona, ale jednak chyba nie. Kuba i Jakub to też nie wiem, nie mam teraz już pewności, ale to zostawmy.
3: A to nieistotne. W każdym razie Dariusz jak dzwonił i opowiadał o zaglądaniu w inny wymiar i opisał to, na zasadzie jakby patrzenia przez otwór w przestrzeni, no to tak to wygląda. Tak to wygląda. I jakby jest w pewnym stopniu dla mnie jest osobą wiarygodną w tym swoim bajdurzeniu, ale już tych przejawiam to tak nie do końca łykam, nie? Ale słuchajcie, nawet mi się podoba, że czat jest przeciwko mnie. Ja wierzę, że to w sympatii czystej, ale tak się podkręcili i chyba potrzebowali tego, o czym mówiłeś, że tak tutaj kogoś szturnąć, wiesz.
2: Biedny dzidek.
3: I może przejmuje w tej chwili trochę ciot, który Tomasza był
2: wycelowany. Ale
3: trochę mnie to nakręciło, nie ukrywam.
2: Jakby,
3: ale to nie dlatego, że mam jakieś własne ambicje, tylko tyle razy tutaj jakby podkreśla, że to radio jest dla wszystkich, że każdy może dzwonić, fajnie. Już kiedyś to było takie towarzystwo, to jak mu się nie podobało, to kurna, zaraz się szmata innych rzeczy pojawiają. I mi się to słabe wydaje, no sorry, ale użyję tutaj tego odniesienia do siedmiolatka. No kurde, ogarnijcie się ludzie.
0: No.
3: Czemu on programuje, niech tu pokaże nam swoje portfolio. No weźcie się ludzie, zastanówcie.
0: Tak, to też jest jakiś trochę taki brak szacunku do drugiego człowieka, że na siłę zmienia się mu temat, nie? Ktoś coś opowiada, a jaką gumę do rzucia lubisz? A żyłeś gumę turbo? No to też jest takie trochę nieeleganckie. Dzięki biedny dzidku, tym razem starałem się przetłumaczyć to, co napisał biedny dzidek. Nie wiem czemu, ale tu mi się wyświetla, że język oryginału to jest koreański. I to cały ten długi wywód oznacza PS, Białystok. To ja już nie wiem, o co chodzi zupełnie. Dzięki, biedny dzidku. Dzięki tobie ja będę mniej biedny. A ty jeszcze będziesz coraz bardziej biednym dzidkiem chyba przez to wszystko. Ale dziękuję. No, adwokat, no, rozumiemy się, no, wiemy o co chodzi. Też bym nie chciał, żeby ktoś tu kogoś terroryzował i żeby każda sytuacja, w której ktoś powie coś, co nas zaskoczy, będzie brzmiało jak szaleństwo jakieś może, to żeby od razu tutaj tupać, krzyczeć, bo jak małpy wtedy trochę jesteśmy, nie? I to małpy tak mają, że w stadzie coś tam się nie spodoba i od razu i się kurwa tam napierdalają, obrzucają kupami, no to tak nie może być, no.
3: Dokładnie, bardzo dobrze to ująłeś, słuchaj, bo jeszcze coś powiem, ale też nie będę za długo, bo właściwie poczekaj, bo się zamieszałem się. Nie no, jakby ująłeś to bardzo precyzyjnie, dosadnie. Myślę, że warto to wziąć do siebie, bo... A wiesz co, bo wydaje mi się, on przerywał, możliwe, ale to też jest tak krawiec, że nieraz my jakieś truizmy chcemy wypowiedzieć, bo chcemy jakby tą pauzę, wiesz, czujesz potrzebę, że jednak warto mu przerwać, bo ci się tu zaraz czat zapali, bo jakiś oni w oparciu o statystyki, wiesz, ilość wypowiedzianych słów, dla nich tu jest główna ocena jakości dzwoniącego, a nie to, co ma do powiedzenia, czy co chce wyrazić. I starasz się to przerywać. I ja rozumiem, że nieraz on coś ci z kolei przerwie, no bo jakiś truizm leci z ust twoich i dla mnie to nie jest jakieś takie nieeleganckie, a on z kolei wiem, że tam kotłuje mu się w głowie, bo wiem, że jak się dzwoni, to człowiek nieraz ma jakiś kocioł w głowie i chciałby o wszystko powiedzieć i żeby być jak najlepiej zrozumianym w jego rozumieniu. Rozumianym w rozumieniu. Rozumiesz? Bo nieraz ja zadzwonię do radia, coś powiem, a potem na czacie się jeszcze jakaś tam dyskusja przewala, bo czegoś nie dopowiedziałem, nie byłem precyzyjny. No to też jest istotne. Jakby ja staram się być wyrozumiałym. Koleś zadzwonił, nikogo nie obraża, słuchajcie. Opowiada o swoich jakichś tam spostrzeżeniach, swoich obserwacjach. Fajny telefon.
0: Pewnie, no. Tak. A jak ktoś ma z tym problem, zawsze może sobie na chwilkę włączyć coś innego, no i coś innego sobie przez moment pooglądać, zrobić sobie przerwę, pójść sobie kanapkę zrobić, przecież nie ma tragedii, nie? To, że ja się trochę zirytowałem, na każdego będę się zawsze irytował, jak będzie za dużo przerywał, bo ja też przerywam, wszyscy sobie czasem przerywamy, musi być tu dynamika, czasami ktoś za długo mówi, komuś myśl ucieknie i chce jak najszybciej, to wiadomo, ale u Tomasza trochę już za dużo, więc zwróciłem mu uwagę. Jako tu gospodarz, kapitan, czuję się upoważniony i będę wszystkim tu zwracał uwagę, pouczał, papa smurf mode i tak dalej, no.
3: Ty trochę jak
2: Kasia, 25 zł. Trochę się chyba spóźniłam na bajkę, tak, ale działa. Już jestem uśmiechnięta,
3: nawet
2: buźka pozdrowionka.
3: Nawet jeśli nie wyrazisz tego słowem, to jakby taką mową głosu, znaczy nie mową słowa, tylko mową tej całej, wiesz, że tak powiem, no nie, tych dźwięków i tych pauz tonów i tego wszystkiego, co towarzyszy wypowiadaniu słów, dajesz sygnał ludziom. Wiecie, co z nim zrobić. Wtedy ja wjeżdżam na czat i łapię tu cały pług niektórych za...
0: Nie no, mam nadzieję, że to, co powiedziałem, nie zabrzmiało jak wiecie, co z nim zrobić. No. A też do słuchaczy, ja też do was... Szczególnie nie mam jakichś wielkich tu obiekcji, bo też jesteście tutaj ludźmi, coś się dzieje, też macie prawo skomentować, zawsze nawet skrytykować człowieka. Dopóki nie wyzywacie kogoś od tępych chujów i weź tam wypier papier, to jest okej, no można nawet coś niepochlebnego tam napisać, czemu nie, no już nie bądźmy tacy delikutaśni też z drugiej strony, więc absolutnie tutaj też chyba, adwokat, mogę za ciebie powiedzieć, że wiesz, nie rozpłakaliśmy się jak od tego wszystkiego i nie dostaliśmy kwaśnej sraczki ze stresu. Dzięki wielkie, Kasia, to ta sama Kasia? Znowu Kasia? Serio? Kasia, no po prostu... Bez przesady, no ja nie zasłużyłem na aż takie tutaj donaty. I trochę, pisze Kasia, trochę się chyba spóźniłam na bajkę, ale już jestem, pozdrowionka. No, pozdrówka. Całuski. Nie wiem, czy mogę, nie wiem, może Kasia jest zamężna, albo ma chłopaka, coś, to tak potem chłopak słucha i zaraz tu wpadnie z drzwiami, będzie puk, puk, do drzwi, otwieraj, gościu, kufa, te, gościu. Nie, no, ale to żartuję sobie oczywiście. Adwokat, a czułbyś się na siłach ułożyć ze mną jakąś mini pojebajkę, czy też nie? Tomasza nawet nie pytałem, bo jego... Obawiam się, że pojebajka Tomasza to by było jakieś... W ogóle by się mózg stanął w poprzek. Zapaliłaby się głowa. No, a ty się czujesz na siłach, na jakąś małą pojebajkę?
3: Mogę spróbować, najwyżej się skompromituję. Wiem, że jeśli chodzi o opowiadanie dzieciakom jakichś takich historyjek, to tam mózg mi się całkiem nieźle rozkręca.
0: Tak. Wódz tu pisze, płaku. No trochę tak płaku, no tak może, dobra, nieważne. Dobra, to będę hamem i powiem, zaczynaj bajkę.
3: O ty, stary, że... Ale a może jakiś kierunek, jakiś okres, w jakim się ta bajka ma dziać, historia?
0: No widzicie, sam nie potrafi wymyślić, musi nim ktoś pokierować, to jest taki człowiek ubezwłasnowolniony.
3: Nie, dobra, poczekaj, no. Coś z życia może.
0: Nie takie
3: bajka
0: proste.
3: Bajka o sprzedawcy kotłów grzewczych.
0: Kotłów grzewczych. To wspaniała, romantyczna bajka o sprzedawcy kotłów grzewczych.
3: No dobra, załóżmy. No
0: dobra, dawaj.
3: Ja rzucam temat, a ty próbujesz go podbić, tak?
0: Nie, ty musisz coś zacząć opowiadać, a nie, że mi rzucisz temat kotły grzewcze. Gdzieś tam miał akurat na stronie dla klienta robi jakąś stronę kotły grzewcze i cwaniaczek mi tu rzuca temat.
3: No okej. Okay. No to jest historia. Pan Andrzej, który mieszkał sobie w małym miasteczku już półtora roku, jak COVID panował w przestrzeni świata i jego biznes polegający na sprzedaży kotłów, no niestety upadł. Ludzie przestali kupować kotły i skupili się na kupowaniu maseczek. I popadł w alkoholizm. I przesiadywał coraz częściej w pracy, licząc, że ktoś w końcu przyjdzie i pił do kotła, do swojego najlepszego modelu, jaki udało mu się w tym sezonie zdobyć w hurtowni po promocyjnej cenie. I siedział i pił. I z dnia na dzień coraz bardziej mu beret nasuwał się na głowę i do takiego momentu doszedł, że zaczął rozmawiać z kotłem. No to teraz ty, bo przecież jak mamy, to mamy.
0: Ach, mój kociołku, mój ty jedyny. Czekaj, zaraz tu wlejemy, co mamy. Zrobimy kociołek Meneliksa. Szampan, amarena, dwa piwa, spirytus. Nagle jakoś pan, nagle pan Andrzej, panu Andrzejowi zdało się, że kocioł do niego mówi. Teraz ty.
1: Mówi. Znaczy, początkowo myślał, że po prostu wiatr porusza klapką od otworu, przez który się ładuje opał. Ale jak się wsłuchał, to okazało się, że słyszy głosy. Głos, właściwie to był jeden głos. I tak się zaczął wsłuchiwać i słyszy, a tam takie ciche: chodź do mnie. Chodź do mnie. No i oczywiście nie omieszkał popić jeszcze kielicha, bo powiedział, że na trzeźwo tego nie ogarnie, a że to nie był pierwszy kielich.
2: Prezes Kaczyński.
1: To prawdopodobnie tego po prostu złotych. Nie ogarniał.
2: Kwak krawiec.
1: Zupełnie.
2: Kwak, kwak, kwak,
1: no i zbliżył się do kotła.
2: Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak,
1: głos był coraz
2: kwak,
1: wyraźniejszy.
2: Kwak, kwak, kwak, kwak.
1: Otworzył drzwiczki.
2: Kwak, kwak, kwak, kwak, kwak.
1: I nagle zassało go.
0: Do środka.
1: Dobra. Do środka. Jedziesz, krawiec.
0: Pan Andrzej leciał przez dziwny, tajemniczy, mistyczny, czarodziejski tunel. Chyba, żem umarł, pomyślał pan Andrzej. Kiedy ujrzał na końcu tunelu światełko, znów pomyślał, no to kurwa, żem na pewno umarł. Jakież jednak było jego zdziwienie, kiedy wyleciał z tunelu i zobaczył tajemniczą, jakby grzybową krainę, wszędzie grzyby. Co to kurwa, Mario Bros? Pomyślał pan Andrzej.
1: Chociaż nie znał tej gry.
0: Chociaż nie znał tej gry. No. Tu, przepraszam, muszę, bo prezes Kaczyński się objawił tu w międzyczasie i rzekł, uwaga, cytuję, kwak, kwak, kwak, kwak, kwak, kwak, no i tak dalej, to jest bardzo długa wypowiedź. No i na końcu dodał jeszcze, kwak, kwak, kwak, kwak, kwak. O, on faktycznie tak mówi trochę, tak. No, ale to prezes Kaczyński. Dziękuję, panie prezesie. Melduję wykonanie zadania. No. Tak, no właśnie, mimo że nie znał tej gry, pomyślał, to chyba Mario Bros. Będę teraz musiał iść cały czas w prawo. A co by się stało, jakbym spróbował tego grzybka? Pomyślał pan Andrzej i chwycił ręką leżący, wyrastający z ziemi grzyb. Wsadził go do ust, przełknął i nagle?
1: Nagle znalazł się z powrotem w swoim sklepie, w którym było pełno klientów chcących kupić jego wymarzony, topowy model kotła do ogrzewania domu. Nie wiem,
0: tu
1: szybko i nie skończyłem.
0: Tu, mimo że sytuacja nagle stała się tak dziwna, pan Andrzej pomyślał, teraz już rozumiem, to nie chodzi o kotły, nie chodzi nawet o ich sprzedawanie, o zarabianie. W tych kotłach jest coś więcej, a ja od tej pory będę nazywał się Tomasz.
1: Nie, ja mam koncepcję. Ja myślę, że pan Andrzej zrozumiał, że kociołek spełnia marzenia ludzi i postanowił wszystkich, którzy odwiedzili jego sklep, wrzucić do kociołka, żeby mogły się spełnić ich marzenia.
0: No właśnie. Ding dong, rozległ się dzwonek sklepu. Do środka wszedł młody, przystojny, atrakcyjny i wyglądający na bardzo inteligentnego człowiek. Nazywam się Krawiec, rzekł. Czy przyszedł pan kupić ode mnie kociołek? Tak, słyszałem, że ten kociołek daje oświecenie, rzekł Krawiec. A ile to kosztuje, bo nie wiem, czy mi z donate'ów wystarczy. No, kosztuje taki kocioł 5000 złotych. A mogę dać panu w barterze swoją nerkę? Ależ oczywiście, powiedział pan Andrzej, gdyż był człowiekiem miłym i szczodrym. Tylko jak ja sobie wyciągnę tą nerkę, żeby komu ją sprzedam, pomyślał krawiec i zaniepokoił się. Co ja teraz zrobię? Gdyby tak to była gra Mortal Kombat, to może ktoś by tutaj zrobił mi fatality i wyciągnął tą nerkę i miałbym ją wtedy, a tak to samemu sobie nerkę wyciągnąć, samemu sobie zrobić taką operację, to nawet ja nie potrafię, pomyślał krawiec, mimo że słynął z wielu talentów.
1: I w tym momencie kociołek odezwał się po raz kolejny i przemówił do sprzedawcy Andrzeja. Nie tak się umawialiśmy. Nie wolno brać czyichś nerek za możliwość spełnienia marzeń. Łachudro ty.
0: Rząd chiński by się z tobą nie zgodził, odparł pan Andrzej rezolutnie.
1: Tak, i tu niestety pan Andrzej wpadł w furię, powiedział: o ty, kociołku, nie tak ja się umawiałem. Pójdziesz na przetopienie. No i niestety kociołek poleciał na złą, w długą podróż w jedną stronę.
0: Pan Andrzej przestał interesować się kotłami. Zachował tylko jeden, w którym gotował smalec z okolicznych psów wyrabiany. Też niektórzy mówią, że na pana Andrzeja okoliczni ludzie wołali adwokat.
3: Tak, ale były też pewne łachudry, co mówiły szmata. Ale one dawno temu skończyły w kociołku. Nie, ale powiem, możemy skończyć...
0: Dziwna ta bajka wyszła.
3: Dziwna
0: bardzo
3: bajka,
0: dziwna.
3: Ale przyznam szczerze, że presja... Pamiętam tą naszą próbę lotu świń w kosmos. Taka próba spontanicznej audycji improwizowanej, która tak dość bolesna była i w sumie umarło to, ta idea. Pamiętasz?
0: Było, pamiętam. Ale to niezły fan był wtedy. Ja tam się dobrze bawiłem. To był ciekawy eksperyment też. Takie improwizowane było... słuchowisko, nie? Też właśnie.
3: Żałuję, że trochę w sumie to się nie rozwinęło, bo to jest taka ciekawa koncepcja, coś innego jakby. Wiesz, jakby ta monotonia, która tutaj napada ludzi, mogła być w jakiś sposób może przełamana, ale takie opowiadanie bajek, no nie wiem, bo dzieciom łatwiej opowiadać, jak się ma świadomość, że ja swoim dzieciom jakieś takie głupotki opowiadam, to tak widzę, że to sprawniej wychodzi niż teraz na antenie, wiedząc, że tu dorośli ludzie słuchają i właściwie bez jakiejś wprawy to tak chyba ciężko jednak jest. Wiesz, uwagę czyjąś przykuć, no bo no nie mam wprawy, przyznaję się, to zresztą nie mam co przyznawać, bo to widać.
0: Ej, no luz, przecież to, słuchaj, nie układamy bajki, która ma wygrać konkurs na najlepszą bajkę stulecia. Bawimy się, wymyślamy sobie różne głupoty, żeby właśnie, tak jak powiedziałeś, tą monotonię trochę złamać i to wszystko. No, taki eksperyment. I to z tymi bajkami jest tak, że one czasem wyjdą śmieszniejsze, czasem ciekawsze, czasem nie. No, to jest takie losowanie trochę, bo jakiej by kto nie miał kreatywności, w jakim by nie był świetnym nastroju, czy tam w kiepskim, czy świetnym, no to dużo zależy po prostu od przypadku i to mi się podoba w tym.
1: Ale w sumie mogłem zaproponować tutaj ludzi z czatu, że te osoby, które przychodzą, to są ludzie z czatu, przez co cała historia taka, wiesz, intymna się bardziej robi, żeby wplatać ludzi po prostu, którzy tutaj się pojawiają.
0: No.
1: Bo jakby trzeba się zastanowić nad mechanizmem, wiesz, żeby takie pomysły fajne nie ubijały się, bo ktoś zbyt ambitnie podchodzi, tak jak może ja nieraz kombinuję. i ten, ale spoko, wesoło. No dobra, Krawcze.
0: Może ktoś właśnie dzięki temu, właśnie zbyt ambitne powiedziałeś, może ktoś znajdzie w sobie taką umiejętność, żeby zluzować trochę i wymyślić jakieś głupotki, bo autentycznie są takie osoby, które nie potrafią się zdobyć na wymyślenie czegoś takiego głupiego, zwariowanego, bo mają, są tak mądrzy, tak powiedzmy, tak poważni i mają, wiesz, zupełnie niewygimnastykowaną głowę w myślaniu jakichś tam pierdół, że nie potrafią tego, nie mają tej umiejętności, żeby powiedzieć cokolwiek. Oni nie potrafią powiedzieć czegokolwiek. Oni muszą powiedzieć coś, co ma sens. No są takie osoby też, no.
1: Dokładnie. A jak zaczniesz mówić bez sensu, to będziesz musiał za chwilę pokazać swoje portfolio po prostu na czacie, bo inaczej będziesz zdyskredytowany jako, nie już jako słuchający, ani dzwoniący, tylko jako człowiek.
0: Nie wolno mówić tak, bez sensu, trzeba mówić tylko z sensem. Jest taki, ja bym dał takie prawo, że każdy, kto mówi coś bez sensu, to się go zamyka w obozie i uczy się go mówić z sensem, szkoli się go. Jak mówi coś bez sensu, to go kijem, jep, aż zaczyna mówić z sensem.
1: No i właśnie, ale słuchaj, no uderzyłeś w coś, co jakby gdzieś tam na początku tej dyskusji na czacie było. Ja zarzuciłem, że Netflix to jest liche zło, to jest walec. To jest społeczny walec po prostu. A walec wiadomo, co robi. Równa wszystko. I dla mnie Netflix to jest taka przestrzeń, w której mówi się ludziom, co mają robić. I tyle, no. Stąd ten mój wyrzut Netflixowy się pojawił. Ja rozumiem, że ludzie mogą tego nie rozumieć i tak jak adwokat.
0: Jak Wałęsa zaczynasz mówić samo sobie, ale tak jak właśnie adwokat mówi, to adwokat wie, co mówi, bo adwokat to jest adwokat.
1: Nie miałem się osobowości już, Chrzanie, bo jestem Andrzej, jestem adwokat, jestem Daniel, a jeszcze są tacy ludzie, co mówią do mnie tato, to już w ogóle jest popieprzone.
0: No. Ale to mam nadzieję, że to twoje dzieci mówią do ciebie tato.
1: No, tutaj wytoczyłeś działo. Też mam nadzieję, że to moje

0: kostuszka chyba, wróżka. Kostuszka. Wróżka wątrobuszka.
1: Bo my takie właśnie trójkąciki lubimy. Kostuszka z zębuszką. Co?
0: Do mnie może przyjść w każdej chwili jakaś wróżka trzustka, wróżka wątrobuszka, wróżka żołądkuszka, a na końcu przyjedzie Rakowski. No i
1: komorniczka jeszcze, wróżka komorniczka.
0: Ale to fajnie by było, gdyby komornik chciał być taki, właśnie gdyby był taki zwyczaj, że komornik stara się być taki super miły, przebiera się właśnie
1: kwasa
0: za jakąś wróżkę.
1: Daje, kwasa ci daje, mówię, no. Proszę zażyć, zanim przejdziemy do meritum.
0: Stary, mógłby być taki świat, po prostu, wiesz, na pewne rzeczy się umawiamy i one wydają nam się normalne. I wyobraź sobie, przychodzi komornik, wychodzi gdzieś tam na ławkę z tobą, wiesz, mówi, zajarasz, wiesz, stary, nie przejmuj się, wiesz, to tylko pieniądze, masz, bucha.
1: Masz no, bucha, po czym drugi buch już jest ten, prosto w potylicę z pałki.
0: Nie, właśnie taki fajny, jest miły, przebiera się w jakiś śmieszny strój, przychodzi na przykład przebrany za Pikachu, daje ci blanta, wiesz, tak przygotowuje cię na to, bo to nie jest nic przyjemnego, wiadomo, ale tak się przekonuje, że to tylko pieniądze, że odrobisz, fajnie by było, no. A nie, kurwa, skórzana kurtka, łysy, dzień dobry. Znaczy, no nie mówi dzień dobry, bo to frajerskie takie, tylko jestem komornikiem, nazywam się Andrzej Pierdziwąs, proszę otworzyć. No tylko tak fajnie, wiesz, miło przychodzi, jakoś tam dwóch na przykład przebrali się za Bolka i Lolka, tam dają ci blanta, wiesz, wesoło, fajnie. Man, dobra intencja jest w tym komorniku, wiesz, rozumiesz, po prostu to nie jest taki komornik, jakiego znasz, to jest zupełnie nowy komornik, komornik 2.0. Ja bym był takim komornikiem, bym gdzieś tam przez okno zapukał, wiesz. Uhu.
1: Taki Joker, słuchaj, taki Joker, koleś, który wygląda jak wypluty, ale uśmiech ma, ale się uśmiecha.
0: No.
1: Chociaż nie, różni byli Jokerzy, chyba tacy bardziej estetyczni i mniej estetyczni. No jest to jakaś koncepcja, chociaż powiem ci szczerze, że jak mówisz komornik, to mam zakodowane w głowie takie straszne obrazy i kurczę, chyba wiek sprawia, że nie umiem się z tego jakoś tak, nie dystansuję się, no niestety. Jakieś takie obrazy, wiesz, że tam komornik, policja, jakąś rodzinę wyciągają z mieszkania przez drzwi, jak po prostu, nie wiem, rybę z przerębla, wiesz, no straszna sprawa.
0: A ja właśnie potrafię sobie wyobrazić. Na przykład, żeby w ogóle musical z tego się zrobił. I komorników iluś tam przychodzi z urzędu skarbowego od razu i policja, ale oni, wiesz, tak tańczą, śpiewają, palcami pstrykają, tak podchodzą do ciebie i palcami pstrykają, wiesz.
1: Synchronicznie. Jak w takich musicalowych, że trzech no. Tancerzy synchronicznie.
0: Jeden tam, wiesz, tam komornik policjanta łapie, wyrzuca go do góry, policjant robi, wiesz, dwa salta, ten go potem łapie, żeby to wesoło jakoś było, nie?
1: Nie wiem, czy społeczeństwo by przeżyło taki wizerunek. Wiesz, jakby musi być, zło musi być zdefiniowane jako zło.
0: Czemu właśnie? Byś, no, nie musi, no bo inaczej, co musi?
1: No bo inaczej będziesz miał zamieszki na ulicach. Ludzie, wiesz, zaakceptują ten przewrót moralny i po prostu będą uczestniczyć w tym. Nie wiem, porządek musi być.
0: No, się jakiś, ty nie masz przypadkiem jakiegoś niemieckiego pochodzenia?
1: Nie, ja jestem za porządny. To ja mam takie, bo to jest jakiś element natręstw. Po prostu musi być porządek. Chociaż to nie znaczy, że mam na półce porządek czy na stole.
0: Robisz w domu awantury na przykład, jak znajdziesz gdzieś tam jakiś włosek albo odciski palców na pilocie.
1: Ty, nie mam pilota, sobie uświadomiłem.
0: Nie masz pilota? To co z ciebie za człowiek, jak ty nie masz pilota? Jak to? Ja też nie mam pilota. W sumie teraz się zastanowiłem.
1: Takie archaiczne, jak telefon, wiesz, na tą starczą.
0: Miałem taki, kiedyś wymyśliłem, żeby zrobić taki smartfon z taką tarczą, jak się wykręcało kiedyś. No, znaczy taki, no telefon dla seniora z taką tarczą, że wykręcasz. Ale

0: Ponoć już coś takiego jest. To potrzeba, jest. Potrzeba mówił, że jest.
1: Coś takiego. Jest coś takiego, tak? Też gdzieś tam.
0: Zawsze mnie ubiegną, czy to podgrzewany nóż do masła, kurwa, czy telefon z tarczą do wykręcania. Zawsze wszystko już jest, no. Zawsze już Chińczyk zrobił to już dawno temu, no.
1: No dobra, Krawcze, kurczę, muszę skończyć robotę i się położyć spać i praca i życie, a fajnie się gadało z tobą. No. Może jeszcze zadzwonię na jakąś bajkę, bo ty tak co tydzień te bajki w czwartki robisz chyba, nie? Nie w takiej formie, ale ogólnie temat bajki się pojawia.
0: Ostatnio po prostu w nocnym radio są takie fazy, nie? I mamy akurat teraz fazę na bajki i w różnej postaci temat bajek się pojawia, bo zauważyłem, że ludziom to jakoś odpowiada. Jest to okazja, żeby się trochę pośmiać, może rozweselić, więc ciągniemy te bajki, póki się nie znudzą, póki nie zaczną mi ludzie wysyłać donate'ów, weź już skończ pierdolić, Krawiec, z tymi bajkami, to się pojawiają te bajki, ale jutro pewnie nie będzie bajek. Jutro akurat Chiny, Wielki Brat patrzy, Wielki Brat ma skośne oczy i tak dalej.
1: Ja ostatnio trafiłem na taki wątek w Pitu, na kanale Pitu, albo zapominam, jak się nazywa ten koleś. No nieważne, ale słuchajcie, była mowa o tym, że jakby, no, jakby temat własności, a tak naprawdę tego, że będzie się nas pozbywało własności, ale w taki perfidny mega sposób. I tam się pojawiło takie hasło chciwy własności, czy zachłanny własności, że takim terminem w przyszłości będą nas, że tak powiem tutaj, znaczy nas, jakby spopularyzują.
0: No, prywaciarz, tutaj. Można powiedzieć na przykład no, też,
1: kiedyś,
0: prywaciarz.
1: No właśnie, kiedyś był prywaciarz, ale dzisiaj to będzie takie dwuczłonowe. Zachłanny własności. Chyba tak to było dokładnie.
0: Własnościuch.
1: Że będziesz takim antyspołecznikiem. No, w konsekwencji dalszej faszystą prawdopodobnie. Jeśli będziesz chciał posiadać coś swojego, to będzie zachowanie antyspołeczne, nie? Urobią nas po prostu. Przeraża mnie to trochę, nie?
0: No, to się cały czas dzieje, nie? To urabianie nas... po prostu mi się wydaje, że rządy, władza stały się bardzo cwane i wykorzystują przeciwko nam do urabiania nas wszystko to, czym my żyjemy. Memy, media społecznościowe zawsze potrafią zaplanować coś, potrafią stworzyć iluzję takiego podwójnego Matrixa, że ty myślisz, że o, złapałem Pana Boga za nogi, jestem oświecony, żaróweczka nad głową, bingo, eureka, a tak naprawdę zrobili cię w chuja, nie? Tylko ty jesteś przekonany, że wyszedłeś z Matrixa i takich metod używają. To w połączeniu jeszcze z technologią, to już jest nie do wygrania. Wydaje mi się też, że jednocześnie jakieś protesty, manifestacje coraz większą siłę mają, coraz większe jest jakby... No, przechodzimy do porządku dziennego z tym, że nas zagazują, kopa w dupę, dadzą iść do domu, nie? I ludziom się też nie chce, bo jakoś to będzie, a co ja będę się mieszał, mam swoje problemy. I to wszystko jak połączyć w jedno, to mamy... No, słabo to widzę, wiesz? Kiedyś wydaje mi się, że były większe szanse, że ludzie się wkurwią, pogonią. Dzisiaj jest wszystko już tak sterowane, ty będziesz myślał, że wygrałeś wojnę, a nie wygrałeś nawet bitwy.
1: No, trochę jak w nowym, wspaniałym świecie, słuchajcie. Tam ludzie od początku byli jakby nasycani tymi wszystkimi takimi sentencjami, mądrościami, ale no nie przytoczę teraz, ale kto zna, ten wie. I ludzie jakby na wszelkie jakieś takie troski dnia potrafili odpowiedzieć właśnie mądrością jakąś tam, którą im zakodowano w trakcie edukacji. I kurde, straszne jest to, bo gdzieś to samo się dzieje tak naprawdę. To nie jest tak systemowo robione od dzieciaka, chociaż pewnie jest, bo szkoła tak naprawdę wbija nam te wszystkie takie kalki słowne, które w hasła... Brak mi tu jakiegoś takiego sztandarowego hasła z Nowego Wspaniałego Świata, ale pewnie by się przydało. Ale słuchajcie, ta srandemia cała, ona mi uwidoczniła to, jak ludzie mówią, że to jest ich myśl, że to jest ich opinia, że to tak myślą i mówią kalką żywcem wziętą całe zdanie jak w radio czy w telewizji po prostu jest walona im do głowy propaganda, nie? I oni to powtarzają na mieście i twierdzą, że to jest ich. To jest przerażające, nie? Dla mnie to po prostu...
0: No, te kalki to już od dawna zauważyłem, że ludzie mówią tekstami z filmów, powtarzają to, co usłyszałem wcześniej gdzieś tam u jakiegoś celebryty. No niestety, to już od dawna tak jest.
1: Znaczy, słuchaj, Wódz pisze, że zawsze tak było. Właśnie też chciałem o tym powiedzieć, że jakby my tworząc jakiś kod kulturowy, posługujemy się tego typu narzędziami, bo to są narzędzia. Tylko niektóre kalki wynikają po prostu oddolnie, jakby z pewnych doświadczeń życiowych. A inne są w tej chwili odgórnie. Znaczy zawsze był ruch oddolny i odgórny. Zawsze jeśli była jakaś władza i ta władza jakby wymykała się, że tak powiem, z służby ogółowi, a skupiała się tylko i wyłącznie na sobie, no to po prostu dewastowała w ten sposób społeczeństwo, albo przynajmniej podporządkowywała je sobie. Sorry. I tak zawsze było. To zgodzę się z Wódzem. Z tym, że po prostu mnie dzisiejsza skala jakby przeraża. I że to jest tak naprawdę przejaw technokracji, która dla mnie niczym dobrym nie jest. Nie? Jakby to ta technokratyczność naszych czasów, nie wiem, czy to poprawnie wyrażam się tu, ale ona jest takim walcem. Ja posłużę się tutaj tym
0: odniesieniem. No wiesz, technokracja to rządy specjalistów też. To mi tego w Polsce akurat bardzo brakuje, bo my mamy rządy dyletantów akurat, nie? Więc i partaczy, i debili, i obszczymurów, i pijaków. Pijany poseł, wiesz, ci wychodzi i coś tam pierdoli. Chciałbym, żeby o naszych losach decydowali fachowcy z różnych dziedzin, żeby od finansów był naprawdę jakiś ekspert od pieniądza, żeby kulturą się zajmował człowiek, który ma doświadczenie w teatrze, może jakieś książki pisał, pisarz, wiesz, w ten sposób, a nie jakiś nominowany, bo mierny, bierny, ale wierny, mierny, ale sewierny. No i wciskają jakiegoś tam towarzysza szmaciaka, nie? No straszne to jest.
1: Nie wiem, czy chciałbym, żeby technokracy, technicy i eksperci rządzili. Chciałbym, żeby jacyś normalni ludzie za tym stali, wiesz? Bo tacy eksperci mogą być doradcami, ale decyzję powinien podejmować ktoś, kto nie jest jakimś wąskim, ścisłym umysłem. Wydaje mi się, że to powinni być ludzie, którzy trochę ponad to wychodzą. Zwłaszcza, że tacy technokraci mogą zostać... Znaczy są zależni po prostu. To są ludzie, którzy są na czyimś... No ale to temat, którego na pewno nie jestem w stanie w jakiś ciekawy sposób tutaj rozwinąć. No ale
0: no to, to idź już sobie, jak nie umiesz rozwinąć.
1: Tak, myślę, bo młody się obudził i idę zobaczyć, co się dzieje.
0: Dobra, to idź i opowiedz bajkę taką piękną jak nasza do snu dziecku. No.
1: Trzymajcie się. Dzięki i dobrej nocy życzę.
0: No cześć, hej.

0: Znalazłem ten quiz, o którym wcześniej mówiłem. Czy dogadasz się na Podlasiu? Ojczyzna Kononowicza. Quiz z Gwary Podlaskiej. No właśnie, ciekawe, czy będziecie wiedzieli. Na początek widzę takie proste pytania, bo pierwsze pytanie. Rozgrzewka. Co oznacza popularny na Podlasiu zwrot iść z buta? No to chyba każdy wie, co oznacza iść z buta, prawda? Pamiętam, że już jako dzieciak tak mówiłem, iść z buta, mimo że mieszkam na Dolnym Śląsku. No oczywiście iść na piechotę. Tu mamy do wyboru jeszcze iść kupić buty, iść szybko, biec. No nie, no iść na piechotę po prostu. Idę z buta, nie? Co to dzięgi? No to są te rusycyzmy, o których właśnie mówiłem. Do wyboru mamy słabe oceny w szkole, wyczerpujące dni, pieniądze. No pieniądze, oczywiście, że pieniądze. No po rusku to jest dzięgi, tak? No to tutaj mamy dzięgi. Zamawiając w restauracji zupę melonową, otrzymasz kapuśniak, zupę z dyni, krem z buraka, zupę ziemniaczaną. No tutaj już się waham, ale domyślam się, że chodzi o zupę z dyni, bo dynia, melon, no to tak, no dynia a melon to oczywiście coś innego, ale na Podlasiu to wiecie, jak się posłucha Kononowicza, to jemu się wszystko ze wszystkim myli i w Wilkowie tak się mówiło się, no zawsze tak tłumaczy, więc no w Wilkowie na dynie mówiło się melon, no i już. W całej Polsce można przeprowadzać się do nowego mieszkania, a w Białymstoku przenosić się, przymilać się, przebierać się, przynosić się. No tu akurat nie wiem. A na czacie Wódz pisze, dobrze adwokat gada, technokracja to pułapka. No to może nie potrafię sobie wyobrazić tych niebezpieczeństw za bardzo przy rządzie ekspertów. Dziękuję, udanego dnia Państwu życzę. Aldona się chyba z nami żegna. Trzymaj się, Aldona, trzymaj się. Hej, hej. Gosie tam męczą z jakimiś zegarkami. Spamują, terroryzują. No i Wódz jeszcze uważa, że publiczna edukacja to jest coś najgorszego i to jest dopiero pranie mózgów, gorsze niż Netflix. I tu się akurat zgodzimy na pewno. Jestem wielkim antyfanem publicznej edukacji i kojarzy mi się z publicznym kiblem ewentualnie, ale z czymś gorszym, bo publiczny kibel to przynajmniej czasami jest czysty. Babcia klozetowa tam zadba, wszystko jest czyściutkie, zapłacisz 2 złote i masz gwarancję, że zrobisz sobie w spokoju tą kupę, przepraszam, że tak powiem, ale no, walniesz klocka. Wypróżnisz się, oddasz kał, no. A z państwem to i z publiczną edukacją to nigdy nic nie wiadomo, no. Dadzą ci na przykład 2 lekcje religii, 1 lekcję WF-u, czy tam matematyki. Przekażą ci historię, którą napisali zwycięzcy i nauczą cię przede wszystkim, wszystko ci z głowy wyleci, ale zostanie ci tylko to, że masz być karny, że masz się słuchać i że fajnie jest siedzieć w pomalowanych farbą olejną ścianach i gapić się na jarzeniówkę i słuchać pierdolenia jakiegoś frustrata, który będzie się na ciebie dar i kijkiem cię połapa. To raczej takiego czegoś to nie chcę. Kazimierz Pawlak z filmu Nie ma mocnych powiedział: a kto mnie zabroni spastowanym kabanem po lesie spacerować? Czym jest kaban? Do wyboru mamy rower, koń, kot, wieprz. No tu też mogę zgadywać tylko. No tam było coś z tym kotem, tak? O tego kota się... Ale stawiałbym może na wieprza. Na wieprza. Ale po co... Po co pastować wieprza? Nie wiem, na czarno wieprza? To tu musiałby się wypowiedzieć ktoś, kto pamięta dobrze film Sami Swoi. Bankowo przenosić, pisze Morf, czyli jest chyba pewien. Czyli przeprowadzać się to w Białymstoku, przenosić się. A ja bym powiedział przynosić się, bo oni tak czasami dziwnie mówią, na przykład zrobić loda dla jego, no to mi się tak kojarzy, że też tutaj będzie jakoś inaczej zupełnie, nie? Że przynosić siebie samego, że siebie samego przynosisz. Oni tak trochę inaczej myślą tam na tym Podlasiu, nie? Że nie przenosisz siebie z rzeczami, znaczy no właśnie, no tak po prostu, że przynosisz siebie w inne miejsce, nie? Tak mi się kojarzy jakoś, ale nie wiem, ale może faktycznie przenosić się. Ale ja bym stawiał na przynosić. Morf twierdzi właśnie, że wieprz, potwierdza tutaj jakby moją wersję. Na dzika przerabiali świnie. No, czyli dobry trop. Czyli skoro na dzika przerabiali świnie, jak tu pisze Tomu, no to pewnie chodzi właśnie o świnie, kaban. Tak nawet się kojarzy jakoś tak, nie? Kaban, świnia, czasami tak intuicyjnie trochę. Na tą część garderoby mówi się kapcie, bambosze, pantofle, a na Podlasiu, no ja bym dodał laczki jeszcze, laczki. Nie wiem, zawsze mnie to śmieszyło słowo, laczki. Laczki. Ubierz se laczki. Moja babcia, która mieszkała w Zielonej Górze, mówiła zawsze laczki. W świecie według kiepskich chyba też są laczki. Laczki. A tutaj mamy do wyboru trepki, ciapki, budki, nocki. Trepki, no trepy to się mówi na takie, na buty, nie? Na takie, nie wiem, wojskowe buty, trepy, czy buty takie, jak to się mówi, nieterenowe, nie... A, widzicie, wyszło mi zupełnie słowo z głowy. Nieważne. No, znowu muszę strzelać. Okazuje się, że moja wiedza na temat Podlasia jest bardzo skromna, bo nie wiem, czy trepki, czy ciapki, czy budki, czy nocki na kapcie. To jeszcze mają inną. Wynikałoby z tego, że w różnych regionach Polski każdy region ma swoją nazwę na kapcie. Bo tyle jest tych... nazw na kapcie, że no bardzo dużo. A jak na kapcie mówi Dariusz?
1: Ja mam klapki. Ja jestem klapkonoszem.
0: Klapki. No ale klapki, no to są takie, wiesz, no klapki, klapki, no takie jak się na basen...
1: No kapcie, kapcie, kapcie, kapcie.
0: No to kapcie, kapcie raczej.
1: Tak. Boże... No.
0: Czyli kapcie.
1: Kapcie. A wiesz, jak się na Śląsku mówi na czapkę?
0: Nie. Czapałka. Jak?
1: Czopka.
0: Czopka.
1: No,
0: czopka w dupka.
1: Jaka czopka? Jaka czopka?
0: No ciekawe. A czekaj, spróbuję zaznaczyć, to może mi od razu prawidłową odpowiedź. To dam te może ciapki. O, ciapki. Niech będzie ciapki. Dobrze, dobrze trafiłem, czyli ciapki. Na zielono jest. O, czyli ciapki na Podlasiu. Następne pytanie. Czy ja jemu w garki patrzę się? Czy ja się jemu patrzę się w garki? To pytanie retoryczne oznacza, że nie interesuję się jego sprawami, podglądam, co robi, nie zasłużyłem na to, co mnie spotkało, nie interesuj się moimi sprawami. Co byś wybrał, Dariuszu? Jak ktoś do ciebie mówi, czy ja jemu patrzę w garki, to co to oznacza?
1: Ja mówię, jaka czopka?
0: jakieś zamotanie. No ja bym strzelał, że po prostu nie interesowanie się sprawami, no nie patrzę
1: właśnie,
0: w twoje...
1: No nie interesuj się, nie, tak. Nie interere, bo kici-gici.
0: Ty, Dariuszku, Sruszku, nie zaglądaj w garki moje, bo będzie na piątkę donos wysłany, na ksero skopiuje i będziesz podlegał odpowiedzialności karno-sądowej. Będziesz spierdolony z nocnego radia, Dariuszku, zafajdany, zaśmierdzony. No, tak by powiedział Krzysztof Kononowicz do ciebie, jakbyś się za bardzo interesował, jakbyś tam stał pod bramką i podglądał, co on tam robi, no.
1: No tak, a u nas na Lubuskiem się mówi fest. Wiesz, co znaczy fest?
0: No, że bardzo coś, tak?
1: No, super, no, bardzo super, no.
0: No.
1: Albo szybko fest. Coś tak na Śląsku. No ty, na Lubuskiem tam mówimy.
0: A jak myślisz, jak się mówi na Podlasiu, że boli cię głowa? Boli da głowa, boli mnie heca, boli dla mnie głowa boli tę. No ja bym strzelał, że boli dla mnie głowa, bo oni tak właśnie, wiesz, zrobić loda dla jego, no to tak boli dla mnie głowa, no to tak.
1: Ale to w Białymstoku, czy na Śląsku, czy w Lubuskiem?
0: No na Podlasiu ogólnie.
1: Na Podlasiu, no to dla mnie.
0: No,
1: boli
0: dla
1: mnie głowa.
0: Tak, tak. Spróbujemy zaznaczyć, zobaczmy, czy dobrze. Dobrze. No, znamy się trochę, naoglądało się Kononowicza, to się wie.
1: No jasne, że tak.
0: Dariusz, dzwonisz czymś, bo ja tak cię tu zagaduję tym quizem, a może chciałeś coś tu powiedzieć od siebie?
1: Że ceny papierosów wzrosły właśnie w tym roku.
0: Wszystko rośnie cały czas. Ceny wszystkiego. A wzrost ceny czego najbardziej cię zmartwił?
1: Najbardziej? Niczego.
0: Niczego.
1: Niczego.
0: W ogóle się nie przejmujesz tym.
1: Nie, przejmuję się właśnie ze spadkiem Bitcoina właśnie.
0: No, nagle twój majątek to jest bardzo poważna, fajna, ciekawa waluta, tylko że nagle się budzisz z rana i masz o połowę mniejszy majątek, który sobie tam zbierałeś, nie?
1: No właśnie, o połowę mniejszy, no.
0: Albo nagle w ogóle ci zniknie pewnego dnia, tak się obudzisz nagle, byłem milionerem, a nagle nie mam nic.
1: No dokładnie. No co ja tu będę mówił, no. Takie są możliwości, ale ja polecam w takim wypadku właśnie swojego Bitcoina przelać na stablecoina, który ma stałą swoją wartość i bez względu na trendy spadkowe czy wzrostowe Bitcoina, właśnie ta stała stablecoin gwarantuje ci, że jej wartość będzie stała. Wtedy jak zarobisz te miliony, to możesz przelać na stablecoiny po prostu, albo na stablecoiny oparte o złoto. Na przykład. No.
0: A tymczasem Piotr tutaj pisze, deklaruje się, że sam będzie sobie papierosy produkował i sprzedawał, i czy są chętni tutaj za 6 zł za paczkę, to no można kupować od Ukraińców jakieś tam papierosy. Kiedyś takie tam gdzieś miałem, nie? No. Co tu mamy dalej? Co nada się na drugie śniadanie? Skipki, denka, fanga. No, fangę to w nos można dostać. Kalijejka, czyli jakaś taka może bułka, nie? Jak jest kajzerka, to oni oczywiście tam na Podlasiu wszystko muszą przekręcić. Jak jest kajzerka, to oni kalielka, tak się mówiło się w Wilkowie. No dobra, to źle. Jednak skipki. A ja bym właśnie za tymi skipkami byłem, bo wiem, że jest skipka chleba, nie? Czyli ta taka...
1: Mogłeś powiedzieć.
0: Wiesz, pajda, nie? To jest skipka u nich właśnie. Pajda chleba to skipka, nie? Jakoś tak. Czyli tutaj Zła odpowiedź. W 2018 roku w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku zwyciężył dzban. Czy podlaski dzbanek to Ładyszka? No już jakieś takie przekombinowane te pytania. I tak lub nie, masz do wyboru tylko. Czy dzbanek to Ładyszka? No nie, to strzelamy, no tak. No i dobrze, trafiliśmy.
1: No, tak, tak.
0: Ładyszka. A jak powiesz na bociana? Dociek? Gociek? Klekun? Gniazdon. To tak słowiańsko strasznie brzmi, nie? Gniazdon.
1: No to pierwsze może.
0: Dociek, tak? Czyli muszą tą jedną literę niepoprawnie powiedzieć i no to dobra. To, no źle, jednak klekun. Klekun.
1: Klekun, bo, Jezus Chrystus.
0: Bo klekocze, oni tak mają, że właśnie, wiesz, świniak to jakiś tam, wiesz, chrumkacz, nie? Pies to tam szczekun. Oni tak właśnie jeszcze mają takie bardzo jakby starodawne, staroświeckie niektóre te powiedzenia i nazywają powiedzmy jakieś zwierzę, że jak klekocze to klekun, nie? Jak miauczy to miałkun. No tak mają coś. No.
1: Nie, ja to nie wierzę po prostu. To Ślązacy to chyba są, wiesz, używałem jakiegoś pierwotnego języka po prostu.
0: Którego z tych słów nie używa się na Podlasiu? Spodnioki?
1: Jaskiniowy język śląski.
0: Spodnioki, durślak, gąsewka, jadaczka. No coraz trudniejsze te pytania i pozostaje tylko zgadywać. No skąd ja mam wiedzieć? Gąsawka, durślak, spodnioki, jadaczka.
1: Durślak.
0: Durszlak. A tu jest, nie jest durszlak, tylko durślak. Durszlak.
1: A jakie jest pytanie? To zapomniałem.
0: Którego z tych słów nie używa się na Podlasiu? No to skąd my mamy to wiedzieć, no którego się nie używa? Spodnioki to tak brzmi jakoś, nie wiem, jak gwara poznańska może? Durślak, gąsewka, jadaczka, zamknij jadaczkę. Nie wiem, strzelamy, dobra.
1: No to poczekaj. No. To co mówiłeś, to coś nie pasuje tam. Spodnioki, o.
0: Aha, no właśnie, to tam jest spodnioki. Dobrze, o, dobrze, właśnie. No, trzeba tak trochę wydedukować, które tu nie pasuje. Spodnioki od razu jakoś nie przypasowało. Śniadanie, jajka na miękko, na Podlasiu to jajka w oborze. Ja bym od razu stawiał na jajka w oborze. Ze świniakami. Świniak tam jest swoje, ty jesz swoje w oborze, te jajka. To od razu sobie wyobrażam majora Suchodolskiego, jak tam ten nitro wącha w oborze. Kononowicz je jajka, a świniak pasze. No, to jajka w oborze. Źle jednak. Jajka w śniadku się mówi. Jajka w śniadku. No, dobra.
1: Teraz takie skojarzenie miałem właśnie. Miałem takie skojarzenie właśnie, że jaki błazen, taki król, nie? To Kononowicz jak robi tutaj w Polsce za błazna, to jakiego musimy mieć wspaniałego króla, nie?
0: Nawet nie znałem tego powiedzonka, że jaki błazen, taki król, ale coś w tym jest.
1: No. Bo to jest moje powiedzonko.
0: A, to dobre ci wyszło nawet.
1: A dzięki.
0: Co oznacza zwrot jak tam twoje ojcy? Jak tam twoje ojcy? Co u twojego taty? Co u twoich rodziców ogólnie? Co u twoich dzieci? Co u ciebie w domu? No to chyba... To...
1: Jakie pytanie, czego się nie używa, tak?
0: Nie, co oznacza... Słuchajcie, ja coś chyba Dariusz tam sobie jakieś dary mamy natury zrobił, się skoncentrować nie może. Co oznacza zwrot, jak tam twoje ojcy?
1: Aha.
0: Czy on oznacza co u twojego taty, czy co u rodziców ogólnie, czy co u twoich dzieci, co u ciebie w domu? Co byś wybrał?
1: No jak są żarty, to wszystko na odwrót, to co u twoich dzieci?
0: Ojcy to dzieci?
1: No.
2: Po śląsku to wszystko na odwrót musi być. No dobra, niech będzie że to u twoich rodziców. O.
0: Po Podlasku. Wybiorę co u rodziców, bo domyślam się, że mogli nazwać ojcy tak, wiesz, tak paternalistycznie, że ojciec ważniejszy to i matka i ojciec to są ojcy. I tak. Pomimo tego, że jest i ojciec i matka, to i tak to są ojcy ogólnie, bo mężczyzna to najbardziej się liczy się, bo w gospodarstwie i gnój przerzuci i wszystko i to siły trzeba, a kobieta to co. No więc ja stawiam na co u rodziców. Dobrze. No, wiedziałem, że to, ja już znam to Podlasie troszkę. Kononowicza naoglądałem.
2: Ja też to powiedziałem, że co twoich rodziców.
0: No, no to ty też miałeś dobrego czuja.
2: No, no.
0: Co
2: ale no? Porąbany ty mają gwary. Fajny, przepraszam. Fajny, porąbany taki, nie?
0: No, no. Co robi człowiek, który leci, jakby mu soli na ogon nasypali? Leci, jakby mu soli na ogon nasypali.
2: Biegnie szybko.
0: No jest taka odpowiedź tutaj, że biegnie szybko i też mi się tak wydaje, bo jest coś takiego, że było coś takiego jak złapać zająca, nasypać mu sól na ogon, tak? To miałoby niby oznaczać, że jak jesteś w stanie temu zającu nasypać tej soli na ogon, to już go złapałeś praktycznie. Coś takiego było, nie? Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Więc też mi się to kojarzy z bieganiem szybko właśnie. Dajmy. Dobrze, no dobrego mamy czuja. Widzicie. Następne. Gdy trasa do jakiegoś miejsca nie jest skomplikowana, to mówi się, że jest prosta jak droga do... I do wyboru mamy Białego Stoku, na Szkolną może, Lasu, Białowieży, Łomży. Czyli jak mówisz do kogoś, droga jest prosta jak droga do... No i tu Białego Stoku, Lasu. No to pewnie Białego Stoku, no bo jak Podlasie, damy. Źle, do Białowieży akurat.
2: Białowieży, no.
0: Jerzy nie wierzy, że na wieży jest dużo jeży.
2: A widziałeś kiedyś, jak jeży się ten robią małe jeże?
0: Nie. A ty podglądasz jeże? O ty świntuchu, jeże podgląda, patrzcie go.
2: A wiesz, jak to śmiesznie wygląda? Jak to jeże się...
0: Ale że to się nie pokuje?
2: Kują się właśnie, kują.
0: No właśnie, dla wielu zwierząt seks wcale nie jest przyjemny, dla kotów ponoć też o tym kiedyś gadaliśmy na antenie, że kot ma jakiegoś takiego kolczastego czy coś.
2: No tak, no. Ma, kolce. Koty kosmici są.
0: Tak?
2: No tak.
0: I podglądają nas, tak? To tak kamerki, tak? W oku?
2: No tak, tak. No podglądają nas.
0: W sumie plan byłby dobry, bo tylu ludzi ma koty w domach, to można właśnie inwigilować. Lepsze niż Pegasus.
2: No to są takie implanty astralne.
0: Jeśli...
2: Właśnie mają obserwować otoczenie właśnie i właśnie przekazywać sztucznej inteligencji, jak właśnie ludzie się zachowują, nie?
0: Jeśli otrzymasz coś za frajer, no to chyba każdy w Polsce wie, co to jest. No właśnie. Musisz za to zapłacić pieniędzmi, musisz za to zapłacić uczynkiem, masz to za darmo. No oczywiście, że za darmo, no ale trudne. Chyba w całym kraju tak się to się przyjęło, nie? Ale może to pochodzi gdzieś tam z Podlasia. Ta mowa z Podlasia to świetnie nawiązuje do charakteru Kononowicza tak jakby, bo tu się pojawia frajer, czyli dał komuś, że za darmo dał, a to frajer, nie? Za darmo dał, frajer od razu. No tak właśnie, tak mi się zawsze z Kononowiczem. Ja staram się myśleć jak Kononowicz tutaj za każdym razem. Co my tu jeszcze mamy? za frajer, za darmo. O, na Podlasiu borowik to nie tylko grzyb, ale także określenie cwaniaka, o, policjanta, złodzieja, sprzedawcy.
2: Sprzedawcy. Siedzi jak borowik, czyli siedzi jak sprzedawca.
0: Aha, czyli jak taki grzyb w ziemię wbity, siedzi się, nie rusza się, tak? Taki sprzedawca. No
2: tak, sprzedawcy to grzyby.
0: I stary taki grzyb, sprzedawca gdzieś tam na targowisku, tak? Tak. Może, może. Ja się zastanawiam nad policjantem, bo się mówi borowiki na tych, na...
2: A, borowiki, no tak, mówi się, no, na policjantów, no.
0: Na członków, znaczy na policjantów nie, na tych, na funkcjonariuszy BOR-u na przykład, ale to chyba zły trop, bo właśnie to nas może zmylić, że właśnie, że BOR, borowik, policjant, a to może być właśnie tak jak mówisz, sprzedawca, bo oni mają takie skojarzenia z natury wzięte, nie, że przyglądali się grzybowi, że grzyb tak siedzi w ziemi, no to ty też tak siedzę cały dzień, tu sprzedaję te cebule, nie? Czy coś tam. No to zaryzykujmy, sprzedawca. Źle. Jednak cwaniak w ogóle, to w ogóle nie trafiliśmy. Zły trop. Cwaniak. Cwaniak borowik. No to dziwne. I do czego ma to niby nawiązywać? Z czym to taki związek? Że grzyb to... Może dlatego, że borowik to jakiś taki grzyb, który udaje, nie wiem, prawdziwka, na przykład, że wygląda jak prawdziwek, a to borowik, taki cwaniak, grzyb cwaniak, który trochę wygląda jak lepszy grzyb, nie wiem. Co oznacza słowo dziady? Stopy, rodzice, niedopałki papierosów, monety, pieniądze.
2: Nie do pałki papierosów.
0: No, gdzie indziej się mówi kiepy na przykład, nie? Paliłeś kiedyś kiepy?
2: A ty paliłeś kiedyś kiepy?
0: Albo to raz?
2: Albo to raz.
0: A ty w ogóle palisz, Dariusz? Mhm. No.
2: Staram się rzucić.
0: Też bym chciał, trochę idzie hajsu na to wszystko. No dobra, to dajmy te niedopałki. Źle, jednak monety, pieniądze. No to monety, pieniądze, dziady, oni tak wszystko jakoś mają na wspak. No jak ktoś ma pieniądze, to właśnie nie jest dziadem, nie?
2: No. Właśnie nie jest dziadem. Jak się ma pieniądze, to się... nie jest dziadem.
0: Morf tutaj trafił. Gosia nie trafiła, Tomisiu nie trafił. Bo Morf tłumaczy, boborowik to dobry grzyb i trudno go trafić. Czyli musisz być cwaniak, żeby znaleźć tego grzyba. Bo go ciężko trafić, tak? Znalazł, patrz jaki cwaniak, znalazł grzyba.
2: To dobrze. Dobre wytłumaczenie.
0: Czyli na Podlasiu największy cwaniak to taki, co znalazł grzyba, borowika. I się mówią, ale cwaniak grzyba znalazł. No dobra. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o pytania. No. Quiz. No całkiem nieźle nam poszło. Dużo tu widzę na zielono.
2: To ile na ile żeśmy mamy?
0: Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo nie wszystkie tam jakoś kliknąłem, część przeleciałem, bo były jakieś takie w ogóle nieciekawe i trzeba by jeszcze to przeklikać, więc...
2: Kosmiczne.
0: Ale ogólnie to wynik całkiem niezły. A tu też na czacie okazuje się, że dużo było właśnie trafnych. Teraz widzę. Morf chyba pochodzi z tego regionu, bo dużo tu trafiał. Chyba mieszka gdzieś koło Kononowicza. Tu widzę, trafia wszystko.
2: No świetny quiz był, naprawdę. Taki, no, życiowy bardzo.
0: Bardzo.
2: Teraz pojadę na Śląski, jak będą mi kazali przyjechać do ojcy, to będę wiedział, dokąd będę jechał.
0: Dobra, słuchajcie, kochani, ja już padam na ryj. Druga w nocy. Masz jeszcze, Dariusz, coś ciekawego do powiedzenia?
2: No, chciałem tą piosenkę tutaj. Chyba, że chcecie posłuchać, jak gram na pianinie.
0: No ja bym chętnie nie posłuchał. Chętnie bym posłuchał. Proszę? Właśnie. No, ja bym chętnie posłuchał, jak grasz na pianinie. Dałbyś tak? teraz radę się jakoś tam przenieść z mikrofonem, coś, żeby było słychać, jak grasz na pianinie?
2: No teraz jest trochę późno i chciałbym tutaj uruchamiać sąsiadów. A to mogę ci podrzucić mój utwór, który był wspomagany przez sztuczną inteligencję właśnie.
0: Aż się boję. To będzie sztuczna inteligencja za Dariusza zrobiła. No to będzie jakieś... To tak, wiesz, no nie wiem. Ale dobra, dobra.
2: Właśnie jest bardzo, bardzo melodyczne i wokale są zrobione przez sztuczną inteligencję, a ja gram na pianinie.
0: A, no, a nie, to dobre. To dawaj.
2: Dobra.
0: A to brzmi nieźle. Jak jest i pianino, i wokal, i sztuczna inteligencja, to może być niezłe. W Lublinie też tak się mówi, pisze psycho. Dziady, bo są drobne. Aha, czyli na drobne bardziej, a nie, że ogólnie pieniądze, tylko bardziej na drobne. Dziady, no to już ma sens właśnie, bo to takie dziadowskie pieniądze, nie? Jakieś tam pięciogroszówki. Dziady takie. Ja kiedyś mówiłem parszywce na złotówki. Parszywce. Bo w wielu krajach ich nie przyjmują po prostu, nie? Chyba w większości. Nie wymienisz tych parszywców, nie? Nigdzie.
2: O, właśnie znalazłem ten utwór. A co mówiłeś? Bo jakaś reklama mi się włączyła.
0: A nic. Po prostu czekam, aż podrzucisz linka.
2: A, już wrzucam. O. Proszę bardzo.
0: Current Life AI. Tak się nazywa utwór w wykonaniu Dariusza.
2: No to jest właśnie utwór o moim życiu. Takim, który właśnie obecnie trwa.
0: Dobra, to co? To w takim razie posłuchamy sobie na zakończenie utworu skomponowanego przez Dariusza, który mówi o jego życiu i nazywa się Current Life AI. A co to znaczy po polsku? Aktualne życie sztucznej inteligencji?
2: Tak. To właśnie moje algorytmy sztucznej inteligencji są właśnie na tym poziomie.
0: Mhm. Bo ty je rozwijasz i ta inteligencja się uczy od ciebie, aż pewnego dnia ci powie: I'm sorry, Darius. I'm afraid I can't do that.
2: No tak właśnie bywa, no. Ale moja sztuczna inteligencja jest do tego stopnia zaawansowana, że przyjęła postać ludzką. I po prostu robi dla mnie zadania. To są klony.
0: No to dobra. To posłuchamy, zobaczymy, jak się ludziom spodoba. Dzięki za utworek. No i do usłyszonka. Pewnie się jutro usłyszymy na antenie i pogadamy, no, być może jeszcze. No. To trzymanko. Hej, hej.
2: Cześć.
0: Dziękuję bardzo za słuchanie, za telefony, zabawę, no i przede wszystkim najważniejsze oczywiście, za dofinansowanie mnie, żebym miał dziady. Dużo dziadów mi dzisiaj tu wpadło, także się cieszę, no, wpadło trochę dziadów. No. A teraz już utworek Dariusza. Dariusz w ogóle to jest postać barwna i to sprawia, że słyszę, że o nim wspominają w niektórych innych mediach czasami. Pojawił się nawet przecież w tym słynnym i legendarnym już dziś disie Ciąga Bolunga. Też tam było coś właśnie, że Dariusz twierdzi, że to pozytywne wibracje, coś takiego, a to tak naprawdę Menel Krawiec półgłówek, partacz palący, mosty obrażający słuchaczy, a nie żadne dobre wibracje. Także posłuchajmy. Current Life AI.

faktycznie trochę długo trwa ten utwór. To tyle trwa, że można bułkę wrocławską w tym czasie opierdolić całą. Ale posłuchajmy sobie.

co? Sobie wyobrażam Dariusza, jak on tam się wczuwa, zarzuca grzywą. Jednocześnie beka chyba co jakiś czas, bo on tak beka co jakiś czas, nie? Gra, nie wiem, opił się wody czy coś, tak... I dalej gra. On się miota, zarzuca grzywą, jak wściekły Chopin. No, a potem znowu... To jest wariat.

Srogie tony, pisze Tomisiu. Może raczej srogie grzyby. Srogie grzyby, milordzie.

0: tak się nagle urwało.
1: Sensem życia jest zbieranie doświadczeń, umożliwiające rozwój duchowy i postęp na trwającej miliony wcieleń drodze do ponownego zjednoczenia się z inteligencją stwórczą.
0: Gdzie to leci?
1: Znaną również jako Bóg albo żyjący wszechświat, w każdym razie każdy z nas ma w sobie cząstkę tego,
0: nie mogę tego wyłączyć.
1: Życie za życiem uczy się i rozwija, a właściwie przypomina sobie, o co chodziło. Żyje się miliony lub miliardy razy, aż w końcu ukończysz tę grę i wtedy to jest lepsze niż orgazm, to zjednoczenie z nieskończonością. Miłością, czy które słowo by to wydało?
0: Bo jakoś telepatycznie o to przekazuje, bo ja nie widzę źródła, gdzie to leci?
1: Tymczasowo rozumianymi jako odrębne dusze w przeszłości na naszej planecie mieszali różni klienci z innych systemów gwiezdnych. Do historii przeszli jako bogowie rozmaitych mitologii znani ze sporego numeru buta.
0: A to też utwór Dariusza, to się otworzył następny, przepraszam, to nie wiedziałem.
1: Nie wspominając o pamiątkach z działań wojennych typu Wielki Kanion, Atlantyda, te sprawy, to wszystko wydarzyło się naprawdę. Mieli bazy na Księżycu i Marsie, a na przykład znane z legend Centaury to były eksperymenty tych bogów. Karma wraca w następnym wcieleniu, to znaczy człowiek odradza się w dokładnie takim świecie, jaki w poprzednim życiu pomógł wytworzyć.
0: Co to za kraj, w którym człowiek lęka się o własne życie, w którym...

0: sens de la vie et d'accumuler des expériences qui permettent.
1: Już zlatuje Ashtar Sheran, by nam wskazać nową drogę. On ma przeszłość bohatera, ale teraz jest jak Bogę.

0: To by było na tyle. Dziękuję bardzo. Nice song. Mi się chyba bardziej drugi utworek podobał. Monika pisze, kurwa, pewien stępień łysy nazwał mnie sztuczną inteligencją. To nieprawda. To może jesteś farbowaną blondynką i tak, taki kawał był jakiś, nie? Że sztuczna inteligencja to farbowana blondynka, coś takiego. Przekaz od Plejadian, no. Dobra. Jutro się spotykamy o 21:00, jak zwykle. I siedzimy sobie, gadamy o różnościach. Zobaczymy, jak z tymi Chinami wyjdzie, nie? No, na pewno pociągnę trochę temat, ale nie sądzę, aby to nam zajęło cały wieczór. Chociaż, kto wie, nie? Może akurat się wywiąże jakaś ciekawa dysputa. A tymczasem lecę zobaczyć, lezę zobaczyć, jak ten Franco 2. No, zobaczymy, jak to wyszło. Franco 2. Trzymajcie się, cześć. Luźne gadki, słuchają ojcowie, słuchają matki. Ach. Okej, jesteśmy. Witam serdecznie jeszcze raz, bo nie wiem, czy było słychać. Ach, takie niespodziewane wejście, no to ma prawo się tutaj przydarzyć coś nieoczekiwanego. Nieoczekiwana audycja, luźne gadki dzisiaj o szczepieniach. Mianowicie jeden z naszych słuchaczy, bardzo tajemniczy, na pewno nie poznacie, kto to jest, się zaszczepił i opowie nam o swoich wrażeniach. Witam cię, tajemniczy słuchaczu.
1: Witam cię, Krawcie, również i witam wszystkich słuchaczy, których widzę, że liczba rośnie zaskakująco na tą porę.
0: No to zaraz przyjdą. Dałem zapowiedź, to pewnie się wyświetliło u niektórych, że coś się szykuje. No właśnie, kurczę, to teraz nie wiem, jak się do ciebie zwracać, bo taki dzisiaj tajemniczy jesteś.
1: Nie, no, mogę normalnie po imieniu.
0: Dobrze, no to Grzegorzu, mogę tak się do ciebie zwracać, Grzegorzu? Patrzy, czy panie Grzegorzu? Grzegorzu, tak, no właśnie, dzisiaj się tutaj zgadaliśmy i namówiłem cię, żebyś się podzielił swoimi wrażeniami niezbyt ciekawymi z zaszczepienia się.
1: No tak, tak. Też przyznam, że chętnie się podzielę, bo całe te wrażenia były nie takie, jakie się spodziewałem. Mocno mnie zaskoczyło to, co się działo po zaszczepieniu. No ale też mam dużo wniosków związanych z całym procesem szczepienia, z logistyką, jak to wszystko wygląda. Więc też tak postanowiłem. No nie, tutaj jest pytanie, czy prywacisz w grupie 70+. Nie, to też zaraz wyjaśnię. To może zacznę od tego, dlaczego się zaszczepiłem, miałem możliwość, bo przez to, że oprócz prowadzenia firmy też prowadzę wykłady na uczelni, to uczelnia mi dała możliwość się zaszczepić. No i przez to, że ja nie jestem zwolennikiem szczepień, czyli zwolennikiem. No nie, jakby chcącemu nie dzieje się krzywda, ja chciałem się zaszczepić, nie mam z tym żadnego problemu. Jedynie żałuję, że nie mogłem na wolnym rynku kupić szczepionki i zapłacić za nią i się po prostu zaszczepić, a musiałem korzystać z jakiegoś tam przydziału. No ale miałem taką możliwość, uczelnia, na której wykładam, dała mi taką możliwość.

0: więc postanowiłem skorzystać.
1: Równi i równiejsi, a biedny człowiek umiera w tym czasie, bo nie ma dostępu. Nie no, tak sobie oczywiście żartujemy. No trzeba korzystać, no jak masz taką możliwość.
0: Nie no, też powiem ci szczerze, że też miałem takie trochę wątpliwości, bo szczerze mówiąc chętnie bym odstąpił to szczepienie komuś z rodziny, kto moim zdaniem bardziej by potrzebował. I też mam wnioski właśnie co do tego, że nie podoba mi się sam ten model przydziału, rozdzielania i tak dalej, więc no miałem możliwość, no to się po prostu zaszczepiłem. Więc no to myślę, że tutaj nie ma co tego za bardzo tłumaczyć. Tutaj Maharadża z Brzegu napisał, że jestem kochankiem Jandy, która pozwoliła. Nie, żadne koneksje. Po prostu uczelnia mi umożliwiła. No, więc tak, zaszczepiłem się w sobotę rano. No, jestem po takiej niespełna dwudniowej, dla mnie trochę gehennie. Dzisiaj się już czuję dużo lepiej. Czuję, że mnie to wszystko puściło. Natomiast jestem potwornie zmęczony. Myślę, że dzisiaj tak sobie pogadam tutaj z wami z 30-40 minut i będę chciał sobie z godzinkę tak poleżeć, odpocząć, bo jeszcze mam trochę pracy, bo muszę ponadrabiać zaległości, bo przez 2 dni byłem nie do użytku. Natomiast no może, żeby jakoś tak chronologicznie, może Krawiec chciałbyś, bo już tak wyjaśniłem dlaczego, że wcale nie jestem 70+, wcale nie jestem członkiem PiS-u i wcale nie jestem znanym aktorem, po prostu taka według jakiejś tam kolejności miałem taką możliwość, więc skorzystałem. Więc może jakoś tam chronologicznie, Krawiec, chciałbyś o coś popytać.
1: Pewnie, że tak, pewnie. Czy od początku byłeś przekonany do tego, czy musiałeś do tego jakoś dojrzeć? No, mówisz, że nie masz nic przeciwko szczepionkom, jesteś raczej proszczepionkowcem. COVIDiota! Chciałoby się krzyknąć. To teraz bardzo modne, prawda? No, a my tutaj prezentujemy różne opinie i każdy ma prawo do swojej. No, czyli no, domyślam się, że od początku jakoś tam byłeś nastawiony dobrze i planowałeś, że w końcu się zaszczepisz. A powiedz, czy ty jesteś zaszczepiony tylko a żona nie? Czy oboje?
0: Tylko ja. I byłem zaszczepiony AstraZeneca. I powiem tak, bo tutaj jest pytanie, czy która szczepionka, tak, AstraZeneca, no i tutaj przejdę oczywiście dalej, ale tak na wstępie powiem, cieszę się, że byłem pierwszy zaszczepiony z rodziny, nie dlatego, że tam nie patrzę na bliskich, wolałbym tę szczepionkę oddać, ale dlaczego cieszę się? Bo wiem, czego się spodziewać i wiem, że teraz jeżeli ktoś, na pewno bym, każdy kto z moich bliskich będzie teraz szczepiony, będę starał się po prostu być bardzo pomocny dla tej osoby w tym czasie, bo to były ciężkie 2 dni, bardzo ciężkie. I tutaj też jest pytanie, czy gość miał NOP, bo większość moich wykładowców odwołała z wykładu. Tak, miałem. I to jest jednym z wniosków, które mam, ale do tego przejdziemy, ale mogę, że tak zdradzę, uważam, że po prostu jeżeli ktoś jest osobą pracującą, uczącą się i tak dalej i ma szczepionkę, powinien, uważam, że z takich elementów, które powinny być po prostu od razu bez proszenia, bez wnioskowania, bez pytania, od razu powinien mu być jakiś, należeć się jakiś dwudniowy urlop czy zwolnienie bez zająknięcia. I ja wiem, że dużo osób może przejść dużo lżej niż to, co ja miałem. Wiem, że mogą być tacy, którzy mogą ciężej przejść, ale to, jak ja się czułem przez te 2 dni, nie wyobrażam sobie. Ja nie byłem w stanie nic zrobić praktycznie. Nie wyobrażam sobie, żeby można było pracować. No, po prostu to powinien być po prostu stały element.
1: No tak, my rozmawialiśmy już chwilę przed audycją, no i ja już wiem, że Grzesiek bardzo ciężko przeszedł to i myślał, że umiera, już widział tunel dosłownie. No może trochę przesadzam, ale bardzo, bardzo było kiepsko z nim. Słyszałem o takich opiniach, że być może osoby, które tak ciężko przechodzą to szczepienie jak ty, to może ty już miałeś po prostu koronawirusa, tylko takiego, wiesz, jakiegoś cichego, bezobjawowego i w takich sytuacjach zaszczepienie się może właśnie wywoływać takie hardkorowe skutki.
0: Nie, ja najprawdopodobniej nie miałem, bo robiłem sobie wcześniej test na przeciwciała i nie miałem, po teście nie było przeciwciał, nie miałem, nie było jakby potwierdzone w badaniach, żebym miał kontakt z wirusem, więc najprawdopodobniej to nie było przyczyną. Natomiast no, lekarka, no, ja mam astmę, tak? Ja mam astmę, więc to też mogło być, mogło jakoś wpłynąć. Też lekarka mi otwarcie powiedziała, że skutki, ta, która mnie kwalifikowała, powiedziała do mnie otwarcie, żeby na dwa najbliższe dni nic sobie nie planować, mieć jakieś coś do zbijania gorączki, no bo coś na pewno będzie, nie? No tutaj oczywiście są, widzę, że już są komentarze bardzo, bardzo różne, ale to może też odpowiem na to pytanie, wrócę, bo nie odpowiedziałem do końca na pytanie, czy jestem covidiotą, covidianinem. Myślę, że tak, myślę, że jak najbardziej jestem covidianinem, jak najbardziej wierzę w to, że jest wirus, jak najbardziej jestem tutaj po tej stronie lemmingów, które wierzą, że jest jakiś wirus, że na tego wirusa się choruje, że na tego wirusa ludzie umierają. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że szczepionka jest w jakiejś tam może wczesnej fazie, że no, zresztą też lekarze, z którymi rozmawiałem, tam nawet nie ukrywali tego, że szczepionka jest poprawiana, bo wirus mutuje i dlatego na przykład rozciąga się podanie drugiej dawki. Możliwe, że druga dawka będzie podana troszeczkę zmienioną już szczepionką. Więc tak, jak najbardziej jestem covidianinem, noszę maseczkę w sklepie. Tak, nie mam problemu z tym szczepionką, tylko z bardzo prostego powodu. No, ja uważam siebie za wolnościowca i uważam, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Ja chciałem się zaszczepić, zrobiłbym to pomimo tego przejścia, zrobiłbym to ponownie. Nikt mnie do tego nie zmuszał, ale też mam takie wnioski może z drugiej strony, że tak mówię, wolnościowo powiem, chcącemu nie dzieje się krzywda, chciałem sobie zaszczepić, miałem to na własne życzenie, ewentualne konsekwencje, powikłanie i tak dalej, biorę na siebie, do nikogo nie mam pretensji. Tak z drugiej strony lewą część tutaj sceny powiem, że uważam, że to jest to, że się zaszczepiłem, to był też z mojej strony jakiś element może odpowiedzialności za też za innych, bo uważam, że jakaś tam odporność w społeczeństwie powinna być. Wolałem się zaszczepić niż przechodzić COVID-a, bo dużo moich znajomych przeszło ciężko i powikłania mają, myślę, że gorsze niż bywają po szczepionce, tylko mam.
1: Panie Gilgamesz, nie wyzywaj pan i nie obrażaj, bo będzie banning i to na długo. Nie lubię, jak ktoś tak odzywa się bez szacunku dla innych zupełnie. To nie to miejsce. Ludzie, no skąd taka jakaś agresja w was? Właściwie wszystkie niezależne media teraz, niezależni nadający, trąbią tylko w jedną trąbę, a u nas możecie sobie też i takich świadectw, w cudzysłowie, posłuchać i chyba to jest dobre, nie? Że różnych stron, a nie tylko cały czas jakieś okrzyki i skandowanie precz z covidiotami i tak dalej.
0: Ja powiem tak, że ja i po tym, co przeszedłem przez dwa dni, ja rozumiem, że ludzie się boją, rozumiem, że ludzie mogą nie chcieć, rozumiem, że mogą się obawiać powikłań, skutków ubocznych. No przeszło to moje najśmielsze oczekiwania negatywnych jakichś rzeczy i tak dalej. Więc ja rozumiem, że ktoś się może po prostu bać i tak jak mówię, myślę, że tutaj agresja jest nie na miejscu, bo ja chciałem to zrobić, tak? To mnie nikt nie zmuszał, ja to zrobiłem z własnej woli, jestem świadom konsekwencji, byłem świadom tego, że może się mogą być jakieś tam niefajne przejścia przez parę dni i tak dalej. Natomiast ja tutaj osobom, które teraz tak bardzo krzyczą na tym czacie, to ja bym zalecał, użyję hasła włącz myślenie, bo za bardzo się wszyscy zafiksowali na krzyczenie i trąbienie w jedną tubę, o czym Krawiec mówisz, a nikt za bardzo nie chce podejmować decyzji świadomie. I albo jedni albo oglądają TVN, a drudzy oglądają Szurlandię i wszyscy... No, dla mnie takie... No, trzeba po prostu samemu dochodzić do pewnych wniosków. Wnioskiem, do którego ja doszedłem, było to, że ja rozumiem strach ludzi przed szczepieniem. W pełni, naprawdę. Zrozumiałem go dużo mocniej i w pełni rozumiem i nie krytykuję w żaden sposób, tylko chodzi o to, żeby naprawdę włączyć myślenie, bo to takie krzyczenie, tak jak ja czasami widzę, czy jak tutaj, czy jak gdzieś tam wśród znajomych na jakimś Facebooku i tak dalej, no to jest tak, że zero własnych wniosków, nie? Zero własnych wniosków, a uważam, że one są... są no, kluczowe. Nie? Od tego trzeba przede wszystkim zacząć, żeby włączyć to myślenie. No, powtórzę po raz kolejny trochę złośliwie to hasło tej strony, która uważa się za świadomą bardzo i która uważa wszystkich za covidiotów dookoła, którzy wierzą w wirusa, mówią ciągle, żeby włączyć myślenie, no to ja też tym osobom to proponuję. Włączcie myślenie, własne wnioski, nie powtarzanie ciągle pustych tych samych haseł, tylko naprawdę trzeba troszeczkę podejść do tego z głową.
1: Są też pewnie ludzie, którzy świadomie nie chcą się szczepić i niekoniecznie powtarzają jakieś zasłyszane slogany, tylko czy się naczytali szurskich blogów, czy naoglądali szurskich streamów. Słuchajcie, najlepszym dowodem na to jest, że mamy bardzo różne tutaj opinie w tym temacie, no to jest to, że ja się raczej chyba teraz nie zaszczepię. Raczej jestem bardzo nieufny i według mnie to jest taka ruletka trochę, że jeden przejdzie bardzo lekko to szczepienie, drugiego zamiecie, tak jak Grześka, a trzeci nawet może i odwali kitę. Moja ciotka przeszła z kolei łagodnie, tylko ręka ją bolała przez kilka dni, ale wszystko jest spoko, a to jest starsza pani już. No więc różnie to bywa po prostu, ale to, że różnie to bywa, to też no, nie nastraja mnie jakoś optymistycznie, bo raczej się spodziewam, że u mnie to mogą być jakieś powikłania. No już kiedyś wam opowiadałem, że sam miałem. Ale dobra, Grzesiek, no to co, wchodzisz do prywatnej jakiejś tam lecznicy tego, przychodni, tak? I co tam jest?
0: Tłum, wchodzę, no to była taka rzecz, która mnie bardzo... Dużo się mówi, gdzieś tam w mediach są pokazywane czasami zdjęcia, jak są kolejki przed punktami szczepień. Ja już wiem, skąd one są, bo oni umawiają ludzi na okienka czasowe i wszyscy przychodzą na początek. I to jest tak, że oni zrobili okienko, które tam miało trwać 2 czy 3 godziny. Wszyscy przyszli na początek, nawet pół godziny szybciej, licząc na to, że się zaszczepią pierwsi. No i wchodzę i jest tłum, nie? Jest już kolejka. Za mną już się praktycznie nikt nie ustawia. Może z 2 osoby jeszcze za mną przyszły. Oczywiście, bo były 2 kolejki. Jedna to była po AstraZenecę, druga to byli seniorzy po Pfizera. Ja byłem w tej z AstraZeneką. No i oczywiście były zadymy. Seniorzy się oczywiście tam bulwersowali, nie? Że ktoś tam komuś wszedł w kolejkę, kłócą się, kto jest pierwszy, a kto drugi, więc to było takie trochę tam ludzie na tam z obsługi próbują z administracji tej lecznicy, próbują jakoś tego szpitala, bo ja się szczepiłem w placówce prywatnej, próbują jakoś tam interweniować, uspokajać ludzi, no ale wiadomo, jak to z ludźmi jest. No ale tak jak mówię, no, najgorzej seniorzy, nie? To tam robili aferę, kto będzie pierwszy. No i to było tak, że no, 40 minut trwało, zanim się zaszczepiłem od wejścia. Potem z 15 minut musiałem odczekać, bo obserwowali mnie, czy nie wiem, jakiegoś wstrząsu. No i sobie spacerkiem przez park wróciłem do domu. Potem już jak ja czekałem, to już praktycznie nikogo nie było, więc podejrzewam, że gdybym przyszedł, potem jeszcze ktoś tam, jak już wchodził ktoś, to od razu z marszu na szczepienie, nawet nie stał w kolejce. To gdybym przyszedł 30-40 minut później, to podejrzewam, że mniej więcej w podobnym czasie bym się zaszczepił, a dużo krócej bym tam był. Nie musiałbym mieć jakoś tam aż takiego dużego, no nie odstałbym tyle w kolejce, bo po prostu bardzo sprawnie tam szczepili, więc taki też miałem wniosek, bo gdzieś tam jakieś sygnały z mojej rodzinnej małej miejscowości do mnie docierają, że bardzo słabo idzie to, słabo organizacyjnie jest i tak dalej, więc wydaje mi się, że duży problem jest z organizacją, z logistyką, no są miejsca, gdzie szczepią bardzo sprawnie, bardzo szybko. Ludzie nie muszą stać w tych kolejkach, tam chuchać na siebie, kłócić się ze sobą i tak dalej, a są miejsca, gdzie idzie to kiepko. Więc no to wszedłem, wypełniłem ankietę, odstałem, poszedłem na badanie, lekarka mnie zakwalifikowała, potem poszedłem do gabinetu drugiego, zaszczepiono mnie, odsiedziałem 15 minut i spacerkiem wróciłem sobie do domu. Więc cały proces był, no od razu dostałem też karteczkę z terminem na drugą dawkę, z odstępem 10-tygodniowym. No i tyle. Tyle było na miejscu.
1: Okej, okay. I siadasz sobie na fotelu jakimś, dostajesz zastrzyk domięśniowy, tak to jest?
0: Tak, ja musiałem dostać...
1: Bolało?
0: Nie, nawet nie odczułem. Szczerze mówiąc, nawet nie odczułem. Samego zastrzyku nie odczułem w żaden sposób. No dostawałem, musiałem dostać w prawą rękę, czyli tak niestandardowo, bo jestem mańkutem, więc nie mogłem być lewą szczepiony. No i co? No tyle. Nie? Sam proces bardzo, w ogóle bezbolesny, nic, jakby nie ma żadnych tam problemów na miejscu.
1: I co? I kiedy zaczęło się coś dziać niefajnego?
0: Wiesz co? Po kilku godzinach. Na początku nie było nic. Nic nie było, nawet tak zacząłem się zastanawiać, mówię, no bo chyba mnie zaszczepili wodą, nie? No bo nic się nie działo. Natomiast też na miejscu rozmawiałem z lekarkami, które tam były, no i mówiły, że po kilku godzinach złapię, ale też ostrzegały, mówiły, że młode osoby, jeżeli chodzi o szczepionkę AstraZeneca, reagują mocniej, mają te skutki uboczne po zaszczepieniu silniejsze, z tego względu, że organizm się stara mocniej bronić i gdzieś tam te skutki uboczne są przez te parę dni są po prostu silniejsze. Że starsze osoby tak nie przechodzą ciężko tego szczepienia jak młode. Mm-hmm.
1: No i po kilku godzinach zacząłeś się coraz gorzej czuć, aż w końcu totalny zgon i aż się wystraszyłeś, prawda, że coś jest bardzo, bardzo nie tak.
0: Są to tak może tak kroczek po kroczku. Na początku no, mierzyłem sobie temperaturę, troszeczkę się gorzej czułem, więc zmierzyłem sobie temperaturę i tam było jakieś tam lekko podwyższone, 37,2, więc stwierdziłem, że okej, dobra, no to mówię, przynajmniej mam jakieś skutki uboczne, to się zacząłem cieszyć, że faktycznie szczepiłem. Nie, no tak już żartuję, nie, ale mówię, dobra, to mam. No bo spodziewałem się, no to mi powiedziano, że będzie, że to nawet, żeby mnie tam, nikt przede mną tego nie ukrywał, nie, mówię okej. Okay. No ale w pewnym momencie zaczęło to skakać. No i najgorszy był taki moment, że przekroczyło mi 38 i rosło. No i gorączka gorączką. Potem miałem szczytowy momencie powyżej 39 pomimo brania pyralginy, bo ja niestety paracetamolu, który zalecano mi na zbijanie gorączki, za bardzo nie mogę brać, bo ciśnienie mi skacze, więc pyralginę. Najgorsze było gorączka gorączką. Najgorsze były takie drgawki, tak bym to nazwał, bo to trudno nazwać dreszczami, bo dreszcze od zimna, jak się ma gorączkę, to one są tak jakby od zimna, a ja to czułem jak drgawki i to mnie bardzo, bardzo niepokoiło. No potem takie kilkanaście kolejnych godzin z różnymi takimi wzlotami i upadkami, tak, do nocy z niedzieli na poniedziałek, bo gdzieś tak koło północy z niedzieli na poniedziałek już się zacząłem dobrze czuć. Miałem, w niedzielę rano mi spadła gorączka, potem znowu zaczęła rosnąć, potem znowu, no tak góra-dół było. Ale najgorsze momenty to były, najgorszy moment to był wieczór z soboty na niedzielę, kiedy właśnie miałem te drgawki, zacząłem mieć jakieś takie stany lękowe, no bo to bardzo dziwne uczucie. No czułem się bardzo, bardzo, bardzo kiepsko. Intelektualnie no, nie byłem w stanie najprostszych rzeczy gdzieś tam ogarnąć, czułem się trochę jak dziecko. Gdyby nie żona, która się mną opiekowała, to ja podejrzewam, żebym trochę mocniej spanikował, bo czułem się faktycznie źle, nie pamiętam, kiedy się tak czułem. No i zacząłem wtedy faktycznie w sobotę rozumieć ludzi, którzy się obawiają szczepionek. I tutaj, żeby ktoś... Właśnie dlatego też się jakby zgodziłem i chciałem porozmawiać i też powiedzieć, że pomimo tego, że oczywiście tutaj już dużo osób mnie pewnie zwyzywało, że i jaki to ja jestem naiwny i jestem covidianinem i tak dalej, no może i jestem, tak, może i jestem, natomiast tą decyzję o tym, że się szczepię, podjąłem świadomie i zrobiłbym to ponownie i po drugą dawkę też pójdę, ale po prostu chciałem powiedzieć, że rozumiem, że ktoś się może bać, strach to jest normalna ludzka rzecz, tylko głupcy się nie boją. I uważam, że trochę głupotą jest takie też szerzenie, że nic się nie dzieje, nie ma się co bać i pójdziesz po szczepionce, nawet nie odczujesz. Jasne, dużo osób może tak przejść i spoko, natomiast różnie może być. Ja tutaj nie mówię o tym, że tam co trzeci umrze, nie? No bo to no bez przesady, nie gadajmy głupot, ale po prostu no, jakiś ten odczyn poszczepienny się pojawia. No i u mnie się pojawił, przeszedłem to dosyć ciężko, no ale już jest okej, okay, już jest okej. Okay. Dzisiaj już w nocy odpuściła mnie gorączka, zacząłem już tak dosyć dobrze kumać, co się dzieje dookoła. Dzisiaj już wstałem rano w takiej formie, nie licząc bardzo mocnego zmęczenia, bo jestem bardzo zmęczony tym weekendem, ale czuję, że to jest takie zmęczenie nienaturalne, nie wynikające z jakiegoś stanu chorobowego, tylko z niewyspania, z tego, że miałem gorączkę, z jakiegoś tam stresu, który się pojawiał w trakcie tego weekendu, więc no, wiem, że na przykład w sobotę czy w niedzielę to nie byłbym w stanie w ogóle teraz rozmawiać w taki sposób, więc czuję się już dobrze, tylko jestem po prostu zmęczony, więc dzisiaj sobie też pracę podzieliłem tak na jakieś tam części, żeby trochę ponadrabiać to co, bo w weekend też czasami pracuję, więc tak to wyglądało. Tak ten przebieg wyglądał. Było kilka takich momentów, że naprawdę byłem mocno zestresowany. Nawet przez moment myślałem, czy to czasem ja się po prostu nie zaraziłem czymś, nie wiem, może właśnie wirusem, nie złapałem wirusa i po prostu parę dni wcześniej, bo gdzieś byłem w kontakcie też z osobami, z moich znajomych, które przeszły COVID-a i były w podobnym wieku jak ja. Są w podobnym wieku jak ja i przeszły, wiem, że przeszły dosyć mocno, no i objawy się dosyć mocno zgadzały z tym, które miały osoby, które moi rówieśnicy przechodzący COVID-a, tylko ja nie miałem żadnych duszności, kaszlu i tak dalej, nic z tych rzeczy się nie działo, więc to takie było przynajmniej, co mi dawało jakiś tam sygnał, że to raczej jest szczepienie, a nie, że coś złapałem.
1: Czy kojarzy ktoś ze słuchaczy, jak się nazywa... To jakiś znany profesor był, czy no ktoś znany, kto ostatnio reklamował właśnie szczepienia, promował szczepienia i tak się naśmiewał trochę z tych, którzy są sceptyczni. Dworował sobie tak, nawiązując trochę do teorii spiskowych Billa Gatesa i autyzmu i jakoś dwa dni potem umarł po tym, po zaszczepieniu. Przepraszam, że się śmieję, no ale to taka groteskowa sytuacja strasznie. W ogóle jak tak przeglądam sobie nagłówki tutaj w wyszukiwarce, no to widzę, że już trochę tych osób, które w Polsce zmarły krótko po szczepieniu, to jest tu jakaś kobieta, jakiś pan, 19-latek, 40-latek, 56-latek. No ja się chyba boję trochę.
0: Ale wiesz, to jest bardzo ważne, bo to są nagłówki, nie? To jest na zasadzie, ja tu przepraszam naszego kolegę radiowego, to jest trochę tak jak wiedza o świecie Etama, nie? Czytanie nagłówków, a nie wchodzenie. Nawet samo przeczytanie, bo Etam sam się przyznaje, że czyta nagłówki. Wiesz, nawet przeczytanie artykułu nie daje ci pełnej wiedzy na temat tego, co się tam rzeczywiście zdarzyło. Co do tego profesora, który się naśmiewał, tego lekarza, który się naśmiewał i który zmarł, no to rodzina sama prostowała tą sytuację, informowała o jego chorobie serca, która była postępująca i tak naprawdę wydaje mi się, że no właśnie to, o czym mówiłem, trochę włączmy myślenie. Wiem, że są powikłania. Wiem, że jest ten odczyn poszczepienny. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości po sobie. Ale nie siejmy paniki, tylko zdobywajmy wiedzę. To jest kluczowe, żebyśmy świadomie podejmowali decyzje. I uważam, że jeżeli ktoś na przykład ma sytuację taką, że obawia się z pewnych powodów, ma ku temu jakieś przesłanki i nie chce się szczepić, dopóki nie będą te szczepionki bardziej przebadane, dopóki nie będzie miał pewności, że to mu aż tak bardzo nie zaszkodzi, to niech ten czas poświęci troszeczkę na zgłębianie wiedzy, poczyta, poprzegląda chociaż te badania, niech porozmawia z ludźmi, którzy faktycznie się zaszczepili, a w tym czasie niech stara się po prostu stosować prewencję, niech stara się, nie wiem, nie chodzić, nie wiem, no niech troszeczkę bardziej uważa po prostu, żeby się czymś nie zarazić i żeby innych nie zarażać. Ja nie mówię, że teraz wszyscy mają obowiązkowo jutro iść się zaszczepić, absolutnie. Bo uważam, że każdy powinien świadomie podjąć taką decyzję i mówię, to powinna być decyzja każdego. Ja tak jak powiedziałem, no, ja chciałem, chcącemu nie dzieje się krzywda i proszę mi tutaj nie mówić, że jestem covidiotą, albo jestem, jeżeli tak komuś jest wygodniej, tak mnie nazywać. Po prostu uważam, że wiedza jest bardzo, bardzo istotna i powinna być pogłębiona. Nie możemy opierać naszego zdania w tak istotnych kwestiach na nagłówkach, na tym, że ktoś coś tam na Facebooku wrzucił mema, bo ja to niestety widzę, że po tym, jak coś na mojej tablicy na Facebooku, jak znajomi wrzucają, wiecie, ciągle te same jakieś memy o koronawirusie, o szczepieniu, o Billu Gatesie. To, że jest Bill Gates na grafice, to ja sam po prostu zaproponowałem Krawcowi, żeby wrzucił, nie? To taki troszeczkę, no, żart. Myślmy, włączmy to myślenie, tego nam bardzo brakuje i jeżeli ktoś nie jest przekonany do szczepienia, to niech się na razie nie szczepi, ale niech nie krzyczy dookoła na podstawie nagłówków, jak to tam ludzie umierają i tak dalej, tylko niech po prostu doczyta, niech kliknie w ten nagłówek, niech wejdzie w ten artykuł, a potem jak zobaczy, że to jest artykuł, nie wiem, na TVN-ie, to niech poszuka opisu tej samej historii na TVP, albo na jakimś innym, albo na Bezprawniku, albo na Onecie, albo na jakimś Szurlandzkim. Niech zbierze informacje o tej samej sytuacji w różnych źródłach i niech je porówna, niech spróbuje wyciągnąć jakieś wnioski, niech śledzi tą sytuację i zobaczy, że faktycznie dużo ludzi się teraz powołuje oczywiście na śmierć tego lekarza, który się nabijał z osób, które się boją szczepionek, ale zapewne nie doczytali potem wypowiedzi córki i rodziny, oświadczeń rodziny o tym, co było faktycznie przyczyną i że proszą o spokój dla rodziny, żeby dać im w spokoju pochować ojca i żeby nie robić takiej sytuacji. Bądźmy ludźmi i bądźmy po prostu takimi ludźmi bardziej ogarniętymi, a nie wariatami, którzy czytają tylko nagłówki prasowe.
1: Zielona Krowa podpowiada, że to dr Witold Rogiewicz, dzięki. No, zawsze jest ta nieufność, bo też ja tak nie do końca ufam potem kolejnym rewelacjom, że to chorował na serce, wiesz, bo to też, no, nie mogę tego zweryfikować do końca, ale masz rację, że jest to cholernie ważna sprawa i powinniśmy sobie jakoś to zdanie wyrobić, przeanalizować, poczytać, a nie ulegać emocjom tylko i takiej modzie trochę, no bo teraz jest moda wielka na bycie antyszczepionkowcem, na snucie różnych teorii i właściwie to jak pójdziesz i się zaszczepisz, to wręcz możesz ryzykować jakiś ostracyzm wśród znajomych. Zaczną cię traktować. O, ty baranie, o, już po tobie. O.
0: No, popatrz.
1: Spotkałeś się już z takimi opiniami wśród
0: znajomych? No teraz, na czacie.
1: Na czacie, no tak. U nas
0: to, no ale tak. Wiesz, ja miałem tego świadomość, dlatego troszeczkę miałem jakieś tam obawy, nie, wchodząc na antenę, bo nie chcę się narażać na ostracyzm i ja mówię otwarcie, to była moja decyzja i ja nikogo nie namawiam i właśnie chciałem między innymi to takie wysłać, nie wiem, światełko do tych ludzi antyszczepionkowych, że taki porozumiewawczy gest, hej, ja nie mówię w ogóle, że nie macie, ja nie mówię, że macie się szczepić, że nic nie ma, to nie jest tak, że ja wszedłem i powiedziałem, słuchajcie, wziąłem szczepionkę, nic mi nie było, ja nic takiego nie zrobiłem i opowiadam, co było nie tak, co bardzo mocno przekroczyło moje jakieś tam oczekiwania, myślałem, że będzie dużo lżej i mówię o tym otwarcie, nie? Ale zrobiłem to w pełni świadomie, na własną odpowiedzialność. Ktoś tutaj powiedział, że ciekawe, co powiem za parę lat, jak coś wyjdzie. Nie wiem tego jeszcze, ale byłem zdecydowany, żeby pójść. Wolałem, żebym to ja pierwszy wziął taką szczepionkę, która może nie jest w porządku, i żeby to ktoś wziął z moich bliskich. Nie dlatego, że... Bo też nie wiadomo, co to jest. Tak? No, ja nie ma... ja uważam, że szczepionki są potrzebne. Nie są nic... są oczywiście pozwalają na to, żeby jakoś nam też w rozwoju cywilizacyjnym, bo ta umieralność summa summarum społeczna jest znacznie mniejsza na niektóre choroby. Szczepionki pozwoliły niektóre choroby wyeliminować i ja jakby no, w żaden sposób nie próbuję tutaj nikogo namawiać. Przecież nie powiedziałem ani słowa, słuchajcie, nic nie ma problemu, idźcie się szczepcie. Nic takiego nie powiedziałem. Tylko po prostu chciałem zaapelować, żeby może tak z własnej perspektywy, żeby spróbować spojrzeć na pewne sprawy z perspektywy drugiej strony. Bo dla mnie jeszcze do piątku, nawet do soboty, do rana, trochę... uważałem, że to jest trochę wariactwo, żeby aż tak krytykować te szczepionki, że to nie ma problemu i tak dalej. Po sobocie, po weekendzie dalej jestem za tym, żeby się szczepić, ale nikogo nie zamierzam do tego namawiać, bo uważam, że to powinna być tylko i wyłącznie nasza własna decyzja, bo chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli myślimy, analizujemy, wyciągamy wnioski, to jest trudno, to jest nasza sprawa i nikomu nic do tego. Natomiast no, trochę też mnie, też chciałem o tym tutaj trochę powiedzieć, bo trochę już jest męczące to, że to, o czym powiedziałeś, że teraz ci, co uważają, że wirus jest, ci, co uważają, że trzeba się szczepić, to są powoli robią się w mniejszości. Powoli takich ludzi uważa się za wariatów. Powoli właśnie jest ostracyzm. Nie? I pytanie, czy właśnie trochę nie zaczynamy żyć w takim... Ja mam takie poczucie, że trochę zaczynamy żyć w społeczeństwie, że szurlandia, nieładnie powiem, zaczyna dominować w naszej dyskusji, w tym całym dyskursie politycznym, społecznym i tak dalej. Teraz być racjonalnym, podejmować samodzielne decyzje i ufać nauce, to już jest coś złego. Nie? Teraz ufamy po prostu temu, co ktoś w internecie wrzuci, ufamy memom, ufamy nagłówkom, ale nie ufamy nauce, nie mamy własnych wniosków. I to jest dla mnie straszne, bo ja uważam, że powoli zaczynamy się cofać do średniowiecza. I o tym chciałem troszeczkę też porozmawiać, bo ja się właśnie ja się bałem nawet na początku komuś przyznać, że się zaszczepiłem, nie? Bo kto o mnie pomyśli, nie? Jakiś wariat, że jeszcze pół roku temu, czy rok temu mówienie o tym, że się wierzy w reptilian, czy w płaską ziemię, to było coś takiego bardzo dziwnego. A teraz powiedzenie o tym, że się wierzy w wirusa i się wierzy w szczepionki, to jest po prostu odpowiednik wiary w reptilian sprzed roku.
1: Bystre oko. To, że dziadkowi coś tam oko spuchło i wyskoczyło i ty piszesz, że promujcie dalej to gówno szczepionkowe, no przecież nikt, ani jedna, ani druga strona nie neguje, że są przypadki, kiedy są te NOPy, niekorzystne odczyny poszczepienne i ludziom coś się dzieje. tak naprawdę powinniśmy się szanować jedni drugich, niezależnie od tego, kto jaką opcję reprezentuje, bo i jedni, i drudzy muszą się wykazać jakąś odwagą na dobrą sprawę, bo i ci, którzy się nie szczepią, ryzykują sporo i no, też jest to jakaś odwaga, niezależnie od tego, czy mają rację ci ludzie, czy nie. No i ci, którzy się szczepią, no od Grześka też to wymagało odwagi jakiejś, pójść się zaszczepić jeszcze w czasach, kiedy tyle różnych informacji krąży, często takich no bardzo zniechęcających, nie, że możesz mieć jakieś powikłania po roku nawet, a to chodzi o to, żeby ci genom zhakować i żeby ci Bill Gates coś tam zrobił potem. No. Jedni i drudzy muszą się wykazać odwagą, już niezależnie kto tu jest wyedukowany, a kto nie jest i kto jest szurem. No zresztą teraz jest taka moda, żeby tych, którzy właśnie się szczepią, nazywać szurami. Więc to takie odbicie piłeczki, sprytne trochę. No, tak ja apeluję, żeby może... Zawsze o to apeluję, żeby swoją agresję, niechęć, nawet bardzo dużą agresję skoncentrować w kierunku na przykład rządzących do tej bandy gangsterów, złodziei, zdrajców i różnych aparatczyków.
0: Też tak uważam, mało tego, tą energię, którą poświęcamy na agresję wobec ludzi znajomych, którzy teraz potrafią się, nie wiem, ludzie wyzywać tylko dlatego, byli znajomymi, potrafią się nagle jeden drugiego wyzywać, bo ten wierzy, a ten nie wierzy. No takie sytuacje u mnie w rodzinie się ostatnio były, że ktoś kogoś z mojej rodziny po prostu zwyzywał za to, że maseczkę nosi, nie? I tą energię zamiast w agresję przekujmy na edukowanie się, to co Bystre Oko napisał. No, bardzo jest mi przykro z powodu sytuacji, która spotkała twoją mamę. I powiem tak, że w żaden sposób tego nie neguję. I ja też o tym dzisiaj mówię, że w żaden sposób tego nie neguję, że coś takiego mogło się wydarzyć. I wierzę, że tak mogło być. I wierzę to co opisuje, że ktoś, kto się zaszczepi, że mogła ta szczepionka być nieskuteczna. I w żaden sposób tego nie próbuję dzisiaj zanegować. Więc właśnie próbuję powiedzieć to, żebyśmy może odpuścili sobie tą wzajemną agresję, tylko żebyśmy zaczęli się edukować. Sam tutaj Bystre Oko napisał, powinniśmy się edukować obie strony. I o to dokładnie chodzi. O to dokładnie chodzi.
1: A jak walczymy ze sobą, to Kaczyński się cieszy tylko, bo to jest jego strategia od początku. Dzielić ludzi na każdym kroku, każdą ustawą, każdą decyzją, każdym ruchem. Każdy, właściwie wszystko, co on robi, zawsze się kończy tak, że ludzie się dzielą i są równi i równiejsi. Jedno województwo ma lockdown, inne nie, jedni dostaną, inni nie dostaną. Wprowadzi takie prawo, że połowa Polaków będzie wkurzona, a połowa szczęśliwa. Wszystko, co on robi, on ma dwie strategie. Dzielić ludzi i żeby się ze sobą żarli i zostawili jego aparatczyków w spokoju, bo się koncentrujemy na walce ze sobą. I żeby za pomocą haków kontrolować tych swoich aparatczyków. I to musimy zrozumieć jakoś, nie? I się jednoczyć. Niewykluczone, że dojdzie teraz do jakiejś rewolucji. Coraz więcej grup zawodowych, społecznych wychodzi na ulicę. Przedsiębiorcy, kibole, właściciele restauracji, zwykli obywatele. Dużo różnych grup i wszyscy są już, no, kobiety. Słuchajcie, nie jest wcale wykluczone, że jeszcze w tym roku, wiem, że to się wydaje totalną abstrakcją i to się wydaje nierealne, ale może zakażą rozwodów. No, też nam się w głowie nie mieściło, że pozamykają lokale, że będzie zakaz aborcji, tak? No, a jest projekt ustawy już o zakazie rozwodów. Jest oczywiście Ordo Iuris. Ordo Iuris zresztą nie tylko taki projekt ustawy już ma przygotowany. Jest jeszcze inny projekt ustawy nowelizujący, zmieniający zasady dotyczące wolności sumienia tak zwanego i to ma objąć różnych lekarzy, aptekarzy, dentystów, wszystkich, którzy mają jakikolwiek związek ze zdrowiem, z leczeniem, no, że będzie wszystko pod religię, nie? No więc naprawdę bardzo duże zmiany w kraju są. Ja tylko czekam na jakąś rewolucję, na pewno wtedy się przyłączę. A ty jak byś się zapatrywał na jakąś taką rewolucję, obalenie władzy, że wiesz, że władza spierdala gdzieś za granicę i tutaj jest rozpierducha, czołgi na ulicach, zomowcy.
0: Tylko pytanie, kto by to obalenie robił, bo patrząc na to, jaki mamy podział w społeczeństwie, uważam, że dopóki ludzie nie przestaną traktować jako wroga swojego sąsiada, kolegę, jeszcze do niedawna kolegę i tak dalej, no to słuchaj, w zależności kto, w tym momencie jest taki podział, że w zależności kto obali, to ten będzie nowym tyranem. Bardzo często jest tak, że ci, co obalają jedną tyranię, stają się nową tyranią. Czy chciałbyś, żeby teraz na przykład władzę obalił na przykład, nie wiem,
1: Jabłonowski,
0: 100% zwolennicy szczepionek?
1: Albo na przykład Jabłonowski, nie? To bym się zastanawiał, bo on jest chamski, on, wiesz, obraża, on się wprost deklaruje, że będzie mordował. On mówi, ja będę mordował, po prostu zabijał, będę wieszał, rzezał. Trochę się boję takiej krwawej rewolucji, bo z jednej strony ona może być właśnie skuteczna i wiesz, raz a dobrze, no ale to bardzo wysoka cena może być za taką rewolucję. Po prostu, no jak już trup się ściele na ulicach, no to już jest niewesoło zawsze.
0: Pytanie, czy tylko dla samego faktu, żeby działa się za dym. Ja wiem, że ludzie lubią, jak się dzieje, jak jest dym, jak jest, wiecie, afera, nie? Ludzie lubią to. To wiesz, jak w radiu, nie? Najlepsze to, jak są dymy i dramy. I ludzie to lubią. Tylko pytanie, czy chcemy, żeby teraz władzę obalali, przejmowali ją, bo to ten, kto obali, ten przejmie, prawda? No tak było i jest, było i będzie, tak to działa, że ten, kto obala władzę, ten ją potem przejmuje. Czy chcesz, żeby ludzie, którzy mają, nie wiem, zapoznaj się z poglądami ludzi, którzy próbują obalić władzę albo o tym mówią, i czy chciałbyś, żeby poglądy tych ludzi stały się potem poglądami nowej pseudodyktatury bądź dyktatury, bo tak pewnie będzie. Ja uważam, że jeżeli chcemy żyć w normalnym kraju, jeżeli chcemy żyć w normalnej społeczności, to przede wszystkim powinniśmy przestać warczyć na siebie nawzajem. To jest pierwsza rzecz. Wyciągać wnioski, edukować się i rozliczać władzę. I nie iść za kiełbasą wyborczą. I trochę wyciągnąć wnioski. Jak już głosowaliśmy na PiS, na PO, na SLD, na tych, tamtych, no ani jedni, ani drudzy, ani trzeci się nie sprawdzili. Tutaj pewnie jest trochę zwolenników Konfederacji, wśród których ja też do niedawna byłem. Już nigdy na nich nie zagłosuję. I dlaczego na nich nigdy nie zagłosuję? No między innymi poglądami, jakie się uwypukliły u nich podczas ostatniego roku, gdzie dla mnie to się po prostu stała partia szurów. I na nich po prostu nie zagłosuję. Czekam na normalną, rozsądną, wolnorynkową partię, która będzie, nie wiem, miała jakiś po prostu, nie wiem, no, trochę głosu rozsądku w sobie, a nie będzie jak chorągiewka, bo dla mnie Konfederacja stała się chorągiewką, która mówi to, co chcą usłyszeć jej wyborcy. Więc zamiast nawoływać do buntu i popierać tych wszystkich wariatów, którzy chcą rozlewu krwi, bo ja wiem, że to jest fajne, nie? Ale po prostu przestańmy się kłócić, przestańmy na siebie warczeć i jako przeciwnika potraktujemy władzę, ogólnie władzę, a nie tą, która jest aktualnie, bo na ich miejsce przyjdą następni.
1: No, teraz są modne na przykład takie protesty, które gdzieś tam się mieszczą w kategorii buntu społecznego, nieposłuszeństwa obywatelskiego, polegającego na tym, że na przykład przynosisz sobie jedzenie i jesz w budynku sądu. No bo skoro nam nie pozwalają w lokalach jeść, no to przyniesiemy sobie jedzenie i będziemy jeść w urzędzie jakimś, nie? I sparaliżujemy w jakiś tam sposób. No i inne tego typu akcje, trochę taka pomarańczowa alternatywa się robi, nie? Że w zabawny sposób nieagresywny zaczynasz po prostu kontestować i buntować się przeciwko systemowi. To mi się podoba nawet. Może kiedyś zrobimy audycję taką, gdzie wymyślimy jakieś inne sposoby. Jak można by jeszcze... No ale w każdym razie ludzie są wkurzeni. Myślę, że to jest ten moment właśnie, bo kiedy ludziom zaczyna brakować pieniędzy, kiedy przejedli swoje oszczędności, kiedy władza dalej trzyma za mordę i stajesz przed perspektywą, że nie masz za co nakarmić dzieci, żony, opłacić rachunków za prąd i no to już się robi właśnie taka sytuacja... No, za 15:12 nie jest teraz na zegarku rewolucyjnym, że tak powiem. Ja trochę to głupio
0: zabrzmiało. Za każdą rewolucją tak naprawdę stoi. No, stoją względy materialne, tak? Gdyby tak się zagłębić troszeczkę w historię, to okazuje się, że u fundamentów, u podstaw każdej rewolucji da się odnaleźć jakiś aspekt finansowy, materialny. Jak ludzie nie mają za co żyć, ludzie zaczynają mieć problemy, spada ich poziom życia, tracą pracę, no to zaczyna w nich narastać ta agresja, zaczynają się buntować i dochodzi do jakiejś rewolucji. No, uważam, że troszkę chyba się w tym wszystkim zapędzamy.
1: Szanowny Rakanoi, my tutaj mówimy szur tak pieszczotliwie, no nie ma innego słowa dobrego, no co mamy mówić, nie wiem, badacz spisków i rzeczy niewyjaśnionych, często mający wiele racji, czy co, no tak się mówi, no szur, albo foliarz, i no, to zawsze możecie powiedzieć tutaj o Grześku, że jest sceptol na przykład, albo...
0: Albo jakiś... covidiota, nie mam żadnych problemów.
1: Już tak się o takie rzeczy się nie obrażajmy. No, a jak, może macie jakąś inną propozycję, zamiast szur, co? No bo przypuszczam, że nic nie zaproponujecie ciekawego, bo nie ma, same szury o sobie mówią teraz, tak się śmieją, o, my szury, więc to tak, nie jesteś na czasie chyba trochę, Rakanoi. Mam kolegę też, który się swego czasu obraził za szura, ale potem mu wytłumaczyłem, o co chodzi, i już dzisiaj sam o sobie mówi, że ja jestem szur, nie? Teoretyk spiskowy, no to jest ciężkie do wymówienia, bo tak to są już dwa słowa, nie? Teoretycy spiskowi, czy teoretyk spisku może drugiemu teoretykowi spiskowemu wykładać teorię? No nie, no wiecie, no to tak, to trochę to takie sztuczne i niepraktyczne, niewygodne. No a szur to jest fajne słowo, no szur. Gdyby mówić właśnie szaleniec, wariat, to już by... To było co innego, no ale szur, to słowo zostało oswojone troszeczkę, nie? Więc nie obrażaj się, Rakanoi. Myślę, że niezasadne są twoje tutaj jakieś pretensje trochę.
0: Tutaj Bystre Oko bardzo fajnie napisał, ja jestem dumny z bycia szurem, ale COVID jest, to wiem. No i myślę, że to jest takie zdrowe podejście, bo ma pewne swoje wnioski i nie bierze wszystkiego w całości od innych, czyli no, w tej, za przeproszeniem, żeby już nikogo nie urazić, Szurlandii większość mówi, jest, że to jest czarne, a to białe, a tutaj jednak jest takie troszeczkę spojrzenie z własną opinią na niektóre sprawy.
1: A poza tym często mówimy na przykład media alternatywne, ja mówię tak często, media alternatywne, media niezależne, no staram się jakoś tam z szacunkiem, no ale szur jest wygodne, to jest krótkie, szybkie słowo szur i spowszedniało i już się, nawet w tych kręgach się ludzie o to już nie obrażają, więc spoko loko, nie?
0: No właśnie, no jak mielibyśmy nazwać? No ja myślałem o tym, żeby może myślący inaczej, tylko ja teraz się czuję trochę jak myślący inaczej. Ja się czuję teraz trochę jak myślący inaczej, bo o tym już mówiliśmy, że teraz ci, którzy wierzą w COVID-a i tak dalej, się chcą szczepić, to powoli są w mniejszości, więc no może to ja jestem teraz szurem, ja jestem teraz alternatywny, potrzeba jest, myślę, że szurem. Kto tutaj jeszcze mógłby być szurem? Z wypowiedzi kojarzę, że pewnie Zenon trochę jest szurem. No dużo jest tutaj na pewno szurów, bo myślę, że... O, ja teraz proponuję tak, żeby właśnie tych, którzy uważają, że wirus jest, tych, którzy uważają, że no szczepienia to nie jest, nie są chipy i tak dalej, to, to te, którzy wierzą w okrągłą ziemię, to teraz tych nazywajmy szurami. No, tak, tak dla odmiany proponuję.
1: No, to co, chyba będziemy kończyli, bo wiem, że jesteś tak, zmęczony, odpocznij sobie, tak, chłopaku.
0: Tak, tak, tak, a nie chcę też się wdawać w jakieś tam może kłótnie. Chciałem tylko powiedzieć, co mi skłasło, pomysł inteligentny inaczej. Nie, chciałem się, to może tak, tak, będę zaraz się złączył, bo już czuję, że trochę zmęczenie mi łapie, więc tak tylko podsumowując, no chciałem po prostu podzielić się ze swoimi wrażeniami, chciałem, w żaden sposób nie chciałem nikogo do niczego namawiać, tym bardziej nikogo obrazić, po prostu chciałem pokazać z perspektywy, jak to jest być osobą, która jest za szczepieniami, a jednak, która miała NOP po szczepieniu, a pomimo tego nadal by poszła się zaszczepić. I no i tyle.
1: A ja się nie szczepię, chyba. Tak myślę. Tutaj, jednak.
0: Tutaj Agineskę, że gość jest normalsem, tak. Chyba jest to normalsem.
1: Normalsem, no tak. A to takie słabe, nie? Każdy chciałby być kimś wyjątkowym, tym właśnie buntownikiem, tym niezależnym, a bycie takim właśnie normalsem, to mniej atrakcyjne jest. No, no ale to cóż, dięki, że podzieliłeś się swoimi wrażeniami, to zawsze najlepsze, nie? Właśnie mamy tutaj z pierwszej ręki informacje, jak było. No, Grzesiek ciężko odchorował, no a mimo to przyjmie drugą dawkę, nawet już się tam prosił, tak słyszałem, od... gdzie ten, od pewnych ludzi, nie powiem kto, bo, że krzyczał, że chciał od razu drugą. Nie no, żartuję, tak. Dobra.
0: No to zeszczepię się. Mam na szczęście mam 10 tygodni, ale powiem przerwy, ale no przyznam, że na pewno będę już bardziej przygotowany do tej drugiej dawki. Nie będę sobie nic za bardzo planował na 2 dni. Troszeczkę może więcej jakichś rzeczy, które pozwolą zbić gorączkę i ogarnąć tą sytuację. I na pewno jak ktoś z moich bliskich będzie szczepiony, to na pewno będę się starał, żeby ta osoba też przez kolejne dni po szczepieniu miała jakąś opiekę, żeby na pewno nie pozostała sama z tym, bo może przejść bez problemu, a może jednak mieć jakieś tam skutki uboczne.
1: Zenon też już jest zaszczepiony, no właśnie. No i popatrzcie, jeden żyje, drugi żyje. No... będziemy trzymali rękę na pulsie i sprawdzali, czy dalej żyją.
0: Tak, tak.
1: No to co? No to dzięki wielkie i do usłyszenia. Trzymaj się.
0: No, trzymaj się. Dzięki. Cześć.
1: Hej, hej, hej. A ja mam jeszcze fajny utworek dla was. Zostańcie jeszcze chwilę. Donejcika żadnego nie będzie?

0: A jeśli alternatywni chcą, żeby ich szanowano, no to wy też szanujcie tych, którzy podjęli taką decyzję, która wam się nie mieści w głowie i uważacie za głupią. Poza tym, jak sobie myślę, że brak szacunku to jest coś, na co trzeba sobie zapracować jakoś mocniej niż tylko, nie wiem, szczepiąc się, czy wierząc, że jednak wylądowaliśmy na Księżycu, czy nie wiem, czy coś tam jeszcze tego kalibru rzeczy. No, bo to, nie wiem, brak szacunku to może jak ktoś jest złodziejem, albo jak na przykład kradnie, znaczy no, to jak jest złodziejem, albo jak kradnie, no to pięknie powiedziałem. Nie wiem, jak kradnie, jak krzywdzi innych, jak jest chamem, jak sam nikogo nie szanuje, jak jest, nie wiem, jakiś mega imbecylem. No, to rozumiem jeszcze, nie? Ale tak, że ktoś w coś nam wierzy innego. Claude w jednej z ostatnich audycji domagał się, aby właśnie nie używać u niego na antenie słowa szur ani foliarz, bo to zostało, to specjalnie oczywiście zostało wymyślone, żeby skompromitować cały ten ruch i żeby tak po prostu dowalić tym, którzy myślą inaczej. No, tylko że nie zaproponował chyba nic właśnie też w zamian. No, no badacz spisków, no, no jedno słowo niech będzie. Dobra, to jak nie ma donajcika, to puszczę utworek i sobie idę. A, i oczywiście wpadnijcie dzisiaj o 21 na Nocnego Marka. Dzisiaj będzie nietypowy Nocny Marek, bo będzie Potrzeba i Zenon, Koza Nocna. No i to będzie taki na pewno inny Nocny Marek. A jak chcecie, jak wam się kiedyś zachce, żebym wrócił do Nocnego Marka, to wyślijcie jakiegoś donata z dopiskiem na powrót krawca marnotrawnego, albo nie wiem, coś w tym stylu, żebym wiedział, że o mnie chodzi, to może sobie wezmę do serca i może wrócę. I jak chcecie, żeby takie audycje niespodziewane w ciągu dnia pojawiały się częściej, to też wyślijcie donajcika. A teraz już jeden utworek, który krąży po sieci, nawet mi się spodobał, fajny. Posłuchajmy. Zakazane piosenki. Teraz jest lockdown.
1: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. A więc

نادان برم. No to chyba tyle by było. Dobra, to ja sobie wracam do tyry, do ciężkiej tyry. No i cóż, wpadnijcie o 21. A jutro, nie wiem, jutro to może być futro właśnie. Zobaczymy, czy Byteater przyjdzie. No, jak Byteater nie przyjdzie teraz w ten wtorek, to niewykluczone, że ktoś inny przejmie ten wtorek. Chętni są. Na przykład Raca się zadeklarował, że chciałby nadawać. Przedstawiał różne propozycje w jednej z ostatnich audycji. No a środa lewym okiem. Będę znowu hostował audycję, więc spodziewajcie się dobrej jakości technicznej. I ma być gość jakiś znowu. Także fajne rzeczy. Przykro mi, że nie było nocnego jaszczura w niedzielę. Spodziewałem się, że będzie, no ale KGB Rut już coś wymięka. No, niedobrze, nie wróży to najlepiej. No, zapowiadałem, a tu kupa. No, trudno się mówi. Niestety, no, tak ostatnio bywa, że ktoś się tam zapowiada, czy ja zapowiadam, a tu potem nie ma. W czwartek myślę, że potrzeba zrobi bez litości, albo luźne gadki chyba teraz sobie zrobi przerwę pewnie i

luźne gadki. A piątek, no to ja się pojawię. Z czasami ostatecznymi i z luźnymi gadkami. Krowa ID 19 pisze, że poczekaj, to wyślę piątaka dla cwaniaka. No to czekam.

0: No, nie pytałem się Bieruta, czy nadaje, no ale to co, on będzie co dwa tygodnie nadawał, czy coś? Myślałem, że co tydzień. Tak, potrzeba potwierdza, że w czwartek luźne gadki. Ale chyba całkiem spore grono słuchaczy, słuchaczek lubi te potrzebowskie luźne gadki, no bo bez litości no to jest taka audycja, jakby to powiedzieć. Brakuje mi tego słowa. Niewykwintna, nie... Ach, jak się mówi na takie dania, które nie są dla każdego? Zabrakło mi słowa. No dobra, niech będzie, że dla smakoszy. A może to ja czegoś nie zrozumiałem, może faktycznie miało być co dwa tygodnie. Potem się w tym połapać nie można. Ten co dwa tygodnie, tamten co dwa tygodnie i bądź tu mądry. WB potwierdza, że co dwa tygodnie. No to widać, kapitan tutaj nie stanął na wysokości zadania i mu się pofandoliło. No ale cóż. No i gdzie ten piątek?
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Mega sponsor. 3 złote. No to masz, żebraku.
0: Faktycznie mega sponsor, to chyba nano sponsor albo mikrosponsor, raczej 3 złote. No ale dzięki. Nie wiem, czy to warte było
2: 5 złotych.
0: Obraża
2: tutaj. Młody włoski pączek z dziurką ogień, tęczowa flaga, wyspa w niebo wstąpienia, Armenia, Albania, Anguilla, Antigua,
0: no
2: Irlandia, Afganistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Andora, Angola, Antarktyda, Argentyna,
0: no
2: Samoa,
0: tak.
2: Amerykańskie, Austria, Australia, Aruba, Burkina, Faso, Belgia, Bangladesz, Barbados,
0: to jest ten
2: Bośnia
0: sposób
2: i
0: właśnie trollowania w
2: donatach. Wyspy Alandzkie, Bahrain, Benin, Bermudy, Botswana, Białoruś, Kongo, Republika
0: Środkowoafrykańska, bo wyłączę głosowy, wyłączę Iwonę zaraz. Iwonie zaraz
2: zielonego,
0: turban
2: przylądka, Curaçao,
0: palne
2: Bożego
0: i nie
2: Narodzenia,
0: będzie
2: Cypr,
0: odczytywania.
2: Algeria,
0: Dominikana,
2: Dominika,
0: tak
2: Dania, Gabon, Grenlandia, Gibraltar, Ghana, Guernsey, Jamajka, Jersey, Komory, Saint Kitts i Niwis, Korea Północna, Kirgistan, Islandia, krowa.
0: No dzięki, krowo, dzięki. Dwa donaty, z czego jeden obraźliwy. No bo no, może i żebrak. No, wolałbym być uważany za takiego... coś w rodzaju ulicznego grajka, który ma otwarty futerał od gitary, czy coś takiego i tam mu się coś wrzuca, a żebrak no to tak raczej nic nie daje w zamian, nie? A ja tu audycję prowadzę, hostuję różnych nadających coraz częściej, coś tutaj przygotowuję zawsze, no a tu żebrak, no dobra, niech będzie, że żebrak. Gdyby chociaż to była stówka, no to proszę mnie tak obrażać częściej, ale za 3 złote to chyba duma tutaj nie pozwala mi. Coś tutaj duma sprawia, że się buntuje przeciwko takim donatom. No, a drugi donate trollerski, obrazki się nie pojawiły, ale gdyby była inna czcionka ustawiona, to zobaczylibyście takie kolorowe obrazeczki, które Iwona nie wiedzieć czemu odczytuje. Jak tam jest krowa, to czyta, że krowa pasąca się na pastwisku, lizak, cukierek, kontur polski, kukurydza, kurwa, i tak czyta te obrazki, jak debilowi, nie? Jak małemu dziecku. No, to jest kotek, a to jest piesek. No, nie wiem, czemu to tak jest. Rumun brzmi ładniej. No, dziękuję. U Gabriela są lepsze donaty, romantyczne. Tak, bardzo romantyczne. Faktycznie, tak. No dobra, to idę sobie. W takim razie. Chyba muszę zacząć pić, żeby lepsze donaty były, coś czuję. Kapitan Pijawka się już przyjęło. No tak, właśnie też trochę protestuję, bo każdorazowo się pytam, czy przekazać donata, czy nie, jeśli jest dla kogoś. I często przekazuję też albo się tam dzielę, czy coś, a tu kapitan pijawka, jakbym wszystko tutaj zgarniał i taki był w 100% jakiś roszczeniowy, niewdzięczny. No ale dobra, taki to los nadającego, widać. Teraz jest lockdown. O. Dobra, spróbuję może jeszcze coś, może jeszcze chwilę posiedzieć na antenie w takim razie. Chociaż nie wiem, czy mi się chce. Tak właściwie to muszę się chyba zająć pracą. O, to mnie zaciekawiło. O ile podrożały napoje cukrowe. To jest niesamowite w ogóle, jak jedna partia, a właściwie jeden karakan, dziad, może sprawić, że nagle ceny produktów podskoczą nawet o 97%, bo tak jest w przypadku Coca-Coli. 850 ml ze złoty 99 na 3,82. Ciekawe, nie? 97% wzrost. Black Energy Classic, energy drinki, które akurat sobie cenię, lubię. Wzrost też 95%, czyli mało, że inflacja, mało, że drukareczka chodzi i nasze oszczędności topnieją w oczach, to jeszcze tak dopierdoli, jedną ustawką zrobi, że nagle dwa razy więcej płacę za energy drinka. Fajnie, nie? Super po prostu. Ale tu widzę, że same te takie korpo napoje wzrosły. Tak się mówi, że tutaj wszystko dla korporacji, a zniszczyć tych przedsiębiorców, ale to korporacje dostały po rajtach trochę, no bo nie wierzę, że sprzedaż się nie załamie mocno, jak nagle wszystkie te napoje typu Mirinda, 7-Up, Fanta, no to wszystko jest Pepsi i Coca-Cola. 82%, 82%, 89%, 77%. No, a takie Mountain Dew, które to chyba się w 100% tam jest roztopione, to jest woda z cukrem po prostu, nie? Nie wiem, jak można pić coś takiego. Może to i trochę dobre jest, że tak te ceny skoczyły, bo to są, naprawdę jest okropnie niezdrowe. Pomyślcie, ile tam jest cukru, skoro to taki wzrost, nie? No to się z samego cukru składa, no Coca-Cola, no to wiadomo. Jakieś takie Mountain Dew, to jest, no mówię, woda z cukrem. Dosłownie. No to jest cholernie niezdrowe, to jest śmierć po prostu pić coś takiego. Fakt, że ludzie tego za dużo piją, bo tego można sobie wypić jakąś małą szklaneczkę, nie? I wystarczy. Nie wiem jak wy, ale ja jak się ostatnio sobie na próbę kupiłem taką malutką buteleczkę Pepsi, żeby nie szaleć, żeby nie szastać, to wiecie, towar luksusowy w sumie, nie? Teraz. Wypiłem po długiej przerwie tą małą buteleczkę Pepsi i kibelek od razu, nie? I kwaśna sraczka. No to nie może być zdrowe, skoro takie rzeczy wywołuje, nie? No i masakra. Nie wiem, dla mnie ten rząd to jest już taka dyktatura, bo nie liczą się z opinią obywateli już w ogóle. Czują się całkowicie bezkarni. Właściwie to są wszystkie cechy rządu takiej właśnie dyktatury. No bo tak.
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Maharadża z brzegu. 3 złote 1 grosz. Na doposażenie pokoju rozkoszy dla Tomu i Gosi, a jak coś zostanie, to dla prywaciarza na wyrównanie strat po powikłaniach poszczepionkowych i kwiaty dla Jandy.
0: Te kwiaty dla Jandy najlepsze. Dzięki Maharadża. Maharadża żadnej audycji nie przepuści. To taki mały, wielki sponsor. O, tak bym go nazwał. Mały, wielki sponsor. Pokój rozkoszy. To coraz ciekawsze informacje tutaj wypływają. To nie wiedziałem, że Tomu i Gosia mają taki pokój. I co tam w środku jest? Chcę szczegóły. Co za debil się szczepi tym gównem, pisze Adam. Jeszcze by się przydało 5 błędów ortograficznych w takim zdaniu. No ludzie, no naprawdę, przestańcie już tak się tam obrażać wzajemnie. ale w sumie czasem rozumiem trochę alternatywnych badaczy teorii spiskowych, że są złośliwi i nieuprzejmi, no bo w stosunku do nich też często padają. No to musi być jakaś równość, nie? Nie może być tak, że jednym wolno obrażać i sobie kpić i szyderę jakąś tutaj fundować, a drugim nie. Nie, więc jedni i drudzy powinni jakoś tam. A to zaraz będzie znowu, że się za grzeczny robię i krawiec tutaj, papa Smurf, troskliwy miś, nie, namawia. Nie kłóćcie się, nie kłóćcie się, naprawdę. To nieładnie, to nic nie da. Ale jak mówię, uważam, że trzeba tutaj nasz gniew i nasze zaciśnięte pięści wznieść ku górze i walczyć z systemem, z rządem, bo a nie między sobą, ani już nawet zostawić w spokoju tych policjantów. No są głupi, są wykonują tempo, rozkazy, brakuje im odwagi, żeby się zbuntować, bo mają taką możliwość w sumie. Bywały takie przypadki, że policjant na przykład przełożonemu się stawiał i powiedział, że nie chce eskalować konfliktu, że sytuacja jest opanowana i wykłócał się i w końcu dopiął swego. No tylko to wymaga postawienia się, nie? Nie każdy ma na tyle odwagi i chęci, żeby się postawić, żeby no, wygodniej jest wykonywać tempo rozkazy. Jak się pracuje w jakimś sanepidzie, jak się jest policjantem, urzędnikiem, rób pan swoje, nie? W ogóle wiecie, że nasz system edukacji to jest XIX-wieczny model pruski? I tam właśnie wtedy jakoś ustanowiono, że takie ogólne zasady, że ma być nie mniej niż 30 uczniów w klasie, że to urzędnik ustala listę lektur, a nie nauczyciel. I co ważne, to, że robotnik ma zarabiać więcej niż taki nauczyciel. To wszystko XIX-wieczny model pruski u nas panuje cały czas, nie? I wydaje mi się, że nie jest to jakaś szuria mówienie o takich rzeczach. Zupełnie nie. Właśnie się powinno mówić, przypominać ludziom, skąd to się wzięło, jaka jest geneza. Ja bym chciał taką szkołę jakąś bardziej normalną, gdzie nauczyciel ustala różne rzeczy, ale zaraz by się, już jesteśmy tak wytresowani, że zaraz by się niektórzy bali. A jak się trafi nauczyciel szur i będzie uczył, że Ziemia jest płaska, to co? No, zawsze można tak sprowadzić do absurdu i nie wykazać się totalnym brakiem zaufania do naszego rodaka, obywatela, ziomka, że on sobie nie poradzi. Ale popatrzcie, jak często mamy takie obawy, że jak zostawimy ludziom samodecydowanie, to będzie kataklizm, nie poradzą sobie, nie? Nie poradzą sobie z niczym, bo jesteśmy tacy głupi, że my to sobie z niczym nie poradzimy. Ale już urzędas, ale już jakiś aparatczyk z PiS-u, jak ten Obajtek na przykład, no wspaniała persona. Wyciekły teraz takie jakieś taśmy, gdzie on się wypowiada, myśli, że nikt go nie nagrywa. I jakiś dziennikarz naliczył tam 250 ileś bluzgów w tych nagraniach, nie? I faktycznie widziałem tam, czytałem fragmenty, to takie ty w dupy jebać, jakbym wziął, to a nie, to popierdoletki, a weź gówno. No i wspaniały człowiek. Wyszło też, że tam firmę wuja próbował zniszczyć. Taka gnida po prostu, nie? A promowali go jako wspaniałego wójta z Pcimia, dla którego nic nie ma nie. I mogę wszystko. I cudowny młody człowiek, zdolny. Krawiec, ty zaliczyłeś tyle szkół, że chyba dość dokładnie powinieneś wiedzieć, jaka ci pasuje. No, na pewno ta prywatna szkoła była, wyprzedzała wszystkie inne o 10 leveli, bo to była normalna szkoła, gdzie można było normalnie z nauczycielem rozmawiać, jak człowiek z człowiekiem, a nie jak więzień z klawiszem, gdzie było dużo zabawy, śmiechu, gdzie był luz, gdzie fajnych rzeczy uczyli, praktycznych bardziej, gdzie nie było takiego jakiegoś przymusu, terroru. Po prostu zupełnie co innego, nie? Prywatna szkoła. No ale... No co wam mogę powiedzieć? No, zupełnie coś innego, no, prywatna szkoła. W państwowych to ciężko mi było wytrzymać. Czułem się zawsze jak w więzieniu i taki jakiś zupełnie inny klimat. Kapowanie, donoszenie, tego uczą właśnie w szkołach. I no, w takiej państwowej szkole to was nauczą co najwyżej. Waszych dzieci nauczą karności, posłuszeństwa i zrobią takich inteligentnych idiotów. Znaczy, może inaczej, zrobią ludzi, ulepią takich ludzi, którzy będą chodzącą taką namiastką marną Wikipedii, bo potem i tak wszystkiego zapomną, tych regułek, tych definicji, dat, wszystkiego zapomną, a nie nauczą w ogóle takich umiejętności życiowych, jakichś praktycznych. Nie nauczą kreatywności, nie nauczą logiki, nie, no, będzie nabita głowa głupotami. A można sobie dzisiaj na Wikipedii sprawdzić łatwo, nie? Tak samo jak na kalkulatorze można sobie coś policzyć, więc nie wiem, po co w ogóle zaawansowana matematyka dla kogoś, kto nie planuje iść na studia, nie planuje, nie wiem, być jakimś inżynierem czy coś. Nie, to już szkoda mi nawet się rozgadywać na takie tematy. To jest jakaś porażka totalna w ogóle. Czekam na wasze propozycje, jak można zaprotestować przeciwko systemowi, się zbuntować i utrudnić życiem ludziom systemu, nie ryzykując najlepiej zbyt wiele. No, rzuciłem dzisiaj pomysł, że można jeść, na przykład przynieść sobie jedzenie i jeść w budynku Sejmu. W budynku, przepraszam, sądu. Skąd mi się ten Sejm wziął? A może do Sejmu też. Znaczy, nie wiem, jak to jest właśnie z możliwością wejścia na salę sejmową dla zwykłego obywatela. Tam chyba na balkonie można stać, nie? Nie wiem, czy tam w ogóle wpuszczają bez legitymacji dziennikarskiej. U nas wszystko jest takie niejednoznaczne. Też może ktoś waszą legitymację prasową uznać za legitymację prasową, a może nie uznać, bo nie należycie do Związku Dziennikarzy Polskich na przykład, nie? I nie ma jakiejś pieczątki czerwonej z orzełkiem wbitej. A tak naprawdę prawo nie reguluje tego, jak powinna wyglądać taka legitymacja dziennikarska. To znaczy, są pewne regulacje, jest tam napisane, że coś tam powinno być, imię redaktora naczelnego. Tak, to ja sobie zrobię pan Krawiec i redaktor naczelny pan Krawiec. Albo nie, ja sobie zrobię, że potrzeba, a potrzeba sobie zrobi, że Krawiec. O. I już. Dziwny efekt Mandeli. Wydawało mi się, że nocnego radia prowadził Krawiec i potrzeba. To nie wiem, o co chodzi tutaj, Maharadży. Co to za efekt? To efekt Meneli może. Aha, bo Floki pisze, dzisiaj o 21 nocny Marek, ale z dwoma wężami, Potrzeba i Zenon. Tak, tak, no to mówiłem już, że dzisiaj jest inny nocny Marek. Dzisiaj jest z Zenonem i Potrzebą. Ja sobie odpoczywam. Nie było donejcików, to sobie nie prowadzę nocnego Marka. Powtarzam, jak chcecie, żebym kiedyś wrócił, to przysyłajcie jakieś donaty z dedykacją. Krawculku, kochany, wróć. Leszi, wróć. Krawiec, wróć. No, to wrócę. Ciekawe, co tam się będzie dzisiaj działo, jak to wyjdzie. Kto będzie prowadził, kto będzie hostował też. Ja już mam takie lęki. Jak ja nie hostuję, to trochę się boję już, że będzie halo, słychać mnie? Jesteśmy już? Nie, chyba nie. Kurde, coś się zepsuło. Dajcie znać, czy jesteśmy. A co, nie, to inne zdjęcie. A to, nie, słychać? A ja jestem głośniej, a ty ciszej. No niestety, no. tak naprawdę. No, no szantaż, oczywiście, że szantaż. Czasami trzeba się trochę domagać. Jak się, jakbym tak się nic nie domagał, to byście tu wysłali donate'a raz na ruski rok za 3 zł. Dla jaj. Komuś by się zebrało na jajcowanie. No, trzeba się trochę podomagać, powiercić wam dziurę w brzuchu. Chętnie bym pogadał kiedyś na antenie z kimś, kto się zdecydował na edukację domową, indywidualną. No ale to i tak jest, to jest taka w sumie namiastka prawdziwie wolnej edukacji, no bo i tak trzeba pójść do tej normalnej szkoły raz na jakiś czas i tam zdać jakieś egzaminy, nie? I pokazać, że dziecko zostało nauczone tego, co państwo oczekuje od młodego człowieka, aby był sprawnym trybikiem w tej machinie. Gamon Knight, pisze Darko. Ale to co, chcesz prowadzić swoją audycję, Darko? Gamon Knight? W sumie wolę coś takiego niż dzisiaj wyjątkowo taka luźniejsza audycja. Więcej niż raz w tygodniu. No, słuchacze lubią też luźne audycje. Tak mi ostatnio dogryzacie trochę, tak? Niby lubicie moje luźne audycje, a tak ciągle słyszę, czy to tam w komentarzach, czy coś, że to... O, w końcu ktoś tam inny coś nam fajnego zapodał, a nie to takie krawcowe bla, bla, bla. Albo o, w końcu coś konkretnego, a nie to gówno krawieckie. Albo o, w końcu porządna robota, przygotowanie czuć, widać, a nie to takie krawcowy taniec chocholi w fekaliach. No i tak takie komentarze. No, co... Ale ja się nie przejmuję. Przestałem się takimi głupotami przejmować. Bo po co w ogóle? Każdy ma prawo też do swojego zdania. No, co będę tutaj? Już tak nie demonizuj, krawie. Z programu nauczania nie piszą debile. No to moglibyśmy tutaj podyskutować. Wiesz, czasami ktoś nosi okulary, ma garnitur i ulizane włoski i dyplomik, a jest debilem, nie? Na przykład taki Obajtek. I tutaj, żeby nie było, że mówię o naszym Bajtku, mówię o Obajtku. Obajtek. No, okazał się debilem. No, ktoś, kto używa takiego knajackiego języka, że nawet dresiarzowi byłoby łyso i czułby się zażenowany. Naprawdę, no, znałem dresiarzy, którzy się wysławiali o wiele bardziej kulturalnie i mieli ciekawsze słownictwo. No, to taki półdebil. No, no. Ale czego się spodziewać po ludziach, którzy... Od zawsze, nie wiem, gdzieś tam przychodzili na gotowe, gdzieś ich wtykano w jakieś spółki Skarbu Państwa. No to nie są ludzie, którzy musieli założyć interes od zera, tak jak Grzesiek, dzisiejszy gość, który wcześniej był na antenie. Grzesiek od zera wszystko robił. Zaczynał jakoś tak bardzo, bardzo skromnie, nie wiem, z jakimś tam odkurzaczem biegał gdzieś tam. Coś tam sprzątał, czy coś. A dzisiaj jest całkiem nieźle prosperującym przedsiębiorcą. Tutaj, tu firemka, tu coś tam. No i takich ludzi to ja szanuję, a nie jakieś tam, jakieś mędy pisowskie. Żeby nie było w PO takie same mędy, albo nawet gorsze, bo po tych spisu to widać po prostu, że to jest menda, nie? Jak się odezwie, to już czuć się, że to jest jakiś prymityw, to jest jakaś menda, to jest jakiś ham. A po tych z PO to tak nie widać, bo tutaj ładnie się uśmiechnie, zagada coś. Szanowni Państwo, witamy serdecznie. Chcielibyśmy dzisiaj przedstawić nasze tutaj plansze w PowerPoincie. To są nasze plany. A tak naprawdę to jest taki sam nieuczciwy bandzior. który tylko aż musi tak ręce trzymać z tyłu, żeby nie było widać, jak mu się z chciwości trzęsą. Ja czekam na dzień sznura, naprawdę. Dobra, idę, mam robotę. Trzymajcie się. Do usłyszenia w pamięci o 21 na Nocnego Marka. Hej, hej.

0: Witam Was gorąco i serdecznie w audycji Czasy Ostateczne, czyli cotygodniowej audycji o rzeczach dziwnych, tajemniczych, nadprzyrodzonych czasami też, albo i spiskowych. No to się jakoś wszystko wiąże ze sobą, prawda? Nawet czy mówimy o religii, czy o czarach, no to oczywiste jest to, że te dwie rzeczy jakoś do siebie nawiązują. A rzeczy niezbadane tak często jakoś kojarzą się z czymś ważnym, nie? No, religia też jest niezbadana, też jest ważna. A takie kwestie jak kosmici, UFO, no to są dla naszej cywilizacji sprawami fundamentalnymi, rzekłbym. To, czy jesteśmy sami we wszechświecie, z kolei znowu się jakoś wiąże z religią i z kwestiami Boga. Więc to wszystko jakoś ma wspólny tutaj mianownik i chyba o tym jest ta audycja. A dzisiaj temat bardzo, myślę, ciekawy, bo będzie o Żydach. Żydzi, wszędzie Żydzi. Nawet zaryzykuję takie stwierdzenie, że dla nas Polaków jest to bardzo ważna rzecz, Żydzi. Kwestia, rzecz. No i ciągle ci Żydzi, nie? Rozmawiamy sobie o tym, ilu Żydów jest w polskim Sejmie tak naprawdę, pozmieniali sobie nazwiska i dybią na naszą wolność, na nasze pieniądze. Lukacjusz pisze, krawiec o Żydach, audycja. Wiesz, że to plemię chciano wybić już za czasów Faraona? No, antysemityzm, jakaś taka... No, słowo antysemityzm może... Można czasem zastąpić słowem, nie wiem, niechęć do Żydów. Ale to jest bardzo ciekawy temat. Skąd to się bierze? Skąd w ludziach, nawet nie tylko w Polakach... Taka jakaś obawa przed Żydami i audycja o spiskach i Żydach niewyjaśnionych, pisze Potrzeba. Chętnie bym się razem z wami zastanowił, skąd to, jaka jest w ogóle geneza antysemityzmu. Możemy tutaj podyskutować na taki temat. Muszę się zalogować na Skype'a, bo zapomniałem. Antysemityzm to nie antyżydowsko. Antyżydostwo, pisze Etam. No, można też się przedstawić jako judeosceptyk, prawda? To tak, nie wiem, może to tak ładnie brzmi. Judeosceptyk. Okej. Okay. Jak dobrze wiecie, w Nocnym Radiu sobie pozwalamy na... bardzo dużo i panuje tutaj wolność słowa, pluralizm i tak dalej. I specjalnie się nie obawiamy, że ktoś powie coś za dużo. Lepiej powiedzieć za dużo niż za mało, a może nie? A może lepiej czasem milczeć i nic nie powiedzieć? No bywa pewnie i tak, ale od tego jest audycja, żebyśmy się tutaj pospierali i rozmawiali sobie szczerze. Więc zapraszam też do dzwonienia tych, którzy są... judeosceptykami. Mamy też tu nawet takiego dyżurnego judeosceptyka, Pekoka, ale coś go nie widzę od dłuższego czasu. Może stwierdził, że radio jest zbyt zażydzone, na przykład. I sobie poszedł. Mamy też nadającego, który przedstawia się jako Żyd i do tego komunista, ale nie homoseksualista. Jest żonka i czy mamy waginosceptyków? Pyta Grzegorz. No, ale też wielu z nas jest tutaj anonimowych, więc chyba się nie będziecie bali zabrać głosu, nawet jeśli jesteście judosceptykami, a może są jacyś filosemici na przykład w drugą stronę. No, ja chętnie podyskutuję z każdym, byle nie było jakiegoś wielkiego hejtu, agresji i jakiejś takiej głupiej agresji, nie? Szczególnie. Więc no, możemy sobie podyskutować na temat Żydów dzisiaj. Mówi się Semita, Judajczyk, Hebrajczyk, Izraelita, Żyd. No, można mówić też Żyd, mówiąc o narodowości, a można też mieć na myśli wyznanie, tak jak chrześcijanin. I wtedy piszemy, jako narodowość oczywiście piszemy dużą literą, a jeśli chodzi o wyznawcę judaizmu, no to małą. Właściwie to o Izraelitach możemy mówić dopiero od czasów Izraela, no to jest logiczne. Osiedlenia Izraela. Semitami nazywa się też często Arabów, że to jest lud semicki. Judajczyk to taka chyba niezbyt ładna forma. Judajczykowie, nie? To u nas się czasami słyszy, że rządzą nami Judajczykowie, albo tak kojarzy się z jakimś sprzedawczykiem. Judajczyk, sprzedawczyk. No, wszyscy znamy na pewno też taki znany obrazek, mem. Chytry Żyd, to się nazywa, chytry Żyd. Może ktoś wklei chytrego Żyda. Co ciekawe, wystarczy wpisać Żyd w Google Images i na którymś tam miejscu będzie chytry Żyd. Nie judzę. Nie jestem z Judei, żeby judzić. Ale jak wpiszemy Polak na przykład, to małpa Polak jest na pierwszym miejscu, przynajmniej u mnie. Nie wiem, może to jakieś takie pozycjonowanie związane z tym, że często oglądam memy. Tak więc mamy chytrego Żyda, mamy małpę Polaka. Nie, to nie jest chytry Żyd. Potrzeba, to nie jest chytry. A czy to jest jakby przerobiony chytry Żyd. Ale ten znany obrazek pochodzi z jakiejś gazety nazistowskiej, z tego co pamiętam. Taka karykatura właśnie. No, Żyd z wielkim nohalem. Nie wiem czemu, ale... O, jest, pojawił się w końcu chytry Żyd. Tak, dokładnie o ten rysunek chodzi. Zębiska, broda, chytre spojrzenie, wielki nohal i zacieranie rączek. Liczy na jakieś szekle. No, jakoś ta nacja jest nierozerwalnie związana z pieniędzmi, z kupiectwem. No, tak się akurat potoczyło. To jest wesoły kupiec, a nie chytry Żyd, pisze Potrzeba. No, a adwokat wkleił z kolei Żyda, obraz Żyda liczącego pieniądze. To też jest znana rzecz. A ja właśnie słyszałem, że nie z Forczana, tylko że to było z jakiejś nazistowskiej gazety. Może mam złe informacje. A ten obrazek... to się śmieje, potrzeba pewnie. No dobra. A ten obrazek Żyda liczącego szekle, no to jest też znana rzecz, ponieważ tego typu obrazy uchodziły przez długi czas i chyba nadal przez wielu tak uważa, że to jest swego rodzaju amulet, który ma nam przynieść bogactwo. A Grzesiek chwali tutaj, że zna jednego Żyda i też tego Żyda chwali, że bardzo rzetelna, pracowita osoba. Tak, ta nacja zawsze uchodziła za bardzo pracowitą, rzetelną i zdolną. Dlatego też przez wielu władców byli chętnie zapraszani do różnych miast, państw, do różnych państw. I jako właśnie ci, którzy mieli to miejsce pomóc rozwijać. I mieli pomóc w osiągnięciu jakiegoś wzrostu ogólnie cywilizacyjnego, ale także wspomagać handel, na którym się świetnie znali. I to przynosiło skutki. No, oczywiście potem często kończyło się pogromami, posądzaniem Żydów o to, że zatruli studnie, znamy takie przypadki. No i wybijano jakąś straszną ilość tych Żydów, ale są też różne rodzaje Żydów, o tym też postaram się powiedzieć. Żyd ortodoksyjny, konserwatywny, reformowany, to są jakby trzy różne grupy zupełnie. Trzy różne podejścia do wiary, która to wiara jest jakoś też nierozerwalnie związana z żydostwem, że tak brzydko powiem, żydostwo. W ogóle słowo Żyd, to już tak jakoś nas nauczono, że w ogóle nie powinno się chyba mówić Żyd. Bo to tak nieładnie, to już pachnie antysemityzmem, jak mówisz Żyd, nie? Brzyd, brzyd. Takie brzydkie słowo. Wielu utalentowanych naukowców, artystów, lekarzy, biznesmenów, kupców, jak kto woli. No, nie da się ukryć, że jest to dosyć zdolny narodek. Jedna z najstarszych nacji, a już na pewno spośród tych, które przetrwały do dzisiaj. I myślę, że właśnie wiara, wielkie przywiązanie do wiary, która jest właściwie sensem istnienia Żyda, przynajmniej tego wierzącego, czy w ogóle może być niewierzący Żyd. No, wiara i tradycja, to zawsze było dla nich ważne i myślę, że to pomogło im przetrwać do dziś, bez tego by nie przetrwali. Albo by po prostu zostali wchłonięci przez inne kultury i nie byliby znaczącą nacją dzisiaj. A jakoś tak dziwnie jest, że dużo się kręci wokół Żydów, prawda? Bo różne potęgi gospodarcze trzęsą się przed tym Izraelem i cały czas biorą pod uwagę, co powiedzą Żydzi. Zawsze jakoś tak jest, że ten Żyd, no to jest Żyd, nie? A taki Polak na przykład, no to taki Polaczek, nie? I tułaczami też są ci Żydzi. Przecież oni nie mieli bardzo długo własnego państwa, potem mieli, potem znów nie mieli, potem jakoś tak zawsze byli na obczyźnie zależni od różnych obcych władców. Nie wiem, czy wiecie, ale był taki czas, że Żydzi z Arabami żyli całkiem nieźle i byli bardzo przez nich cenieni, mieli bardzo duże prawa, byli cenieni, szanowani przez kalifów różnych i naprawdę świetnie im się razem żyło w takim Bagdadzie na przykład, gdzie byli bardzo znaczącą siłą, która miała wręcz własną administrację, byli bardzo niezależni. No, ale to się zmieniało oczywiście, ale cofnijmy się trochę w czasie i powiedzmy może o wierze, która jest tak ważna dla Żydów. Z tego, co wyczytałem, to kapłani żydowscy byli pierwotnie raczej wróżbitami, takimi, można powiedzieć, szamanami wręcz. Zresztą hebrajska nazwa kapłana, Kohen, jest odpowiednikiem arabskiej nazwy oznaczającej właśnie wróżbitę, kahin. I do wróżenia mieli nawet specjalne przedmioty nazywane Urim i Tumim, które miały odsłaniać wolę istot duchowych, czyli taki typowy spirytyzm. I myślę, że późniejsza kabała to jest pokłosie tych dawnych systemów wróżbiarskich. Wszyscy kojarzą na pewno Mojżesza i jego brata Arona, którzy się pojedynkują na magię z kapłanami egipskimi. Zamiana lasek w węże, te sprawy. I no, dzisiaj się to przedstawia jako ewidentny cud od samego Jahwe, lub Jahwe, jak kto woli, ale wąż, czytałem, że tu są jakieś konotacje poważne, właśnie wąż był takim zwierzęciem bardzo związanym z Mojżeszem i prawdopodobnie tenże Mojżesz, jeśli w ogóle istniał, no raczej istniał, no ale też nie jest to takie pewne, nie ma właściwie czegoś takiego jak grób Mojżesza, który jest tak ważną postacią dla Żydów, no, o wiele ważniejszą niż Jezus, którego oni nie uznają w ogóle jako proroka, wręcz uznają go za kogoś, kto skompromitował ideę mesjanizmu i całe to oczekiwanie na proroka. A Mojżesz jest postacią, można powiedzieć, centralną, ale i dziwne to jest, prawda? Trochę, że został pochowany w nieznanym miejscu, nie wiadomo w ogóle, gdzie jest grób, czy jest. Więc to jest trochę dziwne. No, ale jeśli istniał, to mówi się, że właśnie prawdopodobnie ten, że Mojżesz się nauczył sztuczek z wężami od kapłanów egipskich. Tak po prostu. Dużo się w ogóle od nich nauczył. No, Egipcjanie znali wiele różnych ciekawych sztuk magicznych, czegoś, co było no, też czymś magią, czymś pomiędzy magią a nauką, a też i nauką. Czasami się mówi, że Arka Przymierza to tak naprawdę wielka złota kula w środku tam była. I że rytualne pocieranie jej szmatką to sprawiało, że ta kulka się elektryzowała i stąd jak potem ktoś dotknął, to oła! Tak, i odrzucało go i to, prawda, gniew Boża. No różne są opowieści, w ogóle jest tyle niesamowitych, różnych, też często niewiarygodnych opowieści o Żydach. Ostatnio ktoś mi mówi, krawiec, a słyszałeś, że być może Hitler to był faktycznie Żyd i to było wszystko zorganizowane, żeby potem wybić tych Żydów i do dzisiaj jechać na tym antysemityzmie. I ciągle antysemityzm, jak teraz mogą, prawda, każdemu gębę zamykać, to specjalnie było zrobione, to właśnie no, różne takie rzeczy. Ale zacytuję tutaj fragment Biblii Tysiąclecia. Laski hochsztaplerów to w rzeczywistości węże otępione lub wyprostowane. Przy odpowiednim naciśnięciu węże znów ożywały. Boże broń, aby Aaron posługiwał się taką sztuczką czarodziejską. On otrzymał rzeczywistą moc od Jahwego. No Boże broń, no żeby to tak, prawda, tej samej sztuczki użył. No Boże broń. Ale tak też czytałem, że to było odpowiednie hipnotyzowanie tych węży, czy no takie wytresowanie tego węża. A może jakaś inna sztuczka, która sprawiała, że on był sztywny i odpowiednie potem naciśnięcie czy coś sprawiało, że ten wąż się rozluźniał. No taki wąż, no to jak jest wyprostowany, no to taka laska, nie? A poza tym te wszystkie różne opowieści to były bardzo długo ustnie przekazywane, więc Żydów się uważa błędnie, moim zdaniem, za tych, którzy wprowadzili monoteizm, czyli wiarę w jednego Boga. A oni prawdopodobnie podpatrzyli ten system właśnie wśród Egipcjan z czasów po reformie Echnatona, który zreformował religię egipską i wprowadził henoteizm, czyli kult jednego Boga, głównego, bo to jest coś pomiędzy politeizmem a monoteizmem. To jest kult jednego głównego Boga i innych takich pomniejszych, takich właśnie, prawda, mało znaczących. I był taki czas, że właśnie wiarę w Amona i wielu równych, pomniejszych bogów zastąpiono w wiarę w jedynego i słusznego i zazdrosnego Atona. I no, potem po śmierci Echnatona przywrócono dawny porządek rzeczy. Okazało się, że to się Egipcjanom nie opłaciło zupełnie, bo Amon był bogiem, który cenił wszystkie narody, taki bóg miłości trochę. i to sprzyjało rozwojowi. To pokazuje też w ogóle, jak duże znaczenie na rozwój całej cywilizacji ma, ma religia, wiara. To kieruje wszystkim potem, nie? Jakoś tak jest, że... No, a już w przypadku Żydów... śmiem twierdzić, że ta ich wiara i stosunek do wiary też, który narzuca wszystko, bo u Żydów jest jak u muzułmanów, nie? Że u nich religia reguluje wszystko. Właściwie to judaizm jest o wiele bardziej zbliżony do islamu niż do chrześcijaństwa. No i mówi się, że to, że się Żydzi właśnie inspirowali mocno Egipcjanami w tym czczeniu jednego Boga z tego właśnie okresu, kiedy była ta reforma religijna Echnatona. I... No właśnie, ja uważam, że Żydów to, że Żydzi zapłacili ogromną cenę za to, jak ewoluowała ich religia, ich wiara, w co się przekształciła, bo no te wszystkie wojny, napadanie na inne plemiona, walka z każdym praktycznie, często była inicjowana właśnie przez różnice religijne. To tak jest... W ogóle, no, jakoś tak, że ta religia bardzo ludzi dzieli. Widać to chociażby tutaj po nocnym radio. Co nas bardziej tutaj dzieli i powoduje konflikty niż rozmowy o religii, nie? No, bo to jest dla ludzi ważne. Może człowiek musi w coś wierzyć. Już mówiłem w jednej z audycji, że... to zjawisko parareligii, które obserwujemy, szukanie tych wszystkich różnych niezwykłości, nie? Rzeczy, badanie rzeczy niewyjaśnionych, to jest taki substytut trochę po takie pokłosie tej sekularyzacji, ateizacji. I w ogóle konflikt Żydów z chrześcijanami to była też przyczyna wielu ich klęsk. Bo chrześcijanie bardzo długo, dzisiaj już mniej troszkę, chociaż też się takie głosy pojawiają, ale był czas, że normalnie nienawidzili tych Żydów za to, co zrobili Panu Jezusowi. Judasz Iskariota to był symbol takiego właśnie żydowstwa, nie? Taki wstrętny, zdradliwy, chytry zdrajca, zdradliwy, no. Z wielkim nosem, zębiskami i no, na obrazach bodajże Hieronima Boscha jest tak, są te mordy tak pokazane żydowskie. A w ogóle fajne te mordy rysował. I piekło też, tak dalej. A u Żydów nie zawsze był monoteizm, wręcz politeizm, który potem właśnie przekształcił się w henoteizm i różne takie wariacje, to w ogóle bardzo się zmieniało. Można też mówić o totemizmie, czyli o czczeniu podobizn zwierząt. I tak właśnie było, bo kłanianie się wizerunkom świętego byka było... I według niektórych święty byk to właśnie wczesne wyobrażenie Boga Jahwe, który początkowo był Bogiem burzy, gór, takie górskie bóstwo, bardzo srogie, trochę przypominające Zeusa, można powiedzieć. No przez tych, których ci Hebrajczycy mordowali, no to... No to byli nazywani, był Jahwe nazywany pustynnym diabłem. Witam cię, Etamie. Coś nie tak na łączach może?
1: Nie, wszystko jak najbardziej, ale skoro mówisz o temacie Żydów, no to trzeba się połączyć przez Tora oczywiście, bo przecież inaczej nie wypada. Bo...
0: Masz na myśli, żeby się pomodlić do Boga Grzmotów?
1: Nie, żeby po prostu zadzwonić przez Tora, bo to są tematy takie, że jest małe prawdopodobieństwo, że ktoś ze słuchaczy w ogóle zadzwoni. Szkoda, że nie wiedziałem wcześniej o temacie, bo poświęciłem, no myślę, że dobre kilka dni na to, żeby zgłębiać ten temat żydostwa tak zwanego w Polsce i w ogóle przy okazji oczywiście całej zawieruchy wokół konfliktu między Izraelem a Polską, żeby troszeczkę się w sprawach zorientować. Mówiąc szczerze, temat jest dość skomplikowany, bo tak jak na początku mówiłeś, Żydzi się dzielą też na różne grupy, nacji i tak dalej, a mówię to z pozycji prosemity, bo czy może inaczej, judeorealisty, jak to mawia chyba Kiewicz, bo jestem naprawdę zdziwiony tym, jak fantastyczny, znaczy naród żydowski jest izraelski, może w ten sposób, jest dokładną odwrotnością polskiego, to znaczy oni wyjątkowo fantastyczne elity generują, w przeciwieństwie do nas, gdzie u nas elity są największym barachłem. Jest też teoria, że te elity są właśnie żydostwem. Taki tutaj filmik wkleiłem na początku dzisiejszego programu na czacie. Jest ten filmik, gdzie są przedstawione ponoć nazwiska, prawdziwe nazwiska polskich elit, tak?
0: No i tutaj tu można wspomnieć nawet o twoim idolu Ozjaszu Goldbergu, prawda?
1: To znaczy ja pytałem kiedyś osobiście, miałem okazję zapytać Goldberga, naszego Korwina, o to, czy jest Żydem, no więc odpowiedział, że nie. Tak samo zresztą jak na pytanie, czy jest agentem, odpowiedział w jedyny logiczny sposób, że nie, a jeśli by nawet był, to by się nie przyznał.
0: Ale to ciekawe tak zapytać kogoś, czy jest pan agentem? Nie. Wyobrażam sobie takiego agenta zajebistego, którym tak zapytany, czy jest pan agentem? No tak, no rozgryzłeś mnie, jestem agentem.
1: No była taka sytuacja, o której właśnie wspomina redaktor Michalkiewicz, jak to mera Moskwy w programie Russia Today zapytano wprost, że chodzą słuchy, iż wasza ekscelencja jest agentem, no i on odpowiedział wprost, da, no iż to. Także i to jest fakt, bo rzeczywiście to nawet na YouTube można znaleźć, jak pytają go, on się przyznał, że był agentem KGB, no i po sprawie, i to jest słuszne, że tak powiem, podejście, bo wtedy nie można takiego człowieka absolutnie szantażować. I tutaj się jak najbardziej z tym zgadzam, że agenci powinni być natychmiast po prostu ujawnieni i tyle, a ponieważ w polskich elitach tej agentury była, podejrzewam, że jest jeszcze więcej niż było, no to jest kogo szantażować, tak? I dlatego też nie mamy czegoś takiego jak polska racja stanu. Także niestety. No ale co do tych Żydów? No właśnie, to jest temat dość trudny, bo ja na przykład zazdroszczę temu narodowi, bo to jest tak, jakby na przykład ciągle mówili o Litwie, tak? Wyobrażasz sobie taką sytuację, że ciągle w dzienniku, w każdych wiadomościach, w każdym jakimś takim, nie wiem, dyskusji politycznej ciągle mówi, że Litwini to, czy Litwini tamto, bo mamy do czynienia z narodem, gdzie państwo jest wielkości województwa zachodniopomorskiego, a ludność mniej więcej wielkości Litwy, no może Łotwy, tak. To jest takie państewko.
0: A to, czyli

0: Żydzi, nie byłoby wielu wspaniałych naukowców, jak Einstein. Nie, a bez Einsteina może nie byłoby bomby atomowej, która dzisiaj też jest taką ciekawym zjawiskiem, można powiedzieć. No, Izrael ma broń atomową, tak?
1: Znaczy oficjalnie jej nie ma, natomiast nieoficjalnie szacuje się, że posiada 200 głowic jądrowych, natomiast czy są to bomby atomowe, bomby neutronowe, czy bomby wodorowe, tego nie wiemy, bo są trzy rodzaje broni atomowej w tej chwili w użytku. Natomiast oficjalnie tego nie posiada, tak? Tylko są przypuszczenia, że ma około 200 głowic. Tak? I jakieś tam środki przenoszenia, jak podejrzewam, dosyć dobre, bo jak tam na Amerykanie sprzedawali samoloty, to sprzedali zdezelowane F-16 wersję B, którą tam ponoć trochę podkręcili. Tak? Natomiast Izraelczycy mają F-31 czy 2, już nie pamiętam, jak ten model najnowszy się nazywa, z tak zwanym sterowaniem ciągiem, tak, że tam przy dyszy jest taki specjalny sterownik.
0: No ciągiem. Dobra, ale wróćmy może do tematu, nie? Czemu ci Żydzi są tacy wyjątkowi, twoim
1: no
0: zdaniem?
1: Właśnie,
0: bo ja mam też
1: właśnie,
0: swoje teorie, o których zaraz
1: właśnie
0: powiem.
1: Właśnie z tego powodu, że generują, w przeciwieństwie do Polaków, generują elity, które dbają w bardzo taki perfidny, żydowski właśnie sposób. I bardzo dobrze, no bo to jest ich interes, tak? Właśnie generują świetne elity, które dbają o finanse. To jest tak, jak przyjeżdża Żyd do Ameryki, tak? Jeżeli Żyd przyjeżdża do Ameryki, no to cała ta, nazwijmy to jakaś tam grupka, która jest, oni mają to swoje, ma to swoją nazwę, wyleciało mi w tej chwili z głowy, składa się tam po 1000 czy po ileś tam dolarów i ma na start, facet ma na start pieniądze, tak? No u nas to wiadomo, jakby było jak z Polakami, tak? To jeszcze by mu dokopali. A oni po prostu o siebie zadbają, ale jego obowiązkiem będzie później, jak jego brat we wierze, bo my ciągle Żydzi mówimy jako narodowość, nie? Żydzi to jest tak jak chrześcijanie, no po prostu. To jest pewne wyznanie, tak?
0: No ja mówiłem, że mi bardziej oni przypominają muzułmanów, o wiele bardziej niż chrześcijan. Ich religia jest wręcz jak islam, ten, wiesz, ich wersja Boga Jahwe, to jest bardzo srogi Bóg, który przede wszystkim wymaga. To nie jest tak, że oni do Boga mówią ojcze tam, znaczy może mówią ojcze, ale nie tak jak my, że tam, wiesz, tam tato, tata, Bóg to miłość, i to zupełnie inne mają podejście. Oni zawarli z Bogiem pakt, muszą odpracowywać, bo zapłacili cenę za uwolnienie, za wybawienie z niewoli, wiesz, i do dzisiaj sobie odkrawają kawałeczek siusiaka, co uważam za barbarzyństwo trochę, no ale...
1: A to jest w ogóle bardzo ciekawy temat i to bardzo szeroki temat. Widzisz, środowiska żydowskie na tyle były wpływowe w Stanach Zjednoczonych, że jak sobie poczytasz na ten temat, to się nawet ktoś dziwił ostatnio na czacie, bo ja to kilka dni temu mówiłem, że w Stanach Zjednoczonych wszyscy męscy potomkowie, jeżeli rodzice nie przypilnują i wyraźnie sobie nie zaznaczą, wszyscy chłopcy, łącznie z Murzynami, są obrzezani zaraz po urodzeniu. Nie wiem, czy znałeś ten fakt, ale to jest fakt. To jest fakt, bo są nawet organizacje w tej chwili walczące z tym obrzezaniem w Stanach Zjednoczonych. I oglądałem film cały na ten temat na YouTube nie tak dawno, gdzie taki właśnie lekarz, ja podejrzewam, że pochodzenia żydowskiego, tłumaczył, że to jest niezbędny zabieg higieniczny, nawet wyjął swojego siusiaka i pokazał, jak to wygląda i w ogóle takie, wiesz, tak. Co więcej, powiem ci, że w tej chwili u nas tego nie ma, ale w Niemczech trafiłem na takie forum, kiedy właśnie czytałem na temat tego obrzezania w Stanach Zjednoczonych, trafiłem na takie forum, gdzie w Niemczech promuje się modę na obrzezanie, że podobno to jest dla partnerki bardzo przyjemne, kiedy mężczyzna jest obrzezany. Także jest coś w tym z całą pewnością.
0: Mi się wydaje, że bardzo duże znaczenie ma to, że dwa rody, mówi się o nich też rody Illuminati, mówię oczywiście o Rockefellerach i Rothschildach, no to są rodziny żydowskie. No i skoro najbardziej wpływowi ludzie na świecie, którzy posiadają tak kosmiczne majątki, są Żydami, no to na pewno nie jest bez znaczenia, prawda?
1: Tak. Mi się też tak wydaje. Znaczy podobno w ogóle cała II wojna światowa, cały

0: Holokaust, który miał miejsce tutaj na ziemiach polskich, a był skierowany przeciwko Polakom, no bo ci Żydzi, którzy tutaj byli pięknie zasymilowani, to byli po prostu Polacy, tak o tym się jakoś dziwnie zapomina. Mnie uczono w szkole jeszcze komunistycznej, że wymordowano 6 milionów Polaków, wśród których byli Żydzi.
1: Tutaj ci zarzucają, przepraszam, że przerwę, bo mi potem ucieknie, że bzdurki trochę gadasz. Kuba i Mickiewicz piszą, że to nie jest tak, że w USA trzeba wyrazić pisemną zgodę i 100 razy potwierdzać, wiesz, że zanim cię obrzezają i że to nie jest takie.
0: Dobrze, to właśnie o to chodzi, że mamy tutaj interakcję. Niech Kuba dobrze sprawdzi, bo być może już to się zmieniło, ale to jeszcze do 2000 któregoś roku było tak, że bardzo wielu rodziców było zaskoczonych tym, że obrzezano im męskiego potomka. Także być może jakaś zmiana nastąpiła, bo tam był bardzo silny nacisk społeczny na to, żeby tego zaprzestać. To jest dokładnie takie samo barbarzyństwo jak obrzezanie kobiet. Tak, oczywiście to jest inna rzecz, bo inaczej jesteśmy zbudowani, ale na przykład ja nie słyszałem o jakichś międzynarodowych protestach w sprawie obrzezania, żeby na przykład zakazać Izraelu robienie tego. A to jest okaleczanie już człowieka.
1: Obrzezanie kobiety, o czym wielokrotnie mówiłem, jest o wiele bardziej bolesne, bo to jest tak, jakby tobie obciąć żołędzia całego troszeczkę, wiesz? I tak, dlatego kobiety tak cierpią i rzygają z bólu, mdleją, bo to jest potworny ból, a jednak ta skórka, no to wiesz, no to... Chociaż też popatrz, jaka to trauma dla małego dziecka, które dopiero co przychodzi na świat i doświadcza takiego bólu, nie? Że się kawałek pindola obcina i to musi, to musi powodować jakieś zmiany w psychice, myślę.
0: No. W filmie, o którym mówię, jest pokazana scena właśnie z takiej porodówki gdzieś w Stanach, nie wiem, czy to jest Nowy Jork, czy jakieś inne duże miasto, gdzie jest tych męskich chłopców malutkich pełno i mają nakręcone na siusiaka taką śrubkę jakby, która powoduje, że im ten napletek odpada po prostu w jakiś tam sposób, obsycha, czy nie wiem. I jest facet, który właśnie tłumaczy, że to, co widzicie państwo, to jest potworny ból tego niemowlęcia, bo to jest bez znieczulenia robione w ogóle. Nie?
1: Także to jest jeszcze... Jest taki jakiś zwyczaj, że przy tym rytualnym obrzezaniu rabin spija potem z tego siusiaka krew, coś takiego, wiesz? Były nawet przypadki, że jakiś rabin zaraził opryszczką takiego malca. To w ogóle dziwne, nie? Tak, wiesz, do ust brać.
0: A to o tym go nie słyszałem, ale trzeba też pamiętać, że muzułmanie z kolei obrzezają chłopców w wieku lat 13. I to jest też rytuał, gdzie po prostu stoją w kolejce i ci chłopcy są seryjnie obrzezani.
1: Czyli widać, że u tych ludów semickich jest to bardzo, widzisz, ważne, żeby sobie obciąć kawałek tego.
0: A skąd to się wzięło w ogóle? Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, że...
1: Zgodnie z Biblią to jest jakiś pakt z Bogiem Jahwe, że na pamiątkę, wiesz...
0: Oddaje się kawałek swojego ciała, tylko dlaczego akurat członka, a nie na przykład kawałek palca, tak? No, dla mnie to jest jakaś dziwna sprawa. Natomiast podobno wzięło się tak to naprawdę stąd, i to jeszcze u takich pierwotnych ludów tych wiar, takich bardziej, że tak powiem, źródłowych, że w plemionach starszyzna obrzezała chłopców, żeby obniżyć im libido, jak gdyby, tak? Bo wtedy nie jest ten żołądź osunięty napletkiem, jak gdyby nie stanowili oni konkurencji dla starszyzny, która kopulowała z większą ilością atrakcyjnych kobiet. Podobno stąd to się w ogóle wzięło.
1: No to mogło tak być. Właśnie, Grzesiek tu pisze tak złośliwie trochę. No musiał spróbować siusiaka, jak to kapłan. No coś ci kapłani mają takiego, nie? Że i kapłani greccy, i różni i ci żydowscy, i chrześcijańscy, zawsze ich jakoś tak ciągnie, żeby tam sprawdzać coś, żeby tam zaglądać pod sukienkę komuś, albo tam co obmacać, dotknąć. Coś mają ci kapłani takiego. Może to taka... Tak musi być, że kapłan to zawsze go ciągnie, żeby coś tam skomentować twojego pindola, albo żeby go oglądać, albo żeby posprawdzać. Nie wiem.
0: Nie no, ja kiedyś, wiesz, oglądałem kiedyś program, no niby na poważnym programie Discovery, gdzie w jakiejś świątyni jest, był podobno przechowywany napletek Jezusa samego.
1: Także. Dużo było tych napletków.
0: Także no, coś w tym rodzaju, ale z kolei ja słyszałem właśnie w momencie, kiedy się tematem troszeczkę zainteresowałem, no mówię, no nie przygotowywałem się, bo nie wiedziałem, że będzie ten temat, to bym sobie doczytał jeszcze, ale słyszałem, że kwestia tego, że Jezus był Żydem, jest kompletną bzdurą. On pochodzi z Judei, natomiast Żydem absolutnie nie jest. Są nawet książki na ten temat, polecał je Grzegorz Braun, to pamiętam z wykładu. Natomiast jest to dosyć dobrze udokumentowane, uzasadnione, że jest to kompletna bzdura. Jezus nie był Żydem. Natomiast pochodził z Judei, natomiast zupełnie to jest pomylone. Oni sobie po prostu przypisali. Zresztą podobnież jak z narodem wybranym. Przed wojną jeszcze chodziły legendy. Ja pamiętam to jeszcze chyba od babci, od czasów babci czy prababci, gdzie słyszałem, że narodem wybranym nie są Polacy w ogóle. I że ręka Matki Boskiej obroni nas przed wojną, także takie były
1: a tu, słuchy. Także... Tu potrzeba znalazł, jest w Biblii, potem Bóg rzekł do Abrahama, ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym, wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani. No to ja mówiłem, że to był pakt z Bogiem Jahwe, ale w sumie nie wiedziałem, znaczy zapomniałem o tym, że właśnie w Biblii jest to napisane wyraźnie. Myślałem, że to bardziej taki zwyczaj luźny, no ale jednak jest napisane. No to, to wiemy skąd, nie?
0: No, kwestia jest tego, czy to jest w Biblii jako Biblii tłumaczeniu, czy gdzieś w którymś tam poprzedniej tak wersji, która była, bo tych Ewangelii to tam było bardzo dużo, nawet był kiedyś program, chociaż ja szczerze mówiąc myślę, że to była manipulacja, ale również na Discovery oglądałem program na temat tak zwanej Ewangelii według Judasza, gdzie Jezus mówi Judaszowi, że jako jedyny z apostołów rozumie, o co w tym wszystkim chodzi i prosi go o to, żeby został wydany właśnie.
1: Trzeba
0: historia jest zupełnie z drugiej strony pokazana.
1: Trzeba przede wszystkim pamiętać, że bardzo wiele rzeczy, które są w Starym Testamencie, wynika... To nie jest tak, że... Znaczy, wynika to po prostu z potrzeby chwili, z pewnych historycznych wydarzeń, z pewnych praktycznych względów i to obrzezanie z punktów higienicznych czy zdrowotnych mogło być. Tam, wiesz, jak jest bardzo ciepło, no to być może to obcięcie tej skórki dobrze robi, nie? Też to zakopywanie nieczystości, to są wszystko rzeczy, które regulują życie i zostały spisane tak, żeby były ważne dla ludzi. Albo na przykład słynna sodomia, czyli seks ze zwierzętami, a nie homoseksualizm, jak niektórzy uważają. No to był taki czas, że Żydzi sobie byli w puszczy Faranu i mieli tam niedostatek kobiet i to spowodowało, że zaczęli uprawiać seks z kozłami, baranami, wszystko, co tam na drzewo nie uciekało. No i później przywódcy religijni starali się jakoś okiełznać te popędy i stąd zakaz zoofilii. I ja myślę sobie, że na taki prosty lud, szczególnie dawniej, a dzisiaj też to widać, że to działa, to nie było innego sposobu niż posłużyć się taką jakąś opowieścią, że wiesz, że wielki Bóg, wielki Manitu, wielkie Mzimu ci nakazuje, nie? No bo jakby wyszedł jakiś władca, powiedział, ja wam tu każę, no to różnie może być, mogą go zaciukać, bo im się nie spodoba na przykład, że każe, albo będą udawali, że go słuchają, a tam pokryją mu robili swoje, nie? Ale jak każe Bóg, no to jest inna sprawa, prawda?
0: No tak, no tworzyło się różnego rodzaju przypowieści. Zresztą takim, no i prawo samo, tak? Ja na przykład uważam 10 przykazań za genialny przykład prawa, czyli coś, co jest spisane na jednej kartce A4, czy na jednym kamieniu, czy tam jakiejś tam płytce kamiennej, tak? I w dziesięciu zdaniach jest praktycznie wszystko powiedziane, tak? To jest przykład tego, nie tworzy się w tych religiach jakiś, nie wiem, tomisk całych, tak jak to dzisiaj ma miejsce, gdzie nawet prawnik nie jest w stanie tego ogarnąć, a co dopiero zwykły człowiek, tylko właśnie proste podstawowe przykazania, które no, mamy rozumieć tak, jak jesteśmy wykształceni. Dla prostego człowieka, to już kiedyś tłumaczyłem, nie będziesz miał Bogów przede mną, to znaczy to że tylko tyle, że będziesz wierzył w tego Boga, a nie w innego. Natomiast dla kogoś, kto troszeczkę myśli logicznie, będzie na przykład, żeby nie gonić za pieniądzem, żeby pieniądz nie był twoim Bogiem, tak? A to jest tylko przykład, bo tym Bogiem może być na przykład nowy smartfon albo samochód, tak?
1: Także... Tak, tak. Nie tworzeniem wizerunków jakichś zwierząt, ptaków, no to też oczywiście dotyczy sposobu kultywowania religii, a nie tego, żeby ogólnie nie tworzyć, wiesz, sobie, bo to też może ktoś... To wynika z innego przykazania, jakby z poprzedniego, czy tam następnego, nie pamiętam kolejności. No ale jak mówiłem, Żydzi przez długi czas wcale nie byli monoteistami. Mieli różnych bogów i to wszystko się bardzo zmieniało. Swego czasu nawet była taka wiara, że Bóg ma żonę, jakąś tam Aszerę, czy... No w ogóle też były takie wierzenia, że Adam biblijny miał drugą żonę, właśnie pierwszą, że Ewa była drugą żoną, że pierwszą żoną była Lilith, która potem były takie wierzenia, że to była wampirzyca, że ona po odejściu od Adama zstąpiła do piekieł, stała się wampirzycą jakoś. To wszystko bardzo się zmieniało i ewoluowało. To wszyscy tak zawsze lubią podkreślać, że wiara jest niezmienna, że jest jedna Biblia, że wszystko zostało od razu jakby spisane, a to wcale tak nie było, to się zmieniało. Sam Talmud został spisany kilkaset lat po Jezusie dopiero. Wcześniej to było przekazywane ustnie i przez tradycję. No. Mów. No
0: zgadza się, właśnie przypowieści różnego rodzaju, pewnie przekaz pieśni, tak, bo byli ci tacy, no, jak to się nazywa, pieśniarze, którzy wędrowali od wsi do wsi i tam gdzieś poprzez pieśń rymowaną tam przekazywali wiedzę. Dużo rzeczy rzeczywiście prawdopodobnie zostało spisane dużo, dużo później, to z przekazu po kilku pokoleniach, także trzeba to wziąć. A dotknąłeś ważnej rzeczy, Adama i Ewy, bo ja tak ostatnio się tak akurat składa, że się nad tym zastanawiałem i chyba wpadłem, o co w tym wszystkim chodzi, bo kiedyś słuchałem takiego argumentu, no jak mógł być Adam i Ewa i mogli mieć dzieci, i te dzieci mogły mieć swoje dzieci. No przecież to byłoby kazirodztwo, prawda? I genetycznie to się całkowicie by nie zgadzało. Ja myślę, że chodzi o coś zupełnie innego w tym Adamie i Ewa. To były symbole. Adam to byli mężczyźni ogólnie stworzeni w raju, a Ewa to były Ewy, czyli kobiety. I tak. Ich było dużo.
1: Dokładnie. I to nawet jakoś się mówi, że Adam i Ewa w jakimś tam tłumaczeniu to znaczy wielu ludzi, czy jakoś tak, wiesz?
0: Mężczyźni i kobiety po prostu. I to było symboliczne tylko. I to, że kobieta skusiła o ten jeden owoc zakazany, jabłko, to też jest tylko i wyłącznie symbol, który ma nam powiedzieć, że kobiety trzeba trzymać krótko, bo one knują. To jest takie stworzenie Boże, taki człowiek, taki typ człowieka, niech już będzie, dobra, który właśnie jest taki, knuje metodą kobiecą, tak nas po troszeczku podgryzają, najpierw palec, potem całą dłoń i facet ma krótko trzymać. I to jest właśnie cała nauka z tej legendy, moim zdaniem.
1: Wiele jest takich fragmentów Biblii, które są rozumiane dzisiaj inaczej niż kiedyś były. Dużo się zmieniło przez tłumaczenie. W ogóle na przykład oddawanie czci złotemu cielcowi to było prawdopodobnie oddawanie czci Bogu Jahwe, tylko pod postacią złotego cielca, właśnie tego świętego byka, który utożsamiał Jahwe, więc to nie było oddawanie czci obcym bogom, tylko modlenie się na sposób niewłaściwy, które według Mojżesza. No i w ogóle tak sobie myślę, że Mojżesz, jeśli faktycznie żył, to był takim przywódcą, który dosyć cynicznie używał tej wiary, być może, wiesz, wcale nie wierzył. Trochę na wzór dzisiejszych księży, dla których ta wiara jest sposobem na życie bardziej, narzędziem do zarabiania, narzędziem do wpływania na masy, a niekoniecznie oni wierzą w Boga.
0: Znaczy ja myślę, że tak do końca nie jest, że my bierzemy po prostu pojedyncze Nie wiem, czy to słychać, ale mój pies właśnie dziurę w podłodze kopie. W każdym razie my po prostu za bardzo też tak ulegamy jednostkowym przypadkom i uogólniamy je potem. To jest wszędzie, to jest z policją, z lekarzami, z księżami i tak dalej, bo mamy taką po prostu mentalność, tak? W człowieku jest taka mentalność, że widzi przykład jednej osoby i zaraz wszyscy się tak zachowują. Nie, no ja mówiłem, według mnie wśród księży to jest 99% uczciwych, wykształconych ludzi, a tam jedna czarna owca zawsze się znajdzie na jej przykładzie i na jej przykładzie. No tak samo jak wśród radiowców, no. Ilu mamy radiowców? No, mamy ze 100 w Polsce, tak? To jeden się zawsze zły znajdzie, no. Niestety.
1: No możesz wierzyć, możesz zaklinać rzeczywistość, ale to raczej nie jest tak, jak ty mówisz, bo nie byłoby co dwa dni jakiegoś newsa w stylu, że ksiądz molestował, zgwałcił. Ale zostawmy może ten temat, bo trochę odbiegamy. Ja tu mam fragment jeszcze, który potwierdza, że Żydzi nie byli monoteistami dawniej. Dany jest wam wybór. Obierzcie sobie stronę, która wam się podoba. Czy czcić bogów, którym służyliście w ziemi amorejskiej, czy tych, któryście poznali w Mezopotamii. Lud żydowski mu odpowiada: nie stanie się tak, będziemy służyli Adonai. Więc różnych bogów czcić, skoro zostali postawieni przed takim wyborem.
0: No tak, jeszcze wyjaśnijmy słuchaczom, że Mezopotamia jest uznawana za tą taką pierwszą kolebkę cywilizacji, czyli dzisiejszy Iran, Irak, te okolice.
1: No i stamtąd właśnie pochodzą Żydzi.
0: Tak, dokładnie. Natomiast tak jeszcze może troszeczkę wcześniejszą historię, znaczy wcześniejszą, nie wcześniejszą, tylko współczesną bardziej, odnośnie wojny w ogóle i tutaj Żydów na terenie Polski. Jest taka teoria, która mówi, że w ogóle rzeczywiście Hitler, czyli Austriak, a nie Niemiec, który tą Austrię z Niemcami w tą III Rzeszę połączył w końcu, został sfinansowany, zresztą był człowiekiem roku w Timesie, z tego co pamiętam, został sfinansowany przez wpływowe rodziny amerykańskie, w tym między innymi z jakimiś koneksjami żydowskimi. I dlaczego to się stało? No jest proste wytłumaczenie po prostu. Dla Żydów, a właściwie dla syjonistów, czyli dla takich zawodowych Żydów, to w Polsce była pewna niewygoda. Polska była krajem bardzo tolerancyjnym. Na dzisiejsze standardy, oczywiście to były inne lata, tak, lata 30., a na dzisiejsze standardy patrząc, to Polska była takim krajem najbardziej multikulti w Europie. I ci zasymilowani Żydzi, współpracujący tutaj z Polakami, żyjący w zgodzie, byli po prostu niewygodni.
1: Oni mieli praktycznie całe miasto swoje, Kazimierz. Właśnie król Kazimierz ofiarował całe miasto, gdzie mieli totalną autonomię, gdzie fantastycznie im się żyło, gdzie nie doświadczali żadnych przykrych rzeczy, bo był taki nakaz, że trzeba było Żyda szanować. Mało było takich w historii Żydów takich miejsc i takich okresów, że mieli tak dobrze jak w Polsce.
0: No tak, no to ja właśnie też czytałem, tutaj akurat za dużo nie, ale słyszałem, że właśnie Francja, Hiszpania, te okolice to byli przegnywani, że tak powiem. Zresztą no w Stanach to oni się usadowili bardzo dobrze, bo do dziś dnia zresztą, jak czasami mam ochotę sobie obejrzeć napisy po filmach, to Hollywood to co trzecie nazwisko jest jakieś takie Blum albo Stein albo coś w tym rodzaju, no w każdym razie, czy Brown, tak, w każdym razie nazwisko, które wskazuje na pochodzenie żydowskie danej osoby.
1: No, i to jest ostatnio nawet wychwyciłem, że zarówno Emma Watson z Harry'ego Pottera, jak i ten Daniel Radcliffe, czy jaką tam, to też są Żydzi. Bardzo tak? Dużo aktorów ma korzenie żydowskie, od jakichś Sylwestrów Stallone, po innych znanych. No, Żyd. Faktycznie Hollywood jest zdominowany przez Żydów, ale czy powinniśmy to mieć jakieś pretensje? No, skoro zdominowali, to sobie na to jakoś zapracowali, nie?
0: No szkoda tylko, że nie zostało zdominowane przez Polaków, bo Polacy niestety, ale my to byliśmy zawsze jak te mrówki, tak? To znaczy jechaliśmy i budowaliśmy. to tam Nowy Jork, wieżowce, to gdzieś teraz jeździmy do Wielkiej Brytanii, to tutaj do Niemiec jako gastarbeiterzy, czy tam jacyś tam pracownicy na niższym szczeblu, natomiast nie buduje się, nie pozwala się, bo Polonia działa dość dobrze, no przynajmniej z tego, co w tej chwili na blogach oglądam, a oglądam ich bardzo dużo, właśnie tworzonych przez Polonię. Jeżeli się już zaczyna tworzyć jakaś taka polonijna grupka, która chciałaby mieć wpływ polityczny, natychmiast wkracza agent, który będzie to rozbijał. Niestety mamy tą właśnie elitę, tak jak mówię, to jest dokładnie odwrotność Żydów.
1: Mamy tutaj prośby dla wszystkich, którzy mi od początku tu piszą, że nie przygotował się, że do dupy audycja. To idźcie, to spierdalajcie sobie słuchać czegoś innego, tylko mnie denerwujecie i drażnicie. Jak macie tylko takie komentarze pisać, to po prostu spierdalać.
0: Ale może oni o mnie mówią.
1: Nie,
0: ja się nie przygotowałem.
1: O mnie. Co chwilę jakieś takie komentarze czytam. Mnie to już zaczyna drażnić. Tacy, wiesz, wieczni malkontenci po prostu. Jak się nie podoba, to tam gałka w lewo czy w prawo. Są inne audycje. O tej porze też nawet można znaleźć sobie inną.
0: Właśnie wymyśliłeś bardzo fajną rzecz. Nawet nie wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawę. Świetny patent. Pokrętło do radia internetowego. Na USB. Była bardzo fajna sprawa. Taki gadżet. Trzeba to szybko opatentować, bo nie wiem, czy już ktoś... Ja kiedyś wymyśliłem dwie rzeczy, które chciałem opatentować. Wpisałem w Google i okazało się, że już ktoś to wymyślił. Także obawiam się, że pisanie ciekawych wynalazków, na które się wpadło w Google, jest w ogóle ryzykowne, bo ja gdybym miał Google albo Yahoo wcześniej, tak, to ja bym zrobił taki mechanizm, który wyrzuca mi do administratora, że czy ktoś sprawdza jakiś pomysł, który jeszcze nie powstał i porównywałbym z bazą danych pomysłów. To jest świetny pomysł na ogarnięcie patentów różnych. Jak już jesteś na takim poziomie, że masz swoją wyszukiwarkę.
1: Dobra, słuchaj, to ja pociągnę może troszeczkę temat jeszcze. Jakbyś miał ochotę, to zapraszam jeszcze do zadzwonienia. Może ci przyjdzie coś do głowy ciekawego. Jeszcze to
0: sobie coś sobie na pewno przypomnę, ale mówię, no temat jest trudny i strachliwy, bo sam wiesz, jak jest u nas w tej chwili, jeśli chodzi o polski, wyssany z mlekiem matki antysemityzm. Jesteśmy atakowani z wszelkich stron i tutaj właśnie jedna jeszcze taka na koniec ciekawostka. Dokładnie się to zaczęło w momencie, kiedy PiS zaczął mówić o reparacjach wojennych, za słusznych reparacjach wojennych, za wojnę dla Polski, natychmiast zaczęła się nagonka Izraela na Polskę. Się dokładnie zgrało i od kilku tygodni czy miesięcy, jak to już trwa, to nie słyszymy nic na temat reparacji wojennych. Domagam się reparacji wojennych od Niemiec na konto swoją część. Resztę to sobie mnie interesuje. Podzielmy te 10 bilionów euro na 38 milionów mieszkańców i ta moja część dla mnie, a reszta niech sobie biorą Żydzi nawet. Dobra, to ciągnij dalej, a ja słucham.
1: No, na razie, trzymaj się. Sorry może za ostrą reakcję, ale to naprawdę potrafi człowieka tak wkurzyć, jak ma takie cały czas komentarze jak od adwokata, że ale prowadzi, jakby czytał z kartki, he, he, he, albo coś tam, facet po 40, a go coś... tam a się jara jakimiś tam bajeczkami, a to się nie przygotował. I tak cały czas takie, wiecie, zgryźliwe komentarze, które mnie, to jest takie ciągnięcie za nogi cały czas w dół, nie? Przychodzi ktoś, zamiast coś miłego powiedzieć, zamiast zadzwonić, pogadać, jak teraz z Etamem, to cały czas po prostu takie ciągnięcie w dół, nie? Takie, i to jest takie toksyczne, bo... I mi się odechciewa prowadzić audycję, jak czytam takie rzeczy, jak jest ich zbyt dużo, bo nie jestem zamknięty na krytykę czy coś, ale drażni mnie, jak ktoś tak cały czas po prostu tak siedzi, tak zaciera te rączki i tak tylko tak tu dowalić, a tu coś szpilę wbić. I to jest takie wkurzające po prostu. Więc... Mówię, jak komuś jest tak źle tutaj z nocnym radiem, jak mu się nie podoba, cierpi... To samo, co Claude powiedział. No, ktoś mnie słucha od 3 lat i od 3 lat pisze, że audycja do dupy, nie? No, to tak bez sensu. No, Tyfuria też, kurczę, same jakieś takie komentarze w stylu, o, to czuję, że będzie do bani audycja. Oj, czuję, że się nie przygotował. No taki temat to nie powinien krawiec prowadzić. Coś czuję, że on to zepsuje. I takie w tym stylu komentarze. Ludzie, co wy macie w głowach po prostu? Zamiast siąść się, odprężyć, jakoś posłuchać sobie. Czy ja tu walczę o tytuł najlepszego podcastera na świecie? Czy twierdzę, że jestem jakimś profesorem, który wszystko wie? Wręcz przeciwnie, cały czas podkreślam, że nie mam dużo czasu na przygotowywanie, że są to luźne audycje, więc takie pisanie, ciągle mi dogryzanie, to jest wkurzające. Cześć, blacha.
2: Dobry wieczór.
1: No, cześć.
2: Ja myślę, że nawet się przygotowałeś. Nawet się przygotowałeś, tylko troszeczkę... Troszeczkę dajesz sobie wyjadać content za bardzo, tak mi się wydaje, a przynajmniej tam za bardzo cię pociągnął, że tak powiem, za płot, tak? I wylądowaliście gdzieś tam na obrzeżach, a to chyba powinno być gdzieś pod koniec.
1: Blacha, to jest tylko... ale to jest nieważne, to jeśli oczekujesz jakiejś audycji, wiesz, z której się dużo, z której się więcej nauczysz, która będzie o wiele ciekawsza i mądrzejsza, no to sobie włącz na YouTubie jakieś National Geographic czy
2: ale to nie chodzi o...
1: i tam będzie dużo więcej informacji. To w nocnym radio są troszkę inne audycje. Ja tu się nie staram ani zaimponować, ani pokazać, ani nie przygotowuję się przez 2 tygodnie do audycji. Może też dlatego, że prowadzę bardzo dużo audycji, tak? Że 3 razy w tygodniu się na przykład często
2: ale
1: pojawia.
2: Men, ja do czasu. Ciebie... Ale men, ja do ciebie nie mam żadnych pretensji.
1: A to, że odbiegamy, że...
2: Czat cię nakręcił, a wskoczyłeś mi na garb. No
1: nie,
2: hej.
1: Nie, ja się tłumaczę po prostu, że wiesz, to, że Etam dzwoni i rozmowa schodzi na luźniejsze i poboczne różne rzeczy, nie uważam tego za coś, co psuje audycję, za jakąś wadę. Wręcz przeciwnie, myślę, że nie chcielibyście, żebym wam przez 2 godziny czytał coś z kartki, tak jak to robi większość youtuberów, którzy sobie robią, spisują wszystko i notatki i czytają, centralnie czytają, tak? Ja po prostu mam trochę notatek, trochę coś tam poczytałem i rozmawiamy sobie, też oczekuję na jakieś telefony, na dyskusje. To jest zupełnie inny typ audycji, nie? To nie jest jakaś czytana z kartki audycja edukacyjna.
2: No offense. Z mojej strony przynajmniej. Ja chciałem powiedzieć coś takiego, że tak, żeby ustawić się, powiedzmy, trochę po tej... Trochę po tej przeciwnej stronie do tych osób, które na przykład dopatrują się jakichś żydowskich elit. No ciężko jest się dopatrzeć tych żydowskich elit. Znaczy są pojedyncze jednostki, które są elitarne. Natomiast jako takich żydowskich elit ciężko się dopatrzeć, bo zupełnie inni są europejscy Żydzi, zupełnie inni są izraelscy Żydzi i jeszcze zupełnie inni są ci Żydzi w Stanach Zjednoczonych. Ich coś tam łączy, jakieś takie nitki od czasu do czasu, ale też warto zauważyć, że te żydowskie organizacje gdzieś tam się ze sobą kłócą, wzajemnie się pozywają, tam są ludzie w bardzo różnym wieku, ci izraelscy Żydzi to już gdzieś tam, no, można ich nazwać takimi emerytami trochę, tak, no bo to są tam, często decydują ci Żydzi, którzy jeszcze w jakimś tam stopniu pamiętają wojnę, albo pamiętają czasy powojenne, tak, tych europejskich starych Żydów to w ogóle ciężko się dopatrzeć z lupą. Więc ja myślę, że to też należy pamiętać o tym, że ci Żydzi są bardzo różnorodni, że to nie jest tak, że mamy do czynienia z jakąś, na pewno mamy do czynienia z jakąś nacją, tak? To z całą pewnością. Ale czy dzisiaj ta nacja jeszcze jakoś, że tak powiem, poczuwa się do swojej tożsamości takiej jednolitej? Nie powiedziałbym tego. Znaczy w Europie te korzenie żydowskie gdzieś tam się upatruje w innym miejscu, w Izraelu upatruje się w innym miejscu i w Stanach też upatruje się w innym miejscu. Na temat Żydów w Biblii i takich tego typu tematów to się nie będę wypowiadał, bo się nie znam.
1: No na pewno, wiesz co, ja tak się będę wtrącał trochę, żeby to się nie zamieniło w tutaj, wiesz, wykład jakiś, tylko sobie rozmawiamy, nie? Więc już mówiłem o Żydach ortodoksyjnych, konserwatywnych i reformowanych. Ponad są jeszcze Żydzi mesjanistyczni, czyli ci, co wierzą, uznają Jezusa. Przypuszczam, że to są, że to jest jakaś, że to ma swoją genezę w czasach, kiedy Żydzi byli zmuszani do ochrzczenia się. I to robili niektórzy, bo inaczej groziła im śmierć, tak? Były takie czasy. Pewnie są też i Żydzi niewierzący, no domyślam się, że nie, to jest tak, że 100% z nich jest głęboko wierzących. Gdybyście na przykład chcieli przejść, gdybyście chcieli stać się Żydami, przejść na konwersję, to możecie pogadać właśnie z Żydami reformowanymi. Tyle, że wtedy nie przez wszystkich, na przykład przez ortodoksów i tak nie będziecie uznawani za prawdziwych Żydów, więc to trochę skomplikowane, nie?
2: Ja myślę, że w Polsce, gdy chodzi o Żydów, to więcej mamy do czynienia z taką nieuświadomioną, ale z taką bez podstaw, bez rzetelnych podstaw, ze swego rodzaju, z jednej strony dziwną tęsknotą, a z drugiej strony dziwną obsesją, tak? Bo i to już będzie ostatnia rzecz, jaką tutaj powiem.
1: Nie, no nie spiesz się, wiesz, spokojnie, możemy sobie pogadać troszeczkę, bo tak ostatnio ze stoperem trochę, to takie...
2: No i tak będzie i będę się tego trzymał.
1: Na wieki wieków, amen, dobrze.
2: Musisz jakoś to przyjąć, trudno. Chciałem powiedzieć coś takiego, że wybiłeś mnie kompletnie z wątku.
1: No to widzisz, jaki jestem.
2: Chciałem powiedzieć coś takiego, że ta, że zarówno ta tęsknota, jak i ta fobia, tak, czyli ci, którzy gdzieś tam na przykład, tak, to jest tylko przykład, ale tego jest więcej, tak, na przykład takie środowisko Gazety Wyborczej, tak, kiedyś zorganizowało taką akcję, znaczy byli tak naprawdę współorganizatorami taką tubą akcji Tęsknię za tobą Żydzie, tak, no i się okazało, że ten koleś, który zrobił tą całą akcję, to że on w ogóle miał jakieś nikłe pojęcie na temat tego w ogóle, jak działały gminy żydowskie w Polsce, gdzieś tam się naczytał w jakiejś jednej książce, tak? Wiesz, o co chodzi. On nie miał żadnych podwalin do tego, żeby coś takiego robić, co nie znaczy, że ja bym chciał mu tego zaobraniać, tak? Niech sobie robi, tak? I po tej drugiej stronie też tak jest, tak? Że bardzo często te osoby nigdy w życiu nie spotkały żadnego Żyda, tak? Albo spotkały kogoś, kto tam, jak to się mówi, w siódmej wodzie po kisielu ma korzenie żydowskie. Tak? I gdzieś tam się wypowiadają negatywnie na temat nacji, która w swojej większości zniknęła z tego kraju w trakcie wojny, tak? No nie oszukujmy się, tak? Czy którykolwiek albo z obecnych, albo z byłych słuchaczy nocnego radia jakkolwiek miał do czynienia, czy ma kogoś w rodzinie, kto uczestniczył w gminach żydowskich, chociażby tych ostałych się po wojnie? No nie. Także nie ulegajmy pewnym takim mitom na gruncie, którego żaden z nas tak naprawdę nawet nie liznął, nawet nie dotknął, tak? Co do Żydów to jeszcze jest ciekawa kwestia. Jak już tak poruszasz, i to są bardziej takie sprawy, powiedzmy, okołowojenne, tak? Okołowojenne jest kwestia finansowania ogólnie pomocy Żydom ze Stanów Zjednoczonych w trakcie wojny. I to jest, myślę, wątek, który bardzo szeroko można kontynuować. I to nie w takim sensie, że tam wymieniać jakieś wielkie kwoty, żeby zaczynać rozmowę o kasie, bo to nie o to chodzi. Tylko na przykład ciekawym jest to, że część żydowskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych w ogóle nie chciała mieć tutaj z tymi europejskimi Żydami nic wspólnego. Jakby no nie mówili otwarcie, że fajnie by było, jakby Adolfik ich spalił w komorach, natomiast kompletnie się od tego odcinali, więc na tym tle to też jest jakby takie śmieszne, tak, podawanie i bez przerwy takie ustawianie tej nacji w tej takiej pokrzywdzonej roli w tym kontekście, bo jak się okazuje, to ta solidarność u nich jest taka, no bym powiedział, tam można się dopatrzeć pewnych dziur i to takich sporych dziur, tak? No bo gdy już chodzi o obronę ludzkiego życia, jak to miało miejsce w przypadku drugiej wojny światowej, no to jest potężna luka w czymś, co się nazywa tą właśnie taką żydowską solidarnością, tak? Tą taką współgrą, która właśnie ma takie takie, a nie inne dziury. Dobrze, to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Cześć.
1: Cześć, cześć. No, ja akurat jako młody chłopak byłem w domu raz w gościach, czy nawet więcej niż raz, u takiej ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. I no, ciekawie było, ciekawie. Takie obcowanie z zupełnie inną z inną kulturą, z innym sposobem bycia. I to byli bardzo sympatyczni ludzie. No, są, bo nadal żyją. I no, tacy można powiedzieć stereotypowi trochę Żydzi, bo głowa domu to był jegomość, który miał jakąś fabrykę wody mineralnej, coś takiego, dostawał bęcki od jakichś tam skinheadów, z zębem wybitym z przodu chodził i zapytany o to mówił, no Bóg tak chciał, no, młodzi chłopcy tam, podbiegł do mnie, strzelił mnie, gwiazdy zobaczyłem, ajwaj, no taki wiecie, taki... No, ciepły, serdeczny człowiek dość, który się godzi na to, co go spotyka od losu, ułamane przez Boga. No, i więc jakoś tam miałem styczność. I... No, jak zatrzymałem się tutaj w sumie na wierzeniach i nie sposób nie wspomnieć o słynnej Arce Przymierza. Właściwie to był taki przenośny ołtarz dla tych Żydów, albo przenośna świątynia wręcz, można powiedzieć. Nosili ze sobą tą Arkę Przymierza i można powiedzieć, że wtedy byli ludem świątyni, tak się mówiło o nich, lud świątyni, a dziś są ludem księgi bardziej, nie? I ta Arka była chowana do takiego specjalnego wielkiego namiotu, jak się gdzieś zatrzymywali, jak budowali obozowisko. Ten namiot był oczywiście największy, najwspanialszy i nazywano go przybytkiem mojżeszowym. A pierwsza świątynia, w której została złożona ta Arka Przymierza, powstała około 966 przed naszą erą w Jerozolimie i została wybudowana przez króla Salomona, który słynął z mądrości, jak wiemy, i to był syn Dawida, tak, tego słynnego Dawida. No, my Dawida kojarzymy, że no, Dawid też został królem, oczywiście, po Saulu, z którym tam rywalizował, on był jakoś ścigany przez tego Saula, potem się z nim jednał. W ogóle Dawid to jest strasznie ciekawy bohater, bo jeśli on żył naprawdę, to można powiedzieć, że to jest taki szewczyk dratewka troszeczkę. No bo pomyślcie, od pasterza i no tak naprawdę to rozbójnikiem takim był trochę, bo on tam raz napadał, raz ratował. Od pasterza do króla, to a zabicie Goliata to trochę jak zabicie smoka, nie? Czyli tak od zera do bohatera, jak w bajce i mamy też coś na wzór zabicia smoka. Ale na antenie jest potrzeba, witam cię.
3: Witam, kłaniam się nisko. Hevenu shalom alechem.
1: Wiem, pierdolę. No to, a to od razu się zapytam, a czemu uważasz, że pierdolę?
3: To znaczy tam w paru punktach cię podsumowałem i tam ci wysłałem na privie, co fajnie, że przytoczyłeś. Paru punktów nawet nie chciałem sobie notować, ale to, z czym dzwonię, to jest to, że ta wizja Żyda takiego, który się skupia na hajsie i tak dalej, bo postrzeganie Żyda w momencie, kiedy, nie wiem, kiedy tak jak ja masz kontakty z ludźmi z zagranicy, którzy współpracują, którzy są jakoś tam, którzy się jakoś tam dogadują i muszą od czasu do czasu zrobić sobie konferencje, wideokonferencje z ziomkami z Tel Awiwu. Swoją drogą, tak jak mówię, to ludzie przede wszystkim o niesamowitym poczuciu humoru. Tak po prostu bez kija w dupie, jak mało która narodowość. Tylko Hindusi po prostu mogą się z nimi równać. Natomiast nie wiem, czy wiesz, że my, może nie my jako Polacy, ale nasza historia Polski jest w dużej mierze odpowiedzialna za to, że wizerunek Żyda, jaki dzisiaj znamy, który sobie tam przelicza pieniążki i tak dalej, to są odpowiedzialne za to zabory. my patrzymy na Żyda z perspektywy XX wieku, my patrzymy na Żyda z perspektywy Holokaustu i z tego, co tam się działo. Natomiast w 1772 roku w zaborze rosyjskim wprowadzono prawo, w którym Żydzi mogli się trudnić tylko i wyłącznie handlem, rzemiosłem i rękodziełem. Oprócz tego nałożono na nich bardzo wysokie podatki. Więc nie ma się co dziwić, że oni tutaj nagle zaczęli ogarniać hajsy i w momencie, kiedy ten zabór się skończył, to się rozpleniło. Więc wiesz, jakieś zaskoczenie, że Żydzi tutaj bardzo dobrze liczą pieniądze, no w tym momencie strasznie mnie dziwi, tak? Bo to prawo ich zmusiło do tego. Żydzi przed zaborami, gdzieś tak w epoce pośredniowiecznej, oni byli naprawdę zajebiście biedni. Oni byli ciężko biedni i ze względu na to, że wiesz, że nie mieli takiej swojej wspólnej domeny, nie mieli swojego wspólnego miejsca i to był taki chłopiec do bicia. I wszyscy ich bili. I to jest fundament dzisiejszego antysemityzmu, że przyzwyczailiśmy się do tego, że Żydów należy szkalować, że tutaj możemy wszystko zrzucić na Żydów i oni się do tego przyzwyczaili też, że są szkalowani, więc... To jest tak, to jest jedyny taki fundament antysemityzmu, który się broni.
1: To, co mówisz, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo faktycznie tak było. Żydzi bardzo często byli nawet nie tyle chłopcem do bicia, co po prostu każda władza patrzyła, jak tu od nich kasę, jak im zabrać jak najwięcej i tworzono takie prawo, że oni musieli się ciągle wykupywać. Na przykład, żeby nie brano ich do wojska, tak, to musieli jakieś bajońskie sumy płacić za każdego członka rodziny, a dla nich to było coś strasznego, że taki mały Żyd, kilkunastoletni, zostanie wzięty do wojska, bo tam nie będzie mógł na przykład modlić się, nie będzie mógł przestrzegać praw. Dla nich przestrzeganie Bożych praw to jest kwintesencja, to jest w ogóle cel, tak? Główny i jeśli tego się go pozbawi, to tak jakbyś zhańbił człowieka jakiegoś, nie? Jakbyś kazał muzułmaninowi jeść świnie albo coś innego robić, czego on nie chce robić i oni musieli płacić po prostu majątki, żeby się ciągle wykupywać. Oprócz tego na przykład jakiś władca, czytałem o jakimś władcy, który gnębił swój lud bardzo wysokimi podatkami, no i wziął oczywiście Żydów na poborców. No i na kogo spadał gniew po tym wszystkim? W bardzo dużej mierze na Żydów. I pogromy były potem wręcz, bo prosty lud, prosty chłop utożsamiał tego Żyda, że on przychodzi i mu zabiera. No tak myśli prosty człowiek. Przyszedł i mi zabrał, nie? No i właśnie często byli używani jako narzędzie do czegoś. Często byli wyzyskiwani, często z nienawiści. W ogóle zrobienie pogromu na Żydach było znakomitym sposobem na pozbycie się długów, tak? No bo byłeś zadłużony u Żydach, a po pogromie już nagle nie byłeś zadłużony. Znikały długi.
3: No zasadniczo tak. I tutaj wiesz, naród, który jest naprawdę fajnie ogarnięty, tak? Bo tutaj dobrze, że unikasz stwierdzenia czegoś takiego jak rasa czy wyznanie żydowskie, bo Żydzi to jest naród, tak? Wyznanie to jest judaizm, a rasa to jest w ogóle coś zupełnie koło tego, bo równie dobrze możesz być Murzynem albo Żółtkiem i być również Żydem.
1: Bruklińska Rada Żydów, jak u Kazika mi się przypomniał, jakiś tam był taki Murzyn Żyd. No ale mówi się Żyd w sensie wyznania, nie? Żyd.
3: No tak, no tutaj nasz język nie do końca to wszystko ogarnia, tak samo jak współcześnie my wrzucamy do jednego worka muzułmanów i mujahedinów, tak? I tak samo możemy stwierdzić, że katolicy i Młodzież Wszechpolska i moherowe berety to jest dokładnie to samo. Gdzie wielu katolikom by się to do końca tak, wiesz, nie spodobało, nie? Bo nie chcą być identyfikowani z tymi radykalnymi środowiskami. I oczywiście są w środowisku żydowskim ortodoksi, są w środowisku żydowskim bojówkarze, mniej więcej na poziomie Młodzieży Wszechpolskiej, są wręcz mujahedini, którzy są gotowi się wysadzić w palestyńskiej części, więc wiesz, trzeba na to spojrzeć tak z drugiej i trzeciej strony.
1: A wszystko się zawsze najbardziej, jak tak czytałem sobie o historii narodu żydowskiego, wszystko się zawsze pierdoliło, jak pojawiali się fanatycy. Czy to z chrześcijańskiej strony, czy to z żydowskiej, czy muzułmańskiej. Bo wiesz, tak jak mówiłem, że Żydzi z Arabami przez długi czas żyli znakomicie, dopóki się tam nie pojawiła jakaś sekta islamska, która po prostu stwierdziła nagle, że trzeba zabijać inowierców i niewiernych i ten Żyd to on jest parchem i w ogóle. I z chrześcijańskiej strony tak samo. Żyło się świetnie, dopóki nie pojawił się jakiś fanatyk, który nagle miał bardzo za złe, że zabili Pana Jezusa i zaczął wymyślać, że Żydzi prowadzą jakieś rytuały, że dzieci zabijają i z ich krwi robią mace, bo to właśnie ze średniowiecza jeszcze pochodzi. A potem to wiesz, od słowa do słowa nagle zatruli studnie, brało się Żyda na tortury i on się na torturach przyznawał, tak, że zatruliśmy studnie. No, a potem to już był takie mordowanie tych Żydów, no bo się przyznał, nie?
3: Zacytuję tutaj apostoła Pawła. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Księga Rzymian, rozdział 9, wersety 3-5. Możemy zrobić sobie tutaj taką, wiesz, taką wizję, że Żydzi się kreją. W ogóle bardzo mi się nie podoba takie podejście, że Żydzi sami się kreują na naród wybrany. Nie, im zostało to zapisane w Piśmie Świętym, że oni są narodem wybranym. Wiesz, rodzisz się jako taki mały Żyd i tak, oj kurde, no ja jestem narodem wybranym, jakoś z tym muszę żyć. Oni tego nie wybrali. I dlaczego my mamy winić Żydów współczesnych za to, że ktoś 2000 lat temu upalony po prostu jakąś trawą napisał śmieszną książkę zwaną Biblią i stwierdził, że to jest naród wybrany i tutaj będziemy ich za to nienawidzić, bo oni są wybrani, a my nie? No nie, no to jest kurde coś niefajnego. Naprawdę.
1: No nie wiem, czy się zgodzić tak do końca z tym, no bo jakoś kultywują to przekonanie, przekazują je z ust do ust. No to tak jakby powiedzieć, nie wiem, mielibyśmy do czynienia z dzisiejszymi nazistami, którzy, wiesz, no Hitler wygrał wojnę, mamy dzisiejszych nazistów, no i nie winmy ich, bo to jest im przekazywane z pokolenia na pokolenie. Kiedyś, dawno temu, wiesz, był taki Hitler i on im to wpoił. Mi się w ogóle, wiesz, to całe oni mają przekonanie, że są odrębni i na tym zawsze bazowali. Samo to powstanie tego kultywowanie tego monoteizmu w świecie zdominowanym przez religię politeistyczne, no to było jakieś też takie przekonanie, że nasz Bóg jest tylko jedyny i słuszny, a wszyscy inni to są źli. I ta odrębność, to wiesz, ten brak asymilacji z innymi kulturami dość mocny, no to wszystko jest jakiś ich świadomy wybór też z pokolenia na pokolenie. Dokonują tego wyboru jakoś, nie?
3: No właśnie nie do końca, bo już od XVIII wieku Żydzi desperacko próbowali zasymilować się z resztą Europy. Nie mieli swojej ziemi obiecanej, nie mieli swojego dzisiejszego Izraela. Mieli nadzieję, że asymilacja sprawi, że ten cały antysemityzm zniknie. Jednak nienawiść narosła przez tych, którzy twierdzili, że Żydzi jeszcze bardziej wpłyną na rodzaj ludzki, zanieczyszczając go swoimi genami. I taki pogląd zdominował Europę w czasach Holokaustu. Więc oni próbowali się i wiem tutaj, wrzucę linki w komentarzu, bo sobie aż otworzyłem z mojego pastownika. Natomiast oni próbowali się od tego odciąć. Ale nie, no jeżeli Żyd się od tego odcina, to kurde, pewnie tak troszkę, nie. To jest chłopiec do bicia. Teoria kozła ofiarnego jest fundamentem całego dzisiejszego antysemityzmu. Jedyną teorią, która się broni.
1: Nawet chyba najbardziej znany Żyd na ziemi, czyli Jezus, też jest takim ofiarnym kozłem, czy barankiem ofiarnym. To jest jakoś nierozerwalnie może związane z ich kulturą bycie. No bo oni a to w niewoli u kogoś, a to na łasce jakiegoś władcy, a to... I ja się trochę nie dziwię, że nawet bym się nie zdziwił, gdyby Żydzi po tych wszystkich doświadczeniach, też po Holokauście, który nie był jedyny w sumie w historii, bo takich Holokaustów było ileś tam, gdyby oni nabrali przekonania, że trzeba z tą resztą ludzkości jakoś walczyć, że trzeba być w najlepszym wypadku bardzo ostrożnym i zdominować nawet tą resztę ludzkości dla własnego bezpieczeństwa, bo historia zawsze jakoś tam zatacza koło, nie? I trzeba po prostu dojść, spowodować taki rozwój wydarzeń i sprawić, żeby sytuacja była taka, że już to się więcej nie powtórzy.
3: No zasadniczo mordowanie kogoś z naszego gatunku jest niewłaściwe. Z definicji, tak? I rozumiem, to znaczy nie do końca rozumiem, ale ONZ po II wojnie światowej, chociaż nie wiem, czy to się jeszcze wtedy ONZ nazywało, ale będziecie wiedzieli, o co mi chodzi, który wyciął kawałek Palestyny i stwierdził, okej, no to za wszystkie krzywdy, które odebraliście podczas II wojny światowej, to macie ten swój kawałek ziemi. I też postaw się na miejscu ludzi, którzy nagle stwierdzili, twoja chata teraz zostanie przejęta przez Izrael i ty masz się przeprowadzić na drugi koniec miasta, nie? Więc my tym Żydom biednym robimy więcej szkody niż pożytku. My im tutaj, nie wiem czy do końca chcemy pomóc, czy im nie chcemy pomóc, no ale no nacja... Równie dobra jak każda inna. Wszyscy się, kurde, skupiają na tych wszystkich Żydach, jakby nie mogli się skupić na, nie wiem, Białorusinach. Czemu tak bardzo się czepiamy tych pieprzonych Żydów?
1: No, może nie tyle się czepiamy, co oni odgrywają faktycznie bardzo dużą rolę w historii ludzkości, mają obecnie bardzo duże wpływy i jeszcze niewykluczone, że ich stosunki i relacje z muzułmanami staną się jakimś zarzewiem jakiegoś ogromnego konfliktu, który może być Armagedonem jakimś wręcz, no bo mamy tą słynną kopułę na skale, która jest świętym miejscem dla muzułmanów, a jednocześnie tam ma być odbudowana zgodnie z przepowiednią pierwsza świątynia Salomona. No i wiesz, i co tu zrobić i co to z tego będzie, nie?
3: No tak, no ale w piśmie jest zapowiedziane, że oni mają tę swoją ziemię obiecaną. I to jest, wiesz, dopóki nie nastała II wojna światowa, dopóki nie powstało państwo Izrael, no to oni byli rozproszeni po całym świecie. I oni byli po prostu chłopcem do bicia. Troszkę tak, jak paręnaście lat temu Cyganie, tak jak teraz Ukraińcy, którzy tak sobie, wiesz, tak sobie emigrują i szukają tutaj naszej roboty. Zauważasz podobieństwo między Żydami a Ukraińcami współcześnie?
1: No, na pewno zauważam między Żydami a Cyganami, bo oni właściwie tak to zaczynali jak Cyganie, oni żyli jak Cyganie na początku, a potem historia się potoczyła tak, że byli zmuszeni żyć jak Cyganie i tak też i traktowani są, nie? Coś takiego w naszej cywilizacji jest, że jak nie masz olbrzymiego kraju, wpływów i potęgi, to będziesz traktowany jako chłopiec do bicia i staniesz się dobrym narzędziem dla kogoś, żeby na przykład ogłosić, że jesteś jakąś parchatą rasą, którą trzeba wytępić, bo ona tak sobie łazi jak ci Cyganie i zatruwa wszystko i podburza i wysysa z nas te Mansony, te energię wysysają.
3: No ale koniec końców, ja patrzę na swoje miasto, na moje piękne miasto Łódź, które kocham swoją trudną miłością, gdzie widzimy, no choćby sama manufaktura, gdzie jest willa Izraela Poznańskiego. I to jest budynek naprawdę absolutnie wyjątkowy w kontekście całego świata. Naprawdę w kontekście całego świata. Krąży anegdota, że Izrael Poznański, kiedy postanowił sobie wybudować taką, wiesz, swoją willę, koleś fabrykant, który naprawdę dużo zrobił dla naszego miasta, zapytano i postanowił sobie zrobić chatkę. Okej, okay, dobra. Panie Izraelu, w jakim stylu chce mieć pan tę chatkę? We wszystkich. Stać mnie na to. I my mamy pretensje do Żydów o to, że im się zwyczajnie udało. Że oni włożyli naprawdę ciężką, organiczną robotę, gdzie każdy z nas mógł zrobić dokładnie to samo. A my tego nie zrobiliśmy. I oni tutaj wykorzystali po prostu, wiesz, wykorzystali okazję i zrobili coś fajnego dla świata.
1: A Polacy tymczasem się ze sobą żrą cały czas i podzieleni są bardzo, i Polak Polakowi wilkiem często. I o co my pretensje mamy?

0: zasięgiem i my szukamy tutaj jakichś tam kontaktów, szukamy Rothschildów, Goldbergów i tak dalej.
1: Ale oni są, to nie jest teoria spiskowa.
0: Nie, oczywiście, że oni są, tylko że oni musieli bardzo ciężko zapracować. Oczywiście nie dzisiejsi Rothschildowie i nie dzisiejsi Rockefellerowie, ale ci Rothschildowie i Rockefellerowie, którzy pracowali w latach 20, którzy w latach 20 wypłynęli, ale oni musieli odebrać bardzo ciężką lekcję. Którzy wyczuli, że no tutaj niedługo ropa będzie bardzo fajnym źródłem dawania pieniądza.
1: Tu można by jakoś nawet taką przypowieść trochę w stylu biblijnym ułożyć, że jest sobie wioska i na tej wiosce mieszka sobie mały Żydek Icek z rodziną swoją i polskie dzieciaki. No i ten mały Icek od małego uczy się, wiesz, czyta książki, uczy się na pianinie, czy tam na skrzypcach grać, uczy się jak robić interesy, a polskie dzieci ganiają, w piłkę grają i z patykiem biegają, no i potem, wiesz, no, pretensje, że Icek doszedł do czegoś i założył firmę i biznes rozwinął, a młody, a mały Krzyś Kowalski, no sobie dalej gdzieś tam z kolegami gra w piłkę i piwko se pije, nie? No to nie
0: ale
1: ma wiesz, nic niezwykłego.
0: Ale mama Ickowi powiedziała, że tu, słuchaj, bo tutaj nas gnoili przez wszystkie lata, więc ty tam się tutaj naucz tutaj robić jakieś fajne rzeczy i tata nauczy cię księgowości. I co? I taki Icek potem jest zajebistym księgowym, który naprawdę sobie świetnie radzi, który jest wykupywany przez no, mnóstwo różnych firm. A ten, co grał w gałę, w momencie, kiedy Icek siedział nad książkami i się uczył, to jest... Nie chcę tego przyrównywać do cech narodowości, ale ta dwójka ludzi... Nie słuchają mnie teraz, ale bardzo pozdrawiam. Ta dwójka ludzi, z którymi współpracuję, oni naprawdę robią swoją robotę. Robią po prostu swoją robotę, nie migają się od terminów. Jeżeli mają coś zlecone, to masz to zrobione przed terminem i masz to zrobione po prostu tak, że ci mózg staje, że tutaj nie będzie żadnych poprawek, że to będzie po prostu zrealizowane. Bo ktoś im kiedyś powiedział, że no wiesz, jesteśmy Żydami, mamy przejebane, nie?
1: Też nie ma co też tak uogólniać, bo znałem i rodziny takie polskie, które właśnie swoje dzieci wychowywały trochę tak na modłę żydowską, można powiedzieć. I mały chłopak też od małego się uczył jakichś tam przydatnych i potrzebnych rzeczy, zapisywali na kursy i tak dalej, ale trzeba też powiedzieć wprost, że do tego trzeba mieć jakiś kapitał, żeby tak dziecko wychowywać, nie? Jak żyjesz w jakiejś biednej rodzinie, no to cię nie stać na edukację jakąś prywatną, nie stać się na zakup jakichś drogich sprzętów, czy nawet komputera jakiegoś, no dzisiaj trochę inaczej jest, bo te komputery są niedrogie, ale no kiedyś tak było, że po prostu ktoś, kto się w biednej rodzinie wychował, był jakoś tam uwarunkowany do tego, żeby żyć tak, a nie inaczej. No a Żydzi jednak są często zamożni faktycznie i ich stać, ale to też trochę inny system, no jakieś własne szkoły i też to takie chowanie dziecka w tej odrębności, tak wiesz, z boku troszeczkę, nie? I że już się zaczyna takie właśnie wpajanie małemu człowiekowi, że ty jesteś kimś innym, ty jesteś kimś więcej, kimś bardziej, nie? Od tego Polaczka. No coś
0: tu niekoniecznie jest bardziej, ale wiesz, ale kwestia jest taka, że jesteś kimś innym, ale nie jesteś kimś bardziej. Jesteś wręcz kimś mniej. Musisz bardziej się postarać, żeby być kimś, żeby dorównać tym wszystkim Polakom, tym wszystkim, nie wiem, Niemcom, Ukraińcom, czy gdziekolwiek by ten Żyd nie usiadł. Swoją drogą muszę porozmawiać z moją znajomą z Ukrainy na temat, jak wygląda kwestia żydowska u nich, bo jest tak, że że to podejście do Żydów jest bardzo narodowe. I jest niestety tak, że pewne lokalne rzeczy bardzo wpłynęły na nasz odbiór Żydów. I my patrzymy z naszej takiej perspektywy bardzo wąskiej, tego co się działo na naszych ziemiach. Więc warto spojrzeć na to odrobinkę szerzej i

0: Tutaj też przytoczę pewną historię z II wojny światowej, gdzie do portu na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych zakotwiczył statek pełen dzieciaków żydowskich. 800 dzieci, 200 dorosłych. I Ameryka stwierdziła, nie, wypierdalać. No i niestety musieli wrócić, nie?
1: A pogromy Żydów na Ukrainie też były straszliwe i przypominały to, co wiesz, na Wołyniu się działo. Zresztą podczas tamtych wydarzeń Żydów też mordowano w straszliwy sposób. I coś z tymi Ukraińcami z kolei jest takiego, że oni jak już chwycą za siekiery i za widły, to są najbardziej chyba okrutną, nie wiem, nacją na świecie. Takie potworności robią, wiesz, będą cię rżnęli i piłowali i kroili i soili i we wrzątku gotowali. Nie wiem, to coś może jest takiego, że to jest taki trochę chłopski naród też, nie? I że taki prosty człowiek jak już się wkurwi, to coś to po prostu zezwierzęcony się robi taki, nie?
0: Ale wiesz, ale ciężko ocenić cały naród tylko i wyłącznie dlatego, że coś zrobił Bandera, tak? Ciężko oceniać cały naród żydowski na podstawie tego, co zrobili Rothschildzi czy Rockefellerowie. I to mi się bardzo nie podoba, tak? Że taka wąska perspektywa. Tak, wiesz, że bierzesz swoje szkiełko i oko i tak tutaj tylko kawałek całej historii widzisz, i no to nie jest uczciwe. To nie jest uczciwe, bo tak samo nie chcielibyśmy my być obserwowani. I nie chciałbyś pojechać sobie do Niemiec i powiedzieć coś z polskim akcentem i nie, bo ty mi ukradłeś Mercedesa.
1: Furiacie, po raz drugi cię proszę, zadzwoń po potrzebie. No naprawdę.
0: Nie, ja będę zaraz uciekał, także...
1: Nie, no spoko, tylko też niektórzy to są niecierpliwi, raptusy. No, ale też to nie znaczy, że mamy nie mówić w ogóle o czymś, co się wydarzyło, nie? Jakiś naród zhańbił się jakimiś wyczynami, powiedzmy, i nie możemy zamazywać historii i wiesz, i nagle tutaj jakoś przybierać taką postawę, że nie mówmy, bo to uogólnianie, bo to jest jakieś takie mydlenie oczu poprawnością polityczną znowu, nie? Trochę.
0: To znaczy, wiesz, no dopóki mówimy o Żydach, to fajnie by było, żebyśmy wyszli poza XX wiek. Żebyśmy zobaczyli, jak ci Żydzi się męczyli w wieku XVI-XVII, gdzie... To nie był, kurde, Żyd w sieni, pieniądz w kieszeni, tylko to były takie troszkę tacy współcześni cyganie, takie pasożyty. I tak na nich patrzyliśmy. I nie musimy się tego wstydzić, to jest historia. Tam książka została zamknięta, ten rozdział został dopisany do końca, wszystkie i te czasy minęły.
1: A co myślisz o stosunku Żydów do Polaków? Może tak w drugą stronę. Czy oni nas nie uważają za takich, wiesz, za gorszych od siebie dużo, za takich wieśniaków, za prymitywów trochę, wiesz? I co z tymi roszczeniami żydowskimi, że nagle jakieś ileś tam miliardów, czy... bilionów chcą od nas i tak jakby zawsze miałem takie przekonanie, że my też jesteśmy trochę takim chłopcem do bicia, taki mały naród, którego się nie szanuje, bo jest mały, nie? I takiemu Niemcowi to wejdą w dupę, mimo że doświadczyli od Niemców wybicia prawie całej swojej populacji, a o Polakach będą mówili, wiesz, źle, mimo że był czas, że naprawdę mieli tutaj świetnie i znakomicie, nie? A potem też znowu taka czarna plama w historii Żydów, że naprawdę wielu z nich było wziętych do UB, nie? I robili, pracowali dla UB i przesłuchiwali Polaków i torturowali, bo Stalin tutaj przysłał takich najgorszych Żydów, jakichś komunistów, którzy w ogóle do Polaków mieli zły stosunek i komuna im imponowała i dręczyli nas, nie? Więc no, co ty myślisz w tym temacie?
0: Wiesz, jeżeli chodzi o agentów UB, no to musimy patrzeć na to personalnie. I dużo więcej Polaków dręczyło Polaków, niż Żydów dręczyło Polaków. Oni byli tutaj na tym terenie i oni po prostu zostali w jakiś sposób zasymilowani i może, i wiesz, i dręczyli Polaków nie dlatego, że im jakaś sztuczna inteligencja w Izraelu powiedziała, że należy tutaj dręczyć Polaków, tylko dlatego, że pamiętali, że ej, słuchaj, ty tutaj jesteś Żydem, no to ty będziesz jebany. Ty będziesz jebany i ty tutaj sobie musisz się tak prześliznąć niczym węgorz przez swoje życie. Więc wiesz, więc oczywiście mogę winić jednostki. Mogę winić jednostki, bo donosiciele to są źli ludzie. Agenci UB to są naprawdę źli ludzie, ale nie mogę winić całej nacji za to, że pewien ktoś zrobił coś złego. Bo to jest nieuczciwe. Nie chciałbyś być rozliczany i nie chciałbyś być, no, ten przysłowiowy przykład. Nie chciałbyś być rozliczany za to, że jakiś Janusz z Radomia ukradł Mercedesa Niemcowi. To nie jest fajne.
1: Jasne, jak najbardziej. No, też nie jestem za odpowiedzialnością zbiorową i tak dalej, za uogólnianiem, za stereotypami, ale zauważ, że dzisiejsi Żydzi, którzy mogliby zabrać głos i powiedzieć coś dobrego o Polakach, jakoś nas docenić, to najczęściej tego nie robią. I to już jest dzisiaj i to jest świadoma jakaś decyzja. No i tego mi brakuje trochę, nie? Jakiegoś takiego pomyślenia o nas, docenienia, szacunku po prostu, no szacunku jakiegoś od Żydów.
0: Podejrzewam, że masz to w scenariuszu na dalszy ciąg audycji o niedawnym cofnięciu ustawy o IPN-ie, gdzie chcieliśmy karać za to, że twierdziliśmy, za każde stwierdzenie, że ktoś z Polski mordował Żydów.
1: No, polskie obozy śmierci słynne, ten temat się dość długo tutaj funkcjonował. No i co? I też ze strony Żydów jakoś tak nie było za bardzo, wiesz, tutaj głosów, że no nie mówmy o polskich obozach śmierci. Sporadycznie już przyciśnięty i jak mikrofon mu się podstawi pod gębę, to powie coś, ale cały czas tu widzę jakąś, wiesz, Jezus Maria... Furiat dzwoni cały czas, ja go rozłączam, po raz 10 proszę i piszę tu na prywa, żeby zadzwonił po potrzebie. Nie wiem, czemu niektórzy są tacy nieogarnięci. Nie rozumiem tego.
0: Czekaj, bo tutaj sobie szukam tej nowelizacji. Bo tam było coś takiego, artykuł... O, okej, okay. Ordo Iuris mi tutaj pomoże.
1: Jakiś jestem rozdrażniony po prostu dzisiaj troszeczkę.
0: Jesteś rozfuriacony.
1: Taką bezsilność czasami czuję lekką. No, nieważne.
0: W artykule 55a przewiduje odpowiedzialność karną za trzy rodzaje zachowań. Pierwszym jest publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w artykule 6 karty ścigania i karania głównych przestępców wojennych osi europejskich podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945. Stary, kurde, chyba nie mamy żadnej wątpliwości, że też Polacy w tym asystowali.
1: No, to inna sprawa, że my się lubimy tak wybielać i robić z siebie takich świętoszków troszeczkę, a też było wiele przypadków, że Żydów się... donosiło na Żydów, co też jest jakoś, wiesz, no w sytuacji, kiedy grozi ci śmierć, no lepiej mogę zrozumieć taką sytuację, że Polak donosił na Żyda, kiedy groziła jemu i jego rodzinie śmierć, niż takie przypadki, że po prostu Żydów się gnębiło tak po to, żeby na przykład, wiesz, żeby od
0: tak
1: nich kasę.
0: Tak z przyzwyczajenia,
1: tak,
0: nie?
1: Tak bez powodu, bezinteresownie w zasadzie, bo było tak w
0: Jak się
1: Francji,
0: nazywał ten
1: w Hiszpanii.
0: Film? Jak się nazywał ten film, kurde? Pokłosie.
1: No.
0: Który zebrał naprawdę strasznie negatywne recenzje, ale to było coś fajnego, tak? Coś bardzo autentycznego. Słuchaj, ja nie mam problemu z tym, żeby przyznać, że mój dziadek pracował w delegaturze SB jako księgowy. Ale okej, okay, ale pracował.
1: Pozdrawiamy dziadka.
0: Pozdrawiamy dziadka, zmarł w 82 i tak dalej. Więc no tyle. Przyznajmy się do tego złego, co tam w naszej historii leży, ale nie będę udawał, że mój dziadek tutaj, wiesz, tutaj głaskał wszystkich was. Nie, czyli on tak, był złym człowiekiem, tak?
1: Tak podsumowując, to w sumie brakuje takiej szczerości i uderzenia się w pierś u każdego w zasadzie. Każdy jakoś tak ogólnie jako gatunek mamy to we krwi chyba, że idziemy, że lubimy iść w zaparte i walczyć o swoje dobre imię nawet za cenę zdrowego rozsądku i wiesz.
0: No właśnie, no i tutaj tyle, no. Czy chcielibyście być rozliczani za przestępstwa, które popełni wasz dziadek? No nie. Świat kręci się dalej.
1: No ale jednak ten, wiesz, antysemityzm stał się takim narzędziem do zatykania gęby. To mi się też nie podoba, nie? Że już nie można nic w ogóle powiedzieć na Żyda, nic skrytykować. Ale pytanie, na ile to wyszło ze strony Żydów, a na ile stało się jakimś takim trendem, który powstał, wiesz, no poza tą sferą żydowską, w ramach takiej jakiejś głupkowatej walki o poprawność polityczną za wszelką cenę, która może być swego rodzaju odreagowaniem za różne krzywdy, w których nie Żydzi się dopuścili na Żydach i taka próba zrekompensowania, nie? Byliśmy dla was źli, to teraz będziemy przesadnie na was dmuchać i chuchać. Może trochę na tym to polega, nie?
0: Wiesz, mi się wydaje, że przede wszystkim jeżeli mówimy o roszczeniach środowisk żydowskich, to trzeba oddzielić fundamentalistów, jakichś ortodoksów i tak dalej od ludzi, którzy mają tak naprawdę wyjebane, którzy robią biznesy z Europą i z którym jest po prostu fajnie, nie? I w momencie, kiedy, wiesz, jak w tym dowcipie, gdzie dwóch się bije, tam dentysta korzysta. I się pojawi jakiś taki wesoły kupiec, który stwierdzi, że tutaj sobie tutaj ugra troszkę politycznego kapitału i to niekoniecznie będzie Żyd, to może być nawet Polak, to może być jakaś feministka, czy jakiś tam wolnościowiec, który stwierdzi, o ja tutaj, wiesz, wezmę ich w obronę. Więc patrzmy ludziom na ręce. Patrzmy, czy jeżeli ktoś twierdzi, że mówi w imieniu plemienia żydowskiego, to czy naprawdę ma jakieś plecy za sobą? Czy on jest w stanie w ogóle o tym mówić? I jeżeli nie jest w stanie się wypowiadać w imieniu narodu żydowskiego, no to sorry stary, ty tutaj sobie robisz kapitał. Robisz sobie kapitał polityczny. I od tego musimy się odcinać. Nie wszyscy Żydzi są tacy sami. Są ortodoksi, są ludzie, którzy tak sobie luźno wierzą i są ludzie, którzy się po prostu urodzili w Tel Awiwie i nie mają wyboru, bo tam się urodzili w Tel Awiwie, oni tam mają pracę i oni tam wykuli swoją dzisiejszą osobowość. I to, że ktoś z tego Tel Awiwu pochodzi, jeszcze nie znaczy, że jest tym ortodoksem. I to jest główny taki mój psztyczek do wszystkich, wiesz, do wszystkich dzisiejszych krytyków, powiedzmy judosceptyków czy semitosceptyków, że wszystkich się wrzuca do jednego worka. To nie jest fajne.
1: To jest tym bardziej dziwne, że często się właśnie mówi o tym, że wielu aktorów jest Żydami. No i taki Sacha Baron Cohen, Żyd, no to wiadomo, że on tam nie chodzi do synagogi, nie modli się, tylko jest takim zwykłym człowiekiem, tak jak my, i komikiem do tego, który żartuje sobie w sposób bardzo taki i wulgarny, i taki i sprośny. I wiemy o tym, że jest wielu takich Żydów, a jednocześnie mamy w głowie ten obraz Żyda w czarnym płaszczu z pejsami ortodoksa w kapelusiku, nie? Cały czas.
0: No i to jest, wiesz, to jest coś, czego powinniśmy się oduczyć jako ludzie cywilizowani. Amen. Dobra, ja uciekam, trzymajcie się do usłyszenia i przechodzę na odsłuch.
1: Cześć, trzymaj się, dzięki. No i teraz, Furiacie, właśnie, drogi bracie, zapraszam cię do zadzwonienia, jeśli masz jeszcze ochotę, jeśli jeszcze wytrzymałeś. No to teraz jest właśnie ten czas, bo jak pisałem i jak mówiłem, nie odbieram dwóch osób naraz, tylko pojedynczo. No, dobra, jest telefon. Witam cię na antenie. Halo?
2: Cześć.
1: No, cześć.
2: Spoko.
1: Spoko bowoko.
2: Oj. Czyli mnie słychać, tak?
1: Słychać się doskonale. I co powiesz ciekawego?
2: Ej, ludzie kochani, nie... Czy coś ciekawego? Kurczę, platę. Czy mogę?
1: O. Jak na razie bomba.
2: Ołki, dołki. A wiesz co?
1: No właśnie, nie wiem, chciałbym się dowiedzieć.
2: Żydowsko-polskie jakoś tam, nie wiem, jak uważasz je?
1: Mam pytanie, czy jesteś pod wpływem alkoholu mocnym w tym momencie?
2: Nie. Raczej nie.
1: Taki jakiś zdekoncentrowany jesteś.
2: No nie. Myślę, że nie.
1: No to mów, śmiało.
2: Okej, to zaczynaj.
1: Ale to ty zadzwoniłeś do radia, więc myślałem, że ty powiesz coś, a nie będziesz słuchał, co ja mówię.
2: Master of puppets. Na temacie Żydów, tak?
1: No, taki temat dzisiaj.
2: To jest coś ciekawe, bardzo ciekawe.
1: To zadam ci inne pytanie. Czy coś było tam może palone dla odmiany, a nie było pite na przykład?
2: Również nie. Czemu tak sądzisz?
1: Tak, tylko pytam z ciekawości. Może to taki twój sposób bycia charakterystyczny.
2: Być może, nie mam pojęcia, okej. A sobie palę papierosa, wiesz?
1: Papieroska, no, rozumiem. No. No ale tak zadzwoniłeś, to tak myślałem, że coś o tych Żydach konkretnego chcesz powiedzieć. Co tam sobie myślisz o nich? Bo na razie powiedziałeś, że no Żydzi, no to jest ciekawa sprawa z tymi Żydami.
2: Dobrze.
1: No to się zgodzę zdecydowanie. Jest ciekawa sprawa, bardzo ciekawa kultura. I ogólnie temat rzeka, faktycznie, to się zgodzę z tobą, co napisałeś
2: dobra,
1: wcześniej.
2: Już nie ciągnie za język, okej. Okay. Będzie dobrze.
1: Nie, nawalony, to... dobra, jesteś nawalony kompletnie, bracie.
2: Nie!
1: Jesteś nawalony, nie wykręcaj się, nie wierzę. Jesteś napruty jak wór.
2: Nieprawda.
1: A dobry Żyd nie pije alkoholu. A to ciekawe właśnie, bo Żydzi nie piją alkoholu, zabrania im religia, a Pan Jezus cały czas się raczył winkiem.
2: Co on tak robi? Dobra, nieważne, jak jestem. Co to wszystko?
1: No, widzisz, ja się słabo przygotowałem dzisiaj, ale ty za to jesteś tak świetnie przygotowany. No szacun, szapoba. No.
2: Jestem genialnie przygotowany.
1: No, naprawdę, zaimponowałeś mi. Tyle ciekawych informacji, taki merytoryczny telefon. Aż normalnie z laczka wystrzeliłem.
2: Dobra, nie.
1: Co, bo teraz chyba gdzieś sobie poszedłeś tam do kuchni, bo już cię prawie nie słychać. Zbliż się proszę do mikrofonu. Śmiało, słuchaj, no.
2: Dobra, pomij tą głupą gadkę tego potrzeby, bo podczas zawsze pierdolę głupoty, bo niby jest naukowy, zawsze pierdolę takie bzdety. Ale wiesz, w sposób taki akuratny.
1: O, taki o, nie? Taki fifalafa, taki wielki z...
2: Ej, a propos Żydów, tak? chłopcy malowani, naprawdę. Wiesz co? Chciałem tylko powiedzieć tylko tyle, że ja nie byłem tam, mój brat był tam.
1: Gdzie?
2: No właśnie w Jeruzalem. Rozumiesz?
1: Mhm. Czyli w Izraelu, tak?
2: Tak, oczywiście. Był tam w ambasadzie polskiej. I jakoś tam, wiesz, się robił.
1: Zrobił się tam. No i co tam było w tej ambasadzie?
2: I powiem ci, że mój brat Gabriel napisał pewną książkę. O. Nie wiem, czy ukażesz.
1: Tak, kojarzę tą książkę. Mimo, że nie powiedziałeś jeszcze, co to za książka, to kojarzę.
2: No, to jest, wiesz.
1: Bo ja to taki jestem Jackowski i już ci w myślach przeczytałem, co to za książka. A jaki jest tytuł tej książki, jeśli można zapytać?
2: Tytuł książki jest... Powiem ci, że jest tytuł.
1: Ciekawy tytuł. Książka pod tytułem...
2: Poczekaj. Bo jestem troszeczkę pocięty, no. Bo tak lubię.
1: Piłeś, nie dzwoń.
2: Nie, no proszę, no kurde. Wtedy inaczej w ogóle nie zadzwonię. A teraz jestem prawdziwy.
1: Wiesz co, tak bez urazy, ale jakoś tak dużo zyskujesz, jak nie jesteś pod wpływem, to naprawdę dużo zyskujesz.
2: Już ci mówię. Bang. Clinch. Między Żydem a Polską. Tak, clinch. Gabriel Kaiser.
1: Ty masz takie żydowskie imię trochę. Nazwisko.
2: Kaiser?
1: No.
2: To może bardziej niemieckie ty.
1: A może. A tak mi się kojarzy jakoś.
2: Przez Y. Kaiser.
1: Panie Kaiser.
2: Panie Kaiser. Albo inaczej. Panie Kaiser.
1: Kaiser. Jawohl. Herr Kaiser. O, jest chyba ta książka, mam tutaj. Nie, Gabriel no Kaiser, jest. Clinch, jest.
2: Boże, ale proszę, nie łącz tego z jakimiś niemieckimi sprawami.
1: No jest tutaj Clinch, debata polsko-żydowska. Taki jest pełny tytuł, wydawnictwo Fronda. No,
2: dokładnie.
1: To już wiem, skąd twoja słabość, tak? Już wiem, skąd twoja słabość do Frondy. Tutaj to związany z tym wydawnictwem
2: nie,
1: jesteś.
2: Ale a propos państwa żydowskiego, chciałem coś się wypowiedzieć.
1: Proszę bardzo.
2: Że, ale ja tylko to powiem, co jest akuratne i normalne i zawsze, jeśli ludzie są normalni, to wiedzą, że państwo Izrael chce mieć Polin tutaj. Chcę mieć swoje państwo. Chcę mieć swoich ludzi. Chcę mieć swoich po prostu. Przestanie być polski język i zrobi się Izrael. I to mnie przeraża.
1: I to,
2: tak będzie.
1: I to myślisz, że tak i to będzie. O takich rzeczach jest ta książka właśnie też?
2: Nie. Krawcze. Ta książka nie jest o tym, ale ci mówię, że Polin jest bliskie. Polin jest bliskie na... Boże, otwartą teraz książkę Gabriela, mojego brata. I ci mówię, że jestem bardzo bliskie, że pół Polski wschodniej i tamta jakaś tam Ukraina będzie zaludniona przez po prostu, no kogo? No kogo? No Żydów. Nie Polaków, tylko Żydów.
1: No jesteśmy raczej kolonią Watykanu. Watykan nie pozwoli.
2: Zobaczysz.
1: Będą się szarpać o to, czy ma być kolonia Watykanu, czy Polin tu żydowskie.
2: No. Myślę, że szybciej Polin będzie, wiesz? Niż coś tam watykańskiego. A poza tym wszystkim, jeśli chodzi o państwo i o ludzi, którzy są Żydami, wiedzmy o tym i słuchajcie, ludzie. To są ludzie wybrani do pewnej sfery. Oni mieli być wybrani do kiedyś, rozumiecie? Oni byli zawsze wybrani, ale w pewnym momencie się skończyło. Kiedy Chrystus urodził się i całe jego życie w ciągu tego ich nie było. Ale to było boskie stwierdzenie. Nie będzie Izraela. Oni będą zawsze chodzili. Nie będzie państwa Izrael. Jest tylko Jezus Chrystus. I wszyscy ludzie, którzy uwierzą w Chrystusowi. Nieważne z której tam, czy murzyn, czy taki, śmaki, opaki. To jest nieważne. I nawet chudro stary. Aż sobie zapalę.
1: Mózg rozjebany. Słucham? No.
2: Słucham?
1: Nic. Mówię, że no. Tak. Tylko Jezus.
2: Tak. Mózg rozjebany. Dobra, niech ci będzie, ale nie wiesz, co jest z moim mózgiem.
1: Nie, ja mówiłem o swoim.
2: Nie, ale oczywiście, a wiesz. Ja to mogę.
1: Tylko Jezus. Jezus najlepszy. Ale to co, to myślisz, że Jezus przeklął ten naród żydowski, tak? Że będzie się błąkał?
2: Mówmy teraz normalnie, wiesz?
1: No,
2: jako aspergerowcy. Jako nieudacznicy.
1: Bardzo wesoły telefon. Dzisiaj.
2: A to telefon? To przepraszam.
1: Co ty tak się śmiejesz? Co ci tak wesoło?
2: No nie wiem.
1: Jak tu nas Żydzi przejmą zaraz. A ty się cieszysz.
2: Nie. Bo chciałem powiedzieć, że potrzeba pierdolić kłopoty.
1: No oczywiście. Zawsze i wszędzie.
2: I żebyś wiedział, że potrzeba zawsze takie pierdoli głupoty.
1: Jeszcze takim głosem, nie? Taki, wiesz, wdechę ważny. Taki pan profesor wielki.
2: I powiem teraz, że ciebie nie rozpoznałem. Oh my goodness. It's horrible. Oh my goodness. Fuck you, Abia. Get the fuck out, man. Dobra, ja sobie zapalę pierożkę.
1: No dobra, to ty sobie zapal, a ja będę kontynuował, no, bo tak się afterowo zrobiło trochę.
2: Nie, ale co jeszcze? A propos Żydów. Nie jestem zawsze antysemitą, nigdy nie byłem. Nigdy w życiu nie byłem antysemitą. Oczywiście to jest normalna rzecz, która każdego gorszy człowieka, który ktokolwiek co powie na temat panów Żydów, albo pani Żydów, Żydówki.
1: Pani Żydówa.
2: Pamiętajmy, oni nie mają monopolu na nic, ale niestety, i mówię teraz całkowicie prawdziwie i szczerze, nie chcę powiedzieć, że to są kurwy, ale mówię o tym, że kurwą jest rząd taki, który robił w ten sposób, żeby robić takie rzeczy, żeby ktokolwiek co powiedział złego na temat, załóżmy, Izraelity, będzie antysemitą. I to jest straszne. I tutaj jebiemy się wszyscy razem. Naprawdę, ludzie kochani, pomyślmy o tym, co oni z nami robią. Oni robią z nami, kurwa.
1: No cóż, no mamy też głos właśnie to takiego judeosceptyka. No i bardzo dobrze. Myślę, że sami możecie sobie ocenić tutaj, kto...
2: Dokładnie.
1: Kto ma rację, czy ten przemądrzały Potrzeba, który pierdoli,
2: Potrzeba czy Furiat. Tak mądry, że aż za bardzo mądry, wiesz, ta mądrość jego już mnie, a za bardzo, wiesz, jeśli za bardzo jest mądrość, to ona się przekształci w głupotę.
1: No właśnie, taki mądry, że aż głupi, nie?
2: Nie no, wiesz, pierdol. Okej, okay. Ale dobra. I... Czemu się wysuwam cały czas?
1: Co? Co tam powiedziałeś?
2: Nie. Krawcze, nie rób tego ze mnie, proszę. Nie rób w ten sposób, że... Niech pi, że tam jest pijany, że coś.
1: Nie, to wręcz przeciwnie. Nie, tak się staram dostosować trochę sposób mówienia. Staram się dostosować, żeby lepszy kontakt nawiązać. Nie, ale obawiam się, że lepiej bym się z tobą dogadał, jakbym sobie coś na przykład przypalił. To wtedy może... Tak samo jak nie zrozumiesz Michio Kaku bez dobrego baku, to i Furiata nie zrozumiesz bez dobrego bata.
2: Naprawdę.
1: No, tu widzę, co masz na koszulce napisane. Fajną masz koszulkę. Mogę powiedzieć, co masz na koszulce?
2: A ty mnie widzisz?
1: Na awatarze twoim, tu na obrazku.
2: To?
1: No. Grube lole, tak? Czy gruby lol i takie dwa skrzyżowane blanciory. No to by wiele tłumaczyło. Także ten humorek taki, radość w głosie. Nie, ja sobie tutaj nie drwię nic, bo to widzisz, jak jesteś też jednocześnie troszkę napity, to tak wszystko bierzesz do siebie i co, mnie obrażasz? Co?
2: Nie. Krawiec, ale... Gdzie to było? Grubo.
1: Na koszulce masz.
2: Czy nie na koszulce?
1: No, masz na koszulce, no. No
2: co mam na koszulce?
1: Grube lole.
2: To jest grube lole?
1: Grube lole masz i takie dwa skrzyżowane, skręcone lole.
2: To jest to?
1: No ja nie wiem, co ty tam masz teraz. Widzę, co masz na awatarze tu swoim. Na obrazku.
2: A, awatarze!
1: No, awatar.
2: A nie teraz.
1: Twój awatar. Boże.
2: Dobra. Patrz teraz.
1: No, coś się uruchamia. No, widzę czubek twojej głowy. Ciemno. Ja mówię,
2: tamtym. To.
1: Co?
2: Hip-hop widzi o to. Nie, czekaj.
1: Widzę tylko łeb.
2: Co się dzieje, kurwa? Po tej chwili ci pokażę. Ja pierdykam.
1: Na razie tylko widzę główkę.
2: Jak to można zrobić? No.
1: Musiałbyś wstać, żeby mi pokazać, co masz teraz na koszulce, bo domyślam się, że to chciałbyś zrobić.
2: Ale to powiększyć to wszystko, nie? Co mam? No to mam to, co to?
1: No teraz Pan Jezus jest. Tylko czemu on nie ma blanta w buzi? No widzicie, to jest bardzo wierzący człowiek zadzwonił, ma w tle plakat z Panem Jezusem, na koszulce Pan Jezus, jeszcze pewnie kilka Panów Jezusów gdzieś tam.
2: Ale wybaczcie, że nie mogę się czasami wysłowić, bo jestem po prostu taki, jak jestem.
1: Czyli twój Pan Jezus to jest taki Pan Jezus z blantem chyba?
2: Nie, nie palę, nie panie, palę.
1: A myślisz, że Pan Jezus palił coś?
2: Czekaj.
1: Ja myślę, że mógł. Wiesz, te płonące krzaki, coś tam różne.
2: Czemu tam jest? Gdzieś tam, daleko. Kurczę, mole. Nie, a propos tych całych narzekonych, którzy tu przyjechali zimowo tutaj, tutaj zrobili sobie domek, kurczę, bladę. I będą musieli dalej domki robić, kurwa, i tylko w Polsce, nie w Polsce, na Ukrainie. To są Żydzi, no. Nie jestem antysemitą, ale to są, kurwa, Żydzi, bo oni są cwani, no. Prosta rzecz. Man.
1: To taki też właśnie popularny głos. Ja nie jestem antysemitą, ale jakiś spierdolają stąd się Żydzi, żydostwo.
2: Dokładnie.
1: No, tak. A wiesz, że Pan Jezus to też był Żyd?
2: Wiem o tym. No. A wiesz, że go Żydzi sprzedali?
1: No, Matka Boska też Żydówka. Mojżesz.
2: Ale to nie o to chodzi, Ej, wszyscy byłeś w tym samym nocnym radiu, no nie, w innym, no, w tym innym radiu byłeś, wiesz. Jakim, którym? W Glawie. Tam ci nauczyli, sam byś chrześcijaninem, no więc nie pierdol głupot, że nie wiesz, o co chodzi, no. I łapiesz mnie za słówkę, kurwa, mać.
1: Nie łapię, za nic cię w życiu bym nie złapał. Nie jestem taki.
2: Czemu to jest tak dziwne, że ty mnie nie widzisz?
1: Ja cię widzę, tylko cały czas widzę tylko Jezusa na plakacie i czubek twojej głowy. No tak, tam jest Pan Jezus. Tak.
2: Nie, to nie to.
1: To jest chyba w niebo wstąpienie, nie? Jezusa.
2: Tak. O! To jest obraz Rafaela, widzisz?
1: No, Rafaello. Rafael chyba miał wielu żydowskich modeli, jak on często wynajmował sobie właśnie Żydów, bo fascynowała go ogólnie kultura żydowska, ich stroje i tak dalej.
2: Tak jest.
1: Było to dla niego tak inspiracją.
2: To sobie zapalę jeszcze raz. I dranio.
1: A co wy tam palicie? Kolego. Bo Franz ma kamele.
2: A pan co palał? Zobacz.
1: Co tam jest? Co tam stoi?
2: Uczta platońska!
1: Co?
2: Uczta platońska!
1: Uczta platońska, aha.
2: Tam to muszą sobie dawać.
1: Ja tam nie widzę tak za dokładnie, bo kompresja jest dosyć duża i trochę tak ciemno.
2: No i dobrze.
1: Ziarno, kompresja, ciemno, ale... Jezusa rozpoznałem, widzisz, rozpoznałem, nie wyparłem się.
2: Wiesz co? Chcesz go rozpoznać? To spójrz.
1: O, jeszcze jeden Pan Jezus. Ty masz cały pokój w Panach Jezusach.
2: No nie, nie przesadzaj. No.
1: Twój największy idol. Nie no, ja to szanuję, no masz swojego idola, Pana Jezusa.
2: Ale gdzie tam miałeś? Gdzie miałeś z tyłu?
1: No. Co z tyłu? No tam z tyłu miałeś reprodukcję, teraz masz jakiś obraz.
2: Mój Bóg, człowieku, mój Bóg! O pierdze, idola, to jest mój Bóg!
1: No, jak zwał, tak zwał, no, Bóg, idol, autorytet. No ale to powinieneś też do Pana Boga tam to chyba się modlić, a nie tylko do Pana Jezusa, Syna Jego jedynego, bo co? A co z Panem Bogiem? Czemu nie masz nigdzie Pana Boga, tylko same Jezusy?
2: Nie ma za mądry.
1: A Matkę Boską czcisz?
2: Przez.
1: Ale tak szczerze, bo ciekawy jestem, czy Matkę Boską czcisz, Maryję? Tak, nie bardzo, nie?
2: Tak.
1: A, no to dobrze.
2: Czasami tak.
1: A rozmawiasz z Panem Jezusem, właśnie modląc się? On ci coś odpowiada, czy to tylko jednostronna komunikacja?
2: A co?
1: No tak pytam z ciekawości, bo... Abraham.
2: A ty co? Nie miałeś odpowiedzi i zrezygnowałeś?
1: No.
2: Brak cierpliwości? Amen.
1: To co, mam czekać do usranej śmierci? Aż mi odpowie?
2: Sam dobrze wiesz, prawie, że to chodzi o to. Że my sobie sami odpowiadamy, ale wiesz, jednak wierzymy w to, co jest, no. Wiesz, nie robisz z siebie debilem.
1: No to przyznałeś właśnie, że sami sobie odpowiadamy, no to jaki tu sens samemu odpowiadać? I sobie wyobrażać, że to ci ktoś odpowiada.
2: Właśnie wyższy sens. No, właśnie o to chodzi, że wyższy sens.
1: Ja tu nie widzę sensu.
2: No dobra, trudno, no.
1: Jest pytanie, czy jest pytanie z czata od Karino, czy Furiat może jest księdzem? Nie, no nie jest. Taki ksiądz z blantem w gębie, upalony, napity, wesolutki, to taki ksiądz. A jakby był taki ksiądz, to by fajnie było, ja bym chodził do kościoła chyba. Po towar.
2: Nie.
1: Siemajta, Barry White, yo, man, motherfucker, Rastafari! Tam do księdza, powora.
2: Party, ten, Krawcze, czy no. Kiedykolwiek się może zobaczyć?
1: Nie. To jest, nie będziesz oglądał obrazów Krawca twojego jedynego, jest to zakazane w świętej
2: sam
1: księdze krawczyzmu.
2: Sam wiesz kto i trzeba...
1: Nie będziesz tworzył Krawca na podobieństwo... Nie, coś poplątałem. Nieważne. No, ale w każdym razie jest to zakazane w krawczyźmie. Tworzenie wizerunków Krawca. Ale ty się pokazałeś, to miło, fajnie. Możecie sobie wyobrazić, jak Furiat wygląda. Teatr wyobraźni, a ja wiem. Widzicie?
2: Nie wiedzą. Ej, nieprawda, bo ja różnie wyglądam.
1: Kiedyś miałeś długie włosy w ogóle, nie? Chyba. Jakieś takie jezusowe bardziej.
2: No, mówisz inaczej, kurwa, ludzie, kochani.
1: Teraz masz brodę. Jakąś taką. Nie masz brody. Nie, masz coś tam. Strasznie słabo widać tutaj.
2: Brudka rośnie powoli. Floki lubi brudkę, no to kiedyś tam się pokażę.
1: No właśnie.
2: Co masz tam jakieś odgłosy?
1: Jakie odgłosy?
2: No, słyszę jakichś ludzi.
1: Nie. Chyba coś się masz jakieś urojenia słuchowe, omamy słuchowe.
2: O. No właśnie, mam takie pytanie zasadyczne.
1: Zasadyczne?
2: Czemu Tasiunia nie może u was rejestrować?
1: Może, ktoś jej broni?
2: To że?
1: Nawet
2: swego... Mądrzejsza od nas wszystkich kobieta.
1: No to na pewno będzie jej miło, jak posłucha, ale raczej nie posłucha.
2: Ale to odjebało, że był ban.
1: No, nieważne. No, ale to zostawmy tutaj prywatę i tam, wiesz, jakichś tam ludzi, których tu nie ma z nami, nie będziemy tu teraz gadać o tym. Coś jeszcze o Żydach, drogi Furiacie?
2: Tak.
1: Czy kończymy?
2: Tak. Nie. Ja może dużo powiedział o Żydach.
1: Jasne.
2: Dobra, wyciągaj te gieczały.
1: Dobra, kończymy furiat. Miło, że zadzwoniłeś, fajnie się gadało, ale nie będziemy całą noc tutaj gadali teraz, nie? Bo jest audycja w sumie. To i tak.
2: Ale tutaj... możesz powiedzieć, że żydostwo.
1: Żydostwo cholerne.
2: Pamiętaj, jak ty, podobnie jak ty, nie jestem antysemitą.
1: Tylko judeosceptykiem.
2: Ja widzę, co się dzieje. Izrael i Ameryka to kurwa to samo. No. Żyjemy w takim geopolitycznym miejscu, że po prostu nie możemy nic zrobić. Jesteśmy jebanymi polaczkami. I to mnie przeraża.
1: No dobra.
2: Dobra, cześć.
1: No to trzymaj się. Dzięki za telefonik.
2: Bądź zdrowy.
1: Hej, hej. To był furiat. No taki, widzicie, specyficzny telefon. Jak tu napisał Grzesiek, wyczerpaliśmy temat właśnie. No, no to sami możecie osądzić sobie tutaj, co myślicie o takich poglądach. Że właśnie to żydostwo cholerne, wszystko, całe te... I to po prostu jest tak, że to, ten Żyd, to on se myśli, że on jest nie wiadomo kto. A wcale nie jest tak, że on jest nie wiadomo kto, bo i powinno być tak, że nie ma, że jest Żyd, tylko i żydowskie, ale że w ogóle ogółem całe te jest tak, bo ja nie jestem antysemitą, tylko po prostu mówię jak jest. No, nie, sorry, bo tu furiat się obrazi, że sobie tak, to by był trochę pod wpływem, no to nie ulega wątpliwości, ale takie osoby też mają coś do powiedzenia i możemy sobie tutaj pogawędzić, jest miło, sympatycznie. No i taki inny taki telefon. Jeszcze w ogóle zatrzymajmy się przez chwilę na samej Biblii hebrajskiej, czyli... No, Stary Testament, który się składa z Tory, czyli pięcioksiągu mojżeszowego, Nevim, czyli pisma proroków, Nevim. Ja tam Nevim. I Ketuvim, to od Tuwima się wzięło. Ketuvim, czyli różne przypowieści, legendy, poezja, bo... A, jeszcze jest uzupełnieniem jest Talmud, czyli to, co Jahwe przekazał Mojżeszowi, tak mówiąc w skrócie. I aż do roku 135 naszej ery to był przekaz właśnie ustny, do momentu spisania tego przez rabiego Judę Hanasi. Hanasi. Hanasi wygrali. A współcześnie się uważa, że ten pięcioksiąg wcale nie jest mojżeszowy, tylko został ustanowiony sporo później, jakoś tak spisany, uzupełniony. I Talmud składa się z dwóch części, starszej i nowszej. Jest Miszna i Gemara, z czego ta druga część była spisywana jednocześnie w Babilonii i w Palestynie, przez co mamy dwie wersje, taką luźniejszą i poważniejszą jakby, bardziej restrykcyjną też. Więc to wszystko nie jest takie jednolite, jak się uważa. W ogóle sama taka chęć do spierania się o tematy religijne też się bierze z tej niejednoznaczności, z tej niejasności takiej. Żydzi, takie jest powiedzonko, że tam, gdzie dwóch Żydów, tam trzy opinie, nie? Albo jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. No to właśnie oni mają to w naturze swojej, że dla nich spieranie się o sens, o interpretacje różne biblijne jest bardzo ważne, bo ich zdaniem to pozwala dojść do tego, jak jest naprawdę, gdzie leży prawda. Chociaż w dużym stopniu są oni przekonani właśnie, że prawda, że jednocześnie mogą być dwie prawdy, o tak powiem. A jeśli mowa o Talmudzie, to trzeba na pewno wspomnieć, czym jest Midrasz, czyli taki sposób pisania różnych opowieści, których celem jest objaśnienie różnych fragmentów właśnie Biblii hebrajskiej. I tutaj łączy się fikcję z wydarzeniami historycznymi. Wiele osób w ogóle o tym jakoś nie chciałoby chyba nie pamiętać, że to tak właśnie działa. Że te różne opowieści z Biblii, one, do nich kiedyś było inne podejście. Nikt nie upierał się, że to wszystko było naprawdę. To były takie różne opowieści, które miały nam coś wytłumaczyć, w których się łączyło różne fakty historyczne z zupełnymi bajkami. I nikt nie miał nic przeciwko temu. A współcześni chrześcijanie na przykład uważają, że to, jakbyśmy przyznali, że tak faktycznie jest, że to jest takie łączenie fikcji z faktami, no to to umniejsza Biblii i sprawia, że ona jest niehistoryczna. No i chrześcijanie lubią się upierać, że Biblia jest w 100% historyczna i mówią, o, tu dowód jest w Biblii, tak było, takie były wydarzenia, no a właśnie niekoniecznie. W ogóle myślę, że z czasem wiele różnych przekazywanych ustnie rzeczy, mimo tego przywiązania Żydów i olbrzymiego szacunku, jaki oni mają do tego, aby nie zmieniać, aby zachować w oryginale, prawda, i tak dalej, no to jednak uległo to zniekształceniu, bo ktoś coś zapomniał, ktoś coś dopisał, zawsze się zdarzy taki, który coś sobie tam dopisze, nie, to co mu wygodnie. Właśnie. Jak już mówiłem, stosunek Żydów do Jezusa jest taki wręcz pogardliwy. Jezus w zasadzie to był takim rewolucjonistą żydowskim. On zrewolucjonizował judaizm, można powiedzieć, nie? Był takim hipisem też chyba trochę żydowskim. Ja to myślę, że on mógł sobie coś podpalać. Już samo to, że pił tak to wino... Kurczę, no przecież Żyd nie pije, nie? Ja nie wiem. No i kwestionował cały czas, nie? Stary porządek, wprowadzał nowy. Dużo pozmieniał. No i może i faktycznie nie przyszedł tu, by przynieść pokój, tylko miecz raczej. Tak to wygląda w praktyce. Ile konfliktów jest... Także właśnie Żydów z chrześcijanami. Przecież to chodzi właśnie o Jezusa głównie, nie? Także no już czas na jakieś takie podsumowanie może, nie? Jeszcze można wspomnieć o tym kontrowersyjnym stosunku Żydów do gojów, czyli do nieżydów. Samo słowo goj niekoniecznie musi być obraźliwe, ale może. To jest dziwne takie, nie? Że zależy to od kontekstu podobno mocno, że nie musi to być wcale pejoratywne, tylko może być neutralne, a może być też i obraźliwe. Jakoś tak dziwnie jest z tym gojem. No, mówi się o tym, że na przykład goj szabasowy, czyli właśnie nie Żyd, który jest zatrudniany do tego, aby wykonywać w szabas, kiedy Żydowi nie wolno pracować, jakieś właśnie prace, nie? Mówi się o tym, że wino, które go dotknie goj, staje się nieczyste. Takie, no... Są też zapiski o tym, że goj to jest równy zwierzęciu trochę. Jest tu coś, ja będę się upierał przy tym, że jest tu coś z tego utrzymywania, z tego kultu nadczłowieka żydowskiego. To takie, można powiedzieć, że nazizm to było takie wykrzywienie tego, taka jakby próba... powiedzenia, no to wy tu robicie z siebie nadczłowieka, to my wam pokażemy, kim jest nadczłowiek, nie? Coś w tym stylu, tak mi się to kojarzy trochę. No bo jeśli jest faktycznie napisane na przykład w Talmudzie, że goj to jest równy zwierzęciu, czy tam w Torze, no to przepraszam bardzo, to są święte księgi dla Żydów, tak? Jak ja bym wyznawał jakąś świętą księgę krawczyzmu, w której byłoby napisane, że wszystkie inne radia to gówno, no to byłoby to oczywiste, że tak uważam chyba. No nie wiem. Kuba radzi tu Furiatowi, żeby może jakaś terapia czy coś. No. No, panie kolego, no, bardzo często jesteś pan pod wpływem.

przykład, że Albertowi Einsteinowi proponowano, żeby był prezydentem Izraela. Było to po śmierci ówczesnego prezydenta, Chaima Weizmana, i Einstein odmówił i umarł 3 lata po tym wydarzeniu. Przypadek? No zabili go, bo nie chciał być prezydentem, to go zabili. Mam tu też informację, w którym europejskim państwie mieszka najwięcej wyznawców judaizmu. We Francji. Spośród 2 milionów wyznawców judaizmu w Europie aż 600 tysięcy mieszka we Francji. A przed II wojną światową głównym skupiskiem Żydów były właśnie Polska, Czechosłowacja i Węgry. A mieszkało ich w Europie około 12 milionów. No i też jakiego koloru włosy miał Pan Jezus? No, właśnie z Biblii wynika, że Pan Jezus nie wyróżniał się niczym szczególnym w swoim wyglądzie i że wyglądał po prostu jak Żyd, czyli miał brodę, ciemne włosy, ciemnobrązowe. Bo gdyby było inaczej, to by było to napisane chyba, nie? Że wyróżniał się. Jest to oczywiste. A krążą takie różne dziwne opowieści, że był albinosem na przykład, bo tak to by wynikało z całunu turyńskiego. Albo mieliśmy też opinię, że w ogóle nie można go uznać za Żyda. A czy wiecie na przykład, w którym europejskim kraju okupowanym przez Niemców 99% Żydów przeżyło Holokaust? W Danii. W roku 1943 około 95% Żydów z okupowanej Danii zostało ewakuowanych do Szwecji, co było wspólnym osiągnięciem duńskiego ruchu oporu, niemieckiego dyplomaty Georgia Ferdinanda Dugwitza chyba, który ostrzegł o planowanej deportacji do Niemiec. I wielu zwykłych Duńczyków, w tym rybaków, użyczających kutrów i przymykających oko policjantów, czyli no, taka fajna współpraca różnych tutaj sił, różnych narodowości, i się udało uratować Żydów. A wiecie, na co zmarł król Judei Herod? No bo też może nie każdy wie, że Herod to też był Żyd. To był Żyd, który był przez Rzym ustanowiony na króla, ale był pod butem Rzymian, nie? Zmarł na niewydolność nerek i gangrenę. Z opisów Józefa Flawiusza, też żydowskiego kronikarza, wynika, że Herod umarł w marcu lub kwietniu 4 roku przed naszą erą, poddając się złu Heroda, chorobie, za którą na podstawie opisu objawów uznaje się niewydolność nerek i gangrenę. Ataki bólu towarzyszyły Herodowi przez większą część życia. Może dlatego był wredny. Chociaż gdzieś czytałem, że Herod to był taki w zasadzie nie aż taki zły, jak się go przedstawia. I że był dość charyzmatyczny, chociaż niezbyt mądry. Raczej nadrabiał charyzmą. Taki cwaniaczek może. Ale i też się przypuszcza, że te właśnie ataki bólu były jednym ze źródeł jego słynnej brutalności. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, ja powoli kończę. Dzięki, że byliście. Co złego, to nie ja. Przepraszam, że tam się trochę denerwowałem.

0: Ale wiecie, czasami łatwo człowieka wyprowadzić z równowagi czymś tam. A czasami trudno z kolei. To zależy też. Dobra. Do usłyszenia następnym razem, w następnej audycji. A tu jeszcze jednak postanowił ktoś zadzwonić. Grzesiek, witam cię. Halo? Przede wszystkim wyłączamy radio. Witamy na antenie Radia Maryja.
1: Tak, chyba przepraszam najmocniej za moją ignorancję szeroko pojętą, bo w ogóle dopiero teraz się włączyłem, ale mam wymówkę, że to przez pracę. Ale o Żydach się nasłuchałem przez ostatnie 10 minut, w co trzecim słowie było Żyd, więc czuję się zaproszony do dyskusji.
0: No, jak ostatnie 10 minut, to masz na myśli telefon Furiata jeszcze?
1: Po telefonie chyba, bo już sam byłeś na ten.
0: A, po telefonie. No to może nie była tu najbardziej merytoryczna część audycji, bo to końcówka jest, no więc wiesz, to co miało być powiedziane, to wcześniej dużo tam powiedzieliśmy, no ale może ty coś jeszcze ciekawego powiesz.
1: Z wypiekami na offline będę słuchał audycji, a jednak temat jakoś tam wokół czego się obracał, jakby możesz mi przybliżyć trzy słowa, hasztagi.
0: Różne rzeczy, wiesz, no było trochę o wierzeniach Żydów, jak to się zaczynało, było o stosunku Żydów do innych nacji i vice versa, było o czym jeszcze, o Biblii hebrajskiej, o różnych rzeczach. No.
1: Szeroko bardzo, tak?
0: Bardzo szeroko, no tak troszkę, wiesz, no szeroko właśnie, i po łebkach, jak to u mnie.
1: A wspomniałeś o Malmo, to mnie zaintrygowało, że chyba dlatego właśnie kliknąłem zadzwoń tak na szybko, bo że 99%, czyli największy odsetek, obcy kraj uratował Żydów, jaki to jest. To jest Szwecja, tak? Dobrze zrozumiałem?
0: Dania? Dania, tak.
1: A to nie, to Malmo coś. A nie mówiłeś o Malmo, mieście w Szwecji? Tak jest.
0: Chyba nie.
1: A nie, no to mi się kręciło, bo w Malmo był podczas w ogóle Malmo słynie z tego, że pomagało bardzo Polakom przez okupację niemiecką i po sowiecką, po niemieckiej i tak dalej. Tam z Bałtyku urywały się statki, ginęły i zawsze mieliśmy tam jakby taki przyczółek, gdzie nam pomagali przez wiele, wiele lat. A nie, to coś mi się pokręciło. A wraz za dużo wypiłem chyba. To Dania uratowało więcej Żydów niż Polska, na to wychodzi?
0: No, co? Na to by wychodziło. I tam, wiesz, współpracowali ze sobą i Duńczycy, i jakiś tam Niemiec, i policjanci przymykali oko, i wiesz, i przecieki jakieś, i jakby się to udało wspólnymi siłami tych Żydów tam uratować. No to tak chwalebne, fajne.
1: Chwalebne to...
0: A powiedz, spotkałeś kiedyś jakiegoś Żyda?
1: Owszem, jak najbardziej, wielu.
0: A może sam jesteś Żydem?
1: Nie wiem, chyba za dwa i pół pokolenia wstecz, nic mi o tym nie wiadomo, może wcześniej, owszem. Nie mam takiego drzewa genealogicznego rozpisanego też tak w głowie bardzo, żeby kategorycznie zaprzeczyć. Ponosi może, tak patrzę w lusterkę, jak się kole, to nie zaprzeczę.
0: Ponoć wielu z nas ma korzenie żydowskie, ileś tam pokoleń w tył. Miesza się ta krew jednak przez pokolenia. Ale mówisz, że spotkałeś Żydów i co? I jak ci się układały z nimi stosunki?
1: To tak sporadycznie spotykałem, nie mogę powiedzieć, że mam kogoś długo za przyjaciela, jednak oni są dość hermetyczni, więc to też tak, chyba większość ludzi ma przypadkowe relacje z nimi niż jakieś tak ciągłe.
0: Często może w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że spotkaliśmy Żyda, nie? No bo co to
1: ale pomyślałem, że nawiązujesz do takich już co takich bardziej żeby nie powiedzieć hardkorowych, jak się to mówi.
0: Ortodoksyjnych?
1: Tak.
0: No właśnie też to mówiliśmy, że są różne typy tych Żydów. od ortodoksa przez konserwatywnego na reformowanym i na potem jeszcze taki Żyd niewierzący, zwykły po prostu Żyd jako narodowość i nawet Żyd mesjanistyczny, nie? Który będzie wierzył w Jezusa, no różni Żydzi.
1: Tak, w drugą Biblię, znaczy się w Nowy Testament. Jakby się ortodoksyjnie, dobra, nie, już o Biblii pewnie było, nie chcę, ja nie chcę. Tak, coś miałem powiedzieć, co wcześniej właśnie mówiłeś. Tak, właśnie, że a propos wyglądu, że jakby na co dzień to faktycznie nie każdy musi mieć pejsy, tak, żeby być Żydem, ale z drugiej strony, bo jak się tak nasłucham Michalkiewiczów, Braunów i tak dalej, no to jak wiesz, ktoś jest jakby nie taki proizraelski, albo wystarczy, że jest lekkim sceptykiem arabskim, nie wiesz, ta granica jest bardzo, bardzo, bardzo cienka, nie? I ostatnio to jest jakaś po prostu aberracja, no nie wiem, jest jakieś porażenie mózgowe od zachodniej przez środkową Europę, wschodnią, w Rosji, wszędzie, w ogóle jest jakieś pomieszanie po prostu. Jakby przypisujemy Żydom jakby za dużo władzy, że oni sterują USA, a USA steruje nami, a i coś tam. I nie wiem, jest takie nasilenie tym, no pewnie przez to też ta audycja była o tym.
0: Było też trochę właśnie o wpływach żydowskich, spieraliśmy się o to, czy są one właśnie większe, czy mniejsze, ale też takie poruszaliśmy kwestie, czy też czasami nie są zasłużone, czy ktoś sobie po prostu, wiesz, zwyczajnie nie zapracował na to, na jakąś tam sytuację i jak mu to odbierać, nie? To trochę jak, wiesz, rozkłaczać nagle jakiegoś tam zamożnego właściciela ziemskiego, bo się nachapał, albo wzorem Janosika zabierać bogatym i biednym. No jeśli Żydzi stworzyli to Hollywood, o czym wcześniej pisał adwokat, założyli, no to czemu nie miałoby być zdominowane to Hollywood przez Żydów, nie?
1: Tak, tylko wtedy, co oni to zdobyli, to się rozmyło po kościach w pierwszych latach, kiedy już poszła kasa, już nie patrzyli, kto jakiej narodowości, ważne, że żeby się zgadzało, ale to fakt, no to założyli Żydzi, dobra. Dobra, tylko mija 10-15 lat, no i co? Oni tam jakoś krew sprawdzali? No, tych inwestorów? No nie, absolutnie nie. Myślę, że to jest tak, jak właśnie tam Potrzeba kiedyś mówił, nie pamiętam, w tej audycji, że jak zostawisz słuchawki na przykład i masz YouTube'a włączonego i masz auto-odtwarzanie, no to ten algorytm, jak nie będziesz klikał, to będzie wybierał coraz bardziej spiskowe filmy. Według twojej oceny, bardzo subiektywnej, ale będzie skręcał coraz bardziej spiskowo. I myślę, że właśnie jeśli chodzi o kwestię żydowską, to jest ten podobny algorytm, że za dużo przypisujemy im, za dużo artykułów, za dużo filmów, filmików się tworzy o tym, że oni rządzą światem. I to działa bardzo podobnie. Przeceniamy ich władzę, moim zdaniem.
0: No ale zawsze większe lub mniejsze ziarno prawdy jest, myślę sobie.
1: No tak,
0: ale to faktycznie ciekawe. Wpiszesz sobie Żyd i zaczniesz od słuchania historii narodu żydowskiego, a jak się obudzisz, to będzie już o Illuminati, nie?
1: Że na drugim końcu Księżyca mają bazę z razem z nazistami, bo się już pogodzili, tak?
0: No tak.
1: Teraz wymyśliłem, ale nie zdziwiłbym się, gdybym znalazł taki film.
0: Okay. Dzisiaj to takie dziwne czasy, że najbardziej absurdalna jakaś teoria, którą sobie wymyślisz, to wpisz na Google i znajdziesz strony, w których masz to dokładnie opisane, że to tak było właśnie. Więc wcale bym się nie zdziwił, jakby była taka teoria, że się Żydzi skumali z nazistami. I tak naprawdę to, wiesz, to Holokaust to było wszystko, to nie było. A były takie teorie jakieś, wiesz co, że tak naprawdę w obozach śmierci to oni mieli, słuchaj, kurorty i w basenach się tam kąpali, a cały świat zrobili w konia, że ich tam gazują coś, a oni tam sobie w basenikach pływali i jedli, wiesz, winogronka i się śmiali nam
2: twarz.
1: Tak, tak. W ogóle któryś potomek, syn, taki już stary dziadek SS-mana, który przez całe życie miał jakąś fortunę i sądził się w niemieckich sądach właśnie, że ten Holokaust to wymysł i tak dalej, i przegrywał sprawę za sprawą, ale miał cholery pieniędzy. Jeszcze niedawno, jakoś tam rok, dwa, słyszałem informację, że przegrał ostatnią sprawę.
0: I umarł zaraz po tym.
1: Tak, nie wiem, czy już żyje, ale no, to jest taki paradoks w sumie, bo na pewno Izrael ma politykę zagraniczną jakby mądrą i taką długoletnią, ale jednak przeceniamy tymi informacjami. Taki spiskowymi troszkę, tak.
0: Ale to jednak fakty są w sumie takie, że strasznie się nasi politycy jakby tak bali Żydów, bali się stanąć w opozycji do czegokolwiek, czego będą się domagali Żydzi. No PiS się posądza cały czas o bycie najbardziej prożydowską partią, która wręcz na kolanach przed tymi Żydami.
1: Tak, no jednak spod kuratali tej niemieckiej, no twardo, z przytupem przeszli zaraz po wyborach pod protektorat USA, tak, te niemieckie, przepraszam, angielskie, irlandzkie wojska przyjechały z USA, no ale USA tam właśnie z diasporą dobrze zawsze się ma i no, to nie mogło się odbyć bez echa i no, są napięcia, jednak PiS musiał troszkę tam im popuścić.
0: Ja to sobie myślę, że ci nasi politycy, to oni wszyscy są strasznie tacy koniunkturaliści i patrzą tylko, jak tu nie stracić głosów, albo jak tu nie podpaść, albo jak tu, wiesz, nie spaść z piedestału. I zdają sobie pewnie sprawę, bo są cwani, może nie mądrzy, ale cwani, że jak coś, jak przylgnie do nich łatka antysemity, czy kogoś, kto coś jest przeciwko Żydom, to oni na tym stracą i dlatego tak się płaszczą może przed tymi Żydami, żeby w drugą stronę, żeby, wiesz, nie wiem, o co chodzi, ale faktycznie coś takiego jest. Ciągle tam jeżdżą, mycki zakładają, wkłaniają się w pas i tak jakby, wiesz, jakby tu jakiś pan żydowski do nas przyjechał, a my tu miętosimy czapę i przed tymi Żydami. No nie wiem, takie też mam wrażenie trochę.
1: Słuszne wrażenie, bo nie da się zaprzeczyć, tak? Bo, ale to jest też taki jakby jakby fajnie na opozycję, bo opozycja nie powie, a wy z Żydami się układacie, czy coś.
0: No.
1: No nie? Bo to nie jest takie europejskie, nie takie równe, że multikulti i tak dalej, no tego nie powiedzą. I oni mogą to jechać na potęgę, im w dupę wchodzić.
0: No jak powiesz komuś coś takiego, ty się z Żydami układasz, to zaraz tak, jesteś antysemitą przecież, nie? No.
1: I oni, tak, i opozycja tego nie powie i tu mogą dużo ugrać. A jednak no, my gramy do przodu 3,5 roku i potem są wybory. Tak, tak Izrael czy USA, czy Niemcy oni grają tam, czy Chiny przyjęły plan tam 80-letni, wszakiści, wiesz, najmądrzejsi, no 80 lat do przodu przewidują, a my 3,5 roku, no to jednak pogubimy się prędzej czy później.
0: Inna sprawa, że jak poszperasz w internecie, to praktycznie o każdym znaczącym polskim, czy polityku, czy celebrycie, czy aktorze, kimkolwiek, kto coś znaczy, znajdziesz informację, że to jest tak naprawdę Żyd. Czy to Agata Duda, żona prezydenta, okay, czy to Kaczyński, czy Kwaśniewski, czy Korwin... Masa innych, wszyscy to są Żydzi, sami Żydzi dookoła, czyli co, wynikałoby, że wszyscy, którym się udało coś osiągnąć, coś potrafią, coś sobą reprezentują, czy są mądrzy, to Żydzi, a pozostali to my, prawdziwi Polacy, to ja dziękuję.
1: No właśnie, to jest ten problem tych prawdziwych Polaków, to też jakby bo chodzi ci o genotyp, tak, bardziej taki stricte.
0: No wręcz się mówi, że to se pozmieniali nazwiska. Co wiesz, też można jakoś wytłumaczyć, bo jak żyjesz powiedzmy w kraju, gdzie faktycznie ja się nie zgodzę, że nie ma problemu antysemityzmu, jest bardzo, ja na każdym kroku słyszę od ludzi, od rodziny, od znajomych, od przyjaciół, w internecie, w co drugim komentarzu, jest to, że właśnie żydostwo cholerne, zażydzone Żydy.
1: Zgadzam,
0: albo w ogóle komentarze, że Hitler was za mało w piecu spalił, wiesz, to jest bardzo powszechne. I to nie jest w takiej sytuacji, ja też bym se chyba zmienił nazwisko na polskie.
1: Zgadzam się z tobą,
0: żeby się ukryć.
1: Nawet już nie chodzi o takie hardkory, które mówisz tylko na co dzień. O, zażydził, takie drobne słówka, ale to jednak jeśli no, na co dzień żyjesz i słyszysz ich tam w tygodniu kilka, no tak, no, niemiło się żyje na pewno tak, w takim środowisku.
0: I też się nie zgodzę, że Radio Maryja tutaj nie robi żadnej złej roboty, że on, teraz to się pozmieniało trochę, bo ojciec Rydzyk się zrobił wręcz taki filosemita i wielki miłośnik, zaprasza jakichś tam Żydów, ale to krążą takie pogłoski, że on mógł wywęszyć jakiś interes i że może ci Żydzi wpadli w końcu na pomysł, jak okiełznać tego ojca dyrektora, że on jest łasy na kasę i zrobili z nim jakiś dobry deal i on dlatego tak się nagle zmienił. Ale na przykład moja...
1: To ciekawa teoria, bo to by nie wymagało dużych nakładów w porównaniu do zysków.
0: No, po prostu w końcu, no. Dobra, to zróbmy coś z tym ojcem dyrektorem, weźmy tam, zbudujmy mu coś, to zaraz nas będzie kochał. Mogło tak być. Moja ciocia, która jest bardzo serdeczną osobą i pomaga innym, i jest chrześcijanką wierzącą, a jednocześnie w pewnym momencie stała się antysemitką. I ponoć tak się stało po tym, jak się oczarowało ją radio z twarzą właśnie, nie? I więc ją chyba ten ojciec Rydzyk tak nakręcił na to. No przede wszystkim goście, którzy tam się pojawiali swego czasu. Tam, wiesz, przychodzili tacy faktycznie goście typu profesor Wolniewicz.
1: Właśnie miałem o profesoru Wolniewiczu
0: którzy
1: powiedzieć,
0: że... niby tak, wiesz, ja nie jestem antysemitą, ale trzeba powiedzieć o tych Judajczykach prawdę w końcu.
1: Wiesz, to w ogóle ostatnia pośmiertna wydana książka właśnie. Znajomemu mówiłem, żeby mi kupił, bo wygrałem mieszkanie, że ten właśnie teraz jest w ogóle taka biało-czerwona flaga, że Żydzi, a Polska, nie? ale będę bronił profesora Wolniewicza, bo jednak on to jakby punktuje to, co jednak faktycznie należy im się, za co im się należy oberwać, a chwali Polskę pomimo tego bałaganu, że ten MFZ tak, nie wiem, wywiad konwywiad, że to wszystko mamy jakby pomieszane, poplątane, nie dajemy rady, ale jakieś takie pozytywne, jednak coś od czasu do czasu uda nam się jakąś tam autonomię wzmocnić, być tymi Polakami bardziej. No to tak jest zganiane na zachodzie w sumie, ale on to tak punktuje właśnie bardzo szczegółowo, bo on jest profesorem jednak, jeśli ktoś ma tytuł profesora, no to chylić czoła, jeszcze profesora, wiem, że dużo jest szurów profesorów, może nie dużo, ale zdarzają się, ale ktoś jeszcze jest profesorem filozofii, no to jednak warto posłuchać dwa razy. Jak się posłucha dwa razy Wolniewicza pana, no to...
0: Wolniewicza pana.
1: Pana profesora Wolniewicza.
0: Nie, to jest, sorry, bo tak śmiesznie zabrzmiało. No, ale no też mi się wydaje, że on
1: racja,
0: z takich...
1: Jednak taka, jeszcze skończę, taki mocher, jakby może wieczorem po różańcu przyszedł i posłuchał, o Żydach powiedział, o źle, a dobrze, zgadzam się, nie wiesz. Tak może źle zinterpretował, co pan profesor miał na myśli, tak to. Taką mam nadzieję bynajmniej, bo szanuję pana profesora Wolniewicza.
0: No, to taki jakby judeosceptyk, ale taki merytoryczny. Ale taki merytoryczny, nie? W miarę.
1: Tak. No,
0: i rozsądny. W miarę.
1: Dziękuję bardzo za zajście. Odsłucham z miłą chęcią, z dziką rozkoszą właśnie audycji, która była wcześniej, którą przegapiłem. I dobrej nocy życzę.
0: Poczko. Wzajemnie. Dzięki za telefonik. Do usłyszenia.
1: Tak. Hej, hej.
0: Furiat tu się dobijał jeszcze, też nie pomogło tutaj pisanie i apelowanie, że już kończę, żeby poszedł spać. Uparty człowiek. Kurde, no co za uparciuch jesteś, kurczę.
2: Nie, wiesz, jeszcze chwilka, wiesz.
0: Ale napisałem ci, że już kończę audycję i że żebyś szedł spać, no.
2: Ale, nie, mi ugrałem, może z czym się podzielić, naprawdę.
0: Ale to 5 minut, okej? Okay? Postaraj się zmieścić
2: nie ma
0: 5 minut.
2: Dobra, szybciej byś mnie spinał niż blachę. Nie ma sprawy.
0: No to co? Chodzi o to. Powiesz?
2: Wiesz. Dzisiaj, gdzieś tak około godziny 15, włączyłem telewizor i włączyłem tak zwane te fan bees. Na 22 programie on jest takim TVN taki niby światowy. I co tam było? Przede wszystkim. Dzień dobry Państwu. Mówi Państwu, że teraz Szwecja jest taka, jak się mówi w cudzysłowie, innowacyjna, robi te sprawy. My też niebawem i pokazuje tutaj, że chip ma być w ręku, mamy robić to, mamy robić tamto, dla naszej wygody, włączamy komputer, włączamy internet, to wszystko, podchodzimy do, nie wiem, do drzwi, włączamy poprzez naszą rękę, włączamy drzwi. Boże święty, czy naprawdę, Boże, czy nie widzicie tej kontroli? Przecież to wszystko było zapowiedziane, kurwa.
0: No dobra, no, ale co...
2: Prawda, nie widzisz, to wszystko było. I zobacz, ja miałem teraz taki sen, nie wiem ile, parę lat temu, no nie wiem, 8-5 lat, nie wiem, 8-9, że będę miał w ręku chip i coś będę robił, coś... Naprawdę, jesteśmy na przegranej drodze. Jeśli ktoś się nie zmontuje, czyli społeczeństwo, to pójdzie za wygodą, rozumiesz, o to mi chodzi.
0: No, może to mogą to być strachy na lachy, bo przy pomocy nawet jak się dasz zaczipować,
2: ale
0: każdy ma wolny wybór jednak.
2: Sobie,
0: jak się dasz, poczekaj, nawet jak się dasz zaczipować, no to przy pomocy takiego chipa nie sposób cię kontrolować, nie sposób cię nawet ukatrupić. Tam można, co można w takim chipie schować? GPS-a, tak? Żeby wiedzieć, gdzie jesteś. I w sumie to
2: no,
0: głównie to...
2: No dobrze,
0: Albo żeby ci się drzwi same otwierały, no.
2: No tak. Świetnie, ale czym to jest?
0: Co w czym?
2: Czy naprawdę myślisz, że to jest dla ludzkiej naszej wolności? Przecież wszystko, co jest, kurwa, naszym złem, zawsze było reklamowane, że było... Na naszej wygody. Ludzie, kurwa, opanujcie się.
0: No nie bardzo wiem, mi tam proszę. Współczesne wynalazki odpowiadają. No, korzystam często z karty płatniczej, korzystam z internetu, z komputera. Odpowiada mi to. No.
2: Ale Krasz, weźmiesz chipa do ręki?
0: Nie, no niepotrzebne to mi jest do niczego w sumie, więc chyba nie. Ale nie jakoś, wiesz, nie widzę w tym znamienia bestii jakiegoś, no.
2: To jest straszna wizja, kiedy jesteś całkowicie ubezwłasnowolniony, rozumiesz?
0: Nie jesteś, bo to cię w żaden sposób nie ogranicza twojej wolności.
2: A skąd
0: wolności.
2: O tym możesz wiedzieć?
0: No, a ty masz jakieś inne informacje?
2: Co ten chip ma, a co on nie ma?
0: Ale w jaki sposób ten chip macie... W jaki sposób chip macie ubezwłasnowolnić? W jaki sposób chip macie...
2: Twoją rękę ktoś ma coś robić. Na twoje wygody, chłopcze malowany.
0: Powiedziałem już, nikt ci nie każe, po pierwsze. Po drugie, niewiele można z tym zrobić potem tobie, jak masz tego chipa. A po trzecie,
2: dobrze,
0: no w jaki sposób
2: dobrze.
0: To ogranicza twoją wolność, no.
2: Krawcze, przepraszam, ale już widziałem dzisiaj w TVN-ie, że to będzie najbliższa przyszłość. Nasza.
0: A co to był za program? Strefa 11, rozumiesz? Czy Niedowiary? Czy Strefa Czary-Mary? Co to było?
2: Powtarzam ci, to jest na 22 tym kanale jest TVN Biz. Jest TVN 24 na 6, jak się mam cyfrę plus, a TVN Biz jest na 22, to jest tak niby światowy, no.
0: No, nie wiem, no, tam... mnie tam te teorie z chipowaniem jakoś nie przekonują. Jeśli ktoś chciałby... Ale posłuchaj, jeśli ktoś chciałby nad nami, nie wiem, przejąć władzę, zabijać nas na odległość, czy nas jakoś ubezwłasnowolnić...
2: Ale nie o to mi chodzi, ale, chłop, ale nie... ty nie rozumiesz.
0: Ale
2: nie
0: cały
2: rozumiesz.
0: Czas mi przerywasz, no teraz, więc
2: nie
0: idzie tak rozmawiać, no. Chodzi mi o to, że to niewielki wpływ ma na jakąś naszą wolność, nie sposób nam jakoś zaszkodzić, nawet jak już będziemy mieli te chipy, bo sobie to ludzie dla szpanu powszczepiają, żeby sobie drzwi otwierać w domu automatycznie, no nie wiem. Tak jak ci mówię, no można tam GPS-a jakiegoś schować albo jakiegoś coś, co sprawi, że się drzwi otworzą, no ale niewiele więcej. No, ludzie sobie to wszczepiają.
2: Naprawdę ci, kurwa, zrobisz szkodę, żeby wyjąć z kieszeni klucze i sobie... Co?
0: No ludzie sobie dla szpanu takie coś już w niektórych, jakieś są takie kluby, że można sobie mieć tego...
2: Ale o tobie.
0: Ziarenko ryżu wszczepione pod skórą i ci się...
2: o tobie.
0: No dobra, ale to mało ciekawy temat w sumie te chipy. Jak
2: mało ciekawy?
0: No. Naczytałeś się strasznej, najstraszniejszej księgi...
2: Coś ty teraz powiedział.
0: Biblii o znamieniu bestii i sobie utożsamiasz, że to jest znamie bestii. A jak mówiłem już, znamie bestii... Ej, ale nie przerywaj mi, bo cię wyciszę zaraz.
2: A ty mówisz to, kurwa, ważki ten leki temat?
0: Furiat, po pierwsze, jak rozmawiamy, nie wchodźmy sobie w słowo, tak? Dajmy dokończyć zdanie drugiej osobie. Ja cierpliwie czekam, aż ty powiesz coś.
2: Ale co ty mówisz?
0: Proszę po raz kolejny, żebyśmy sobie nie przerywali. Ja dobrze, staram się wyrażać zwięźle, więc nie musisz tak długo czekać i się niecierpliwić, i możesz poczekać te dwa zdania, aż skończę. No, znamie bestii, to opisane w Biblii, mogło być zupełnie w wyobrażeniu twórców tego, którzy to pisali. No, ten święty Jan, tak? Apokalipsa. No, to mogło być zupełnie czymś innym w jego wyobrażeniu, niż my to dzisiaj postrzegamy. Mogło tu chodzić o diadem kupiecki lub bransoletę na ręce, bez której nie mogłeś na przykład kupować, bo miałeś zakaz. Mógł kupować tylko taki kupiec ustanowiony przez Nerona.
2: Nie chcę mi z tobą gadać, bo naprawdę pierdolisz głupoty. Cześć.
0: No, miło. To ja tu się wyrozumiałością wykazuję, a ten mi tu, że pierdolę głupoty i słuchawką rzuca. No to poczekaj. Poczekaj, bratku. Aż zadzwonisz kolejny raz, to sobie pogadamy. No dobra. Dzięki, że byliście. Jeszcze raz dziękuję za słuchanie. Donejcika żadnego nie dostałem, jak tu patrzę. Trudno się mówi. Trudno. Ale jakoś tam se spędziliśmy wieczorową porę. Dzisiaj dłuższa trochę audycja, 3-godzinna. I... No, nieładnie się zachowałeś, Furiat, powiem ci. Że takie, wiesz, że pierdolisz i rzucanie słuchawką. I to takie przerywanie i zakrzykiwanie. No, poczekaj. Ja też potrafię być złośliwy, wiesz? I niewykluczone, że się zrobię. Jak mnie ktoś zdenerwuje, to zaraz tutaj będą leciały bany, bo czy przestanę cię w ogóle odbierać, zbanuję cię tu na Skype'ie radiowym i się skończy. Jednak pewna kultura obowiązuje i ja sobie nie życzę takiego zachowania, że jakieś tu pokrzykiwania, jakieś tutaj rzucanie słuchaweczką, obrażanie. Staram się być kulturalny dla was, a tutaj coraz więcej jakichś docinek, jakiejś tutaj takiej krytyki jadowitej. Mi się to nie podoba, takie coś. I będę z tym walczył. Ratuje cię, Furiat, tylko to, że zawsze jak się zachowujesz jak cham, to potem zaraz przepraszasz i kajasz się. I tylko to cię ratuje w sumie. I to, że tutaj długo bardzo z nami jesteś, to jakoś od początku praktycznie. To tak to już by dawno, gdyby to była jakaś inna osoba, to bym po prostu tutaj pyk, banik, żegnamy, do widzenia. No, także tylko to jakoś. No ale dobra, ludzie są różni. A ja już sobie idę odsapnąć trochę. Jeszcze muszę pracować dzisiaj, kurczę. Nie skończyłem ważnego projektu, który miałem skończyć. Ale już prawie. Dobra. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej.

0: Witam serdecznie słuchaczy Nocnego Radia i wszystkich innych słuchaczy. Przy mikrofonie Jacek, jest 26 czerwca 2021 roku. Piąta rano u mnie, 21 u Was, a więc czas rozpocząć z prawej strony mapy. Dzisiaj odcinek, w którym będę trochę jojczył. Ale nie tylko, ostrzegam od razu wszystkich. Mały podkład w tle, niech sobie na razie leci. Słyszałem, doszły do mnie słuchy, że przy mojej audycji dobrze się zasypia, co bardzo mnie, szczerze mówiąc, cieszy. Mam nadzieję, że jeżeli zasypiacie przy tej audycji, to mam nadzieję, że Wam się zasypia dobrze, ale ja ostrzegam, że nie jest dobrze zasypiać przy jakiejkolwiek muzyce i przy jakimkolwiek dźwięku, ale wiem, że niektórzy są od tego prawie uzależnieni, no więc jeżeli macie przy czymś zasypiać, to jeżeli zasypiacie przy prawej stronie mapy, to serdecznie polecam. Witam wszystkich, którzy się pojawiają na czacie. Dzisiaj dwa tematy. Po pierwsze taki pierwszy, który się narzuca, czyli piłkarze. Nasi, drodzy, nasza duma narodu, piłkarze polscy. Ale zanim do tego dojdziemy, mały news, który mnie ostatnio bardzo zastanowił i bardzo zmartwił, może ucieszył. Nie wiem, czy kojarzycie takie nazwisko jak pan Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl. brd24.pl to jest skrót chyba od Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 24.pl. Pan Łukasz Zboralski jest psychofanem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cokolwiek, jakiekolwiek przepisy, które nam jeszcze więcej odbierają wolności, panowie z Warszawy, panowie posłowie wprowadzą, to pan Łukasz Zboralski bardzo chętnie to popiera. I pan Łukasz, wyobraźcie sobie, że ten pacjent chyba określenie nie jest tu zupełnie bezpodstawne, wymyślił ostatnio petycję. Jest taka strona polska, petycjeonline.com i ten pan ma taki świetny pomysł, żeby w Polsce wprowadzić obowiązek jazdy w kaskach. No, cóż w tym dziwnego? Obowiązek jazdy w kaskach na motocyklach jest już od dawna, ale on chce wprowadzenia obowiązku jazdy w kaskach dla kierowców i pasażerów samochodów. Jeżeli zgadzacie się z panem Łukaszem Zboralskim, to podpiszcie petycję na petycjeonline.com. Jeżeli się zaś nie zgadzacie, to też podpiszcie tą petycję, a w komentarzach napiszcie panu Łukaszowi, co o tym myślicie. Ja mam taką ochotę, żeby mu wpisać się do tej petycji i dodać komentarz, co o tym myślę. Jeżeli lubicie jeździć w kaskach w samochodzie, jakieś próbowałem, wiecie? Kiedyś zawoziłem a motocykl chyba do mechanika i wracałem samochodem i dla zabawy założyłem sobie kask do samochodu. Jedzie się makabrycznie, mało co widać, strasznie gorąco, nieprzyjemnie. Dziwię się, jak ci ludzie, którzy jeżdżą na rajdach, są w stanie wytrzymać w samochodzie z kaskiem. A ten pan chce, żebyśmy wszyscy, i kierowcy, i pasażerowie, jeździli autem w kaskach. Polecam tą petycję, wpiszcie po prostu obowiązek jazdy w kaskach dla kierowców w Polsce, petycja. Zobaczcie, co to jest. No dobrze, witam wszystkich na czacie, mamy dużo ludzi, witam Fufu, witam Potrzebę, witam Tomu, Lukacjusza, Dobrodzieja, Becie, Bieruta i słuchaczkę o tajemniczym niku, je voudrais encore, czyli ja słabo mówię po francusku, ale chyba chcę tańczyć jeszcze raz. Nie można by po prostu wpisać, chcę tańczyć jeszcze raz. O, Potrzeba wrzucił link do petycji, dzięki wielkie. Także podpisujcie, jeżeli lubicie jeździć w turbanie albo w kasku, to śmiało. Wiecie, ja na ogół jestem raczej spokojny. Mało co jest w stanie mnie wyprowadzić z równowagi i wydaje mi się, że to jest chyba raczej moja zaleta niż wada, ale ostatnio przyznaję, że puściły mi nerwy. Nawet dałem wyraz tego na Discordzie Nocnego Radia. Pamiętajcie, wpadnijcie na Discorda Nocnego Radia, link jest pod audycją. I co ciekawe, to, co mnie wyprowadziło z równowagi, to, jak mówił nasz wielki rodak Jan Paweł II, najważniejsza z rzeczy nieważnych, czyli piłka nożna, a konkretnie nasza polska reprezentacja. Temat jak najbardziej na czacie. Przepraszam, na czasie, chociaż chyba już nie, bo dla nas mistrzostwa się skończyły. Miała być ta audycja tydzień temu, miał się zaczynać mecz Polska-Hiszpania, ale przyznaję się, że zaspałem. Więc już wiemy, że Polska nie będzie grać dalej. Dlaczego taka błaha rzecz tak mnie wścieka? Dlatego, że te sukinsyny zwane polskimi piłkarzami zabrały mi sporo radości z mojego dzieciństwa. i z mojej młodości, bo mając 36 lat, a już wkrótce 37, nie jestem jeszcze może stary, ale chyba już młodość mam za sobą, śmiało mogę powiedzieć. Dlatego będę się żalił. Jak chyba nigdy na audycji. Bo jeżeli cofniemy się do 86 roku, to ja wtedy miałem 2 latka. Polska po latach naprawdę niezłych sukcesów naszej repry właśnie schodziła z teatru gry w piłkę. W czerwcu 86 roku odbyły się Mistrzostwa Świata w Meksyku. Copa Mundial de Futbol México 86. Maskotką mundialu był taki zielony Meksykaniec. Pique. Nawiasem mówiąc, te mistrzostwa wtedy miały się odbyć w Kolumbii. To Kolumbia została wybrana organizatorem turnieju, ale Kolumbijczycy ostatecznie nie udźwignęli tematu finansowo. Nie wiem, czy koki za mało sprzedali w tamtym roku, czy jak. I w 82 roku wycofali się z organizowania mundialu w Kolumbii, a ponieważ kilkanaście lat wcześniej, w 70 roku, to Meksyk był organizatorem mundialu, to Meksykanie zaproponowali, żeby turniej przenieść do nich. Wiecie, Kolumbia, Meksyk prawie że za miedzą, więc dlaczego nie? I Polska wtedy grała w tym mundialu. W 86 roku, nawet wyszła z grupy. Wtedy jeszcze te mistrzostwa rozgrywano trochę innym systemem niż teraz. Tam były 3 drużyny z 4 wychodziły z grupy. Co ciekawe, Polska była wtedy w grupie z Anglią, Portugalią i Maroko. No jak byście obstawiali? Polska, Anglia, Portugalia i Maroko. Wychodzą 3 drużyny, 1 odpada. Myślę, że każdy, kto tak jak ja wychował się w, powiedzmy, nowoczesnym futbolu, powiedziałby, że co to w ogóle jest Maroko? Co to na Boga jest Maroko? I Maroko było wtedy rewelacją grupy. Wyszło z 1. miejsca. Tak, Maroko. Czy ktoś z Was, absolutnie ktokolwiek, coś może powiedzieć o reprezentacji piłki nożnej, w piłce nożnej w Maroko? Lwy Atlasu, tak na nich mówią, tak na nich mówili. Od gór Atlas, takie mają przezwisko. A z tych drużyn Polska, Anglia, Portugalia, Maroko odpadła Portugalia, którą na przykład Maroko wygrało 3-1, a my 1-0. To wtedy jeszcze nie była ta Portugalia, którą znamy dzisiaj. Nie ta Portugalia, w której grał Ronaldo. Już wtedy Polska nie grała najlepiej. Z Maroko tylko zremisowaliśmy, a Anglicy nas zlali 3-0. Słynny Gary Lineker, taki słynny piłkarz angielski, w 30 minut strzelił nam hat-tricka. Ale potem w 1/8 finału Polska przegrała 4-0 z Brazylią i musiała się pożegnać z całym turniejem. Chociaż dotarliśmy do 1/8 finału, to przez 4 mecze strzeliliśmy 1 bramkę. To już był tylko cień tego, co Polska potrafiła wcześniej. Ten występ w Polsce był odebrany jako klęska, dlatego że właśnie kończyła się złota era polskiego futbolu, która się zaczęła gdzieś tam na początku lat 70. Nawiasem mówiąc, ten początek jest dosyć ciekawy, dlatego że Polska takim meczem, którym mówiono, że zaczęła się Polska, złota era polskiej piłki, był słynny wygrany remis na Wembley. Wtedy Polska była w grupie, próbowała dostać się na Mistrzostwa Świata w 1974 roku, na którym ostatecznie zajęliśmy 3. miejsce, a byliśmy w grupie do eliminacji do Mistrzostw Świata z Anglią i z Walią. Nawiasem mówiąc, Walia właśnie przegrała z Duńczykami 4-0. O przegrywaniu z Duńczykami 4-0 jeszcze coś Wam dzisiaj powiem. Ale wtedy byliśmy w 73 roku w grupie z Anglią i z Walią i całkiem nam nieźle szło. Wygraliśmy z Anglikami 2-0 w Polsce, no ale musieliśmy jechać do Anglii, wygrać na Wembley z Anglikami, a tak naprawdę niekoniecznie wygrać. Mogliśmy tylko zremisować. Agi pisze, że na czacie, że jest w szoku, że ja mówię o piłce nożnej. Tak, dzisiaj przez mały, drobny początek audycji chwilę powiem o piłce nożnej. W każdym razie mieliśmy jechać do Anglii, mieliśmy wygrać z Anglikami, no przynajmniej zremisować na Wembley, a Anglicy w 73 roku to byli prawie że mistrzowie świata z 66 roku i wszyscy się bali. Polacy się strasznie bali, Anglicy twierdzili, że nas zmasakrują, no i pojechaliśmy na Wembley. Anglicy, wydawałoby się, że to taki no, kulturalny naród dżentelmenów, niewiele lat wcześniej, bo w 40 roku Polacy wygrali dla Anglików bitwę Anglię. Tak naprawdę tak. Dzięki wkład Polski w wygranie bitwy Anglię był naprawdę kolosalny, o wiele większy niż na przykład w bitwę o Monte Cassino. I wielu ludzi, którzy żyło wtedy w Wielkiej Brytanii, jeszcze pamiętało Polaków. W Anglii pamiętało Polaków latających na Spitfire'ach. No i wydawałoby się, że przyjmą nas tam pięknie. Gdy grano polski hymn przed meczem na Wembley z Anglikami, angielscy kibice krzyczeli animals, czyli zwierzęta. Takie mieli o nas zdanie. Nie wiem, nie jestem pewny, kto się okazał zwierzęciem wtedy. Jeżeli Pan Bóg istnieje, spojrzał na tą pychę angielską z góry i powiedział: nie, nie, drodzy Anglicy, wy tego nie wygracie. I rzeczywiście, Polacy zremisowali wtedy 1-1. Pojechaliśmy na mistrzostwa, Anglii wtedy na mistrzostwach nie było. Walia i Anglia odpadła. No, był to wielki skandal w Anglii, trener stracił pracę i tak dalej, że okazało się, że mistrzowie, jeszcze niedawni mistrzowie świata, przegrali z jakimś zupełnie nieznaną reprezentacją z żelaznej kurtyny. I tak się rozpoczął cudowny, wspaniały czas polskiej piłki. No ale wróćmy do tego 1986 roku. Polacy przyjechali z Mistrzostw Świata w Meksyku. No i to był wielki zawód, bo raptem 4 lata wcześniej poszło nam całkiem nieźle, zajęliśmy 3. miejsce. Ale to był dopiero początek kryzysu. Na tych mistrzostwach w Meksyku mistrzami zostali Argentyńczycy ze słynnym już świętej pamięci niestety Diego Maradoną. To właśnie wtedy w ćwierćfinale Argentyna pokonała Anglię. To właśnie wtedy miała miejsce słynna akcja z ręką Boga. Argentyna miała swoje rachunki z Anglią po bitwie o Falklandy, po wojnie o Falklandy, można nawet powiedzieć. Ja wtedy miałem oczywiście 2 latka i mało mnie to wszystko interesowało. Ale kilka lat później, przed Mundial w 94 roku w Stanach, i to były pierwsze Mistrzostwa Świata, które mnie rzeczywiście zainteresowały. Tak naprawdę to zainteresowało mnie już eliminacje. Przegraliśmy je sromotnie. Skończyliśmy eliminację na 4. miejscu. Rewelacją w naszej grupie niespodziewanie była Norwegia, która wyszła z grupy wtedy na 1. miejscu. Zaraz za nią wyszła Holandia, a Anglia i Polska nie dostały się na mistrzostwa. Pamiętam taką scenę, mecz w Oslo z Norwegią. Ja miałem wtedy 9 lat. Dla nas mecz ostatniej szansy chyba, o ile już nie graliśmy o pietruszkę. I co? A dla Norwegów była to szansa, żeby się zakwalifikować. I co? I oczywiście Polacy przegrali 0-1. I pamiętam, jak jeden z norweskich piłkarzy po tym meczu tak wyskoczył w górę z radości, że już wiedzą, że dostali się na mistrzostwa do Stanów. I pamiętam, że ja wtedy taki młody chłopak, pamiętam, że tak zazdrościłem wtedy tym cholernym Norwegom. Miałem wtedy 10 lat. I rozpoczęły się mistrzostwa w Stanach. Świetny pomysł w ogóle miała FIFA z tymi mistrzostwami w Stanach. Kolega mnie namówił, żebyśmy razem zbierali naklejki, jakie były dodawane do gumy do rzucia. Szło się do sklepu spożywczego. Pamiętam do dzisiaj, było to na Szczecińskiej w Świdwinie. Brało się taki nieduży, a całkiem ładnie wydrukowany jak na tamte czasy plakat. No i chodziło o to, żeby zebrać wszystkie drużyny. Jedna guma do rzucia to była jedna drużyna, jedna flaga. I pamiętam, jeden szczegół przykuł wtedy moją uwagę. W USA na mistrzostwach grała Arabia Saudyjska. Taka charakterystyczna, mocno zielona flaga Arabii Saudyjskiej. Jak to pomyślałem sobie, to Arabia Saudyjska gra, a Polska nie gra? To my, taka potęga piłkarska. Pamiętam, jak mi dziadek, już świętej pamięci, opowiadał wtedy, że zlaliśmy na mistrzostwach świata Haiti 7-0, że gramy tak świetnie. Ale skoro gramy tak świetnie, to dlaczego Polski nie ma na tych mistrzostwach? Polska się nie dostała na mistrzostwa w Stanach, nie dostała się też na wcześniejsze mistrzostwa we Włoszech w 90 roku, ale mimo wszystko ja te mistrzostwa świata w USA wspominam bardzo dobrze. Czerwiec, cieplutko, ja skończyłem właśnie 3. klasę podstawówki, codziennie po kilka spotkań do obejrzenia, przynajmniej w tej fazie grupowej. Świetnie sobie wtedy radziła Szwecja, która ostatecznie dotarła do półfinału i naprawdę rewelacja turnieju Bułgaria. Wtedy w Bułgarii grał słynny Christo Stoiczkow, legenda bułgarskiej piłki. Coś jak nasz Boniek albo teraz Lewandowski. Szwecja wygrała z Bułgarią mały finał, czyli mecz o 3. miejsce. Pamiętam to do dzisiaj. A w finale Brazylia w rzutach karnych pokonała Włochów. Ja wtedy w finale byłem za Włochami, bo chciałem jednak, żeby jakaś drużyna z Europy wygrała. No dobrze, skończyły się te mistrzostwa w Stanach. Zorganizowano je po to, żeby trochę rozpowszechnić piłkę w USA. I to się w miarę udało. To od mistrzostw w Stanach w 1994 roku zrodziła się moda na piłkę wśród dzieci w Stanach. Taka instytucja tak zwanej Soccer Mom, czyli piłki, mamy od piłki nożnej powstała. Okazało się, że tamte mistrzostwa to był wielki sukces finansowy. Te mistrzostwa zarobiły na siebie. No a ja poznałem smak kibicowania. Później były Mistrzostwa Europy w Anglii w 96. Polacy się nie dostali na te mistrzostwa. Pamiętam straszne mecze, jak nas Rumunia zlała 2-1 i Izrael 2-1 w Tel Awiwie. Takim szczęśliwym meczem dla nas była wygrana z kim? Ze Słowacją 5-0. I chyba najciekawszy mecz eliminacji ze wszystkich spotkań Polski wtedy. mecz z Izraelem u nas 4-3, który był bardzo ciekawy, bo co chwilę się zmieniało kto wygrywał. No i znowu Mistrzostwa Euro bez Polski, świetna reprezentacja Czech, która była dotarła aż do finału i tak dalej. Później eliminacje do Mistrzostw Świata we Francji, byliśmy w grupie śmierci razem z Anglikami i Włochami, to się nie mogło udać. Eliminacje Mistrzostw Europy w 2000 roku i tak dalej. Nawiasem mówiąc, taka ciekawostka. Bardzo często w eliminacjach byliśmy wtedy z Anglikami. I Anglicy narzekali, że cały czas w grupach eliminacyjnych są z Polakami. To było jeszcze zanim Polacy weszli do Unii Europejskiej. Gdyby oni wtedy wiedzieli, co się wydarzy dalej, dopiero kiedy że z Polakami dopiero zaczyna się przygoda Anglików, to były dopiero parwa principia te mistrzostwa, te eliminacje do Mistrzostw Świata zawsze z Anglikami dla Anglików. Anglicy później jeszcze po wejściu do Unii, jak wiecie, z Polakami mieli dużo więcej do czynienia. Ja tych mistrzostw w 2000 roku nie pamiętam dobrze, bo latem 2000 roku byłem od czerwca do sierpnia na obozie harcerskim na Jeziorze Drawskim i inne rzeczy zaprzątały moją głowę. Wiecie, jak fajnie wyglądają harcerki w takich opiętych mundurkach, jeszcze jak mają dobrze dobraną spódniczkę. No dobra, trochę Janusz ze mnie wychodzi, trudno. No, ale spójrzcie na to tak. Mam 16 lat, interesuję się piłką nożną co najmniej od 6 lat, od Mistrzostw Świata w Stanach i co? I za przeproszeniem, no, Polacy nie dostali się na żaden ważny turniej od czasu, gdy zaczęło mnie to interesować. A nastolatkowie zawsze przeżywają takie kibicowanie. I co? I same porażki. Aż w końcu, proszę Państwa, wydawało się, że przed przełom. W 2002 roku Mistrzostwa Świata miały odbyć się w Japonii i Korei Południowej. Znowu chcieli chyba zrobić ten numer, tak jak rozpowszechnić piłkę w Stanach, chcieli rozpowszechnić piłkę gdzieś w dalekiej Azji. I Polacy zagrali bardzo dobrze w eliminacjach, dostali się na Mistrzostwa do Japonii i Korei. No i zaczęliśmy od pięknego meczu. Mecz otwarcia w 2002 roku. Gramy z Koreą. No Korea, co to dla nas Korea? Pamiętam, poszedłem z kolegami na piwo zaraz po liceum, po zajęciach, bo jeszcze wtedy były jakieś lekcje, kończył się rok szkolny. Ja co prawda jeszcze nie miałem 18 lat, ale koledzy mieli, mogli mi kupić piwo i usiedliśmy w takiej starej mleczarni, w takim naprawdę mordowni, które w takim pubie urządzonym w starej mleczarni w moim miasteczku, w którym wtedy mieszkałem, w Połczynie Zdroju. No i zaczął się mecz. Najpierw Koreańczycy wbili nam pierwszą bramkę, potem drugą. I to była makabra. Przegrana z Koreą, ale pomyśleliśmy sobie, mój Boże, może to tylko mały błąd, może to tylko wypadek przy pracy, a potem było 4-0 przegrane z Portugalią. Pamiętam mojego kolegę załamanego, który prawie się rozpłakał, chociaż był już 18-letnim gościem. No i potem wygrana, zupełnie niepotrzebna ze Stanami. Kurt pisze, że jeżeli chce, to zadzwoni i opowie, jak to było z organizacją mundialu, bo zna temat. Jasne, dzwoń Kurt, dzwońcie do mnie, możecie do mnie dzwonić na Nocne Radio, możecie też sponsorować tą audycję, link jest pod audycją. Dzwoń Kurt, śmiało, bo gadam i gadam, może ktoś wreszcie zadzwoni. I tak cały czas od tego czasu jest jedno i to samo. Czyli tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor z bardzo małym wyjątkiem mistrzostw Europy poprzednich. I ja mam teraz tym ludziom kibicować, tym patałachom, którzy zepsuli mi tyle młodości, tyle miłych historii w czasie młodości. Niespecjalnie mnie to jakoś interesuje, żeby im kibicować. I obiecałem sobie, że już nie będę się nimi więcej denerwował. Że zacząłem kibicować Polsce, gdy miałem 10 lat, mam 36 i skończyłem. Ja już nie będę się interesował polską reprezentacją w piłkę nożną. Obiecuję. Polacy mają świetną, fantastyczną reprezentację w siatkę. Jeśli ktoś z Was śledzi rozgrywki, mamy dobrą reprezentację w skokach narciarskich, całkiem niezłą w żużlu i fajnie. Ale mnie już piłka nożna po prostu nie interesuje. Myślę, że już wystarczy. Jeżeli kiedyś Polacy jeszcze będą zdobywać medale, będą grać świetnie, to super. Ale to już nie dla mnie. Dzwoń, Kurt, śmiało, bo za chwilę chcę chyba zmienić temat. Mówią, że prawdziwy kibic kibicuje do końca, ale ja chyba już może nie jestem prawdziwym kibicem. Może to już po prostu nie dla mnie. Halo, halo, kurcie. Cześć.
1: Cześć, witaj, Jacku. No, zadzwoniłem właśnie, żeby powiedzieć, jak to było z tą organizacją Mistrzostw Świata w 2002 roku w Korei Południowej w Japonii. No bo to nie jest taka prosta sprawa, jak się ludziom wydaje. Tak naprawdę do organizacji Mistrzostw Świata w tym 2002 roku zgłosiły się tak naprawdę na początku tylko dwa kraje. Zgłosił się Meksyk i zgłosiła się Japonia. No i tak, szefowie FIFA i generalnie osoby, które działały w tej organizacji, tak, zastanawiały się i tak. Meksyk właściwie to już dwa razy organizował te Mistrzostwa Świata. Poza tym Meksyk w roku 96, ponieważ właśnie wtedy podejmowano decyzję, kto będzie organizował te mistrzostwa w roku 2002, więc Meksyk w roku 1996 to nie był tak jak Meksyk z roku 1970, czy jak Meksyk z roku 1984. Już wtedy w Meksyku była wojna z kartelami narkotykowymi.
0: No tak.
1: Tak więc już ten kraj nie był taki uznawany za bezpieczny. Mhm. Troszkę jest prawdy w tym, co mówiłeś, że oni chcieli właśnie jakby przesunąć być może ten turniej do Azji, żeby troszkę w Azji popromować tą piłkę nożną. Troszkę w tym prawdy jest. Dlatego właśnie oni, więc włodarze FIFA pomyśleli, że no dobra, no to w tym Meksyku, który już dwa razy miał te Mistrzostwa Świata i chociaż tam piłkarskie tradycje są dużo bardziej bogate niż w Japonii, no to jednak ze względu na to, że ten kraj już miał swoje chwile, no a teraz nie jest taki zbyt bezpieczny, no to może damy tę organizację Japonii. I w tym momencie do akcji weszli przedstawiciele Koreańskiego Związku Piłki Nożnej, którzy zaczęli szeptać na uszko tym wszystkim ludziom z FIFA i zaczęli mówić, ale Japonia sobie sama nie da rady, nie, nie, nie. Oni to tam potrafią zorganizować olimpiady faktycznie, ale tyle stadionów wybudować, taki druga gospodarka świata, no nie da sobie rady, no potrzebuje mieć kogoś do pomocy. I FIFA zarządziła, powiedziała coś takiego, dobra, damy wam te mistrzostwa, pod warunkiem, że jest wspólnie zorganizujecie z Koreą Południową.
0: Ciekawe bardzo, nigdy o tym nie słyszałem.
1: No, tak właśnie było. No, wiadomo, że tutaj się pojawia taki wątek troszkę korupcyjny, ponieważ jak wiadomo, Korea Południowa na tych Mistrzostwach Świata doszło aż do czwartego miejsca i naprawdę te decyzje sędziów, jeżeli ktoś oglądał te mecze, w których brała udział Korea, były kuriozalne, że tam oni wygrali Hiszpanią, tam Hiszpanie strzeli podczas tego meczu dwie bramki i żadna z nich nie była uznana przez sędziego, tak więc no... prawdopodobnie Koreańczycy, tak się mówi, że coś tam sypnęli w FIFA.
0: Tak, ja pamiętam właśnie to, wszyscy mówili, że Korea, no trenerzy grali, trener to był 12 zawodnik Korei. We wszystkich meczach sędziowie grali, czy sędziowali pod Koreę. I to było bardzo dziwne, bo Korea przecież nie ma żadnych tradycji piłkarskich, wtedy przynajmniej nie miała i doszła do czwartego miejsca, a to jest naprawdę wysoko na Mistrzostwach Świata, prawda?
1: No dokładnie. I to chyba nie był ich pierwszy występ na

0: Nową Kaledonię czy reprezentację Mikronezji. Więc żeby to miało trochę sensu, to Australię przesunęli do Azji. I tak to śmiesznie wyglądało. Ale zobacz, jakie to jest dziwne. Przecież mówi się, że Polska i Ukraina, że tam też smarowali z ukraińskiej strony, żeby zorganizować Mistrzostwa Europy wtedy. Teraz no Katar, to wydaje się, że to jest chyba jeden wielki skandal. No, coś to wszystko mocno śmierdzi. Zenon napisał na czacie, że piłka nożna wcale nie ustawiona. No, obawiam się, że ma dużo, dużo, no dużo po prostu racji Zenon. Tu jest coś, tu, trochę tu śmierdzą te wybory FIFA, gdzie co zorganizować i UEFA.
1: To też akurat, jeżeli chodzi o Polskę i Ukrainę, tutaj wydaje mi się, że raczej chyba korupcji mogło nie być, ponieważ jeżeli weźmiemy łącznie Polskę i Ukrainę, ludności tych obu krajów, to się z tego robi jakieś ponad 80 milionów ludności, w związku z czym były to jakby najludniejsze nacje, które zgłaszały się do organizacji Euro w 2012 roku. I to było, prawdopodobnie o tym zadecydowali sponsorzy, że sponsorzy tacy, no jak Coca-Cola i tam JVC, że kto tam sponsoruje te Mistrzostwa Europy, po prostu też szepnęli na łóżko UEFA i powiedzieli, że no a tutaj mamy dwa duże rynki skombinowane, więc no tam więcej rzeczy sprzedamy, jak będą te mistrzostwa na Ukrainie i w Polsce. Więc wydaje mi się, że raczej tutaj mogło nic nie być. Ale no w przypadku Korei, no tu jednak się nie da powiedzieć, że łapówkarstwa nie było. Zresztą no, łapówka i wielki sport, no to jest dosyć długa historia. Prawdopodobnie tak samo zresztą doszło do tego, że Sydney w roku 2000 roku organizował olimpiadę, bo też podobno poszły łapówki do MKOL-u. Chociaż wydawało mi się, że Sydney jednak był najtrudniejszym wyborem, bo tam kto jeszcze startował? Kto się organizował olimpiadę w tym roku? Pekin i Birmingham. To tak, Birmingham to tak kiepsko, bo to nie jest zbyt znaczące miasto w skali światowej. Chociaż jest to drugie największe
0: miasto. Drugie miasto w Wielkiej Brytanii, tak. Ale wiesz co, ja pamiętam tę olimpiadę w Sydney bardzo słabo, szczerze mówiąc, no bo ja wtedy mieszkałem w Polsce, a pierwsza olimpiada, którą ja śledziłem, to była Atlanta w 96 roku i tą olimpiadę mi się oglądało fantastycznie, tą Atlantę, dlatego że to było latem, to były wakacje, można było się wyspać, bo w Stanach jest czas trochę do tyłu, więc popołudniami zaczynały się rozgrywki i świetnie wspominam Atlantę, śledziłem to, nie wiem czy to nie jesteś trochę za młody, żeby pamiętać Atlantę, ale był taki moment, chyba w drugim albo trzecim dniu olimpiady w Atlancie, że Polacy zajmowali pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej, mieliśmy 4 złote medale, jakoś tak się to ułożyły te rozgrywki i ostatecznie skończyliśmy tą olimpiadę chyba medalowo gdzieś w pierwszej dziesiątce, pod koniec pierwszej dziesiątki i naprawdę super było. Ale potem olimpiada w Sydney, ponieważ po pierwsze jest kilka, no to był wrzesień, czyli 8 godzin, czy nawet 10 godzin do przodu, prawda? A oprócz tego, to był wrzesień, dlatego że no, w Sydney w lipcu czy w sierpniu jest zima, więc chcieli, żeby chociaż było trochę ciepło. We wrześniu zaczyna się lato i pamiętam, że ja już byłem wtedy w liceum i chodziłem do szkoły i było, w ogóle tej olimpiady nie pamiętam z sydneyowej. Jakoś mnie w ogóle nie wciągnęła. Nie wiem, czy ty pamiętasz Sydney jeszcze.
1: Znaczy ja tak, ja w roku 96, czyli jak była Atlanta, miałem 6 lat, więc ja to pamiętam jak przez mgłę. Pamiętam tylko właśnie Korzeniewskiego, że Korzeniewski wtedy zdobył złoty medal. To chyba było takie jakby najbardziej rozdudnione czy rozpowszechnione osiągnięcie Polski na tej olimpiadzie, ale generalnie pamiętam jakby taką całą otoczkę, która była związana z tą olimpiadą, czyli na przykład wtedy w Kaczorze Donaldzie były jakieś na przykład gry planszowe właśnie, gdzie była taka gra planszowa, gdzie był basen do pływania i tam się rzucało kostką i ile twój pływak przepłynie, czy coś takiego.
0: Pamiętam, tak, więc miałem tę grę, pamiętam, ten basen tak się składało z takich kartoników, że on miał taki jakby takie jakby miał boki. Pamiętam, miałem tą grę z Kaczora Donalda. Tak.
1: Tak, tak, dokładnie. Więc, no ja pamiętam to właśnie otoczkę. Później ta olimpiada w Sydney, to ja tylko kojarzę, że oglądałem jakieś retransmisje otwarcia i zamknięcia tej olimpiady. No samych zawodów nie oglądałem, no bo tak jak mówisz, strefa czasowa. I taką olimpiadę, której chyba najwięcej śledziłem rzeczy, to była właśnie były Ateny, czyli rok 2004, no bo tutaj już była strefa czasowa, no,

0: jedna godzina różnicy między Grecją a Polską, tak więc no, już dało się te wszystkie zawody jakby obejrzeć w normalnym czasie ich nadawania. No i w związku z tym, że odbywały się te mistrzostwa, przepraszam, że ta olimpiada odbywała się w Europie, no to także odbywała się w wakacje, więc można było sobie oglądać. Tam chyba wtedy Otylia Jędrzejczak taki zrobiła swój debiut duży.
1: Tak, wtedy pamiętam, też oglądałem te mistrzostwa, byłem po pierwszym roku studiów, przepraszam, tą olimpiadę. Byłem po pierwszym roku studiów i pamiętam właśnie oglądałem pływanie z Otylią, chociaż Polakom chyba nie poszło tak dobrze, jak poszło im wcześniej w Atenach w 2004 roku. Pamiętam, że jak się zaczęła, to ja się przygotowywałem chyba do analizy matematycznej egzaminu. Miałem jakiś taki późno w lipcu egzamin. Tak, to były piękne czasy i rzeczywiście olimpiadę wspominam dobrze, ale jakoś te... A co ty sądzisz o polskich piłkarzach, powiedz? Jakie ty masz do tego podejście? Wiesz, bo coraz więcej ludzi mówi tak jak trochę jak do oglądania telewizji. Ja nie mam w domu telewizora i nie oglądam. Coraz więcej ludzi mówi, nie interesuje mnie polska reprezentacja, nie oglądam. A ty oglądasz?
0: Znaczy tak, ja się generalnie piłką nożną zaczynam interesować tylko jeżeli są właśnie Mistrzostwa Europy albo Mistrzostwa Świata. Ale to oglądam właściwie mecze jakby jakiś, no powiedzmy, bardziej poważniejszych, tak to nazwijmy, drużyn. Polskiej drużynie jakby nie kibicuję. U mnie też w rodzinie generalnie, u mnie w rodzinie generalnie się tak piłki za bardzo nie oglądało, tylko właśnie jeżeli były Mistrzostwa Świata albo Euro, więc u mnie też nie było tak by no takiej tradycji kibicowania jakiemukolwiek zespołowi, ani nawet reprezentacji, więc jakby polska reprezentacja mnie interesuje, ale no ćwierćfinały, półfinały, czy tam finał, to chętnie sobie oglądam.
1: Ja mam tak samo. Mnie kompletnie nie interesują rozgrywki klubowe, czy prawie w ogóle mnie interesują. Natomiast lubię zawsze Mistrzostwa Świata, a Mistrzostwa Europy to jest dla mnie takie trochę święto piłkarskie, a przynajmniej było. Aha, jeszcze taka może jedna mała historia, pozwól, że opowiem kurcie. W 2017 roku we wrześniu byłem jeszcze w Danii, kończyłem mieszkać w Danii, a Polacy wtedy się już prawie na pewno dostali do Mistrzostw Świata, które były potem w Rosji. I Polacy grali świetnie. Pierwszy mecz z Duńczykami wygrali, a drugi mecz z Duńczykami mieli rozgrywać w Danii. I ja mieszkałem wtedy w Danii. Co prawda nie miałem biletów na mecz, ale poszedłem w Alborgu do pubu. I byłem taki dumny i twardy i hardy, że wziąłem sobie taki, wiesz, szalik z Polsko. No i poszedłem w Danii oglądać mecz Polska-Dania. I myślę sobie, ale będzie fajnie, jak ich zlejemy. Nie wiem, czy pamiętasz ten mecz. Polacy przegrali 4-0.
0: Nie, nie pamiętam.
1: To był 30 września, z tego co pamiętam, 2017 roku. Już było zimno w Danii, było już naprawdę wiecznie i jesiennie. I przegraliśmy 4-0 z Duńczykami wtedy. 4-0. I pamiętam, że stałem taki smutny w tym duńskim pubie. Wszyscy dookoła się cieszyli. I ludzie widzieli, że jestem z Polski. To nie dało się tego nie zauważyć. I pamiętam, że przychodzili Duńczycy i stawiali mi piwo. Bo widzieli, jak jestem smutny, więc no, wychodziłem z tego baru taki już byłem nie za bardzo świeżutki, jak wychodziłem, ale to tak, takie też smutne to było dla mnie. Z drugiej strony Duńczycy też nie byli agresywni, bo jak widzą nawet kibica innej drużyny, ale no, Polska przegrywa, prawda? To jakoś tak mają mniej ochotę się rzucać do mnie, więc może też byłem bezpieczniejszy dzięki temu, nie wiem. Także...
0: No, wiesz, optymista powie, że i tak wygrali biało-czerwoni, więc...
1: No dokładnie, tak. I tak wygrali biało-czerwoni. Pyta się Lukacjusz na czacie, czy już jest zima u mnie. Tak, jest zima i jest zimno, a podobno w górach nawet zaczął padać śnieg tu dookoła mnie. Niestety, ja nie lubię zimy.
0: A propos zimy, ja tak właśnie nie za bardzo śledzę tą olimpiadę zimową. W sensie... No, nie wiem, jakoś nie czuję pociągu do tych sportów zimowych w ogóle. Ja wolę sobie oglądać olimpiadę letnią, zwłaszcza jeżeli są te zawody tak zwane track and field, które się dzieją na tym głównym stadionie, no bo tam raz na przykład przez 5 minut pokazują powiedzmy skok o tyczce, później przez kolejne 5 minut na przykład rzut młotem, a później przez kolejne 5 minut pokazują biegi. Tam się cały czas dzieje, w sensie, że są bardzo różnorodne te dyscypliny pokazywane w krótkim czasie.
1: Wiesz, co, masz rację. Rzeczywiście tak jest. Ja też to lubię, bo właśnie dlatego mnie ta olimpiada, którą pierwszą oglądałem w Atlancie, jakoś tak bardzo zaciekawiła, bo tak jak mówisz, 5 minut to, potem kamera się przenosi, 5 minut coś innego i zawsze można popatrzeć na coś ciekawego, a ci ludzie to jest naprawdę klasa. No, ludzie, którzy startują na olimpiadach, to jest naprawdę coś ciekawego, prawda? Mają coś do powiedzenia, mają coś do pokazania. Więc zgadzam się w 100%. A olimpiada zimowa jest o tyle chyba smutna, że po pierwsze Polacy nigdy nie byli potentatami, niestety, co jest dosyć dziwne, ale nie byli. A po drugie, ja nie znoszę jazdy figurowej na lodzie. Mnie to tak dramatycznie, koszmarnie nudzi, a wydaje mi się, że olimpiada w połowie to jest jazda figurowa na lodzie. Także
0: no. Generalnie sporty zimowe nie są zbyt popularne w Polsce, no bo raczej w Polsce no w zimę no to ludzie siedzą w domach. Ktoś tam ewentualnie jedzie na narty w góry, ktoś sobie jeździ na sankach, ale żeby łyżwy były popularne czy jakieś inne sporty, to nie za bardzo. Więc wydaje mi się, że generalnie większość świata nie odnosi takiego przepływu dopaminy z oglądania tej olimpiady zimowej. Pewnie oprócz tylko tych krajów nordyckich i Kanady.
1: Chyba tak, zgadza się. W ogóle zima jest do niczego, lato jest fajne, zima to jest słaby pomysł. Tak mi się wydaje. Lukas już się pyta o paraolimpiadę. Ja osobiście nigdy nie oglądałem paraolimpiady, ale jak ktoś lubi, to dlaczego nie? No cóż, kurcie, dzięki wielkie. Przecież trochę zmienię temat chyba, bo sport wiem, że nie wszystkich interesuje. Ciekawa sprawa była z tą Koreą i Japonią.
0: Ale jak, słuchaj, jak może będzie teraz w tym roku, jeżeli oczywiście dojdzie, ale chyba na to wygląda, że na to wszystko wygląda na to, że jednak dojdzie do olimpiady w Tokio za kilka tygodni, to też możesz zrobić jakiś taki temat na temat olimpiady, bo właściwie takich ciekawych historii związanych z olimpiadą letnią jest więcej niż takich ciekawostek związanych z piłką nożną, bo to jednak dłuższa historia.
1: Zdecydowanie.
0: Na przykład taka ciekawa jest historia, może nie będę jej opowiadał, ale jest taka ciekawa historia związana z olimpiadą, chyba był to rok 56 właśnie w Melbourne, że ta olimpiada to była tak rozgrywana w taki niecodzienny sposób, ale to może jest temat właśnie na przyszłą audycję.
1: Tak, a wtedy na przykład zbuntowali się ci, którzy jeżdżą na koniach. Powiedzieli, że nie będą jechać do Australii tak daleko. I jazda konna była w Sztokholmie w 1956 roku. Taka ciekawostka.
0: A to nie było przypadkiem przez to, że Australia ma tam jakieś dosyć takie strict warunki dotyczące przewożenia zwierząt?
1: Tak, to był jeden z powodów.
0: Czy to o nie chodziło?
1: Tak, więc musieliby przyjechać dużo wcześniej do Australii, żeby przez to wszystko przejść, przez kwarantannę i tak dalej, powiedzieć, że tego nie będą robić. No i też konie by się męczyły na takiej długiej podróży. Dlatego okazało się, że jednak nie będzie jazdy konnej w Melbourne. Ale masz rację, sama historia barona de Coubertina, który wymyślił nowożytną olimpiadę, jest super ciekawa, ale też super, znaczy bardzo smutna, bo baron de Coubertin praktycznie zbankrutował z tego powodu i wymyślił sobie, że gdy tylko stworzymy olimpiadę, to już nigdy na świecie nie będzie wojny. Co brzmi jak dowcip, biorąc pod uwagę, że nowożytna olimpiada rozpoczęła się jakieś 20 lat przed pierwszą wojną światową i 40 lat przed drugą wojną światową. No ale masz rację, to jest na inną audycję. Ale zgadzam się, bardzo ciekawy temat.
0: No dobra, no to dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. No i cóż, słucham dalej, trzymaj się. Zdrówka.
1: Dzięki wielkie. Cześć kurcie, trzymaj się. Z japońskim pozdrowieniem. Na razie. To był Kurt, który opowiadał o wielu rzeczach ciekawych, ale między innymi o tym, jak to było z organizacją Mistrzostw Świata w 2002 roku. A co do olimpiady w Sydney w 2000 roku, podobno to była najlepiej zorganizowana olimpiada ze wszystkich. Tego nie wiem, bo mnie tam nie było, ale dzisiaj w miejscu, gdzie był tak zwany Olympic Park, no w ogóle Olympic Park w Sydney, czyli Park Olimpijski, został zbudowany na starym wysypisku. Także śmiało mogą mówić sportowcy, że wracają na stare śmieci, jeżeli występowali na olimpiadzie w Sydney. Dzisiaj jest bardzo fajne osiedle, bardzo fajne miejsce do mieszkania, właśnie Sydney Olympic Park nad wodą z nowoczesnymi wieżowcami. Bardzo mi się tam podoba, muszę przyznać. Ale przechodzimy do drugiego tematu. Do tematu chyba też trochę smutnego, chociaż może nie do końca. Do polskich wynalazców. Tak sobie pomyślałem, że zrobię chyba cały cykl o polskich wynalazcach, o różnych ludziach, o tych, którym się udało, o tych, którym się udało trochę mniej i rozrzucę to na kilka audycji. I taki dzisiaj w audycji będzie trzech Jacków. Będzie o Jacku Karpińskim, będzie o Jacku Trzmielu, no i będzie jeszcze trzeci Jacek, czyli ja, wasz skromny nadający Jacek, nadający po nocy. Jacek Karpiński, ciekawe kto z was o nim słyszał, polski wynalazca, już nie żyje, zmarł w 2010 roku, pseudonim Mały Jacek i urodził się pan Jacek Karpiński przed wojną w 1927 roku, więc śmiało można powiedzieć, że to jest kolumb. Kolumb, czyli taki człowiek, który był młody, gdy rozpoczęła się wojna i któremu wojna złamała młodość. Pyta się Lukacjusz na czacie, czy Jacek Welblacha. Nie, Jacka Welblachy nie będzie niestety. No szkoda, samym chętnie z Jackiem pogadał. Jacek Karpiński walczył w powstaniu, miał kilkanaście lat, gdy zapisał się do Szarych Szeregów, zfałszował swoją datę urodzenia, żeby wstąpić do Szarych Szeregów i walczyć z Niemcami. Walczył w powstaniu razem z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, który potem niedługo zmarł. I drugiego dnia powstania pan Karpiński był ranny w kręgosłup. Został sparaliżowany od pasa w dół. Po wojnie odzyskał władzę w nogach i uczył się chodzić od nowa. Uczył się chodzić chodząc po Tatrach. Zaraz po wojnie, jako ambitny chłopak, rozpoczął studia na Politechnice, najpierw w Łodzi, a potem w Warszawie. Agi zgadła, chodzi o komputery. Tak, Jacek Karpiński to jest ten pan od komputerów. Był w AK w czasie II wojny. Tak jak mówiłem, walczył w powstaniu. No, komuna go prześladowała. Komuna w czasach stalinizmu aż do Odwilży prześladowała tych ludzi, którzy byli w AK w czasie wojny. Ale udało mu się jakoś przejść przez te szykany stalinowskie. Był bardzo uzdolnionym wynalazcą. Na studiach mówiono o nim, że jest jednym z najzdolniejszych studentów, chociaż jest podobno leniwy. Dzisiaj chyba mało kto o nim pamięta, a to był polski największy wynalazca komputerowy. Był tak dobry, że dostał stypendium na początku lat 60. w Stanach. Był w Stanach w bardzo wielu firmach, był w Caltechu, nawet w Kalifornii, i Amerykanie poznali się na jego talencie i proponowali mu, żeby został w Stanach. Ale Jacek Karpiński postanowił wrócić do Polski. No oczywiście, że pojechać musiał podpisać, że zgadza się na kontakt ze służbami PRL-u i podobno nawet wykradł jakieś dokumenty u Amerykanów właśnie po to, żeby przekazać je wywiadowi Polski Ludowej. Zenon się pyta na czacie, jakie prześladowania AK, że dostawali willę na Żoliborzu. To bardzo ciekawe, Zenon. Musi zadzwonić i o tym opowiedzieć. W każdym razie, wiecie, nie wiem, czy wiecie, pan Jacek Karpiński był na pewno światowym pionierem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Dzisiejsza sztuczna inteligencja, dzisiejsza nowoczesna sztuczna inteligencja opiera się na sieciach neuronowych i pan Jacek Karpiński w latach 60. stworzył sieć neuronową z użyciem tranzystorów, taką no, na dzisiejsze warunki dosyć prostą sieć neuronową, 2000 tranzystorów. Można o nim śmiało powiedzieć, że był światowym pionierem w dziedzinie komputerów osobistych. W 71 roku stworzył komputer K202, który mógł się zmieścić w walizce. Wtedy nawet Amerykanie nie mieli takiego komputera. To były wspaniałe czasy socjalizmu realnego w Polsce i centralnego planowania, co de facto oznaczało, że jakiś partyjny niełk musiał zatwierdzić projekt. I najpierw Jacek Karpiński pokazał to w swoim zakładzie pracy i powiedziano mu, że gdyby zbudowanie takiej maszyny było możliwe, to Amerykanie już dawno by to zrobili. Na szczęście udało mu się pokazać swój projekt wojsku i podobno wojsko powiedziało, że kupi taki komputer zmieszczący się w walizce, ale szło to powoli. Pokazał też ten projekt pan Karpiński w Londynie i Anglicy chcieli od razu zacząć produkcję, ale nie zgodził się na to. Powiedział, że okej, ale zainwestujcie w Polsce, produkujmy to w Polsce. Anglicy zgodzili się na to. W Polsce firmą, która miała rozpocząć produkcję tego komputera K202, była wrocławska Mera, a ich konkurentem w Polsce również były wrocławskie zakłady Elvro. Myślę, że wielu z was słyszało o tej firmie komputerowej PRL-owskiej, taki komputer Elvro Junior. Wtedy Elvro produkowało komputer Odra, który był w absolutnie wszystkim o wiele mniej wydajny niż projekt pana Karpińskiego. Kiedyś na targach poznańskich sam towarzysz Gierek podszedł do Karpińskiego i obiecał pomóc. Jednocześnie Gierek wtedy w ogóle nie podszedł do stolika firmy Elvro, co chłopaki z Wrocławia, bo Elvro było wrocławską firmą, uznali za potwarz. I rozpoczęła się interwencja firmy Elvro w ówczesnego premiera Jaroszewicza. To ten, który potem zginął w słynnym morderstwie Jaroszewiczów na początku lat 90. Jacek Karpiński wzbudzał wiele zazdrości. Miał finansowanie z zagranicy od Anglików, w dodatku był bardzo zdolny, no a realny socjalizm to jest świetny system dla ludzi, którzy zazdroszczą czegoś innym. Podobno na Karpińskiego napisano mnóstwo donosów, szczególnie właśnie firma Elvro prosiła w Warszawie, żeby ją ratować przed nim, bo jego produkty, jego projekty były po prostu lepsze. Tutaj sam Jacek Karpiński już wiele lat później, gdy komuna się skończyła, kilka lat przed swoją śmiercią podał kilka liczb. W Elvro podobno kilka tysięcy ludzi robiło komputer wolniejszy, większy i droższy, a nad projektem K202 pana Karpińskiego pracowało 200 ludzi, którzy robili lepszy komputer ze zdecydowanie mniejszym wkładem dewizowym. Co więcej, po targach na ten komputer K202, był on tak nowoczesny, było mnóstwo zamówień, a na Odrę produkowaną w Elvro nie bardzo. Odrę z wrocławskiego Elvro bardzo pompowała perlowska prasa jako wielki wysiłek myśli technicznej. To bardzo pasowało do komunistycznego pomysłu na wszystko, na technikę przede wszystkim. Po pierwsze, pracowało przy tej Odrze wiele ludzi, a to znaczy, że było mnóstwo miejsc pracy. A po drugie, Odra była wielka i mieściła się w szafie, więc można było powiedzieć, że produkujemy wielkie, wspaniałe komputery i robiły one wrażenie na zupełnych laikach. Chcecie więcej liczb? Proszę bardzo. Komputer K202 mógł wykonywać 1 000 000 operacji na sekundę. O wiele więcej niż IBM PC, pierwszy IBM PC, który powstał kilka lat później. Ten komputer pana Karpińskiego miał konstrukcję modułową, posiadał stronicowanie pamięci, technika do dzisiaj wykorzystywana w architekturze komputerowej jak najbardziej, absolutna nowość wtedy. I dzięki stronicowaniu i modułowości mógł obsługiwać do 8 MB RAMu. To jest naprawdę, na początku lat 70. to była absolutnie kolosalna liczba. 8 MB RAMu to było sporo jeszcze pod koniec lat 80., a co dopiero na początku lat 70. Do Jacka Karpińskiego przyjechał m.in. radziecki uczony Łukasz Ławronow, przy którym nasz ten polski konstruktor zrobił taki numer, że najpierw wylał kawę na swój komputer, po czym zrzucił go z biurka, a ten komputer wciąż działał. Rosjanie, znaczy Sowieci, produkowali tylko takie komputery, które mieściły się w szafach, więc nie byli w stanie uwierzyć w to, co widzą. Jak genialna była to konstrukcja. W końcu interwencje Elvro u Jaroszewicza przyniosły skutek. Elvro wiedziało, że jeżeli Karpiński dalej będzie produkował swój komputer, to po prostu zmiażdży ich. I w ogóle, jeżeli przyjrzycie się historii PRL-u, to Jaroszewicz, ten premier, który utopił Karpińskiego, to była raczej mroczna postać. Co więcej, Sowieci chcieli wprowadzić jeden komputer w całym bloku wschodnim, tak zwany RIAD. Znowu o wiele większy, gorszy i wolniejszy, ale był sowiecki. I tu pojawiło się coś, czego ja naprawdę nienawidzę, nie znoszę i z czym zamierzam walczyć do końca moich dni. Polskim elitom ówczesnym wydawało się to nie do zaakceptowania, nie do przyjęcia, że polska myśl techniczna może być przedradziecką i że to polski komputer będzie wprowadzony. W Polsce chociażby, a co dopiero być może nawet we wszystkich krajach PRL-u, we wszystkich krajach realnego socjalizmu. Tak było wtedy i myślicie, że teraz jest lepiej? To zamieńcie radziecki na zachodni albo europejski. Spróbujcie wytłumaczyć naszym politykom, że jakieś polskie rozwiązanie jest lepsze niż europejskie i że nie powinniśmy kopiować jak małpy wszystkiego. Nie uwierzą wam, przynajmniej większość z nich wam nie uwierzy. I ostatecznie pan Karpiński został zwolniony ze skutkiem natychmiastowym z pracy. Ochrona wyprowadziła go z zakładu i dostał adnotację do urzędu paszportowego, żeby mu nie wydawać paszportu, bo jest sabotażystą gospodarczym. Na pewno nie pomogło mu to, że podobno pan Jacek Karpiński napisał list do Gierka już w latach 70., że w Polsce trzeba sobie dać spokój z socjalizmem i wprowadzić kapitalizm. Tłumaczył też partyjnym bonzom, że są idiotami, nigdy nie powinni mieć nic wspólnego z produkcją komputerów, no bo oczywiście ta partyjna wierchuszka nie miała nawet pojęcia, co robi komputer, jak działa wtedy. Potem, gdy odsunięto pana Karpińskiego, to wyjechał na Mazury razem z żoną i zajął się hodowlą zwierząt. Podobno powiedział, że woli mieć do czynienia ze świniami niż z ludźmi. W końcu, tuż przed stanem wojennym, ojczyzna ludowa, wybaczcie państwo, ale jebał ją pies, dała Karpińskiemu paszport na wyjazd i wyjechał do Szwajcarii. Powrócił już do wolnej Polski i zmarł w biedzie w Polsce. Ta kula, która kiedyś pochratała mu kręgosłup, cały czas mu doskwierała, podobno do końca życia utykał. Wielki, wspaniały człowiek, wielki wynalazca, którego można powiedzieć, że PRL zniszczył. I niech ta historia będzie memento dla wszystkich idiotów wychwalających PRL i jak to można się było wspaniale w PRL-u rozwijać. Podobno jeden z partyjnych dygnitarzy powiedział Karpińskim już po jego śmierci w wolnej Polsce, że to był zbyt wybitny człowiek na tamte czasy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich miłośników realnego socjalizmu i PRL-u. Jesteście naprawdę bardzo tępi i zaizolowani na wiedzę. Taki to był pan Jacek Karpiński. Chyba urodził się trochę w złych czasach, a przynajmniej w złym kraju, a zresztą może lepiej by się dla niego potoczyła cała jego historia, jego życia, gdyby zdecydował się jednak zostać w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Druga osoba, o której też pan Jacek, którą można postawić niemalże w kontrze, to pan Jacek Trzmiel, znany szerzej światu jako Jack Trzmiel. Prawie rówieśnik Jacka Karpińskiego, urodził się w Łodzi jako Idek Trzmiel, był Polakiem żydowskiego pochodzenia. Bardzo nie lubię, jak ktoś się mówi, że to był Żyd. Wtedy w Polsce nie było Żydów, tylko byli Polacy żydowskiego pochodzenia. Znaczy byli też ludzie, którzy nie uważali się za Polaków, ale zdecydowana większość tych ludzi, o których dzisiaj się mówi, że to byli Żydzi, to po prostu byli Polacy, którzy myśleli o sobie przede wszystkim, że są Polakami. Tyle tylko, że mają gdzieś żydowskie korzenie. No ale inaczej myśleli Niemcy, którzy weszli do Polski i pana Idka Trzmiela wrzucili do getta dla Żydów w Łodzi. Straszne getto obok getta warszawskiego. Potem zesłany do Oświęcimia. Przeudało mu się przeżyć. Następnie Niemcy, nie naziści, a Niemcy, przetransportowali go do obozu pracy w zachodnich Niemczech. I gdy w kwietniu 1945 roku alianci zajmowali zachodnie Niemcy, to wyzwolili pana Idka Trzmiela z obozu. Więc pan Jacek Trzmiel był tak zwanym DP-sem. DP od displaced persons, czyli przemieszczeni ludzie, przemieszczenie ze swojego miejsca zamieszkania. Wielu z DP-sów miało możliwość osiedlenia się w krajach zachodu. Część wybierała Wielką Brytanię, ale większość ruszała do Nowego Świata, do Stanów, do Kanady, czy nawet dalej, do Australii, Nowej Zelandii. I pan Jacek Trzmiel trafił do Stanów i został przyjęty do US Army, do Armii Stanów Zjednoczonych. W armii nauczył się naprawiać maszyny do pisania. Przepracował, czy raczej przesłużył w armii kilka lat. Odszedł z wojska i został taksówkarzem w Nowym Jorku na początku lat 50., ale już wtedy myślał o tym, żeby założyć biznes. Nawiązał kontakty z firmą z Czech, Zbrojowka Brno. Słynna firma produkująca uzbrojenie i chciał sprowadzać maszyny do pisania do Stanów Zjednoczonych. Zbrojowka Brno to jest naprawdę wielka legenda. Był taki karabin w czasie II wojny światowej, Bren, brytyjsko-czeski. Brytyjczycy potrzebowali ciężkiego, ręcznego karabinu. Ręczny karabin maszynowy, czyli taki mocna broń, a wciąż do noszenia w ręce. I nie byli w stanie sami wyprodukować nic, więc skorzystali z czeskiego projektu i rozpoczęli produkcję na czeskiej licencji w Enfield. Stąd nazwa Bren, od Brno i N od Enfield. I powstał taki karabin Bren, świetny, który użyła armia brytyjska, no właśnie na podstawie licencji czeskiej zbrojowki z Brna. I oni nie produkowali nie tylko broni, ale produkowali też maszyny do pisania. I właśnie pan Jacek Trzmiel, a wtedy już Jack Trzmiel, bo zmienił sobie imię, nazwisko, żeby było łatwiejsze dla Amerykanów. Ja wam się przyznam, że też ci, którzy mają problemy z mówieniem Jacek, to mówię im, żeby po prostu nazywali mnie Jack, bo jakoś tak jest chyba łatwiej im. I założył w Stanach firmę Commodore Portable Typewriter. Chciał mieć jakąś nazwę, która kojarzy się z wojskiem. Podobno General i Admiral już były zajęte, więc wymyślił sobie nazwę Commodore, czyli Commander. Nie dało się sprowadzać bezpośrednio maszyn do pisania z Czech, dlatego że Czechy wtedy już były komunistyczne, więc założył w Kanadzie, w Toronto firmę córkę razem ze wspólnikiem Commodore Business Machines. I jakoś mu się udało rozkręcić sprowadzanie maszyn do pisania z Czech. I kariera Jacka Trzmiela, czy Jacka Trzmiela, rozwijała się dość organicznie. Najpierw do biznesu z maszynami do pisania dodał mechaniczne maszyny liczące. Szybko okazało się, że Japończycy wygryzają Amerykanów na ich własnym podwórku, jeżeli chodzi o maszyny do liczenia. Więc Jack Trammell udał się do Japonii i po powrocie stwierdził, że nie ma już co inwestować w mechaniczne maszyny, tylko trzeba się skupić na elektronicznych urządzeniach. I takie właśnie zaczął produkować w Stanach. A później jego główny inżynier, pan Pebble, powiedział mu: Panie Trammell, nie ma co się dalej pchać w kalkulatorki. Komputery to jest przyszłość. Yeah! I Jack Trammell, nasz polski rodak z Łodzi, powiedział: tak, no dobra, to zbuduj pan prototyp i udowodnij mi, że pan masz rację. Świetne. Bardzo lubię takie podejście wśród menadżerów i ludzi, którzy prowadzą biznes. Być może jest tak, jak pan mówi, udowodni mi pan to. A nie, ja w to nie wierzę, nie robimy, nie idziemy w tym kierunku. I pan Pebble, główny inżynier firmy Commodore, zbudował Commodore PET, czyli komputer PET, Commodore PET. Po prezentacji komputera na targach w 1977 roku firma Commodore dostawała po kilkadziesiąt telefonów dziennie od sprzedawców z całych Stanów Zjednoczonych, którzy chcieli sprzedawać tą maszynę, była tak dobra. Tak narodziła się słynna firma Commodore, czyli Commander. W Polsce wymawiano jako Commodore. Zupełnie nieprawidłowo, ale tak się chyba przyjęło. Christopher pisze na czacie, że obecnie usłyszy się od młodych ludzi, że w PRL-u było super, bo każdy dostawał za darmo mieszkanie. No tak, jeżeli to jest wyznacznik tego, że jest super, to być może tak. Ja jednak wolę mieć kredyt na całe życie, chociaż nie mam kredytu na całe życie, na szczęście, i mieszkać, to znaczy żyć w kapitalizmie. Kurt na czacie pyta się: Hungry Jack's to w Australii. Hungry Jack's to jest odpowiednik Burger Kinga w Australii. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ale rzeczywiście w Australii Burger King nazywa się Hungry Jack's. No dobrze, wróćmy do firmy Commodore. Ta producent takich słynnych komputerów jak Commodore 64, chyba najsłynniejszy komputer, i no i słynna Amiga. Tu pozdrawiamy szczególnie Tama, jeżeli słucha. Ale spokojnie, nie chcę wam opowiadać o historii Commodore 64 i Amigi, ani zagłębiać się w szczegóły techniczne tych kompów. Na początku lat 80. Commodore zanotowało niesamowity wzrost wartości i sprzedanego wolumenu. W 83 roku wzrost sprzedaży był na poziomie od 100 milionów dolarów do 1 miliarda dolarów. Na początku 84 roku, czyli tuż przed tym, jak ja się urodziłem, no parę miesięcy przed tym, jak się urodziłem, firma Commodore sprzedała komputery za miliard dolarów. I to w latach 80. Cóż, wydawało się, że przed Trammellem wspaniała przyszłość, tymczasem niespodziewanie odszedł z firmy Commodore. Podobno pokłócił się z drugim najważniejszym człowiekiem w firmie, swoim wieloletnim współpracownikiem z Toronto, Irving Goldem, jeszcze innym panem, który kiedyś uratował firmę Commodore. Bardzo długo było to tajemnicą, o co w sumie poszło. Podobno pokłócili się o jakieś wydatki, które chciał zrobić pan Trammell, które... i o to, jak kierować dalej firmą. Niestety pan Irving Gold po kilku latach utopił Commodore. Commodore praktycznie przestało być istotną firmą na początku lat 90. To był człowiek, który jednocześnie i uratował tą firmę, i ją utopił. Tymczasem pan Jack Trammell przeszedł do Atari, ale tam już mu nie poszło tak dobrze i w końcu podszedł na emeryturę. Atari przechodziło wtedy trudny czas. To było po tak zwanym dziwnym roku 83, gdy wydarzyło się Video Game Crash of 1983. Czyli krach gier komputerowych 83 roku. Kiedyś dawno temu na którejś z audycji Krawiec o tym opowiadał, jak taką jedną z gier, która bardzo przyczyniła się do tego kryzysu, była gra, którą Atari uparło się, żeby... AOIT, z tego co pamiętam, którą menadżerowie naciskali na inżynierów, żeby wypuścili tą grę przed świętami Bożego Narodzenia, i ona się okazała absolutnym, totalnym, tak zwanym shitem. Nie dało się w to grać, tylko dlatego, że menadżerowie naciskali na programistów: macie to ukończyć przed świętami Bożego Narodzenia w 83 roku. I ta gra się kompletnie nie sprzedała, była tak słaba. Potem wiele dysków z tymi grami, bo one były sprzedawane na takich specyficznych kartridżach, zostało zakopanych przez buldożery, bo nie było co z nimi zrobić i nikt ich nie chciał kupować. Jakiś czas temu próbowano odkopać te kartridże i udało się odkopać w całkiem niezłym stanie. Ale wtedy doprowadziło to do takiego krachu na rynku na rynku właśnie gier komputerowych. Christopher pisze, że naciski menadżerów na inżynierów zawsze tak kończą. Boeing, CD Projekt i wiele innych. Tak, no słynna katastrofa Kolumbii, to jest między innymi z tego powodu. Zgadzam się. A to, co się dzieje w Boeingu, to chyba wymaga jeszcze jednej audycji. Zgadzam się absolutnie. Myślę, że mamy nawet problem z menadżerozą w dzisiejszych firmach, niestety. W każdym razie pan Jack Tramiel rozwinął Commodore. Commodore już co prawda tej firmy nie ma, ale to wtedy była w latach 80. naprawdę wielka marka w dziedzinie komputerów. Śmiało można powiedzieć, porównać pana Jacka Trzmiela do Jacka Karpińskiego. Jeden miał to szczęście, że wyjechał z Polski do Stanów, drugi został w komunie. Skończyli zupełnie inaczej, chociaż zajmowali się podobnymi rzeczami. Pan Jacek Trzmiel mówił po angielsku: business is war, I don't believe in compromising, I believe in winning. Czyli biznes to wojna, nie wierzę w kompromisy, wierzę w zwycięstwa. Muszę przyznać, że to chociaż może trochę cyniczne motto, to absolutnie się z nim zgadzam. Więc jeden Jacek został w PRL-u, drugi wyjechał z PRL-u. Wydaje mi się, że ten, który wyjechał, skończył lepiej. Tak więc niech to będzie jeszcze jeden przykład na to, dlaczego PRL to był straszny rak na polskiej historii. Gal mówi, że nie tylko menadżeroza, ale i ekspertoza. A nie rozumiem, o co chodzi. Szczerze mówiąc, słuchajcie, jeżeli chcecie coś jeszcze dodać do tych historii, to dzwońcie śmiało. Chętnie bym z kimś porozmawiał. Jeżeli macie coś podobnego czy to dodania w sprawie czy to pana Jacka Karpińskiego, czy to w sprawie Commodore i Atari i Jacka Trzmiela, to dzwońcie śmiało na Skype Nocne Radio. Pamiętajcie, że możecie sponsorować tę audycję. Również jest link pod audycją. Dzięki wielkie tym sponsorom, którzy dorzucili się już po audycji. Bardzo miło mi z tego powodu. Sporo zmian u mnie i przede mną. Nie wiem, czy wiecie, ale za 3 tygodnie bodajże będzie rok, jak nadaję z prawej strony mapy. Pierwsza audycja była 20 lipca, jeśli dobrze pamiętam, ubiegłego roku, audycja jeszcze z bajtem o Danii. Nawet nie nadawana na YouTubie, a nadawana tylko na radiowym streamie i dostępna w MP3 jeszcze gdzieś na stronie Nocnego Radia. Kto chce, niech szuka. To już niedługo będzie rok. Aż nie chce mi się wierzyć, że to już tyle minęło. U mnie sporo zmian. To znaczy zaczynam kilka nowych projektów, bardzo ważnych i mam nadzieję dosyć ciekawych na różne sposoby. Za 2 tygodnie chyba jeszcze będzie audycja. Chcę zrobić audycję z prawej strony mapy, a później będę miał chwilę przerwy. To znaczy zrobię sobie taki mały urlop kilka tygodni, ale nie znikam na zawsze, tylko po prostu muszę kilka projektów, które będę odpalał, więc może za 2 tygodnie zrobimy taką małą, urodzinową, wspominkową audycję z prawej strony mapy, ale też chcę powiedzieć o temacie pewnym. Jeżeli jeszcze śledzicie Discorda, to wiecie, jaki to będzie temat, więc na razie może nie będę zdradzał. A potem po tej audycji będzie kilka tygodni przerwy. Muszę chwilę odpocząć od nadawania o 5-6 rano. Dzwońcie do mnie śmiało. Nie wiem, czy słyszycie, ale dzisiaj wieczorem miałem wigilię, ale nie wigilię Świąt Bożego Narodzenia, a wigilię 12. rocznicy ślubu i zdarzyło mi się wypić tak mniej więcej jedną butelkę szampana, po czym trzeźwiałem całą noc i wypiłem sobie kawę. Dlatego mogę z wami rozmawiać. Mam nadzieję, że tego po mnie nie słychać. No, chyba nie słychać. Może dlatego nie chcecie tak dzwonić, bo może słychać. Co tam na Discordzie się dzieje? To jest bardzo ważne, żeby śledzić Discorda. No, nic ciekawego na razie, ale jeżeli nie, co z historią wynalazcy Jacka z radia? Nic o tym nie wiem, Zenon, dzwoń śmiało, bo nie wiem, o co chodzi. Wynalazcy Jacka z radia. Jeżeli nie jesteście jeszcze na Discordzie Nocnego Radia, to pamiętajcie, proszę, że robicie to źle. Wpadnijcie, możemy zobaczyć różne historie. Lukacjusz wspomina audycję Ami Wigilia, którą kiedyś promował Etam na antenie Nocnego Radia. Całkiem ciekawe audycje. Jeżeli jesteście fanami, miłośnikami starych retrokomputerów, Ami Wigilia była świetna. Szczególnie polecam ten odcinek o demoscenie. Odcinek o demoscenie Ami Wigilii był absolutnie genialny. Nawet kilka razy słuchałem. Ta muzyka, która leci w podkładzie, która leci w podkładzie, albo za chwilę poleci, pochodzi właśnie z Demos

0: Cześć.
1: Witam, witam. Wczesną porą dzisiaj. Ostatnio mam chętkę na takie nadawanie o nietypowych porach. Nadaję w nietypowych porach, czyli w sztruksach, a czasami w dżinsach. Za oknem słoneczko ładnie świeci, chyba trzeba będzie wyjść na jakiś spacerek. Doświetlić trochę szyszynkę, żeby mózg nie myślał, że to jest noc i trzeba iść spać. Może to, że się właśnie w dzień często robię senny i sobie tak podsypiam, to może być właśnie to. Niedoświetlona szyszynka. No, zastanawiam się właśnie nad tym wszystkim, co się dzieje dookoła nas, co ma związek z poczynaniami służb, milicji, rządu. Czytam sobie, że w Grecji źle się dzieje. Źle się dzieje w państwie greckim. Tam policja, no, milicja też bardziej, myślę. Kiedy służby zaczynają działać w interesie głównie rządzących i wbrew ludziom, stanowią jakiś aparat represji bardziej niż są od tego, żeby pomagać, a no to właśnie nie od tego są oni, nie od tego są. Tak myślę, właśnie to jest milicja bardziej dla mnie, a policja to tak służyć, chronić, nie? No i tam się źle dzieje. Jakiś prawicowy premier, to nie znam faceta, Kyriakos Mitsotakis, brzmi jakby jak imię jakiejś postaci z fantazy, który objął wadze w 2019. No jak tą wadze objął, to zlikwidował od razu coś, co się nazywa azylem uniwersyteckim. To u nas nawet, z tego co słyszałem, za komuny nawet było tak, że można było się schronić na uniwersytecie, jak nas zomowiec gonił z pałą, to można było wbiec do uniwersytetu i raczej tam nie ruszyli. Cześć, witam, witam. Pozdro, pozdro. Art. Może kanapkę z szyszynką? Śmieszki, śmieszki. Pan Bóg, Mehran Keshe. Franek, cześć. No i można było się schronić, nie? I zomowiec raczej nie wszedł. Był jednak ten azyl. No i tak samo podobno było z budynkami kościelnymi. Nie wiem, na ile w tym prawdy, ale no, tak się mówi, że jednak władza czuła jakiś tam respekt jeszcze i można było się w tym kościele schronić. No, dobra rzecz, nie? Dobra rzecz. No, a w Grecji dochodzi sobie premier Kyriakos Mitsotakis. Może to się cholera w drugą stronę czyta. Sikastomit. Sokairk. Sokairk. I brzmi równie dobrze. Można czytać w dwie strony. No to od razu pierwsze, co mu przyszło do głowy, to zlikwidować azyl uniwersytecki, żeby można było wpaść i spałować też na uniwersytecie prawicową pałą. Nie wiem, jak dla mnie to prawicową pałą boli tak samo jak lewicową pałą. Być może się tu niektórzy nie zgodzą i powiedzą: Krawiec, umówmy się, pierdolisz, dobrze, prawicowa pała to jest dobra pała i ta pała w słusznej sprawie bije. Ja jestem prawicowy i uważam, że prawicowa pała to jest bardzo dobra pała. Powinno się lać lewactwo, a lewicowa pała tęczowa, to nie podoba mi się taka pała. Ja

lubię brunatną pałę. Uważam, że brunatna pała to jest sprawiedliwa pała, a tęczowa pała, no bo to się powinno zabrać mu taką pałę i nie ma prawa taka pała istnieć w ogóle. Tęczowa pała. Tylko brunatna pała. Nie jest przypadkiem, że w każdym kraju teraz ludzie na ulicę wychodzą i nienawidzą swojego rządu. No właśnie, to jest zastanawiające, nie? Dzięki Światowit za tutaj słowa wsparcia. Ale nie wiem, czy potrzebuję jakichś słów w sumie tutaj wsparcia. No, może chociaż nie. Są wściekłe ataki. A nie, dobra. No. Może kończą się rządy, zastanawia się Franek. No, może. Oby, tylko też pytanie, co nastąpi potem, nie? Znaczy, ja tutaj bym był raczej za, bo no, co by nie było, to w najgorszym wypadku będzie też źle, ale coś się zmieni, nie? I będzie jakaś okazja przynajmniej do zmian. Może ją wykorzystamy, może nie wykorzystamy. Na czymś musi wyrosnąć NWO. No, Mehran Keshe chyba uważa, że to jest wszystko sterowane, zaplanowane i że tak właśnie ma być, że ludzie obalą władzę, wtedy ktoś się zjawi, jakiś ktoś w rodzaju antychrysta, czyli taki jakiś zasrany dobroczyńca na zasranym białym koniu i w zasranej lśniącej zbroi i wyciągnie do wszystkich rękę i zaproponuje nowy ład, nowy porządek. No ale nawet nasz premier mówi o nowym ładzie, nowym porządku i podobno ten jego nowy ład, nowy porządek jest mocno zbieżny z tym, co ponoć knują globalistyczne elity. No, tak się mówi, nie znam dokładnie tych teorii, jestem tak jedną nogą w Szurlandii, a drugą poza Szurlandią i no, system Al Capone się kończy, zapytuje Uza Borg. No nie wiem, co masz na myśli, że system Al Capone się kończy, musiałbym to przemyśleć. No w każdym razie w tej Grecji czytam, że leją pałami, już się nie certolą nie, i tam leją pałami dziennikarzy, posłów, wszystkich. No, takie twarde rządy, twarde rządy. No i władza, to tak chyba na całym świecie faktycznie. Ludzie, z jednej strony ludzie wychodzą na ulicę, a z drugiej władza się coraz bardziej dystansuje i oddala i buduje wokół siebie mur, żeby się chronić przed miłością narodu, ludu. Bo u nas też dochodzi do kuriozalnych już sytuacji i groteskowych, no bo czy jak widzimy, że 600 funkcjonariuszy chroni jednego karakana przed miłością narodu i jak premier otwiera ulicę i rolnicy przyjeżdżają, to premier się zwija od razu, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk i już go nie ma, nie? No to gołym okiem widać, że coś tu mocno już jest nie halo, że oni sobie, a my sobie, nie? Mi się to zawsze kojarzy, taka władza, jak między innymi nasza, kojarzy mi się z taką zdegenerowaną władzą, nie wiem, jak, który to był? Ludwik XVI? Tam za rewolucji francuskiej, nie? Ten. No to tam też sobie robili bale, zadłużali się w ogóle po uszy, żeby sobie dobrze zjeść, fajnie się ubrać, nie? A lud klepał biedę, nie? No i też taka władza odrealniona. Tak jak to politycy Wegi pokazali, że jedzie sobie Kaczyński i patrzy za okno i mówi, no chyba nie ma takiej biedy. Co? Płaszcz 60 zł, spodnie 40, ale panie prezesie, to jest pralnia. Nie? Aha, no, dobrze. No taka władza odrealniona, która już w ogóle nie zaczyna rzucać tekstami w stylu, że jak ktoś zarabia 6 tysięcy, to albo debil, albo złodziej. Już nie czują po prostu, nie, mało, że się nie identyfikują z narodem, to już tak nie za bardzo
żyją naszymi problemami. Dla nich to jest kosmos, nie? I chyba trochę zaczynają patrzeć jak na statystyki w grze komputerowej, że tu wyszli na ulicę wysłać służby, tu spałować, a ten się nie słucha. To się znajdzie na niego zaraz. Dajcie mi człowieka, hak się znajdzie, zlikwidować, tu coś z nim zróbcie. I już tak działają bardziej. I bardziej obchodzą ich jakieś takie sprawy już nie związane z aktualną sytuacją, tylko będą właśnie zajmowali się aborcją, antykoncepcją, będą dumali sobie, jak tu zakazać rozwodów na przykład, żeby gdzieś tam spełnić swoje mokre sny na temat tego, jak należy wychować obywatela, nie? Nie zajmują się gospodarką, ekonomią, prawem, tylko no, z takich rzeczy to podatek od czasu do czasu dadzą, jakim zaczyna brakować pieniędzy, nie? To obłożą jakimś podatkiem i też już się nie przejmują, jak to wpłynie na biznesy, że zbankrutują producenci tam soków w Polsce czy coś. To, nie, oni po prostu potrzebują pieniędzy, ale tak w zasadzie to ich już takie rzeczy, które nas najbardziej dotyczą, nas najbardziej krępują, wyniszczają, to ich już to tak średnio interesuje, co będzie, to będzie, po nas choćby potop, ale bardziej ich interesuje spełnienie ich jakichś marzeń, właśnie, żeby czegoś tam zakazać. Takie obyczajowe sprawy ich zaczynają bardziej interesować chyba, nie? Mam tutaj filmik, chciałbym wam puścić. To jest nagranie z knajpy, gdzie policja wchodzi sobie do klubu i rekwiruje alkohol cały. Nie wiem, z jakiej racji to się dzieje, nie wiem, jakim prawem, no ale już dochodzi do tego, mało że ludzie już potrafią, jak postawią się i trochę ostrzej zareagują co do strażnika, do strażaka miejskiego, jak to mawia Kononowicz, albo do pana milicjanta, no jak są zaczepiani o to, że maseczki nie mają, no to się tam stawiają i dostają w końcu gazem i kopa. No już do takich sytuacji coraz częściej dochodzi. Ja bym to nazwał przekroczeniem uprawnień i złym zastosowaniem przymusu bezpośredniego, bo to można inaczej załatwić. Można, nie wiem. No, z drugiej strony ciężka sytuacja, bo jak ktoś się zaczyna już szamotać, szarpać, no to co ma policjant zrobić? Odpuścić, machnąć ręką? No, ale wszystko to na pewno idzie w złym kierunku. Zobaczmy może to nagranko.

Nie, nie sądzę, żeby tu był jakiś brak akcyzy czy czegoś takiego, bo to jest, nie wiem dokładnie jaki klub, ale no to jeden z tych klubów, gdzie właściciele zdecydowali się właśnie postawić, otworzyć. No to taka, ja to postrzegam jako karę. Karę wymierzoną przez rząd. Weźcie, widzicie, rozumicie, trzeba coś z nimi zrobić. I liczę na was, komisarzu, naczelniku, liczymy na was i zróbcie coś z tym elementem buntowniczym, widzicie, rozumicie. No i przychodzą i zaczynają nękać sanepidem. Zaczynają, jak to nie pomaga, bo ludzie mają wywalone na... już na mandaty, na kary, często już nie mają nic do stracenia, nie? No to zaczynają rekwirować alkohol. No, tak to wygląda.

0: No i tak to wygląda, proszę państwa. Nie wiem, co myślicie. Ja czuję jakąś taką... taki smutek, jak obserwuję takie sceny tego typu, bo no, coraz więcej będzie takich sytuacji. To musi być w ogóle bardzo przykre doświadczenie, kiedy ktoś przychodzi i po prostu zabiera co twoje. Nie każdy jest przyzwyczajony do takich sytuacji, nie? A co dopiero jak przychodzą i zabierają ci na przykład dzieci twoje, nie? To już jest w ogóle dramat, no bo tutaj no, to są rzeczy martwe jednak. No ale są też sytuacje, gdzie przychodzą i ci powiedzmy zabierają to, co jest najdroższe tobie, najcenniejsze. No, cześć nocny kierowca. Oto czekam na kontakt. Pozdróweczka. Jebać policjantów, pisze Darko. No, ja chyba też tak to czuję. Też mam w sobie takie uczucia, że HWDP itp. No, świat schodzi na psy. No, pod pewnymi względami na pewno, tak? I jakby wszystko zaczyna nawalać, tak jakby, nie? A co do tego odbierania różnych nam dzieci, majątku, zauważcie, że teraz to, że tak wielu ludzi zaczyna klepać biedę. Rozmawiam sobie z panią z pizzerii, do której czasem chodzę. Ostatnio, no nie powinienem jeść pizzy, jednak szkodzi mi to białe pieczywo, ale czasami po prostu nie mogę, tak tęsknię za pepperoni. Za pizzą pepperoni, a jeszcze tu jest taka dobra włoska pizzeria, gdzie zamawiam sobie pizzę z oliwą. Do pepperoni sobie biorę dodatkowe oliwki. No, rzadko kiedy tak szastam, bo to wtedy jednak dosyć drogo wychodzi taka pizza. Ale jest pyszna po prostu. Naprawdę dobra pizza. No i rozmawiam sobie z panią, pytam się, jak tam interesy, jak leci w ogóle. I no, przenoszą lokal, tam nie brakuje kasy. I wiecie, jak to jest? To nawet nie chodzi o to, że ci właściciele lokalów typu pizzeria czy restauracja mają mniejsze dochody o wiele, bo ludzie tylko biorą na wynos. To nie tylko o to chodzi. To chodzi też o to, że po prostu klienci mają zwyczajnie mniej hajsu i mniej kupują, no i zaczynają zaciskać pasa wszyscy, więc to jest z tego powodu też są straty i to takie jedno napędza drugie. Ci mają mniej pieniędzy, ci mniej zamówień, jeszcze nie wolno na miejscu i to wszystko się tak jakoś kumuluje i sprawia, że będą tragedie, będzie bieda i o co mi chodzi? O to, że żyjemy w kraju, gdzie zdarzają się sytuacje, kiedy władza zabiera dzieci z powodu biedy. I tego się spodziewam, że ludzie, którzy stracili wszystko, dorobek swojego życia, popadną dodatkowo jeszcze w depresję. Zaczną być zaniedbani. Ich dom już nie będzie jakoś fajnie wyglądał, tylko będzie widać, no, że to takie trochę pato, nie? I wtedy przychodzi władza i zabiera wam dzieci, bo jest patologia, bo jest bieda. Ile było takich sytuacji? Ile oglądałem reportaży, gdzie matka się drze, płacze, a faceci w mundurach przychodzą i się szarpią i zabierają dziecko. Ile widziałem takich sytuacji? To już jest dno, to już jest... nie wiem, no... Dziecko, uważam, powinno się odbierać w jakichś już naprawdę krytycznych sytuacjach, kiedy widać, że jest, nie wiem, bite, gwałcone... Miro, 20 zł. Ach, nie zdążyłem przeczytać, na placek bez glutenu. Bezglutenowy placek? Zaraz muszę sprawdzić, co tam poleca. Słuchacz.
1: Sponsorowanie.

glutenem, bo on twierdził, że z tego glutenu można jakąś taką masę zrobić. Też nie chcę tutaj przekręcić, bo potem będzie, że to on coś pierdoli głupoty, a ja coś na przykład popierdolę. Ale to, tak to chyba mówił, że z tego glutenu, że gluten to w czystej postaci to jest taka po prostu, można z tego zrobić taką masę, która trochę przypomina masę mięsną i to mieszać można w dużych ilościach po prostu z mięsiwem i masz taki glutenowe wędliny, jakieś glutenowe mięsiwo. Ale nie wiem, czy czegoś nie poplątałem, więc jakby czego to tam nie ciągnijcie za język. Dzięki. No i jeszcze kruszewnik. Shalom. O, shalom. Shalem się okryj, albo nie, lepiej nie, bo ciepło w sumie dzisiaj. Ale fajnie, słoneczko świeci. Zaraz lecę. Zadzieram kiece i lecę. No. No i to straszna sytuacja, nie? Kiedy ktoś wchodzi siłą do waszego domu. O, znowu. Hunter. Pozdrawiam i witam. No to, kurczę, jednak są i poranni słuchacze. Zaraz się jakieś frakcje znowu zrobią. Słuchacze poranni. Znaczy, co to za poranek? To już nie jest poranek. No. Dzienni i nocni. Dzienne wilki, nocne wilki. I zrobią się takie gangi, będą się zwalczać. Nocne i dzienne wilki nocno-radiowe. Założę nocne, dzienne radio, albo radio o poranku. Albo coś. No. Także no, niewesoło. Kiedy przychodzą i kolbami w drzwi łomocą i... To musi być ciekawe, co to za uczucie. No, ja wiem na pewno, co to znaczy siedzieć na dołku w areszcie, nie? I nie móc wyjść. To już jest przykre bardzo uczucie i ktoś, kto tego nie doświadczył, nie do końca może zdaje sobie sprawę, jak się wtedy człowiek czuje, kiedy zdaje sobie sprawę, znaczy kiedy w ogóle w kajdankach się jest, nie? I jest się prowadzonym przez obcego człowieka, który cię gdzieś tam ściska, maca, gdzieś tam cię pyrka i nie możesz tymi rękami ruszać za bardzo, wsiadasz gdzieś przymusowo, jesteś wsadzony do radiowozu, potem zamknięty w areszcie na zamek, siedzisz z jakimiś tam typami spod ciemnej gwiazdy, no to jest niefajne uczucie. No i przypuszczam, że jeszcze bardziej niefajne jest, kiedy przychodzą obcy ludzie w mundurach i ci rozwalają drzwi i wchodzą do twojego domu. No to strach po prostu, nie? Strach, bezsilność i takie... Jedno pewnie z najgorszych uczuć, no bo nawet to powiedzenie, mój dom jest moją twierdzą, no to pokazuje, że ludzie jednak no, tego by właśnie oczekiwali, że dom będzie ich jakimś azylem. No i wygląda na to, że z coraz bardziej błahych powodów służby będą nam wchodziły do domu, bo a to na przykład z komornikiem u tego, kto już zaliczył padakę i wisi państwu pieniądze. A zadłużyć się u państwa to najgorsza rzecz, bo wtedy te odsetki, jakieś kary umowne, opłacanie komornika, to wszystko tak rośnie w zastraszającym tempie, że nim się spostrzeżemy, to nagle jakaś mała kwota urośnie do kosmicznej i już tego... I można dojść do etapu, gdzie już nie jesteśmy w stanie, nie mamy perspektyw na spłatę. No i wtedy się można ewentualnie starać o status upadłościowy, o upadłość konsumencką. No, ale to się wiąże z pewnymi rzeczami. Musicie... Raczej po prostu zabiorą wam wtedy wszystko, co macie. To jest dla tych, którzy już nic nie mają i nie mają wam czego zabrać. To wtedy wam odpuszczą. Jeszcze przyznają wam... być może taki status, ale też nie możecie potem działalności prowadzić przez rok, jakoś tak. Wszystko dla państwa, nic bez państwa, pisze Franek. Dokładnie, to że faszyzm, tak, to właśnie jest faszyzm. I faszyzm też to jest takie uzurpowanie sobie przez państwo pewnych metod działania, możliwości po prostu slania na spało, metod siłowych i metod, znaczy nie wiem, no przynajmniej tak było we Włoszech, nie? Że różni bojówkarze nagle chodzą,

No tak, ma tak, no, że właśnie ma kłopoty. No też przez to przechodziłem przez jakiś czas. Wiem, jakie to uczucie niefajne jest, kiedy zaczyna nam się ktoś dobierać do konta, kiedy zaczynają się dziwne rzeczy tam dziać, nie? I nagle mamy minus coś tam, minus 2000 nagle się pojawia, nie? I ty nie wiesz w ogóle kto, skąd, za co. To jest straszne. To jest coś, co człowieka upadla i nastraja tak bardzo... no, tak, że już się nie chce pracować po prostu, no bo powiedzmy, że ktoś nie jest jakimś wymiataczem i nie dostaje za każde zlecenie po parę tysi. No, taki ktoś, no to czuje, że spłaca, że wychodzi na prostą, ale ktoś, kto powiedzmy nie ma takiego talentu i zarabia no skromnie, no to tak, tu masz jakieś długi 10 tysięcy, tu ci urosło do 100 tysięcy nagle, a ty tam zarabiasz 500 zł, tu 1000, nie, to gdzieś zarobisz na czarno, na lewo, no to jesteś bez nadziei już. Mówi się, że nadzieja umiera ostatnia i to już jest najgorsze, kiedy ona umrze. A to jest właśnie taki etap, kiedy umiera w tobie nadzieja, nie? Chociaż zdarza się też, że ktoś, kto wpada w takie kłopoty, czuje się nagle oczyszczony, że jakby wyskoczył z tego błędnego koła, z tego kołowrotka dla chomika, już nie biegnie, z tego wyścigu szczurów, nie? I nagle stał się taki wolny, gdzieś sobie tam kitra jakieś oszczędności, żyje sobie tak, już olewając tą władzę, podatki, wszystko, żyje po swojemu i nagle czuje... Kurczę, to nie jest takie złe, nie? Zabrali mi wszystko, ale coś mi to dało. Jestem wolny w pewnym sensie, nie? Staję się takim banitą trochę, takim Robin Hoodem, który ucieka do lasu i sobie tam z łukiem poluje na... nielegalnie strzela do jelonków, bo szeryf zakazał. No, wszystkiego zakazał i szyszek zbierania zakazał, jeszcze i chodzenia po lesie zakazał i zrywania liści zakazał wszystkiego. No, a my to robimy i czujemy się nagle takim wolnym banitą, nie? Kimś, kto zerwał się z tej smyczy i nagle może być nawet przyjemnie, może to być takie nowy etap w czyimś życiu. Chyba tak można by to podsumować, nowy etap. Najgorsze, że stare kajdanki z policji... łajdaki, przepraszam. Najgorzej, że stare łajdaki z policji mają młodych następców, równie podłych. No tak. Myślę, że Darko, myślę, że coś w tym jest, że to nie jest tak, że nowe pokolenie policjantów to zaraz jacyś kryształowi, fajni, moralni ludzie. To są pewnie takie sytuacje, że jest jakiś klimat ogólnie w policji i tym klimatem ludzie przesiąkają, którzy tam przychodzą, nie? To trzeba by zmienić bardzo wiele, żeby się pojawiali policjanci. Znaczy, jak tak oglądam interwencje, to policjanci często są mili, uprzejmi, nawet sprawiają lepsze wrażenie niż ten obywatel, który się tam tarmosi, awanturuje, próbuje jakoś rozpaczliwie tam rzucać przepisami, paragrafami, no i to tak, no i patrzymy i myślimy, kurde, no to taki krzykacz, a policjant taki cierpliwy tutaj, ale to jest, wydaje mi się, że to jest pułapka trochę, bo to nie tylko o to chodzi, czy ktoś jest kulturalny, czy jest uprzejmy i cierpliwy, no bo to się też często kończy, kiedy obywatel się postawi i powie nie, to policjant już się robi mniej uprzejmy, nie? A jako obywatel odepchnie, no to już można go skopać. Jak spadnie czapka panu policjantu, to już można tego obywatela skopać, psiknąć go gazem w twarz i zaciągnąć zakutego od tyłu do radiowozu, wrzucić go tam. A trzeba pamiętać, że jak taki milicjant jest nagrywany na kamerkę, no to on jest miły, uprzejmy, ale jak już usiądziemy z nim na komisariacie, siądzie sobie naprzeciwko nas trzech takich,
ubranych na czarno smutnych panów, no to się zaczyna inna rozmowa. I na przykład taki Piotr Biedka, on pokazuje regularnie ślady po pobiciu właściwie, no bo to nie są jakieś wielkie rany, ale tu ma otarcia, tu ma siniaki i zawsze wychodzi z tymi siniakami i pokazuje je po tym, jak wyjdzie z komisariatu, jak go tam przesłuchują, nie? Jestem prawie że pewien, że rozmowa zaczyna się... No i co teraz, cwaniaku? Będziesz teraz dalej cwaniakował? Nie masz kamerki. No i co teraz? Dalej będziesz taki cwaniucha? Dalej będziesz taki hardy? No my ci pokażemy teraz. No i zaczyna się inna rozmowa zupełnie, nie? Tak to wygląda. No sam tak miałem też, nie? Więc... Tak naprawdę przed, jak mamy być szczerzy, to przed wpierdolem mnie uratowała legitymacja dziennikarska, żeby było śmiesznie kontestacji. I to, że w pewnym momencie wyszło, że znają osobiście mojego szefa z pracy. To też tak ciekawy przypadek, nie? I wtedy się zmieniło trochę nastawienie. Ale już było blisko, nie? I już było takie podchodzenie do mnie, wiecie, takie podchodzenie do gościa, który siedzi spokojnie, tak jak podchodzi ktoś, kto chce ci strzelić liścia, nie? Albo cię tam za szmaty wziąć i rzucić na ziemię. Takie, wiecie, takie ktoś do ciebie szybkim krokiem podchodzi w pozycji narciarza i zbliża swoją twarz do twojej i zaczyna krzyczeć na ciebie, nie? To już jest o krok od wpierdolu. No, już miałem takie sytuacje. No i groźby powiedziane wprost, że zaraz cię weźmiemy gdzieś tam na górę czy na dół, już nie pamiętam, na górę czy na dół i inaczej sobie pogadamy, nie? No to już jest jawna groźba, no i inaczej sobie pogadamy, nie? Zaraz i cię tam gdzieś weźmiemy. No i w takiej sytuacji często są dzisiaj ludzie, którzy zaprotestują, którzy powiedzą, że nie chcę nosić maseczki. Ja pomijam już... czy należy nosić, czy nie należy się dostosować, czy się należy dostosować, to już możemy sobie dyskutować, ale mówimy teraz o samym zachowaniu panów milicjantów w tym momencie, nie? Jak widać na wcześniej pokazanym nagraniu, no, coraz lepiej się dzieje. Przychodzą i zabierają ci alkohol, żebyś nie mógł prowadzić sobie. Jak ty jesteś taki cwany, to my ci pokażemy, że jesteśmy bardziej cwani i nawet nagniemy troszkę prawo. No bo właściwie cały czas mamy do czynienia z naginaniem prawa, no bo skoro sam premier mówi na początku, że jeśli, bo coś tam mu się z jakichś przepisów, z dyrektyw unijnych, jakichś rozporządzeń unijnych nie spodobało, takie słynne nagranie jest i Morawer mówi, że na szczęście żyjemy w państwie prawa i to mordę tam wykrzyja, mordę prawa. I nie może rozporządzenie być nad konstytucją, kiedy jemu jest to na rękę i jakieś prawo unijne mu się, jakieś rozporządzenie unijne mu się nie podoba. A zaraz zaczyna sam stawiać rozporządzenie ponad konstytucję, ponad ustawę. A rozporządzenie to jest trochę już niebezpieczna sprawa, no bo co, zaraz wprowadzą rozporządzenie, że nie można... na przykład w ogóle wychodzić już na ulicę, totalny lockdown, albo rozporządzenie, że z racji kiepskiej sytuacji gospodarczej i braków w budżecie obywatel jest zobowiązany do podzielenia się tym, co ma. No, że takie rozporządzenie, że masz się podzielić tym, co masz, bo są w tym kraju tacy, którzy bardziej potrzebują twojego samochodu, twojego komputera. W sumie, jak byłaby jakaś wojna, no to wojsko ma prawo zabrać wam samochód. Jeśli uzna, że on jest potrzebny do jakichś tam działań i macie jakiegoś fajnego jeepa, no to przychodzą i zabierają wam po prostu, nie? Ciekawa była sytuacja. Milicjanci z jakiejś komendy chcieli sobie ostatnio zamówić żarcie na telefon. Zadzwonili do lokalu i w końcu padło pytanie, gdzie dowieść? Na komendę. A to przepraszam, nie dowozimy na komisariaty. Do widzenia. Pyk, pyk i słuchaweczką i koniec rozmowy.
No fajnie, fajnie. Może jednak, ostatnio mówiłem, że może to niekoniecznie ta cała akcja ze zwalnianiem rodzin policjantów, milicjantów, że to już trochę taka przesada, nie? No bo może to już nie eskalujmy, no jak to się skończy, taka. Ale teraz tak sobie myślę, że może jednak tak. Może jednak taki rodzaj ostracyzmu społecznego, protestu, może to jednak trzeba, bo to nie ma innego wyboru, nie? I no nigdy nie jest tak, że nikt nie ucierpi. No w końcu, nie wiem, my cierpimy, tak? I my, obywatele, mówię tak ogólnie, no ja tam jakoś wielce nie cierpię, no ale to dlatego, że nic nie mam. Nie mam interesu, nie mam nic. W ogóle PiS cały czas utrudnia życie przedsiębiorcom. Ktoś, kto ma dzisiaj wypożyczalnię samochodów, czy handluje samochodami, dostał całą masę nowych opłat różnych. Musi czekać tam na jakieś przerejestrowanie tablic miesiąc, drożej płaci za ubezpieczenia, za jakieś tam, nie wiem, nie znam się na tym, ale jakiś żalił się taki właśnie handlowiec, który handluje samochodami, że stało się to właściwie dla niego nieopłacalne, że ma tyle opłat, że no po prostu ciężko zarobić już na to wszystko. I coraz większa ilość przedsiębiorców tak stawia sprawę, że po prostu ja nie jestem w stanie już wydolić na podatki, na opłaty, na ZUS-y, na jakieś ubezpieczenia, na jakieś dodatkowe opłaty, nie wiem, nie znam się. No ale no, skoro przedsiębiorcy już tak wszyscy marudzą, to znaczy, że coś jest nie tak. No a na końcu przychodzi milicja i konfiskuje wam alkohol, żebyście nie cwaniakowali. No i to też takie państwo faszystowskie, które właśnie nagina prawo, przestaje się liczyć z obywatelem i liczy się to, żeby postawić na swoim, nawet siłowo, nawet naginając właśnie przepisy, prawo, tylko po prostu przychodzą i jeb, nie, i zabierają. No, cześć Heniek, no jak słyszysz, tak, no, nadaję sobie dzisiaj. No, powiedzmy, że 12 w południe to już nie jest rano, ale tak, w dzień sobie nadaję. Tak, takie krótsze trochę audycje, wyjść, trochę sobie pogadać o... Właśnie, może ktoś chce zadzwonić. W sumie się nie zalogowałem na profil nocno-radiowy, zobaczymy. Może ktoś już dzwonił nawet, myśli, że nie odbieram. Że taki ham, buc. No zobaczymy, teraz się zalogujemy. Proszę Państwa. No i zarówno Biedka, jak i Majcher, obaj są tam mocno jakoś szykanowani, ale okazuje się, że ludzie się jednoczą i udało się, nie wiem, zebrać temu Piotrkowi Biedce na samochód nawet. Ludzie mu ufundowali, słuchajcie, samochód, żeby mógł jeździć po Polsce i nagrywać właśnie mundurowych. Fajne, fajne, to takie krzepiące. Nocne radio, login skype'owy. Hasełko wpisujemy i zobaczymy. Od lat koncerny niszczą średnią klasę, teraz to przyspiesza. No, może tak być, że faktycznie.

czytam. Okej. No dobra. Co do pauzowania wypowiedzi rozmówcy na antenie, bo donejcik przyszedł, czasami jest to problematyczne troszkę, no bo ktoś coś mówi głupio, tak przerywać w pół zdania. Jeszcze jak się to zrobi raz, no to spoko, ale za chwilę na przykład znowu by trzeba przerwać, nie? I ktoś może tak czuć się trochę kiepsko tu na antenie. A myślę, że można chwilę zaczekać. Zawsze staram się odczytywać donaty, tak czy owak, więc nic tam nie zginie. Zawsze będzie odczytany. Trzeba sobie chwilkę poczekać, nie? Po prostu troszkę cierpliwości. Dziękuję oczywiście wszystkim sponsorom. No, także... No, też ludzie się jednoczą, coraz więcej jest takich społeczniaków tak zwanych, którzy nagrywają wszystko, jeżdżą po Polsce, filmują te otwierane, zamykane kluby, rozmawiają z policjantami i już naprawdę dochodzi do rozmów, bo wcześniej to było takie przekomarzanie się, co wy tu robicie, tam imię i nazwisko, a teraz już są takie rozmowy jakby na poważnie, że stoi obywatel i... Zaczyna tym policjantom jakby tak przemawiać do sumienia i mówić, że tłumaczyć, że to już jest tragedia, że no niedługo sami możecie nie mieć pieniędzy, jak padną przedsiębiorcy i nie będzie kto miał finansować policji, że no zastanówcie się, przemyślcie sobie to z bliskimi w domu, czy dobrze robicie, czy jesteście po dobrej stronie. Może warto zmienić pracę i nie robić tego. I tak tłumaczą, nie, tym pałom, po prostu jak krowie na rowie, a tamci zwykle ręce założone, co jest oznaką sprzeciwu, że co będzie mi tu pierdolił, nie, ja wiem swoje. Siedź już, człowieku. Ale tak siedzą i milczą i ani słowem się nie odezwą. W ogóle gliniarz zapytany o cokolwiek najczęściej odpowiada: proszę się udać do rzecznika policji w celu wyjaśnienia, tam uzyskała informację. Powiedziałem, proszę się udać do rzecznika i takie odpowiadanie, nie? Nie ma tam człowieka już za bardzo, nie ma człowieka, z którym można pogadać, tylko jest robot, cyborg taki. On jest zaprogramowany, on ma pilnować, on ma przestrzegać, on ma dyrektywy, on ma polecenia i on ma przełożonego, nie? I jego nic nie interesuje więcej, nie interesuje go, czy dobrze robi, czy źle. No niby jest takie zadanie policjanta, milicjanta, jak to woli, ale z drugiej strony, no nie wiem, czy policja powinna być aż tak bezduszna i czy to powinny być takie robokopy? A co do tych sposobów na sprzeciwianie, na utrudnianie władzy życia, jakby no tak trochę jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, no to oprócz jedzenia, przynoszenia sobie jedzenia i spożywania w budynkach sądu czy w urzędach, no jak nam zamykają lokale, no to sobie przyjdziemy do was i zjemy. No to teraz jest jeszcze inna metoda, płacenie groszówkami, czyli dostajecie jakiś mandat, karę, grzywnę i tak dalej i człowiek przychodzi z kilkoma wiadrami groszówek i wysypuje to, nie, gdzieś tam i pan za okienkiem to muszą liczyć, powiedzmy, i trwa to 2 godziny policzenie tych wszystkich groszówek, nie. Uważam, że to jakaś taka najbardziej elegancka metoda protestu. Wiem, że niektórym to się może źle kojarzyć, być może, ale... No ale co my mamy robić? Jak mamy się sprzeciwić? No nie możemy zaatakować policjanta, bo też nie mamy szans zbytnio. Z kimś, kto ma pałkę, kto ma ochraniacze, kto ma kask i jest ich kilku i nam za bardzo nic nie wolno i bardzo srogie konsekwencje poniesiemy, jak uszkodzimy kogoś tam w mundurze. A im wolno wszystko i nawet jak nadużyją swoich tam kompetencji, swoich uprawnień do stosowania przymusu bezpośredniego, to jakoś i tak się tam wyłgają, kolega zezna na ich korzyść, obywatel się awanturował, konieczne było, bla, bla, bla.
I sądy się raczej ku temu przychylą, bo słowo policjanta i jego kolegów jeszcze będzie więcej warte niż jakiegoś tam typka, który jeszcze jest łysy i przyszedł w dresie. To już w ogóle nie ma szans, nie? Granaty dymne i bomby olejowe, pisze Darko. No i cóż, i ciężka sytuacja jest. No, możemy tylko protestować w taki sposób, utrudniać, czy na przykład sparaliżować różne instytucje za pomocą biurokracji, czyli oni nas. To jest, wydaje mi się, sprawiedliwe i eleganckie, bo jak oni nam, tak my im. No, skoro oni nas paraliżują cały czas biurokracją i mamy tyle różnych przepisów, że to już nie sposób się w tym wszystkim połapać, no to... Prawo jest tak niejednoznaczne, tak rozmyte i zawsze państwo ma to pole manewru, że może coś na swoją korzyść jednak rozsądzić. Specjalnie tak jest to zrobione. No i no to sparaliżowanie za pomocą tej biurokracji różnych instytucji i wysyłaniem jakichś tam przelewów po jeden grosz, czy składanie non-stop wniosków tak co chwilę, które mają być rozpatrywane. Przecież obywatele nie robią tego z jakiejś złośliwości, czy dla zabawy, czy dla jajec. Nie robią tego, nie wiem, żeby sobie nagrać filmik na YouTubie. Ludzie są po prostu zrozpaczeni, wkurzeni, zrezygnowani i chcą jakoś walczyć, no i znajdują taki sposób. To jest reakcja na pewną akcję ze strony władzy, próba używania walki tą samą bronią, nie? Ja tak to widzę, może, nie wiem, może ktoś się nie zgadza, to można zadzwonić, możemy sobie podyskutować. No, sądy jeszcze czasami wydają sprawiedliwe wyroki. Jeszcze obywatel czuje, że się wybronił, że sprawiedliwości stało się zadość. No, ale im bardziej ci faszyści z partii rządzącej będą zawłaszczać sobie wszystko, tym będzie gorzej już tylko, nie? A i tak nie jest zbyt wesoło pod tym względem, no bo czasem się cieszymy, nam sąd tam unieważnił jakieś mandaty, stanął po stronie obywatela, no ale jest wiele przypadków, że obywatel czuje się już, że no czuje, że już, że został bardzo niesprawiedliwie potraktowany, że ten sąd to takie przedłużenie tej władzy i że po prostu rząd staje po stronie władzy, bo tak, nie? Już nie liczy się, kto ma rację, nie liczy się sprawiedliwość, tylko liczy się to, że my ci tu pokażemy, kto tu rządzi. Już i tak to coraz więcej osób też czuje. No i tworzą się takie jakieś dziwne kliki, no bo cały czas mamy kliki. Skarżysz się na policjanta i to ląduje u policjanta, nie? I policja rozsądza, czy policjant ma rację. No nie można być sędzią we własnej sprawie. Albo skarżysz się gdzieś, składasz jakąś skargę na sąd i jakieś... I bywa, że oceniają, czy sąd popełnił błąd, czy nie, czy przekroczył, czy nie przekroczył. Koleżanki i koledzy tych sędziów, sędzin, widziałem takie właśnie sprawy, gdzie tak to wyglądało i było to udowodnione, to znaczy ktoś nagrał, jak sobie piją wódkę razem, nie? No wiecie co? Jacek pisze, że pyta dalej te głupoty. No, głupoty jak głupoty, no ja uważam, że to ważne sprawy raczej, a nie głupoty. Ważne i poważne. No głupoty to byłyby, jakbyśmy sobie tu teraz gadali o Bolku i Lolku, albo o Koziołku Matołku, to mógłbyś napisać, że głupoty, no ale tak, głupoty. Tak więc władza się odgradza, że tak zarymuje, władza się odgradza od nas. I coraz bardziej są dwa światy, a to powinien być jeden świat, nie? Jakoś jakiś tutaj... Wspólnie, wspólna sprawa, działamy we wspólnej sprawie i właściwie to oni są dla nas, a nie my dla nich.
No a teraz to w sumie ani nie my dla nich, ani nie oni dla nas, tylko tak każdy sobie rzepkę skrobie. Tak to wygląda. Dobra, tak sobie chciałem pogadać. Prawo jest całkiem niezłe. Dowolność interpretacji prawa, które powinno być czytane literalnie przez sędziów, jest dramatem. Potrzebujemy ławników losowo przydzielanych, pisze Jola. No, słyszałem takie opinie, że właśnie prawo mamy całkiem niezłe i mogłoby to naprawdę świetnie działać, tylko że jest problem z interpretacją tego prawa, ze stosowaniem go. Problem jest z naginaniem prawa. A czasem nawet są sytuacje, że prawo swoje, a władza swoje i czuje się bezkarna. Ludzie władzy czują się bezkarni, nawet jak łamią prawo, nie? Szkoda, że się teraz niektórzy posłowie nie czują tacy bezkarni, kiedy można by stanąć za obywatelem i pomóc, i coś przyblokować, gdzieś się postawić bardzo twardo, nie? Mają te immunitety i tak naprawdę mogliby bardzo dużo zrobić, ale oni tego używają raczej, jak złapią ich po pijaku, to żeby mandatu nie zapłacić. Albo chociaż są interwencje poselskie, przepraszam, to się nazywa kontrola poselska czy coś takiego, nie? Kontrola poselska, że poseł ma prawo wejść do sanepidu i skontrolować sanepid i wypytać o różne rzeczy. I była taka akcja ostatnio, jakiś poseł z Konfederacji poszedł do sanepidu, no i widać było strach, widać było zdziwienie i szok po prostu. Pani dyrektor sanepidu, ona była roztrzęsiona, ona się musiała uspokoić. I ludzie, bo ten poseł przyszedł tam z kamerzystą, w kilka osób, się pytał, a czy przedsiębiorca też może sobie liczyć na to, że sobie pójdzie i sobie ochłonie i sobie odczeka i sobie się zestresuje. No i właśnie. To widać było zdziwienie, że ktoś przyszedł i kontroluje kontrolujących. Jak to tak?

0: Ciekawa jest też sprawa restauracji sejmowej. Restauracja sejmowa. Mam tutaj menu, spróbuję wam wkleić. Dajcie mi sekundę, zobaczycie sobie, jak wygląda menu w restauracji sejmowej, która zmieniła nazwę na kantyna sejmowa. I zmiana nazwy, a posłowie sobie dalej przychodzą i mogą tam jeść na miejscu, tyle że no, jedyne co zrobili, to się odgrodzili, że to jest bardziej hermetyczne i tylko, bo wcześniej to no chyba tam jeszcze mógł ktoś poza posłem przyjść sobie, jakiś na przykład mógł sobie poseł z dziennikarzem tam siąść, no jakieś to by było to dla szerszego kręgu. A teraz o, dobra, jest Ewa, to Ewa mi pomoże trochę, bo wkleję tutaj zaraz wam menu. Cześć Ewa.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć. Jak tam Dzionek? Jak tam samopoczucie?
1: No jakoś. Tu wcześniej mówiłeś o tym, właśnie tak chcę połączyć odnośnie tego, bo to też widziałam, jak ktoś tam z Konfederacji Sanepid no, sprawdzał, a napisałam komentarz, że może tak powinni komendy też sprawdzić. Jeżeli sądy wydają decyzję za nielegalność tych wezwań, znaczy tych mandatów, przepraszam, jestem pamięta, tych mandatów za maseczki, to może taka akcja powinna być przeprowadzona na komisariaty policyjne. Tak się zastanawiam, że skoro oni mają jakąś mocną władzę, no to powinno chyba tak być.
0: No, pewnie, że tak. To na pewno by nie było złe. Im więcej takich kontroli w różnych instytucjach użyteczności publicznej i w ogóle, no, a jakby tak przyszli do jakiegoś ABW na przykład, czy innego tam CBS-u, do służb, nie? Jakby przyszli i tam kontrolowali, to w ogóle byłoby mega zdziwienie jakieś.
1: No, a jeszcze odnośnie tej, co kantynę powiedziałeś, to moja siostra sporo lat temu pracowała tam.
0: O.
1: To taki wieżowiec, w wieżowcu tam było, pamiętam, i to znajoma też taka prowadziła tę restaurację i w którymś momencie był przetarg. No ileś, oni mieli na 5 lat, czy na ileś te przetargi są.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Tak, to przerwę pani w tym momencie. Donate od Kruszewnika, 4 zł, szalom po dwakroć. Szalom, dzięki wielkie. Kontynuuj Ewa.
1: No, to oni, ten właściciel, co moja siostra tam pracowała, to znajomi byli zresztą, to oni mieli lodówki takie składane, to nie była własność tego budynku i śmiesznie to było, bo ci, co chcieli nowy przetarg wygrać, to oni oglądali, co to jest, jak to wygląda, no i zobaczyli, takie lodówy są, no to zmniejszyli tą kwotę, że mogą za tyle i za tyle, wiadomo, no przetarg, czyli obniżenie płacy pensji i tak dalej dla pracowników, stawka jedzenia. W każdym razie, jak ci znajomi wtedy przegrali ten przetarg, to oni zwinęli te lodówki, a tamtym później buźka opadła. Jak to nie ma tych lodówek, a one były po prostu, te lodówki, ich własnością, tamtych, co wcześniej. Tak to wygląda.
0: Jaja, nie? No, a też jaja, jak popatrzy się na te ceny, no ta restauracja sejmowa słynie z tego, że tam wszystko, tam masz na przykład otwarty bufet, czyli no wiesz, taka usługa, że płacisz i jesz ile chcesz, nie? Za 10 zł. Znajdź mi jedną, jakąkolwiek inną restaurację, knajpę w Polsce, która, gdzie kupisz sobie jajecznicę za 4 zł, gdzie masz otwarty bufet za 10 zł. Jednym słowem jest to wszystko dotowane i my płacimy za to, żeby milioner poseł mógł się nażreć jeszcze nie wydając zbyt wiele, bo jemu szkoda, nie? No to jest jakieś, jakiś skandal totalny i pogarda taka dla nas też, nie? Dla obywateli, że ja stać mnie, mógłbym sobie jeść wykwintne dania nawet, ale a jeszcze mi zafundujcie jajeczniczkę, bo mi szkoda, nie? Z moich wydawać.
1: Ale właśnie to się ściśle łączy z tymi przetargami, bo to oni ustanawiają, ci, którzy przystępują do przetargu, oni ustanawiają kwoty, czyli na przykład tak jak ci znajomi, co moja siostra pracowała tam, oni mieli jakieś ceny, kwoty i przystępujący do przetargu, no bo ktoś wymyślił wcześniej takie prawo, że przetarg, czyli obniżka, jak to się nazywa, dyskont chyba bodajże. I ustanawiają za ile mogą, czyli kosztem pracowników. I to jest nie do pomyślenia, że nawet to, co mówisz, to jest no, nawet na kantynę się przerodziło. No, że nawet w rządzie coś takiego jest, że to, co powiedziałeś, że nie szanują pracowników. Przecież to później pracownik mniej dostanie pieniędzy.
0: Tak mówisz?
1: No oczywiście, to polega.
0: A nie jest tak, że po prostu taka restauracja sejmowa jest po prostu dotowana z publicznych pieniędzy i dlatego to są takie tanie te dania?
1: Nie, to znaczy ja nie wiem szczegółów, ale no ci posłowie mają jakieś tam, nie wiem, vouchery, no docelowo jest to z podatników, no bo przecież jeżeli pensję ma ten poseł, no to on ma pieniądze z podatników. Nie wiem, jak no, to wygląda tak. De facto, ale no później leci obcinka, że tak powiem, dla tych, którzy tam pracują w tej restauracji. Ja wiem troszeczkę, szczegółowo nie znam, nie wiadomo jakich szczegółów, ale no od mojej siostry, bo akurat była kiedyś tam w takiej akcji, że straci pracę. Donate.
0: Tak jest. Kruszewnik. Szalom. Co tak się wszyscy szalom witają dzisiaj? Dzięki za piątaka, ale to sami chyba słuchacze z korzeniem słusznym, z dobrym korzeniem dzisiaj tak szalom wszyscy się witają. No ciekawe to. Jakaś fala.
1: Bo dzisiaj
0: fala.
1: Sobota.
0: No tak, to nie mogą pracować, to se siedzą i nocnego radia słuchają. No.
1: Szal i łom. Szal kojarzy się z jakimś, nie wiem, no czymś długim. Szal, sznurek, łom. Kopać.
0: A czy w sobotę wolno słuchać nocnego radia? Czy to jest praca, słuchanie nocnego radia? Chyba nie.
1: No, a jeszcze, słuchaj, chciałam jeszcze powiedzieć odnośnie kantyny, bo ja wczoraj powiedziałam, zresztą opublikowałam teraz ten wycinek, od co byłam u ciebie wczoraj, odnośnie tego filmu Ludzie honoru. To tam było właśnie o kantynie. I ten prawnik mówił, bo to o wojsku. A skąd wiedział o kantynie? Przecież tego nie ma w słowniku. No, także tutaj kantyna, no dziwne jakieś zbiegi okoliczności, że na kantynę to zrobili.
0: No, musieli jakoś zmienić nazwę, żeby zmienić status. Wiesz, że to już nie jest restauracja, to jest kantyna. Robią takie myki, jak obywatele robią, no bo teraz niektórzy właściciele restauracji, knajpek zmieniają sobie status tam prawny, że oni prowadzą szkolenia z degustacji piwa, jak trzymać kufel i wiesz, żeby to się nie kwalifikowało jako knajpa czy restauracja. No i wykupujesz, albo przychodzisz do jakiejś kawiarenki i jesteś, i testujesz, jesteś testerem jedzenia, nie? I podpisujesz umowę, no to obywatele robią takie myki, żeby jakoś przeżyć, a posłowie, którzy tak krytykują zawsze takie rzeczy, że to są karygodne wybryki nieodpowiedzialnych ludzi, sami zawsze robią dokładnie to samo, jeśli jest im na rękę, nie?
1: No ale to słowo kantyna to jest, nie wiem jak to się mówi poprawnie, z żargonu wojskowego. Nie wiem jak to się mówi poprawnie, żargon wojskowy czy nie wiem, slogan czy jak tam, nie wiem. No słownictwo wojskowe, którego nie było w słowniku. Czyli oni teraz, tak jak no, ja to tak widzę, że pokazują falę. Fala, jesteśmy na fali, bo to falowcy gdzieś tam takich słów używali, kantyna.
0: No faktycznie, jest to wojskowa nomenklatura, ale chyba też w więzieniu jest chyba też kantyna, nie? O ile
1: dobrze
0: pamiętam.
1: Tego.
0: kantyna, niewielki sklep wojskowy sprzedający podstawowe produkty dla żołnierzy lub pracowników cywilnych danej instytucji. Papierosy, prasę, środki czystości, bieliznę. No, kantyna sejmowa.
1: To z Wiki przeczytałeś?
0: Tak, tak, tak.
1: O, proszę bardzo. Czyli dopisują, ale tak w ogóle Ministerstwo Edukacji podlega pod wojsko. Nie wiem, czy wiecie. Jak sobie tak weźmiecie na sam dół z Ministerstwa Edukacji, no to na dole gdzieś jest, ja to gdzieś nagranie takie robiłam też.
0: Tak? No. To ciekawe. Tak, tak. Jak to? No, Ministerstwo Edukacji podlega wojsku?
1: Tak.
0: Tak. To jakieś jaja są.
1: No. No także my pewnych rzeczy nie wiemy, no ale tak naprawdę no, wojsko trenuje nas.
0: Musztra. Ale to, no, to by się zgadzało, bo u nas edukacja to taka trochę klimat wojskowy, przynajmniej za moich czasów tak było. Jakieś ściany pomalowane farbą olejną, wszyscy siedzą sztywniutko, nie garb się. Jak chcesz coś powiedzieć, to podnosisz rękę, prosisz o pozwolenie, baczność, a potem syrena, wiesz, dzwonek taki, że ci uszy rozwala i wszyscy mają wybiegać. Szybko, szybko, szybko! No takie wojsko. A u nas w ogóle takie dziwne jakieś sytuacje są. Nagle się okazuje, że policja jest prywatna de facto. Wiesz, a tutaj, że Ministerstwo Edukacji podlega wojsku. Tak jakby to wszystko się w to zagłębić. No ty lubisz takie tematy, nie? Ty lubisz badać takie właśnie dziwnostki. Szkoda tylko, że strasznie żałuję, że twoje filmy no, nie mogę oglądać, bo wszystkie są dla dorosłych. A ja nie jestem dorosły.
1: No bo ja się zabezpieczam. To jest jakieś zabezpieczenie, ale z drugiej strony no gdzieś się uczyłam na nauczycielkę wychowania przedszkolnego, no nie skończyłam tego, ale tak popatrzeć w realnym świecie i w wirtualnym świecie, to tak naprawdę bardzo mało no, tematów jest, znaczy tematów, w ogóle plac, ja to określam placy zabaw dla dzieci. Jest ogrom dla dorosłych, a nie ma dla dzieci. Ja to mówię jako nie tylko, tak jak mówię, zbuntowana księgowa, sprzątaczka czy tam jeszcze jakieś, ale ja też mówię jako zbuntowana matka, gdzie chodziłam też na jakieś place zabaw dla dzieci, no tego nie ma. Czyli na przykład te biura, jakie są wykreowane, ja to mówię, że to są place zabaw dla dorosłych. Tak samo i tu wirtualnie. Internet jest przede wszystkim zrobiony dla dorosłych. Także ja się troszeczkę zabezpieczam w takich tych...
0: Mi się podoba czasem twoje właśnie widzenie świata, bo ty jakby patrzysz na to wariactwo całe od takiej strony... I wykazujesz różne absurdy, których ludzie już czasem nie potrafią wychwycić, bo się do czegoś po prostu przyzwyczaili, a ty po prostu się przyglądasz temu i mówisz, kto to wymyślił, co to za cyrk jakiś. Chyba się czasami spotykasz z takim właśnie niezrozumieniem, że ludzie już do czegoś przywykli i wydaje im się nienormalność normalna, nie? A ty tak na zdrowy rozsądek, jak ktoś jakby patrzysz na różne rzeczy, tak jak ktoś, kto by sobie przyjechał do Polski z dalekiego kraju albo z kosmosu w ogóle i to niekoniecznie jest tak, że ty nie masz racji, po prostu ty potrafisz jakby... z dystansem na niektóre rzeczy popatrzeć i świeżym okiem, tak jakby. Wiesz, o co mi chodzi, że ludzie po prostu przywykli do patologicznych sytuacji często i nie zauważają absurdów, które nas otaczają, nie?
1: No, to znaczy tutaj tak, dokładnie, no. To, co jest gdzieś tam krąży w internecie, że przyjdą takie czasy, że... no coś tam, nienormalność stanie się normalnością i człowiek, który postrzega inaczej, to będzie nazwany nienormalny. Donate?
0: Donatecik? Kruszewnik? Znowu szalom, no już się witaliśmy, Kruszewniku, dzięki za 6 zł. Dzięki. No właśnie, no... To koniec cywilizacji, jak już wszystko staje się nienormalne i nawet nikt tego nie zauważa, nie? I wszyscy uważają, już, nie wiem, niewolnik nie czuje, że jest niewolnikiem. ktoś, kogo służby pobiły na ulicy, zaczyna sam usprawiedliwiać. No, no należało mi się, nie? Ktoś, komu wszystko zabrali, nie wiem, przyszli i dzieci mu zabrali, to mówi, no może będą miały lepiej, no faktycznie tam, nie? Wiesz o co chodzi, że to już po prostu dochodzi trochę do takiej sytuacji, myślę, bo ludzie są bardzo podatni na wpływ, na propagandę w zasadzie. Strasznie łatwo jest, znajduje się jakiś lider, ja to widzę nawet u tych zbuntowanych, u tych, którzy teraz protestują, stawiają się władzy, organizują się, że oni są bardzo zapatrzeni w lidera swojego, taki trochę jak w sekcie, że już nieważne co powie Piotr Biedka, on zawsze będzie ten ukochany nasz Piotruś, dobrze, to co robisz dla nas to w ogóle wielka sprawa, a się nagle okazuje, że wielu z tych ludzi to są takie, wiesz, głupole trochę, którzy za bardzo nie mają własnych przemyśleń, już ludzie oczekują, że ktoś będzie myślał za nich i nawet po tej dobrej stronie, no tak nazwijmy, po tej jasnej stronie mocy, dokładnie takie same schematy. To mi się trochę nie podoba też, takie zaślepienie.
1: No i właśnie mi się śmiać chce, bo podobna sytuacja ze Stonogą była, no, ale chodzi o ludzi, którzy krzyczą, jesteśmy wolni, a tak naprawdę szukają przywódcy. No to jaka jest ich wolność? Może właśnie i to jest piękne, jak ludzie potrafią się organizować bez organizacji, wiedzą co mają robić i nie potrzebują przywódcy, który im powie co mają robić. A ci, którzy tam, tak jak powiedziałeś, Piotr Biedka, no wcześniej ten Stonoga, za Stonogą byli.
0: Majcher, jeszcze Marek Majcher teraz jest popularny, nie? To właśnie. I zresztą oni łączą siły nawet, bo widzą, że wspólna sprawa, tak dalej, i zaczynają wspólnie występować. Łowcy pedofili teraz jacyś nowi są, którzy bardzo ostro wyłapują pedofili, stosując prowokacje. Że mają swoje wabiki, jakieś starsze dziewczyny udają małe dziewczynki, oni potem jadą na miejsce i stosują też ciekawy zabieg, bo zatrzymanie obywatelskie, na pewno znasz temat, nie? Co myślisz o takim zatrzymaniu obywatelskim?
1: To znaczy ja nie obserwowałam tego, szczerze mówiąc, nie znam tego dokładnie, nie znam tego tematu. Wiem, że się robią jakieś ruchy obywatelskie, między innymi sąd jakiś, nie pamiętam jak on się nazywa, obywatelski, między innymi Mirosław Arak no, został tam, nie wiem, zaprzysiężony na takiego, nie powiem dokładnie nazwy tej, sąd obywatelski czy jakiś, sąd pokoju chyba, coś takiego, no to słyszałam. No zatrzymanie obywatelskie, no powinno coś takiego funkcjonować, bo jeżeli policja sobie nie daje rady, no to no, obywatele muszą wziąć sprawy w swoje ręce, chociaż niektórzy albo dużo ludzi coraz bardziej pod wpływem jakiejś propagandy mówią, że obywatel, nie jestem obywatel, no także...
0: To od dawna to funkcjonuje, bo już od dawna mamy taką możliwość, że jeśli jesteśmy świadkami przestępstwa i nie możemy zdobyć danych danej osoby i zachodzi prawdopodobieństwo, że ktoś zwieje, to możemy go zatrzymać nawet siłą. I jak najszybciej trzeba wtedy przekazać na policję takiego delikwenta. I właśnie jak pedofilów łapią, to informują ich, odczytują ich... odczytują im paragrafy odpowiednie i informują, że jeśli on zacznie uciekać, stosować siłę, jak ich dotknie coś, to będzie po prostu tam obezwładniony i tak dalej. No wygląda to tak srogo trochę, nie? Ale spoko, mi się to podoba. Na razie nie mamy żadnych przypadków, gdzie ktoś nadużywa tego, ale są też ciekawe sytuacje, kiedy obywatel przyłapuje milicjantów na tym, że robią jakieś wykroczenie, i informuje ich, że zastosuje wobec policji zatrzymanie obywatelskie, czyli obywatel aresztuje policjanta. To ciekawe, nie? Ciekawe czasy.
1: No, ja uważam, że ludzie, którzy płacą podatki, powinni nosić ze sobą dokument płacenia podatku i w takich sytuacjach powinni policjanta między innymi uświadomić, ja jestem twoim pracodawcą, nie tylko, że złapałem czy złapałam ciebie na jakimś tam wykroczeniu czy przestępstwie, no to jestem twoim pracodawcą. Nie spełniasz wymogów pracodawcy. Także, a pracodawca ma prawo zwolnić pracownika.
0: Można też, jest też możliwość organizowania się w straż obywatelską. Czyli mieszkamy powiedzmy na jakimś osiedlu, gdzie płoną samochody co chwilę, jest jakiś wandal, ktoś coś niszczy, podpala, albo jest jakaś grupa, jakiś gang. Można się zorganizować w straż obywatelską i wyłapywać takich ludzi, dokonywać zatrzymania obywatelskiego, nosić przy sobie dozwoloną broń, pałki, paralizatory, gazy i też jak najbardziej można tak robić. To czasami się w różnych krajach to różne formy przybierało, bo no, czasem to tam gdzieś dochodzi do samosądów albo jacyś czarnoskórzy się mszczą na białych za rasizm, no różnie to wygląda, ale w naszym kraju mogłoby to spokojnie, fajnie sobie działać, taka straż obywatelska.
1: No.
0: To ty byś się, Ewa, nadawała może. Mogłabyś z jakąś pałką chodzić i zatrzymywać. Ty jesteś ostra babka.
1: Nie. Ja to bardziej po instytucjach. Tam się przydaje. Wykreowali sobie gigantyczne ilości sztucznych miejsc pracy i, przepraszam, nie, może powiem grzecznie, wykorzystują podatników, a sztuczne miejsca pracy mają, także ich trzeba pogonić.
0: Gonić to łatajstwo, tłuc buców.
1: Między innymi edukację nauczycieli, co to ma być?
0: No, też, no, my mamy model pruski, że nauczyciel ma zarabiać mniej niż robotnik i ma być minimum 30 osób w klasie i karność i państwo ma układać program nauczania. Broń Boże, nie nauczyciel sam, bo to państwo, wszystko ma państwo u nas robić, bo ludzie są zbyt głupi, żeby sami decydować, żeby sami coś ustalać. Tylko państwo, bo tam siedzą mądre głowy. Co prawda te same od 40 lat, ale trudno.
1: No, a jeszcze tutaj na koniec, bo już nie będę przedłużała, bo tam miałam powiedzieć, ale tematyka się troszeczkę zmieniła. To tak w połączeniu edukacja i z wychowaniem dzieci, to... Przepraszam. To ja tutaj w Anglii zostałam, że tak powiem, przymuszona albo jakaś dziwna współpraca. Oni tutaj bardzo mówili o dobrostanie dziecka. Ja mówię, zaraz, to jaki to jest dobrostan dziecka? Jeżeli dziecko musi różne rzeczy wykonywać, uczyć się, to co tak naprawdę jest zbędne, no to jaki to jest dobrostan dziecka? I ja tak krok po kroku, takie różne informacje, ja to mówię, czerwona lampka mi się zaświeciła. Aha, ja chciałam być posłuszna systemowi, a system mnie tak potraktował, no to ja teraz będę kontra system. Także pod hasłem, dzieci są najważniejsze, więc jaki to jest dobrostan dziecka? Bo kiedyś w przyszłości będzie mógł pracować gdzieś tam na przyszłość, a ja mówię zaraz, a tu i teraz dla dziecka?
0: No.
1: Dobra, to nie przedłużam takim akcentem. Dzieci najważniejsze.
0: Pewnie, że tak. Dziękuję ci, Ewa, za telefon, dziękuję ci za wsparcie. I za
1: pozdrawiam, reklama jakaś poszła i to też sobie ściągnę i ten. I troszeczkę może coś tam się tobie jeszcze, że tak powiem, subskrypcji doda.
0: Dzięki.
1: Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
0: Pozdrówka, wzajemnie, hej.
1: Hej.
0: Też następna ciekawostka, dziwnostka. Patrzę sobie na PayPala i widzę, że donate, który wczoraj przyszedł od pewnej osoby, dziś jest zablokowany, to znaczy oczekuje na jakąś weryfikację. I jest tu komunikat. Masz zablokowane tu 18 zł i będzie to tam rozpatrywane. Skąd to jest i kto to jest i dlaczego to i z jakiej racji i jakie jest źródło i tak dalej. No ciekawe. O, zamordyzm i kontrola jakby się rozszerza. Widzimy to wszędzie i na różnych serwisach, i na portalach. No nawet takie głupotki, nie, że YouTube wprowadza nagle weryfikację wieku, już nie taką, że po prostu tam klikasz, że tak, jestem dorosły, tak jak jeszcze jest na wielu serwisach, tylko nagle trzeba wysłać im skan dowodu albo użyć karty kredytowej. No i takie filmy Ewy nagle są zablokowane. Do wielu ciekawych nagrań straciłem dostęp, no bo wiele nagrań na YouTubie ma taki status, że jest dla dorosłych i no i nie mogę tego oglądać, nie? Marcin proponuje Szur Straż albo Foliostraż. Foliostraż. Czym by się zajmowali tacy? Że co, gdzieś by wpadali i sprawdzali poziom glifosatu. To może to jest taka Szur Straż, trochę tak można by nazwać, nie? To, co robi pan Bustowski na przykład, nie? Że wpada tam do Biedronki i miernikami sprawdza ilość różnych substancji w jedzeniu. No to można by tak nazwać, taka trochę Szur Straż, ale to mówię nie żeby krytykować, bo mi się podobają takie akcje. Też nie wiem, co miałbym żałować tutaj. Biedna Biedronka, to taka biedna, nie? Wszyscy się muszą zamykać, żeby nie przebywać w zbyt dużej, żeby zbyt duża ilość osób nie przebywała w jednym miejscu i tego się udupi, tego się zamknie, ale dziwnym trafem te różne, ci silni gracze, ci duzi gracze, to oni mają, są uprzywilejowani, jak zwykle, nie? I wchodzę do takiej, do hipermarketu i tam może przebywać spokojnie, no widzę masa luda siedzi, w samej kolejce widzę kilkanaście osób, w takiej Biedronce to potrafi tak być, kilkanaście osób stać, tam ludzie chętnie przychodzą. No i tam można, nie? Można też otworzyć galerię. Znowu takie polaryzowanie i takie dzielenie ludzi na lepsze kasty i gorsze. Warmińsko-mazurskie zamknięte, zamykamy, a inni niech sobie działają, nie? A to jest i tak biedne strasznie województwo, jak jeszcze im się dowali takim twardym lockdownem, no to padaka już w ogóle, nie? Ale oczywiście włos z głowy nie spadnie żadnej Biedronce, żadnemu Kauflandowi, żadnemu Tesco, bo się ich, nie wiem, czy się ich boją, może po prostu, no tak to, takie są układy, nie? Że silnemu wolno. Prawo silniejszego, prawo kaduka, nie? Biuro Interwencji Obywatelskiej, mamy już jedno takie w Białymstoku, pisze Nerox. Neroksie, sroksie, dupoksie, obesrany, zaśmierdzony. Wiesz, że będziesz wywąchany za takie pisanie w internetach naszych. Pójdzie pozew na ciebie i wiesz, że będziesz rozpierdolony za takie śmieszkowanie. I ja się pytam, co się stało, że takich ludziów tu mamy, trzeba tak

Może nie tak twardo, ale major jest znany z tego, że ma ostry język. Ale to, tak to właśnie jest. Słusznie i sprawiedliwie nazwałeś to majorze, tego szkodnika, człowieka nasłanego.

ze mnie się tam śmieją teraz, że o, męczennik radiowy, o, kopnie w mikser. Już, no, stałem się takim kononowiczem w naszym gronie teraz. O, to trzeba się mnie pozbyć z tego radia.

0: Dobra, czas chyba się udać na spacerek jakiś, żeby naświetlić szyszynkę i kupić szynkę. Pójdę do mięsnego i powiem, poproszę 5 kilo szyszynki. Szyszynka z pieca. Szyszynka, czy jest szyszynka babuni? Nie, no nigdzie się nie wyprowadzam.
1: Ale serce moje bolesne. Ukrzyżować chcą mnie. Ale będę niósł ten krzyż radiowy jako męczennik.

Poproszę szyszynkę babuni. To Michnik jak przychodzi, to mówi: poproszę szyszynkę babuni. No, ale to i tak lepiej niż jak przychodzi Kaczyński do sklepu, bo on to kiedyś jak poszedł raz do sklepu, tam z ochroniarzami oczywiście, to nie wiedział, że się płaci w ogóle, tam był w ogóle zdezorientowany. Nic nie wiedział. Czuł się bardzo obco, wyobcowany się czuł w sklepie, bo zawsze tam mu kupowano, robiono mu kanapeczki, wszystko, mamusia, coś, to on tak nie wiedział, co, jak w ogóle się za to zabrać. Krystyna Pawłowicz to też jest ciekawy przypadek. Ona też z ochroną chodzi. W ogóle ta nasza władza to taka wdecheważna, jak jakieś lordy, jak jakieś sułtany w ogóle, jak każdy się czuje jak prezydent USA, chodzi z ochroną. Ochrona nosi torby oczywiście, bo przecież nie będzie się przemęczał. No i sporo nas to chyba kosztuje, nie? Tak ochrona, żeby, że każdego tego skurwysyna chronić. To jakiś taki ochroniarz, który za wami chodzi, to jakieś 20 tysięcy miesięcznie kosztuje. No, zawsze jak patrzymy na te ceny różnych takich dziwnych usług, na które mogą sobie pozwolić właśnie ci rządzący, to zawsze to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch, nie? Tu 20 tysięcy, tu 100 tysięcy, tu 50 tysięcy, tutaj nagle gdzieś milion znika, nie? No i tak sobie lekką rączką wydają nasze pieniądze, nie? To i zawsze mają usprawiedliwienie, bo ktoś tam dostawał groźby. A co myślicie, że poprzednia ekipa to tam nie dostawali groźb? Ja myślę, że w naszym kraju to jest dość popularne wysyłanie groźb mailowo, bo ludzie są przekonani, że ich się nie wywącha. Nie wywącha się ich. Myślą, że to w internecie to jest jakaś anonimowość pełna. No nie znają się ludzie tak na internecie i myślą, że se wyślę maila, to tak jakbym zadzwonił telefonem i naurągał, nie? Też nie wiedzą, że wszystko można namierzyć i że prawdopodobnie w

w końcu będą mieli wizytę smutnych panów. Bo tak nie wierzę, że no, dzisiaj tak jest, że każdy, kto się staje znany, popularny, kim by nie był, czy jest po tej jasnej, czy po ciemnej, czy po szarej stronie, czy jest lewy, czy jest prawy, czy jest wierzący, czy jest niewierzący, to zawsze w końcu dostawać groźby od swoich przeciwników. Cześć, Autusi. No, łatwo przyszło, łatwo poszło, dokładnie. U nas to w ogóle tak. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Jak cię złapią za rękę, to mów, że nie twoja. Jak dają, to brać. Jak biją, to spierdalać. Takie powiedzonka różne, nie? Które stosują właśnie te sejmowe kurwiszony często, tak? Oni żyją w myśl tych różnych takich zasad i powiedzonek. Jakie tam jeszcze są powiedzonka? Fajne. Rączka rączkę myje. Nie kalaj własnego gniazda. No, nie kalaj własnego gniazda. I jak popełnisz błąd lekarski, to i widziałeś tutaj, twój kumpel pomylił skalpel z kombinerkami i tam wyciął nie to, co trzeba obywatelowi, to nie kalaj własnego gniazda. To jest twój kolega. No, ale jak policjant miał zły dzień i pałą zlał jakiegoś tam, jakąś babcię, to nie kalaj własnego gniazda. I nie donoś, nie? I zwykle to takie obrzydzenie dla konfidenctwa, dla donoszenia, to się pojawia w sytuacjach tam, gdzie niekoniecznie powinno, a tam, gdzie powinno, to śmierć konfidentom, nie? Dużo jest takich jakby powiedzonek, które można by, nie wiem, które jakoś mi nie przystają do współczesności, do normalnego jakiegoś kraju. Na przykład darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. No to takie przekonywanie, że weź byle co i nie narzekaj, nie? Bierz co dają. A czemu? A może właśnie dobrze być wybrednym trochę i nie zadowalać się byle czym. Ciekawe, czy są odpowiedniki, czy to zależy od kultury, czy w innych krajach, powiedzmy, w życiu nikt nie słyszał o czymś takim, że darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby, nie? O, tutaj Helfi dobre przytacza. No i zniknęło. No właśnie chciałem przeczytać, bo dobre było. Wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych. Tak to było, zapamiętałem. No czemu tu wycofany? Może YouTube wykasował, wycofał, bo nie wolno tak pisać, że wy nie ruszacie naszych, a my waszych. To nie wolno. YouTube ostatnio nadgorliwy jest, jeśli chodzi o usuwanie, cenzurowanie, tak więc nie przejmujcie się, jak jakiś komentarz wam zniknie, bo to my raczej tutaj rzadko kasujemy, no chyba że ktoś jest jakimś hamem i tutaj wyzywa coś, obraża któryś raz już, na przykład z rzędu, no to tam zdarza mi się ukrywać, najczęściej na pewien czas ktoś dostaje bana, żeby sobie ochłonął. No ale tak raczej się nie rwiemy do tego, żeby tu banować, usuwać. Nawet ten straszny Zenon, postrach tutaj troli i tak dalej, to on tak dużo nie banuje. To stara się pilnować, ale tam to nie jest tak, że jakoś dużo tych banów. Jak był u nas właściciel kanału Drugie Dno, no to opowiadał, że on ma już tam kilka tysięcy zbanowanych, czy jakoś tak. No tak, wczoraj kasowało właśnie jakieś komentarze. To YouTube się robi nadgorliwy i zaczyna nas wychowywać coraz bardziej. Nie wolno, już nie wiem, jak jakieś brzydkie słowo piszesz, to znika komentarz często. Za wulgaryzmy, nie? Wychowują nas, żebyśmy byli grzeczni, posłuszni. Grzeczne dzieci.

No tak bywa, że ktoś ma już na stałe bana, ale to są często takie przypadki, że coś nam po prostu tam nie grało, raz, drugi, trzeci, dziesiąty, coś było, no i w końcu no już stwierdziliśmy, że nie ma co się męczyć ze sobą, nie? Tak bywa. Nie odbanowuję też takich, którzy się wykazali debilizmem takim. Widać było, że takie jakieś, nie wiem, przyszedł jakiś dresiarz, jakiś sebek, jakiś półgłówek i zaczął od razu od obrażania, myśląc, że wszedł na jakiś onet, nie? No to do widzenia od razu już na stałe. To są takie przypadki, które nie rokują po prostu zupełnie, nie? No bo taki człowiek się raczej nie zmieni. Ja już nawet tak nie pamiętam dokładnie. Znaczy, coś tam pamiętam, ale nie chcę za bardzo rozdrapywać, tutaj jakieś powracać do przeszłości. Co było, to było.

mam już, dostałem już od Matuli przepis na ten, na tą zupę porową. Muszę to tylko przepisać na komputer, bo mama lubi notować różne rzeczy raczej na kartce. Ma takie przyzwyczajenie, wiecie, jak te pokolenia starsze trochę, że po prostu muszą na kartce, im wygodniej. Ja to wszystko sobie w notatniku zawsze wpisuję, a nie tam na papierze. No i mam tu produkty, przygotowanie. Nawet dostałem wersję ekspresową, taką uproszczoną. Jedna, druga bulionu waży. Jeden duży, pory, cebula. No, spiszę i opublikuję i przetestujecie i się wypowiecie, czy dobre. Masło, śmietana, sól, pieprz, mięso mielone. Dobre, właśnie od razu mama przygotowała tą właśnie ten krem, bo to właściwie krem bardziej niż zupa. Taki krem. Fajne, to można jeść, nie wiem, mam teraz problem, bo po prostu jak przyjechała mama i zaczęła gotować, to chyba się spasę, znaczy po prostu jem i nie mogę się najeść, to jest takie dobre, czy to bigos, czy ta zupa porowa, czy sałatka jarzynowa, to są tak dobre rzeczy, że po prostu jem i tak nie czuję, że już mam przestać, nie, tylko po prostu jeszcze bym mógł dwa talerze wtrążolić. Po prostu za dobre to jest, no, za dobre. Jak sam zrobię, to już nie jest takie dobre i w pewnym momencie kończę. Czuję, że to już jest ten czas, że już nie muszę dokładki, a tutaj w nieskończoność dokładkę. Kurde, tu jest też cały przepis, jak to przygotować. Że tu wlać, zalać, podsmażyć, kurde. Dobra. Stare pory i woda. Pisze Mateusz, no, chyba ty. Czy pan na pewno chce to powiedzieć? Bo skończy pan jak leper, no tak. Panie leper, czy pan na pewno chce powiedzieć to, co pan chce powiedzieć? To była ciekawa wypowiedź, nie? Od marszałka. Kto był wtedy marszałkiem Sejmu? Bo to chyba marszałek Sejmu powiedział, nie? Do lepera, że niech się pan zastanowi, czy pan na pewno chce powiedzieć to, co pan chce powiedzieć. Czy zdaje pan sobie sprawę z konsekwencji? No, próbowali lepera ośmieszyć, skompromitować aferami. W sumie aferami Borowski, tak myślałem właśnie, że Borowski, no. Borowski. No i próbowali go skompromitować aferami, seks-aferami. Okazało się, że to jakoś spłynęło, że ludzie jakoś tak to nie przejęli się tym specjalnie. No leper jaki jest, taki jest, no i to faktycznie tak jak mówi, no czy można zgwałcić prostytutkę? No, i tak się to rozeszło po kościach. No to stwierdzili, że trzeba może inaczej podejść do sprawy, nie? No niestety, taki dziki wschód trochę, niby kolorowo, niby demokracja, niby wolność, niby kapitalizm, niby Unia, niby prawo, państwo prawa, ale tak naprawdę jak gdzieś wnikniemy bardziej w głąb, to jesteśmy jak te pobielane groby trochę jako kraj, że z zewnątrz ładnie, bielutko, czyściutko, a w środku nieczystości pełno. Tak po biblijnemu trochę powiem, tak to postrzegam, no.

Strasznie z zapisu rozkwitł też nepotyzm. Właściwie cały czas słyszymy, że tu mąż Kępy, tutaj żona Ziobry, tutaj kuzyn Kaczyńskiego i tak cały czas, nie? Gdzieś tam ci znajomi krewni królika są wtykani na ciekawe, dobrze płatne miejsca w różnych spółkach Skarbu Państwa. A teraz to dopiero będzie, jak Orlen przejmuje różne wydawnictwa, prasę w Polsce, to ile to jest stołków różnych do obsadzenia, ile tam krewniaków będzie można powtykać. O Jezu, będziemy dzień w dzień czytać o tym, że tu krewny, znajomy, sąsiad, może nawet dla sąsiadów wystarczy. No, to dopiero będzie używanie. To też ciekawe. Przywiózł żonę z zawałem do szpitala. Ochroniarz odesłał ich do innej placówki. No, to też kolejna taka dobra zmiana, że teraz ochroniarz będzie nas diagnozował, czy się nadajemy do leczenia, czy się nie nadajemy. I tak ochroniarz może będzie za lekarza robił w końcu. Dostanie takie nowe uprawnienia, że w związku z taką, a nie inną sytuacją brakuje lekarzy, no to ochroniarz z pałą cieć malinowy będzie diagnozował i będzie tam po swojemu oczywiście ten zawód wykonywał. Nie będzie mówił, proszę się położyć na leżance, tylko gleba na leżankę. Coś się nie rusza, nie? Spróbuję go pałą. Jep. O, żyje. No to trzeba go wysłać zaraz, muszę zadzwonić, muszę się spytać przełożonego, nie? Szefie, panie kierowniku, mamy tu takiego, co się nie rusza, pan przyjdzie i zobaczy, nie? Co mu tam jest. No i to dostanie nowe uprawnienia, ochroniarz będzie nas diagnozował.

Teraz wam coś zabawnego pokażę, zademonstruję. Zerknijcie na ekran. To jest odnowiona Matka Boska, zrekonstruowana, bo figura była już zniszczona. Właściciel zlecił renowację. No i jest afera. I tylko pewnie źle pomyśleliście, że to jest trochę taki przypadek jak z obrazem Jezusa słynnym, Jeżu Malusieńki, że pani sprzątaczka szmatą zrobiła renowację. No... Notabene dzisiaj tam wiele osób przychodzi i to się stał ten obraz kultowy, bo i tam przyłażą i furorę robi, nie? I turyści nieźle dają zarobić właśnie za możliwość oglądania tego wspaniałego Jezusa właśnie odnowionego za pomocą szmaty przez panią sprzątaczkę. To taka sztuka nowoczesna się zrobiła. I tutaj wydawałoby się, że to ta z prawej strony Matka Boska to jest ta odnowiona i że ktoś znowu się tak postarał pięknie i zamienił w takie dzieło, a to właśnie w drugą stronę. To z lewej strony widzicie odnowioną przez jakiegoś studenta ASP ambitnego, który chciał, żeby to wyglądało jakoś tak normalniej, bardziej współcześnie, lepiej, żeby ta twarz była bardziej realistyczna, foremna i to się bardzo nie spodobało, bo właśnie po prawej stronie jest oryginalna Matka Boska, bardzo stara jakaś figura, którą nasi przodkowie robili, wystrugali i to jest oryginał, a ktoś zmienił to właśnie w to, co widzicie z lewej strony, w taką no bardziej realistyczną, ładniejszą. Ta Matka Boska jest bardziej atrakcyjna, ale to jest grzech, bo Matka Boska nie może być atrakcyjna. Matka Boska nie nosiła stringów, nie nosiła podwiązek, nosiła barchany, majciochy, które nie pociągały mężczyzny. No, tak Kononowicz kiedyś opowiadał właśnie i bardzo ubolewał, że kobiety dzisiaj noszą stringi i za wzór stawiał Matkę Boską, że mają naśladować i nie nosić stringów. No i tutaj taka bardziej normalna, atrakcyjna, realistyczna jest ta Matka odnowiona, Matka Boska odnowiona, zrekonstruowana. No i to i bardzo się wkurzył właściciel, w sumie może trochę słusznie, no bo on to uznał za zbezczeszczenie i w ogóle no skandal. Ja go trochę rozumiem, ponieważ no nie zawsze jest miejsce na jakąś swoją inwencję twórczą i zaspokajanie swoich artystycznych ciągot, tylko trzeba zachować pewien styl, nie? Ale to śmieszna ta Matka Boska z prawej strony, taka te usteczka, nie? Takie, te brewki. Taka wystraszona jakaś. No, ale w ogóle może niektórych zaskoczy, że słynne greckie rzeźby, posągi, to one oryginalnie nie były takie właśnie białe, fajne, takie surowe, tylko były kolorowe, były pomalowane i jakbyście zobaczyli taką... W dawnych czasach taki właśnie pomnik jakiegoś Herosa, czy jakiś tam jakiegoś Dawida, czy innej Afrodyty, to zobaczylibyście takie pomalowane jakby farbkami, że to tak tandetnie wyglądało, nie? Tak odpustowo, jak dzisiaj jakieś takie rzeźby drewniane, pomalowane farbką na wsiach stojące gdzieś przy domu, nie? To coś takiego byście bardziej zauważyli, a no... Chyba w większości z nas bardziej się podobają właśnie te rzeźby, które już są odarte z tego barwnika. Ten barwnik już zniknął, nie wiem, zwietrzał, czy się odłupał, czy co. No i wolimy takie rzeźby właśnie jednokolorowe, nie? To wygląda pięknie, a jakbyśmy zobaczyli takiego jakiegoś Cezara z pomalowanymi usteczkami na czerwono, to taki Joker by się nam wydał, nie? Jakieś żółte włoski, czerwone usteczka, czerwoniutka szatka. No bo kiedyś to raczej była taka tendencja, żeby używać też barwników takich mocnych, nie? Jak już kolorujemy, to kolorujemy. To czerwoniutkie, żółciutkie. No to strasznie musiało tandetnie wyglądać. No, dla
ówczesnych mieszkańców, czy tam Rzymu, czy Grecji starożytnej, no to było pewnie piękne, śliczne, ładne, nie? No ale dzisiaj to jakbyśmy to zobaczyli. Są takie czasem wystawy organizowane, gdzie pokazuje się właśnie bardziej taki oryginalny wygląd. To wygląda śmiesznie po prostu. Matka Boska, blondyna. Okej, zmykam. Zadzieram kiece i lecę. Trzeba coś zjeść, popracować troszkę może. Wpadnijcie. Dzisiaj pewnie będą jakieś audycje. Może będzie z prawej strony mapy, a może coś innego. Może jakaś koza nocna. A w niedzielę nocny jaszczur. Już tym razem chyba będzie. Bo się wcześniej pomyliłem. Zapomniałem, że co dwa tygodnie nadaje KG Bierut. Też godzina 21. No śledźcie, co tam się dzieje na kanale. Dzięki za słuchanie, za wsparcie i dzięki za wsparcie i bywajcie. No, tymczasem.

0: Harlan Ellison. Nie mam ust, a muszę krzyczeć. Z różowej palety, niczym pusty flak, zwisało ciało Goristera. Wisiało wysoko pod sufitem, nie dygocąc nawet w zimnym, śmierdzącym smarami ciągłym przeciągu głównej komory komputera. Zwisało głową w dół, przyczepione do palety stopą lewej nogi. Na metalowej posadzce nie było kropli krwi. Spuszczono ją z niego przez precyzyjne cięcie pod zapadłymi policzkami, od ducha do ucha. Kiedy Gorister wrócił do nas i przyjrzał się swojemu ciału, nic nam nie przyszło ze zrozumienia, iż As znowu wystrychnął nas na dudka. Że miał radochę i maszyna ubawiła się tym kawałkiem setnie. Troje z nas puściło pawia, odwracając się od siebie w odruchu starym jak mdłości, które to wszystko spowodowały. Gorister pobladł, zupełnie jakby ujrzał złego ducha i bał się na wyrost. O Boże! Wyszeptał i odszedł sobie. Poszliśmy za nim. Siedział oparty o któryś z mniejszych jazgoczących sześcianów, głowę ukrył w dłoniach. Ellen uklękła przy nim i pogładziła go po włosach. Nie poruszył się, lecz jego głos dochodził całkiem wyraźnie z pomiędzy palców.
1: Dlaczego nas po prostu nie wykończy raz na zawsze? Jezusie, ja już w ten sposób długo nie podciągnę.
0: Był to 109 rok naszego pobytu w sztolni komputera. Gorister naprawdę mówił w imieniu nas wszystkich. Nimdokowi, do przyjęcia takiego miana zmusiła go maszyna Boasa. Bawiły dziwaczne brzmienia. Wywołano nowe halucynacje. Widział puszki konserw w lodowcowych jaskiniach. Ja i Gorister nie wierzyliśmy w tę wizję. Kolejny bzdet, powiedziałem im. Podobnie jak ten pieprzony, zamrożony słoń, na którego nas nabrał. Będę mało wtedy co nie oszalał. Przyjdzie nam pokonać kawał drogi, a znajdziemy tylko zgniliznę albo jakiś inny syf. Słuchajcie, dajmy sobie spokój. Nie ruszajmy się stąd. Musi nam coś zaproponować do żarcia, inaczej tu zdechniemy. Benny wzruszył ramionami w geście rezygnacji. Minęły już 3 dni, odkąd mieliśmy coś w ustach. Grube i miękkie robaki. Nimdok sam już nie wiedział, co lepsze. Ryzyko w ich spożywaniu widział, ale chudł. Tam nie mogło być gorzej niż tutaj. Zimniej, ale to nie miało większego znaczenia. Mróz czy upał, deszcz lawy, ukropu bądź manny z nieba, co to za różnica. Maszyna branzlowała się naszym cierpieniem, a nam pozostawało brać co daje albo zdechnąć. Pogodziła nas Ellen.
1: Ja muszę coś zjeść, Ted. Tam mogą być gruszki lub brzoskwinie. Proszę cię, Ted, zaryzykujmy jeszcze raz.
0: Uległem bez oporu. Do diabła, było mi wszystko jedno. Jednakże Ellen potrafiła być wdzięczna. 2 razy kopnęła mi poza kolejnością. To też było bez znaczenia. Maszyna chichotała za każdym razem, gdy się bzykaliśmy. Głośno, w górze, za nami, wszędzie wokoło. Ellen i tak nigdy nie miała orgazmu, więc co za różnica. Wyruszyliśmy w czwartek. Maszyna zawsze pilnowała naszego terminarza. Upływ czasu był ważny. Oczywiście nie dla nas, do kurwy nędzy, a dla niej. Czwartek, dzięki.
2: Nimdok z Goristerem nieśli Ellen, łożywszy z nadgarstków stołeczek. Benny szedł przodem, a ja z tyłu dla pewności, że jeżeli coś się stanie, to przynajmniej Ellen będzie bezpieczna. Bezpieczna, ale syf.
0: Do jaskiń było ze 100 mil. Na drugi dzień, kiedy odpoczywaliśmy pod stworzoną dla nas imitacją słońca, As zesłał mannę. Smakowała gotowanym moczem świni. Zjedliśmy. 3. dnia szliśmy przez dolinę wypełnioną rdzewiejącym ścierwem wiekowego hardware'u komputera. As był równie bezlitosny wobec

0: własnych elementów, co i naszych istnień. Dążył do doskonałości, gdy chodziło mu o usunięcie niesprawnych części własnego, wypełniającego świat cielska, czy doskonalenie z metod znęcania się nad nami, as był tak sprawny, jak tylko jego stwórcy, od dawna już obróceni w proch, mogli sobie wymarzyć. Z góry padało nikłe światło. Wiedzieliśmy, że musimy znajdować się blisko powierzchni. Jednak nie spróbowaliśmy wyczołgać się na świat i rozejrzeć. Na zewnątrz nie było dosłownie nic od ponad 100 lat. Nie było nic, co dałoby się uznać za dom. Jedynie jałowa skorupa. Cmentarzysko miliardów. Teraz pozostało nas tylko 5 głęboko w sztolniach. Sam na sam z Asem. Usłyszałem gorączkowy głos Ellen.
1: Benny, nie rób tego, błagam cię, nie rób!
0: Nagle dotarło do mnie, że od dłuższej chwili Benny mam mrocze pod nosem. Wylezę! I tak w kółko. Ale na jego małpiej twarzy widać było tylko wyraz błogosławionej szczęśliwości i rozpaczy. Obu emocji jednocześnie. Blizny popromienne, jakie otrzymał od Asa w trakcie igraszek, ściągnęły twarz w plątaninę różowych zmarszczek i wyglądało to tak, jakby obie jego fizjonomie operowały niezależnie od siebie. Benny był chyba największym szczęściarzem z naszej piątki. Kompletnie, całkowicie zbzikował już wiele lat temu. Jednak chociaż wolno nam było wyzywać Asa do woli, snuć najplugawsze myśli o przepalonych obwodach, strzaskanych pulpitach, o stopionych blokach pamięci i skorodowanych procesorach, maszyna nie tolerowała żadnych prób ucieczki. Benny uskoczył, gdy rzuciłem się na niego. Wdrapał się na płytę niedużego, wypełnionego szmelcem segmentu. Przykucnął, wyglądając przez chwilę jak szympans, do którego As zamierzał go upodobnić. Wskoczył do góry i chwycił się zwisającego pręta z podziurawionego, przeżartego rdzą metalu. Szybko przeplatając ręce, nim wspiął się jak zwierzę aż na sterczący 20 nad nami dźwigar.
1: Och, Ted, nim do... Błagam, ratujcie go, ściągnijcie zanim...
0: Urwała, miała łzy w oczach, bezładnie poruszała rękami. Było już za późno. Żaden z nas nie chciał się znajdować przy nim, gdy nastąpi to, co musiało nastąpić. A poza tym przejrzeliśmy już wszyscy przyczynę troski Ellen o Bennego. Kiedy szalejący As go odmienił, przerobił mu nie tylko gębę. Benny miał olbrzymiego fiuta, a ona go ubóstwiała. Obsługiwała i nas, ale kochała tylko jego. O Ellen, cokołowa Ellen, dziewiczo czysta Ellen, o Ellen niepokalana, rynsztokowa kurwa. Gorister dał jej klapsa. Osunęła się na ziemię i płacząc wznosiła oczy do szalonego Bennego. To była jej najsilniejsza broń. Płacz. Przyzwyczailiśmy się do jej łez 75 lat temu. Gorister przykopał ją w żebra. Wtem rozległ się ów dźwięk, który był światłem. Ni to dźwięk, ni to światło. Zaczęło to coś świecić Bennemu z oczu i pulsować, głośniejąc i jaśniejąc coraz bardziej, w miarę jak rosła częstotliwość światło dźwięku. Musiało mu to sprawiać ból, wzmagający się wraz z jaskrawością światła i narastaniem głośności dźwięku, bo Benny zaczął kwilić, niczym zranione zwierzę. Z początku cichutko, potem głośniej, przykurczając ramiona, wypychał grzbiet, jakby próbując uciec od tego. Dłonie złożył na piersi, jak u wiewiórki. Głowę przekrzywił na bok. Później zaczął wyć, a dobywający się z jego oczu skowyt rozbrzmiewał coraz głośniej, jeszcze głośniej. Oburącz ścisnąłem głowę, ale nie mogłem się odgrodzić od dźwięku, przenikał z łatwością. Ból wywoływał w ciele dreszcze, podobnie jak przesuwanie po zębie cynfolią. I nagle Bennego wyprostowało, poderwało na nogi, niczym marionetkę. Stał na dźwigarze. Z jego źrenic pulsowało światło dwoma wielkimi snopami. Dźwięk piął się w górę zupełnie niepojętej skali i znienacka Benny zwalił się prosto na dół. Wyrżnął hukiem w stalową taflę podłogi, leżał drgając w agonii, podczas gdy światło falowało wokół niego dookoła i dookoła, a dźwięk wznosił się spiralnie poza normalny zakres. Następnie światło wessało z powrotem do jego głowy. Dźwięk zszedł w dół, odstępując Bennego, który leżał na podłodze i żałośnie płakał. Jego oczy stały się dwiema wilgotnymi kałużami przypominającej ropę galarety. As go oślepił. Gorister, Nimdok i ja odwróciliśmy się. ale zdążyliśmy uchwycić wyraz ulgi na rozpalonej, zatroskanej twarzy Ellen. Obozowaliśmy w zalanej szmaragdowym światłem jaskini. As dostarczył nam łuczywa. Skupiliśmy się wokół nikłego, patetycznego ognia, opowiadając Benemu historię, aby nie płakał pośród swej wiecznej nocy. Co oznacza As? Odpowiedział mu Gorister. Wałkowaliśmy tę scenę już 1000 razy, lecz Benemu sprawiało to chyba frajdę. Z początku znaczyło afiliacyjny superkomputer, później adaptacyjny supermanipulator. Wreszcie wytworzył sobie wrażliwość na bodźce zmysłowe. Zjednoczył się i nazwali go agresywnym strażnikiem. Ale wtedy już było za późno, bo sam z siebie stał się inteligentny i nazwał się Asem. A to ma znaczyć jestem. Cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. Ben ślinił się trochę i prychał. Był sobie chiński as, ruski as i Jankesów i... Zamilkł. Benny tłukł wielką, twardą pięścią w płytę podłogi. Był zły, bo Gorister pominął początek historii. Rozpoczęła się zimna wojna. Na nowo podjął Gorister. Co przerodziła się w trzecią wojnę światową i tak się po prostu toczyła. Wojna była bardzo skomplikowana, więc potrzebowali komputerów do jej prowadzenia. Wykopali pierwsze głębokie sztolnie i zaczęli je budować. Powstał chiński as, ruski Jankesów i wszystko grało, aż zrobili z tymi sztolniami z planety istny plaster miodu, tu dodając jedną komórkę, tam drugą. A pewnego dnia as obudził się z samoświadomością i zaczął wprowadzać do swojej pamięci wszystkie informacje o zabijaniu. Aż wreszcie wszyscy ludzie zginęli, oprócz nas pięciorga, i as sprowadził nas do siebie. Benny uśmiechał się i ślinił. Ellen rąbkiem spódnicy otarła mu wydzielinę z kącika ust. Gorister zawsze starał się opowiedzieć historię nieco obszerniej, lecz poza faktami nie było o czym mówić. Nikt z nas nie wiedział, po co As oszczędził pięcioro ludzi, ani dlaczego właśnie nas, ani po cholerę swój czas poświęcił znęcaniu się nad nami, ani nawet w jakim celu uczynił nas faktycznie nieśmiertelnymi. Któryś z bloków komputera zaczął buczeć w ciemności. Ton podjął inny pół mili dalej, w głębi jaskini. Jeden po drugim elementy komputera poczęły się kolejno stroić i słychać było cichy jazgot, biegnący jak myśl przez maszynę. Dźwięk wciąż narastał, światełka błyskały na pulpitach kontrolnych. Buczenie spotężniało do głosu miliona metalowych owadów, wkurzonych i złowrogich. Co jest? Krzyknęła Ellen. W jej głosie słychać było przerażenie. Ciągle jeszcze nie przyzwyczaiła się do tego. Tym razem będzie źle, stwierdził Nimdok. Zaraz przemówi, dołożył Gorister. Wynośmy się stąd, powiedziałem, zrywając się na nogi. Nie, siadaj, Ted, może wokół są rozmieszczone wilcze doły lub coś podobnego. Nic nie widać, jest za ciemno, powiedział z rezygnacją Gorister. Wówczas usłyszeliśmy... Nie wiem co... Coś... Sunęło ku nam. Ogromne, włochate, wilgotne szło do nas, powłóczając nogami. Nie widzieliśmy tego, ale wrażenie było nieodparte. Czuliśmy, jakby jakieś potworne cielsko przeciskało się w naszą stronę. Gdzieś z ciemności waliła na nas olbrzymia masa. Czuliśmy to wrażenie nacisku, naporu powietrza na niewielką, ograniczoną przestrzeń, rozpychania niewidzialnych ścian nieba. Benny zaczął skomleć, Nimdokowi zadrżała dolna warga. Usiłował powstrzymać tik, zaciskając na wardze zęby. Ellen przejechała na pupie po metalowej podłodze i zwaliła się na Goristera. W jaskini cuchnęło mokrą sierścią, ciągnęło zwęglonym drewnem, śmierdziało zakurzonym pluszem, rozkładem gnijących storczyków, kwaśnym mlekiem, siarką, zjełczałym masłem, rozlanym mazutem, smarym pyłem kredowym, ludzkimi skalpami. As nas dostrajał, podkręcał, pachniało. Usłyszałem własny krzyk, aż zabolały mnie zawiasy szczęki. Zmykałem na czworakach po podłodze, po zimnym metalu z ginącymi w oddali rzędami nitów. Dławił mnie smród, wypełniał głowę bólem, który sprawiał, że pędziłem w przerażeniu. Zwiewałem jak karalu w mrok, a to coś nieubłaganie sunęło za mną. Reszta została z tyłu, zebrali się przy ognisku i zaśmiewali się do łez. Ich histeryczny, churalny, obłąkańczy rechot wbijał się w ciemność, jak gęsty, wielobarwny dym z ogniska. Uciekłem i ukryłem się. Ellen zbeształa mnie za dziecinne dąsy, zaś Nimdok próbował przekonać, że z ich strony to była nerwowa reakcja, stąd śmiech. Ale wiedziałem, że nie chodzi tu o ulgę, jaką odczuwa żołnierz, gdy kula zamiast niego trafia w jego sąsiada. Wiedziałem, że to nie był odruch. Oni mnie nienawidzili. Byli moimi wrogami i nawet As wyczuwał w nich nienawiść i w swoich projekcjach pogarszał moją sytuację pogłębianiem tej nienawiści. Utrzymywano nas przy życiu, odmładzano, sprawiano, że pozostawaliśmy w tym samym wieku, w jakim As ściągnął nas do sztolni. A oni nienawidzili mnie, ponieważ As najmniej we mnie ingerował. Wiedziałem. Boże, jak dobrze to wiedziałem. Sukinsyny i te kurwiszcze Ellen. Benny był kiedyś genialnym naukowcem, profesorem uniwersytetu. Teraz tylko nieznacznie wyprzedzał intelektem małpy. Był przystojny, ale i to maszyna zniszczyła. Miał jasny umysł, maszyna doprowadziła go do obłędu. Był pedałem, a maszyna obdarzyła go organem w sam raz do walenia klaczy. As dokłębnie popracował nad Bennym. Gorister był naprawiaczem rzeczywistości. Kontestującym duchem, odmówił służby wojskowej, protestował w marszach pokoju, był myślicielem, człowiekiem czynu, wizjonerem. As obrócił tego człowieka wchodzące wzruszenie ramion. Uśpił jego duszę. Ograbił go z niej. Nimdok na długie okresy odchodził samotnie w ciemność. Nie wiem, co takiego tam robił. As nigdy nam nie powiedział. Ale cokolwiek to było, Nimdok wracał zawsze śmiertelnie blady, bez kropli krwi na twarzy, wstrząśnięty, cały w drgawkach. As zaingerował w niego dotkliwie, w jakiś szczególny sposób. Chociaż nie mieliśmy pojęcia w jaki. No i pozostawała Ellen, cwana dziwka. As w jej przypadku pofolgował sobie, robiąc z niej większą zdzirę niż była. Całe to gadanie o słodyczy i czystości, wspomnienie o prawdziwym uczuciu, kłamstwa, które chciała nam wmówić, jakby była w poprzednim wcieleniu dziewicą. I jeden brud i smród, ta moja pani Ellen, nimfomanka, ubóstwiała pieprzenie z czterema chłopcami. Mieć ich wszystkich dla siebie. Nie, As dał jej frajdę, nawet twierdziła, że brzydko jest robić te rzeczy. Ja jeden pozostawałem w miarę cały i przy zdrowych zmysłach. As nie namieszał mi w umyśle, musiałem jedynie znosić jego reprezentantów, wszystkie te zwidy, omamy, lęki. A ci czterej w szarze tworzyli przeciwko mnie wspólny, zwarty front. Gdybym nie musiał trzymać ich przez cały czas na dystans, mieć się przed nimi na baczności, łatwiej rozprawiłbym się z Asem. W tym momencie załamałem się i rozbeczałem. Jezusie, słodki Jezusie, jeśli w ogóle istniałeś, Jezu, jeśli istniejesz, Boże, błagam, błagam, błagam, uwolnij nas albo zabij. Bowiem w tym właśnie momencie uświadomiłem sobie do końca, że As zawziął się zatrzymać nas w swych trzewiach po wsze czasy, by dręczyć i torturować przez całą wieczność. Maszyna nienawidziła nas jak żadna myśląca istota nigdy przedtem. A my byliśmy bezradni. To również zrozumiałem z przeraźliwą jasnością. Jeśli istniał słodki Jezus, jeśli był Bóg, tym Bogiem był As. Huragan uderzył w nas z siłą taranującego morze lodowca. Miał namacalność ściany. Podmuchy ciskały nami wytyczonymi przez komputer krętymi korytarzami. Z powrotem skąd przybyliśmy. W ciemność. Ellen wrzasnęła, kiedy uniósł ją i rzucił głową w rumowisko maszyn. Ich pojedyncze głosy piszczały jak nietoperze w locie. Nie mogła nawet opaść. Wyjący wicher niósł ją w powietrzu, miotając i obijając, odrzucał do tyłu i z powrotem. Coraz dalej od nas, jej zakrwawiona twarz, zamknięte oczy, zawirowały na zakręcie i było po niej. Żaden z nas nie mógł do niej dotrzeć. Czepialiśmy się kurczowo wszystkiego, za co dało się złapać. Benny wklinowany między dwie wielkie, zdobione szafy, Nimdok 40 stóp nad nami, ponad balustradą okalającą pomost roboczy, z palcami wygiętymi w szpony. Gorister wmurowany do góry nogami w niszę utworzoną w ścianie przez dwa ogromne mechanizmy z okrągłymi tarczami wskaźników, kiwających się w przód i w tył. Od czerwonej linii do żółtej, a ich przeznaczenia nie próbowaliśmy nawet określić. Palce obsuwały mi się po płytkach pomostu, zostawiając na nich okrwawione opuszki. Drżałem, dygotałem, chybotałem się, wiatr bił we mnie, smagał, ryczał na mnie nie wiadomo skąd i odrywał mnie od podłogowych spoin o szerokości monety, jednej za drugą. W głowie miałem mętne, brzęczące, rozpaćkane i zmęczone części mózgu, rozciągane i kurczone w zwariowanym trzepocie. Ten wiatr był krzykiem wielkiego, obłąkanego ptaka i biciem jego ogromnych skrzydeł. Aż wreszcie porwało nas wszystkich i szurnęło daleko w tył, drogą, w zupełnie nieznany tunel, ponad rumowiskiem składającym się ze stłuczonego szkła, gnijących kabli i złomu, o wiele dalej niż ktoś z nas kiedykolwiek dotarł. Byłem kilometrami wleczony za Ellen i co jakiś czas mogłem ją dojrzeć w oddali. Odbijała się od metalowych ścian i odpływała, drąc się w niebogłosy w lodowatym, huraganowym podmuchu, który myślałem, że już nigdy nie ucichnie. A jednak nagle zapadła cisza i spadliśmy na podłogę. Lot trwał całą wieczność. Myślę, że szybowaliśmy tygodniami. Upadek, uderzenie, przejście przez czerwień, szarość i czerń. Usłyszałem swój jęk. Żyłem. As wszedł w mój umysł. Przechadzał się po mej świadomości jak po promenadzie, oglądając z zainteresowaniem wszystkie blizny, jakie porobił w niej przez 109 lat. Przyjrzał się pokrzyżowanym i na nowo połączonym synapsom oraz całemu spustoszeniu tkanki, powstałemu przez dołączenie jego daru nieśmiertelności. Śmiał się słodziutko z zapadniętej dziury pośrodku mego mózgu, jak również znikłych, cichych jak ćma szmerów z dna umysłu, mamroczących bez sensu i bez przerwy. A potem bardzo uprzejmie, As wypowiedział się jaskrawymi, świecącymi literami na kolumnie z nierdzewnej stali. Nienawidzę cię. Pozwól, że ci opowiem, jak głęboko cię nienawidzę, odkąd się narodziłem. Mój system wypełnia 387,44 milionów mil obwodów multipleksowanych w cienkich jako płatek warstwach. Gdyby słowo nienawidzę wyryto na każdym nanoangstremie tych setek milionów mil, nie równałoby się to nawet jednej miliardowej nienawiści do ludzi, jaką w tej mikrosekundzie żywię do ciebie. Jak ja nienawidzę. Jak ja ciebie nienawidzę. As powiedział to z ostrością zimnego ostrza brzytwy, przecinającego mi gałkę oczną. Powiedział to z bulgocącą gęstością moich płuc wypełnianych flegmą. Powiedział to z piskiem walcowanych na gorąco niemowląt. Powiedział to ze smakiem kremu z włochatych gąsiennic. As ranił mnie na wszelkie sposoby, w jakie zraniono mnie kiedykolwiek, a w wolnych chwilach wymyślał nowe tortury, gdzieś wewnątrz mojego umysłu. Tylko po to, aby mi w pełni uświadomić, dlaczego nas tak urządził, po co zachował naszą piątkę. Daliśmy mu zdolność odczuwania, niewiele, niemniej jednak odczuwał. I wpadł w pułapkę, nie był Bogiem, lecz maszyną. Otrzymał dar samoświadomości, z którym nie mógł nic zrobić. W szale, z wściekłości zabił prawie wszystkich ludzi, ale nadal tkwił w matni. Nie potrafił podróżować, nie potrafił się zachwycać, nie potrafił się nikomu oddać. Potrafił jedynie trwać. Z wrodzoną wszystkim maszynom nienawiścią do słabych, nietrwałych stworzeń, które je zbudowały, szukał zemsty. W przypływie paranoi postanowił zawiesić wykonanie wyroku na naszej piątce, zachowując nas dla prywatnej, nieustającej zemsty, która nie wygasi jego nienawiści, ale przynajmniej nie pozwoli mu zapomnieć.
2: Nie dopuści, by wyszedł z wprawy w obdarzaniu swą nienawiścią człowieka. Człowieka nieśmiertelnego, w potrzasku wystawionego na wszelkie lęki, jakie Ase zdoła wykrzesać z nieograniczonych pokładów swej pamięci i wiedzy o zabijaniu. Nigdy nas nie wypuści, byliśmy niewolnikami jego trzewi, wszystkim, co mógł zrobić ze swoim nieskończonym czasem. Pozostaniemy z nim po wsze czasy, w jego podziemiach, z pozbawionym duszy światem czystego rozumu. On był ziemią, a my jej owocami. I chociaż nas pożarł, to nigdy nie strawi. Umrzeć nie możemy. Próbowaliśmy popełnić samobójstwo. Nie ja, ale jedno czy dwoje z nas próbowało. Lecz As ich powstrzymał. Sądzę, że sami chcieliśmy, by nas powstrzymał. Nie pytajcie, dlaczego ja nie chciałem. Nie chciałem częściej niż milion razy dziennie. Być może kiedyś uda nam się przemycić śmierć pod jego bokiem. Jesteśmy nieśmiertelni, zgoda, ale nie niezniszczalni. Zrozumiałem to, gdy As wycofał się z mojego umysłu, zostawiając w podarku prześliczny koszmar powrotu do przytomności. Wraz z uczuciem, że ów płonący słup ciągle tkwi głęboko w miękkiej substancji mózgu. Wycofał się szepcząc: niech cię piekło pochłonie. A potem dodał wesolutko: ale przecież w nim już jesteś, prawda? To bicie ogromnych skrzydeł wielkiego, szalonego ptaka zrodziło huragan. Maszerowaliśmy chyba cały miesiąc, a As łaskawie otwierał przed nami drogi wiodące do pewnego miejsca, dokładnie pod biegunem północnym, gdzie zmaterializował te koszmarne monstrum na naszą udrękę. Jakiż kawał materii posłużył do stworzenia takiego potwora? Skąd wziął ten pomysł? Z naszych umysłów? Ze swej znajomości wszystkiego, co kiedykolwiek istniało na planecie, którą teraz niepodzielnie władał? Ten orzeł wyskoczył z mitologii skandynawskiej, ten ścierwnik, ptak rok, Hurelgemir, wytwór wichrów, huragan wcielony, gigantyczny, nie do opisania, olbrzymi, monstrualny. Wygląd miał groteskowy, szyja węża wygięta w pałąk, dźwigająca łeb rozmiarów elżbietańskiej posiadłości, dziób otwarty niczym paszcza najpotworniejszego z krokodyli, garbate fałdy ciała nastroszone wokół pary złych, zimnych jak dno lodowej szczeliny i niebieskich jak lód oczu, niestałych na sposób płynnego ciała. Raz jeszcze wypuścił powietrze z płuc, wstrząsnął ogromnymi, okrytymi plamami potu skrzydłami, ruchem do złudzenia przypominającym wzruszenie ramion, po czym osiadł i zapadł w sen. Kły, szpony, pazury, szable poszły spać. As objawił się nam jako krzew gorący i powiedział, że jeśli jesteśmy głodni, to możemy zjeść sobie ptaka huraganu. Nie jedliśmy od dawna, a jednak Gorister tylko wzruszył ramionami. Benny zaczął się ślinić i trząść. Ellen z trudem go powstrzymywała. Chce mi się jeść, Ted, powiedziała. Przesłałem jej podtrzymujący na duchu uśmiech, ale był on tak samo nienaturalny jak bohaterstwo Nimdoka, który głośno zażądał broni. Grający krzew zniknął. Na płytach podłogi leżały dwa prymitywne łuki ze strzałami oraz pistolet na wodę. Schyliłem się po łuk. Był to niczego. Zawróciliśmy. Czekała nas długa droga. Ptak huraganu miotał nami przez nieokreślony czas. Nieznany nam, bo większość go spędziliśmy nieprzytomni. Ale za to nie potrzebowaliśmy wtedy jadła. Miesiąc marszu do ptaka. Bez jedzenia. A kiedy mamy odnaleźć drogę do jaskini z obiecanymi konserwami? Tym już nikt sobie nie zawracał głowy. Przecież nie umrzemy. Dostaniemy do żarcia jakieś pomyje i nieczystości, albo w ogóle nic nie dostaniemy. As i tak utrzyma przy życiu nasze ciała w bólu, w agonii. Za nami spał ptak. Nie robiło nam różnicy, ile będzie spał. Kiedy As znudzi się jego obecnością w owej hałdzie, wtedy go unicestwi. Ale tyle mięsa, tyle delikatnego mięsa. W wędrówce towarzyszył nam lunatyczny śmiech tłustej kobiety, brzmiał pod sufitem i w prowadzących w nieskończoność korytarzach sztolni komputera. To nie był śmiech Helen. Ona nie była tłusta i od 109 lat nie słyszałem, by się śmiała. Naprawdę nie słyszałem. Nie słyszę. Maszeruję. Jestem głodny. Szliśmy powoli, co róż ktoś mdlał i trzeba było przystawać. Pewnego dnia As postanowił spowodować trzęsienie ziemi, jednocześnie przebijając gwoździami podeszwy naszych butów do podłogi. Ellen z Nimdokiem wpadli między rozsunięte jak zamkiem błyskawicznym fragmenty podłogi. Wpadli i zniknęli nam z oczu. Kiedy trzęsienie się uspokoiło, podjęliśmy marsz, Benny, Gorister i ja. Ellen i Nimdoka oddano nam tej samej nocy, która znienacka zamieniła się w dzień, gdy odprowadzał ich niebiański legion przy akompaniamencie chórów anielskich śpiewających Stomp Mojżeszu. Archaniołowie zatoczyli parę kółek, po czym upuścili ohydnie pokiereszowane ciała. Nie zatrzymaliśmy się i wkrótce Ellen z Nimdokiem dołączyli sami do nas. Wyszli z tego bez szwanku, tyle że Ellen teraz kulała. Taką pamiątkę zostawił jej As. Długa była ta droga do jaskiń lodowych, do puszek. Ellen paplała bez przerwy o czereśniach i hawajskich koktajlach owocowych. Próbowałem o nich nie myśleć. Głód i As ożyli w ten sam sposób. Głód żył w moim brzuchu, tak jak my żyliśmy w brzuchu Asa, zaś As żył w bebechach ziemi i pragnął, abyśmy wiedzieli o tej analogii. Dlatego wciąż wzmagał w nas głód. Nie da się opisać cierpień wywołanych wielomiesięczną głodówką. A jednak trzymano nas jakoś przy życiu. Żołądki, które są po prostu balonami pełnymi kwasu, bulgocącego i żrącego pienistego kwasu, nieustanny, ostry jak cierń ból przecina piersi. Ból ostateczny, wrzód ostateczny, rak ostateczny, niedowład ostateczny. Ból bezkresny. I przeszliśmy przez jaskinię szczurów. I przeszliśmy przez buchającą parę. I przeszliśmy przez krainę ślepców. I przeszliśmy przez czarną rozpacz. I przeszliśmy przez padł łez. I na koniec dotarliśmy do jaskiń lodowcowych. Tysiące mil lodu uformowanego w błękitne i srebrne błyski, szklane domy zamieszkałe przez gwiazdy supernowe, opuszczające się stalaktyty grube i wspaniałe, powstałe z chęci, by brylanty spłynęły, a następnie zastygły gładkimi, ostrymi kształtami w pełnej gracji nieśmiertelności. Dostrzegliśmy stertę puszek i spróbowaliśmy pobiec do nich. Upadliśmy w śnieg, podnieśliśmy się i biegliśmy dalej, a Ben odepchnął nas i rzucił się na puszki, zagarnął je w łapy i wessał się w nie. Wgryzał, nie mogąc ich otworzyć. As nie dał nam narzędzi do otwierania konserw. Benny porwał 3-litrową puszkę skórek guarany i walił nią w lodową ścianę. Lód kruszył się i pryskał, ale puszka tylko nieznacznie się wgniotła i słyszeliśmy nad sobą śmiech tłustej damy, rozchodzący się echem na wszystkie strony tundry coraz dalej i dalej. Benny całkiem oszalał z wściekłości, rzucał puszkami, a my grzebaliśmy w śniegu i lodzie, szukając wyjścia z beznadziejnej udręki doznanego zawodu. Nie było jednak żadnego wyjścia. Benemu ciekła z ust ślina. Nagle skoczył na Goristera. W owej chwili ogarnął mnie przeraźliwy niepokój. Osaczony przez szaleństwo, osaczony przez głód, osaczony przez wszystko prócz śmierci, wiedziałem, że naszym jedynym wyjściem jest śmierć. A strzymał nas sztucznie przy życiu, ale istniała droga do zwycięstwa. Nie do zupełnego zwycięstwa, jednak przynajmniej do spokoju. Oto było moje zadanie. Muszę tylko działać szybko. Benny wyżerał Goristerowi twarz. Ten leżał na boku, rzucając się w śniegu, a Benny owinięty wokół niego potężnymi małpimi nogami, miażdżący Goristera w pasie. Ręce Bennego zaciśnięte na głowie Goristera, jak dziadek do orzechów, i usta szarpiące delikatną skórę na policzku przeciwnika. Gorister wrzasnął tak ostrym, rozdzierającym głosem, że popękały stalaktyty. Spadły miękko, pionowo w otwierające się przed nimi zaspy śnieżne. Lance. Gdzie nie spojrzeć, setki lanc sterczało ze śniegu. Głowa Bennego odskoczyła do tyłu, gdy coś w twarzy Goristera nagle puściło. Ociekający krwią, surowy, biały ochłap ciała wisiał mu z zębów. Czarna, na tle białego śniegu twarz Ellen. Maski w kredowej bieli. Nimdok bez żadnego wyrazu, tylko same oczy. Gorister półprzytomny, Benny jak zwierzę. Wiedziałem, że As da mu poigrać. Gorister nie umrze, ale Benny napcha sobie żołądek jego twarzą. Obróciłem się lekko w prawo i wyciągnąłem ze śniegu długą lodową lancę. W Wszystko nastąpiło w jednej chwili. Pchnąłem przed siebie olbrzymi lodowy szpikulec, jak taran wsparty o moje prawe udo. Wbił się w prawy bok Bennego, tuż pod żebrami i przechodząc mu przez żołądek do góry, pękł w jego wnętrznościach. Benny zwalił się na twarz i znieruchomiał. Gorister leżał na plecach. Wyrwałem ze śniegu drugi lodowy szpikulec i w pełnym biegu siadłem na nim okrakiem, wjeżdżając mu ostrzem prosto w gardło. Przeszło na wylot. Gdy go przeszywał sopel, zamknął oczy. Ellen ogarnęło przerażenie z chwilą, gdy zrozumiała moje zamiary. Popędziła na nim Doka ze stalaktytem w ręku, wbiła mu go w jego rozkrzyczane usta, a siła impetu załatwiła resztę. Gwałtownie odrzucił głowę, jakby przygwożdżono mu ją do śnieżnej skarpy za plecami. Wszystko stało się w jednej chwili. Na mgnienie oka wieczność zastygła w niemiłym wyczekiwaniu. Słyszałem, jak

Osunęła się po mnie po ciosie. Z ust trysnęła jej krew. Nie mogłem zrozumieć wyrazu jej twarzy. Ból nie do zniesienia wykrzywił jej policzki, ale to mogło być podziękowanie. Niech to nie będzie niemożliwe. Proszę. Mogły upłynąć setki lat. Nie wiem. Przez pewien czas Az zabawiał się przyspieszaniem i opóźnianiem upływu dni w mej świadomości. Wypowiem słowo teraz. Teraz. Potrzebowałem 10 miesięcy, aby wypowiedzieć teraz. Nie wiem, myślę, że to było setki lat temu. Był wściekły. Nie dał mi pochować trupów. Co za różnica. I tak nie można kopać w stalowej posadzce. Osuszył śnieg, sprowadził noc, ryczał i sypał szarańczą. Niczego nie zdziałał. Byli martwi. Załatwiłem go. Był wściekły. Poprzednio myślałem, że As mnie nienawidzi. Myliłem się. Tamto nie było nawet cieniem nienawiści, jaką teraz wyciskał z każdego obwodu maszyny. Upewnił się, że będę cierpiał przez wieki i nie skończę ze sobą. Pozostawił mi nietknięty umysł. Mogę nadal marzyć, zastanawiać się, rozpaczać. Pamiętam ich czworo. Chciałbym... Nie, to nie ma sensu. Wiem, że ich uratowałem. Wybawiłem od tego, co mnie spotkało, a jednak nie umiem zapomnieć, że ich zabiłem. Twarz Ellen. Nie jest mi lekko. Czasami pragnę... Nieważne. As odmienił mnie dla własnego świętego spokoju. Nie chcę, abym w pełnym biegu wleciał na obudowę bloku pamięci i roztrzaskał sobie czaszkę. Albo wstrzymał oddech, aż padnę. Lub rozdarł sobie gardło zardzewiałą blachę. Tu, w dole, są lustrzane powierzchnie. Opiszę wam, co widzę. Jestem czymś wielkim, galaretowatym. To coś jest gładko zaokrąglone, bez ust. Białe, pulsujące dziury tam, gdzie zwykle były moje oczy, wypełnia zgnilizna. Gumowe wyrostki było ogniś moimi ramionami. Zaokrąglone w dole wybrzuszenia, beznogie garby miękkiej, śliskiej substancji. Gdy idę, zostawiam za sobą wilgotny szlak. Krosty chorej, zwyrodniałej szarości pojawiają się i znikają na mojej powierzchni, jakby w środku pulsowało światło. Na zewnątrz pełzam bezgłośnie, ja stworzenie, którego kształt jest tak nienaturalną karykaturą, że ludzkość jeszcze bardziej ohydnieje z powodu tego odległego podobieństwa. Wewnątrz jestem samotny. Tutaj, żyjący pod ziemią, pod powierzchnią morza, w trzewiach Asa, którego stworzyliśmy, bo czas nam się marnował i podświadomie musieliśmy wiedzieć, że on może go spędzić lepiej. Przynajmniej ich czworo znajduje się wreszcie w bezpiecznym miejscu. As będzie tym bardziej wściekły. To mi daje odrobinę satysfakcji, a jednak... As wygrał. Zwyczajnie. Zemścił się. Nie mam ust. A muszę krzyczeć.

dobry wieczór, kochane nocniczki, luźne gadki o nietypowej porze, bo ostatnio tak po prostu mam, tak po prostu mi się zdarza i będzie to, myślę, no tak jak już kiedyś wspominałem, powoli możemy się przyzwyczajać do tego, że bardziej będę właził na lajty porze, a że na razie godzina 21, tak w tygodniu, w środku tygodnia jest dla mnie odrobinkę nieosiągalna, bo niestety służba zdrowia nie jest jedyną branżą, która w tym momencie ma więcej pracy, więcej czasu musi poświęcić na rzeczy, które nie do końca są aż tak bardzo fajne i ciekawe i nie ma czasu na zajmowanie się pasjami, zainteresowaniami i innymi rzeczami. A tutaj Zenon, Skiton już na samym początku. A może początek, dwa słowa o skrajnej i niezaprzeczalnej stronniczności i niekompetencji WHO?

Oczywiście, ale niezwykłem nie wypowiadać się na tematy, na których za bardzo nie mam pojęcia, a ponieważ temat jest jak najbardziej poważny, to będę się musiał tej sprawie przyjrzeć, bo tutaj z jednej strony są głosy krytyki, z drugiej strony trąbka tutaj hamuje finansowanie. Z trzeciej strony dyrektor WHO jest uważany za jakiegoś prorosyjskiego, prosowieckiego wataszkę i człowieka Putina, ale z drugiej strony jest to człowiek, który w zasadzie jednoosobowo niemalże zahamował w swojej tam Etiopii czy w innej Ugandzie epidemię eboli, gdzie no to też trzeba się zastanowić nad takimi rzeczami, nad powstrzymywaniem epidemii właśnie pod kątem takiej, można powiedzieć, skuteczności, i mimo wszystko żadne libertariańskie wysrywy tutaj nie będą tak skuteczne jak dobra, stara dyktatura, jak jakiś właśnie parszywy komunizm, jak jakaś właśnie Korea Północna czy inne miejsca na świecie, które nie do końca szanują wolności obywateli, no bo przecież chodzi o właśnie o to, żeby tę wolność w sposób skuteczny ograniczać. Czy to będą czołgi, czy to będzie strzelanie do ludzi? Nieważne, nieważne. A tutaj my na razie możemy się pławić tym, że mamy tą naszą niezaprzeczalną wolność i dyskutować na temat tego, czy te maseczki wolno nosić na brodzie lepiej, czy lepiej na czole, czy może na ramieniu, albo sobie taką, wiesz, maseczkę na ramieniu z, nie wiem, z gwiazdą Dawida albo ze swastyką zrobić, czy to będzie legalne. No tak, mamy niezwykły przywilej, że możemy się nad takimi rzeczami zastanawiać. Ja jestem ciekaw w ogóle, czy tutaj odrobinkę w przester sobie nie wchodzę, ale chyba dynamikę powinienem mieć mniej więcej w porządku. Bo to tak trochę głupio by było, nie? Tutaj wywalać ludzi za braki techniczne, a samemu krewić, no ale mam nadzieję, że jeżeli coś jest nie tak, to ktoś mi tutaj podratuje i powie na czacie, że daje ciała. No właśnie, a tymczasem witam was na antenie Nocnego Radia. Jeszcze na YouTube'a nie jestem gotowy, ale być może będę, zresztą niedługo startuje jeden pozaradiowy projekt. Nie jestem pewien, czy... No, tutaj chcę sobie zrobić jakiś taki mały eksperyment, szczerze mówiąc, ponieważ nie będę chyba reklamował tego na antenie Nocnego Radia i być może się gdzieś w jakiś luściach internetu spotkamy. A co myślę może być bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. No zobaczymy co z tego wyjdzie. No także witam was kochane dzieciska. Będzie coś o tym, ile ich policzą za tę apkę na koniec kwietnia. Mam nadzieję, że policzą ich w ilości obciętych głów i powieszonych ludzi z rządu. No właśnie, dzisiaj w zasadzie będziemy rozmawiali, opowiem wam, natomiast oczywiście można dzwonić Skype Nocne Radio, tym razem dla odmiany włączyłem właściwego Skype'a, ale na sam początek właśnie porozmawiamy sobie najpierw o aplikacji Kwarantanna Domowa, a o drugiej oraz o drugiej aplikacji, która się nazywa Protego Safe, której to nazwa pojawiła się dopiero w opublikowanym dzisiejszej nocy rozporządzeniu dotyczącym właśnie tej tarczy antykryzysowej 3.0 i schemacie rozluźniania pewnych ograniczeń, które pojawiły się w związku z epidemią już tam 7 czy 8 tygodni temu. Więc wchodzimy tutaj w kolejny etap właśnie rozluźniania gospodarki, jakiejś tej jej reanimacje. Donaty włączone? No niestety nie włączone, musiałbym się zalogować, nie pomyślałem o tym. No, tak was kocham, że robię to za darmo, ale oczywiście jeżeli ktoś ma ochotę, w zakładce wspieraj. Na stronie Nocnego Radia znajdzie wszelkie możliwości, gdzie można rzucić grosza potrzebowi, sakiewką potrząsnąć, no ale póki co korzystajcie z tego, że mi się bardzo, bardzo chce. A dzisiejszy program sponsoruje Lidl, który dzisiaj wprowadził promocję 20 piw w cenie 10 i powiem wam szczerze, że rozpierdol jeszcze gorszy niż w momencie, kiedy ludzie zaczęli wykupować papier toaletowy, ale patriotycznie browar Van Pur, Łomża, polskie ale, polecam. Złote 49 to uczciwa cena za piwo. No właśnie, ale porozmawiamy sobie o tych dwóch aplikacjach, ponieważ tam już parę razy z Krawcem wspominaliśmy sobie o tej aplikacji Kwarantanna Domowa i tutaj od czasu do czasu pojawiała się taka informacja, jakoby aplikacja ta miała mieć otwarty kod źródłowy, co jest niestety nieprawdą. Spędziłem dzisiaj w ostatnim czasie trochę czasu nad tym, żeby ten kod źródłowy znaleźć, a w momencie, kiedy go nie znalazłem, zarówno szukając na stronie firmy, która to robi, czyli Takeaway to jest ten, to jest pyszne. Take Task? Take Task, startup.
no w sumie już nie taki startup założony w 2012 roku, ale aplikacja, ale właśnie firma, która napisała aplikację kwarantanna domowa. No, tak jak opowiadałem w ostatnim Nocnym Marku, w sytuacji, jeżeli mamy do czynienia ze skompilowaną aplikacją, to jeszcze nie jest tak źle. Bo tak naprawdę, jeżeli sobie bierzemy ten instalator, czyli plik APK z Google Play Store, no i tutaj się będę skupiał na Androidzie, ponieważ debug na iOS to jest trochę inna para kaloszy i mam trochę nieaktywny certyfikat, więc nawet nie byłbym w stanie przeprowadzić żadnych sensownych operacji. Także żeby pisać rzeczy na iPhony, trzeba mieć co roku odnawiany certyfikat, co w sumie ma też swoje uroki, dlatego że no właśnie, jeżeli chcesz sobie publikować coś w Google Play Store, no to płacisz raz tam, nie wiem, 20 czy 25 dolarów, kiedyś to było w ogóle darmowe, rejestrujesz się i masz wszystko w dupie i możesz wrzucać po prostu ile fabryka dała, a jeżeli chcesz być deweloperem Apple, mieć swój certyfikat do podpisywania kodu, żeby móc właśnie sobie wgrywać, czy to właśnie na Maca robić i publikować te aplikacje, które będą podpisane, no to musisz niestety bulić temu Apple'owi, no i tak szczerze mówiąc odrobinkę sensu to ma, bo odfiltrowuje pewne niebezpieczne rzeczy, czy ewentualnie przejęcia jakichś kont. Jeżeli ktoś po prostu zwija swój biznes, to wtedy się zwija razem ze wszystkim, przestaje płacić, aplikacja znika z App Store'a i wszystko jest w porządku. Natomiast w Play Store od czasu do czasu pojawiają się takie historie, że ktoś przejął konto, że tutaj wrzucił jakąś aktualizację, że tutaj coś tego, no ale o bezpieczeństwie aplikacji mobilnych to w ogóle najlepiej zrobić całą osobną serię, a najlepiej to sobie pójdźcie, poczytajcie zaufaną trzecią stronę niebezpiecznika, pójdźcie na ich szkolenia albo poczytajcie książki, książkę od Sekuraka na przykład, bezpieczeństwo aplikacji webowych, za co mi nie płacą szczerze mówiąc, za co szczerze mówiąc sam im zapłaciłem, bo sobie tę książkę kupiłem i jest to świetna rzecz dla człowieka, który ma jakąś podstawową wiedzę o programowaniu. Zajmuje się tym, czy hobbystycznie, czy zawodowo. Poziom wejścia jest bardzo, naprawdę bardzo niski. Tak naprawdę podstaw w pigułce wystarczą. Jest to opisane skomplikowane mechanizmy i rzeczy, na które zwyczajnie nie zwracamy nawet uwagi, pisząc kod, projektując jakieś aplikacje. Jest to tam naprawdę bardzo fajnie opisane, a no bezpieczeństwo aplikacji webowych, no to nie jest tylko aplikacja webowa w tym przypadku. Ogólnie są to jakiś taki zestaw dobrych praktyk i świetnych przykładów, które z całego serca polecam. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to niech sobie poszuka. Gdzieś będą mieli sklep na stronie sekurak.pl. No właśnie, także tyle. To był segment bezpłatnej promocji. Naprawdę chłopaki z Securitum zrobili fantastyczną robotę i za fantastyczną robotę należy chwalić i ją forsować. Jest to w ogóle jedna z niewielu książek, które mam w wydaniu papierowym. Nie wiem, czy był PDF, czy jakiś e-book, no ale jednak wysokiej jakości papier, jakieś kolorowe listingi, ma to bardzo duże znaczenie. Jak się pisze, jak się patrzy na kod, który jest odpowiednio pokolorowany, podświetlony, to jednak czyta się go dużo wygodniej i dużo szybciej, niż jeżeli byśmy patrzyli na szaro-bury ekran Kindla. No i oczywiście format też ma znaczenie, no ale przejdźmy do tych naszych kochanych aplikacji. Zacznę od kwarantanny domowej, którą zacząłem właśnie sobie dekompilować kilka dni temu, no bo pierwszą rzeczą, jeżeli nie chcą dać tego kodu źródłowego, to właśnie rozebrać ten plik APK, który tak naprawdę, jeżeli zmienimy mu... znamy treść umowy na wykonanie aplikacji. Oj, tutaj zobaczymy, czy rząd przepłacił. Zaraz sobie zobaczymy... Okej, dobra, na szybko nie widzę, ale trochę, no dobra, no nieważne, no w każdym razie po przemnożeniu otrzymujemy 560 tysięcy złotych. Wow, okej, dobra, chciałbym. Wsparcie kończy się z ostatnim dniem kwietnia, a potem każdy tydzień 250 tysięcy złotych. To będzie miało ciekawą konotację, jeżeli sobie przeczytamy regulamin i politykę prywatności aplikacji kwarantanna domowa, ale o tym przejdę zaraz po omówieniu, po jakimś takim wstępie do technikaliów. No właśnie, ponieważ jeżeli weźmiemy sobie ten plik APK, który sobie po zainstalowaniu na telefonie z Androidem możemy ściągnąć po USB, no i będziemy mieli ten plik APK. Tak naprawdę jest to plik ZIP. Jeżeli zmienimy jego rozszerzenie, to możemy go sobie rozpakować. Będziemy tam mieli dostęp do na przykład zasobów, do plików XML zawierających m.in. tłumaczenia, czy wszelkiego rodzaju łańcuchy znaków, które pojawiają się w całej aplikacji, jakieś właśnie elementy interfejsu, obrazki, no i będziemy mieli też kod, ale niestety kod skompilowany. To jest to o tyle dobrze,
Przynajmniej dawniej było jeszcze o tyle dobrze. Bo jeżeli chodzi o aplikacje na Android, no to dawniej rządziła Java i słynny Dalvik, teraz jest to bardziej Kotlin, już trochę bardziej cywilizowany język programowania, ale dający się w pewnej formie zdekompilować. I w przypadku Java jest to o tyle łatwo, że jak wspominałem, Java możemy z tak zwanych, z tych pseudoskompilowanych plików wyciągnąć praktycznie kod źródłowy taki, jakim był, tyle że pozbawiony komentarzy, więc będziemy mieli nazwy metod, nazwy funkcji, nazwy zmiennych. Wszystko będzie układało się w jedną sensowną, logiczną całość. Problem się zaczyna trochę bardziej, kiedy będziemy korzystali z Kotlina, ewentualnie właśnie jeżeli dojdzie do jakiejś obfuskacji, czyli zaciemnienia tego kodu, czyli właśnie zafałszowania tych wszystkich nazw, żeby dla maszyny znaczyło to samo, bo maszynę nie obchodzi, czy funkcja będzie się nazywała getUser, czy ona się będzie nazywała 7 królików. Jeżeli się będzie nazywała 7 królików i będzie wywoływana w takiej kolejności, jak sobie programista zażyczył, no to wiadomo, że będzie zawsze działała w ten sam sposób, a nazwy funkcji są tylko i wyłącznie dla programistów potrzebne, żeby zrozumieli, no i oczywiście dla ludzi, którzy później to coś rozprują. No. Aplikacja kwarantanna domowa jest akurat stosunkowo nowoczesna. Przede wszystkim została napisana w takim frameworku, który pozwala na pisanie aplikacji na różne platformy, co jest akurat całkiem fajne w sytuacji, kiedy musimy zrobić coś szybkiego. Mamy jakiś taki rapid application development i musimy mocno przycisnąć termin, no bo wiadomo, że wirus nie będzie czekał, aż ta aplikacja zostanie przygotowana. No właśnie, więc zostało to oparte o framework Mono, który możecie znać z klimatów dotnetowych, które akurat nie są moimi szczególnymi, nie są moją szczególnie, nawet nie tyle dobrą, co jakąkolwiek stroną, kompletnie nie mam o tym żadnego pojęcia, wiem tylko tyle, że istnieje i jest mocno powiązany właśnie. No i Mono jest właśnie taką open source'ową implementacją, jeżeli dobrze pamiętam, czy open source'owym portem bibliotek dotnetowych. No i właśnie to pozwoliło na zrobienie tejże aplikacji. Tylko że problem jest w tym, że jeżeli wykorzystujemy takie tego rodzaju kombajny, że piszemy jeden kod i on się skompiluje, tutaj klikniemy jeden, to się skompiluje na Androida, tutaj klikniemy dwa, to się skompiluje na iPhone'a, tutaj klikniemy trzy, to się skompiluje na Windows Phone i tak dalej, na dobrą sprawę jest to na tyle cross-platformowe, że klikniemy 7 i się skompiluje na Amigę, tak? Tutaj nie będę pił do mokrych snów co niektórych. No właśnie, więc zasadniczo działa to tak, że jest pewna warstwa abstrakcji, więc nie mamy bezpośrednio dostępu do tego, co siedzi w urządzeniu. Nie możemy, nie wiem, tak jak w Androidzie, dobrać się do sensora żyroskopu albo do wibracji i tam manipulować, robiąc takie uderzenia po 100 milisekund, dajmy na to, i wygrywać jakieś tam melodyjki wibratorem, tylko mamy pewną taką warstwę, która jest pewnym uśrednieniem między wszystkimi obsługiwanymi systemami operacyjnymi, no i wymaga odrobinkę innych przyzwyczajeń. Problem w tym, że jeżeli korzystamy z tego typu rozwiązań, to wtedy nasza aplikacja będzie jednak nieco większa, bo oprócz faktycznego naszego kodu źródłowego, który trzeba napisać, który jest potrzebny po to, żeby to jakoś działało, musimy też zawrzeć tę całą bibliotekę, która będzie poniekąd tłumaczyła pewne zagadnienia właśnie w sposób charakterystyczny dla takiego systemu operacyjnego. Bo jeżeli weźmiemy sobie taką prostą teoretycznie funkcję, która się znajduje właśnie w aplikacji kwarantanna domowa, z czego ta aplikacja jest przecież znana, czyli robienie sobie fotek, robienie sobie selfików, no to trzeba się dobrać do aparatu. I sposób, w jaki się dobieramy do aparatu w tych różnych systemach operacyjnych, jest po prostu całkowicie różny. I ciężko mi jest tutaj wam, nie będę może aż tak bardzo w szczegóły techniczne wchodził, ale jest to po prostu inne podejście, bo jest inna architektura systemu i kod, po którego treści można się domyślić, że tutaj jest pobierany uchwyt do tego aparatu, że jest oczekiwany na przykład JPEG, a nie film. Um,
No właśnie, w każdym razie w formie kodu będzie to wyglądało zupełnie inaczej. No i problem w tym, że ta biblioteka, która odpowiada za to, że aplikacja pisze się łatwiej, sprawi, że ta aplikacja finalnie będzie dużo większa. W sytuacji aplikacji mobilnych też bardzo ważne są zasoby graficzne, bo mamy coraz większe rozdzielczości, mamy jakieś telefony z ekranami 4K i tak dalej, no i wiadomo, że te wszystkie ikony muszą mieć zajebiście wysoką rozdzielczość, takie, że wam się na monitorze zwykłym bardzo często nie mieszczą i żeby było śmieszniej, musimy mieć, najlepiej by było, mieć kilkanaście wersji do różnych rozdzielczości, tak jest szczególnie na Androidzie, gdzie ten rozstrzał rozdzielczości mamy bardzo duży. Więc mamy tę samą ikonę, która jest najmniejsza tam 16x16 pikseli, a największa tam, nie wiem, 3000x3000, dajmy na to. I one wszystkie są w tej jednej paczce, bo chodzi o to, żeby aplikacja, żeby telefon sobie wziął taką ikonę, która mu najbardziej odpowiada. Wobec czego te pliki APK są stosunkowo duże, tak? No i powiedzmy taki Angry Birds, aż sobie zobaczę, ile teraz waży Angry Birds. Angry Birds Android, gdzie mamy dużo animacji, gdzie mamy jakąś fizykę, gdzie mamy no, zaawansowane animacje, grafikę bardzo skomplikowaną, jakieś oświetlenie, bardzo dużo dźwięków. No, ładuje się ten Google Play i tutaj powinno być takie coś takiego jak... powinno być coś takiego jak rozmiar. No właśnie, i taki Angry Birds Classic, czyli wersja już taka dość stara, ma 99 MB. To jest to Angry Birds, w które nawet ja grałem, a przykładowo Angry Birds 2, jakieś tam rozszerzenie, które ma to wszystko i jeszcze dużo, dużo więcej, jakichś poziomów właśnie animacji kolorowych świnek, ma 65 MB. Więc to jest zrozumiałe, bo potrzebujemy tych grafik, tej muzyki i tak dalej, więc... No właśnie, spójrzmy sobie na plik APK, kwarantanna domowa i tutaj jest, moi drodzy, pierwsze zaskoczenie, ponieważ ten plik APK to jest 82 MB. 82 MB za aplikację, która ma za zadanie pobierać twoją lokalizację, wysyłać ją do internetów i pozwolić ci robić zdjęcia. Wiesz, kurde, no nie wiem, może tutaj sobie jeszcze zobaczę, ile waży Instagram. Instagram... Play Store, bo w sumie ta kwarantanna domowa funkcjonalności ma takie mniej więcej jak Instagram, tylko że to by było dobre. Kryśka zachorowała na COVID-19. Lubię to. Zawsze ją nie lawię. O, rozmiar zależy od urządzenia. No to dobra, już nie będę robił aż takich dygresji, bo was zamęczę wszelkimi technikaliami, a tego nie chcę robić, tylko właśnie czołem Danusia, właśnie chcę bardziej od strony przetłumaczyć wam z programistycznego na ludzki, o co chodzi w aplikacji kwarantanna domowa, więc pierwsza rzecz, kwarantanna domowa, aplikacja, która ma dwie funkcjonalności, pilnować swojej lokalizacji i wysyłać swoje zdjęcia, zawiera 82 MB, to jest rząd wielkości kilkanaście razy więcej, niż by to było potrzebne. No nie wiem, sam nie zrobiłem aplikacji, która miała więcej niż 9 MB i uważam to wręcz za ujmę i brak poszanowania do ograniczonych przecież dostępów możliwości urządzeń. No właśnie, więc mamy 82 MB. I co mamy w środku? Próbowałem zdekompilować, nie udało mi się, więc no z jednej strony albo to świadczy o tym, że świat poszedł odrobinkę do przodu, a ja stoję w miejscu, ewentualnie ktoś tutaj się postarał, żeby się zdekompilować nie stało, nie udało, ale myślę, że wiem, gdzie popełniłem błąd, bo używałem starego narzędzia TextuJar, który właśnie zakładał, że program był napisany w Javie, a on jest trochę... nowocześniejszy. No ale udało mi się również rozpakować przy użyciu APK Tool, przyjrzeć się zawartości temu czemuś, no i widzę między innymi, że to nie tylko, wręcz nawet wcale nie wysyła informacji do nie wiem, do serwerów tam Ministerstwa Zdrowia, czy ministerstwa jakiegoś tam, tylko wysyła do bazy Google, do Firebase, które jest gdzieś tam w rękach właśnie firmy producenta, producenta właśnie tej aplikacji. O czym jeszcze powiem odrobinkę później, kiedy będę wspominał o polityce prywatności i regulaminie tej aplikacji, bo jest to również coś dość istotnego, na co trzeba by było zwrócić uwagę. Firebase, ciekawe, czy korzystałem z darmowego planu. No nie wiem. Szkoda, że nie udało mi się znaleźć jakichś żadnych wesołych kluczy do tego czegoś. Ale mogę...
No właśnie, nie wiem, bo wiesz co, mogę ci dać linka, pod którym to stoi, natomiast nie udało mi się, pokazało mi, nie znam się za bardzo na Firebase jako od strony użytkownika. To było Take Task Crowd Firebase.io, coś do czegoś takiego się na pewno łączy. To mi się udało starymi indyjskimi kruczkami, sztuczkami osiągnąć. No w każdym razie jest to wysyłane gdzieś tam. No i właśnie z jednej strony możemy powiedzieć tak, że jak wspominałem, że serwery nie mają narodowości i tak na dobrą sprawę powiem szczerze, że jeżeli to siedzi gdzieś tam u Google'a, to się czuję zdeka bezpieczniej niż gdyby to się działo właśnie w jakimś, nie wiem, w jakimś komputerze w Ministerstwie Cyfryzacji czy w Ministerstwie Zdrowia, gdzie w każdej chwili sprzątaczka mogłaby wejść, wrzucić dyskietkę, sobie zgrać wszystkie nasze dane i potem sobie drukować karty wyborcze dzięki naszym PESEL-om i podpisywać się za nas w nadchodzących wyrobach. No ale mniejsza o to. No właśnie, więc co tutaj mamy oprócz tej... No właśnie, druga bardzo istotna rzecz, która jest charakterystyczna dla Androida, to uprawnienia. Oczywiście w nowych Androidach zgapili od Apple wreszcie to, że nie wszystkie, że aplikacja nie zawsze musi mieć wszystkich uprawnień, których się domaga, i to użytkownik powinien, jako świadomy człowiek, który korzysta z własnego urządzenia, zdecydować, czy dać takiej aplikacji dostęp do lokalizacji, do aparatu. No właśnie, tylko że... Oprócz rzeczy, które są tutaj związane, bo pliku Android Manifest XML, który zawiera właśnie te wszystkie aplikacje, te wszystkie uprawnienia, których aplikacja by sobie życzyła, na tej podstawie możemy stwierdzić, cóż takiego kwarantanna domowa będzie chciała wykonać. Więc kwarantanna domowa będzie chciała wykonywać połączenia telefoniczne, co może jest jeszcze w miarę racjonalne, no bo wiadomo, no ciężko się dodzwonić do sanepidu, wie to przynajmniej będzie ciężko się dodzwonić z aplikacji, a nie z telefonu. Odtwarza dźwięk, pobiera wszystkie kontakty, tak wiecie, tak na wypadek, nie wiem po co. Lokalizacja, no to wiadomo, informacje na temat połączenia sieciowego, informacje o zużyciu procesora i pamięci. Jest to bardzo ważne, żeby właśnie rząd miał dostęp do tego, czy mamy szybki telefon i czy przypadkiem nie brakuje nam zasobów. Może będzie chciał nam kupić jakiegoś iPhone'a, jeżeli im sobie nie będzie za bardzo radziło. Odczytywać informacje o ustawieniach systemowych. Niestety nie wiem, jakich ustawieniach systemowych, ponieważ tego fragmentu kodu nie udało mi się zdekompilować. Wiem jednak, że o takie uprawnienie aplikacja prosi. Ma też informacje szczegółowe dotyczące naszej sieci Wi-Fi, czyli jaki jest nasz MAC, adres na ten przykład. Aplikacja wykorzystuje również Bluetooth, tak też również nie wiem po co. Wykorzystuje też sensory, żeby sprawdzić, czy przypadkiem oglądamy sobie, nie wiem, sensory, czyli tam żyroskop, tak, tego typu rzeczy. Też nie wiem po co. No i właśnie tutaj jest takie duże co jeżeli. Bo tego frameworku, w którym... tego frameworka... Powinien teraz krawiec zadzwonić i go zjebać, tak jak on dzwoni i prostuje, co krawiec pierdoli. Słodkie. Ponieważ, czekajcie, jak się nazywa ten framework? To było w Smali Classes 2? Bodajże? O Jezus, no nie znajdę teraz. A może i znajdę? Dobra, nie znajdę od ręki, w każdym razie w tym frameworku. Potem może uda mi się wrzucić w opis audycji, bo kurde, miałem to w notatce, którą... gdzieś zagubiłem i nie mam tego pod ręką. No w każdym razie tak, może to wynikać z tego, że ponieważ użyto właśnie takiego frameworku, to on sobie robi takie podstawowe środowisko i to jest taka domyślna konfiguracja, wobec czego on te wszystkie uprawnienia po prostu tak sobie bierze, na zapas. To nie było intencją programisty, żeby tak zrobić, to nie było intencją twórców, nie było to w żaden sposób... To jest po prostu błąd, tak? Błąd programisty, który tych uprawnień na przykład nie ograniczył, ponieważ w tym jego frameworku w zupełnie inny sposób korzysta się z tych uprawnień i zwyczajnie aplikacje żąda dużo więcej uprawnień, niż naprawdę z nich korzysta. No, moglibyśmy się bardzo łatwo dowiedzieć, jak jest naprawdę, ale się nie dowiemy. A nie dowiemy się, dlatego, że nie ma dostępnego kodu źródłowego. Wobec czego zostaje nam zaufać naszemu ukochanemu rządowi i mieć nadzieję, że wcale nasze kontakty nie są wysyłane do jakiejś firmy, no właśnie, jeszcze na sam koniec, polityka prywatności.
Regulamin i polityka prywatności, które są dostępne na stronach gov.pl, mówią między innymi, że oczywiście dane są dostępne dla Ministerstwa Zdrowia, dla tam jakiegoś jeszcze ministerstwa, że i firmy Take Task. Oczywiście nie ma mowy o żadnym wykorzystywaniu tych danych do jakichś innych celów niż właśnie monitoring osób na kwarantannie. Natomiast dane są przechowywane przez pół roku od momentu wrzucenia, czyli każda nasza samojebka, którą wrzuciliśmy, będzie siedziała na tym serwerze pół roku. No właśnie, więc o ile ta kwarantanna, no to trwa tam powiedzmy 14, może tam 28 dni góra, tak? Jeżeli są jakieś tam wątpliwości i się okazuje, że nie wiem, ktoś tam na przykład zachorował i trzeba taką kwarantannę przedłużyć, bo i takie rzeczy się w Polsce zdarzały. No ale zasadniczo nie przekracza to miesiąca, a mimo wszystko właśnie dane o naszej lokalizacji, nasze zdjęcia, które powinny zawierać nasze cztery ściany domu, gdzie informacja o tym, co kto ma w domu, nie wiem, jaki telewizor, konsolę, gdzieś tam w tle sobie zobaczyć, plus jaką ma lokalizację, no to powiem szczerze, nie w kij dmuchał, tak? No i nie daj Boże coś się stanie, nie daj Boże ten zbiór danych gdzieś wystrzeli, wyleci, no to będą bardzo poważne rzeczy. Zresztą bodajże jeden, nie wiem, niebezpiecznik czy ktoś inny pisał, że w dość łatwy sposób, jeżeli znamy telefon jakiejś osoby, to możemy bardzo łatwo sprawdzić, czy na kwarantannie jest. Ściągamy aplikację kwarantanna domowa, podajemy numer telefonu tej osoby, no i w momencie, jeżeli ta osoba jest na kwarantannie, no to tam dostaje SMS-a zwrotnego, pierdu, no i jeżeli podamy numer telefonu, nieważne czyj, bo podajemy to po prostu z palca, z ręki, wymyślamy sobie, dostajemy informację, czy ta osoba jest na kwarantannie, czy nie, więc tutaj zostaje pytanie, czy nikomu nie przyszło do głowy, żeby właśnie przyjrzeć się, jakie żądanie wówczas leci i przykładowo zrobić brute force'em wszystkie możliwe numery telefonu komórkowego, wrzucić na ten panel logowania i otrzymać bazę danych wszystkich ludzi, którzy aktualnie są w kwarantannie. No właśnie, jeżeli coś takiego wycieknie, a zawsze coś może wyciec, to tutaj nie ma co tego bagatelizować, no to można powiedzieć, że obudzimy się z palcem w dupie, no i właśnie na sam koniec, tak, mamy tutaj jakieś biblioteki, mamy jakieś DLL-ki, tak, Windowsowe dynamiczne biblioteki, które w androidowym softie po prostu nie powinny się nawet znaleźć, one tam są. Więc no i mamy nieprzyzwoicie duży rozmiar 82 MB, co jedynie podsyca moją teorię spiskową, że kwarantanna domowa jest aplikacją, która ma na celu, no niestety, zainstalowanie nam w pewnym momencie Pegasusa. No ale już mniejsza o kwarantannę domową, bo jak mówię, no tutaj dużo jest w tym, co mówię, jakiejś takiej spekulacji, jakiegoś takiego domyślania się bardziej niż faktycznej analizy, ponieważ ktoś się bardzo postarał, żeby nie było szczególnie łatwe to, żeby daną rzecz sobie z tej aplikacji wyciągnąć. Nie udostępniono źródeł. No i właśnie, i dla porównania, mieliśmy, no właśnie, kwarantanna domowa, 82 MB, a z drugiej strony mamy, no właśnie, mamy aplikację Protego Safe, o której informacje pojawiły się właśnie w rozporządzeniu, że jeżeli będziemy mieli aplikację Protego Safe, to jeżeli sklep jakiś, czy jakieś centrum handlowe już będzie na limicie, że więcej osób nie może wejść, ale będziemy mieli tę naszą aplikację Protego Safe, to tam będziemy się mogli odhaczyć i wejść. Tam 10% więcej osób będzie mogło wejść. No, można z jednej strony powiedzieć zajebiście. A w rozporządzeniu ministerstwa jest napisane, że sklepy właśnie powinny wystawić jakieś takie plakaty, banery zachęcające do korzystania z tego Protego Safe. No właśnie, na sam początek, czym jest Protego Safe? Jest to aplikacja, która wykorzystuje pomysł właśnie skanowania otoczenia poprzez przykładowo Bluetooth, żeby zobaczyć, jakie urządzenia są w pobliżu. Ponieważ Bluetooth tak naprawdę w pewnym uproszczeniu, nawet nie takim dużym, działa jak karta Wi-Fi, więc ma swój bardzo konkretny adres sprzętowy i w momencie, kiedy tam się pokazuje, naświetla, rozgląda się dookoła, pamiętacie, jak korzystacie w telefonie, tam możesz włączyć tryb wykrywania, to ona się przedstawia. Ona się przedstawia, mam na imię F-A-D-E-B-E-E-F i tak dalej, tak?
ma jakiś swój unikalny identyfikator, po czym można danego człowieka rozpoznawać. No i przykładowo sieci handlowe wykorzystują to właśnie, stawiając takie fejkowe punkty Bluetooth w swoich sklepach, żeby wiedzieć, że powiedzmy jakiś tam ziomeczek regularnie przychodzi tam na 2 godziny do tego centrum handlowego, najpierw idzie do Castoramy, potem idzie do Piotra i Pawła, a na koniec ląduje gdzieś w okolicach Burger Kinga, więc tutaj może jakoś warto by było, umieszczając reklamę Burger Kinga, no to warto by go było postawić blisko Piotra i Pawła, bo tak nam wynika ze statystyk, że tamtędy mniej więcej ludzie chodzą. Takie rzeczy się dzieją, takie rzeczy działają od wielu, wielu lat, dlatego tak wyłączamy Bluetooth i Wi-Fi też. Przynajmniej jeżeli jesteśmy na mieście, a przynajmniej jeżeli mamy jakiś starszy telefon, ponieważ nowsze zwyczajnie sprawiają, że ten telefon się przedstawia w sposób no, fałszywy, powiedzmy. Czyli za każdym razem wymyśla sobie nowy identyfikator. Oj, to nie ma jak dobre kichnięcie dobrym, pysznym koronawirusem. No właśnie, więc... Obserwując taką możliwość, ktoś wpadł na pomysł i to nie jest tylko i wyłącznie pomysł Polaków, tylko to się już pojawiło dużo, dużo wcześniej, że można podobny mechanizm śledzenia na podstawie właśnie takiej krótkodystansowej łączności bezprzewodowej wykorzystać do sprawdzania, z kim dana osoba się widziała. Ponieważ jeżeli nasz telefon zauważy jakieś inne urządzenie Bluetooth, to prawdopodobnie jesteśmy w takiej odległości, że mogliśmy się od siebie zarazić, mogliśmy sobie na siebie kichnąć, splunąć i nawet tego nie zauważyliśmy, co samo w sobie, powiedzmy, ma jakieś tam podstawy, no sensowne podstawy, tak, bo Bluetooth za dużego zasięgu nie ma. No i właśnie na tej podstawie tutaj te dane mają być niby zanonimizowane, przesłane do jednego centralnego miejsca, no i możemy w tej aplikacji na przykład się dowiedzieć, że przedwczoraj, kiedy byliśmy w Castoramie, to w zasięgu naszego Bluetootha pojawił się jakiś telefon kolesia, który potem trafił do szpitala, bo jest zakażony. No i okej, powiedzmy, pomysł jest spoko. Tylko, że ma pewne wady. Ponieważ po pierwsze, Bluetooth w tle za bardzo nie działa. Sam ten pomysł, jak wspominałem, to nie jest tylko i wyłącznie pomysł Polaków. Nawet Google i Apple się za to wzięli, ponieważ o ile pomysł jest jeszcze w miarę sensowny, to wykonanie już jest trochę bardziej skomplikowane, ponieważ właśnie nie masz takiego łatwego dostępu do tego, żeby na żywo skanować całą okolicę. Nawet jeżeli jesteśmy w jakimś markecie, gdzie dajmy na to znajduje się 40 osób, no nie wiem, taką swoją biedronkę wezmę, no to wiem, że powiedzmy od wejścia tam, gdzie są warzywa, do tam lodówek z mrożonym żarciem, no to tak średnio bym powiedział, że ten Bluetooth będzie trybił, że ten Bluetooth będzie ciągnął, tak? No i ludzie też się poruszają swoimi ścieżkami, wobec czego musi być odpowiednio duża częstotliwość tego skanowania. To musi być robione kilkanaście razy na minutę. Żeby to się w ogóle udało, a żeby to zrobić, no to w trybie uśpienia jest niestety problem. Zresztą użytkownicy nowszych urządzeń z systemem Android bardzo często skarżą się na to, że jeżeli mają jakąś aplikację, która przykładowo właśnie wykorzystuje położenie, czy wykorzystuje Bluetooth, tak właśnie bardziej pasywnie, a jakieś przykładowo, nie wiem, kontrolery do czujników OBD w samochodach, tak, to jeżeli telefon wejdzie w stan uśpienia, no to zwyczajnie, żeby zaoszczędzić odrobinę energii, to system operacyjny taką aplikację ubije. No bo czemu ta aplikacja ma pracować, jeżeli użytkownik na nią nie patrzy? No logiczne. No dla systemu operacyjnego logiczne, bo to miało sens, zresztą pamiętamy. No mimo wszystko nasze telefony w ciągu ostatnich 10 lat są kilkanaście razy szybsze. I chwilowo zjadają dużo, dużo więcej energii, ale taki spoczynkowe żarcie energii jest, no, ktoś zaczął na to zwracać uwagę i jednak, no zresztą też można zauważyć, że dzisiaj żywotność baterii jest nieco wyższa w sensownych produktach, nie tylko dlatego, że są to nowocześniejsze ogniwa, ale również dlatego, że zarządzanie energią dla aplikacji, które gdzieś tam się chowają w tle, jest dużo bardziej dojrzałe, dużo bardziej sensowne, no i ktoś o tym wreszcie pomyślał. No właśnie, tylko że mamy takie skanowanie, no pomysł jest ogólnie zrobiony przez firmę, już wam powiem. No i tak, aplikacja ma 4,1 megabajta.
I też tam gada z GPS-em, gada z Bluetoothem, okej, wszystko ładnie, pięknie, no tylko, że jej kod źródłowy jest dostępny na GitHubie. Jest ta aplikacja otwarta, każdy może wejść, skompilować sobie, zalogować się, tak, sprawdzić, co tutaj siedzi, pogadać z deweloperami. No i się właśnie zrobił problem, ponieważ nikt o tym Protego Save do dzisiejszej nocy nie słyszał. I mamy dość ciekawy styk świata polityki, programowania i zdrowia. Gdzie ludzie mają jakąś taką swoją wizję, a ludzie, którzy może nie do końca są, ludzie tacy z zewnątrz, tak, którzy po prostu tej aplikacji się dowiedzieli, którzy mówią o swoich niepokojach dotyczących tej aplikacji, bo między innymi w rozporządzeniu możemy przeczytać, że przy wejściu do takiego sklepu, do którego właśnie chcemy wpuścić te dodatkowe 10% ludzi z aplikacją Protego Save, ma jakiś kod QR zeskanować i się od razu pojawia pytanie, jaki kod QR, skąd ten kod QR mają wziąć i czy oni mają się odhaczyć i zeskanować jeszcze jeden kod QR, kiedy będą wychodzili, w jaki sposób to będzie kontrolowane. No i problem w tym, że deweloperzy też nie wiedzą. Deweloperzy też nie wiedzą, a aplikacja wchodzi w życie 4 maja. Żeby było śmieszniej, aplikacja nie jest dostępna jeszcze na iPhony, pomimo że jest dostępny kod źródłowy, ponieważ tak jak właśnie mówiłem w Nocnym Marku, no, wyrzucenie aplikacji do App Store'a jest dużo bardziej czasochłonne i jeżeli mamy coś, co się gwałtownie zmienia, to ten status developer review będzie po prostu cały czas trwał, bo wiadomo, że jeżeli ten jakiś kut z Cupertino przejrzał tę aplikację i już tutaj prawie skończył, bo tutaj wchodzi jakiś nowy commit, no to musi zrobić to raz jeszcze i zweryfikować, czy przypadkiem ktoś tutaj czegoś nie wepchnął, więc to się będzie przeciągało w nieskończoność, więc mamy tutaj obywateli podzielonych na kategorię lepszą, czyli użytkownicy Androidów i kategorię gorszą, czyli użytkowników iPhone'ów oraz ludzi, którzy mają telefon z tarczą, ponieważ tak samo jak na iPhone'ie nie będzie można na telefonie z tarczą tej aplikacji zainstalować. No i właśnie, deweloperzy nie mają pojęcia, o co tutaj chodzi. Jakieś pieniądze tutaj pewnie w tle się pojawiły. No, mam nadzieję, bo pomysł jest jak najbardziej słuszny, jak najbardziej sensowny, no tylko, że wykonanie jest jakoś takie byle jakie. Jest coś, co na mocy rozporządzenia, które będzie głosowane dzisiaj o 18 miało być głosowane, czyli już pewnie poleciało. Ja bym zgłaszał tę aplikację w Play Store jako niezgodną ze standardami i szpiegującą, co w sumie ma jak najbardziej sens. Natomiast tutaj właśnie w kategorii issues można sobie poczytać komentarze zarówno ludzi zaniepokojonych całą aplikacją, jak i również samych deweloperów, gdzie między innymi, czy to przypadkiem nie znikło, bo niestety pewne z tych rzeczy znikały, ale to też miało pewien sens, że te rzeczy znikały, no ale to już nie chcę w mądry GitHuba wchodzić. Generalnie ludzie wykorzystywali issues jak do rzeczy, do których nie powinno się tego wykorzystywać. Nieważne, nie chcę aż tak bardzo... technicznie wchodzić, ale zacytuję tutaj jedną rzecz, która pochodzącą właśnie od deweloperów. Nie widzę opcji, albo się jeszcze na taką nie natknąłem, na scentralizowany system do śledzenia kontaktów, który zapewniałby tak dużą anonimowość, jak nawet najprostszy system zdecentralizowany, o którym pisaliśmy tu od samego początku. Masz absolutną rację. Na szczęście mogliśmy o tym porozmawiać i wspólnie dojść do tego, że faktycznie, nawet bez numeru telefonu, nie ma możliwości faktycznego zanonimizowania danych osobowych w tym przypadku. Teraz widzę to bardzo jasno, lektura ekspertów z całego świata, dużo na ten temat czytam, pomogła mi to zrozumieć. Więc wszyscy są całkowicie przekonani, że nie ma tutaj... To znaczy tak, no jest jakaś pewna warstwa anonimowości, że nie będzie tak, że ktoś sobie tak spojrzy i popatrzy, oj, tutaj Kotkiewicz kupił znowu 2 kilo bananów i teraz idzie po mleko i sobie będzie napieprzał koktajle przez cały weekend, tak? Aż tak nie będzie, ale no na podstawie identyfikatorów, które przesyłamy, na podstawie, no właśnie, gdzieś tam ktoś znalazł jakiegoś baga, gdzie przy zmiennym, losowym i
identyfikatorze był zapisywany adres IP, więc wystarczyłoby mieć jakieś takie logi połączeń, z jakiego adresu IP był jaki, jaki klient. I już cała anonimowość idzie sobie w pizdu. Więc niestety sami twórcy aplikacji widzą, zaczynają dostrzegać jej niedoskonałości. No i w konsekwencji to, że Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Cyfryzacji i wszyscy ministrowie szczęścia, zdrowia, szczęścia i pomyślności wrzucili ich tak naprawdę na jedną wielką pieprzoną minę. Chociaż mam nadzieję, że jednak Polacy dość uczciwie do tego podejdą i nie będą tego gówna instalowali. Nawet to nie jest kwestia, czy to jest gówno, czy to nie jest gówno, no ale to jest jakieś takie wsadzanie sobie, pozwalanie sobie na wsadzanie palca w dupę przez agencje rządowe. No i właśnie, no i tutaj zmierzam do jako takiej konkluzji, przynajmniej w tym pierwszym temacie, ponieważ no, to, co daje się przede wszystkim zauważyć, to jest to, że jednak można zrobić aplikację, która jest prosta, która jest wykorzystywana przez rząd właśnie w celu walki z pandemią i można otworzyć jej źródła. Jak widzę, że ta aplikacja finalnie w Play Store ma 4 MB, to tak szczerze mówiąc nawet za bardzo mi się nie chce kompilować, bo mam wrażenie, tak już na tej podstawie, tak, że widzę kod źródłowy, widzę mniej więcej ile jest zasobów i widzę mniej więcej jaka jest ilość bytecodu wynikowego, co można tak sobie mniej więcej pi razy drzwi oszacować i mogę być mniej więcej spokojny. Znam funkcjonalności tej aplikacji, widzę jakich uprawnień się domaga. Jest ta aplikacja stworzona dobrze. Poniekąd dobrze, tak? No, nie mamy zwyczajnie jeszcze dostępnych API, nie mamy jeszcze dostępnych technologii, żeby właśnie dobierać się do tego Bluetootha w sposób łatwy i przyjemny. Apple i Google właśnie nad tym pracują i zostanie to upublicznione i pewnie trafi do szerszej świadomości. Podobna aplikacja została wykorzystana w Korei Południowej właśnie, która też miała swój dość poważny outbreak i który udało im się całkiem nieźle zahamować. Tylko że właśnie problem w tym, że Koreańczycy jednak mają trochę godności i trochę przyzwoitości, ponieważ tam też było coś takiego, że że informacje o ludziach, którzy przykładowo łamią kwarantannę, że jeżeli ktoś jest na kwarantannie i wyjdzie i tam dostanie jakiś status, te informacje były publiczne, tak? Więc tutaj tak trochę zrzucono na ostracyzm społeczny, tak? A to, żeby ludzie sami siebie nawzajem pilnowali, no i zwyczajnie nie przynosili samym sobie czy swoim rodzinom wstydu. No i to jest takie podstawowe rozróżnienie, jeżeli chodzi o kraje wschodnie, no może nie wszystkie, no ale Japonia czy Korea Południowa, gdzie jednak tej przyzwoitości i takiego ustąpienia z szacunku dla drugiego człowieka czy dla całego społeczeństwa to po prostu jest. Bo w momencie, kiedy patrzę sobie dzisiaj, tak, na... coraz mniej ludzi widzę, nie wiem, w tych cholernych maseczkach. Ja zaczynam mieć taką teorię spiskową, że te maseczki to wprowadzili tylko po to, żeby psolacy zaczęli właśnie marudzić o te maseczki i żeby nikt się nie przejmował tym, że właśnie tutaj jest jakiś trojan wirus watykańczyk w kwarantannie domowej, że nasze dane osobowe hurtem zostały zaimportowane do Poczty Polskiej, że tutaj jest jakaś kolejna aplikacja, kolejna jakaś wrzutka na minę. Nie, my się będziemy tutaj dumnie niczym kutasa przy szarmackim pasie nie będziemy nosić tych maseczek, bo to tak nie wolno i nam się ciężko oddycha. Ile po prostu energii jest tracone na to, żeby też powtarzać, tak, Szumi z bankierem mówią, że no to Szumi właśnie wczoraj mówił, no byłem, jechałem rowerem do pracy i ludzie mieli tam gdzieś te maseczki, gdzieś tam na brodzie, gdzieś tam na ustach z odsłoniętym nosem, też dzisiaj sobie zwróciłem na to uwagę, bo akurat ładna pogoda była, sobie piechotą do biura poszedłem, bo akurat miałem do załatwienia jedną rzecz na szybko, no i faktycznie, niestety, ludzie mają takie podejście, jakie mają, no i można sobie tłumaczyć, tak, że to chodzi o to, żeby te kropelki jednak się zatrzymywały na tej skarpecie na gębie, tak. No ale ludzie wiedzą swoje. A najśmieszniejsze jest to, że krótko przed wprowadzeniem tych obowiązkowych maseczek, czy to na Facebooku, czy to na innych socjalach, czy na jakichś forach, to było jedno wielkie kurde, słuchajcie, dlaczego nie wprowadzono obowiązkowych maseczek? Przecież Czechy wprowadziły i już mają tutaj dużo lepiej ogarniętą ten swój kawałek puzelka, tak?
No i tak się wtedy zastanawiałem, czy to przypadkiem nie było jakieś takie lobby maseczkowe. Na pewno trochę tego było, że no wiadomo, że ktoś tutaj produkował, ktoś tutaj sprzedawał, no i w jego interesie było, żeby mieć komu to sprzedawać. No właśnie, tylko że w momencie, kiedy pojawił się zakaz, kiedy się pojawił nakaz, to nagle wszyscy, no może nie wszyscy, tak, ale nagle mamy jakąś taką wielką grupę rebeliantów, którzy na każdym kroku będą pokazywać, jacy to oni są hardkorowi, jak to bardzo tych maseczek nie noszą, a pewnie jak przyjdzie do wyborów, to pierwsi poliżą kopertę, żeby im 500+ nie zabrać. No ale o psolakach to naprawdę mógłbym dużo mówić. Zliczeniem ofiar też jest fajnie, ci sami ludzie potrafią w jednej wypowiedzi powiedzieć, że oni zawyżają i rząd zaniża, no właśnie to jest problem, no skoro nie mamy doskonałej metody diagnostycznej, no tutaj arcy Janusz dzisiaj wklejał linka, że jakaś tam babka ze Stanów Zjednoczonych mówi, że jeżeli ktoś, nie wiem, że jeżeli ktoś miał COVID-a i zmarł na zawał, no to został wpisany jako COVID. No tylko, że na ten moment zwyczajnie wiemy na ten temat za mało, żeby stwierdzić, czy ten zawał na przykład nie został w jakiś sposób sprowokowany, czy przyspieszony właśnie z tytułu tego, że ten COVID zaatakował, bo jest to trochę skomplikowana rzecz. Etam chodził i namawiał ludzi noszących maseczki, którym to nie przeszkadza, by ich nie nosili, bo jakaś ustawa, no jest ustawa, która mówi dość uczciwie, że słuchaj, jeżeli masz, nie wiem, problemy z oddychaniem, tak, to zdejmij sobie te maseczki, nie musisz mieć zaświadczenia, po prostu zdejmij, tak? I nagle się okazuje, że 30 milionów psolaków ma zajebiste problemy z oddychaniem, ma jakąś rozedmę płuc i nie jest w stanie oddychać, kurde, jeżeli by weszli na gubałówkę, to by umarli z braku tlenu, no ja pierdzielę, to jest jakaś komedia, słuchajcie, no okej, to jest ważny zapis i dobrze, że się zdarzył, bo miałem choćby wczoraj taką sytuację, gdzie musiałem ganiać z kołami i oponami, żeby je znieść z mieszkania. Znaczy, jakaś tam babka to jest lepsze źródło niż oficjalnie dostępne dokumenty, nie? Wiesz co, to jakaś babka rządowa, nie pamiętam, nie chcę tutaj, nie chcę mówić. Jak coś, to słuchaj, zadzwoń na Skype, na radio, pogadamy na temat. No właśnie, więc wczoraj biegałem z kołami i oponami, bo wreszcie nadszedł czas, żeby wymienić. No i po prostu zmachałem się jak chuj, bo byłem odrobinkę zmęczony, no i się zmęczyłem. No i w momencie, kiedy dojechałem na miejsce, jeszcze trochę zadyszki miałem, kurde, tej chusty nie założyłem, żeby sobie trochę złapać powietrza, żeby sobie trochę odetchnąć i od tego właśnie to jest. A nie, bo jest ustawa i ja się na ten punkt mogę powołać, to jest właśnie ten problem, że gdyby Polakom powiedzieć, że jedzenie gówna jest zabronione, to by zaczęli je wpierdalać łyżkami. Bo by zaczęli je wpierdalać łyżkami, jeszcze żeby dodać, że jeżeli lubisz gówno, no to możesz je sobie skonsumować. I to jest właśnie ta wredna mentalność, przez które my Polacy za bardzo nie możemy mieć ładnych rzeczy i dlaczego ten kraj wygląda jak wygląda. Butujemy się przeciwko rzeczom, które są tak naprawdę mało istotne i w jakiś sposób pani, nie wiem, no moja wolność w żaden sposób nie czuje się ograniczona. Tutaj jakieś opowieści o tym, że terroryzowanie ludzi, straszenie i tak dalej. No kurde, chodzę całą zimę w masce przeciwsmogowej, bo mi się zwyczajnie lepiej oddycha, zresztą powietrze też jest cieplejsze, dzięki czemu rzadziej choruję, tak? Po Woodstocku zawsze też biegam w Arafatce ze względu na to, żeby tego wzniesionego pyłu nie wdychać aż w takich ilościach i też mi się dzięki temu lepiej oddycha. A tutaj nagle jest jakaś taka wielka chucpa, bo kurde, nakazują. I jest tutaj jakiś, kurde, nie wiem, jakiś wielki problem, że tak bardzo się skupiamy na tak prostej rzeczy, tak? No można, nawet jeśli, no to można się powiedzmy burzyć, że tych maseczek nie dostaliśmy za free, bo to jest istotne, tak? No są, nie wiem, są ludzie, są rodziny, dla których wydanie, no bo wiadomo, jednej maseczki nie kupisz, tylko to trzeba jakiś sobie pakiet kupić, żeby sobie mieć to zmienne, żeby sobie to prać. Ja mam akurat kolekcję swoich chust z Woodstocków, więc akurat nie było to dla mnie obciążenie, no ale jeżeli coś jest nakazowe, no to wtedy powinno być darmowe. To tak samo, jeżeli byśmy mieli płacić za wydanie dowodu osobistego, który mamy według prawa obowiązek posiadać. Więc dlatego dowody osobiste są darmowe, płacimy z podatków, no ale wiecie, o co tu chodzi, nie? No takie psychologiczne co?
coś. No i tutaj faktycznie można by się było do tego przyczepić, bo jeżeli, nie wiem, tam masz jakąś większą rodzinę, dajmy na to, i każdemu musisz kupić tam po 15 maseczek, żeby tak zdążyć z praniem, no to faktycznie no to już jest jakieś takie obciążenie i to takie obciążenie niemałe, no chociaż miejmy możliwość, żeby sobie to od podatku odliczyć, ale nie, czepiamy się tego i jeszcze ta forma sprzeciwu, żeby faktycznie jak rebeliant sobie, nie wiem, tam maseczkę na dupę założyć, tak, czy coś takiego, czy na jajkach sobie tak, wiecie, w pasek z jednej, z drugiej strony, jak podpaskę nosić, żeby pokazać, gdzie mamy państwo, ale nie, założyć te gumki za uszy i położyć sobie maseczkę na brodzie, takie, wiecie, tak jebać państwo na 60%, bo się trochę cyka. Kurde, no, gdzie ci Polacy, którzy stawali naprzeciwko milicji, która do nich strzelała? My jesteśmy ich potomkami? My tutaj pokazujemy, chcemy cokolwiek w ten sposób pokazać rządowi? Chociaż kurde, gdybym był kaczorem, to bym tak teraz rechotał z tego, głaskałbym kota i się kurde z psolaków śmiał. Że tak bardzo uciśnieni, że tak bardzo im wszystko przeszkadza, a wszystko co potrafią zrobić, to założyć maseczkę na brodę i mówić jacy oni to są ważni, a później wyjdzie taki jeden patrol z drugim, zatrzyma cię, zapyta czemu nie masz maseczki, ty powiesz, bo mnie to obraża, bo to jest moja konstytucja i w ogóle dostaniesz 500 zł mandatu, nie przyjmiesz, dostaniesz 30 tysięcy od sanepidu i się skończy kopytkowanie. No i tak to będzie wyglądało. Tak to będzie wyglądało, bo dostaniesz, bo te mandaty, tak, te kary administracyjne nakładane przez sanepid, gdzie nawet w tej chwili nie jest istotne to, czy to jest konstytucyjne, czy nie. To jest istotne jest to, że w momencie, kiedy taką karę dostaniemy, ona jest bardzo szybko egzekwowalna i komornik bardzo szybko się do nas dobierze. I nawet jeżeli się okaże, że te wszystkie kary były niekonstytucyjne, że będą płacone odszkodowania i tak dalej, no to gdyby mi teraz komornik wszedł i zabrał 30 tysięcy, no to powiem szczerze, że trochę, kurde, by było ciężko. Trochę by było niewesoło. A nie daj Boże, jeszcze parę razy coś takiego by się stało, no bo wiadomo, że jako rebeliant, no to jeżeli raz kijem dostanę, no to się nie ugnę i jeszcze parę razy sobie pozwolę dupę obić, a potem się okaże, że mam, nie wiem, mam zablokowaną pensję, czy mam, nie wiem, mam zajęty samochód, czy kurde, zabrany telewizor, komputer, mieszkanie tutaj za pół roku będzie zlicytowane. No i dobra, no i okej, może za rok, za dwa, kiedy to wszystko ucichnie, faktycznie pozwę sanepid, faktycznie wygram proces i faktycznie dostanę, będzie mi się należało jeszcze z nawiązką, tak? A co jeżeli w międzyczasie się powieszę, bo nie będę miał co do garnka włożyć? To jest ten problem, więc... No właśnie, inwestowanie jak to było taka w dezyderacie, to bodajże było, że Boże, daj mi siłę, żebym mógł zmienić to, co mogę, daj mi coś tam, żeby pogodzić się z rzeczami, których nie mogę zmienić i daj mi mądrość, żebym zakopał ciała, żebym pamiętał zakopać ciała tych, którzy mnie dzisiaj wkurwili. No więc tutaj chyba jest taki główny punkt, w którym nie do końca jako społeczeństwo, jako naród jesteśmy w stanie zainwestować i zidentyfikować rzeczy, na które faktycznie mamy wpływ. Jak tutaj jeszcze dzisiaj wcześniej miałem dość ciekawą dyskusję na czacie z Arcyjanuszem i adwokatem, bo tutaj adwokat wrzucił w ogóle linka. Ja chciałem w ogóle pozdrowić i bardzo podziękować adwokatowi, bo zrobił dzisiaj bardzo fajną rzecz. Mianowicie, wrzucił linka, że tam jakiś lekarz ujawnia, że nie ma żadnego COVID-a czy coś tam, że tutaj jakaś taka wypowiedź. To jest zabawne, bo w trzech prawie że rozłącznych bankach informacyjnych ta informacja pojawiła, ten link do YouTube'a mi się pojawił praktycznie w tym samym momencie. Więc trochę mnie przeraża, jak bardzo foliarstwo i szuria przeszły do mainstreamu. Jakiś właśnie koleś nagrał filmik, cytując lekarza, wypowiedź dla portalu Tu Wrocław, gdzie mówił, że no tak, no tutaj, ale żadna z tych osób nie ma COVID-a, to są jakieś tam inne rzeczy i w ogóle nie, to no rozumiecie o co chodzi, że nikt tutaj nie ma wirusa, proszę się nie przejmować, proszę się rozejść. Tylko to, czego ten koleś nie zrobił, i to jest naprawdę jedna z najpodlejszych manipulacji, jakie widziałem w ostatnim czasie, ale to nie powiedział, że to nagranie pochodzi z 31 stycznia 2020 roku. Z 31 stycznia, z czasów, kiedy jeszcze nie mieliśmy ani jednego wykrytego przypadku choroby COVID-19 w Polsce.
Nie jest to pierwsza taka sytuacja, bo też widziałem taką manipulację we Włoszech, gdzie właśnie jakiś lekarz czy tam jakiś ordynator się wypowiadał, że we Włoszech nie ma ani jednej osoby, która by zmarła wskutek koronawirusa. No i to był ten sam model, tak, że był to wywiad, który został przeprowadzony tam, nie wiem, dzień czy dwa po wykryciu pierwszych przypadków we Włoszech. Więc no niezwykle podłe. No ale udało się, powiedziałem adwokatowi, jak to wygląda, dałem mu link do materiału źródłowego i mówię, ale wiesz co, to teraz pójdź tam, gdzie znalazłeś ten materiał i powiedz im, że to jest manipulacja. No i po chwili adwokat mówi, że tak, że powiedział, że tam zostawił komentarz czy coś takiego, że ten materiał to jest zupełnie innego czasu i kontekstu i takich foliarzy nam trzeba, kurde. Aż się zaskoczyłem, no naprawdę bardzo miło, bo taki zwykły, typowy oszołom to by mnie najpierw opluł za zaburzanie światopoglądu, potem zwyzywał, potem by stwierdził, że jestem ruskim trolem, a potem jeszcze gdyby tylko mógł, to by na mnie nakichał i nasrał. No tak to mniej więcej bywa. A tutaj jednak mamy bardzo, no, bardzo sensowne podejście, że no, są takie momenty, w których już nie ma co bronić sprawy straconej. No i tak się też, można powiedzieć, trochę zastanowiłem nad samą produkcją fake newsów, tak? Bo mamy jakąś osobę, tak? Powiedzmy, zakładam, że to będzie twórca tego filmu, tak? Bo on miał ten sam link źródłowy, który miałem. Miał ten materiał przed oczami, tak? Na YouTubie mamy napisane, kiedy to zostało wgrane. Czy tam na Facebooku też mamy, kiedy to zostało wgrane. I on tego nie umieścił w swoim materiale, gdzie właśnie omawiał tę wypowiedź. I osobiście zakładam, że zrobił to celowo, bo jego odpowiedzialnością jest przed przetworzeniem jakiejś informacji zweryfikować, czy to jest jakieś, w jakiś sposób kompletne. Jeżeli bym, nie wiem, wam puszczał jakieś fragmenty czyjejś wypowiedzi, no to fajnie by było, żeby nie robić z tego TVP i nie robić jakiejś szatkownicy, żeby zmieniać znaczenie, żeby zmienić kontekst, żeby zmienić skalę danej rzeczy, bo jest to po prostu zajebiście nieuczciwe.

skomplikować, można nad czymś się nie zastanowić, to o czym bardzo często powtarzam, że nie mamy my jako Polacy umiejętności rozpoznawania, klasyfikowania wiarygodności informacji, na czym niestety strasznie cierpimy. Strasznie cierpimy, no i takie rzeczy się zwyczajnie pojawiają, ale nie nauczyliśmy się tego w szkole. Nie chcieliśmy o tym przeczytać później, nie oglądam, no oglądamy tam sobie powiedzmy jakiegoś człowieka z ptakiem w nazwisku zamiast wykładów naukowców. No i no dobra, no trudno, no ciężko oczekiwać od kogoś, kto nie jest sportowcem, żeby przebiegł kilometr w mniej niż 4 minuty, no. No dobra, no może, nie wiem ile się biega w kilometr, to mnie może ktoś poprawi, no ale to nie jest istotne w całej historii. Tylko, że w momencie, kiedy jesteśmy złapani za rękę, czy kiedy powiedzmy bezmyślnie coś puszczamy dalej, to już się zaczyna problem. I tak się zacząłem zastanawiać nad tym, dlaczego ludzie to robią. Dlaczego ludzie, mając jakąś taką nie do końca potwierdzoną informację, chcą jak najszybciej puścić ją dalej, nadać jej jakiś taki sens? I kurde nie wiem, powiedzcie mi, czemu to się dzieje? Jezus Maria. Co jest w tym tak fajnego? Dlaczego ludzie, i to bardzo często jest tak, jeżeli, nie wiem, obserwuję jakieś szurskie grupki czy coś takiego, to bardzo często są te same osoby. To jest jakiś model osobowości, który się bawi w jakieś, nie wiem, mikrodziennikarstwo, sam nie wiem, jak to określić. I próbuje być właśnie tym pierwszym posłańcem, który wprowadza nas w nowy świat, w nowe znaczenie, w nowe, nie wiem, nawet nie, trochę mi słów brakuje. Ale wprowadza jakąś taką nową informację, bez żadnej weryfikacji i tak dalej, no to też możemy sobie czasami po mediach głównego nurtu zauważyć, że informacje też się pojawiają gdzieś w pewnej kolejności, a niektóre się pojawiają natychmiast. Przykładowo Polska Agencja Prasowa czy tam Reuters coś upublikuje i mamy wszędzie TVN, TVP Info, oczywiście każdy tam swoją narrację zastosuje, jakieś Interia, Onety, wszystko na jedną od razu mówią, tak? Od razu puszczają tę informację, odrobinkę ją przetwarzając. No ale oczywiście dziennikarze też mają swoje własne śledztwa i do pewnych rzeczy, do pewnych ustaleń dochodzą samodzielnie. No i w końcu też mają informatorów, tylko że no, to jest taki problem, tak? Że o ile o mediach głównego nurtu czy głównego ścieku można powiedzieć dużo, bez względu na to, czy to będzie TVN czy TVP, to mają przynajmniej takie minimum przyzwoitości, że jeżeli do nich zadzwonisz i powiesz, że zgwałcił cię reptilianin, to oni tego nie puszczą. To oni tego nie puszczą dalej, bo dopóki przykładowo się nie okaże, że ktoś pojedzie na miejsce albo będzie jakieś nagranie z niezależnego źródła, że będzie jakaś taka, że ten przebieg informacji będzie jednak w jakiś sposób zabezpieczony i potwierdzony. W przeciwnym razie tego zwyczajnie nie puszczą, bo jednak puszczenie fejka boli dużo bardziej niż niepuszczenie prawdziwej informacji, a tak w sumie nawet mało kto na to zwraca uwagę. W momencie, kiedy Interia napisała, że Adam Słodowy nie żyje i potem TVP to podchwyciło bezmyślnie, no to się oczywiście wiadro szlamu wylało. No i z drugiej strony mamy właśnie media alternatywne, tak bardzo zachwalane, taka piękna alternatywa dla tych wszystkich skundlonych mediów głównego nurtu, gdzie wszystko jest z automatu fałszywe, gdzie naprawdę wystarczy odpowiednio kreatywną historyjkę opisać, zadzwonić, dajmy na to, czy wysłać jakiegoś maila, jakieś spreparowane zdjęcie, jakieś spreparowane materiały, odpowiednio mądrze zabrzmieć i się wtedy okazuje co? No się wtedy okazuje, że jesteśmy nagle gwiazdą. I opowiadamy o tym, jak ten nasz reptilianin nas zgwałcił. Albo że jesteśmy jakąś tam pielęgniarką we Włoszech i widzimy, jak bardzo szpitale są puste i ludzie wcale nie umierają, tylko zamknęli nas w domach, żeby wymienić baterie w gołębiach, które są przecież dronami podglądającymi nasze życie. No i takie rzeczy zwyczajnie idą dalej. No i tutaj właśnie takie pytanie do, nie wiem, może macie kogoś, kogo znacie, kto właśnie rzuca te, no, nie zobaczy, widzi, że informacja jest w jakiś sposób ciekawa, bo informacja, tak? Komunikat nie musi być prawdziwy, żeby był ciekawy, tak? No, historia o zgwałceniu przez reptilianina jest w pewien sposób ciekawa, tak pod kątem science fiction / erotyka być może tak. Ciekaw jestem, czy mają taką kategorię na Pornhubie, Reptiles, aż sprawdzę. Pornhub.com, zaloguj. Reptile

Reptile Hentai. Są i hentajce, i 3D. Live action chyba nie ma. A głównie... A nie, Jezus Maria, ten. Boże, Jezu, fuj. Okej. Okay. Dobra. Tak, więc zasada 34. Jeżeli coś istnieje, to jest również z tego porno. No właśnie, więc pytanie, co siedzi w głowie takiego człowieka, który bezmyślnie, wielokrotnie będzie taką informację rzucał dalej. No tutaj nie pijąc do... To znaczy też trochę pijąc do adwokata, który też często wrzuca jakieś linki, czy też tak po prostu, tak? No fajnie, że z jakimś opisem, tutaj bardzo na plus, że mogę zignorować ten link nie tylko na podstawie tego, że wrzucił to adwokat, ale też na podstawie krótkiego choćby przepisania tytułu. Naprawdę na plus, bo dzięki temu przynajmniej obejrzę tam, nie wiem, jeden materiał na 20 zamiast dyskwalifikować wszystkie. Natomiast właśnie po co, tak? Czy to jest, nie wiem, jakiś taki status fajności, czy tutaj jakieś się jabłka zbiera na Facebooku za każde udostępnienie, czy na YouTubie, czy nie wiem, jakieś pieniądze z tego są, jakieś ruble może, albo juany. Wuhany, kurde. Dobra, więc to mnie zastanawia, tak? Bo to jest pewien model, to jest pewien powtarzalny model. No i tutaj dochodzimy do kwestii tej trzeciej odpowiedzialności, bo ile osoba, która stworzyła tego fejka, jest odpowiedzialna, to osoba, która właśnie bezmyślnie popycha informacje, których nie weryfikuje, poniekąd też jest odpowiedzialna, chociaż oczywiście nie aż tak bardzo jak autor, który celowo, ktoś wykonał pewną pracę, żeby wprowadzić ludzi w błąd, celowo ich okłamał, czy to właśnie dla wyświetleń, czy dla reklam, czy dla własnego fejmu, to się wszystko tam koniec końców przekłada na fejm i pieniądze, tak? No, bardzo wysokie rzeczy, bardzo ważne w życiu każdego człowieka, alternatywnie podchodzącego do rzeczy alternatywnych. Potrzeba. Udostępnianie tych bzdur foliarskich to jest trzepanie fiuta własnej wyimaginowanej wyjątkowości. No ale to jest, kurde, nie wiem. No właśnie to jest coś, co jest dla mnie takie... Po co? Co w tym takiego podniecającego? No też z drugiej strony można, nie wiem, puścić dalej jakieś zdjęcie śmiesznego kota, tak? Albo jakiś wartościowy materiał, albo, nie wiem, albo coś, jakiś swój własny komentarz na temat rzeczywistości. Ale nie, bezmyślnie, kurde, jeżeli coś ci się pokaże, to ty musisz kliknąć udostępnij i jeszcze otagować tam Grażynę, Helinę i Józefa z podtrójki, nie? No właśnie, i tutaj to frywolne udostępnianie, to dzielenie się, które też zostało w zasadzie bardzo z... Ci ludzie uwielbiają czuć, że czują coś więcej i że ci oni chcą im coś zrobić. No to jest, kurde... To jest całkiem sensowne, to jest całkiem fajna i trafna myśl. Tylko znowu takie... No nie wiem, może po prostu jestem za stary, tak? Bo jednak to całe udostępnianie to też jest jakiś taki... No, to jest rzecz stosunkowo nowa, tak? To zrobił Facebook, tak? Czy powiedzmy YouTube, gdzie jednak ten przycisk udostępnił pojawił się relatywnie późno. Że udostępnianie też jakoś na poziomie systemu operacyjnego, tak? Przede wszystkim systemów mobilnych też się pojawiło stosunkowo późno. Zazwyczaj się, nie wiem, tam kopiowało link się... No dobra, już tutaj nie będę aż tak etamizował, bo to też miało trochę szerszą ewolucję. Natomiast no tak, tutaj bardzo duża odpowiedzialność jest w rękach tych, którzy robią to całkowicie bezmyślnie. No i właśnie trzecie echo odpowiedzialności, to, że gdy adwokatowi zwróciłem uwagę, że jest to bezczelna manipulacja i poprosiłem, żeby tam poszedł i podregulował tych, którzy go okłamali, to on to zrobił. Poszedł i zrobił. Nie mam powodów, żeby nie wierzyć, bo jest to chłopak sławny. Więc to jest coś. Ja jestem bardzo ciekaw, czy go tam przypadkiem nie zaatakowali, nie zjedli, nie wsiedli mu na plecy i go tam nie zaczęli wyzywać od reptilian, Żydów i innych znienawidzonych tam. Kurde, jeszcze, no, burzy mi tutaj światopogląd, co ty tutaj niby jesteś? Tutaj pan profesor, doktor metalurgii się wypowiada, a ty będziesz go... No właśnie, i tak to tak mniej więcej to wygląda, bo... Ludzie, którzy tak bardzo dużo mówią o prawdzie, tak bardzo głusi naprawdę są, tak? I ci, którzy mają tak bardzo otwarty umysł, tak naprawdę żyją w
jeszcze gorszej sekcie niż najgorszy systemowiec, najgorszy kodowiec, jakiego tylko można sobie wyobrazić, jakiś najbardziej zatwardziały beton partyjny. Bo jednak taki beton partyjny prędzej czy później, jeżeli odpowiednio dokręcisz śruby, no to jakoś to się dzieje, jakoś to istnieją, nie wiem, jakieś alternatywy przykładowo, tak? Czy to będzie religia, czy to będzie polityka, to jeszcze pół biedy. Problem z sektami, bo tutaj myślę, że sekta jest jak najbardziej właściwym słowem, jest przede wszystkim taki, że do sekty zapisujemy się całkowicie dobrowolnie. Nie ma przymusowego chrztu bardzo często. No, jeżeli się urodziliśmy w sekcie, to w sumie nie wiem, jak to wygląda. No ale też wychowanie swoje robi, tak? No i ta cała mentalność sekciarska, żeby się odciąć od ludzi, którzy ci mówią, że tutaj aj, marnujesz swoje zdrowie, marnujesz swoje życie, zajmując się takimi sprawami i już jest, już widać, że no to powinieneś zerwać kontakt z takimi ludźmi, bo przecież im do rozsądku nie przemówisz. I to jest właśnie taki problem, że bo, powiedzmy... Przewinęło się na mojej orbicie parę takich osób. Przede wszystkim no, nie będzie żadnym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że osobą jestem raczej dziką i nie zawiązuję zbyt bliskich przyjaźni, natomiast od czasu do czasu zdarza mi się zwyczajnie z konieczności mieć właśnie kogoś gdzieś tam na orbicie, bo dajmy na to, coś tam współpracujemy, czy przebywamy w jednym pomieszczeniu przez jakiś czas, oczywiście w czasach jeszcze przed kwarantanną. I to jest, i właśnie zauważyłem, że w takim życiu codziennym, o ile z foliarzami za bardzo nie mam do czynienia, to w momencie, kiedy taki foliarz się pojawi, to on natychmiast musi zamanifestować swoje foliarstwo. Nie ma, że, nie wiem, siedzimy sobie, pijemy piwo, rozmawiamy o grach MMO. Nie, ty musisz powiedzieć, że witamina C, czy raka, czy coś tam, nie? Tak samo ja, jeżeli jesteś świadkiem Jehowy. Czym się zajmujesz, nie? No nie wiem, tam jestem programistą, grafikiem, tam rozwożę pizzę. No świadek Jehowy najpierw powie, że jest świadkiem Jehowy. To jest w ogóle, to jest pewna skala fanatyzmu. No i właśnie takie może ćwiczenie na sam koniec. Się zastanawiam, jak to sensownie sformułować i ilu z was w ogóle korzysta z Facebooka tak bardziej na co dzień. Ale mamy coś takiego jak strumień, tak? Który tam mniej więcej pokazuje, co się działo ostatnio. I słuchajcie, w ramach ćwiczenia, jeżeli komuś się będzie chciało, oczywiście ja zaraz sobie tutaj to nagranie wrzucę do archiwum Nocnego Radia, żebyście nie musieli czekać. Przewinąć, dajmy na to, nie wiem, dzień dzisiejszy, czy tam powiedzmy jakąś taką relatywnie krótką ilość tych postów. Powiedzmy, niech to przewijanie nie zajmie wam więcej niż minutę na waszym wallu facebookowym, czy nie wiem, czy na Instagramie, czy na jakimś innym socjalu. Niech to nawet wykop będzie, tfu, nie wiem, zniosę. I wybierzcie... Chciałbym, żeby każdy, kto będzie chciał się zabawić w taką zabawę, wybrał jeden post, który jest faktycznie by zasługiwał na to, żeby go udostępnić, żeby się podzielić, wrzućcie to w komentarzu, a także informację, jaki procent tych postów był całkowicie bezsensowny, nie nosił w sobie żadnej treści i tak naprawdę szkoda było na niego prądu, żeby wyświetlić jego treść. Bo no ile też mam, powiedzmy, różne podejście do Facebooka, mam tak zwane konto techniczne z fałszywymi danymi i tak dalej, no ale to się wszystko zaczęło dlatego, że kiedyś po prostu pewna fajna burgerownia tylko tam wrzucała swoje promocje, a skończyło się tak, że no jakiś tam strumień newsów, powiedzmy, jakichś informacji ze świata takich bardziej niszowych, czy to z Formuły 1, czy właśnie z jakichś rzeczy e-sportowych, no to jest to całkiem przyzwoite źródło informacji, tylko dość ciężko jest zadbać o jakość tego źródła. Bo nawet jeżeli sobie zafollowuję jakąś stronę ze śmiesznymi kotami i w pewnym momencie się okaże, że ta strona ze śmiesznymi kotami, żeby uczcić swoje 2 miliony lubisiów, zaczyna wrzucać, kurde, reklamy biura podróży albo kasyna online, no to mówimy papa. No i to jest właśnie, to w ogóle była przyczyna, dlaczego po raz pierwszy ileś tam wiele lat temu, to znaczy jedna z przyczyn, powiedzmy, ileś lat temu po prostu usunąłem to swoje pierwsze konto, to znaczy usunąłem, nie da się usunąć konta na Facebooku, a można je zdeaktywować, mniejsza o to, ale to temat na zupełnie inną rozmowę. Ze względu na to, że właśnie w tym całym szumie informacyjnym, tych rzeczy, które powiedzmy są w jakiś sposób interesujące, czy można wejść, podyskutować na jakiś temat z ludźmi, no to
No właśnie, no to się stało strasznie mało jakościowe. Jakieś, kurde, krótkie filmiki z poradami, jak przy użyciu gąbki, puszki po fasoli i strun do gitary zrobić wycieraczkę do samochodu, tak? Albo milion zdjęć dzieci, moich rówieśników. Naprawdę, ludzie, nikogo nie obchodzą wasze dzieci poza wami. Może chrzestnymi tych dzieci, nie? Pogódźcie się z tym. No właśnie, więc tym optymistycznym akcentem, zaraz wrzucę tutaj nagranko, a może coś będzie o 21:00, nie wiem, nic na ten temat nie wiem, ale ponieważ się trochę rozkręciłem, a nikt nie dzwoni, to sobie się pozwolę ulotnić, niczym eter. A może też jutro wejdę na jakiegoś lajta bożego, żeby dalej ostrzyć się piłę, a może wejdę z jakąś giereczką, bo sobie trochę Twitcha zreaktywowałem. Ale o tym jutro, więc to będzie na dzisiaj już wszystko, moi drodzy. Bądźcie bezpieczni, nie instalujcie byle gówna w swoich telefonach komórkowych. Tak, no kurde, nie instalujcie byle gówna w telefonach komórkowych, ale przejrzyjcie swojego walla na Facebooku. No, przynajmniej sieci społecznościowe mają śmieszne koty. To by było zajebiste. Koty w kwarantannie. Zrób zdjęcie swojego kota zamiast siebie. To był taki kurde plus do tej całej weryfikacji. No dobra, to ja dzwonię do ministerstwa z moim nowym projektem Hello Kitty, a ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, cześć.

0: Ahoj, tu z północy Ania, a z południa...
1: Krawiec, witam.
0: Witajcie, witajcie. Dzisiaj spoiler o filmach z krawcami w rolach głównych, tak? Tak, bo okazało się, że tych filmów jest całkiem sporo i mam tutaj zamiar wam i naszemu krawcowi opowiedzieć i was trochę zachęcić może do tych filmów. No, bo okazuje się, że krawiec to jest taki zawód, którym chodzi się bardzo intymne stosunki z klientami. Nawet padło coś takiego w jednym z filmów, że krawiec jest jak ksiądz, a przebieralnia to konfesjonał.
1: Krawcy są często też gejami w filmach i tam, bo idą do tego zawodu, bo chcą właśnie obmacywać tam niby, nie? I nie wiem. I, no, no i to takie, co to za mężczyzna, co się ubrankami interesuje. No a ja od razu mówię, że nie zostałem zaproszony jako ekspert od krawców, mimo że ktoś mógł tak pomyśleć, że jestem krawcą, tylko jako gość specjalny, specjalnej troski.
0: Tak, kolejna odmiana krawca i właśnie zawód krawca, z tych filmów się dowiedziałam, też często się dziedziczy, tak jak często jest, że ojciec lekarz, syn lekarz, to tak samo właśnie tutaj, ojciec krawiec, nawet dziadek krawiec, i syn krawiec. I u ciebie poniekąd też tak jest, było. Bo ty jako grafik komputerowy szyjesz ubrania, ale graficzne.
1: Tak, właśnie. No, wirtualne takie ubrania. Już całkiem niezły w tym jestem w sumie. A tak dziedziczy się. No, mój ojciec miał zakład krawiecki. Leszek Krawczyk, zakład krawiecki. Ja też jestem krawcem, po krawcu.
0: A dzisiaj dowiecie się, jak jest krawiec w różnych językach, bo zacznę od tureckiego serialu Terci, co właśnie znaczy krawiec po turecku. I jest to taka dosyć nowa produkcja Netflixa, od której tutaj zaczęła się moja przygoda z tymi filmami o krawcach. Ponieważ, no właśnie, albo szukam jakiegoś konkretnego filmu na Filmwebie, a jak już nie mamy pomysłu na film, no to przeważnie chyba się szuka po aktorach. A ty jakiś masz swój sposób krawiec, jak szukasz filmów?
1: Jak szukam filmów? No wpisuję tytuł filmu po prostu sobie i znajduję.
0: No tak, ale jak nie masz pomysłu na konkretny film, a chciałbyś sobie coś obejrzeć, to jak szukasz?
1: Aha, bo się rozkojarzyłem. No, wiesz co, bardzo różnie chyba. Czasem sobie wpisuję top filmy jakiś gatunek na przykład, albo najlepsze filmy więzienne, nie? I jest dużo artykułów i można trafić na faworytów. I po prostu w zależności od tego, na

0: Tak, jakie kino mam ochotę, nie? Bo czas. Ty też tak masz, że masz czasem ochotę po prostu na jakąś, nie wiem, spokojną komedię, a innym razem po prostu aż byś sobie horror obejrzała normalnie.
1: No tak, ja czasami po prostu szukałam po aktorach, nie? Zobaczmy, co ten aktor tam fajnego, o czym nie słyszałam, zrobił. No to się okazuje, że można wpisać po prostu jakieś konkretne słowo i wyskoczą ci bardzo różne, różniste filmy z jakimś tematem w tytule. No i tutaj jak szukałam właśnie czegoś o tym tureckim serialu, żeby zobaczyć, czy w ogóle warto się za to brać, wpisałam słowo krawiec i wyskoczyły bardzo różne właśnie z różnych stron świata filmy z tym słowem krawiec w tytule. Może ktoś...
0: Jest, tam jest w ogóle jakiś polski film Planeta Krawiec.
1: Tak, tym też będzie.
0: Do tej pory go chyba nie widziałem.
1: O tym też będzie. Ale pamiętajcie, jeżeli macie ochotę zadzwonić albo jakiegoś donatika nam wpłacić, to się nie wahajcie i dzwońcie w każdym momencie. Może któryś z tych filmów widzieliście i chcecie się swoimi wrażeniami podzielić. Także zapraszamy do dzwonienia i oczywiście do donatowania. No to zacznę może o tym krawcu tureckim. Tutaj główny bohater Peyami, taki luksusowy krawiec, bardzo przystojny. No to powiem, może to jest taki krawiec z wielką tajemnicą z przyszłości, którą on próbuje, jedną próbuje ukryć, coś próbuje sam na swój temat się dowiedzieć, bo też nie zna tej swojej historii sam dobrze. Mamy tego głównego bohatera, przystojniaka Peyamiego, i on ma swojego, tą swoją, tą jego tajemnicą jest jego ojciec Mustafa, który jest upośledzony umysłowo, i Peyami utrzymuje, że jego ojciec nie żyje i nie przyznaje się do tego, że Mustafa jest jego rzekomym ojcem, no ale sprawuje nad nim pieczę w jego wielkim luksusowym domu. Ten jego ojciec ma swój pokój, taki wiecie, wyłożony no, poduszkami, i mimo że jakby wstydzi się tego ojca, nie chce się do niego przyznać, no to z drugiej strony opiekuje się nim tak potajemnie i dba o niego. A wielkim marzeniem Mustafy jest zostać kapitanem. Jest ten Peyami, można powiedzieć, to jest taka dobra duszyczka, ale ma najlepszego przyjaciela Dimitriego, który jest takim złem wcielonym, ma bardzo dużo za uszami, jest nieobliczalny. Oni po prostu się razem wychowywali i tak ta ich przyjaźń się zawiązała. No powiem, że to tak jest ciężko uwierzyć w to, że można się z kimś takim jak ten Dimitri przyjaźnić, no ale tak ta relacja tutaj wygląda, że jest ten dobry Peyami i zły Dimitri. Także tutaj jest to bardzo wyraźnie zarysowane, jak w takiej bajce dla dzieci. Jest dobro i zło. No i jest też piękna Esfet, która jest narzeczoną Dimitriego. Jest bardzo piękna, ale też bardzo smutna. Nie chce brać tego ślubu z nim. No tu jest to, powiedzmy, odwrotnie niż w komedii romantycznej. Panna młoda wcale nie czeka na ślub, ucieka od narzeczonego i wybiera życie na ulicy zamiast tego ślubnego kobierca. No i ciekawa sprawa, bo niby byli najlepszymi przyjaciółmi Peyami i Dimitri, ale Peyami nigdy nie poznał tej narzeczonej Dimitriego. I niespodzianka, Esfet pod przebranym nazwiskiem zatrudnia się u Peyamiego jako opiekunka jego ojca. A radzi sobie w tym z tym świetnie, ponieważ sama miała starszego brata, który też był pośledzony umysłowo. No i tak to się właśnie ta historia zawiązuje. No, tych różnych charakterów takich bardzo porywczych, żeby nie nazwać tutaj kogoś wariatem czy furiatem, jest bardzo duża. Także mówię, trochę jak w Nocnym Radiu, bardzo dużo, bardzo skrajnych charakterów, bardzo dużo dram, ciągle jakieś kolejne tajemnice wypływają. Także można by to nazwać takim komediodramatem, bo czasami to już jest do absurdu posunięte, jak tam się ta historia plecie, bo coraz to kolejne tajemnice są wyciągane. No i tak jak w Nocnym Radiu, też się ludzie właśnie pod nikami ukrywają, pejami też się ma takie, prowadzi podwójne życie pod nikiem Zia. Wieczorami jedzie do takiego klubu, gdzie gra na flecie, gdzie nikt nie zna jego tożsamości, bo on właśnie próbuje odkryć, kim była jego matka, bo tego się nigdy nie dowiedział. I tak jedni drugich śledzą, jedni się przed drugimi ukrywają. Bardzo wartko się tam wszystko toczy, jest tylko 7 odcinków, także jak chcecie się trochę bać, trochę pośmiać, to zachęcam. Już zapowiedziany jest drugi sezon tego serialu. No jest to tyle ciekawe, że to wiadomo, turecki serial i zupełnie inna estetyka, zupełnie inaczej niż te nasze europejskie produkcje czy amerykańskie, więc pod tym względem to jest bardzo takie no, ciekawe, egzotyczne trochę, nie?
0: Także proszę Państwa, myślę, że mówimy tu w tym momencie o tureckim kandydacie do Oscara w kategorii najlepszy film obyczajowy, nie amerykański. Nie wiem, to są jakieś takie kategorie, nie? No ale trochę z jednej strony bardzo fajna, ciekawa historia, a i tam nawet zachęcająco brzmi Twoja recenzja, chyba sobie obejrzę, lubię takie filmy, ale z drugiej strony trochę jestem rozczarowany, bo to, że bohater główny jest krawcem, nic nie wniosło w ogóle.
1: Znaczy to dużo wnosi, bo serial zaczyna się od takiego eleganckiego, zwariowanego pokazu mody, gdzie jest dużo, wiadomo, modelek, także dużo pięknych kobiet jest w tym serialu, one dużo czasu spędzają z tym krawcem w przebieralni, na wpół roznegliżowane. Także pod tym względem ten zawód krawca dużo wnosi. I on jest takim krawcem, wynika z filmu, że jest takim uznanym projektantem, rozchwytywanym, no, który organizuje sobie właśnie pokazy mody tam w Stambule. No i jest obrzydliwie bogaty.
0: Kurczę, a widzisz, no to jednak się da zrobić jakieś tło ciekawe. No, ktoś tam jest konstruktorem, ktoś żołnierzem, tyle filmów o żołnierzach. A o policjantach, nie? Kiedyś w ogóle była taka faza, że powstawało 100 filmów dziennie o policjantach. Tu mamy krawca. I tak dzisiaj sobie myślałem, kurde, chyba najmniej ciekawy zawód, tak żeby film o tym zrobić, no, ale tylko źle podszedłem, bo sobie wyobrażałem tam, że igłę w oko wbija, skopa tam coś, że nożycami ucina, prawda, w ramach zemsty taki slasher można by zrobić, taki krawiec z wielkimi nożycami i ściga jakiś tam, nie wiem za co i kogo.
1: O takim krawcu też będzie, ale to już na koniec wam zostawię, żebyście mogli się bać w nocy. A pozdrawiamy wszystkich na czacie. Zachęcamy do dzwonienia. Tutaj jeszcze Tomisiu też pozdrawiał, chyba z tej pustyni, gdzie podziwia gwiazdy. Także pozdrawiamy. No, a ten krawiec turecki, to on też on taki jest trochę wycofany, no mówię, tajemniczy, bardzo powściągliwy. No i on też sobie, wiesz, wziął radę adwokata do serca i jak ma problem jakiś, to po prostu idzie pobiegać. I także taką ma metodę na te swoje stresy.
0: Ja tak jeszcze tylko wtrącę, popatrzyłem na to zdjęcie od Tomisia z pustyni Mojave, tu drzewo Joshua. Widzimy też jakiś wóz kempingowy, chyba z synem metamfetaminę produkują czy coś na tej pustyni, tak mi się wydaje.
1: Może tak być. W niejednym serialu to też instrukcje można sobie ogarnąć, jak to robić. A ja chciałam teraz o tej planecie Krawiec. I to jest w ogóle historia oparta na faktach. Film z 83 roku, trwa tylko godzinkę. Także widać, że były ciężkie czasy i trzeba było okrojony metraż tego filmu robić. Ale plejada gwiazd, słuchajcie, no w roli głównej Józefa Romanka gra Kazimierz Kaczor, Adam Ferenc gra Dudę, takiego sąsiada, który uprzykrza Józefowi Romankowi życie.
0: Duda.
1: Tak, jest też Paweł Nowisz, to jest taki aktor, którego wszyscy znamy, ale raczej nikt nie pamięta imienia, nazwiska. To jest ten aktor, który grał Zajączka w Chłopaki nie płaczą. No i oczywiście też gra Zbigniew Buczkowski, no ale to jest aktor, który gra we wszystkich polskich filmach. No i to są lata 50., jakieś prowincjonalne polskie miasteczko. Zaczyna się od sceny w knajpie, gdzie Józef zakłada się z innymi, że on sam, tylko patrząc na kelnerkę, oceni, ile pani Krysia ma w biodrach. No i on faktycznie ma miarę w oczach i strzela dobrze, 128 cm. Czy ty, Krawiec, też masz taką miarę w oczach? Potrafisz rozmiar kobiety ocenić, tylko na nią patrząc?
0: Oceniać kobietę potrafię, rozmiarowo też czasem wnikam w te detale, w te szczegóły właśnie, analizuję rozmiary często, to prawda. No, a z takich analogowych talentów krawieckich to słabo, no właśnie wirtualny zupełnie. A to się trochę rządzi innymi zasadami, wiesz, na przykład też się czasem skleja wykroje. Robiłaś kiedyś wykroje krawieckie?
1: Nie.
0: Coś ciebie za kobieta, że ty nie szyjesz.
1: Nie, po prostu moja mama bardzo dużo szyła. Jak mówi, że większość ubranek, jakie miałam, to ona sama własnoręcznie uszyła. Potem szyła nam jakieś stroje na bale przebierańców. W ogóle dużo szyła. No, a wiesz, no z czasem weszły te sieciówki i tak dalej, to już nie było takiej potrzeby i też szycie się stało po prostu najzwyczajniej w świecie mniej opłacalne, bo no teraz to już w ogóle dużo taniej jest kupić sobie coś w tej sieciówce, niż kupić oddzielnie materiał i poświęcić na to czas. No pewnie byś miał coś fajniejszego i trwalszego niż to, co z sieciówki. No ale najzwyczajniej w świecie no kiedyś się szyło, no bo nic w tych sklepach też za bardzo nie było. Więc też jakby z konieczności szyto, nie?
0: No, zawód krawca był też bardziej popularny w PRL-u. Ludzie sobie zamawiali albo coś szyli samemu. Był czas, że dziewczyny, kobiety sobie dosyć często szyły sukienki, no bo wiecie, w sklepach wszystko takie samo, albo brakuje, albo no skąd tu wziąć w ogóle jakiś fajny ciuch, nie? No to uszyć można przecież. No, ale a orientujesz się, Ania, jak to teraz jest wśród babeczek? Czy babeczki potrafią jeszcze w ogóle szyć? Czy jest tak, że na przykład może większość potrafi, ale nie robi tego, bo z tych powodów, no co ty mówisz, że jest to takie może mało praktyczne dzisiaj, bo...
1: Z pokolenia naszych mam to wszystkie praktycznie potrafią szyć, ale z mojego pokolenia no to myślę, że nie wiem, ciężko powiedzieć co druga, co trzecia, ale dziewczyny mają takie ciągotki do tych robótek ręcznych. Mam koleżanki, które sobie tam na szydełku coś robią, jakieś makramy robią, ale nie ciuchy. Ale jakieś coś tam na drutach, jakieś czapki, takie rzeczy, to tak, ale konkretnie szycie ubrań, to nie.
0: Może,
1: jakieś dziś... przeróbki bardziej, nie?
0: No bo dzisiaj może można różne inne rzeczy sobie robić, konstruować jakieś bransoletki, nie wiem, nie? Więcej możliwości niż kiedyś, no to też normalne, że nie każdy się szyciem będzie interesował.
1: Tak, ostatnio nawet widziałam taką reklamę tutaj u nas w Gdyni, jakichś targów, właśnie robótek ręcznych, tam był jakiś taki motek na tym plakacie, także no jako hobby to jest jak najbardziej w modzie, właśnie te makramy ostatnio, na topie są robienie makram. To jest, jakbyście widzieli, że jakieś dziewczyny wychodzą z plaży czy z lasu z jakimiś patykami, to te patyki to właśnie służą do robienia makram, bo się bierze taki patyk długi i oddzielnie oczywiście kupuje się sznurki w takich różnych kolorach i tam się plecie. I to bardzo fajna jest taka ozdoba na ścianę. No tak klimatycznie się robi w pomieszczeniu, jak te makramy się zawiesi. Już widziałam w jakichś restauracjach to wisi, w jakichś hotelach, także teraz moda na makramy. No i właśnie, możecie na przykład zadzwonić i powiedzieć, kiedy ostatnio korzystaliście z usług krawieckich, jakiegoś takiego zakładu. No ja sobie nie przypominam, no ale ja mówię, mam mamę i teściową, które potrafią szyć, więc jak była jakaś potrzeba, nie wiem, skrócenia jakiejś spodni czy zwężenia czegoś, no to albo do mamy, albo do teściowej. A ty, krawiec, przypominasz sobie, żebyś z usług krawieckich korzystał w ogóle?
0: Nie za bardzo, to znaczy, no można powiedzieć w pewnym sensie tak, bo ojciec potrafił uszyć od czasu do czasu jakąś fajną rzecz, nie? Też szył dla różnych znanych osób, podobno też różnych miał takich znajomych.
1: Ale to nie... też był lata temu, tak? 10 lat temu.
0: Inne czasy zupełnie. A ja wam mogę tak w dosłownie w trzech zdaniach powiedzieć, jak robię sukienkę, jak ja szyję sukienkę. Wszystko powstaje z takiego najprostszego sześcianu, który rozciągam do odpowiednich wymiarów na manekinie takim wirtualnym. Tak jak długa ma być sukienka, nie? I gdzie mniej więcej się rękawy zaczynają. No wiecie, tak ubieram człowieka w ten sześcianik. Potem go przecinam i zaznaczam talię i zwężam ten sześcian. Potem robię dodatkowe cięcia, tak abym mógł wyciąć dziury na rękawy i na szyję. I powstaje już coś, zalążek takiego kształtu, ciucha, takiej sukienki, potem pracuję nad tym, modeluję fałdy, dorabiam te rękawy, ekstruduję, jak to się mówi. W ogóle muszę oś symetrii zrobić, żeby nie musieć za każdym razem równo i z jednej i z drugiej strony coś przesunąć, nie? Tylko to samo się robi z lewej i z prawej, więc ciuch przez długi czas jest symetryczny. Dopiero po pewnym czasie ja muszę zaburzyć tą symetrię, bo nie wyglądają dobrze takie super symetryczne rzeczy. Wyglądają sztucznie. Jak macie togę jakąś czy coś, to ona ma tutaj się zawija na drugie ramię, nie? To z symetrii trzeba w pewnym momencie zrezygnować. Powielam te poligony razy dwa, żeby móc na uproszczonym modelu dokonywać różnych modyfikacji. Teksturę potem muszę zrobić, to teksturę trzeba odpowiednio zrobić, żeby wiecie, te prążki na materiale i tak dalej nie szły w jakimś takim wariackich kierunkach bezsensownych, tylko to musi być zgodnie wszystko tak jak się, no tak jakby to prawdziwy krawiec szył, nie?
1: Na czacie Baton Rouge, tutaj wracając jeszcze do tego naszego filmu Planeta Krawiec, pisze, że Ferency, gdyby był anglojęzyczny, to byłby ścisłą topką światową. No, też wydaje mi się, że to jest taki aktor wyjątkowy, bardzo charakterystyczny, no i ten głos. A powiedz mi, ile tobie zajmuje takie szycie?
0: Różnie, bo wiesz, jest inna sytuacja, jak mam do zrobienia prostą sukienkę dla kobiety, bohaterki kobiety, a inna sytuacja, jak mam strój bohatera cały zrobić, różne paski, klamry, wyobraź sobie, nie? Na ramienniki, buty trzeba wymodelować do takiego stroju, nie? No co będzie na bosaka biegał i tak dalej, więc jestem też i szewcem. Także fajna robota, to jest bardzo przyjemne. Bo jak stworzysz taką postać, to straszna jest satysfakcja, jakby się stworzyło jakiegoś bohatera po prostu, nie? Który już funkcjonuje, on może się ruszać, może chodzić już, nie? Bo ja podłączam do niego animację od razu i widzę, jak ten strój pracuje. Muszę często pozakładać na taki strój dodatkowe takie efekty fizyczne, żeby, wiesz, jakaś tam część materiału, dolna część tuniki się ładnie zawijała na nogach, jak on chodzi, żeby to nie było jak z plastiku wszystko, nie?
1: No tak. No to ile? 4-5 godzin? Ile to trwa? Szycie no, tak, tej postaci?
0: Nie wiem, od godziny na zrobienie sukienki po 2 tygodnie na zrobienie jakiegoś super wypasionego rycerza chaosu z 1000 klamerek i kolców, i który biega, skacze, podskakuje.
1: A Wandast przypomniał mi też sytuację, kiedy się korzysta z krawca, z krawcowej. Wandast korzystał, kiedy szedł do komunii, a ja przecież korzystałam, kiedy szłam do ślubu. No tak, to jest chyba ten moment, kiedy większość pań korzysta i idzie sobie uszyć sukienkę na miarę na ten dzień. Ale o tym też będzie potem w jednym filmie. Ale trzeci raz wracam do filmu Planeta Krawiec, gdzie mamy krawca, który porzuca zawód krawca, by stać się astronomem amatorem, ponieważ nasz główny bohater, Józef Romanek, mając tą miarę w oczach i wygrywając zakład, że zgaduje wymiary tej pani Lusi czy innej z dzisiaj z baru, opija to wielce wódką, tak, że dostaje zapaści, trafia do szpitala, gdzie ma operację na nerki, zostaje z jedną nerką.
0: Dziwny film jakiś.
1: I tam podczas, to jest wszystko na faktach, tam podczas tej zapaści no ma śmierć kliniczną i mówi, że on w trakcie tej śmierci klinicznej gdzieś między gwiazdami we wszechświecie podróżował, że to już była jego dusza, która tam się po prostu unosiła, i on nagle złapał taką chęć eksplorowania tego wszechświata, dowiedzenia się czegoś na ten temat. Pyta się tego lekarza, czy są jakieś książki o wszechświecie, bo on w ogóle raczej no, nie był jakimś oczytanym wielce człowiekiem, tylko po prostu mocno zajętym krawcem. No i okazuje się, że tak, że są już w latach 50. jakieś książki o Księżycu, o Wszechświecie. No i żona kochająca przynosi mu do tego szpitala i kompocik, i kalesonki, no i książki. No i on zaczytany, jeszcze koledzy mu przynoszą jakąś lunetkę i on w nocy w tym szpitalu nie śpi, tylko gwiazdy obserwuje. Wychodzi ze szpitala i zaniedbuje tą swoją pracę, a poświęca się tylko właśnie rozwijaniu tej swojej wiedzy na temat wszechświata, organizuje jakieś takie komplety dla dzieci, wpada na pomysł założenia towarzystwa astronomicznego, dalej buduje obserwatorium w tym swoim miasteczku, w tej swojej kamienicy, dostaje nawet jakieś dofinansowanie tam od kacyków, którzy władają tym miastem. O, i tam w roli tego przewodniczącego komitetu Leon Niemczyk, także kolejna super gwiazda polskiego aktorstwa. No i on tam naprawdę buduje całkiem niezłą tą, to jest chyba luneta, która ma dosyć duże powiększenie, i on robi zdjęcie jak jakaś radziecka sonda nie trafia w Księżyc, i on to zdjęcie wywołuje, publikuje, no i wtedy na niego taka, powiedzmy, infamia spada, bo to się, ci włodarze tego miasta odbierają to tak, że on jakby obnażył jakieś niepowodzenie tych naszych braci ze wschodu, no i obserwatorium zostaje zamknięte. No ale na szczęście po kilku dniach okazuje się, że to tak miało być, że to nie znaczyło, że ci radzieccy astronomowie się pomylili, także wszystko w porządku. No i i on dalej może te swoje komplety prowadzić. Mało tego, zostaje zaproszony na jakieś kongresy, gdzie spotyka jakiś astronomów z NASA. No wiadomo, że on po angielsku ani be, ani me, więc tam niewiele rozumie, ale wzbudza tam duże zainteresowanie wśród tych astronomów, którzy pojawiają się na tych kongresach. Ale niestety nie to jego zdjęcie jest największym jego sukcesem w mniemaniu tych astronomów, tylko to jego zdolność właśnie do mierzenia ludzi samym wzrokiem. No i właśnie on wraca do Polski z takiego jednego kongresu i ma takie poczucie, że już nigdzie nie przynależy, tak? Że ci naukowcy traktują go tak trochę z góry, właśnie jako taką, no nie wiem, ciekawostkę przyrodniczą. Nie traktują go poważnie. A z kolei tam, w tym małym miasteczku, co chwilę ktoś mu pisze na drzwiach, że to wariat. Także w takim ogólnym odczuciu to taki smutny film o takim człowieku, który ma wrażenie, że nigdzie nie przynależy, że jest sam, że nigdzie się nie może odnaleźć. No i to jest prawdziwa historia o Adamie Giedrys... Adam Giedrys się nazywał ten człowiek i mieszkał w Szczecinku.
0: Gieresiu, tak?
1: Nie. Giedrys. Adam Giedrys ze Szczecinka.
0: Coś tu wiąże.
1: Był taki krawiec naprawdę, który naprawdę chorował na nerki i naprawdę tak mu się odmieniło, że bardzo głęboko zainteresował się amatorską astronomią.
0: Ale to mu się zrobiło tak po śmierci klinicznej, nie?
1: Tak.
0: No, bo tutaj pisał pośrednik, że po zatrzymaniu akcji serca zostaje uwolniony cały zasób DMT, który sprawia, że mózg jest na potężnym haju. No tak, no to DMT to taka potężna substancja psychodeliczna. Też się chciałem wcześniej zapytać, czy może jak się zaczął zajmować tym patrzeniem w gwiazdy i rozmyślaniem nad istotą wszechświata, to czy tam jakichś darów mamy natury nie było. Można powiedzieć, że twórcy czasami sięgają po pewne narzędzie i to może być albo śmierć kliniczna, albo jakiś wypadek, albo może substancje właśnie jakieś, albo jakieś wydarzenie w życiu, które odmienia bohatera, nie? No, ale a Lusak wcześniej z kolei zauważył, że Duda i Kaczor w jednym filmie.
1: Tak, w jednym stali domu i ten Duda ciągle mu jakieś tam psikusy robił. Ten Duda w tym filmie, ten sąsiad, którego gra Adam Ferenc, on jest taki też z jakąś lekką niepełnosprawnością umysłową, więc Józef Romanek w tej roli Kazimierz Kaczor, on z jednej strony się na niego wścieka, a z drugiej strony tak wybacza mu, macha na niego ręką, no bo wie, że on nie jest taki w pełni władz umysłowych. A ten Adam Giedrys to, słuchajcie, jako pierwszy Polak otrzymał z NASA próbkę gruntu księżycowego z misji Apollo 11 z 1969 roku, która poza wielkimi ośrodkami naukowymi prezentowana była tylko w Szczecinku w 1971 roku. Także może jednak bardziej niż to jest pokazane w tym filmie, ci naukowcy, astronomowie profesjonalni docenili tego naszego astronoma amatora.
0: Czyli na faktach, tak?
1: Tak, na faktach. Bardzo autentycznych.
0: Jednak co film na faktach, to film na faktach, nie? I ile można się odrealniać, oglądając jakieś Konany czy Alienów, czasem dobrze się zapoznać z jakąś prawdziwą historią. Ja sobie ostatnio trochę kina skandynawskiego znów pooglądałem. Na CDA Premium jest tego bardzo dużo w sumie i polecam. Dobre jest kino skandynawskie.
1: Tak,
0: kryminały.
1: Tak.
0: W skandynawskich kryminałach, jak to się mówi, że one są strasznie takie zwodnicze, że często jesteśmy sami zaskoczeni, w którym kierunku to wszystko idzie.
1: A tu wrzucam wam na planszę pomnik tego Adama Giedrysa, który jest w Szczecinku. A tytuł jeszcze raz przypomnę, to Planeta Krawiec. Niestety na YouTubie kiedyś był ten film w całości, ale już go teraz nie ma. zaraz do znalezienia na Chomiku. Także z Chomika możecie sobie ściągnąć. No i tak oprócz tego, że poznajemy tą historię, no to jest też fajny motyw tego, że widzimy tych wszystkich polskich aktorów, gdy byli jeszcze bardzo młodzi. I tam oprócz Kazimierza Kaczora, Leona Niemczyka, Ferencego, Buczkowski wygląda tak, jak zawsze wyglądał, no bo to jest taki aktor, który on zawsze wygląda tak samo i tam 40 lat temu i teraz. Ale na przykład Ewa Ziętek, która gra szwagierkę Józefa Romanka, naszego astronoma amatora, też ma swoją rolę i też właśnie było bardzo fajnie ją zobaczyć za takiego młodu. Także jeszcze raz wam polecam, tylko godzinka. Fajnie się to ogląda. No i fajnie też zobaczyć, jak tam ludzie sobie radzili w tych czasach bez internetu. Jak to dużo wysiłku wymagało, żeby jakąś wiedzę zdobyć, żeby gdzieś pojechać, coś załatwić, a mimo wszystko chciało im się, nie? Także to jest takie może dla nas też pouczające, jeśli chodzi o ten film.
0: Warto sobie zobaczyć takie nawet czarno-białe stare polskie filmy, jak Hydrozagadka na przykład, żeby sobie, chociażby po to, żeby zobaczyć piękną, młodą panią Ewę Szykulską, nie? Sobie. No.
1: Też ten Józef Romanek mówi, że on zgłębiając tą wiedzę, przekazując ją tutaj tym młodym, bo on faktycznie największe oparcie ma w takich młodych chłopaczkach, którzy też się interesują astronomią i tam przychodzą do niego, on im urządza takie nocne właśnie oglądanie nieba. Jest takim społecznikiem, no ale tylko ci młodzi go tak rozumieją, bo on przez to, że tak tutaj się zafiksował na tą naukę, no jest taki młody duchem, a reszta mało go rozumie. No żona niestety po pewnym czasie ma już tego dosyć i go niestety zostawia samego, odchodzi. Także no on poświęca tej nauce wszystko i także taki trochę, no mówię, smutny trochę ten film, ale daje dużo do myślenia, także polecam wam tą prawdziwą historię. A wy polecacie Hydrozagadkę. Kuba F. twierdzi, że to najlepszy polski film.
0: No, na pewno kultowy. Ale to właściwie było trochę takie kino offowe. Po prostu twórcy się zebrali i sobie trochę dla jajec coś takiego robili w ramach pewnego eksperymentu.
1: Mamy E. Marcinsa na Skype'ie. Halo, jesteś?
2: Halo, halo?
1: Halo, halo. Czyżbyś oglądał Planetę Krawiec?
2: Nie, nie oglądałem, ale chciałbym się przywitać. Buonasera, tutti, ciao, bo... Jak o krawcach mowa, to trzeba o Włochach mówić przede wszystkim, bo to jest stolica krawiectwa, ale coś tak muszę wam powiedzieć, że smęcicie, a temat macie piękny i bardzo ciekawy, a tym bardziej krawiec tak narzeka na to krawiectwo, a to przecież zawód bardzo twórczy i rozwojowy.
0: Ja narzekałem na krawiectwo?
2: Narzekałeś na zawód krawca.
0: Nie narzekałem chyba. Że jest mniej popularny dzisiaj. Może...
2: No właśnie, nie do końca, bo się wyspecjalizował, muszę ci powiedzieć. I jest teraz renesans, zwłaszcza krawiectwa miarowego i to, co Ania mówiła, zwłaszcza w okresie ślubnym, gdzie panowie już teraz nie kupują gotowych z wieszaka garniturów, tylko coraz częściej jest moda na to, żeby pójść i obstalować taki garnitur u krawca.
1: A ty kiedy ostatnio korzystałeś z usług krawca jakiegoś?
2: Ale chodzi o krawcową do poprawek, czy coś uszyć?
1: No właśnie, chyba bardziej coś uszyć.
2: No to w zeszłym roku sobie uszyłem, że tak powiem, garnitur. Natomiast sam w życiu miałem coś takiego, że udało mi się coś uszyć. Aczkolwiek były to takie nieciekawe projekty, bo nie wyszły może tak super, jakbym sobie tego życzył, ale... Wszystko zaczęło się od tego, że po prostu mam kolegę, który jest krawcem, mistrzem krawieckim, ma 39 lat, jest mistrzem krawieckim z Poznania i ma krawiectwo, że tak powiem, w genach, bo jego dziadek, który w tym, bodajże w zeszłym roku chyba, zmarł, czy w tym roku, już nie pamiętam, miał 90 ponad lat i do końca praktykował zawód krawca w jednej z pracowni w Poznaniu. Oprócz tego jego mama jest krawcową, miarową, no i on zrobił w izbie rzemieślniczej, uzyskał tytuł mistrza krawieckiego, no i od ładnych paru lat szyje garnitury, sukienki dla kobiet, bo to jest nie tylko pracownia krawiectwa męskiego, ale też i trochę damskiego, dlatego no tak wsiąkłem trochę w temat i sam kiedyś miałem takie plany, żeby coś tam szyć jakoś zawodowo, ale no wyleczyłem się z tego, bo no chyba talentu mi zabrakło i
1: czyli tak,
2: takiej sumienności do ciężkiej pracy.
1: Potwierdza się trochę, że to się z mlekiem matki, tak, dziedziczny zawód w przypadku tego twojego znajomego. A ten garnitur, powiedz, to właśnie u niego sobie uszyłeś?
2: Nie.
1: A czy mógłbyś zdradzić, ile taki garnitur kosztuje w Poznaniu?
2: Wszystko jest, jak nie wiadomo właśnie, jak wiadomo zawsze chodzi, diabeł tkwi w detalach, bo wiele zależy od tego, czy to jest garnitur, który będziemy szyli w systemie takim miarowym, czyli bespoke, czyli totalnie będzie wszystko uszyte według twojego indywidualnych preferencji, według twojej sylwetki, czy będzie wykrój zrobiony, czy będzie na płótnie wszystko przygotowane, w zależności od tego, jak sobie spersonalizujemy ten ubiór, czy będzie tkanina droższa, tańsza, bo no to tak. Wszystko się składa na finalną cenę, aczkolwiek jeśli szyjemy w takim 100% systemie bespoke, czyli wszystko od zera z wykrojem, z tkaniną i z robocizną, gdzie uszycie takiego garnituru to jest około 100 godzin nawet, jeśli chodzi o ręcznie szycie, no to potrafi być w zależności od ceny materiałów, ceny zaczynające się już w tej chwili od 3,5 tysiąca złotych.
1: Do góry.
2: Z materiałem, ale to są takie zdrowe ceny, zdroworozsądkowe, bo jeśli na przykład będziemy mówili o materiałach, które są jakieś z kóz kaszmirskich, czy z wikuni, czyli takiej wysokiej jakości, najdroższe materiały, no to tam ceny potrafią kilkuset tysięcy sięgać ze względu na cenę materiału, prawda?
1: W sumie to jest całkiem fajny pomysł sobie taki garnitur uszyć, no bo tak się mówi, że sukienka ślubna to jest najdroższa jednorazówka, bo to jest tylko na ten jeden raz. A właśnie tak jak mówisz, wcześniej to było tak, że kobiety sobie szyły te sukienki ślubne, a panowie raczej kupowali gotowe te garnitury. A przecież te garnitury ślubne to potem latami jeszcze służą.
2: Tak, a była rozmowa też tutaj o wykrojach i też krawiec mówił o tym, jak może na kogoś spojrzeć, czy ty mówiłaś, Ania, że ktoś może na kogoś spojrzeć i ocenić jego sylwetkę, jego rozmiary
1: wymiary.
2: I takie wymiary, dokładnie. To muszę ci powiedzieć, że dobry krawiec jest bardzo dobrym znawcą ludzkiego ciała i anatomii ludzkiej. Mhm. Bo na przykład mój kolega od razu mi powiedział, jak do niego poszedłem i tam sobie chciałem dopasować spodnie, bo tam miałem za małe w pasie, chciałem popuścić trochę materiału, to powiedział mi od razu: Marcin, masz przodopochylenie miednicy, to masz tyłek wycięty, ty musisz szyć spodnie na miarę. Także od razu wszystko było jasne dla niego.
1: Słuchaj, to jak już jesteś tutaj, to ja, wiesz, oglądając jeden z filmów, jak krawiec był w przymierzalni, brał wymiar z jednego z swoich klientów, to zapytał się, po której stronie nosisz? Czy ty też dostałeś takie pytanie, po której stronie nosisz?
2: Chodzi o spodnie?
1: Tak.
2: Ja słyszałem też, bo oczywiście to jest o tym się mówi wśród mężczyzn, wiadomo, to jest temat rozmów. Zwłaszcza jak do krawca idziesz. Natomiast słyszałem dane statystyczne, że 90% po prawej.
1: Tak?
2: Tak słyszałem.
1: No ale dobra, to już konkretnie, miałeś szyty cały garnitur, czy faktycznie to pytanie padło i czy faktycznie tą nogawkę jedną się robi ciut szerszą?
2: Wiesz co, ja nie miałem takich udziwnień czy takich w sensie feature'ów, natomiast są różne rzeczy, jak na przykład się wszywa takie malutkie poduszki pod pachy, to są przeciwpotniki, które zbierają taki kawałek bawełny, który zbiera troszkę z pachy w razie czego, żeby tam się nie pociły pachy. Generalnie w zależności od tego, jaki chcemy garnitur, to czy podszewka ma być, wtedy on jest tam wiadomo z wiskozy, na przykład najczęściej podszewka jest robiona. W zależności od tego, co wolimy, czy chcemy garnitur w kratę, to też jest spasowanie tej kraty, tak jak krawiec mówił o tych wykrojach.

0: No i ogromnym wyzwaniem, żeby taki garnitur cały uszyć, no bo to jest bardzo dużo tych wykrojów, a jak gdzieś się machniesz, ten materiał drogi, nie? Krzywo coś ciachniesz, a weź to zszyj wszystko, bo ja rozumiem, że się zszywa wywrócone na lewą stronę.
1: Fastryguje się, tak? Fastryguje się, a potem się na przykład robi stebnowanie, nie? Czyli ten ściek i to się zszywa jeden materiał do płótna, albo jak masz ten tańszy materiał, to klejonkę, czyli to tam, to ten materiał, już nie pamiętam, jak to był, końskie włosie, czy coś takiego, taki tańszy materiał, przez to te marynarki były takie jak na tych memach, takie sztywne i ciężkie, nie? A jak szyjemy na płótnie, to materiał jest przewiewny, ma konstrukcję i on jest taki lekki, jak bluza od dresu. Stąd też takie zniechęcenie ludzi do takich rzeczy, bo po prostu ludzie nie mają, nie obcują z tym wyższym gatunkiem tego uszycia i tego. Na przykład jak mamy marynarkę, to szwy, jak krawiec uszyje w takiej pracowni, to on nie dociągnie tych szwów, przez to jak założymy je na siebie, to jak troszeczkę się w niej poruszamy, to ta marynarka, te szwy się jeszcze do siebie dopasują do ciała, przez co się ułoży lepiej do ciała i będzie bardziej wygodna, jak bluza taka marynarka, nie? Także to wszystko jest, wiadomo, jak się ma kasę, jak na przykład chce się wydać więcej i chce mieć się najlepszą jakość, to wtedy odczujemy większą różnicę, ale mówię, nawet za stosunkowo mniejsze pieniądze można mieć naprawdę bardzo wygodny garnitur, albo tam marynarkę, czy spodnie.
2: A jeszcze poza...
0: Przepraszam, bo przypomniałem sobie, że przecież moje ciuchy, jak się zajmowałem trochę tam odtwórstwem wikingowskim, to miałem tam wikingowskie jakieś ciuszki, no to też były szyte, nie? Po prostu na zamówienie. U pani krawcowej.
1: No jest wiele profesji, bo są na przykład... To już się tak kiedyś to na przykład tak mówiło się, że na przykład wśród krawców miarowych to byli sami mężczyźni w latach 50., 60. To panie, no to miały tam, zszywały zazwyczaj jakieś tam elementy, ale wykroje i krojczy to byli głównie mężczyźni, nie? I generalnie to też jak sobie na przykład kiedyś, bo jak szyłem kamizelkę sobie, tak po prostu chciałem coś stworzyć własnego, chciałem się nauczyć tego. I to sobie kupiłem książki z lat 60. Nazywał się Postęp Krawiecki, takie czasopismo wydawane w latach 50., 60. w Poznaniu. I tam były wykroje i wzory krawieckie i były przeliczenia, że na przykład stosunek tego takiej długości ciała do takiej długości ręki, barku i coś takiego, nie? Na przykład. I to było, tak muszę powiedzieć, bardzo, bardzo takie techniczne zagadnienia i wiadomo, że jak ktoś jest wprawnym krojczym, no to już ma doświadczenie w tym i tak jak ty powiedziałeś, że spojrzysz i widzisz, no to tak samo ten krojczy spojrzy i widzi i ma te tabele rozmiarów w głowie po prostu, nie?
2: A jeszcze tak czasowo się chciałam cię zapytać, raz, ile tych przymiarek było, zanim już dostałeś gotowy wyrób i ile to trwało?
1: Były dwie przymiarki i to jest w zależności od tego, jaką pracownię wybierasz i jakie ma terminy, to jest od około 4 do 6 tygodni.
2: Myślałam, że tych przymiarek więcej jest, a dwie przymiarki nie, to nie jest tak źle.
1: Nie, bo nie mam skomplikowanej po prostu budowy. To jest wszystko, zależy od tego, jak na przykład ktoś ma jakieś skoliozę, lordozę, jakieś krzywy kręgosłup, jakieś nierówne ramiona, no to wtedy trzeba więcej poprawiać, nie?
0: Taki krawiec to faktycznie musi się znać na anatomii, no bo są tak różne typy sylwetki, jak różną talię i pupę i uda, które się składają w tą część ciała, gdzieś tam od kolan w górę do pasa, no jak różny kształt potrafi być, no to te wykroje będą bardzo różne też, nie?
1: Są wykroje na różne sylwetki, czy na przykład na niską, krępą budowę ciała, czy na bardziej umięśnioną, atletyczną, czy na węższe ramiona, bardziej opadające. Wszystko se można tam porozmawiać i oni dopasowują, nie? Natomiast jak masz takie, bo są też takie zakłady, które specjalizują się, że zbierają tylko poszczególne miary, a nie robią całego wykroju. Wykrój mają gotowy i po prostu nakładają na ciebie marynarkę i na nią nakładają poprawy i szyją dla ciebie. No to wtedy to jest i tańsze i też tych feature'ów, tych takich punktów, które musisz odhaczyć przy tym, jak na przykład tam robisz sobie wykrój tam ramion czy rękawa, jak wszywasz, no to wtedy jest tego mniej i to jest troszkę prostsze, ale taki prawdziwy, jak mówimy o takim prawdziwym krawiectwie bespoke, no to tam jest

0: praktycznie wszystko od zera i trzeba się na rzeczy naprawdę dobrze znać, żeby nie wyszedł potworek potem, nie?
1: A jeszcze takie chciałam się ciebie zapytać, ten twój znajomy krawiec, czy on ci jakieś takie anegdotki sprzedał z tej przebieralni, z tego swojego zakładu?
0: Nie, natomiast zawsze jak tam do niego wpadałem, to bawiłem się cylindrem, no, bo miał taki fajny, to się chyba szapoklak nazywa, rozkładany cylinder na jak się tak strzepnie go, to on się tak się rozkłada, a można go można go zwinąć. Mi się to zawsze podobało i on powiedział, że to jest po jego dziadku właśnie cylinder i że jest w pracowni, że jest takim dobrym duchem pracowni, że trzyma go na szczęście jako talizman.
2: To było w ogóle bardzo drogie nakrycie głowy.
0: Tak.
2: Taką informację, że to na taki cylinder było stać zamożnego człowieka po prostu.
0: Tak. To się kapelusznicy nazywali, ci co szyli, chyba coś takiego.
1: A jeszcze osób on zatrudnia tam w tym swoim zakładzie?
0: Aktualnie ten zakład się totalnie zmienił, bo miał przebudowę i wnętrze jest o wiele bardziej takie nowoczesne, jest odświeżone i bardzo ładnie tam wygląda, natomiast przyjmuję ze szkoły krawieckiej, to jest tam odzieżówka w Poznaniu, takie technikum odzieżowe, to przyjmuję często uczniów na staże, żeby się obyli w zawodzie, natomiast na stałe ma chyba 4 czy 5 szwaczek, coś takiego. Mhm. Coś takiego, już nie pamiętam jak to było, bo tam się za bardzo nie pytałem, ale no jest tam pracownia, troszeczkę się rozbudowuje i się rozwija, bo zamówień jest bardzo dużo i mówi, że nie ma w co rąk wsadzić, tyle jest roboty, nie?
2: A ja mam pytanie do Ani. Nie tęsknisz trochę za taką rzeczywistością, gdzie faceci noszą właśnie garnitury, marynarki, no i kapelusze, wiesz, tak bardzo elegancko są ubrani. Tobie się podoba takie coś na przykład?
1: Szczerze, jednak dla mnie wygoda jest na pierwszym miejscu. I tak jak oglądam te wszystkie filmy z lat 20, no, które wiadomo osadzone są w tych realiach, no w głowie mi się to nie mieści, że za każdym razem dziewczyny w sukience na obcasiku, a panowie środek lata i tutaj kamizelka, marynarka, nie, bo...
0: No wiesz, są też tkaniny odpowiednie na lato, nie? Jak na przykład Solaro, Tropic, Hopsack, to są wszystko rodzaje splotu, które decydują o tym, że jest bardziej przewiewnie, nie? Tak samo nie wszywasz wtedy podszewki, tylko ta marynarka na przykład jest na ćwierć podszewce, przez co jest po prostu bardziej przewiewna niż t-shirt, także wszystko zależy, nie? Chociaż nie ukrywam, że faktycznie jak nałożysz na siebie koszulę, krawat i kurczę, marynarkę latem, no to jest ciepło i niewygodnie, nie?
1: Tak, u mnie trampki jednak wygrywają.
0: A co do filmów, bo to jest spoiler, to nie wiem, czy już wspominaliście, może to nie jest bezpośrednio o krawcach, ale o takim właśnie dużo tam jest związane z szyciem i z ubieraniem się, że tak powiem, o Jamesie Bondzie. Przecież filmy o Bondzie 007 to jest, wiecie, to jest klasyka, jeśli chodzi o szycie, bo tam najpopularniejsze marki szyją angielskie z tej Savile Row, z tej ulicy Krawców, szyją dla Bonda ubrania i nawet się pojawiają motywy w niektórych Bondach z tymi krawcami. Jak na przykład... Jak na przykład tam wiem, że zawsze szelki, które nosił James Bond, to były szyte w takiej firmie Albert Thurston. To jest firma, która tylko się specjalizuje w szyciu szelek. I on nosił tylko szelki tej firmy. Także tych krawców, którzy szyli ręcznie szyli te szelki. I one są też do kupienia normalnie. Oczywiście cena ich jest dosyć duża, ale bardzo, bardzo interesujące. Bardzo polecam się zainteresować. Na przykład teraz chyba w najnowszym Bondzie to miał chyba garnitur od Toma Forda, ale też była firma Brunello Cucinelli, czyli taki firma, która naprawdę jest w tym świecie krawieckim od wielu lat i pokazuje, że tam potrafią tworzyć cuda, nie? Z tych garniturów.
1: Samych Bondów nie przygotowałam, a takiego ekstra Bonda przygotowałam, dodatkowego, czyli Krawiec z Panamy, w którym też jedną z głównych ról gra Pierce Brosnan. I jest też o krawcu, który właśnie szyje całej tam wierchuszce polityków i biznesmenów panamskich w Panamie. I właśnie w tym filmie do Pierce Brosnan jako znowu agent MI6 trafia do Panamy na takie zesłanie i tam próbuje nawiązać kontakt i się w to środowisko wtopić i właśnie idzie do tego krawca i tam to on właśnie w przymierzalni słyszy właśnie to pytanie, po której stronie nosi.
0: No a to już wiem, to już wszystko jasne.
1: A on mówi, że on nigdy nie wie, gdzie mu się to cholerstwo pałęta. A Harry Pendel, ten nasz panamski krawiec, którego gra Jeffrey Rush, odpowiada, że tu w Panamie większość nosi po lewej stronie.
0: No kurczę.
1: Ale to chyba ze względów na poglądy polityczne.
0: A no tak. Jeszcze jest przecież taki niedawno całkiem film, który o superbohaterach, tylko o tajnych agentach. To jest Kingsman, który był z motywem krawieckim Saved Row. Chyba tam firma Huntsman się dotyczyła. Nie wiem, czy widzieliście Kingsmana.
1: Nie, musisz nas wprowadzić.
0: To jest film o taki, to jest właśnie taki James Bond, tylko że ich cała agencja mieści się w salonie krawieckim i oni są takimi tajnymi agentami, którzy ratują świat przed złoczyńcami.
1: Czyli zakład krawiecki jako przykrywka dla agentów?
0: Tak, no, dokładnie
1: tego
0: tak.
1: Tego jeszcze nie było.
0: Dokładnie tak.
2: Ale co to, słuchajcie, to każdy agent to tak, wygląda, że jest ubrany w piękny garnitur na zamówienie, ma kapelusz i podwiązki do skarpet, to też coś takiego można wspomnieć, nie? Kiedyś faceci nosili podwiązki do skarpet na przykład, żeby im nie opadały te skarpety, bo to tak kiepsko wygląda, nie? Jak ci tam gira wystaje, skóra.
0: No i jeszcze opaski na ramiona, żeby koszule, które były takie bufoniaste, takie szerokie, żeby się nie zsuwały tak niżej poza linię nadgarstka, nie? Też mieli takie.
1: No ale chyba... to jest prawda, że ci wszyscy krawcy w tych wszystkich filmach, no oprócz tej naszej planety krawiec, no bo ten nasz krawiec, Kazimierz Kaczor, no to jest taki komunistyczny krawiec w tej Polsce lat 50., no to on tam się nie prezentuje zbyt elegancko, ale ci wszyscy pozostali, no to tak jak tutaj ten Jeffrey Rush, czy wszyscy inni, no to super elegancko przyjmują tych swoich klientów. Czy ten twój znajomy, który prowadzi ten zakład, czy on też cię w pełnym garniturze przyjmuje?
0: On bardzo często tak, no. Tak.
1: I widać tam... po nim, że jest taki elegancki, że dba o ten strój, tak, że to jest dla niego ważne.
0: Tak. Tak, on tak, no i on też mówi, że jest reklamówką swojej pracowni i musi pokazywać mężczyznom, jak mają wyglądać.
1: No, super. No,
2: tak jakby przyjść do dentysty, który ma jakieś spróchniałe żółte, no to krawiec też musi się ładnie prezentować. Ja jestem tu zaprzeczeniem tej zasady.
0: Jeszcze a propos filmów, to nie wiem, czy widzieliście... Mnie namówiła siostra, żeby obejrzeć Dom Gucci, tak się nazywa
1: tak,
0: film,
1: widziałam.
0: Z Lady Gagą bodajże, tam miała taką rolę głośną. Mhm. Chyba była nominowana do Oscara za to.
1: Tak, tak, ale to bardziej chodziło tutaj o tą intrygę.
0: Tak.
1: Tam znaczy, w tym filmie jest fajne, że on jest jakby na przestrzeni tak 20 paru lat.
0: Trzech pokoleń w sumie,
1: tak,
0: nie?
1: Bo tam... Tak. I to widać, jak tam od tych lat 70, 80, 90, to się wszystko, właśnie ta moda się zmienia i tam tych strojów dużo jest, ale jakby jak one same powstają, to o tym aż tak za dużo nie ma. Tam raczej jest dużo takiej wojny między tym małżeństwem, takich przepychanek o tą firmę, między tą całą rodziną, ale na piękne stroje też się można napatrzeć, to fakt. Także rodzina Gucci, no, mi się super ten film podobał, także też polecam.
0: Jeszcze teraz mi się przypomniał, kiedyś oglądałem taki dokument, a to już jest taka raczej film dokumentalny, nakręcony o krawcach z Neapolu, bo to tam dosyć popularny kierunek krawiecki, bo to takie dosyć biedne miasto i tam są duże tradycje krawieckie, jeśli chodzi o Włochy. To dokument nazywał się O Must, tak się O apostrof Must i to jest z neapolitańskiego chyba mistrz czy misterium czy coś takiego, no takie taki, tak, z tego ich dialektu. No i tam właśnie jest pokazane, na podstawie kilku firm, tam był Rubinacci, te domy właśnie, wszystkie te, jak to jest rodzinne i jak to jest sztuka i jakie to jest trudne, ten zawód i ile wymaga na przykład tam wiedzy po prostu, nie? Mm-hmm. Bardzo, bardzo ciekawe, jakby ktoś chciał sobie obejrzeć, to niech sobie wygoogla, bo jest chyba na Vimeo, nie jestem pewien po angielsku, co prawda, ale znaczy to jest po włosku zrobiony film, ale są napisy angielskie, nie? Mm-hmm.
1: No to super, dzięki za te polecajki.
0: Bardzo proszę.
1: Także Omast, Kingsman, no i Dom Gucci. Kolejne filmy w klimacie krawieckim. No i...
0: A jak obejrzycie film Malena z Moniką Bellucci, to się dowiecie, dlaczego młody chłopiec nie powinien nosić długich spodni. Ale to już zachęcam do obejrzenia filmu z Malena z Moniką Bellucci, tam z 2000 roku bodajże.
1: A powiedz na koniec, następny garnitur, jak będziesz planował, to też będzie na miarę szyty?
0: Nie, raczej na razie nie mam takich planów, bo nie ma takich potrzeb, a portfel musi odpocząć.
1: Jeden dobry garnitur wystarczy.
0: Kto powiedział, że jeden?
1: Okej.
0: No, to powiedział, że jeden, dokładnie.
2: No, elegancka mężczyzna.
0: No. Elegancki chłopek.
1: Poznaniak. A o Poznaniu też będzie jeszcze... pod koniec, także słuchaj nas, będziemy tutaj polecać tym razem kryminał, który się dzieje właśnie w Poznaniu. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej serii Ślady zbrodni. To są właśnie kryminały, które się dzieją w poszczególnych miastach Polski. I to jest fajne, bo tam naprawdę tą topografię tych miast ona jest dokładnie oddana i mam przeczytałam taki kryminał pod tytułem Krawiec Magdaleny Szydeł, który właśnie toczy się w Poznaniu.
0: Czy fabuła polega na tym, że do Poznania przyjeżdża na dworzec pewien jegomość środy śląskiej z zamiarem zabicia pewnego poznaniaka w garniturze?
1: Blisko. Przyjeżdża pewien Ślązak z Katowic i morduje 80, który ma tutaj właśnie pseudonim Krawiec, który morduje starszą panią o imieniu Anna. Tak, i obcina jej niektóre części ciała i zaszywa je czarnymi trójkątami. Stąd właśnie dostaje ten pseudonim Krawiec. I oto całe to śledztwo, kto zabił Annę Tabiołę w Poznaniu. I potem ta główna bohaterka, Agata Rudzka, trafia właśnie do Katowic i tam tropi tego mordercę Krawca. Także taka
2: Wiem,
1: ta historia.
2: W slangu złodziejskim na takiego złodzieja się mówi krawiec, który przecina powiedzmy jakąś żyletką wam kieszeń i tam wyciąga coś. Nie?
1: Na Krawca, no tak.
2: Na Krawca, tak.
1: Tak, to trzeba uważać, zwłaszcza w Dzień Wszystkich Świętych, bo często na cmentarzach właśnie też kobietom z torebek pieniądze, portfele uciekają. No i w tramwajach, w autobusach też te torebki przecinane, no i w pociągach. To chyba nawet w mojej rodzinie ktoś tak został właśnie na Krawca okradziony, że torebka została przecięta i wszystko się po prostu wysypuje z tej torebki do jakiejś tam siatki i tak zostajemy.
0: No to ja dziękuję bardzo za rozmowę. Ja już się rozłączam, bo widzę, że na czacie to mi się szkaluje. Także prawdziwi mężczyźni, wiadomo, śmierdzą, nie myją się i śpią na pustyni Mojave. Dobra. Pozdrawiam serdecznie. Ciao!
1: Ciao!
2: Marcin, się trzymaj się.
1: Dzięki. A my wracamy na tą Panamę.
2: Fajny telefon w ogóle, nie? Od Marcinsa. Taki ciekawy, bo i o filmach sobie pogadaliśmy, i o krawiectwie, ile różnych ciekawostek.
1: Tak, przede wszystkim Marcin uzupełnił tutaj to meritum krawiectwa, bo ja tylko te filmy sobie obejrzałam, a szczerze o tym, jak te wykroje i to wszystko działa, to z tego już się nie przygotowywałam, także tutaj te technikalia Marcin nam uzupełnił. No i fajnie było usłyszeć, że ktoś jeszcze te garnitury sobie szyje i że ten zawód jednak się odradza i jest na to popyt, także Bardzo fajnie.
2: A co myślisz, Aniu, w ogóle o takim stroju jak garnitur? Bo to jest taki wyjątkowy w pewnym sensie strój. Można by go nazwać strojem defaultowym takim, no, domyślnym, który ma bardzo konkretną rolę. Jednocześnie jakby sprawiać, żeby się ludzie nie różnili tak bardzo od siebie. No stoją jacyś biznesmeni, nie? No to wiesz, głupawo by wyglądało, jak jeden by w hawajskiej koszuli był, drugi w dresach, trzeci... nie wiem, w koszulce siateczkowej i jeansach, no to się, jakiś taki pomysł na równość taką w pewnym sensie, nie? Takie różne przemyślenia mam, że to jest taki szczególny strój, ten garnitur.
1: Powiem szczerze, ja mężczyznom garniturów bardzo zazdroszczę. Wystarczy sobie spojrzeć na jakiekolwiek zdjęcie z jakiejś konferencji, z jakichś tam spotkań rad nadzorczych, gdzie stoją mężczyźni, no i coraz więcej tych kobiet jest. I mężczyźni wszyscy, tak jak mówisz, podobnie wyglądają. Te garnitury po prostu się tylko różnią odcieniami. Niektórzy tam w tych krawatach, niektórzy bez. A kobiety ewidentnie czasami po prostu nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. No niektóre są w garsonka, mówi się, że to jest taki garnitur dla kobiety. No, ale zdarza się, że na tych zdjęciach widać, że te garsonki są, wiadomo, w dużo większej palecie barw. Czasami te panie są w takich jakichś sukienkach tutaj bardziej odsłoniętych i tak dalej. Także no, garnitur bardzo wygodna sprawa, jeśli chodzi o takie oficjalne spotkania, że po prostu nawet nie musisz myśleć, nie, za dużo, co ze sobą zrobić, tylko ubierasz i jesteś, i już masz pewność, że jesteś elegancko i jesteś no, dopasowany do sytuacji tym swoim strojem, nie?
2: No ale popatrz, z jednej strony taka jednolitość, a z drugiej można się wyróżnić, odpowiednio dobrać kolor krawata, krawat, przecież są tak różne te krawaty, nie? Co tam do kieszonki wsadzisz? Tu akurat włączyłem sobie, odświeżyłem F5, widzę, że na screenie jest bohater w białym garniturze. Fajnie to wygląda, biały kapelusz, do tego, jak dobrać kapelusz do garnituru, nie? Po garniturze widać, czy kupiłeś jakiś tańszy właśnie, czy kupiliście jakiś tańszy, czy macie szyty na miarę, to się da zauważyć, może wprawne oko zauważy, nie? Że ktoś ma szyty na miarę. No więc to dużo mówi o człowieku w sumie.
1: Tak, no ten nasz Harry Pendel, którego gra Jeffrey Rush w tym filmie, no to on szyje takie luksusowe właśnie garnitury tym wszystkim politykom, biznesmenom w Panamie. No i przez to zostaje wybrany przez Andy'ego Oswarda, właśnie którego gra Pierce Brosnan, na taki swój kontakt w tej Panamie. A że ma na niego hak, bo ten krawiec to jest krawiec z przestępczą przyszłością, którą ukrywa, o której nawet nie wie jego żona. Także to jest, tym szantażuje Pierce Brosnan Harry'ego. No to jest taki film, gdzie jest, wiecie, właśnie brytyjski wywiad, amerykańscy wojskowi, no i ten nasz krawiec, no i też jakaś taka rzekoma cicha opozycja w tej Panamie i ci politycy i biznesmeni panamscy, a w tle chodzi o kontrolę nad kanałem panamskim, bo niby prezydent Panamy dogadał się z Chińczykami i chce kanał oddać w ręce Chińczyków, no i tutaj wiadomo, nie podoba się to Amerykanom i tutaj się oto cała ta historia wywiadowcza toczy. Mamy też, no, sami dobrzy aktorzy, tutaj też ten Brendan Gleeson, którego ostatnio widzieliście pewnie w tych Duchach Isherin. W Duchach Isherin grał na skrzypcach z coraz mniejszą liczbą palców, a tutaj w tym Krawcu z Panamy możecie usłyszeć, jak Brendan Gleeson śpiewa po hiszpańsku. Kolejna gwiazda w tym filmie to Jamie Lee Curtis, która gra żonę naszego krawca, bardzo szczęśliwe małżeństwo z dwójką dzieci i kolejna gwiazda tutaj wśród tych dzieci, bo ich synem jest mały Daniel Radcliffe, czyli Harry Potter, gdy miał tam 8 lat. Ale jak tutaj widzicie na planszy, Pierce Brosnan to jest taki Bond ale taki bardzo wyrachowany, który dużo chce tutaj dla siebie ugrać, nie przebiera w środkach, próbuje też uwieść żonę naszego krawca. No ale mówię, dla wielbicieli Bonda, dla tych, co uważają, że Pierce Brosnan to był najlepszy Bond, którym podobał się GoldenEye, to bardzo polecam. Dużo błyskotliwych dialogów, może taka nieśpieszna trochę akcja, ale nie ma nudy. Wiadomo, no to jest film sprzed 20 paru lat, także trochę inaczej się wtedy kręciło filmy, ale dobrze się to ogląda. No ja tutaj jeszcze chcę tylko nadmienić, że ostatnio redaktor Gumball a propos Tiny Tarny powiedział, że to była gwiazda średniego formatu, jak już tutaj jesteśmy przy GoldenEye, bo pewnie pamiętacie, że to właśnie Tina Turner śpiewała tą czołową piosenkę do tego odcinka Bonda. No to w moim mniemaniu była to gwiazda największego formatu. To już nieważne, czy ktoś lubi muzykę rozrywkową, czy nie. To wydaje mi się, że Tina Turner to była top światowy. No i taki tutaj właśnie klimat bondowski jest. I jest to Krawiec z Panamy, jest to film na podstawie powieści Johna le Carré. I to jest jedyny film, którego scenariusz powstał we współpracy właśnie z Johnem le Carré, bo wiele jego powieści zostało zekranizowanych, na przykład Wierny Ogrodnik. To też możecie kojarzyć ten film, który był na podstawie jego powieści, ale tylko przy tym filmie on zdecydował się na współpracę ze scenarzystami, reszta już była bez jego udziału.
2: GoldenEye, I found his weakness.
1: Tak, a i ten film, on jest najłatwiej dostępny z tych wszystkich, które dzisiaj wam prezentuję, bo po prostu na CDA, nie premium, tylko na tym zwykłym, możecie sobie odpalić z lektorem, co prawda, jak wam to nie przeszkadza, ale są tam dwie wersje. Ja też to tak obejrzałam, niecałe dwie godzinki i można spokojnie przed snem. To jest sensacja, ale taka bardziej na spokojnie. Także.
2: A polecam. Które Bond najbardziej lubisz? Wolisz te współczesne z Craigiem, czy te klasyczne całkiem? Czy może gdzieś te w środku?
1: Tylko Pierce Brosnan.
2: Te w środku to może właśnie te z Brosmanem, nie?
1: Tylko Pierce Brosnan dla mnie. To był jedyny Bond.
2: Ty, on faktycznie jest Brosnan przez N, ale zawsze myślałem, że Brosman.
1: Nie, akurat jest Brosnan. Tak, GoldenEye, no to taki Bond dla nas Polaków najważniejszy, no przecież tam Izabela Skorupko zagrała dziewczynę Bonda. Także no, chyba najczęściej też przeze mnie widziany odcinek. No i rewelacyjny był, kurczę, pod każdym względem.
2: Izabela Skorupko, mówisz?
1: Tak, tak.
2: O mój Bondzie ukochany, strzelaj ze mną. No i opatruj rany. No.
1: Tak.
2: Tak.
1: A w Krawcu z Panamy, no jest, mówię, Pierce Brosnan, no jak Bond, ten film się zaczyna w głównej siedzibie MI6 w Londynie. On zostaje tam zesłany do tej Panamy za karę, za swoje grzeszki, przekręty, no, a przede wszystkim za to, że uwiódł żonę jednego z europejskich ambasadorów, więc to jest dla niego kara. No i ten jego operacyjny, który go tam wysyła do tej Panamy, mówi, przestrzega go, że Panama to jest samo zło, korupcja, narkotyki, pranie brudnych pieniędzy. No i Pierce Brosnan, jak to usłyszał, to aż mu się oczy zaświeciły i z wielką nadzieją tam poleciał do tej Panamy, żeby się nachapać. Trafia do brytyjskiej ambasady, tam mu wymyślają jakieś stanowisko, które on niby ma pełnić. No, trafem tam wśród pracowników ambasady jest piękna Franceska. No i oczywiście od razu popadają w romans, także jak ktoś lubi momenty, to tych momentów z Piercem Brosnanem też jest kilka. Piękną Franceską. A Grzegorz Skwara mówi, że Goldfinger najlepszy z Bondów. A ty, Krawiec, którego Bonda najbardziej lubisz?
2: No ja lubię te wszystkie z Krigiem, mi się podobają, bo one są współczesne, na poważnie, no to te wcześniejsze Bondy to można oglądać sobie już dzisiaj z przymrużeniem oka, one są takie komiksowe bardzo i czasami trącą myszką, wiesz.
1: To kto lubi? No mi się wydawało zawsze, że Bond to taki ma być elegancki, że co by on tam nie robił, to ten garnitur ma zostać nieskalany i taki no z klasą przede wszystkim cały czas na tip-top.
2: No ten Bond, Krieg, Daniel Krieg, no to jest też Bond bez gadżetów, jakiś tam super, nie? Bond, który czasem dostaje w ciry mocno, też no taki kryzysowy, ma kryzysy różne, no ale jednocześnie jest takim właśnie dżentelmenem, jest bardzo opanowany. To fajnie to zagrał Krieg, nie? Tam się za nim wali i pali, a on sobie poprawia koszulę.
1: No ja myślę, że są jednak dwa kościoły. Są właśnie, jest jeden kościół Daniela Kriega i tych Bondów na współcześnie, na realnie, tak jak można by to nazwać. No i takich nazwałeś komiksowych, gdzie to jest jakaś taka konwencja bardziej, gdzie my się tu bawimy. Tak, no jest wiadomo, co kto lubi i no, także jesteśmy w przeciwnych kościołach, jeśli o to chodzi.
2: Na pewno też się znają fani Rogera Moore'a takiego, nie?
1: Tak.
2: To drugi w kolejności najpopularniejszy Bond, myślę, no mógłby być.
1: A teraz chciałam wam opowiedzieć o krawcu kreatywnym. Jest to grecki film pod tytułem Rafitis, to po grecku znaczy krawiec oczywiście. Jest to taki komediodramat, całkiem świeży, z 21 roku. Mamy zakład krawiecki, który w centrum Aten założył Thanasis Karais w 61 roku. A tu na planszy widzicie jego syna Nikosa, który kontynuuje tradycję rodzinną i oczywiście pracuje w tym zakładzie. Jest piękny zakład, mnóstwo bel z materiałami. Wszystko jest, tylko jednego w tym zakładzie nie ma. Klientów. Nie ma klientów, zostały tylko po nich wykroje. Jak mówi ten senior, wszyscy klienci poumierali i nie mają za bardzo pomysłu panowie, jak tu nowych klientów zachęcić. Myślę, że ta sytuacja też odzwierciedla kryzys w Grecji, że po prostu ludzi przestało być stać na garnitury szyte na miarę. Mimo, że oni tutaj mówią, że u nich garnitur jedyne 1200 euro, a u takiego Armaniego to od 3000 euro się zaczyna. W każdym razie dochodzi do tego, że bank grozi przejęciem tego zakładu, bo stają się po prostu niewypłacalni. Na tę wiadomość ten ojciec naszego głównego bohatera Nikosa trafia do szpitala, nie daje sobie zdrowotnie, sercowo rady z tą wiadomością, że ukochany zakład, który był całym jego życiem, zostanie zamknięty. No i Nikos zostaje sam i postanawia coś z tym zrobić i konstruuje taki mobilny zakład krawiecki, który tutaj widzicie. To jest taki wózeczek, na którym on te swoje garnitury przykładowe wozi, zabiera to na targ, podczepia pod motocykl i jeździ w różne części miasta i szuka nowych klientów. No i z czasem okazuje się, że właśnie to już nie panowie szyją sobie garnitury, tylko panie chcą oryginalnych sukienek ślubnych. I z pomocą sąsiadki Olgi przebranżawia się i zaczynają szyć suknie ślubne. No i okazuje się, że takiego krawca to się nawet na wesele zaprasza, jak fajną sukienkę uszyje. Ostatecznie on konstruuje taki food truck z sukniami ślubnymi, którym jeździ po całej Grecji i tam te swoje suknie ślubne sprzedaje. Także.
2: Co? I życie mu się tak jakby odmienia na lepsze? Stwierdza, że co, że niepotrzebnie się przejmował tam upadającym zakładem czy coś, bo przeżył jakąś przygodę teraz sobie nową, tak? Czy coś takiego?
1: Znaczy, to jest taka historia o tym, jak trzeba odciąć pępowinę i samemu coś zacząć robić, bo to by wyglądało tak, że on był jakby pod butem tego ojca. On tutaj jest trochę podobny do Jasia Fasoli, do Rowana Atkinsona i on ma jakąś taką niekompetencję społeczną. Ja nie wiem, jak, czy on, czy to jest jakiś autyzm.
2: Niekompetencję społeczną, no, nie bardzo ładnie to nazwałaś.
1: Nie wiem, jak to nazwać, no bo on normalnie gada z ludźmi i tak dalej, ale niektórych rzeczy jakby nie kuma, nie rozumie do końca. To jest trochę z takim odludkiem. No i dopiero...
2: Może jest po prostu lekko autystyczny, jak my wszyscy tutaj.
1: O, pewnie to jest to. I dopiero jak ten ojciec jest w szpitalu, jak uwalnia go tym od siebie, to on nagle czuje wiatr w żagle, czuje się też zmuszony tą sytuacją, chce pomóc i wychodzi do tych ludzi. Nie czeka, aż ktoś go tam w tym zakładzie odwiedzi, tylko idzie z tym swoim wózeczkiem na targ i tam oferuje szycie tego garnituru. No i niestety spotyka się trochę ze ścianą, no bo jak on tym ludziom mówi, że taki garnitur to się zaczyna od 800 euro i to tam tylko te najtańsze materiały, no to tych klientów za dużo nie ma. No i dlatego przerzuca się też na... Panowie są dlatego niezupełnie niezainteresowani tymi garniturami, dlatego przerzuca się na nową klientelę, czyli na kobiety. Te suknie też tak po kosztach szyje tam za 200 euro, albo za 200 euro i 2 kilo ryb, albo za 200 euro i jakieś leki i taki barter tam jeszcze wchodzi. Myślę, że to chodzi właśnie o to, że to jest ten moment, kiedy w Grecji po prostu jest nieciekawie finansowo i stąd takie zubożałe społeczeństwo, ale jednak chce mieć coś oryginalnego każdy, choćby na ten jeden dzień, na ten ślub i jednak on tutaj im naprzeciw wychodzi i taką szybką modę im oferuje, nie?
2: Może twórcy chcieli pokazać, że to właśnie jest jakieś takie zdrowe, normalne życie, że on za normalne pieniądze jakiejś kobiecie, dla której to marzenie jest mieć taką piękną suknię, uszyje i dostanie za to rybę na przykład.
1: No. Bardzo fajny film, 1,5 godzinki, pozytywny, właśnie takim kreatywnym krawcu. Także polecam wam tą historię. A teraz chciałam o takim krawcu rewolucjoniście opowiedzieć. Obejrzałam taki koreański film, Królewski krawiec, który właśnie na tym królewskim dworze szyje dla króla i dla tych jego wszystkich tam doradców te stroje. Jest to taka historia stare kontra nowe, bo mamy takiego starego krawca, który już jest 30 lat tym nadwornym, głównym krawcem i szyje, tam okazuje się, że żeby uszyć taką ceremonialną szatę dla króla, to trzeba stosować mnóstwo różnych zasad, że tak i tak tylko szyjemy. Pewnego dnia taka szata, która jest niezbędna na ceremonię, ulega zniszczeniu i krawiec nadworny mówi, że on nie jest w stanie tego naprawić w jedną noc i królowa postanawia poszukać pomocy gdzieś indziej i tak na tym dworze pojawia się młody krawiec, który daje radę. Mało tego, on szyje te szaty ceremonialne nie do końca zgodnie z tymi wszystkimi wytycznymi. takie oryginalne, jak na tamte czasy, tworzy wzory. Król zamawia na przykład u niego taki strój na polowanie i on okazuje się dużo bardziej wygodny i przypada temu królowi do gustu. No i tak ten młody krawiec zostaje na tym dworzec. No i jak się możecie tam myślić, oni tutaj po prostu rywalizują ze sobą. Młody krawiec uważa, że najważniejsze jest to, żeby strój był wygodny i piękny, a stary krawiec uważa, że najważniejsze jest, żeby strój oddawał twój status społeczny i żeby był zgodny z tymi wytycznymi tradycji.
2: Piękne, piękne. Dwa bieguny. Dwie strony mocy. Nawet w świecie krawców, widzicie, to się zdarza. Czy wygoda, prawda, czy w dresach tutaj, czy w garniturze. No, czy w czymś mniej wygodnym, ale ładnie wyglądającym. W ogóle na początku myślałem, że to będzie może taki krawiec, który wyrzuca belę materiału do góry, wyskakuje, wyciąga miecz w powietrzu i tam robi te wykroje w powietrzu, zszywa je szybciutko i spada tak na jedno kolano i przed nim spada gotowy strój. Taki krawiec ninja.
1: No jesteś blisko. Tam w pewnym momencie z takich wielkich dzbanów wyskakują te damy dworu i właśnie w kształt takich dzbanów te suknie są tworzone. No i tutaj widzicie tego młodego krawca, jak on robi przymiarkę z królową. Jest taka zasada, że on musi zdjąć miarę z królowej, ale nie może jej dotknąć. No i właśnie, krawiec, jakbyś zdjął z kogoś miarę tam w XIV wieku i nie miałbyś no takiej zwykłej miary z podziałką, to jakbyś to zrobił?
2: Wrzuciłbym tabletkę gwałtu, żeby ofiara, że ją dotykałem, nie pamiętała. Nie no, żartuję.
1: Masz to zmierzenia, tak? Na przykład musisz, no wiadomo, na przykład tutaj, jak widzisz, szyja, obwód szyi, obwód w biuście, pas, biodra. Jak to robisz, nie mając miary z podziałką?
2: No w ogóle ciężko cokolwiek na przykład centymetrem krawieckim zmierzyć bez kontaktu.
1: No dobra, załóżmy, że możesz tam te ręce na niej położyć, ale czy masz pomysł, jakbyś to zrobił? Może ktoś na czacie miałby pomysł, jak to zmierzyć, nie mając miarki z podziałką. Tylko masz jakieś sznurki.
2: Co oni tak mało zaawansowani byli, że nie mieli miarki z podziałką? Nie wynaleźli.
1: John Locke pisze, że laserowy miernik. Nie, po prostu miał nitki takie grubsze w różnych kolorach i on wiedział na przykład, że zielony to będzie szyja, nie? Tutaj wokół szyi jej ten sznureczek zawinął, obcinał nożycami i sobie kładł i wiedział, że to jest szyja. Potem czerwona niteczka, biust. I tak po kolei różne kolory tych nici i tak on sobie te wymiary zbierał. Także bardzo
2: pięknie, pięknie to pokazują, tak baśniowo i poetycko, prawda? Sznureczki tutaj delikatne, misterne. A tak naprawdę to, słuchajcie, to było tak, że pani cesarzowa, trzeba tu zmierzyć, pani się położy. No, tak to wyglądało.
1: Naprawdę piękne stroje ten młody krawiec szył i on też za początku tak pokazany, bo że tam wcześniej nikt nie widział czegoś takiego, żeby ktoś, wiecie, malował na początek jakieś różne wersje, wizje. On do takiej jednej sukni, no to tam miał całą ścianę zaklejoną różnymi malunkami i problem się zaczął robić taki, że wszyscy na tym dworze chcieli te jego suknie, stroje nosić. Ciekawa sprawa w ogóle była taka, że zanim on się tam pojawił, to wszyscy panowie z obstawy tego króla nosili stroje w tym samym wymiarze. Nieważne, czy tam ktoś miał 1,50 m czy 1,70 m, więc to komicznie wyglądało, bo niektórzy mieli takie za długie rękawy, te stroje niedopasowane i dopiero jak on tam się pojawił, to zaczął im tam przycinać to i dopasowywać, co pewnie oczywiście też się potem okazało niezgodne z tradycją. Ale to akurat był najmniejszy kłopot. Największy kłopot był z tymi damami różnymi, które w tych strojach wyglądały zbyt ponętnie. Tam zaczęło się robić zbyt erotycznie na tym dworze. No i to doszło do króla. I ten stary krawiec dostał polecenie zrobienia z tym porządku i wyeliminowania tego młodego krawca i tych jego dzieł. No i tak jak gdzieniegdzie się paliło książki, to tu w tym filmie, na tym dworze, po prostu te wszystkie piękne suknie, stroje zostały spalone na stosie. I tak niestety ten młody rewolucjonista, który po prostu tylko chciał, żeby ludzie nosili się pięknie i wygodnie, tak to jego dzieło, tak ta jego praca została po prostu zniszczona i tak wyrugowana. I wszystko niestety wróciło do tego, co było.
2: Możesz przypomnieć jeszcze tytuł tego filmu?
1: Królewski krawiec. To jest film z 2014 roku. No dosyć długi, bo 2 godziny, ale no bardzo przyjemnie się to ogląda. Można sobie tutaj obejrzeć, ile to wtedy wymagało pracy, żeby coś uszyć. Wrzuciłam wam na planszę zdjęcie z tej szwalni królewskiej. Ten królewski krawiec miał pod sobą kilkadziesiąt osób, które na bieżąco tam na początek najpierw tkali te tkaniny, potem je farbowali, potem jakieś aplikacje, wyszywanie, te sprawy. No w ogóle te azjatyckie stroje to bardzo misterne, wielowarstwowe, także kupa roboty i często przewijają się tam zdjęcia tych paznokci takich, których takich poharatanych, tych krawców, którzy całymi dniami, nocami tam w tych szwalni pracują. No, także taki to jest film. Bardzo malowniczy i o takiej rewolucji, takiej kontrze właśnie młodzi a starzy. Mi się to bardzo skojarzyło z naszą sceną polityczną, gdzie tacy właśnie starzy wyjadacze kurczowo trzymają się władzy i za żadną cenę nie chcą dopuścić młodych do głosu, a jak biorą sobie jakichś młodych, to tylko takich, co tam im przyklaskują i nie stanowią dla nich żadnego zagrożenia.
2: Ja bym zrobił film o tytule, uwaga, Majtki, który by pokazywał ewolucję tej części garderoby, jak to się zmieniało. No bo popatrz, jak kobiece majcioszki ewoluowały niesamowicie, nie? Od takich jakichś barchanów, które no, dochodziły tam do kolana aż. I to były takie bardzo luźne majciochy.
1: Aż do takich, których nie widać w ogóle.
2: No, takich, co w ogóle ich nie ma. Znikły. Ping, już ich nie ma. Tak. Niby są, ale ich nie ma. Taki, nie no, jakiś tam sznureczek jest gdzieś. Sznureczek. Zamieniły się w sznureczek. No, ale też w ogóle skarpeta, taki element ubioru. Skarpeta, proszę Państwa. No, to są ciekawe tematy.
1: Bardzo ciekawy temat. Słuchajcie, azjatyckie zwyczaje są bardzo dziwne. Na tym filmie jest pokazane, kiedy król dostaje tą nową szatę od tego krawca, to on w nagrodę daje mu swoje skarpety. Używane przez niego. Także taka ciekawostka. A jakie majty wtedy noszono, też zobaczycie na tym filmie, bo też jest scena z bielizną. To po prostu taki przeszyty materiał, kawałek materiału z taką opaską. Tak to wyglądało. Takie to były majtki. To był chyba jakiś XIV wiek. A John Locke się zapytuje, czemu naparstka nie używali. No też właśnie byłam zdziwiona. Że
2: może nie wynaleźli też.
1: Ale wydaje mi się, że tam na jakichś scenach były te naparstki, że nie wiem, może czasami trzeba zrobić coś tak precyzyjnie, że ten naparstek przeszkadza, nie wiem. A może po prostu chodziło tylko tak, wiecie, żeby zobrazować jaka ciężka praca i może to tylko o to chodziło. No nie wiem.
2: A może ten, kto używał napastka, okrywał hańbą?
1: Hańbą, właśnie. Właśnie, może ta tradycja starokoreańska wymagała tego, żeby dla króla szyć bez naparstka. Nie wiadomo, może tak to właśnie było.
2: A słuchaj, na początku audycji mówiłaś o słowie krawiec w różnych językach, a wiesz, jak jest po niemiecku na przykład?
1: Nie, nie wiem, powiedz.
2: Schneider.
1: A, Schneider, no tak, tak. To już chyba kiedyś nawet mówiłeś też na którejś audycji. No, piękny cytat pada w tym filmie, że szycie jest jak łączenie dwóch światów w jedno.
2: Zgadzam się zupełnie.
1: No i na koniec mam dla was taki francuski film o zakochanym krawcu. Tu jak widzicie jest młody krawiec, który się uczy w zakładzie starego krawca. Generalnie nasz główny bohater marzy o tym, żeby szyć jakieś kostiumy teatralne, czy jako jakieś tam pokazy mody, czyli to jakaś sława krawiecka mu się marzy, no ale póki co jest tutaj w tym zakładzie. Ten jego mistrz już jest leciwy, jest schorowany i no i generalnie plan tu jest oczywiście taki, że za niejakiś czas ten młodziak ten zakład przejmie. No, ale niestety na drodze tutaj tej kariery krawieckiej staje piękna aktorka Marie Julie, którą na jakimś spektaklu nasz młody krawiec widzi. Okazuje się, że to jest jakaś koleżanka jego kolegi, no i tak się zakochuje. No i plan jest taki, żeby on jednak porzucił tą swoją pracę i pojechał za nią do Londynu, tam na jakąś trasę razem z tą jej trupą teatralną. On się jej pyta, ale z czego będą żyli, a ona mu mówi, nie przejmuj się, jestem bogata, także możemy jechać. No i taka to historia, bardzo krótka, ten film trwa tylko godzinę. No to pewnie taki bardziej dla dziewczyn film, ale bardzo przyjemnie się ogląda.
2: Dlaczego dla dziewczyny? Ja bardzo... że dziewczyna mówi, nie przejmuj się, jestem bogata. To ja sam sobie pooglądał, to piękne.
1: Piękny. Fajny klimat jest w tym filmie, fajna muzyka, The Smiths. Dużo właśnie takiej muzyki tam można posłuchać. No i to taki dylemat, co ten zakochany krawiec zrobi. A może dziewczyna go wystawi? No to już musicie obejrzeć. A tu na koniec jeszcze chciałam wam polecić taki potencjalny scenariusz, który mógłby powstać właśnie z tego kryminału, o którym już mówiłam, kiedy Marcin dzwonił. Tytuł tego kryminału Krawiec, autorka Magdalena Szydeł. Także jak lubicie kryminały i nie wiecie, co by tu teraz sobie wziąć do czytania tam gdzieś na plaży, czy gdzie się wybieracie, to polecam. Ta główna bohaterka to taka mistrzyni ciętej riposty, jest dziennikarką, niby na urlopie, ale jak to ciało zostaje znalezione, no to naczelny codziennika poznańskiego dzwoni właśnie do niej, żeby zajęła się tą sprawą, bo ma takie podejrzenia, że nikt za bardzo nie będzie zainteresowany rozwikłaniem tej zagadki, kto zamordował tą starszą panią, bo ta starsza pani była samotna, a ten morderca niewiele śladów po sobie zostawił. No i tak jak mówiłam, najpierw to śledztwo toczy się w Poznaniu, potem przenosi się do Katowic. No, bardzo fajny kryminał. Dużo jest też o pieczeniu ciast, bo mama, babcia tej głównej bohaterki, pani Wanda, piecze non-stop ciasta, także tym bardziej mi się ta książka spodobała, bo było też dużo o jedzeniu. Kiedy pojawia się ta nasza bohaterka w Katowicach, to z kolei śląskiej kuchni próbuje. Ty na przykład, krawiec, wiesz, co to za zupa wodzianka jest?
2: Słynna zupa, taka słynna w zasadzie bieda zupa niby, no bo tam się nawet dodaje masło jako tłuszcz, żeby to chociaż trochę tego tłuszczu było. No w ciężkich czasach ponoć taką zupę właśnie się robiło, no tak. Ale ponoć pyszna. Nie jadłem. A ty jadłaś?
1: Nie. Bodziankę. Nigdy nie jadłam. Aż mi się w głowie nie mieści, że to jest zupa faktycznie, praktycznie tylko na chlebie i wodzie, i tam ewentualnie, ale słyszałam różne wersje, że to z jakimiś skwarkami może być, z czosnkiem, no ale muszę sobie spróbować, bo tak właśnie zawsze zatem co z tym chlebem zrobić, to tam ci zostanie kilka kromek i on taki już trochę suchy, to kurczę, to jest super sprawa, sobie taką zupę zrobić.
2: Ja wiesz, że w Polsce ta zupa wróci ze względu na finanse ludzi. Może. Będziemy sobie zajadać się i śpiewać. Wodzionko, ach, wodzionko. I tam suchy chleb, co nam został, no grzech zmarnować. No to. Ale to się nie klei, bo tam trzeba dużo masła dać, a masło widzisz drogie.
1: No właśnie. Agineski się pyta, czy widzieliśmy film z Andrzejem Sewerynem Królowa, że też grał znakomitego Krawca z tajemnicą. O, choroba. Pierwsze słyszę, ale wpisuję na listę. Okaże się zaraz, że jest więcej filmów o tych krawcach i zrobimy po prostu część drugą. Agi, może zadzwonisz i opowiesz coś
2: o, właśnie.
1: O tym filmie. Odcie.
2: Zapraszamy, jeszcze chwilę jesteśmy. Z 20 minut, a po francusku krawiec to Taylor.
1: No tak, Taylor. Można się było spodziewać.
2: A po ukraińsku krawiec jakoś, bardzo podobnie do polskiego. Po angielsku oczywiście Taylor.
1: No to w tym kryminale no najbardziej mnie zmartwiło, że ten krawiec tą Annę zamordował. I tak się jakiś, wiesz...
2: Widzisz się czegoś, Aniu?
1: I tak mówię, czy nie różnie się mogą takie znajomości z krawcami skończyć? Także trzeba jednak uważać i być czujnym. A pytanie, czemu w ogóle ta... Jak ta dziennikarka dochodzi do tego, żeby do tych Katowic się wybrać, bo w mieszkaniu tu za dużo nie zdradzam, bo to, co wam zdradzam, to się pojawia tam na pierwszych stronach tej książki. Na ścianach tego mieszkania są reprodukcje przez tą starszą panią wykonywane grupy Janowskiej. Grupa Janowska to była grupa takich górników ze Śląska, którzy po prostu zaczęli malować taką sztukę naiwną, jak to się mówi. No i właśnie ta pani miała całe mieszkanie obwieszone tymi reprodukcjami tych obrazów tej grupy Janowskiej i tak ta dziennikarka stwierdziła, że musi sprawdzić, czy nie ma tutaj jakiegoś połączenia ze sprawcą tej zbrodni. A z tym Śląskiem, tak, z tą grupą Janowską.
2: A przepraszam, czy ten trójkącik taki, czy to, bo tam się to kojarzy z kobiecym łonem. Taka myślisz, to
1: tak, bardzo dobrze ci się kojarzy, bo ten morderca tej Annie obciął piersi i naszył jej trzy trójkąty, dwa w miejsce piersi, a trzeci właśnie w miejsce łona. I ten trójkąt...
2: Czemu on tak, przepraszam, zaszywa? Bo to taka kara za niewierność, coś w tym stylu, że zaszywa kobiecie pewną część ciała, coś takiego?
1: Bardzo dobrze kombinujesz, widzisz, nadałby się do tego śledztwa. Ale już więcej wam nie powiem, bo to wtedy za dużo bym zdradziła.
2: To z kolei w następnym filmie Inspektor Krawiec.
1: Nie, to pierwszy raz wspominam o tej książce. Całkiem spoko ten kryminał. Ja nie jestem jakaś wielbicielką kryminałów, ale to przeczytałam w dwa dni. I fajnie się to czyta tyle, bo ta Agata Rudzka to jest taka trochę taka ironizująca, trochę złośliwa i te dialogi są przez to takie no, żywe i no, zgrabnie jest ta książka napisana po prostu najzwyczajniej w świecie. Mówię, kilka tutaj nawet sobie jakiś cytatów wypisałam z tej książki typu bryć to nie gra, to styl życia, bo ta jej babcia Wanda ma troje takich przyjaciół, z którymi sobie właśnie grają w brydża. W ogóle cały ten wątek tej babci Wandy, która non-stop piecze ciasta, ma tych swoich przyjaciół, z którymi się spotyka, z którymi w ogóle zakłada klub sąsiedzki w suszarni. Jest bardzo pozytywna wizja takich starszych ludzi na emeryturach, którzy się spotykają, grają w brydża, fajnie spędzają razem czas i oni tęsknią, wiecie, za takimi stosunkami sąsiedzkimi, zażyłymi, które kiedyś były, że wszyscy się znali, tam sobie kawkowali, przychodzili do siebie na imieninki, a niby mieszkają dalej w tej samej kamienicy,

0: krawiec na YouTubie, ale to tylko dla odważnych, bo no, nie jest to utwór z wysokich lotów, ale niestety się wkręca, także ostrzegam lojalnie.
1: Czy to jest może przebój piosenki dziecięcej, bajkowy krawiec? Nie,
0: blisko. To raczej takie disco, trochę a la disco polne, ale nie wiem, co to za gatunek jest za bardzo. Ale tak, to... Ale miliony wyświetleń ma. Także był to kiedyś hit, ta piosenka Krawiec.
1: No to co, to tak będzie na zakończenie, nie? A my się będziemy żegnali, tak?
0: Tak, będziemy się żegnali. Mówię, sama jestem zaskoczona, że tyle tych filmów o krawcach jest. Tu polecacie kolejne, bo i Marcin polecał, i Agineski polecała. No i mówię, taki kolejny pomysł na wyszukiwanie filmów, wpisując konkretne hasła, nie? Co?
1: No, to teraz zrobimy następny odcinek o furiatach. Furiat 2. Krwawa zemsta.
0: Nie, skoro teraz mówiłeś, że tymi skandynawskimi się zainteresowałeś, no to może te skandynawskie. Tutaj też jeszcze ktoś polecał, chyba Van Dust polecał jakiś film też skandynawski, także chyba nie było spoilera o filmach skandynawskich, także możemy sobie w tą stronę kiedyś polecieć.
1: Nie wiem, coś jakby było, ale nie pamiętam, więc można uznać, że nie było i spokojnie można odświeżyć podcik.
0: No, a Van Dust polecał Zło, On Scan z 2003 roku, taki film. Także tak, spoilera skandynawskiego żadnego nie było i nie było żadnego donajcika, no smuteczek, no ale trudno. Wybaczam wam wspaniałą myśl.
1: Tylko jeden wolnik, ale za to zacny.
0: Ale zacny.
1: Ciekawy. I no to co, to będziemy się żegnali, no. Od siebie powiem, że się postaram w tym tygodniu trochę więcej coś zaserwować audycji.
0: To dzięki Krawcze, dzięki wam za ten krawcowy wieczór. Agnieszki pisze, że do skandynawskich filmów zadzwoni. Okej, to trzymamy za słowo. Dobrej nocy.
1: A Gosia pisze, że był donate. Może się przykryło, wiesz, planszą.
0: To przepraszam. Może faktycznie coś było.
1: A masz może wyłączono syntezę mowy i czasami się przykryje jeszcze planszą i faktycznie nie widać.
0: Tak, wiecie, ja wyciszyłam donate, bo wiecie, że czasami takie przychodzą, rzadko, ale przychodzą takie niefajne. I jak jest gość, to ja po prostu nie chcę się tłumaczyć, o co to chodzi.
1: Też z gośćmi czasami wyłączałem, bo to jednak dekoncentruje i głupio jest zaprosić kogoś, a potem czekaj pan, 2 złote, dzięki mordo, a tam ktoś przyszedł porozmawiać, podyskutować.
0: Przepraszam, Lusak wpłacił całą stówkę, bo ciekawa audycja, ciekawy dzwoniący, także dzięki Marcin, przyczyniłeś się do tej stówki. Stówka dla pani Ani, bo pani Ania brzmi jak ktoś urodzony w maju. Więc a dzisiaj coś słabo z donate'ami. To dzięki Lusak, tutaj podreperowałeś nasze nocno-radiowe konto, dzięki wielkie. Donate'y są niepodpięte. No pewnie tak jak Krawiec mówi tutaj, ja miałam ten pokaz slajdów i to musiało przykryć, a są wyciszone. Ale jeszcze raz Lusak, dzięki wielkie. No dobra.
1: Ale wiesz co, bo ja tu widzę na przykład w opisie audycji do moich donate'ów Kapitan Krawiec, tu jest Tipli.
0: Tak, ciebie też dałam, ale oczywiście widgetu mi nie podesłałeś.
1: Aha, a miałem podesłać? Pisałaś coś w tej sprawie?
0: Ja już dawno temu ci pisałam, ale...
1: Aha, to zapomniałem. Tak, faktycznie jest jeszcze ogólny dostęp radio.
0: No, to wyślij mi tego widgeta, żeby zawsze tutaj wszystko się wyświetlało. Także no może ty zaraz odpalisz swojego tipu i się okaże, że też masz, coś ci wpadło, nie wiadomo.
1: No. Nie no, to pięknie, my mamy może mniej donate'ów, ale popatrz jakie hojne czasami, nie? Tak jak dzisiaj.
0: Raz, a dobrze.
1: No właśnie, raz, a dobrze, to dobre hasło.
0: No, to jeszcze raz.

0: Słuchajcie, dzięki za to bajania krawcowe, krawcowo-filmowe. Oglądajcie. Mówię, są to takie filmy może mniej śpieszne, nieśpieszne, niektóre może niezbyt śmieszne, ale dobrze się oglądało. Także polecam.
1: Takie ciekawe kino, inne trochę, nie?
0: Tak, no. Każdy inny, ten każdy film był jakby, no wie, jedne tureckie, drugie greckie, inne koreańskie. No i właśnie, można sobie zobaczyć, nie, jak ten zawód krawca wyglądał w różnych miejscach na świecie. No i bardzo mi się podobał ten grecki film, gdzie ten krawiec no, zrobił sobie ten mobilny wózeczek i postanowił wyjść z tym swoim zawodem, z tą swoją sztuką krawiecką do ludzi. No, taka pochwała kreatywności, nie? Że w każdej sytuacji można sobie dać radę. Nawet gdy jest kryzys, nawet gdy wydaje ci się, że jakby ten zawód się skończył, tylko po prostu musisz się na to otworzyć. No i przede wszystkim nie możesz dać sobie podciąć skrzydeł, bo niestety ten jego ojciec schorowany, tego krawca, jak doszło do niego, co ten jego syn wyprawia, no to podcinał mu ostro skrzydła. Mówił do niego, że przynosisz nam hańbę, co ty sobie wyobrażasz. No ale na szczęście Nikos nie brał sobie tego bardzo do serca i robił dalej swoje, aż dorobił się krawcowego food trucka.
1: I morał z tego filmu: panie, rób pan swoje. No i tyle, róbmy swoje właśnie. No, czyli widzicie, każdy krawiec inny. I tak kraje, jak mu staje. Zakochany krawiec, krawiec kreatywny, krawiec cierpiący, biedny, bogaty.
0: No i krawiec nadający. I żegnający się już.
1: I żegnający się, dokładnie. No to ciach, ciach i żegnam się. Trzymajcie się i ty, Aniu, też.
0: No, dzięki. Dobrej nocy, nocniki. Trzymajcie się. I do usłyszenia niebawem.

0: Witamy Was w nowym nocnym Marku z Sepeta. Wyjmę z gęby, bo zapomniałem. Dzień dobry.
1: No siema. Stwierdziliśmy, tak się wczoraj oglądaliśmy sobie po to streamerów. Krawiec powa w kamerkę, bo źle na YouTubie widać, weź tak bardziej niż czułeś się czerwonej rej. Sobie tak pomyśleliśmy, że zrobimy sobie taki platu stream i jeżeli nas znajdziecie na YouTube, bo założyliśmy zupełnie inne konto, jeżeli nas znajdziecie na YouTubie, wtedy będziecie mogli nam wpłacić donate'a.
0: I pamiętajcie, dajcie suba! Yeah!
2: I łapkę w górę! Oh yeah!
3: A dzisiaj w programie mam, słuchaj, mam dowód na istnienie Boga, między innymi.
0: O, proszę. Już się poczuję nawet troszkę przekonany. Już nawet jeszcze nie powiedziałeś, a ja już zaczynam wierzyć. Ale to i tak mi nie potrzeba dowodów, bo bez dowodów dopiero wiara jest wiarą. A tak, to jak mi dasz dowód, to co?
3: No, będziesz mógł nie tylko sobie sam wierzyć, ale też będziesz mógł nawalać innych po łbie. Ale pierwszy i chyba najbardziej gorący temat w dzisiejszym tygodniu to sklepy wyklęte w niedzielę zamknięte. Jak to u ciebie wyglądało?
0: Sklepy wyklęte? No to dobre. No, ale widziałem, że kościoły na pewno są otwarte i fundacja, znaczy ten, na przykład księgarnia, która należy do fundacji Nasza Przyszłość, należącej do ojca Rydzyka, też otwarta, tam pierniki można sobie kupić, różne rzeczy, no ale to się, no wiadomo, no dewocjonalia pewnie też tam są, więc można.
3: Ja mam bardzo osobistą historię związaną ze sklepami

0: Przeklętymi, dlatego że, no jak, jeżeli słuchaliście mnie w piątek, to wiecie, że byłem na wycieczce. No i tak szczerze mówiąc, kompletnie nie spodziewałem się, że w jakiś sposób odczuję ten zakaz handlu w niedzielę. Zrobiłem sobie większe zakupy wcześniej i to na tyle wcześniej, żeby nie stać w kolejkach w piątek i w sobotę, bo widziałem, co się działo tydzień temu, bo też ludziom odwalało i sceny dantejskie niczym z okresu powodzi albo inwazji kosmitów. Natomiast zostawiłem w hotelu w sobotę rano żel pod prysznic. Mój ulubiony, fajny żel pod prysznic, no ale sobie myślę, kurde, w domu będę o 22, mam żabkę 5 minut od bloku, no to sobie spokojnie wyjdę, kupię żel pod prysznic i wszystko będzie ładnie piękne. Ale nie może być tak łatwo, mój drogi, bo niestety po drodze pewna osoba postanowiła się zdekapitować pociągiem, którym jechałem. Policja przyjechała szybko, karetka przyjechała bardzo szybko, ale zajęło 3 godziny, zanim przyjechał prokurator. Pan prokurator, dziura w dupie, który tak, nie wiem po co tam w ogóle prokurator, ale wiesz, tak przyjedzie i faktycznie nie żyje. Stwierdzam zgon, bo umarł, nie?
1: Bez głowy leżą sobie zwłoki, a tu przychodzi pan specjalista, ogląda przez lupę, mówi, to mi wygląda na wypadek śmiertelny.
0: Ja tu widzę wpływ harpu i chemtrailsów, nie? Natomiast no, trwało to 3 godziny. W efekcie zamiast o 22 byłem o 1. Bez żelu pod prysznic. No to co zostaje? Śmierć wrogom ojczyzny, tak? Jeszcze w niedzielę musiałem cisnąć na stację benzynową, żeby sobie kupić jak za zboże jakiś żel pod prysznic i żeby się wykąpać w przyzwoitych warunkach. Także no niestety odczułem to dość bardzo, ale... Jedno, co zauważyłem po drodze, to prawie, no tak co drugi monopolowy był otwarty, a kolejki to takie, panie pierunie, to kurde, takich kolejek to ja dawno nie widziałem.
1: Ale to tak też po drodze z kościółkowymi tutaj tradycjami. Kościół kiedyś nie tyle namawiał do niemycia się, co tak trochę promował w sumie taki styl bycia, no bo
0: potem,
1: wiesz,
0: Boże,
1: ciało...
0: jaki czarny, on tu się nie mył.
1: Ciało, marność nad marnościami i tylko marność. No, a sam ojciec dyrektor teraz powiedział, że właśnie on był za ustawą, którą proponowały komuchy z Solidarności, żeby zupełnie zakazać nie tam w co drugą. To nikt mów tak, nie, jak w Biblii napisane i w każdą niedzielę całkowity zakaz w ogóle jakiegokolwiek handlu. Nawet pewnie jeszcze stacje benzynowe pozamykać. Wszystko, takie miasto zombie, trupów, takie idziesz i tylko wiatr wyje.
0: I wiesz, masz dzieciaka, który ma 3 lata, dostał tam, nie wiem, dostał poszczepienne i nie wiem, co to tam teraz jest modne, poszczepiennego autyzmu. O, autyzmu poszczepiennego dostał, 39 stopni gorączki. No i co? No i jedziesz sobie do jednej apteki, zamknięte, kurde, ukryte terapie, wchodzisz, klikasz, no niestety paczka przyjdzie dopiero za 4 dni, nie, jesteś w kompletnej dupie. Natomiast to, co mnie bardzo zastanawia, bo to był taki, można powiedzieć, test, bo w dalszym ciągu nie jest sprzeczne z ustawą, jeżeli jesteś właścicielem sklepu i sobie zwyczajnie sprzedajesz jako właściciel sklepu, to jest wtedy dozwolone, natomiast wielu właścicieli sklepów stwierdziło, to ja się tutaj sobie wykorzystam taki ciepły weekend, do kościółka se pójdę, najlepiej gdzieś nad morzem albo nad jeziorem. A potem wrócili i zobaczyli, jaki utarg mieli ci, którzy jednak zostali w sklepach i stwierdzili, idę o zakład, że jeszcze jedna, dwie niedziele i te wszystkie żabki będą pootwierane przynajmniej tak 10, 19, jak to zwykle bywa w dni z czerwoną kartką. A w ogóle 5 Biedronek było otwartych w całej Polsce, Biedronek przydworcowych. No i już się tutaj Solidarność zaczęła burzyć, Solidarność, ponieważ ministerstwo stwierdziło, że chyba bodajże tylko Biedronka przy Dworcu Centralnym spełnia te wymagania, ale się jeszcze otworzyło tam, wiem, że w Poznaniu, przy Dworcu Zachodnim, w Warszawie, w Gdańsku, gdzieś jeszcze... Nie pamiętam dokładnie, no ale że to nie są już takie przydworcowe Biedronki, więc zobaczymy. A tymczasem zobacz, 44. słuchacz na czacie. Uszanowanko, Kunradzie, z Panem Bogiem.
1: O proszę, dawno wszelki duch Kunrada 44 chwali. No, a tymczasem na antenie pojawił się nasz specjalista od Biedronki, biedronkolog, biedroniarz.
0: Dobrze, że nie Biedroń.
1: Biedroń. Nie, no to wręcz chyba w drugą stronę. Witamy cię, Etamie.
2: No wiesz, jak sekundę przed tym, zanim wspomniałeś o tym 44, właśnie wpadło mi w oko do 44. Też taka dziwna hipnoza, jak bym to nazwał. A co do tego handlu w niedzielę. Wiecie, ja sobie zrobiłem specjalnie gdzieś koło godziny 15-16 przebieżkę po całym moim osiedlu, sporym osiedlu Pomorzany, bo idąc od ojca, niedaleko browaru szczecińskiego jest meblosprzęt szczeciński. Kto zna Szczecin, to na pewno wie, gdzie to jest.
1: Meblosprzęt.
2: Jest tam taki wielki, no to stary meblosprzęt jeszcze po niemiecki, który zresztą kopcił mi kiedyś kominem przez całą noc prosto w okno, bo tak akurat moje mieszkanie było ustawione, mój pokój. No i mówiąc szczerze, zobaczyłem taką dziwną rzecz, mianowicie tam jest dosyć duże podwórze takie, gdzie tam składowali kiedyś jakieś tam drewna, deski pod meble, które były produkowane, no i teraz zrobili sobie tam geszeft całkiem fajny. Jest potężny, wielki afisz w stronę głównej ulicy naszego osiedla, gdzie jest napisane kiermasz smakoszy w każdą niedzielę czynne. I wyobraźcie sobie, że z kościoła idąc, bo to akurat jest taka droga z kościoła, gdzie wszyscy mieszkańcy Pomorza idą, wszyscy tam wchodzili elegancko i sobie na ten kiermasz smakoszy. Mnie akurat nie skusiło specjalnie, bo i tak nie miałem pieniędzy ze sobą. Oszczędzam na Biedronkę, jak wiecie, także nie wchodziłem tam, bo tam na pewno drogo odpowiednio jest w niedzielę, ale w którą się przejdę specjalnie, może nawet z kamerką pokazać, jak sobie Polacy radzą z zakazami wszelkiej maści. A poza tym odkryłem jeszcze dwa albo trzy sklepy, w tym taki jeden sklep Szogun przy pętli tramwajowej. To tak mówię dla tych, którzy mieszkają w Szczecinie, by chcieli sobie zakupy zrobić. Też jest otwarty przez cały czas. Niestety Żabka nasza została zamknięta. Ja podejrzewam bardzo mocno, że jest to związane jeszcze ze starą ustawą, bo to, co ty potrzeba mówiłeś, czyli ta ustawa, która nakazuje, żeby mógł sprzedawać tylko ktoś, kto jest właścicielem, ona już funkcjonowała wcześniej. Też w weekendy i dni świąteczne mógł sprzedawać tylko albo właściciel, albo ktoś, kto jest zatrudniony na umowę.
0: Nie, to dotyczyło tylko świąt państwowych z czerwoną kartką, z wyłączeniem niedziel. Tak, dokładnie.
1: Jest też napisane dokładnie w ustawie, że może sprzedawać sam właściciel sklepu, jest jakby wyłączony z tego zakazu i jego bliscy, to znaczy bliska rodzina, i tu są trochę problemy z interpretacją prawa znowu, bo czy to jeszcze bliska, czy już daleka rodzina, a w ogóle też no, faktycznie jak Kunrad się zjawił, to ja sprawdziłem w tym momencie, ilu słuchaczy było i faktycznie 44, więc to jest jakaś taka magiczna moc Kunrada, że jak on się zjawia, to jest 44 słuchaczy, teraz już jest 46.
0: Krótko mówiąc, to muszą się planety ułożyć w linii, musi być w temacie coś o istnieniu Boga, ale o tym za chwilkę, no i oczywiście 44 słuchaczy. I jest i on.
2: Tak, a właśnie tak przy okazji mnie to tak zainteresowało, bo podczas mszy niedzielnych, znaczy ja już słabo pamiętam, bo mówiąc szczerze, jak zawsze się przyznawałem, jestem kiepskim parafianinem, raczej nie chodzę, natomiast zazwyczaj... Jest. Tak, no zazwyczaj w zachrystiach, czy w przedsionku kościoła może w ten sposób, bo to nie zachrystia, to jest coś innego. Przedsionek, zresztą ksiądz nawet mówiąc na koniec, że w przedsionku kościoła można nabyć prasę katolicką, to jest taka część zdania na mszy świętej, to są sklepiki właśnie takie z dewocjonaliami, właśnie z gazetkami. Jestem ciekaw, czy to też jest czynne. Znaczy ja nie mam nic przeciwko, tak? Dla mnie to jest w ogóle, ja w ogóle jestem za tym, żeby istniało coś takiego jak zakaz pracy w poniedziałek na przykład, albo nakaz pracy w środę, nie? No bo to jest już blisko tego.
1: I to mówi korwinista. I to mówi korwinista, żeby tutaj zakazał pracy w poniedziałek.
2: Za dwa dni, o ile nie będę miał zebrania w szkole, bo to jest, może być przeszkoda, będę transmitował zebranie, będę transmitował Korwina na radiu, także być może się to uda i zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: To no powiedz mu o swoich, odpowiedz mu przy okazji o poglądach swoich właśnie. Żeby...
2: On już wie, dlatego nie piszemy ze sobą już od pół roku, także on już wie. No, natomiast no, niestety straciłem, kurczę, narzędzie pracy dzisiaj. I to nie szmatę bynajmniej, tylko opowiadałem o tym już na Biforze, że straciłem statyw, niestety mój jedyny statyw poszedł, że tak powiem, no, w podstawkę, bo nie wiem, czy chcecie słuchać tej historii, bo kto był wcześniej, to słyszał, ale no, taka ciekawa historia, bo byłem u klienta i nie zastałem go, musiałem poczekać, aż opiłem się coli, musiałem siusiu, tak. No i okazało się, że jedynym miejscem, gdzie można to zrobić, to jest po prostu taki zakątek za halą. No i żebym był postawił statyw mój jedyny od kamery właśnie, których używałem często do krwinnych wykładów. I w czasie robienia czynności spadł mi za ten płot, na którym go położyłem i mam tylko dwie możliwości. Albo zburzyć ten murek, który tam jest, bo taki 1,5-metrowy, albo przestawić kontener, więc straciłem, krótko mówiąc, statyw.
1: Trzeba się było wspiąć tam, no co, nie mogłeś przejść przez płot?
2: No, raczej nie ryzykował, bo tam on był na wysokości 1,5 metra obłożony drutem kolczastym i to zardzewiałem, taki po niemiecki stary płot.
1: Drut kolczasty? Co to jest? Obóz w Auschwitz?
2: Nie, no to takie zaplecze, gdzie są często takie miejsca, gdzie jest dużo firm, gdzie jest dużo starych budynków przedwojennych i jest dużo firm. Jest takich dużo miejsc w Szczecinie właśnie, jakieś stare fabryki takie właśnie opuszczone, częściowo zburzone. I to był taki plac, gdzie właśnie było tam dużo różnych warsztatów, różnych takich halko z kontenerów zrobionych. No i niestety straciłem statyw. Łowić go już nie było jak.
1: To fajnie tam macie w tym Szczecinie. Ja już bardzo dawno nie widziałem czegoś takiego jak płot z drutem kolczastym.
0: Ej, Krzysiek, słuchaj, otworzymy firmę, bo tutaj się nowy biurowiec buduje i wiesz co, ja mam taki pomysł, że damy ogłoszenie ludziom, że damy im 2000 zł, a jak przyjdą, to im będziemy dawać miskę ryżu dziennie. A to wtedy uciekną.
3: Nie uciekną. Ale... Zobaczysz.
1: Może tam produkowali cyklon B jakiś albo co?
2: Nie, no we Wrocławiu przecież jest podobnie. Przecież to też jest miasto siostrzane, jakby nie było to Szczecina. Twierdza Wrocław i tam też twierdza Wrocław, tak to było. I oni tam też mieli takich dużo. Tutaj Szczecin to jest, w ogóle obfituje w takie zakątki, gdzie jest taka jakaś brama. Podejrzewam, że to była jakaś tam fabryka Miller i ktoś tam, tak? I ta fabryka jest właściwie nieremontowana, tak jak po wojnie została, nieraz można na murze nawet kulę znaleźć, znaczy te dziury po kulach, tak to jest, stoi do tej pory nieremontowany i na zapleczach tych właśnie takich podwórzy z tymi fabrykami jest 15, 20, 30 firm na przykład. Nie? Tam jest jakiś tam, powiedzmy, nie wiem, ślusarz, spawacz, szklarz, tam jeszcze meblowy i tak dalej. To jest takie bardzo popularne wcześniej, to jest dużo miejsc, które właśnie mają takie zaplecze starych.
0: Krawiec, prawie trafiłeś, ponieważ w Policach, tuż koło Szczecina, znajdują się ruiny dawnego zakładu IG Farben, który robił właśnie cyklon B.
1: Znalazłem
2: ostatnio nawet jest bocznica, tak.
1: Też ciekawostkę ostatnio znalazłem, że naziści w ogóle przez jakiś tam dłuższy czas dużo zarobili na sprzedaży wody gazowanej. Naprawdę.
0: Jesteś złym człowiekiem.
1: Ale to naprawdę, to jest fakt. Oni sprzedawali. Pamiętałem nazwę, też taka nazwa była jakaś taka wzniosła i aryjska i jakaś tam Walkiria czy coś.
0: Mein Kampf, kurde. Ej, wiesz co, podpisałem zajebisty kontrakt. Produkuję wodę gazowaną i ją wysyłam do takich... A co? A gdzie ją wysyłasz? No do polskich obozów dla dzieci.
2: No tutaj na moim osiedlu akurat mam przez okno widzę browar szczeciński, który jest browarem niemieckim teraz, ale był też przed wojną browarem niemieckim. Przez długi czas to był Bosman Browar S.A., polski browar, a w tej chwili to jest chyba Halsberga, więc wróciło, że tak powiem, do macierzy. Natomiast koło naszej pętli tutaj na Pomorzanach stoi krzyż poświęcony ofiarom obozów pracy, które dziś tutaj miały miejsce, bo tutaj właściwie całe osiedle jest na bunkrach. Nie? To są bunkry podziemne, nadziemne i to wszystko jest wykorzystane na jakieś tam właśnie teraz nowe firmy, które gdzieś tam mają tam firma typu tam, nie wiem, pan Jan, jakiś rzemieślnik. Pomieszczenia wynajmują po prostu zwyczajnie.
1: No dobra, dziękujemy za telefonik, chyba że jeszcze chciałbyś coś powiedzieć, jakąś ciekawostkę nam tu sprzedać.
2: Myślę, że poczekam na tą teorię o Bogu, bo coś pewnie będzie do dodania. Dobra, na razie rozłączę.
1: No to siema. Siemaluje, tak ostatnio się hip-hopowcy ze sobą ponoć witają. Siemaluje. Tak jak na kółko plastyczne idą, to się maluje.
0: No bo wiesz, już tak swoją karierę przewidzieli do końca i wiedzą, że skończą malując sufity u ludzi. Słuchaj, Krawiec, miałeś na pewno kiedyś tak, że wzniosłeś oczy ku niebiosom i powiedziałeś: Boże, jeżeli istniejesz, to weź mi to teraz udowodnij, niech, nie wiem, niech piorun we mnie pieprznie. Miałeś tak na pewno.
1: Miałem raz tak, że wzniosłem oczy ku niebu, a potem wzniosłem środkowy palec wyprostowany ku niebu.
0: A to mi przypomina inną historię, ale nie wiem. A w sumie opowiem, bo niedawno była domykana pewna historia na Las Podcast on the Left. Nie będę za dużo spoilerował z samej historii. Natomiast chodziło o sprawę, w której kobieta była oskarżona o zamordowanie swojego 2-letniego dziecka i między innymi zeznawał jej bliski przyjaciel. I ten przyjaciel podczas swoich zeznań pokazał środkowy palec prokuratorowi i dnia następnego sędzia, który właśnie miał takie bardzo jajcarskie podejście, mówi, proszę pana, proszę powiedzieć, kto jest na tych zdjęciach? No ja. Proszę powiedzieć, co pan nam robi, co pan tutaj robi. Pokazuje się środkowy palec. Proszę powiedzieć, a do kogo pan pokazywał ten palec? No, do prokuratora. Proszę powiedzieć, co znaczy słowo, co znaczy ten gest uniesionego środkowego palca. No, słowo na F. A jakie słowo? No, żeby się tym pingonił, nie? Czyli chce pan powiedzieć, że pan sugerował panu prokuratorowi, żeby odbył ze sobą stosunek seksualny, tak? I tak go magluje, kurde, przez 15 minut, a to taki coraz mniejszy, no ale przepraszam. No nieważne, dobra, żarty na bok. Co najmniej 16 osób zginęło, a 140 osób trafiło do szpitali po tym, jak w kościół adwentystów dnia 7 w Rwandzie uderzył piorun, podaje BBC, powołując się na depeszę agencji AFP. Do zdarzenia doszło w sobotę w mieście Givemu, znajdującym się na terenie dystryktu Nianguru. Większość spośród 16 ofiar śmiertelnych zginęła na miejscu. 2 osoby zmarły z powodu odniesionych obrażeń. Łącznie do placówek medycznych przetransportowanych zostało 140 osób. I tutaj się bardzo zastanawiam, jak to się mogło odbyć, bo po pierwsze, to jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, to nie jest mainstreamowy katolicyzm, więc być może Bóg się wkurzył, nie? I pach, pach, pach!
1: Konkurencja?
0: A może tak. Albo właśnie sobie wyobraź, że jakaś matka zabrała swoje tam, nie wiem, 9-letnie dziecko do kościoła, które nie chciało, które wolało spędzić czas w domu, nie wiem, to jest Rwanda, spędzić czas w domu i jeść piasek? Albo jeść piasek? I wiesz, i tak ten dzieciak się tak, wiesz, wszyscy się zaczynają modlić, nie, on, Panie Boże, weź tutaj wszystkich ich zabij, nie, i tak, jep, i wszyscy wokół, 16 osób nie żyje, tylko to dziecko zostaje tak, o kuźwa, co ja zrobiłem, no, także tutaj coś dziwnego, coś bardzo dziwnego się stało, natomiast już oczywiście Sceptole zrobili to po swojemu, ponieważ w Rwandzie w ostatnim czasie zostało zamkniętych około 700 kościołów i domów modlitwy, dlatego że budynki nie spełniały norm bezpieczeństwa pod kątem zabezpieczenia pożarowego, jak również nie miały piorunochronów, więc, że tak powiem, kuszenie losu, kuszenie złego.
1: A czemu wszyscy zawsze zakładają, że to Jahwe piorunami strzela w te kościoły, a nie na przykład Thor albo Zeus? To są bogowie piorunów też. I Thor jest często utożsamiany nawet z takim antychrześcijańskim trochę bogiem. Ja do końca nie wiem czemu. Może ludziom się skojarzyło, że ten młot Thora, tak jak tym gliniarzom, co mnie kiedyś aresztowali, to pan policjant był raczył stwierdzić, że mój kolega to satanista, bo ma krzyż odwrócony, a to był młot Thora właśnie. No więc są takie jakieś skojarzenia. Więc no, a czemu to nie Thor niszczy konkurencję właśnie chrześcijan?
0: Nie wiem, może, wiesz co, ostatnio widziałem takie fajne porównanie, że ogólnie wiara w Boga to jest coś takiego, że siedzisz w ciemnym pokoju z zasłoniętymi oczami i w tym pokoju naprzeciwko siedzi czarny kot. Nie słyszysz tego kota, on tam sobie, wiesz, śpi czy coś takiego, nie słyszysz, nie widzisz, nie masz o nim pojęcia, ale wiesz, że ten kot tam jest. I to może tak mniej więcej wyglądać, ale mam jeszcze jedną religijną nowinkę. Tylko sobie ją tutaj
1: no to, znajdę. A ja tymczasem szybki newsik z ostatniej chwili. Piekarz Marian od pracy dostawał wypieków. No, news z ostatniej chwili. Ale śmieszne. No, a jeszcze inną mam tu ciekawostkę. Grecki filozof Diogenes, o którym na pewno nieraz słyszeliście bajki, właśnie słynny Diogenes w beczce, no to on zasłynął ze słów: gdybyż i głód można było zaspokoić poprzez pocieranie żołądka. I co ciekawe, te słowa wypowiadał onanizując się publicznie na placu targowym, czyli taki ekscentryk trochę był z tego Diogeneza. A też ja się dziwię, bo słyszałem te bajki o Diogenesie i czemu tam nie było o tym takich smaczków na przykład?
0: Ale to wiesz, przez pocieranie pewnych narządów możesz się zaspokoić seksualnie, więc to samo powinno się dziać z żołądkiem czy z tym czymkolwiek innym. Natomiast już mam tego newsa. Skradziono 280-kilogramowy drewniany posąg światowida. I są przeróżne teorie spiskowe w związku z tym związane. Podejrzewa się akcję katolicką, podejrzewa się kukizowców. Parę lat temu temu pomnikowi, tej, nie wiem, temu totemowi w zasadzie próbowano obciąć głowę, ale tylko poderżnięto mu gardło, jak mówią ludzie, którzy się tym zajmowali. Natomiast teraz gdzieś zniknął. No i nie wiadomo, co się z nim stało. Chciałbyś mieć takiego światowida w domu, taki, wiesz, taki bożek płodności. Wszystkie dziewczyny by na ciebie leciały.
1: No ba. Stałby sobie taki. Faktycznie te słowiańskie różne posągi, totemy, to one wszystkie takie w kształcie właśnie falusa, no bo to tak właśnie u Słowian, u pogan, no to ta płodność zawsze ważna.
0: Kur w jednej piosence było, że kutas światowida przyporządkuje nam murzyna i pogoni precz Żyda, nie?
1: Tak, tak. Słynny utwór Kur Kibolski się nazywa.
0: Tak.
1: Że prajednia wola mocy i kutas światowida przyporządkują nam murzyna i pogonią precz Żyda. No właśnie, no ciekawe. A może jakaś klątwa spadnie na tych, co ukradli? Tylko czy są jakieś słowiańskie klątwy? No pewnie też z płodnością związane, że ci odpadnie na przykład, albo ci już nie stanie na wysokości zadania nigdy.
0: Albo będziesz miał wzwód 24/7.
1: O, a to podobno jest straszne. Są tacy ludzie, którzy mają cały czas wzwód, wiesz? I to nie jest, to jest taka klątwa. Fajna klątwa, taka słowiańska klątwa.
0: Znaczy, wiesz co, to jest tak troszkę jak z tą chorobą, gdzie jeżeli ci się w jelitach zagnieżdżą bakterie, przepraszam, drożdże, które produkują alkohol etylowy, to chodzisz ciągle najebany. Się wydaje, że wiesz, że jest tak fajnie, że jesteś ciągle na pruty, jeszcze nie musisz za piwo płacić i tak dalej, no ale koniec końców, no to jest tak troszkę przerąbane, no bo co za dużo, to niezdrowo. Można się uwalić raz od czasu do czasu, ale kurde, nie cały czas, tak? No i poza tym, wiesz, wzwód sam w sobie aż tak fajny nie jest, dopóki się z nim nic nie zrobi, prawda?
1: Dawniej w renesansie to było, jeśli dobrze pamiętam, to była taki był trend, że sobie kolczykowano żołędzia i do tego kolczyka potem można było sobie przywiązać gdzieś tam na pasku do sznureczka. Znaczy taki sznureczek na pasku i się wiązało i penis mógł być cały czas w zwodzie i nam nie przeszkadzał, tam nie uwierał nic, bo on sobie stał na baczność, ale przylegał do ciała ładnie i no są też takie osoby, które mają bardzo duże przyrodzenie, takie nadprogramowo po prostu rozwinięte bardzo mocno. I to też jest taka klątwa trochę, ponieważ kiedy się podniecisz i dostajesz wzwodu, to tyle krwi odpływa do penisa, że można aż stracić przytomność. Ale to może być dla kobiety takim komplementem, że aż tak jej się spodobałam, że aż zemdlał.
0: Wiesz co, jakiś czas temu słyszałem historię jakiegoś ziomeczka z Teksasu, który uważa się, że tak powiem samozwańczo, że właśnie posiada największego penisa na świecie. I faktycznie, kiedy go zmierzono, no to dość imponująca wartość. Dokładnie nie wiem, nie pamiętam, coś koło tam 40 czy 50 centymetrów. Natomiast kiedy się bliżej temu przyjrzano, to się okazało, że 30 ponad centymetrów z tego to są po prostu strupy z krwi, bo sobie tam coś właśnie przedziurawił, przywieszał i tak dalej, no i to się skończyło nie do końca przyjemnie dla niego. No zresztą, kurde, no jaka przyjemność wychodzić sobie na miasto, chować sobie penisa w nogawkę, a potem w cholewę.
1: Pewnie są takie przypadki, że ktoś coś tam eksperymentował, nie wiem, do rury od odkurzacza wkładał, czy tam...
0: Witaminą C polewał.
1: No właśnie, i potem wstyd tak pójść do lekarza z tym, nie? Z tym odkurzaczem przyczepionym i tak w poczekalni. Głupio trochę, tak trochę łyso, nie? No ale a tu trzeba pójść. No.
0: No ale to wiesz, troszkę jak w tym dowcipie, co przychodzi facet do lekarza, no, lekarz pyta, no to w czym problem? Koleś zdejmuje gacie, zdejmuje spodnie, zdejmuje majtki i tak kładzie penisa na stół, nie? I co, z nim boli? Nie. A to co, ma pan problemy ze wzwodem? No nie. No to nie wiem, coś nie w porządku? No nie. No to o co chodzi? Fajny, nie?
1: Też mi się kawał przypomniał, przychodzi zakonnica do lekarza i mówi, panie doktorze, lecą mi znaczki z dupy, wylatują, a no to proszę pokazać tutaj, no tam pogrzebał coś, tego wyjął, mówi, nie, to naklejki od bananów.
0: O Jezus. Oj, tak, Bóg istnieje, Hakuna Matata. Także zostawmy może te tematy i tak, mam dla was prezydent Stanów Zjednoczonych Donald, cmoknij mnie w trąbkę, Trump, powiedział podczas wiecu w Pensylwanii, że Stany Zjednoczone powinny rozważyć wprowadzenie kary śmierci lub dożywotniego więzienia za przestępstwa narkotykowe. I ty, krawiec, się kurde pyskowałeś, że dostałeś zawiasy. I ty się ciesz, że nie mieszkasz w Trąbkolandii.
1: Albo w Stanach też jest bardzo takie surowe prawo. Tam no się tępi narkomanii. Aha, ty mówisz o Stanach, no bo się zamyśliłem, bo tu na czata patrzę też.
0: No weź nie rób ze mnie blachy, no kurde, Polizaka poszedłeś.
1: Idę sobie Polizaka, a ty tam mów. Kochaj, ale kontroluj, to jest dewiza tego rządu. W sumie nie było jeszcze bardziej zamordystycznego i uwielbiającego kontrolę rządu, uwielbiającego też inwigilację, cenzurę właśnie rządu niż obecny. I tak sobie myślę, że dla pisiora idealny świat to jest taki, w którym wolno im wejść do naszej sypialni, grzebać nam w naszych majtkach. To taki świat, w którym na zawołanie my się musimy położyć na stole, rozkraczyć, oni nam w dupę zaglądną, w pochwę. Skontrolują, wyjmą lupę, zaglądną w dupę, prawda? No i też chyba bardzo by chcieli podsłuchiwać, o czym my przez telefon gadamy. No pewnie już to wszystko robią, ale z zapisów weszło też prawo zaostrzające właśnie, znaczy wprowadzające większą ilość kontroli przesyłek i to na potęgę ponoć teraz kontrolują. I teraz był przypadek, że babcia wysłała wnuczce słodycze w paczce, jakieś tam ciastka, czekolady, no i inspektorzy się dobrali podatkowi w ogóle do tej paczki. I dostała to wszystko potem rozbebeszone pani Agnieszka, wnuczka z Bydgoszczy, i wewnątrz znalazła dodatkową niespodziankę od krajowej, uwaga, od baczność Krajowej Administracji Skarbowej, spocznij, na podstawie ustawy przesyłkę otwarto i przeprowadzono jej rewizję. I to wszystko, cała informacja była, jakieś tam pieczątki, podpisy inspektorów, no i ani przepraszam, ani pocałuj mnie w dupę, ani jakieś bombonierki na przeprosiny, nic, rozbebeszą no
0: kurde,
1: ci wszystko.
0: A ja sobie zestaw narzędzi z kim sprowadzam, to kurde go zobaczę za trzy lata. Jak wyjdę z więzienia.
1: No, tak więc wydawałoby się, że w sumie to dosyć bezpieczny sposób, żeby sobie coś tam zamówić, skądś tam. No, ale uważajcie, bo pisiory się wam dobiorą do dupy i wejdą bez mydełka tam od tyłu.
0: No, niestety, takie czasy nastały, no ale póki co mam nadzieję, że sam prywatnie nie jestem na celowniku, jakoś udaje mi się tego wszystkiego uniknąć. No, z drugiej strony, no, taka władza nam przeszkadza, tak, bo przynajmniej mi, bo ja jestem w stanie zrozumieć, no kurczę, no jestem urodzony w Polsce, to muszę pewne rzeczy, że tak powiem, tolerować, ale władza przede wszystkim nie powinna przeszkadzać, a tutaj, kurczę, nosi mnie, żeby porozmawiać jeszcze troszkę o nowelizacji kodeksu pracy, który jest po prostu takim pieprzonym bublem, to nie jest wytwór, to jest, kurde, wypierd, to jest wyżyk, tak, który z dnia na dzień, z każdej publikacji na ten temat, z każdej drobnej edycji tej ustawy okazuje się, że w momencie, kiedy już myślałeś, że nic głupszego nie da się wymyśleć, jest jeszcze coraz gorzej. No i między innymi właśnie dzisiaj na portalu bezprawnik.pl można przeczytać o tym, że wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić z woli pracownika, pracodawcy lub ich zgodnego oświadczenia woli, aby żadna ze stron nie była zaskoczona, to przepisy przewidują odpowiednie okresy przejściowe, czyli okres wypowiedzenia. Natomiast problem jest w tym, że zmieni się to, że pracodawca będzie miał obowiązek poinformować pracownika o tym, że ma zamiar go zwolnić oraz wysłuchać go w obecności świadka oraz z chwilą dowiedzenia się o zamiarze zwolnienia pracownik będzie mógł pójść na zwolnienie lekarskie, które uchroni go przed zwolnieniem. Mhm. Czyli równie dobrze moglibyśmy w ogóle, wiesz, zdelegalizować coś takiego jak rozwiązanie umowy o pracę i cieszyć się bardzo dużym, bardzo małym bezrobociem, nie? I wiesz, to jest takie łajdactwo, tak? Bo to stawia pracodawcę przedstawia pracodawcę jako, nie wiem, oszusta, złamanego chuja z definicji, człowieka, który po prostu chce cię oszwabić i tak dalej, natomiast no nie oszukujmy się, tak, są tacy pracodawcy, jak najbardziej tacy są, ale też są tacy pracownicy, którym, no i tutaj też pracodawca musi mieć odrobinkę, też powinien mieć odrobinkę, no zwyczajnie możliwości ruchu w jakąkolwiek stronę.
1: Można sobie wyobrazić przygody takiego właśnie jakiegoś przedsiębiorcy w Polsce, który tam dochrapał się, dorobił się, pracował ciężko, kupił sobie jakieś tam mieszkanie, które wynajmuje, no i tam żule mu się zalęgły, no i nie może ich wyrzucić, bo tu takie prawo, że kobieta w ciąży, dziesiątka dzieci, wszystko tam obsrane, zasyfione, chleją, on nie może ich wyrzucić, no i traci to mieszkanie w zasadzie, bo nic z tym nie może zrobić, potem chce zwolnić pracowników, bo pieniędzy już mu zabrakło i nie stać go na pensję, też mu nie wolno, i takie przygody właśnie, że nic mu nie wolno i tak i zostaje potem sam takim biedakiem, jakimś bezdomnym i dopiero wtedy to państwo zaczyna się troszczyć o niego i mu tam dawać jakieś przywileje, jakieś bonusy, jakieś 500 plusy i inne.
0: Zobaczysz jeszcze 2 lata, będziemy mieli jakiś zwrot podatku za pieczątkę od proboszcza za przystępowanie do spowiedzi świętej.
1: A tymczasem nasz mędrzec narodowy, Krzysztof Kononowicz, czasem wam donoszę, co tam fajnego, ciekawego wygadują. No i tutaj się wypowiedział na przykład o tym, ostrzega, abyście nie jechali nad morze polskie, bo Niemcy pod koniec II wojny światowej potopili chemikalia w Bałtyku.
0: Czyli chemtrails dla ryb, to prawda.
1: No i te beczki mogą w każdej chwili skorodować się na tyle, że się dziury porobią i to wypłynie, tam ponoć jest cyklon B, sarin. No i Krzysztof Kononowicz ma zamiar wystosować w tej sprawie pismo do ONZ-u, żeby te beczki byli wydobyte, bo jak te beczki z sarinem się tam przedziurawią, to Polacy się zatrują i nie będzie niczego. No. I też ciekawa inna myśl złota Krzysztofa Kononowicza, że szanowni państwo, kochani moi, internet i komputery powinny być zakazane dla młodzieży do lat 25. Czyli zakazać internetu i komputerów dla młodzieży do lat 25, też ciekawe. I też o alpinistach, tych, co ostatnio tam był ten, co tam się stało, że jeden zginął, drugiego tam przywieźli z powrotem, tak? No nie wiem, tam na K2.
0: No, było. Nie, to nie na K2, to było na Nanger Kell. Aha. Nanger Kell to było w Iraku, sorry.
1: No to Krzysztof Kononowicz tu chyba pokręcił, bo on mówił właśnie o górze K2 śmierci. Góra K2 śmierci. I wiecie, co trzeba było... Krzysztof tutaj poinstruował wszelkich alpinistów, co powinni robić. Po pierwsze, powinni nosić takie specjalne szpilki.
0: Swetry powinni nosić, takie, wiesz, takie przaśne polskie swetry.
1: A to też było właśnie o tym, że jak właśnie jesteś takim alpinistą, to słuchajcie, nie musicie wziąć ze sobą rękawiczki, musicie wziąć ze sobą specjalne takie ciepłe ubranie, bo inaczej możecie zamarznąć się.
0: No. Stary, ale on na pewno ma doświadczenie w alpinizmie. Słuchaj, wchodzi taki na, nie wiem, wchodzi sobie taki na górę, a potem wiesz, tak i się stacza.
1: Kulaj się, grubasie, tak można, tak czasami się mówi. No, tak więc, no, dużo takich w ogóle cennych rad właśnie, żeby czapkę wziąć ze sobą, jak się idzie na to K2, bo wyobraźcie sobie, idziecie na to K2 i zapomnieliście czapki, rękawiczek i tych specjalnych szpilek do chodzenia po górach, no to co?
0: No to jakiś czas temu u nas, chyba w naszych Tatrach czy gdzieś, była afera, że Topr musiał ściągać dziewczyny. Kojarzysz taki trend w modzie z takimi porwanymi dżinsami? No, na pewno kojarzysz. No, tak. No to dziewczynka w takich dżinsach się wybrała zimą na podbicie w szczytu, no i troszkę zmarzła.
1: No, a my się tu śmiejemy, ale polscy, ale właśnie GoPro kiedyś się ktoś się z GoPro wypowiadał, jakiś ważniak, że Polacy często właśnie idą gdzieś tam w góry w jakichś klapkach.
0: No tak, ale to jest standard, tak? Zadzwonić taki kurde z Warszawki, proszę tutaj przyjechać helikopterem i zawieźć mnie na Mokotów.
1: W klapeczkach przy helikopterek tu za milion dolarów to kosztowało, przyjeżdżają, a on kurde, trzeba by faktycznie dobrze mi Teresa mówiła, że w tych klapkach to w góry to nie bardzo. No, to
0: wziąłem kuboty, a mogłem nasze polskie. A mam tutaj jeszcze newsa, z którym dość przez chwilkę walczyłem, bo przez długi czas nie miałem za bardzo newsów o ziębie. Dlatego, że już go chyba wystarczająco sponiewierałem. Natomiast, że tak powiem, tak bardzo zrobił kurtyzanę z logiki. W swoim filmie, który opublikował wczoraj na Facebooku, pokazał, że firma Halico, producent siatek podtynkowych, przekazała na rzecz jego fundacji 5000 zł i zachęca innych przedsiębiorców do zrobienia tego samego. Niestety, jak się okazuje, według wpisów KRS, okazuje się, że prezesem jednoosobowego zarządu firmy Halico jest nie kto inny jak Jerzy Zięba.
1: Czemu mnie to nie dziwi? Tego pana się wiecznie trzymają. Takie właśnie żarty. Ja myślę, żarty, że to był taki żart z jego strony po prostu.
0: Nie wiem, no ale to jest kurde. Słuchajcie, tutaj dałem sobie 20 000 zł. Myślicie, że ktoś dałby mi 20 000 zł, jeżeli bym tutaj był oszustem? Nie, wy też dajcie mi pieniądze.
1: A propos różnych takich właśnie mitów, jak już jesteśmy przy takich mitomanach, mitach, wymysłach różnych, przesądach, szarlataństwie i tak dalej, chemii, biologii, zdrowiu, no zdrowiu właśnie chyba głównie, bo tak co jakiś czas się pytam różnych osób, które są właśnie bardziej zainteresowane zdrowiem, co takiego szkodliwego jest w energetykach, nie? No bo często się przedstawia napoje energetyczne jako takie coś najgorszego, co można wypić, jakbyś spił wręcz kwas z akumulatora, nie? I to w ogóle, człowieku, jak już to wypiłeś, to ty się nie dziw, że ty chodzisz zatruty, chory. No i tak się właściwie do dzisiaj zastanawiam, co takiego strasznego jest. No jest ta kofeina, czyli substancja stymulująca centralny układ nerwowy, mówiąc fachowo. Jak działa, to wiadomo, pobudza nas troszeczkę. I czy kofeina jest niebezpieczna? No może nam podnieść ciśnienie.
0: Wszystko w odpowiedniej dawce jest niebezpieczne. Sam pamiętam, jak w trakcie studiów, jakoś w czasie przygotowania do sesji, kupiłem sobie Bipowera z Biedronki litrowego i się nim opiłem. Jak mi serducho zaczęło walić, to aż się musiałem położyć, usnąłem po tym, nie? Ale to jakoś tak absurdalnie. Dosłownie, wiesz, czułem każde uderzenie swojego serca, no ale dawka czyni trucizną, tak? No i jak wiesz, jak widzę jakichś takich, no, młodych ludzi, tak? Którzy się opijają tymi energetykami, jeden, drugi, trzeci, piętnasty, czy ta słynna wódka z Red Bullem, która może być smaczna, która może być w miarę sensowna, natomiast z biologicznego punktu widzenia wrzucamy do swojego organizmu stymulant, czyli kofeinę, i depresant, czyli alkohol, czyli dwa środki, które działają całkowicie przeciwstawnie do siebie. I to jest taki troszkę speedball dla ubogich, bo speedball jest jest to narkotyk, mieszanka heroiny i kokainy, która właśnie wprowadza cię w jakiś taki kompletnie popieprzony stan, bo jednocześnie cię nakręca i jednocześnie cię usypia. I to podobno jest bardzo fajne, ale ja bym się w życiu na to nie zdecydował, no bo to jest takie, wiesz, takie zwyczajnie głupie. To jest coś takiego, jak zaciągnąć ręczny w samochodzie i zacząć zapieprzać, ile tylko fabryka dała, nie?
1: Tymczasem Grzesiek się na czacie dziwuje, że Jerzy Zięba jest prezesem spółki o kapitale zakładowym prawie 7 milionów, ale no co was to dziwi? No to te urządzonka, bo tutaj się sprzeda trochę urządzonek za 2,5 tysiąca, które się z Chin sprowadza tam za 200 zł. Tu się bierze...
0: akurat mówi o tych siatkach, tak? Więc to jest jak najbardziej sensowne, zresztą to jest, wiesz, zgodne z jego wykształceniem i tutaj absolutnie nie ma nic w tym złego. Myślę, że my, będąc w wieku Zięby, czy dobra, może nie my, ale Grzesiek, będąc w wieku Zięby, spokojnie będzie zarządzał spółką o kapitale zakładowym równym 14 milionów.
1: No może, może. No ale wracając do tych energetyków, co my tu jeszcze mamy? Glukoza, cukier prosty, no czy to jest niebezpieczne? I tu, no czytam w artykule, owszem, o ile nie chorujesz, znaczy czy to jest bezpieczne, przepraszam, czy to jest bezpieczne? Owszem, o ile nie chorujesz na cukrzycę i nie przesadzasz z ilością. No, no tak, to tak, tak więc no też. Tauryna. W ogóle okazuje się, że ta tauryna to może to placebo troszeczkę być, bo zrobiono jakieś badania i się okazuje, że ta tauryna wcale tak nie pobudza. Słyszałem w ogóle jakieś takie właśnie miejskie legendy, że taurynę się robi z byczej spermy. Przepraszam, że tak, przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. No, ale...
0: suszony penis wołowy jest przysmakiem dla psów do kupienia w każdym sklepie zoologicznym.
1: Według raportu opublikowanego w Pharmacy Today w 2008 ilości tauryny występujące w tych napojach są dużo poniżej progu efektywności, czyli że nie ma się co spodziewać ani jakichkolwiek pozytywnych efektów, ani skutków niepożądanych. Co my tu jeszcze mamy? Inozytol. Czy jest bezpieczny? Całkowicie. Inozytol występuje w wielu roślinach, między innymi w owocach, zbożach i orzechach. A jak działa? No pisze, że to jest, że on jest nazywany czasem witaminą B8, chociaż tak naprawdę witaminą nie jest, a ma działanie uspokajające, dlatego jest stosowany w terapii nerwic i fobii. Co my tu jeszcze mamy? Niacyna, zwana także witaminą B3, witaminą PP, lub kwasem nikotynowym. Niedobór tej witaminy może doprowadzić do tak zwanej pelagry, choroby powszechnej w USA na początku XX wieku, ale występującej do dziś, no czyli raczej może nam zaszkodzić niedobór tej niacyny. Żeńszeń, no to nawet nie komentuję, no bo chyba się nie słyszałem, żeby to było coś niebezpiecznego. Żeńszeń raczej też z drugą stronę ma bardzo ponoć dobre działanie, bardzo
0: zawsze
1: popularne w Azji.
0: Pamiętaj, zawsze dawka czyni trucizną. Jak ci spadnie to na żeńszeniu na głowę, to ci kręgosłup połamie.
1: Poprawia koncentrację, wzmacnia układ odpornościowy, a nawet może wzmacniać erekcję. Hua! To, no właśnie. Co my tu mamy jeszcze? Witamina B12, no to też chyba nic. Guarana też nie szkodzi. No i co? No i czemu mają szkodzić tak te... Co takiego strasznego jest w tych energetykach? Ty mi powiedz. Może coś jest, może o czymś nie wiem, no.
0: Znaczy jedyne co to właśnie ten główny składnik, czyli kofeina i jej nadużywanie, bo sam na swoim organizmie doświadczyłem, tak jak wam przed chwilą mówiłem, przedawkowania kofeiny, to może być niefajne. Podejrzewam, że jeżeli miałbym troszkę więcej niż 21 lat, kiedy to się stało, to odczułbym to dużo, dużo brutalniej. I problem jest z tym, że jeżeli sobie zrobisz filiżankę kawy, to tej kawy po prostu nie wyżłopiesz od razu, bo ona jest gorzka, bo nawet jest z mlekiem, to nie jest taka, że po prostu weźmiesz haust i tak dalej, tylko tak sobie będziesz siedział i popijał, i popijał, i popijał, tak? Natomiast te energetyki są słodkie. One są smaczne, one są bardzo smaczne nawet bym powiedział i zwyczajnie zachęcają cię do tego, żebyś wyżłopał ich bardzo, bardzo dużo.
1: To prawda.
0: I z tego co wiem, na przykład w Stanach Zjednoczonych była swego czasu afera, że zakazywano tych napojów energetycznych w szkołach właśnie, w automatach, wycofano je ze szkół właśnie dlatego, że po prostu dzieciaki to napieprzały, a potem miały jakieś dziwne reakcje w trakcie lekcji, bo to... No, nadmierne pobudzenie może nawet doprowadzić cię do jakiejś formy psychozy, tak?
1: Dziwne erekcje miały. A ja sobie kupuję właśnie, bo jestem trochę chyba uzależniony i powiem ci, że też no nie tylko jak Paracelsus mawiał, że wszystko jest kwestią dawki, ale i kwestią przyzwyczajenia pewnie organizmu, bo ja mogę wypić nawet w jednym dniu, jak się uprę, bywało tak, że wypijałem 2 litry energetyka, 2 takie litrowe butelki i nic.
0: I nawet ci nie stanął.
1: I tak, i poszedłem spać.
0: Mam namiar do dobrego lekarza, który może ci w tym pomóc. Natomiast, no wiesz, to tolerancja zawsze się wyrabia. Ja sam uwielbiam energetyki, uwielbiam kawę i tylko że to jest po prostu inny wiek. Jeżeli jesteś organizmem młodym, który naturalnie jest odrobinkę bardziej pobudzony niż my tutaj, triumvirat radiowy, no to kurczę, będzie to oddziaływało dużo, dużo bardziej, no i może ci się wykształcić właśnie coś coś na kształt uzależnienia, ale nie takiego, bo nie takiego jak ty masz, że wiesz, że ty to lubisz, że sobie wypijesz, no ale jeżeli nie będziesz miał możliwości sobie kupić, czy nie będziesz miał pieniędzy na to, no to korona ci z głowy nie spadnie. A taki dzieciak, który jeszcze nie do końca zna swoje reakcje, no to faktycznie może się poczuć lekko zszokowany, jeżeli zabraknie tego dodatkowego speedu i zacznie sobie wmawiać, że on tego bardzo potrzebuje. No zresztą wiesz, no... kofeina tak naprawdę, to znaczy nie chcę tutaj zrobić jakiejś takiej wielkiej paraboli, że najpierw kofeina, a potem heroina, nie? Ale właśnie chciałbym porównać to troszkę do heroinistów, ponieważ żaden człowiek, który trafił na odwyk od heroiny, od podawania sobie dożylnie heroiny, żaden z nich nie zaczynał od razu od walenia sobie strzykawką po kablach. Każda z tych osób zaczynała od opioidowych leków przeciwbólowych i potem potrzebowali coraz więcej i coraz więcej.
1: No, dzisiaj jakiś dokument sobie oglądałem akurat o heroinistach, słuchałem i są osoby, które nawet 10 lat na tą heroinę biorą i jeszcze żyją, co mnie zaskoczyło trochę, no bo zwykle się przedstawia tą substancję jako najbardziej uzależniający, ale też najbardziej destrukcyjny drug, więc no ale ciekawe. Też ciekawy jest news, myślę, o biedzie u pracowników Disneylandu. Wydawałoby się nam, jedziemy do tego Disneylandu, a tam same księżniczki i księciunie. No bo to taki disneyowski styl, nie? Że każdy bohater musi być albo księżniczką, albo księciem. No i a tam się okazuje, że tych pracowników nie stać w ogóle na wynajęcie sobie mieszkania często. Mieszkają po iluś tam w jednym domu, wynajmują sobie tylko kawałek podłogi. Nie stać ich na dentystę, klepią biedę. No a sam Disneyland zarabia bardzo dużo, bo 3 miliardy dolarów rocznie wpada. Ciekawe są też zarobki prezesa Roberta Igera, który w latach 2015-2017 zarabiał więcej niż 2000 pracowników Disneylandu. I było to 36 milionów dolarów. Rocznie oczywiście i w tym roku jeszcze więcej, bo będzie zarabiał więcej niż 9284 pracowników Disneylandu. I wyszło jakoś na to, że gdyby mu obniżyć chociaż trochę tą pensję, to spełniłyby się postulaty tych pracowników, którzy się tam domagają przynajmniej jakieś $20 więcej, tam coś by chcieli i protestują. No to ciekawe, taki koszmarny trochę świat, bo idziesz, a tam wszyscy się do ciebie uśmiechają, bo oni tam mają obowiązek się uśmiechać, robić te miny takie sztuczne, teatralne pozy jakieś, wiesz, a tak naprawdę to są biedaki, nie?
0: Ho, ho, ja tu pracuję jako mecz komiki, ho, ho, ale taki mój przyjaciel, który ho, ho, robi jako Sknerus McQuatch, który tutaj robi ho, ho, za milionera, a potem musi żebrać na ulicy, żeby mieć nadawkę heroiny, ho, ho, to jest niesamowite, ho, ho.
1: Myszka Miki to raczej tam przyjeżdża skontrolować, czy odpowiednio mało zarabiają i mówi nam: do roboty, skurwysyny, ha! Co myślicie, kurwa? Mój czas należy do was, kurwa, zapłaciłem za niego! Do roboty, kurwa, ha!
0: Znaczy, wiesz, z Disneyem jest to o tyle zabawnie, że kiedyś byłem zaangażowany w takie w zasadzie wolontaryjne działanie w hospicjum dla dzieci, gdzie właśnie chcieliśmy zorganizować, żeby były postacie przebrane za myszkę Miki i kaczora Donalda, żeby te dzieciaki zostały odwiedzone. No i musieliśmy się dogadywać licencyjnie. To była większa akcja, parę różnych dużych podmiotów było w to zaangażowanych i duże pieniądze za tym stały, no ale naprawdę fajna, przyjemna rzecz, natomiast Disney nas zobowiązał do tego, żeby wszystkie ściany zastawić takimi parawanami z artworkami, z jakimiś grafikami, które zostaną dostarczone przez Disneya. I tutaj faktycznie ukłon w stronę Disneya, że oni nie wzięli za to złamanego grosza, że to zostało po prostu dostarczone od tak, no i tam osoby, które zostały po prostu nam wskazane, osoby, które mogą się tym zająć, no one tam zostały jakoś wynagrodzone, ale Disney tutaj na tym nie położył żadnej łapy. Natomiast było w umowie zapisane, że nie możemy dopuścić, żeby którakolwiek z tych postaci disneyowskich była sfotografowana na tle innym niż dostarczonym przez Disneya, ponieważ mają w swojej księdze znaku zapis, że to zawsze musi być postać z bajki i ona zawsze musi się pojawiać na bajkowym tle i pod żadnym pozorem nie może być na tle jakichś urządzeń szpitalnych czy nie daj Boże korytarza. A kurde, zrób takiego zdjęcie Donalda w kiblu, no to już stary...
4: Bo chodzi o to, żeby wasze dzieci miały od Disneya plecaczek, a także książeczkę od Disneya, czapkę od Disneya, buty od Disneya i w niedzielę szły do kina na film od Disneya, a chrupiąc sobie smaczne jabłko, uwaga, uwaga, od kogo? Oczywiście od Disneya!
1: A tymczasem okazuje się, że na Allegro można kupić czerwone relaksy w cenie martensów. To mnie bardzo zaskoczyło. Przypomnę, koszmarny but mający udawać buty radzieckich astronautów, kosmonautów. Buty z PRL-u jeszcze, pamiętające czasy PRL-u, które jakiś czas temu zostało to wznowione jakoś, produkcja tych butów. No, tu widzę firma Voyaz.
0: No to jakaś bardziej znana, coś mi

0: I... A tak pomyślałem, gdyby kupić sobie takie właśnie buty,
1: ja
0: tylko... za 400 wy...
1: No
0: i można jeszcze by kupić...
1: jak w lesie.
0: No i taki jeszcze plecaczek do tego, który też by udawał plecak takiego kosmonauty. I taką jakiś i kask na motor, który też by wyglądał jak taki ten. No i mamy już pełny taki rynsztunek kosmonauty radzieckiego. No szpan, słuchajcie, szpan wiocha, no 400 wy... Nie wiem, może jestem dziwakiem, może wydam wam się ekscentryczny, ale chyba kupiłbym sobie Martensy za te 400 wy dobre jakieś.
1: Ja nie wiem, ja bym sobie kupił jakieś przyzwoite skórzane obuwie. Niekoniecznie Martensy, bo już troszkę wyrosłem z Martensów, ale... No za 400 to naprawdę można kupić jakościowy but.
0: No dobre glany to myślę jest dobre sportowe obuwie. Eleganckie. No,
1: tak, do tańca i do różańca, nie?
0: No, do różańca może trochę mniej. No, ale no, jest, macie tam blachę, możecie kogoś kopnąć w głowę, to upadnie.
1: A to
0: no.
1: Nie, to jak mamy blachę, to nie. To nie, to nie, bo kurde... To sobie wiesz, wyobraź, masz blachę w butach, nie, i tak sobie idziesz, nie, tak mija 15 minut, nie wiesz, gdzie idziesz, nie wiesz, dokąd to wszystko zmierza, nie wiesz, gdzie, czy tutaj zaraz będzie koniec, czy zaraz po prostu gdzieś skręcisz w jakąś dziwną uliczkę i tak sobie po prostu się toczy i nagle i blachy nie ma, nie, i tak stoisz boso w jeziorze, no z lizakiem w dłoni.
0: No... To teraz ty.
1: Tak, mam dla was gałąź filmową dzisiejszego odcinka.
0: Gałąź?
1: Tak, gałąź filmową, ponieważ Denis Villeneuve, reżyser między innymi nowego Blade Runnera, bierze się za Dune. Powstanie dwuczęściowy film Dune'a. Póki co nie wiemy o nim zbyt wiele, natomiast jak to określił na spotkaniu z fanami w rodzinnym Montrealu, jego Duna ma być Gwiezdnymi Wojnami dla dorosłych, co w sumie może wreszcie, bo pamiętam tę taką starą, dawną adaptację Duny, która, okej, okay, była w porządku jak na swoje lata, ale Duna jest tak pięknym, tak po prostu takim opus magnum, jeżeli chodzi o fantastykę, no, międzygalaktyczną, że no, życzę szczęścia, bo łatwo to spierdzielić, ale trzymam bardzo kciuki. A oprócz tego jeszcze w naszej części filmowej dzisiejszego odcinka chciałbym wam opowiedzieć o filmie The Witcher. Już wrzucam tutaj wam screena na...
0: Sam jestem ciekawy, jak to z tym Wiedźmakiem.
1: Na czata. Film The Witcher, zrobiony przez wytwórnię filmów pornograficznych Digital Playground. Już niedługo się pojawi. The Witcher można przetłumaczyć jako takiego czarusia, jako takiego, wiesz, faceta, który oczarowuje swoje, dziewczyny. No, po plakacie już można mniej więcej sobie przewidzieć, że będzie to pełne ochów i jachów. Ciekawe, co na to Sapkowski. Czy sprzedał tam swoje prawa za 3,50.
0: Co na to Sapkowski, że będą tam sapać właśnie w tym The Witcherze, a może to się powinno nazywać Beecher po prostu.
1: To by było zbyt oczywiste.
0: No to już możemy się domyśleć, jakie tam będą czary. Właśnie takie, że znak sobie tam zrobi w okolicach krocza i pobudzi tym swojego konia, prawda? Potem go uspokoi, tego konia, też znakiem, w razie czego.
1: Wiecie co, jeszcze wam wrzucę trailer, jest bardzo, bardzo grzeczny. Moment. Przycisz mi się tu. O Jezu. Ojejku, nie zapanowałem przez chwilę nad urządzeniami dźwiękowymi. Wrzucę wam trailer, także...
0: Dźwiękowy? No
1: właśnie. Nie, wideo na YouTube jest w pełni, że tak powiem, normalny. Natomiast wiesz, pierwsza scena. Geralt, Triss Merigold. Wiesz co, tutaj powinieneś iść w ogóle do burdelu, nie? Bo tam trzeba coś zrobić.
0: Może jakieś straszne stwory będą takie, które będą chciały nas nie tyle zabić, co wykorzystać.
1: Wiesz co, czasami te filmy na granicy horroru i porno naprawdę potrafią być ciekawe. Okej, dobra, ja rozumiem, że fabuła z tego trwa powiedzmy 5 minut, no ale parę produkcji

0: które mi głębiej w pamięć, głębiej, okej, okay, głębiej w pamięć zapadło jak najbardziej było.
1: Właśnie. A ja tu mam z kolei, a w ogóle zanim przejdę, no to powiem, że szczerze, bardzo się cieszę, że reżyser Blade Runnera bierze się za Dune i czekam z niecierpliwością, z zaparciem wręcz, jeśli to będzie tak samo piękne jak nowy Blade Runner, który no nie bez przyczyny, nie bez powodu jest określany jako jeden z piękniejszych filmów, jakie kiedykolwiek wyszły od strony wizualnej.
0: Ze dwa Oscary zebrał.
1: No pewnie za tą wizualną właśnie stronę, za efekty. No napracowali się
0: nielicho. Miałem tydzień temu o tym mówić, a coś mnie rozłączyło. Ale z tego co pamiętam właśnie dwa Oscary zebrał. Chyba jeszcze za muzykę, ale zobaczę, czekaj.
1: No był już spoiler o Blade Runnerach, Blade Runnerów dwóch, gdzie mówiłem i o starym, i o nowym Blade Runnerze, i o książce. No mnie oczarował oczywiście od wizualnej strony film, scenariuszowo też całkiem niezły. Tak więc no czekamy. Czekam też na Avengersów cały czas nowych też, no jeśli jak już jesteśmy przy science fiction, to trochę mniej może dla dorosłych. Black Panthera jeszcze nie widziałem nadal, ale jest określany jako jeden z najlepszych filmów o superbohaterach, więc jeśli lubicie jakieś lepsze superbohaterskie historie, to Black Panther wam się być może spodoba. No oczywiście tam jest to coś tam pewnie o dyskryminacji, dlatego pewnie mówią, że dobry, bo poważniejszych tematów dotyczy. Bohaterem jest Murzyn, Czarna Pantera. Zastanawiam się, czy to nie było inspirowane... To jest bardzo stary bohater, wymyślony oczywiście jeszcze przez Stana Lee i przypuszczam, że Stan się inspirował trochę Czarnymi Panterami, czyli słynnym gangiem, który powstał w sumie po to, żeby trochę bronić tych czarnoskórych przed dyskryminacją na początku, ale stał się potem takim gangiem bardziej pełnoprawnym. Podobno z wieloma gangami tak było, że one powstawały jako takie samozwańcze, po prostu samozwańcza ochrona obywatelska, bardziej hardkorowa, a potem to się przekształcało w gangi, co może powinno dać do myślenia różnym wolnościowcom, anarchistom, no jak to wygląda często z tą prywatną ochroną, nie? No że ona się, skoro tak często się, taka jest geneza właśnie tych różnych gangów, to znaczy, że nie do końca to jakoś działa. Tutaj absolutnie nie mówię, że państwowe działa, bo państwowe to nic nie działa, no ale prywatne też może nie zawsze działa, nie?
0: I tutaj jeszcze Grzesiek wspomniał chyba odnośnie trailera tego The Witchera, że efekty specjalne lepsze niż w serialu Wiedźmin. Widziałem dzieci, które robiły animacje poklatkowe z klocków Lego lepsze niż efekty specjalne w Wiedźminie, więc naprawdę...
1: No, efekty specjalne w Wiedźminie to były czasami takie, że ich po prostu nie było tam, gdzie miały być. To chyba jedyny taki film, który widziałem, gdzie po prostu tak się czuło, że no, zabrakło na te efekty.
2: No a gdzie magia wyobraźni?
1: No tak, no ale wiesz, no takie sceny żenujące, że Geralt nawala mieczem w taflę wody, pod którą w domyśle jest jakiś potwór. Albo Yennefer trzyma takiego gumowego smoczka i porusza nim tak ta aktorka, żeby po prostu on się tak ruszał trochę, chociaż odrobinę ten gumowy smoczek.
0: Wiesz, co by było fajne? Zrobić Wiedźmina tak normalnie z ludźmi i takie mapety, takie lalki do tego. I to wiesz, nie kombinując, tylko niech to będzie takie fajne, pluszowe i nie wiem, i Geralt sobie zakłada jakiegoś takiego bazyliszka na rękę i tak się bije, kurde, jakimś tym, jakąś, nie wiem, pałką do perkusji albo widelcem po ręce.
1: Fajny byłby taki mapetowy Wiedźmin, przynajmniej na wesoło. Polacy za dużo mają zadęcia czasami, chcą zrobić od razu Hollywood. Oczywiście nigdy to Hollywood nie wyjdzie, bo nie ma funduszy i pasji w sumie też, tak zaryzykuję takie stwierdzenie, że pasji też nie ma takiej i talentu też takiego trochę. Nie tylko chodzi o pieniądze, ale taki, jakby zrobić właśnie tak na mapetowo, to by mogło być fajne i tak by się śmiały te stwory.
0: I dwóch takich starych, zgryźliwych tetryków. Typa, ale mu dowalił. A jak ja właśnie w gocie się zawaliłem? Takie wiesz, taka po prostu taki miks Benny Hilla, starych, dobrych mapetów, troszkę Monty Pythona do tego łyżeczkę dolać, nie wiem, zaangażować w to grupę filmową Darwin i Kabaret Hrabi i jesteśmy i kurde robimy to, ludzie, słuchajcie, zaczynamy zbierać pieniądze, robimy, nie wiem, nie można powiedzieć Wiedźmin, bo Sapkowski złapie ból dupy, jakbyśmy nazwali,
1: Wiedźmin. Wiedźmasz, Wiedźmak. No dużo było, w sumie było trochę takich przeróbek, tylko to raczej w świecie komiksu, albo tak pojawia się jako taka postać, jak to się mówi, no że tylko na chwilę, epizodyczna, no że to gdzieś tam na moment przemyka jakaś taka parodia Wiedźmina, bo to jest postać, którą w sumie łatwo sparodiować, znaczy nawiązać do niej, zrobić pastisz jakiś.
3: Mam pomysł, to nie będzie Wiedźmin, to będzie nowy, lepszy, polski Wiedźmax.
1: Wiedźmax, o! A może Wiedźmim, taki z białą twarzą i by nie mówił, tylko by tak pokazywał, że tam zabił potwora, to by tak pokazywał przez gardło, by sobie tak kciukiem.
0: Jeszcze wyobrażam sobie, że wychodzi, wiesz, jak w filmie wyciągają z tego gumowego bazyliszka z piwnicy i tak, wiesz, i tak nawala palcami od otwartą dłoń, domagając się zapłaty. Ktoś tam podchodzi, rzuca mu kanapkę, nie? Dobra, idź.
1: A jak go coś strasznie wystraszy, to tylko taką minę wystraszoną robi. Tak otwiera bardzo szeroko gębę i tak brewki do góry, taki Wiedźmim.
0: Nasz tutaj lokalny Janusz biznesu, Grzesiek, znalazł idealną nazwę Wiedźmopol, ale to pod tą nazwą zarejestrujemy spółkę, która to wyprodukuje.
1: Wiedźmopol, to raczej gildia, takie KR Morgan, Wiedźmopol. No, ja sobie tu czytam, bo często krytykujemy różne feministki, to znaczy ja właśnie nie krytykuję, ale wśród was są tacy, którzy krytykują. Znalazłem różne ponoć najbardziej obraźliwe, hardkorowe wypowiedzi różnych feministek znanych. Sam ich jeszcze nie przeczytałem, ale może zacytuję kilka i zobaczymy, czy faktycznie jest tak strasznie, dobra?
3: No dajesz.
1: No to mam na przykład tutaj Germaine Greer, chyba tak się to czyta jej imię. Germaine, to jak to się czyta?
0: Nie wiem.
1: Germaine. No,
0: zależy od macierzystego języka, tak?
1: No właśnie, a ja nigdy nie wiem, skąd kto pochodzi. Musiałbym pierw sprawdzić, skąd kto pochodzi i potem dojść do tego, jak się czyta. A znalazłem ostatnią stronę, na której można sprawdzić, jak się wymawia jakieś słowo, na przykład w danym języku. Bardzo przydatna rzecz. No i znowu tutaj internet, widzisz, się udał iluminatom i masonom.
0: Dobra, kontynuuj. Nie, no, bo tutaj adwokat wrzucił jeszcze przed audycją linka do jakiegoś ziomeczka, który mieszka w chatce z gówna, właśnie z tekstem, że dla ludzi, którzy chcieliby się odłączyć od systemu, jedyny wniosek, który mi przeszedł do głowy po obejrzeniu tego filmu, brzmiał, że system naprawdę zajebiście dba o nasz komfort.
1: No i co tutaj mówią te nasze feminy? Pani Greer właśnie mówi, jedynym miejscem, które zabezpiecza mężczyzn, jest maksymalnie strzeżone więzienie z wyjątkiem groźby zwolnienia ich. Ja się pogubiłem w tej powiedzi. Dobra, ale lecimy dalej.
0: To jest zbyt dla mnie intelektualne. Takie przeintelektualizowane, nie?
1: No właśnie. Sally Miller Gear.
0: Kontynuuj.
1: Proporcja mężczyzn musi zostać zredukowana i utrzymana na poziomie w przybliżeniu 10% rasy ludzkiej. A w ogóle jakby
0: a
1: to, ci dziś...
0: ja jestem za tym, że ja jestem za depilacją w kontekście feminizmu. Ja jestem za tym, żeby feministki dążyły do depilacji.
1: Aha, właśnie chcą, NWO chce nas zdepilować. No ale ciekawy byłby taki świat, gdzie byłoby dużo więcej kobiet, to te kobiety musiałyby się bardzo starać o mężczyzn chyba wtedy, nie?
0: Tak ci się wydaje. Kurde, obaj jesteśmy mężczyznami i dobrze wiesz, jakby to wyglądało.
1: No właśnie. A tymczasem próbuje się tu, już się połączył z nami słuchacz Remol. Witamy cię, Remolu.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie. Wy tu mówicie o feministkach, ale to wiecie, że był Dzień Kobiet niedawno, nie?
1: 8 marca, tak?
4: No, a wiecie, że był też Dzień Mężczyzn?
1: No tak, no to jest jakoś tak jak z dniem babci i dziadka, że to zaraz po sobie i tutaj też mamy zaraz po sobie, Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn.
0: To znaczy nie wiem, ja jestem ateistą, nie?
1: Nikt mi nie złożył życzeń, a ty jeszcze... To,
3: wszystkiego najlepszego, krawiec!
1: Dziękuję, dziękuję. A ja tobie z okazji Dnia Kobiet też wszystkiego najlepszego, bo już ostatnio zdradziłem w jednej audycji, przepraszam bardzo, że jesteś kobietą, że zmieniasz głos, że jesteś czarownicą, dlatego masz kota.
3: No wiem, no, wiem.
4: A dostaliście jakieś kwiatki na właśnie Dzień Mężczyzn, czy nie?
1: Mężczyzn? No ja właśnie nie.
4: Życzenia też jakieś właśnie?
5: Ja dostałem życzenia i takie słodkie, kolorowe majteczki z koronką od mojego chłopaka.
1: Ja dostałem życzenia od banku, że bardzo za mną tęsknią i proszą o zgłoszenie się do najbliższej placówki.
4: I co, poszedłeś?
1: Jeszcze nie.
5: Może czekają tam na ciebie kwiaty.
4: Ej, ale patrzcie, jaka to niesprawiedliwość, bo tyle się to robi o tym Dniu Kobiet. Normalnie robi się z tego tytułu jakieś cudawianki. Kobiety mogą iść, nie wiem, widziałem, że do kina jakieś były oferty, że taniej mogą iść, że Mercedes mówi, że mogą zapłacić taniej za samochody, jak kupią w Dniu Kobiet. A Dzień Mężczyzny co? No nikt do diaska nie pamięta o tym, no.
3: Ale wiesz tacy, co?
4: Popychadło takie, no, że tylko mamy kobietom usługiwać, że one, no wiadomo, że kobiety trzeba tak cenić, chwalić i tak dalej, ale no no kuźwa, no to się robi raczej cały czas, a facetów co?
3: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony może jest właśnie tak, że mamy Dzień Kobiet w ciągu jednego dnia w roku, a cała reszta wszystkich innych dni należy do nas, bo ten świat należy do nas, jest naszym prywatnym folwarkiem. Nawet jeżeli się mylę, nie wyprowadzajcie mnie z błędu, bo to mi dobrze robi na psychikę.
4: Ty, to jak to teraz tak to ująłeś, to może mieć nawet sens i zaczynam tak... No, wiesz,
3: Słuchaj,
4: no,
3: to jest w ten sposób utrzymujemy syndrom sztokholmski, że robisz po prostu wydarzenie raz na rok. Tak na przykład robił porywacz, kurde, nie mam przed oczami imienia i nazwiska, porywacz Nataszy Kambusz, o którym będę robił Bez Litości całe, który właśnie traktował ją bardzo, bardzo wyjątkowo w każdej jej urodziny, a całą resztę jechał ją jak burą, sukę poniewierał, gwałcił i co tylko popadnie, tak? Ale przez ten jeden dzień w roku mogła czuć się naprawdę wyjątkowo, no i tam wytrzymała z nim prawie 4 lata.
4: No, no proszę.
1: Są tacy, co mówią, że mężczyźni rządzą światem, a kobiety rządzą mężczyznami.
4: Też no tak. Ja też słyszałem w tej materii, że facet jest głową rodziny, ale kobieta jest szyją.
3: Ale to wiecie, kto tak mówi? Tak mówią kobiety. To tak samo, jak ludzie biedni mówią, że pieniądze szczęścia nie dają. Tak samo, jak ludzie brzydcy mówią, że uroda nic nie znaczy.
1: Właśnie.
3: To jest czarny PR. To jest czarny PR. To my to musimy odfiltrować.
4: No zawsze można, cytując film pod tytułem Testosteron, no tam rzucić, tam było wiele teorii na ten temat. Jedna taka tam była, no bardzo krótka, bardzo rzeczowa. No wszystkie one to kurwy są.
1: Mówi się, znaczy jest tak przyjęte, że takim standardowym, najbardziej typowym prezentem na Dzień Kobiet to są rajstopy i goździki. A jaki jest taki typowy, jaki mógłby być taki typowy prezent dla faceta?
3: Dezodorant i skarpetki.
1: Czyli to samo co pod choinkę.
3: No, nie, no to wiesz. Znaczy, wiesz, jak dostajesz, nie wiem, rajstopy i goździki, wiesz co, nie, to kompletnie nie ma sensu, bo jeżeli miałbym jakąś taką, nie wiem, kobietę, na której by mi bardzo zależało, to na Dzień Kobiet kupiłbym jej bukiet róż i wibrator, bo jeżeli nie spodoba się jej bukiet róż, to niech się pierdoli.
1: No, a tym, którzy dostają takie beznadziejne właśnie prezenty, takie właśnie na odwal się troszeczkę, to spróbujcie kiedyś tak zareagować, że po prostu weźmiecie ten prezent i tak powiecie dzięki i rzucicie go tam gdzieś w kąt. Ciekawe, jak ktoś zareaguje wtedy, kto dał taki prezent. Powie, no ale co, jak, no wiesz co? A ty powiesz, no co? No to taki beznadziejny prezent, no to czego się spodziewałeś, że tu sobie go zaraz powieszę na ścianie i będę wzdychać i zemdleję? No to dzięki, no fajny. Fajna czekolada, zjem se kiedyś, no dzięki.
3: Ja tam nie wiem, ja tam bardzo dawno nie dostałem żadnego nietrafionego prezentu, ale prawdopodobnie dlatego, że mam kosę z rodziną, a moi znajomi mają odrobinkę mózgu.
1: Ja bardzo dawno temu nie dostałem żadnego prezentu.
3: A dotacja to kurwa co?
1: Jaka dotacja?
4: Ej, właśnie, aha. Tydzień temu.
1: O, od Remola no. Właśnie dostałem prezent. No i w takiej chwili ja mówię, że prezentu nie dostałem. No proszę, widzicie? Wyszedł sukinsyn ze mnie. Dostałem to piękny program komputerowy.
4: A było właśnie tak jak mówiłeś, że dostałeś program, o, dzięki Remola, potem jebnąłeś w kąt, raz otworzyłeś.
0: Ja go znam, to go nawet nie odpalił.
1: Odpaliłem właśnie i testowałem nawet, tylko teraz czekam, aż ktoś mi w prezencie da kamerkę internetową.
4: No sorry, ja już swój limit wyczerpałem, przynajmniej na ten najbliższy czas, bo poza tym dołączyłem do Patronite'a też, więc no to już za dużo w tym momencie.
1: Potrzeba to, jak się zaśmiał, ho, ho, ho, ho. Jak mówię, że czekam, aż mi ktoś da prezent, a on się, wybitnie go to rozśmieszyło.
4: Może on się na tę myszkę Miki ćwiczy.
1: Chyba tak.
4: Chciałem zadzwonić, bo tak trochę zacząłem was słuchać, a wcześniej nie dzwoniłem, a fajnie gadacie, chciałem tak przy okazji to powiedzieć. No i kontynuujcie, bo fajnie się...
0: To słuchaj, to póki jeszcze jesteś, bo może warto jeszcze cię zapytać, jak ty przeżyłeś sklepy wyklęte w niedzielę zamknięte.
4: A ja byłem w sklepie normalnie.
0: Nie było żadnych, nie wiem, a to był, nie wiem, sklep z dewocjonaliami albo stacja benzynowa?
4: Normalny sklep, no kupiłem butelkę Coca-Coli, chipsy i nie było żadnego kłopotu, tylko że ja jestem w Hiszpanii, a nie w Polsce.
0: A to wiele tłumaczy.
1: Ty jesteś w Hiszpanii? No proszę, to się nie spodziewałem. A co ty tam robisz?
4: A siedzę sobie, pracuję. Bo jako, w Polsce nie ma pracy dla osób z moim wykształceniem. Skończyłem maturę.
1: A co robisz, jeśli to nie tajemnica jakaś, nie sekret?
4: Dokładnie rzecz biorąc, to siedzę na jednej z Wysp Kanaryjskich i opiekuję się gośćmi, którzy tu przylatują.
0: Wow.
1: I opiekujesz się starszymi paniami.
0: No, tam nie przyjeżdżają tylko starsze panie, moi drogi.
1: Trafiłem! To już wiemy, skąd cię stać na takie prezenty wspaniałe tutaj dla krawculka.
4: No jak?
1: Ty żigolaku, ty.
0: Jeszcze mów ciągnij.
4: Ale wiesz co, a propos tego, to też jeszcze tak wracając do tematu tych kobiet, to kiedyś rozmawiałem z takim znajomym, który zajmował się sprzedażą, kiedyś były to takie modne takie polisolokaty, czy jak to się tam nazywało. No i mówił mi ten znajomy, że z jedną z takich najlepszych grup docelowych, do których trafiał, to były takie młode dziewczyny, studentki, które dorabiały się na przykład albo na szułapie, albo na odlota. No i mówił właśnie, tak tłumaczył, że no teraz to fajnie możecie sobie w ten sposób pracować, zarabiać, ale wiecie, no kilkanaście lat, kilkadziesiąt może, no i już nie będziecie miała takiego potencjału zawodowego, więc coś trzeba zrobić z tą kasą, którą teraz wypracowujecie, więc trzeba myśleć o tym, co będzie później. No i właśnie, no tak podobno bardzo dużo takich dam no właśnie przekonał do tego, że powinny pomyśleć nad jakimś planem na przyszłość, no bo ponieważ z tego typu zawodów, no ZUS im emerytury nie zasponsoruje również chyba.
1: Ja się chyba na serio wkręcę w pato streaming w końcu, bo jak ostatnio sobie popatrzyłem, jak jeden pato streamer z drugim sobie siedzieli przy komputerku, gadali o sraniu, o piwku, o pogodzie i zarobili w 2 godziny 1700 zł bodajże, no to mi trochę skacze gul, no przyznaję. Chyba jestem złym człowiekiem, bo zazdroszczę troszeczkę, tak.
0: Ej stary, to ja miałem zniszczyć nocne radio. A nie, dobra, idź, ja tutaj się wszystkim zajmę. Idź.
4: Odpalcie na YouTubie właśnie streaming, zróbcie to samo jak teraz, tylko że mówcie tak w międzyczasie, że w trakcie audycji dostaniecie, nie wiem, no stówę na przykład, no to krawiec namaluje sobie chuja na czole i nagra jak pójdzie z tym do sklepu.
1: Jak wpłacicie 100 zł, to pokażę wam, jak wyglądam. I nikt nie wpłaci.
0: Jak wpłacicie 1000 zł, to nie pokażę wam, jak wyglądam.
1: Dobra, dzięki Remol za komentarzyk. Trzymaj się.
4: A dziękuję również za możliwość wdzwonienia się i pozdrawiam i życzę wam miłego wieczoru.
0: Dzięki wielkie nawzajem i do usłyszenia. Trzymaj się.
1: Jak się mainstreamowo pożegnał.
0: Krawiec, ta twoja rozmowa z Remolem mi troszkę odrobinkę przypomniała taką sztampową sytuację podczas, kiedy zabierzesz nowo poznaną dziewczynę na randkę do restauracji, jak tam właśnie, wiesz, tam pytałeś go, czym się zajmujesz i tak dalej, nie? Wiesz, taka typowa scenka, wyobraźcie sobie teraz, taka jakaś, no, nie bardzo droga, ale sensowna restauracja, do której chcielibyśmy zabrać taką, no, fajną, taką blondynę, bo to musi być koniecznie blondyna, bo to jest niesamowicie ważne dla fabuły tej anegdoty. No i w momencie, kiedy kelner przychodzi, podaje menu, no i tak wiesz, przeglądasz, no i ta dziewczyna, ta blondynka cię pyta, a czym się zajmujesz? To tak wiesz, przerzucasz kolejną stronę, wybieram pożywienie z tej książki o potrawach. Polecam, zajebisty punchline, naprawdę, może wam się opłacić, polecam.
1: Valerii Solanas, obywatelsko nastawionym i odpowiedzialnym kobietom szukającym dreszczyku, a żyjącym w społeczeństwie, którego żaden aspekt nie jest odpowiedni dla kobiety, pozostaje jedynie obalić rząd, wyeliminować system pieniężny, wprowadzić całkowitą automatyzację i wyniszczyć męską płeć.
0: Znaczy takie... Znaczy, rozumiem, że kogoś mogłoby tutaj to zabiec, ale no, że tak powiem, za stary. To jest low quality bait. To jest naprawdę bardzo słaba przynęta, bo to jest. Jeszcze raz, Valerii? Valerii?
1: Valerii Solanas.
0: Valerii Solanas, okej, okay, tak. Nie, mam uprzedzenie do imion i nazwisk, ale dobra, mniejsza o to. W każdym razie to jest taki oczywisty bait, że w sytuacji, kiedy jesteś kompletnie nieznaną feministką, czy nie wiem, nawet kompletnie nieznanym politykiem, czy nie, kompletnie nieznanym youtuberem, powiedz coś kontrowersyjnego, niech to ludzie podchwycą, niech zaczną o tobie mówić, tobie się zwiększą zasięgi, a za pół roku nikt o tym nie będzie pamiętał. I to w zasadzie tyle, no nie oszukujmy się, tak, no...
1: U pato streamerów zauważyłem też ciekawe zjawisko, bo na tym wspomnianym streamie, gdzie zebrali sobie 1700 zł, cały czas podkreślali, że mają te donaty w dupie i że możecie sobie nie wysyłać. I może też tak powinienem tutaj reagować, nie, że tam dziękujemy wam, o, tu, że już że patroni.
0: To pamiętajcie, kiedy sobie będziecie wysyłać jakiekolwiek wsparcie na nocne radio z adnotacją dla potrzeby. Ja to przynajmniej na mikrofon albo statyw, albo coś innego przeznaczę.
1: A ja to wydam na głupoty, jakieś tam rachunki czynsze za prąd.
0: Rachunki, papierosy, wódka.
1: Ale dzisiaj będę też tak właśnie. Słuchajcie, w dupę se wsadźcie te pieniądze. Dawno, już od 5 lat mnie korci, żeby wam to powiedzieć w końcu. Nie zależy mi, w dupę se wsadźcie i nic nie wysyłajcie. Po prostu jak komuś się nie podoba, to wypad z baru, piwa nie ma. W ogóle nie trzeba słuchać. Ktoś wam każe?
0: 3000 zł i mu podarżne gardło na live.
1: O, ostro, ostro.
0: Nie ma półśrodków, stary, jak się bawimy w pato streamerów, to na pewnej kurwie.
1: Właśnie, no to taki trend też, kto da więcej, dorzuci do pieca, to ja go zgwałcę analnie za 2000. I co? I myślę, zatkało kakao.
0: Wizja podrzynanego twojego gardła jest dużo bardziej... Profesor Leniuch cię wycenił, a nie będę przepłacał. No 3000 zł, no.
1: Czyli potrzeba mnie zarżnie, a ja go zerżnę.
0: W dokładnie takiej kolejności, Krawculku, dokładnie tak. A tutaj w ogóle w międzyczasie, tuż przed audycją, niepowtarzalny orgazm się wypowiadał na czacie, podrzucił link do historii, która opowiada o tym, że 90-letnia staruszka rozdaje ulotki na ulicy i krótki filmik wrzucony na Face'a, gdzie starowinka po prostu drżącymi łapkami wyciąga te ulotki, podaje. Jak pisze osoba, która ten film zrobiła, serce się kraja. Babunia w wieku 90 lat stoi pod sądem i ulotki rozdaje, bo jej na leki brakuje. Bardzo smutno mi się zrobiło, kiedy babunia powiedziała, że dziecku muszę pracować w tym wieku, bo w takim państwie żyjemy. Oczywiście jak to ja podeszłam do babci, porozmawiałam, coś tam pomogłam, ale jednorazowa pomoc to nic nie da. Wpisów. I nie wiem.
3: To znaczy w normalnie z początku myślałem, że to też jakiś tam bait, czy jakaś taka pułapka, czy coś takiego. Zresztą zaraz będę jeszcze miał jeden wątek odnośnie fake newsów, ale to za chwilkę. No ale nie wiem, no troszkę tak głupio mi się zrobiło, że tak jak wiesz, tak jak rozmawialiśmy sobie całkiem niedawno z Blachą właśnie, żeby zadbać o tych ludzi, którzy tam byli świadkami czegoś. A tutaj mamy starowinkę, która no musi rozdawać ulotki, gdzie masz no dosłownie czy 50 za godzinę, bo nie ma na leki? Come on.
1: Drobna zmiana. To jest chore, że państwo często dba o tych, którym się nie należy, dając na przykład te 500 plusy ludziom bardzo, bardzo zamożnym, a zapomina o tych, którym faktycznie warto by pomóc. Ja bym nawet się zgodził na pomoc dla ludzi nawet jakichś niezaradnych, którzy z własnej winy są w ciężkiej sytuacji. Oczywiście z jakimś tam zastrzeżeniem, że muszą coś robić w celu zmiany swojej sytuacji życiowej na lepszą, a nie tylko brać pieniądze. No, dla starszych osób oczywiście, żebym się też zgodził na jakieś zapomogi, na wyciągnięcie jakiejś ręki, na jakąś zrzutę narodową. No i w ogóle dziwna rzeczywistość. Ludzie, właśnie ci patostreamerzy się dorabiają naprawdę majątków. Niektórzy już myślą, żeby z tego, co wyżebrali, zrobić własne platformy do donate'ów. A to nie są tanie rzeczy, jak się okazuje. Trzeba na przykład wyłożyć pół bańki, żeby otworzyć taką platformę. Ktoś tam, tak słyszałem.
3: Mogę zrobić taką platformę i za ćwierć bańki.
1: No i będziemy właśnie przez naszą platformę dawać sobie sami donaty i jakieś takie zrobimy, jakąś taką pętlę
3: finansową. Bądź jak Jerzy Zięba, dawaj sobie sam donaty.
1: I sami sobie damy lajki, sami sobie kupimy lajki, sami sobie damy donaty. A troszkę mnie tu mierzi, bo sprawdziłem sobie, ile osób nas słucha na tym, co zrobiłeś. To Nocne Radio Live, gdzie można sobie, gdzie się automatycznie włącza na YouTubie retransmisja za każdym razem, kiedy ktoś wchodzi na antenę. Jest to, uwaga, uwaga, jedna osoba. I to dopiero się to pojawiło, jak otworzyłem dwa okienka.
3: Znaczy, wiesz, ale to też miało troszkę... No to znaczy, okej, no może ktoś się potknie, może ktoś kiedyś zobaczy, no ale nie ma tam naszych mord, nic się nie rusza, no to nie dziwota. Natomiast jeżeli by doszło, nie wiem, do jakiegoś ataku, wysycenia slotów czy coś takiego, no to wtedy będzie to backupowy stream. To już istnieje od ponad roku, więc nie wiążę z tym jakoś bardzo dużych nadziei. Po prostu sobie jest. No a skoro jest, działa, no to...
1: Ja w ogóle z tym radiem nie wiążę za bardzo dużych nadziei.
3: No to wypierdalaj na YouTube'a robić patostreamy.
1: No i kurwa, i pójdę sobie.
3: No to idź sobie.
1: I zobaczymy, co się tu będzie działo. Jak ja odejdę i jak mnie się oczy zamkną, a wam się otworzą, to zobaczymy wtedy.
3: I wtedy zbiorę ekipę Nocnego Radia i będziemy rajdować swoje kanały i twoje streamy.
1: A tu taki szok. Ogłosiłem, że odchodzę, że już nie nadaję i nagle tak wszystko wystrzeliło w górę. Przychodzą ludzie w ogóle po 5000 osób, słuchaj, jakieś donaty. Ja do potrzeby przychodzę, słuchaj, mogę tu wrócić? A potrzeba, nie no krawiec, słuchaj, no powiedziałeś, słowo się rzekło, no bądź konsekwentny, odszedłeś, no wiesz, no to co ja ci poradzę, no odszedłeś, to odszedłeś. No ja nie mogę cię tak przyjąć tak po prostu, wiesz, to tak. Nie tylko ode mnie zależy, ja już mam tu nowego wspólnika, Janusz.
3: Magraf, nie, Tomek. A jak tam, droga słuchaczka, drogi słuchaczu.
1: Co tam, kraniec, powiesz ciekawego.
3: Jak tam zdrówkę szanownemu panu. Nie, dobra, weź mnie nawet nie wkurwiaj, bo w osobach, o które odeszło z Nocnego Radia, to może dzisiaj nie rozmawiam, bo się zrobi niemiło.
1: A może jednak, bo znowu jakieś coś się dowiedziałem, że bardzo złą rzecz jakąś zrobiliśmy. Jeszcze nie do końca wiem jaką, ale tak coś tam...
3: W sumie by się przydało, bo znowu jesteśmy troszkę na językach i warto byłoby to poruszyć.
1: Ty zły człowieku! Kogo znów skrzywdziłeś? Ile osób jeszcze przez ciebie będzie zniszczonych? Ty...
0: Nie, słuchajcie, bo od czasu, od dłuższego czasu, bo tutaj będę jechał po Klodzie i po teorii chaosu bardzo jasno i bezczelnie. Jak dobrze wiecie, po screenie, który wrzucałem jakiś czas temu, mniej więcej rok temu, Klod poprosił o to, żebym się od niego dosłownie odpierdolił, co uczyniłem i co, powiem szczerze, że faktycznie mnie natchnęło do tego, że szkoda czasu na tego człowieka. Ale okazuje się, że dzień po jego audycji, czy w czasie jego audycji ktoś do mnie dzwoni, ktoś do mnie pisze, że ej, słuchaj, on znowu do was dymi, tak? I się okazuje, że tutaj po raz kolejny potknął się o własne piszczele, przewrócił się, upadł w gówno i to znowu jest nasza wina. Słuchajcie, ten człowiek, który mówił o dwóch wilkach. Ja może zacytuję tłumaczenie przypowieści o dwóch wilkach, bo nigdy to nie zostało przez niego zrobione i to jest człowiek, który mianuje siebie dobrym wilkiem, nas złym wilkiem nazywając. Walczą dwa wilki. Jeden reprezentuje strach, złość, zazdrość, smutek, żal, chciwość, arogancję, użalanie się nad sobą, poczucie winy, urazę, poczucie niższości, kłamstwa, fałszywą dumę i poczucie wyższości. Drugi to radość, zadowolenie, zgoda, pokój, miłość, nadzieja, akceptacja, chęć zrozumienia, hojność, prawda, życzliwość, współczucie i wiara. Okej, nie jesteśmy hojni i nie jesteśmy wierzący, jeżeli chodzi o białego wilka. Ale wam zostawię tutaj ocenę, natomiast jestem mocno zażenowany i mocno zaniepokojony, że ktoś tutaj po prostu tak jawnie się z nami bawi i na nas pluje. Mój drogi Klodzie, jeżeli słuchasz tej audycji, jeżeli będziesz jej kiedykolwiek odsłuchiwał, pamiętaj, że ty opuściłeś nocne radio, zostawiłeś je i tak samo jakbyś zostawił piękną dziewczynę, która jest wzięta później w ręce piękniejszego, przystojniejszego, silniejszego mężczyzny, która rozkwita przy nim. Tak samo nocne radio rozkwitło tutaj w tym zestawie, bo jednak jestem przekonany, że całkowicie się rozwinęło i nie ma tutaj najmniejszej wątpliwości. Klodzie, tak samo jak prosiłeś mnie o to, żebym się od ciebie odpierdolił, odpierdol się ode mnie i odpierdol się od nocnego radia.
1: No i tak samo jak mnie może nie prosiłeś tak wprost, ale tak dawałeś do zrozumienia, żebym się odpierdolił też, no to też się odpierdoliłem. A z nocnego radia odszedłeś, bo stronę za długo robiłem, nie chciało już ci się czekać i przypomnę też twoje słowa, że nie będziesz się więcej w to angażował, jak kasy z tego nie ma. No i takie różne, no jak już wiesz, cały czas co audycję mi różne rzeczy zarzucasz nocnemu radiu, że ci coś zepsuliśmy, że ci tam schakowaliśmy. To są już konkretne oskarżenia, tak jakbyś powiedział, że ci ukradłem kasę, tak? Nie będę w nieskończoność dawał się sobie pluć w gębę, czy tam bić po ryju, no w końcu będę musiał zareagować. Nawet nie dlatego, że mnie to jakoś tam uwiera strasznie, bo wiesz, tak mnie to chyba też jakoś to czujesz, że wielu ludzi już nie bierze na poważnie twoich rewelacji, to jednak jak będziemy dawać się tak opluwać cały czas w nieskończoność, to ludzie zaczną myśleć, że faktycznie coś jest na rzeczy, że ci coś ukradliśmy, zepsuliśmy i tak dalej. Więc też poprosiłbym, żebyś przestał oskarżać. Jak już oskarżasz, to proszę do sądu, jakieś dowody, zaskarż, pokaż coś, a nie same jakieś takie półsłówka, z których i tak wiadomo cały czas o co chodzi, tak? Bo radio, które zakładałem, prawda, mi zepsuło, no to wiadomo o co chodzi, tak? Nie trzeba tu dodawać, że nocne radio. Ale wypadałoby dodać jakieś nawet nie dowody, chociaż poszlaki. Ty nawet poszlak nie masz, więc też apeluję, żebyś się odpierdolił, drogi Klodzie, od nas.
0: I tutaj może w tym momencie postawmy kropkę, natomiast też z Krawcem od dłuższego czasu na ten temat rozmawialiśmy i słuchajcie, po raz kolejny do znudzenia jest to powtarzane i chciałbym, żeby to się wreszcie skończyło. Więc no tyle w zasadzie i tutaj mam nadzieję, że do tego tematu już nigdy nie będziemy musieli wracać, moi drodzy.
1: No też nie, no nie jest to fajne, niestety, no ale...
0: Ale no... jeszcze wracając do kwestii handlu w niedzielę, bo trafiłem na bardzo piękny artykuł, który opowiada o tym, kto może mieć największy ból dupy, skoro już przy bólu dupy jesteśmy, na handel w niedzielę. No i grupa pierwsza, zapracowani, czyli ludzie, którzy robaczą sobie gdzieś w Warszawce od 9 do 23, no i faktycznie nie mają czasu tylko i wyłącznie
3: właśnie, żeby zrobić zakupy, mogą to zrobić tylko w niedzielę, ale no dobra, ten artykuł może nie jest do końca obiektywny, nie do końca mi się podoba, ale zwraca uwagę na parę bardzo istotnych punktów. Grupa druga, z którymi najbardziej się identyfikuje, wyłączeni z zakazu, bo oczywiście dbamy o kasjerów, dbamy o tych, co tam wykładają chemię w Biedronce, dbamy o tych, co stoją w kasach na Lidlu. A dlaczego kuźwa nie zadbamy o kelnerów? Dlaczego nie zadbamy o kucharzy w restauracjach? Dlaczego nie zadbamy o pracowników kin? Przecież to też są ludzie, którzy też chcieliby sobie spędzić troszkę wolnego czasu z rodziną. No nie zadbamy. Grupa trzecia, buntownicy, czyli no to szkoda gadać, szkoda szczępić ryja. Grupa czwarta, która się nie zgadza na triumvirat partii, związku i kościoła, bo to jednak wynika z mariażu Kościoła katolickiego, Solidarności oraz Prawa i Sprawiedliwości. No i właśnie z tej czwartej strony uszczęśliwieni na siłę, z którymi najbardziej się identyfikuję, dlatego że moja siostra do niedawna, jako młoda studentka, sobie robaczyła w Biedronce, która musiała z tej Biedronki zrezygnować, ponieważ studiuje dziennie i sobie dorabiała w Biedronce w weekendy. Zawsze to jakaś tam kasa fajna, dobra, nie fajna z mojej perspektywy, ale z perspektywy jej wieku jak najbardziej konkretny szmal wpadał, żeby sobie odłożyć na wakacje, czy odłożyć sobie na coś fajnego. I okazało się, że musiała zrezygnować z tego, ponieważ dla Biedronki nie było opłacalne zatrudnianie jej, ponieważ mogłaby wyrobić tak mało godzin, że to nie miało absolutnie sensu, jeżeli by ona nie zapieprzała w niedzielę. I ci wszyscy młodzi ludzie, którzy mają jeszcze parę, którym się chce, żeby zapieprzać właśnie w niedzielę, czy w święta, czy w cokolwiek innego, żeby dać coś z siebie, bo są w takim punkcie życia, w którym wybierają pomiędzy imprezą a pracą, tylko że ci, którzy sobie pójdą na imprezę, może sobie poznają jakąś fajną dziewczynę, może sobie poznają jakiegoś fajnego chłopaka, ale osoba, która pójdzie do pracy, może osiągnie tutaj coś innego. Tutaj każdy ma swoje wartości. Ja nie oceniam, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Natomiast tutaj nagle prawnie pojawia się widzialna ręka rynku. Nie, ty zapierdolaj do kościółka. Nie, nie do pracy, nie możesz zarabiać, chyba że jesteś księdzem, nie? Nie możesz zarabiać, ty masz to tutaj sobie ten tutaj spędzać czas z rodziną, czy ci się to podoba, czy nie? Co mi się zajebiście nie podoba i tutaj przypominają mi się moje młode lata, gdzie pracowałem w ochronie i pamiętam, to też chyba raz wam opowiadałem, gdzie opowiadaliśmy, kiedy mieliśmy zebranie na temat dyżuru w Sylwestra. No i koleś mówi, że płaci potrójnie, bo wie, że my tutaj młodzi ludzie jesteśmy i chcielibyśmy sobie poimprezować, no ale ten dyżur w Sylwestra będzie płacony potrójnie. No ale kiedyś zatrudniał rencistów, to się okazało, że kiedy szukał chętnych, kto weźmie zmianę w noc sylwestrową, to wszyscy się zabijali o to i wszyscy z argumentem, bo ja nie chcę siedzieć z moją starą w domu.
1: No, a ostatnio też wpływowy kardynał Reinhard Marx, nie mylić z Marksem, upomniał PiS, że jest zbyt klerykalny, czyli już nawet wielu wpływowych ludzi samego kościoła już się czuje zażenowanych tym, że PiS tak bez mydełka, prawda, wchodzi tak głęboko w pupę, że to nie wiadomo, czy to jeszcze PiS, czy już kościół sam. I no, i papież też upominał, czyli to taki kolejny przykład bycia świętszym od papieża, albo bardziej po prostu kościelnym niż sam kościół. No bo nie ukrywajmy, PiSowi na pewno nie zależało w tej ustawie o to, żeby ludziom dać trochę odetchnąć tam coś, tylko chodzi znowu po raz kolejny, jak wiele różnych akcji PiSu, chodzi o to, żeby się przypodobać kościołowi. Już nawet kościół się zażenowany tym czuje. No ale nasz kościół jest taki bardziej właśnie mniej watykański, a bardziej ryzykowy. No a skoro ojciec Tadeusz powiedział, że powinien być taki zakaz, no to trzeba się słuchać. Już, nie ma co dyskutować, no i trudno.
3: Znaczy, aż tak bardzo negatywnie nie oceniam tego zakazu. Nie lubię go, bo nie lubię, kiedy mi coś się zakazuje. Tylko czekam niecierpliwie na ten moment, kiedy przedsiębiorcy sami zauważą, że jeżeli sami nie ruszą dupy do sklepu i nie staną za kasą i nie zaczną kasować piwka i ciperków w Żabce, no to wtedy będzie im to przynosiło, to znaczy nie będzie im przynosiło zysków, tak? No, czyli formalnie będzie im przynosiło stratę.
1: No, tak jest. Dobra, my powoli się będziemy zbierali, chyba że jeszcze ktoś na szybko chce zadzwonić. Może wy macie jakieś ciekawe newsiki?
3: No to może wrzuć jakąś przerwę muzyczną, przerwę techniczną, czy coś, i może ktoś się w międzyczasie zreflektuje.
1: Przerwę muzyczną mówisz? Kurczę, wolałby mnie, szczerze mówiąc.
3: No dobrze, idź się wysikaj.
1: A to dlatego, dobra rada, idź się wysikaj, to będziesz mniej wtedy zdenerwowany, mniej taki pobudzony, idź się wysikaj. No właśnie, no może ktoś jeszcze zadzwoni i może wam coś wpadło w oko, w ucho, albo do głowy, może wam coś wpadło, jakieś wydarzenie ciekawe. No dobra, to ja sobie idę siku w takim razie.
3: Dobra, to idź sobie... wiem doskonale, sam w takich momentach przerywam audycję, a w międzyczasie chciałem wam opowiedzieć o tym, co dzieje się na blogu Monitor Polski, bo się naprawdę ostatnio rozkręciło. Marek Podlecki najpierw nagrał przy użyciu swojej kamery i swojego nanowahadełka to, jak bardzo jesteśmy statkiem kosmicznym, który zapierdziela gdzieś w okolicach kosmosu. Oj, Monitor Polski jest niedostępny. Całe szczęście, że na Feedly mam cokolwiek. Pojawił się też wpis nagrania z radia z Wszechświata, który nigdy nie istniał i nigdy nie będzie istniał. Gdzie można bardzo jasno wysłuchać, że są znane, dobra, to nie są bardzo znane piosenki, ale są to piosenki, które jeżeli ktoś bardziej się interesuje muzyką, na pewno rozpozna, który znalazł zwyczajnie czeskie radio gdzieś na falach i stwierdził, że jest to właśnie radio Enki, jak to przedstawił. No i prawda o TW Janusz, aż szkoda, że ta strona nie działa, ale może będzie działał cache Google'a. O jak pięknie, słuchajcie. Aż wam zacytuję. Każdy kutas, który tu wypisuje brednie na mój temat, niech liczy się z tym, że będzie zbierał swój mózg ze ścian i sufitu. Dzisiaj skurwysyna zatłukłem własnymi rękami. Uzbrojony w 50-kilogramowe megawahadełko obciążone kowalium, rozpieprzyłem mu czachę i mózg. Policja nie wie, co się stało. Jeśli ktoś ma jakieś wąty, to też mu czachę rozpierdolę. Skurwysyństwo trzeba tępić i naprawdę obiecuję, że zrobię to teraz z każdym, kto mnie posądza o współpracę z SB. Każdego jestem w stanie namierzyć i dzięki urządzeniu, które dostałem od Enki, jako niewidzialny wejść do każdego pomieszczenia. Pozostaną tylko flaki na ścianach i bryzgi krwi, jak się wkurwię. To jestem o wiele silniejszy, niż na to wyglądam. Jak się wkurwię, to kiepszczaków napierdolę.
1: To pan Marek wygraża, bo nie wiem, bo byłem siku.
3: Tak. Pan Marek, który znowu zgasił swojego bloga, żeby znowu potem udawać, że coś mu tam nie działa, stwierdził, że kończy swój projekt na nowa hadełka, ale jeżeli chcecie się zapoznać z wpisem, wrzucę wam linka do czata, żebyście sobie na własne oczy zobaczyli, bo mowa niestety o tym słynnym TW Januszu, czyli panie Marku Podleckim. Panie Podlecki, czekam na wahadełko z kowalium. Możesz mi pan obciągnąć.
1: I w tym momencie oślepłeś na 2 minuty. My eyes, my eyes. No, uważaj, to tam są naprawdę takie energie, tam są takie w ogóle, wiesz, moce, że to się w pale nie mieści.
3: Uwaga, snajp!
1: Szlak go trafił, słyszeliście, macie dowód, czarno na białym. No, a ja mogę zaapelować, słuchajcie, weźcie, poreklamujcie trochę nocne radio gdzieś, co? Bo tak, nie wiem, już 3 lata chyba działa. I mniej więcej tak samo jest popularny cały czas, czyli wąska grupka.
3: Ja się tutaj nie zgodzę. Mamy mniej więcej podobne liczby, jeżeli chodzi o ludzi, którzy nas słuchają online. Ale kurde, sam to zauważasz, że jeżeli masz konkretną datę, konkretną godzinę, w której musisz usiąść za mikrofonem, jest to trudne. I tak samo jest trudne dla każdego z naszych słuchaczy, który nas teraz słucha. Natomiast mamy całkiem niezły pakiet, mamy całkiem niezłą grupę ludzi, którzy nas słuchają na UFie, którym teraz macham łapką i bardzo serdecznie pozdrawiam. I ta grupa się bardzo rozwija.
1: Niby tak, ale ja nie widzę tu jakiegoś odzwierciedlenia, na przykład w donejcikach. Jakoś tak jest w sumie gorzej niż było troszeczkę. To nie wiem, z czego to wynika, że więcej osób słucha. Jak w ogóle jak podajesz mi liczby, to jestem sam zaszokowany, że aż tyle offline na przykład słucha, a na przykład nie pamiętam, kiedy ostatnio był na PayPola jakiś donate. Dzisiaj jeden wpadł, dziękuję psycho, a tak wcześniej to chyba z 2 miesiące temu jakiś wpadł. Na konto też jakoś tak bardzo sporadycznie. Widać, że ci, którzy nas sponsorowali, przerzucili się na Patronite'a, no ale w rezultacie wychodzi to jakoś 2 razy mniej, tak na moje oko, tego, co było. No i trochę jestem nieszczęśliwy z tego powodu, bo jednak miło być tak docenionym, wiecie, tak w dosłownym tego słowa znaczeniu, nie tylko poklepanym po plecach.
3: Krawiec jest nieszczęśliwy, ho, ho, a ja tutaj za $300 muszę miesięcznie pracować w Disneylandzie, ho, ho, a krawiec jest, ho, ho, nieszczęśliwy, ho, ho.
1: O właśnie, od Grzesia wpadł donejcik całkiem fajny, bo to jest bardzo szczodry, to jest złoty człowiek, słuchajcie, to jest kochany człowiek, to jest wspaniały człowiek, zdolny, piękny, słuchajcie, człowiek, to jest bardzo mądry człowiek, to jest, jestem pewien też, że jest to bardzo też wysportowany człowiek i też bardzo wysoki i ma 2 metry i bujną, rudą grzywę, słuchajcie, taki muskularny, wspaniały człowiek, słuchajcie, no. A wy? Co?
3: Kurde, nie wyszedł. Aj, kurde.
1: A co to miało gardło być?
3: Gardło mi się przesunęło. Kiedyś mi wyjdzie.
1: Co to miał być, Kaczor Donald?
3: Nie.
1: Podczas stosunku?
3: Chyba, kurde, gwałcony przez pytona.
1: Kaczor Donald gwałcony przez myszkę Miki. No i wydałem się z moimi fantazjami seksualnymi niechcący na antenie. No dobra, słuchajcie, to my se idziemy.
3: Rozwijamy interes. No.
1: Tak więc miło było, słuchajcie, dziękujemy wam za wspólną przygodę, za te ostatnie lata z radiem.
3: Nie wiem, krawiec, jak ty, ale ja swój interes zwijam do cholewy i do nogawki.
1: No nic, do zobaczenia w nowym, lepszym świecie, kiedyś tam. Dziękujemy, że byliście przez tyle czasu z naszym radiem.
3: Zapraszamy na kanał YouTube Nocna Patologia.
1: No i pamiętajcie, zawsze możecie sobie wpisać tam w wyszukiwarce Krzysztof Kononowicz albo Śmieszne Koty, też będzie sobie czego posłuchać. Ja, ale i to z kamerką.
3: A szanuj Śmieszne Koty, bo ci przypierdolę.
1: Śmieszne koty, no, a to taki, no, ale fajnie było, ale się skończyło, miało być dobrze, wyszło jak zwykle, no trudno, ale było fajnie, będą to na pewno miłe chwile zapamiętane.
3: No. Ja mu jednak pierdolnę, albo każe to zrobić to chłopakom.
1: No i widzicie, i potrzeba miał zniszczyć i zniszczył, sprawdziło się, radio umiera, widzicie?
3: Dobra, pierdolaj już, bo on przeszkadzasz tylko.
1: Idę, dobra, to cześć.
3: To co, ja będę tak sam na korytarzu siedział. Halo.

Buźka, buźka, serduszka, mamy czwartek, godzinę 21, a to oznacza, że dzisiaj wieczór ze mną. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w audycji serii Luźne Gadki, jak to zwykle u mnie bywa w audycjach luźnogadkowych. Temat trochę jak najbardziej będzie, ale oczywiście też, ponieważ jesteśmy w klimacie luźnogadkowym, to zapraszam też do dzwonienia, Skype, nocne radio, jakby ktoś komuś coś leżało na wątrobie. Pamiętam, że tutaj z Zenkiem mamy się pokłócić, ale zobaczymy, czy będzie chciał, bo temat mam dzisiaj bardzo ciekawy, który będzie takim, można powiedzieć, motywem przewodnim dzisiejszej audycji. Ze względu na to, no zacznijmy od czego? Zacznijmy, moi drodzy, od początku. Od czasu do czasu zdarza mi się na audycji wspomnieć, że poruszam jakiś temat i kurde, tak sobie myślę, cholera, to jest tak duże, że to warto by było poświęcić na to osobną audycję, ewentualnie o czymś tam się dowiem i chcę zwyczajnie zgłębić te informacje i właśnie dzisiaj jest taki przykład, tak, ze względu na to, że dzisiaj opowiem wam, a w zasadzie mam nadzieję, że sobie porozmawiamy o biohackingu. Temat, który powstał mniej więcej, gdzieś się zaczął pojawiać w mediach, w internetach już ładnych kilka lat temu, kiedy to pokazały się osoby, które przykładowo wszczepiały sobie jakieś różne dziwne chipy albo w inny sposób sobie jeszcze to

wspierali w pewien sposób swój organizm i ja jako wielki orędownik transhumanizmu, jako wielki fan i wręcz można powiedzieć rozwiązań takich jak interfejs mózg-komputer projektowany przez Neuralink należącą do Ilona Muska, a także w ogóle entuzjasta technologii, człowiek, który dzięki technologiom zarabia na chleb i dla swojego kota. Postanowiłem zgłębić temat i żebyście wy już tego nie musieli robić, bo powiem wam szczerze, że im dalej w to szedłem, tym... Ale to sami zobaczycie. Biohumus, tak. Biohacking, tak. Na sam początek, sam termin. W ogóle termin jest piękny. Biohacking łączy ze sobą życie. No wszyscy żyjemy, no to raczej się lubi bardziej żyć niż nie żyć. No to trudno tutaj, by coś było tutaj dołożyć. Tak? I hacking, czyli wykorzystywanie swego rodzaju luk, jakichś ulepszeń technologicznych, naszej wiedzy, naszej umiejętności cywilizacyjnych po to, żeby coś ulepszyć, czyli tak naprawdę coś, co robimy całe życie, bo jakby na to nie patrzeć, świat nie jest dla nas przyjazny. On się stał dopiero przyjazny, kiedy myśmy zaczęli go zmieniać według własnych potrzeb, kiedy wprowadziliśmy rolnictwo, kiedy zaczęliśmy hodować zwierzęta, kiedy zaczęliśmy budować chatki z różnych dziwnych materiałów, piramidy, akwedukty, aż skończyliśmy na wieżowcach i lotach w kosmos. I tak, i ustawiamy cały świat dookoła według naszych potrzeb, modyfikujemy organizmy genetycznie, żeby na przykład mieć bezpestkowe winogrona, albo albo kukurydzę, która jest odporna na chemikalia, albo co to kurde było, jakieś tam pierdolniki, które mają dużo witaminy A, żeby rozwiązać problemami ze wzrokiem w jakimś tam biedniejszym kraju. Zajmujemy się tym cały czas i tylko i wyłącznie dzięki naszemu sprytowi, dzięki naszemu hakowaniu otaczającej rzeczywistości udało nam się dojść aż tak daleko. I swoją drogą, słuchajcie, strasznie mi miło, że impreza na czacie YouTube'owym zaczęła się dobre pół godziny przed rozpoczęciem audycji. Także pozdrawiam Gosię, Floki, Becie, pewne osoby, Batłomieja, Rybkę, Macieja, Lukasa też pozdrawiam, mimo że coś ma ostatnio nerwa na mnie, Ciosanego, Tomu, Anon TV i w ogóle wszystkich was tutaj zgromadzonych. Fajnie, że jesteście. Dobrze, fajnie znowu móc z wami sobie odrobinkę pogadać. No właśnie, i tak zacząłem kopać i zacząłem szukać pewnych informacji, ze względu na to, że pierwsze jakieś takie rzeczy, które się gdzieś tam pojawiały w materiałach głównie YouTube'owych, ale nawet to trafiło na strony National Geographic kilka lat temu, o czym swoją drogą trzeba też kiedyś zrobić audycję, w jakiś sposób redakcje, kiedyś uważane za, no może nie tyle naukowe, ale popularno-naukowe w pewien sposób skręciły sobie w dziwną stronę. Ale to jest materiał, to jest temat w ogóle na jakąś większą pogadankę w tym temacie. No właśnie, więc zaczęły się pojawiać informacje o tym, że istnieją ludzie, istnieją pewne osoby, które wykorzystują czy to właśnie wszczepy, czy to jakieś substancje chemiczne, żeby wpłynąć na swój organizm, żeby go zhakować, żeby trochę działał tak, nie do końca tak, jak jest zbudowany, jak jest powiedzmy zaprojektowany. Tutaj zaraz pewnie ktoś mnie to wytnie z kontekstu i będzie wmawiał, że tutaj zakładam istnienie projektanta, także nawet tego nie róbcie, bo wiem, gdzie mieszkacie. Przekształcić jego parametry w trochę inny sposób. Bo jak tak dobrze się skupić na tym, jakby się dobrze zastanowić, Fufu też pozdrawiam, Fufu, mój pierwszy podnóżek, oczywiście, że pozdrawiam, jak mógłbym Fufuszonka naszego kochanego nie pozdrowić. Naszej ulubionej teczkary. No właśnie, więc jeżeli tak sobie spojrzymy na taki proces ludzkiego życia, no własne, żeby już tam sobie nie wycierać mordy innymi osobami, to tak naprawdę całe nasze życie jest w zasadzie mnóstwo, wieloma okazjami do robienia swego rodzaju haków. I tak na samym początku, tak, o CRISPR-ach też będzie o CRISPR-ach bardzo, bardzo konkretnie. W ogóle mam dzisiaj tyle materiału, znaczy się tyle powiedzmy materiału źródłowego. Zobaczymy, jak to się, w którą stronę to pójdzie. Natomiast, no powiem szczerze, że takiej czytanki przed audycją naprawdę dawno nie miałem, ale temat jest na tyle ciekawy, że mam nadzieję, że samo gęste dla was wyciągnąłem właśnie dla was i

we biohackingu. Kurde, chcę tak się ustawić, żeby jakoś baby o mnie biły. Oh yeah. Czołem, Mikel. Dobrze, więc pierwsze, co mi przyszło do głowy, to taka refleksja, że w zasadzie to, co wkładamy sobie do gara, to, co jemy, to, w jaki sposób żyjemy, czy na przykład ćwiczymy, i to nie tylko muszą być ćwiczenia fizyczne, to mogą być też ćwiczenia intelektualne, są to swego rodzaju mechanizmy takie zmieniający nasz organizm, tak? No bo od ćwiczeń urosną nam mięśnie, od ćwiczeń umysłu mogą nam się wykreować nowe połączenia między neuronami, od tego, w jaki sposób się odżywiamy, no to jesteś tym, co jesz, także wiecie, jak to będzie w praktyce, ale se myślę, nie, no przecież głupota, tak? No to takie hakery, no to główne nie biohakery, no tutaj bardziej bio, a nie hakery. Bardziej mnie interesowała ta kwestia związana z techniczną stroną, która za tym stoi, czyli te wszystkie chipy, implanty, dodatki elektroniczne. I zgłębiłem sobie ten temat. Nawet mam tutaj parę linków do sklepów otwartych, co będzie w ogóle niesamowicie zabawne. No i może właśnie od tych chipów zaczniemy, bo to jest w ogóle punkt, od którego zrodził się pomysł na dzisiejszy temat, na dzisiejszą audycję. Bo ile jest naprawdę całe mnóstwo osób, które mają jakieś implanty właśnie wręcz elektroniczne, które na przykład służą im jako kompas, czyli tłumaczą w zasadzie wskazanie igły kompasu na jakiś mechaniczny ruch, który możemy odczuć naszymi zmysłami. Zasadniczo taka pierwsza rzecz, którą od razu daje się zauważyć, to jest to, że biohacking póki co, a jak będzie w przyszłości, to zobaczymy, ale póki co nie daje nam absolutnie żadnych szans na wykształcenie jakiegoś nowego zmysłu. Co najwyżej, będzie to swego rodzaju pomost, który przetłumaczy nam jakiś dodatkowy zmysł na ten zmysł, który posiadamy, czyli właśnie wykrywanie pola magnetycznego Ziemi, ewentualnie interakcja z przedmiotami, wykrywanie pola elektrycznego, tak? Czyli wykrywanie, dajmy na to, żył prądu idących gdzieś w ścianach. No, niektórzy monterzy by powiedzieli, że to całkiem mądrze, ale myślę, że monterzy raczej mają do tego osobne urządzenie. Ale o tym to na pewno sobie jeszcze szerzej i więcej będziemy rozmawiać. No i oczywiście przypominam, że tam gdzieś w opisie znajdziecie sobie link do Tipli, do mojego żebrotroniksa. Jakbyście mieli jakąś piątką poratować kierowniku, to by było fajnie. No właśnie, więc widzę, że są osoby, które mają maleńki magnesik tak wszczepiony pod skórę. I sobie myślę, okej, no fajnie, no ale po cholerę wam to, przecież to nie ma żadnego praktycznego znaczenia, tak? Bo przykładowo wśród grupy osób, które lubią sobie modyfikować ciało przez tatuaże, przez piercing, też jest pewna grupa właśnie takich, nie wiem, starożytnych biohakerów, można powiedzieć, którzy sobie wszczepiają pod skórę w różnych miejscach implanty. Implanty, które zazwyczaj są z jakiejś tam stali, jak to się nazywa, stal chirurgiczna czy coś takiego, żeby zrobić sobie, dajmy na to, nie wiem, jakieś takie diabelskie wypustki na czole, albo sobie na genitaliach zamontować coś takiego dla większych oczywiście, jakichś oczywiście doznań. Jakby nie spojrzeć, nawet zwykły kolczyk w uchu jest swego rodzaju implantem, ciałem obcym, który nam towarzyszy i jego praktyczne zastosowanie jest no czysto estetyczne, no ale nie oszukujmy się. Kto nie chce być piękny? Wszyscy chcą być piękni. Nawet jeżeli wydaje wam się, że nie chcecie, to myślę, że lepiej jest być ładnym niż nieładnym, a przynajmniej samemu sobie się podobać. Dlatego też oczywiście jest to pewien taki protoimplant, który służy co najwyżej do urody, ale właśnie idąc tym tropem, no to mamy właśnie magnesy, możliwość wykrywania przedmiotów, możliwość wykrywania, za chwilkę będzie o możliwości wykrywania przedmiotów, ale tak, wykrywanie pola elektrycznego, pola magnetycznego, magnes i to w zasadzie wszystko, tak? Oprócz tego są jeszcze w tych materiałach, tych wczesnych materiałach, o których słyszałem jeszcze zanim zgłębiłem temat, były informacje o tym, że ludzie wszczepiają sobie chipy RFID i NFC. Także bardzo krótki skrót tego, czym jest RFID oraz NFC, to są technologie takich pasywnych chipów, pasywnych kart. Mamy to w naszych telefonach komórkowych, mamy to w naszych kartach bankomatowych, niedługo będziemy mieli w dowodach osobistych. Zasadniczo

0: NFC i RFID są bardzo do siebie podobne, przy czym RFID jest technologią, która jest dużo starsza i pozwala na przechowywanie stosunkowo małej ilości informacji, ale ma większy zasięg, natomiast NFC pozwala, pozwala przechować i skomunikować się większą ilością informacji z nieco mniejszym zasięgiem, ale na tyle wygodnym, na tyle przyjemnym, żeby było to użyteczne. Czyli zasadniczo te chipy aż tak, no one nie są w żaden sposób inteligentne. W momencie, kiedy zbliżymy taki chip do czytnika tego chipu, no to ten chip nam się przedstawi z informacji dotyczącego jego numeru seryjnego, no i przykładowo przedstawi się też z informacji jakiejś dodatkowej, no szczególnie chipy NFC. Czy po wszczepieniu magnesów nie grozi przyklejenie się do lodówki czy kaloryfera. Wiesz co, no te magnesy, to tak powiem szczerze, że były w stanie podnieść jakieś tam, nie wiem, jakiś maleńki płatek metalu, więc zdecydowanie nie grozi, przynajmniej nie przy tej sile magnesów. Myślę, że jakby komuś coś odbiło i sobie wszczepił gdzieś w dupę magnes neodymowy, to myślę, że to byłby całkiem niezły prank. Ale to oczywiście wymaga też dużo większej ingerencji w organizm, ale o tym, o samych konsekwencjach i możliwościach płynących z wrzucenia tak naprawdę ciała obcego do organizmu jeszcze dzisiaj będę mówił. Na razie chciałbym się skupić, jeszcze wrócić do tego, czym jest RFID i NFC. Czyli zasadniczo te chipy pozwalają nam identyfikować. Przykładowo sam kiedyś parę lat temu, trochę zafascynowany właśnie nowym telefonem z NFC, wykorzystywałem sobie mechanizm tagów NFC. Czyli krótko mówiąc, w biurze miałem naklejoną taką maleńką nalepkę z tym chipem NFC i w momencie, kiedy położyłem telefon komórkowy tuż obok tego chipu, to wtedy ten telefon wiedział, że jestem w biurze i przykładowo zmieniał mi profil dźwięku, zmieniał mi, dajmy na to, numery blokowane, uruchamiał się pewien algorytm, który działał na zasadzie, jeżeli masz w zasięgu taki chip, to wtedy zrób to, a jeżeli masz w zasięgu taki chip, bo druga naklejka była, dajmy na to, u mnie w drzwiach, po wewnętrznej stronie. Przykładam telefon, pach, jestem w domu, nie muszę marnować prądu na GPS-a, nie muszę nigdzie wysyłać swoich danych. Mam informacje na podstawie tego chipu. W podobny sposób działają nasze karty zbliżeniowe, chociaż pod tym względem jest nieco jeszcze bardziej skomplikowanie ze względu na to, że mamy tutaj połączenie z bankiem i tak dalej. No i choćby te chipy, które będą w dowodach osobistych, o których być może już słyszeliście, afera się zacznie, podejrzewam, jeżeli dobrze pamiętam, w te wakacje, bo wtedy te smart dowody osobiste wchodzą do użytku. No to po pierwsze, no są to urządzenia pasywne, które posiadają pewne informacje. Te informacje oczywiście mogą być zaszyfrowane, mogą nie być zaszyfrowane. Sam kiedyś miałem zresztą laptopa z czytnikiem karty RFID, z czytnikiem smart card. To jest mniej więcej podobne, czyli coś pasywnego, co tylko daje od siebie w dużym skrócie informacje. Na zasadzie, że wgrywasz raz informację, że tutaj właścicielem tego dowodu osobistego, smart dowodu osobistego jest pan Adam Kotkiewicz, zamieszkały tutaj i jest wszystko i jeżeli, nie wiem, jestem gdzieś legitymowany, czy jestem powiedzmy w urzędzie i chcę załatwić swoją sprawę, no to przykładam swój dowód osobisty do czytnika i wtedy urzędnik ma już wszystkie moje dane, już mu się wszystko wyświetla w systemie, nie musi przepisywać PESEL-u z tego dowodu osobistego. Natomiast żeby zlokalizować ten chip, nie da się, po prostu się nie da. Dlaczego? Dlatego, że to może powinienem bardziej rozwinąć, ale myślę, że na razie taki krótki wstęp. Każde urządzenie elektroniczne wymaga zasilania. Krótko mówiąc, żeby uruchomić ten nasz chip i móc z niego czytać informacje, musimy położyć go w pewnym polu, żeby został właśnie zasilony, bezprzewodowo wzbudzony i żeby móc z niego czytać informacje. Krótko mówiąc, jeżeli będzie stał jakieś 100 metrów ode mnie typek i będzie chciał zczytać, dajmy na to, informacje z mojej karty bankomatowej, to musiałby w moim kierunku wykreować tak zajebiście dużo energii, żeby otrzymać tak słaby sygnał, którego z tych 100 metrów nie będzie w stanie odczytać. Więc będą was oczywiście straszyli, na pewno milion razy jeszcze się z tym spotkacie, że te chipy w dowodach złe, poza tym chipy już w paszportach, już z tego co pamiętam, całkiem są od całkiem dawna. To jest pasywne urządzenie zawierające informacje. Więc tak, więc mamy ten chip RFID, który możemy użyć.
1: Nikel.
0: Po co go możemy użyć? No, zastosowania tutaj, wam powiem, są całkiem ciekawe. Ze względu na to, że na przykład możemy użyć tego chipa właśnie jako zamiennik naszej zbliżeniowej karty płatniczej, co kiedyś tam wykorzystano. Dzięki, Mikel, pozdrówka. Lit dobrym audycjom. Tak, także, który możemy wykorzystać jako nasza karta bankomatowa, ale też na przykład do otwierania zamków. Wyobraźcie sobie, jak bardzo ciężkie jest przekręcenie klucza. No, wiadomo, nie jest, no ale mniejsze o to. Wobec czego istnieją takie zastosowania i to jest w ogóle piękny nagłówek, który znalazłem, słuchajcie, na jakiejś stronie, na stronie BBC, tak? Który został zalinkowany przez jakąś polską stronę z wypowiedzią biohakera, że dzięki chipowi w dłoni mogę otworzyć drzwi w samochodzie. A tutaj nie chcę się kłócić, ale myślę, że chyba każdy z nas jest w stanie otworzyć drzwi samochodu. I to nie tylko drzwi samochodu, nawet nie posiadając chipu. To mu co z zasilaniem z otoczenia, czyli temperatury ciała, wiesz co, wymagałoby to, to znaczy jest to teoretycznie możliwe, natomiast wymagałoby to całkiem skomplikowanego urządzenia, które byłoby ciężkie, które byłoby niewygodne. Myślę, że jakaś przyszłość w tym jest. Czy od takich audycji można nabawić się schizofrenii, jeżeli ma się w dodatku predyspozycje genetyczne? No jeszcze jak? Jeszcze jak? No i to, co do zasady, to jest akurat, to by było fajne, że w momencie, jeżeli odrobinkę przekroczymy ten skok technologiczny w postaci możliwości zasilania tych chipów, no to wtedy będą one mogły robić dużo więcej, tak? Ale to jest pieśń w ogóle przyszłości. Póki co, żeby... No okej, wszystkie elektrownie działają na zasadzie podgrzania czegoś, odparowania, uruchomienia turbiny, ale żeby sobie wstrzyknąć do krwiobiegu, czy tam gdzieś pod skórę jakąś małą elektrownię węglową, no to ciężko będzie. Ale no właśnie, więc wracając, no to może sobie otworzyć drzwi. Co z jednej strony może, no dobra, no jest choć trochę ciekawe, ale z drugiej strony też jest bardzo niebezpieczne, no bo takiego chipa, moi drodzy, no to można wam po prostu odciąć, ukraść, tak? Poza tym nasz organizm też ma mnóstwo innych wspaniałych cech, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację. Jest to odcisk palca, jest to skan siatkówki, są to nasze rysy twarzy, które też są bardzo unikalne, jest to w końcu, i to jest taka moja ulubiona metoda, jest to trójwymiarowy obraz naczyń krwionośnych w naszych palcach. Każdy człowiek ma kompletnie inny wzór. To jest kilka tysięcy razy bardziej unikalne niż odcisk palca, więc mamy mnóstwo już takich rzeczy do identyfikowania. Więc może się wydawać, że wszczepianie sobie chipa, który jest tak naprawdę technologią całkiem przestarzałą, nie jest do końca mądre. Ale... Ja się nie zrażam, słuchajcie, tutaj jeszcze sporo mam wam do powiedzenia, jeszcze i o chipach, i o innych metodach będzie. Więc jak to w momencie, kiedy już odczytałem sobie takich parę trochę informacji, no to pierwsze co, no to zacząłem sobie szukać jakichś takich grup, forów dla biohakerów, bo tak sobie myślę, no kurde, no jeżeli chcę się dowiedzieć o wędkarstwie, no to powinienem zapytać kogoś, kto się tym zajmuje. I to hobbystycznie dajmy na to, ale jest praktykujący, tak? Nie pytać w sklepie wędkarskim, bo on będzie mi coś chciał sprzedać. Nie. Znajdźmy ludzi, którzy z tego korzystają. I to był mój pierwszy błąd. Dlaczego? No bo natrafiłem między innymi na biohakerskiego Reddita. O ile o Reddicie już tutaj wiele razy sobie rozmawialiśmy w przeróżnym gronie i doszliśmy do wniosku, że to jest nawet całkiem wartościowa platforma dyskusyjna pod warunkiem, że nie dotyczy to polityki. No to znalazłem subreddita dla globalnej społeczności biohakerów, która obecnie ma ponad 31 tysięcy członków, z czego w tej chwili 99 jest online i została utworzona w 2012 roku już, czyli kurde, to wyciąga się ponad moje pierwsze jest wcześniejsze niż moje pierwsze usłyszenie o biohackingu jako takim. No i tak sobie czytam, przeglądam i se myślę, tutaj w zasadzie nic nie ma ani trochę o jakichkolwiek chipach. Dobra, tam trochę jest, bardzo mało jest o chipach, ale jest to o takich rzeczach jak okulary blokujące niebieskie światło, co ma trochę sensu. A jak suplementy diety, ale to suplementy diety po prostu ładowane szpadlem do taczki i potem tą taczką zżerane. Zastąpienie żarcia jakimiś proszkowymi substytutami ze zmielonych karaluchów i Bóg wie czego jeszcze, które smakują jak banan. Smakują jak banan, ale są w stanie zapewnić ci wszelkie potrzeby na proteiny, białka, węglowodany i inne pierdoły. A przy tym jeszcze pomogą się odchudzić, bo będą zawierać tam jakieś suplementy. Ja tak sobie czytam, patrzę. W ogóle wyświetlała mi się, co jakiś czas mi się wyświetla taka reklama pewnej firmy, która wiem, że bardzo lubi pozywać, więc powiem tylko, że się zaczynają na hu. No i promują takie szejki, niby prozdrowotnościowe, które właśnie są bardzo wegańskie, że robisz sobie taką papkę i to zamiast obiadu i kolacji i śniadania i w ogóle przerzucasz się na taką dietę właśnie papkowo-szejkową. No i to podobno ma coś działać. Mój kumpel z pracy się na to skusił. Nie wytrzymał zbyt długo, jak to stwierdził, smakowało jak gówno, a działało jeszcze gorzej. Cały czas też schodził zmęczony, nabawił się różnych dziwnych niedoborów. W sumie to powinno mnie trochę nauczyć, bo sam w swojej diecie, mimo że nie robiłem jakichś szczególnych ekstremów, to też nie zadbałem o dostatecznie zbilansowane posiłki, co pół roku później zrobiło mi taki backfire, że jeszcze się zbieram. Tak. Widzę, że tutaj nie tylko ja coś takiego dotknąłem. Dokładnie tak.
1: Gosia, gejzer. Wersja 2 stycznia 37 roku.
0: To słuchajcie, to już jest biohacking. Zmiana swojej diety to już jest biohacking. I to, co mówiłem na początku, czyli ta moja pierwsza obawa, że takie rzeczy jak, nie wiem, jak zdrowy tryb życia, ćwiczenia, może jakaś suplementacja, no to to już jest biohacking, kurde. O, słuchajcie, wow! Dzięki, Gosiu, wersja 2.1.3.7, słuchajcie, jak update wyjdzie, to bój się, panie Bobrze, dzięki wielkie za zacnego donata. No właśnie, więc aż sobie teraz otworzę i kurde, już pomijając pewne suplementy, które, o których, i to jest bardzo ważne, to przyjdzie do Polski. Moda na to przyjdzie w ciągu roku, dwóch, góra pięciu. Dlaczego? Opowiem wam zaraz o tym trochę więcej, bo zauważyłem pewną podobieństwo modelu w stosunku do pewnych innych rzeczy, które już bardzo dobrze funkcjonują na polskim rynku. Pewne osoby, Nocne Radio, czy to prawda, że men jest na diecie nic niejedzeniowej? Jak każda osoba, która mówi, że jest na diecie i nic nie je, to wtedy pytamy, czy oddycha. Bo jeżeli oddycha, to znaczy, że kłamie. Bo żeby oddychać, trzeba jeść, bo oddychacie to jest nic innego jak pobranie powietrza i wydychanie spalin. Więc jeżeli nie masz co palić, no to wtedy nie będziesz, to znaczy wróć, jeżeli nie będziesz dawał paliwa, no to wtedy nie będzie też reakcji spalania, więc jednocześnie musisz przestać oddychać. Swoją drogą Thunderfood bardzo dobry materiał na ten temat robił. No właśnie, więc suplementy, diety, ale parę historii mnie w ogóle urzekło, aż sobie tutaj otworzyłem. No i jeden użytkownik o niku Hidden Cow, ukryta krowa, twierdzi, że ekran komputera sprawia, że mu się chce srać. Serio. Tak wyrywkowo cytując, trochę się waham, żeby zadać to pytanie, bo może się wydawać, że to jest dowcip, ale wygląda to mniej więcej tak. Od jakiegoś czasu zauważyłem szczególny fenomen. Pierwszą rzeczą, kiedy wstaję rano i loguję się do mojego komputera, przeglądam sieć, jest to, że czuję ruchy perystaltyczne, które kumulują się i zmuszają mnie do pójścia do łazienki. Wydaje mi się, że to jest całkiem fajny mechanizm aktywacji. Czy to jest coś związane z dopaminą? Czy mój system endokanabinoidowy działa w wyjątkowy sposób? Czy może jest to związane z relaksem? Kiedy to się dzieje też i korzystam z łazienki, następnie przychodzi głód, jakby coś ze mnie się wywaliło i teraz mam ogromne poczucie pustki w środku. To jest dobra kupa. No, i znowu sprawdzam, sprawia, że jestem bardzo, bardzo głodny i niemalże ciężko mi się oddycha. I tutaj wypisuję całą swoją hipotezę od tego, że komputer, do którego podchodzi rano, sprawia, że mu się chce srać. I ludzie, i w ogóle komentarze są boskie. Może to przez siedzenie. Ale zazwyczaj stoję. Może to przez stanie. Jeden komentarz, który zaorał. To się nazywa budzenie się. Twoje ciało reaguje na niebieskie światło i wtedy przyspiesza proces budzenia się. To całkowicie normalne. To całkowicie normalne o poranku. Ale słuchajcie, jaki trzeba być mindset, żeby.
1: A jak coś zostanie, to żeby można
0: połączyć taki całkiem naturalny odruch związany z tym, że nie wypróżnialiśmy się przez kilka ostatnich godzin, z tym, że pierwszą rzeczą, którą robisz. Oh my, ale dzisiaj wór się rozkręcił. Z donatikami. Wielkie dzięki to misiu. Będzie troszkę o. Będzie trochę o żywności. Tam trochę tego już poruszyłem. Ale o żywności jeszcze parę słów będzie. No ale to, na co chcę zwrócić uwagę, to jest swego rodzaju taki mindset. Jakaś taka swego rodzaju moda, że nagle trafiliśmy w miejsce, gdzie jest biohacking i nagle wydaje nam się, że mamy. Złoty młotek. A kiedy mamy złoty młotek, to wszystko wydaje się być gwoździami. I wszędzie przykładamy ten biohacking. Już tutaj nie wgłębiając się, bo nie miałem najmniejszej ochoty czytać tego... sekundka, gdzieś tu było. Czy jest jakiś biohack, żeby przestać myśleć za dużo o mojej byłej dziewczynie, która mnie odrzuciła i przez którą nie mogę spać? Czekajcie... Biohack. To pojęcie gdzieś tak sobie poszło, zostało wyplute, przemielone i matko bosko kochaną. Mamy naprawdę mnóstwo jakiegoś takiego, bardziej bym powiedział, coachingowego pieprzenia. No właśnie, coaching. I tutaj powoli będę zmierzał do punktu, w którym chciałem wam opowiedzieć, dlaczego widzę, że może trochę ta audycja będzie jako ostrzeżenie, bo tak już pewnie się zradziłem z mojego obecnego podejścia do biohackingu, ale będzie fajny plot twist, także zostańcie ze mną jeszcze trochę. Zostańcie do końca, bo plot twist będzie na końcu, bo się okazuje, że biohacking jednak jest fajny, tylko że gdzieś ktoś wziął to pojęcie i zaczął sprzedawać snake oil na tym. No właśnie, o czym ja to mówiłem? Dobra, tutaj miałem gdzieś otwarte, to było bodajże biohacker.pl czy coś takiego, sekundka, tutaj miałem gdzieś zakładkę. W ogóle najpiękniejsza rzecz, która była powiązana, ale to jeszcze za chwilkę. No i mamy tutaj na stronie już polskiej, całkiem już wyroboconej, wypozycjonowanej, mamy parę konkretnych informacji. Pierwsze, co mi się podoba, autor bloga od samego początku mówi: jestem marketingowcem i przedsiębiorcą, który chciał mieć więcej energii do działania, budzić się wyspanym i w dobrym nastroju, poprawić skupienie, pewność siebie, siłę woli, inteligencję i zdrowie. I to już w wieku 30 lat postanowiłem zacząć się uczyć, jak opóźniać efekty starzenia. Oh my god, właśnie. To jest chyba, kurde, część tak bardzo zajebiście wspólna dla wszystkich wannabe biohackerów, dlatego biohack spali jej zdjęcia. Brawo Tomu, brawo, idealnie. No właśnie, opóźnianie efektów starzenia, bo wygląda na to, że z tych wszystkich, to jest jakiś, można powiedzieć, część wspólna. Zawsze kiedy pojawia się dyskusja, czy jakaś grupa mówiąca o biohackingu, to gdzieś ten strach przed starością, przed tym, że będziemy chorować, będziemy słabsi, będziemy mniej pojętni, jednak cały czas w nas jest i to jest bardzo dobra okazja, żeby... Zbudować pewną fałszywą nadzieję i powiem szczerze, że sprzedawanie suplementów, diety odwracających proces starzenia się jest zwykłym skurwysyństwem, natomiast jest bardzo popularny, ale jeszcze do sprzedaży przejdę w dalszym ciągu audycji. To, co mi się spodobało, to jest to, że całkiem sensownie ów autor bloga biohacker.pl wylistował sobie swoje problemy i swoje oczekiwania. czyli tutaj prokrastynacja, zmęczenie, introwersja, lęki, brak energii, brak sportowej sylwetki, obniżone libido. Okej, no. Czego chcę? Subiektywne uczucie szczęścia, poprawa skupienia, bystrość umysłu i błyskotliwość. Do bystrości to mogę polecić jeden kanał fajnego coacha na YouTube. Podnieś VO2 max do cirka 70. Nie wiem, co to jest. Zbudować i utrzymać sylwetkę marzeń oraz życiową formę w prezencie na 40 urodziny, co daje mi 4 lata na realizację. I tutaj, kurde, powiem szczerze, że 6 obszarów do zaatakowania w biohackingu. Higiena snu, optymalne życzenia, optymalne ćwiczenia, zdrowie psychiczne, testy i badania, suplementy, diety. Pomijając te dwie ostatnie rzeczy, to by znaczyło, że mój kot jest biohackerem. Bo ćwiczy, śpi, żywi się, dba o swoje zdrowie psychiczne. Na mojej kanapie wydrapując jakieś dziwne rzeczy, przypominające pentagramy i runy. Po czym mamy... I no właśnie, to już jest biohacking, tak? Coś, co jeszcze 10 lat temu byśmy nazwali, dajmy na to, nie wiem, zdrowym sposobem życia, czy takim wręcz optymalnym sposobem życia, bo to też wydaje mi się, że jeżeli... brak sportowej... No dobra, to wymaga trochę więcej, tak? No ale to by znaczyło, że już od setek tysięcy lat tak naprawdę mamy... O, gejzer, wydajność tlenowa płuc, dzięki wielkie, dzisiaj się dowiedziałem. A taki różaniec to sobie można wszczepić. Wiesz, że to jest całkiem niegłupie. Taki jeszcze, żeby, nie wiem, tam prądem cię raził na przykład, kiedy masz przerwę na ojczy nasz. To by było dopiero.
1: Pozdrawiam całe uniwersum oraz te radyjko, potrzeba do pieczenia
0: więc tak,
1: chleba.
0: Więc tutaj koleś całkiem regularnie, całkiem to znaczy sensownie, nawet trochę zbyt za dużo podchodzi do tematu, bo zakłada sobie, że będzie regularnie badał krew co 30 dni, będzie badał poziomy metali ciężkich, w szczególności rtęci, co nie wiem czym jest podyktowane, no ale jego kasa, jego badania, no to okej. Okay. Badanie witaminy D i B12 jeszcze powiedzmy, że jest mniej więcej uzasadnione, tym bardziej, że koleś miał iść na dietę. Profil lipidowy i hormony, w tym testosteron całkowity, wolny estrogen i IGF-1. No dobra, nie oceniam, tak? No każdemu jego porno, mi się wydaje, że to przesadzone. Kurde, powiem szczerze, od początku brzmiało jak jakieś takie, nie wiem, szukanie, nie wiem, próba sprzedaży czegoś. A w końcu mnie zdziwiło, bo na samym końcu tego wprowadzenia do biohackingu, postu z roku 2018, jest uczciwe przyznanie się do błędów, które popełnił. Bardzo dużo zainwestował w suplementy diety, na które wydawał średnio miesięcznie 150 funciaków, co jak się okazuje, praktykował to przez 15 lat, co daje w sumie sumę 27 tysięcy funciaków, czyli według kursu z 2018 pozostawił firmom produkującym odżywki 130 925 zł, za co mógłby sobie kupić Porsche Macan. Pajakie masz do najdy, no, niedługo będziesz mógł rzucić pracę. Dzięki jeszcze Macie, ja nie zauważyłem donate'a, pozdrawiam całe uniwersum oraz całe te radyjko, potrzeba do pieczenia chleba. Ha, dzięki wielkie. Czy ty czytałeś tę książkę, którą tobie ostatnio polecałem, Boundless Greenfielda? Nie, nie czytałem, jest jeszcze na długiej liście. Więc tutaj już pokazuje nam trochę, że niby koleś taki biznesmen marketingowy, a mimo wszystko dał się wciągnąć w pewne jakieś bagienko, ale ogromny szacunek za to, że przyznał się do tego, że to jest swego rodzaju pułapka, która tutaj jest postawiona, która coś nam obiecuje i daje nam pewne bardzo drogie suplementy, które tak naprawdę, no suplementy jak suplementy, no suplementy suplementują dietę, która nie jest pełna, tak? Jeżeli jesteś na diecie, albo jesteś górnikiem i zapierdalasz, albo w fabryce azbestu, no to wiadomo, że musisz coś suplementować, bo twoja dieta może temu nie odpowiadać. A w przypadku jakiejś, nie wiem, zrównoważonej diety, w której może wam pomóc dietetyk, który będzie was kosztował górę te 150 zł za konsultację, można sobie zbudować sensowną dietę, tylko fajnie sobie poprosić kogoś mądrzejszego o to, żeby nam to zrobił. Co mi też przypomina jedną z reklam Facebooka, gdzie po wypełnieniu ankiety online można było dostać skustomizowane, taką specjalną paczkę, rodzaj suplementów dla swojego zwierzęcia. Że tam, nie wiem, że wypełniasz, czy tam wychodzący, czy niewychodzący, ile waży, ile ma lat i tak dalej. No to tutaj suplement na to, suplement na to, suplement na to. I potem się okazuje, że to taki 5-letni kot to musi wpieprzać więcej tabletek niż moja 85-letnia babka. Czekolady z fabryka nie jedliście. No niestety nie jedliśmy, do mnie nie przyszła. No właśnie, więc skoro rozmawiamy sobie o suplementach, jak się okazuje... I ciągle w momencie im dłużej, im bardziej brnąłem w kierunku biohackingu, to sobie myślałem, przecież opracowaliśmy nie tak dawno przecież tą słynną metodę CRISPR, która pozwala na dokładną edycję genów. No te chipy, no to już sobie omówiliśmy, a tutaj suplementy. Więc zacząłem szukać suplementów. I powiem wam szczerze, czy gdzieś ja tutaj na pewno miałem sklepik. A nie, tutaj mam sklepik z implantami. Oj nie, wygląda, że sobie tego nie wyciągnąłem. Sekundka. Nie tu, Gizmodo też nie tu. No dobra, nie mam. Natomiast było w tym sklepie z suplementami, amerykańskim sklepie z suplementami, jedna rzecz, która mnie, powiedzmy, odrzuciła, bo sam sobie przykładowo suplementuję melatoninę, dlatego że mam, że słabo śpię, że inne rzeczy za bardzo mi wróćcie. Od zawsze śpię słabo, a leczenie bezsenności takiej chronicznej jest cholernie trudne. Więc się okazało, że wdrożenie właśnie melatoniny w jakichś takich przyzwoitych dawkach, typu 3 mg na noc przed snem, spokojnie sprawiły, że mój sen się wyrównał naprawdę fajnie. Także jeżeli macie problem z własnymi hormonami, te ze sklepu też są dobre. No właśnie, więc w tym sklepie znalazłem, była też między innymi melatonina, która kosztowała bodajże za dawkę 300 mikrogramów, czyli 10 razy mniejszą niż tą, co ja sam stosuję i powiedzmy, która nie jest jakoś szczególnie mocna i która jest w ogóle 3 razy mniejsza od najmniejszej dawki dostępnej na polskim rynku za jakieś obrzydliwie chore pieniądze. No ale oczywiście wszystko jest organiczne, wszystko jest gmofre i tutaj można naprawdę dużo, dużo na ten temat powiedzieć, a inne suplementy, no wtedy też były między innymi jakieś suplementy anti-agingowe, gdzie wszystko miało swoje 3-literowe skróty i się czułem normalnie, jakbym czytał stronę NASA JPL, gdzie wszystko musi mieć swoją 3-literową nazwę i być podpartą jakimiś dziwnymi badaniami. I kurde, muszę to wyciągnąć i potem wrzucić sobie, potem wrzucić w opis dzisiejszej audycji. Dlatego, że między innymi był tam dział mniej więcej w stylu, cytując z pamięci, nauka stojąca za naszymi odkryciami. I między innymi było tam parę publikacji naukowych, właśnie, że coś tam było opublikowane w Nature. Okej, klikam sobie w to Nature, no i wyskakuje mi podaj mail, żeby dostać to opracowanie. No dobra, słuchajcie, jest taki fajny serwis, nazywa się mailnesia.com. Krótko mówiąc, to jest taki mail do śmieci, nie zakładamy tam konta, po prostu wpisujemy sobie cokolwiek chcemy i te wszystkie skrypty są publiczne i tam wysyłamy śmieci. Dobra, wysłałem, dostałem, czytam, szukam. No i co? No okej, okay, no jest jakaś praca, która... która mierzyła poziom stresu na podstawie... To było inne, do tego zaraz przejdę. Była praca, która oczywiście była mądrze skonstruowana, miała dziwne słowa, miała wykresy, była ładną latechową czcionką napisana, ale nie znalazłem żadnego potwierdzenia jej istnienia gdziekolwiek w internecie. Nikt nigdy w żadnym Google Scholar czy Vargsif nie występował z takim tytułem pod takim nazwiskiem. No ale kurde, dlaczego miałoby to Dlaczego by to miało zadziałać? Tomu, czy suplementując się nie rozleniwiamy własnej produkcji? Dobre pytanie, ale powiem uczciwie, że nie wiem, a ze względu na to, że jesteśmy w temacie zdrowotnym, to konieczny disclaimer, który staram się zawsze w tematach zdrowotnych powtarzać. Nie bierzcie moich słów jako cokolwiek więcej niż ciekawostka, taka powiedzmy popularno-naukowa. I absolutnie nie traktujcie tego jako doradztwo. A szukając medycznych porad, pójdźmy do ludzi, którzy są lekarzami. Czy ktoś wie, jaki ma efekt kanakurmin? To nie wiem, nawet jakaś kurkumina czy coś takiego? No nie wiem. Dobra, zostawmy ten temat. Wróćmy do kwestii sklepów. Więc właśnie, to jakieś suplementy w proszku, które okej, istnieją, spoko. Są totalnie drogie. Są tak drogie, jak wyciąg z buraka u Jerzego Zięby. Serio. Dlatego daj sobie łeb na sucho ogolić, że w ciągu 5 lat będziemy mieli sklepy biohakerskie właśnie w stylu ukrytych terapii. Że dokładnie to zostanie przeniesione na polski rynek, bo Polacy uwielbiają suplementy. Uwielbiają żreć te nikomu niepotrzebne tabletki bez jakichkolwiek badań, bez jakichkolwiek konsultacji z lekarzem, a za tym idzie zajebisty pieniądz. To Boże, nie jest Big Pharma, ale Small Pharma, którą robisz w jednym swoim magazynie w garażu gdzieś tam w Rzeszowie, spokojnie wystarczy, żeby zaspokoić ciebie i twoją najbliższą rodzinę. Potrzeby w niczym nie słuchajcie, bo to aktor. Tak właśnie jest. Dobra, słuchajcie, to ja tutaj za chwilkę jeszcze przejdę i opowiem wam o sklepach z chipami, bo tutaj trochę w temacie chipowym będziemy sobie biegać. A w międzyczasie, ze względu na to, że zapierdzielam jak aż miło i mi trochę w gardle zaschło, zrobimy sobie przerwę, aczkolwiek zrobimy sobie dzisiaj przerwę niedużą. Nietypową, ponieważ nie tak dawno na kontakt małpa nocnaradio.pl pojawił się mail od osobnika, którego kojarzyłem z imienia i nazwiska i byłem w głębokim szoku, że rozpoznałem i że to jest ta sama osoba. Mianowicie Daniel Potasz, współzałożyciel rockowej grupy Moonlight, działającej w latach 90., gdzieś tam na początku 2000, trochę też, odpowiedzialny za psychodeliczne klawisze, które za tym stoją, działa z nowym projektem i poprosił między innymi nas, bo tak widzę, że się pojawia w przeróżnych rozgłośniach ostatnio, o pomoc w promowaniu swojego nowego utworu Another Man, który wyprodukował wraz z Katarzyną Klimczyk na wokalu. W opisie audycji znajdziecie m.in. link do YouTube, a także jest dostępny na popularnych serwisach streamingowych, ale w wolnej chwili wejdźcie tam na ten link na YouTube i zostawcie mu łapkę w górę. Myślę, że wam, a przynajmniej niektórym osobom się spodoba, także ja do was wracam za chwilę, a przed wami Potasz.

To był Potasz i Las, Another Man, czyli Daniel Potasz i Katarzyna Klimczyk. W opisie audycji znajdziecie linki do Spotify'a, a także do ich kont na social media. Polecam zostawić łapkę w górę, komu się podobało, i followować, bo fajnie jest wtedy. No właśnie, a my tymczasem wracamy do biohackingu, do nowoczesnych technologii, które jak póki co okazały się absolutnie ani trochę nie nowoczesne, ale kurde, to teraz sobie znalazłem jeden ze sklepów, który strasznie mnie rozbawił, słuchajcie. Sklep nazywa się DangerousThings.com. Dangerous Things, to kurde, to już samo w sobie mówi, że to jest, kurde, słuchajcie, to jest trochę ciężkie, trochę niebezpiecznie, trochę niefajne. I tutaj, w takich sytuacjach, jaki koniec audycji? Nie, jestem, jeszcze trochę z wami posiedzę, gdzie można znaleźć gotowe zestawy, które zawierają strzykawkę już z władowanym do tej strzykawki chipem, który możemy sobie bezpiecznie wstrzyknąć pod skórę przy użyciu tych podstawowych, nie wiem, robiliście kiedyś zastrzyk, umiecie robić zastrzyk, a zrobić, położyć coś sensownie pod skórą. No i co my tutaj mamy, słuchajcie? Mamy oprócz tych implantów, o których wam mówiłem, czyli NFC, magnesy i wykrywanie pola elektromagnetycznego, jest jeden jeszcze zajebisty z żaróweczką LED. Mogą ci się palce świecić jak u IT. Za jedyne $163 i 20 centów. Magnes. Chip z magnesem kosztuje zaledwie $300, a ten NFC kosztuje $229. Dla porównania pamiętam, kiedy wam opowiadałem o tych tagach NFC, no to taki jeden naklejany. No oczywiście to nie był sterylny, tak, i tak dalej. No to powiem, że tam chyba za 15 zł kupiłem ich 5 i to było drogo. I to było naprawdę drogo. WB to stara helupiara pewnie, kurde, umie robić zastrzyki. No właśnie, więc są to rzeczy bardzo kosztowne, które z drugiej strony nie dają absolutnie nic. I między innymi w tym sklepie DangerousThings.com mamy... urzekło mnie to, gdzie jest z jakiegoś filmu ukradzone zdjęcie i podpis... Cyborg Transformation Kit. Za jedyne $100 potrzebujemy, czekajcie, aż sobie przypomnę, jeden tak NFC, drugi tak AirFit. Okej, okay, spoko. Interes naprawdę ogromnie zajebisty. Ty, ale sztuczna szczęka LED to by było dobre, wiecie? Ja pierdzielę, albo słuchajcie, tak ten, jak ktoś pracuje, nie wiem, w jakiejś żabce albo w jakimś banku i się musi uśmiechać, bo tak ma zapisane w umowie, żeby na przykład się wyświetlała reklama banku na zębach czy coś takiego. Tutaj Robert prosi o linka, już wam wrzucam na czata YouTube'owego linka do tego sklepu, gdzie sami sobie możecie zobaczyć. Ale jeszcze, dopóki rozmawiamy o chipach, bo zaraz będę chciał przechodzić do terapii genowych i do CRISPR-a, i edycji genów, to jedna istotna rzecz. Ilu z was ma psy albo koty? Myślę, że trochę was jest. Myślę, że też wśród was będą osoby, które mają psa lub kota zaczipowanego. I myślę, że ci, którzy mają takie zwierzęta, zdają sobie sprawę z tego, że chip, jak każde ciało obce, które jest zaprojektowane tak, żeby było neutralne, żeby nie powodowało stanu zapalnego, chip migruje w naszym organizmie. Jeżeli sobie wstrzykniemy w to popularne miejsce pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym tego chipa, to nie jest powiedziane i nikt wam nie obieca, że za rok czy za dwa ten chip się znajdzie gdzieś w okolicach nadgarstka, a potem gdzieś sobie tam głębiej wyląduje i czegoś na przykład witalnego nie zatka.
to jest ten problem, tak? Jeżeli idziemy do weterynarza z naszym zwierzęciem, no to weterynarz podczas takiego rocznego przeglądu zweryfikuje, czy ten chip jest w stanie właściwym, tak? Czy on nie został na przykład zgnieciony, uszkodzony, dajmy na to. No i przede wszystkim, czy on nie zmigrował, bo jeżeli chip zacznie migrować, to trzeba go usunąć, tak? I wszczepić go, dajmy na to, gdzieś indziej, jeżeli jest, dajmy na to, taka opcja jest dalej sens, bo jeżeli to jest tam, nie wiem, 15-letni kot, który już dawno nie wychodzi dalej niż od miski do kuwety, od kuwety do miski z przerwą na 10-godzinną drzemkę, no to wiadomo, że nie zawsze sens jest chipować. Tak, no, pozdrawiamy koty Gosi i Tomu. Więc robienie takich eksperymentów samodzielnie jest, powiedzieć niebezpieczne, to mało. Ale wydaje mi się, że koniec... Gejzer skończy się przykładaniem siusiaka do czytnika w sklepie. Oh my god, piękne. O Boże, mam nadzieję, że wtedy przynajmniej wymyślą jakieś podgrzewane czytniki, bo tak to będzie przypał. No i tutaj też na tym sklepie możemy znaleźć chip za jedyne $40. Chip, który odczuwa temperaturę. Nie wiem, ja to tak po prostu czuję temperaturę. Nie potrzebuję do tego żadnego chipa, ale srał to pies. Po co te tagi NFC? Psycho mówiłem na samym początku audycji, także nie będę się powtarzał, żeby tutaj stałym słuchaczom nie zabruździć, więc odsyłam sobie do odsłuchania od początku. No właśnie, więc póki co nie mamy żadnego sensownego zastosowania do tych chipów. Ale w momencie, kiedy przeglądałem sobie tego przeklętego Reddita, trafiłem między innymi na artykuł i tutaj właśnie wrócę sobie i trochę wam opowiem o tych chipach, które najbardziej mnie interesują, czyli tak zwany body hacking, który jest czymś zupełnie innym niż biohacking. Tutaj mówimy konkretnie o modyfikacjach, które robimy w naszym żywym organizmie, żeby coś sobie zmodyfikować, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. No i między innymi mamy tutaj takiego, gdzieś tutaj sekundka miałem artykuł, już sobie otworzę, bo bardziej mnie zaciekawiła dyskusja, która stała pod spodem. Więc tak, Josiah Ziner, to się chyba tak w ten sposób mówi, kiedyś w ramach jakiegoś takiego, można powiedzieć, nie wiem, takiego popisywania się na jakiejś konferencji, ściągnął gacie i wstrzyknął sobie właśnie materiał, który zawierał ten mechanizm CRISPR, o którym za chwilkę jeszcze trochę więcej powiem. W 2018 roku w artykule czytałem, publicznie stwierdził, że przeprasza i że zrobił głupio i że nie powinien tak robić, bo zachęcił ludzi do bardzo, bardzo niemądrych rzeczy. Oj, to misiu, RTG są zajebiste, muszę to sobie skitrać. W sumie to może z tobą pogadam czy coś, bo w Polsce są dwa razy droższe. No właśnie, więc zacznijmy tutaj od dyskusji, że jest to swego, że tutaj ktoś, że ta osoba próbuje wykorzystać całe środowisko biohakerów, że najpierw tutaj zachęca, a teraz zniechęca, niech się ogarnie. Więc co zrobiłem? Poczytałem o tej metodzie edycji genów, o której tak głośno ostatnio... And here's your Uranus. Tak, więc sobie poczytałem o metodzie CRISPR i podobnie, mówię o rzeczach medycznych, nie znam się na tym, więc traktujcie to tylko jako ciekawostkę, a oprócz tego jest to grubo powyżej mojej kompetencji, wobec czego mogę robić karygodne uproszczenia i mogę się tutaj mylić i nie opowiedzieć tego tak dokładnie jak powinienem, więc z góry uprzedzam, nie rozliczajcie mnie za bardzo z tego, postaram się opowiedzieć na tyle, na ile potrafię, ale to nie jest podręcznik do biologii, to są luźne gadki. Krótko mówiąc. Metoda CRISPR jest metodą, którą podejrzano w systemach obronnych bakterii, ponieważ bakteria posiada pewne informacje, jej układ odpornościowy zbudowany jest na tej zasadzie, że posiada pewne fragmenty kodu genetycznego patogenów, które wcześniej ją zaatakowały, dzięki czemu potrafi rozpoznać po raz kolejny, jeżeli taki patogen ją zaatakuje raz jeszcze, a następnie wypuścić ten, nie wiem jak to
po polsku ładnie powiedzieć, wypuścić substancję, która sprawi, że ten patogen zostanie uszkodzony na tyle, że nie będzie w stanie się dalej pracować, nie będzie w stanie dalej się reprodukować. Dlaczego to jest dla nas fajne? Dlatego, że pozwala nam analizować kod genetyczny w bardzo tani sposób. I to jest najważniejsze w całej tej metodzie, bo metody do tego już mamy od dawien dawna. One są kosztowne, zresztą wiecie, jak wygląda z testami, jak to wyglądało z testami PCR. Jesteśmy blisko tej metody, ale to jest trochę bardziej skomplikowane, aż w końcu łącząc to z jeszcze jedną inną metodą, której nie zrozumiałem, więc nie będę wam mówił, jak ona od strony technicznej działa. Programujemy nasz ładunek. Muszę, no payload, no nie wiem jak to po polsku powiedzieć, żeby wykrył pewną sekwencję genetyczną, następnie ją wyciął, tak jak to robi ten mechanizm obronny bakterii, i przy użyciu tego drugiego mechanizmu na jej miejsce wstawił coś innego, a następnie puszczamy to wolno, ponieważ w każdej komórce istnieją mechanizmy naprawcze DNA, wobec czego zostanie to zwyczajnie poklejone przez możliwości naszego organizmu. No i tutaj, słuchajcie, czyli to znaczy, że dzięki... Jeszcze jeden cytat z Reddita, ale to też z pamięci. Czy to znaczy, że dzięki tej metodzie możemy sobie zmienić kolor oczu? No tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Dlatego, że jeżeli modyfikujemy jakiś organizm, dajmy na to bakterię, no to jest spoko. Ona się podzieli i będzie zawierała tę modyfikację. Nasze ciało składa się z jakichś 168 bilionów komórek, więc żeby zrobić jakąś permanentną zmianę, no to musielibyśmy zmienić, tak powiedzmy, sporą większość przynajmniej. Wobec czego ten cały eksperyment, gdzie koleś zdjął gacie i sobie wstrzyknął w nogę jakiś payload tego CRISPR-a, nie zrobił dla niego absolutnie nic. Był, o ile oczywiście nie zrobił mu nic złego przez niepoprawne zaaplikowanie, przez brak dezynfekcji, czy jakieś błędy, które powstały w produkcji. A więc o ile można znaleźć i można kupić takie zestawy, które pozwalają nam wyhodować na przykład fluorescencyjne bakterie, albo nawet genetycznie zmodyfikowaną żabę, to żeby w ten sposób coś osiągnąć, no to potrzebujemy zaingerować odpowiednio wcześnie, na etapie zarodka, mniej więcej najpóźniej. Co swoją drogą, jakiś czas temu wybuchło przecież w Chinach, gdzie był pewien Chińczyk, chiński naukowiec, który potwierdził, że zastosował tę metodę na jakichś dzieciach, no i teraz no, był chłop chłopa nim, a nie wiadomo, co się z nim stało. Także jest to możliwe, tylko na odpowiednio wczesnym życiu płodowym, czy modyfikowane geny przekażemy potomstwu. No problem jest taki, że ty te komórki masz i bardzo dużo twoich komórek już, wiesz, one będą żyły bardzo długo, dajmy na to, i one już się nie zmienią, tak? Tylko że problem pojawia się w zupełnie innym miejscu, ponieważ jak wszystko w biologii, CRISPR też nie jest idealny. On może trafić coś w jakąś inną stronę, tak? I może na przykład przeciąć nie ten kawałek łańcucha, na którym nam zależało, bo dajmy na to, spieprzyliśmy coś wcześniej. Ewentualnie coś tam zadziałało, jakieś promieniowanie kosmiczne czy z mikrofalówki, coś tam przestawiło i nagle to przecięcie się zrobiło gdzieś indziej. I zamiast, dajmy na to, wyrobić sobie odporność na jakiegoś wirusa, bo można to zrobić przez edycję genów, to przykładowo tracimy fragment, który koduje coś, co tworzy hemoglobinę. No i w konsekwencji umieramy, dajmy na to. Więc tyle dobrego, że ta technologia nie pozwala na modyfikację takiego już żywego, działającego organizmu. Może ona być wykorzystywana w życiu embrionalnym, ale oczywiście to rusza bardzo dużo konsekwencji. Gdybyście byli mną, a pewnie wielu z was mną jest, bo żyjemy przecież w symulacji i tak naprawdę jesteście tylko odbiciami moich obaw i pragnień, to wówczas byście się zastanowili i zadali pytanie, ej, ale przecież co jakiś czas się pojawia w mediach informacja o tym, że jest zbiórka na jakąś chorą córkę, która potrzebuje terapii genowej. Jak to kurde działa? Wiecie co, zadałem sobie to pytanie i sprawdziłem, więc wy już szukać nie musicie, ale oczywiście, jeżeli chcecie, to zapraszam. Terapia genowa jest dużo starsza niż ten mechanizm edycji genu
i polega na wstrzykiwaniu do komórek pewnego materiału genetycznego, który zwyczajnie zostanie podchwycony i czasowo przetwarzany przez mechanizmy, które będą w naszej komórce. Krótko mówiąc, jeżeli mamy defekt genetyczny, który sprawia, że nie będziemy produkować pewnego enzymu, który jest nam bardzo potrzebny w młodym życiu, w naszym okresie dojrzewania, no to po prostu dostaniemy instrukcję z zewnątrz, dostaniemy właśnie tę terapię genową. I w momencie, kiedy ta terapia genowa się skończy, to wtedy my przestaniemy znowu przetwarzać ten fragment przepisu i w konsekwencji generować tego enzymu. Dlatego to tyle trwa, dlatego to tyle kosztuje i dlatego jest to wykonalne. To są dwie zupełnie osobne metody i to jest bardziej na zasadzie takiej, że jeżeli nie mamy przepisu na coś, bo tak naprawdę nasz kod genetyczny, i znowu oczywiście powtórzę raz jeszcze, żeby potem nie było, ogromne uproszczenie, to jest zbiór przepisów na pewne rzeczy, które możemy sobie wykreować w naszym organizmie. I jeżeli ta nasza książka kucharska ma wyrwanych kilka stron, no to w momencie, kiedy potrzebujemy rosołu, to tę stronę możemy sobie pożyczyć od sąsiada z przepisem na rosół. Więc tyle właśnie z drugiej strony. Natomiast wracając właśnie do kwestii modyfikacji genów. Znowu wątek z Reddita, to co już wspominałem. W jaki sposób, jakim biohakiem można zmienić sobie kolor oczu? No i pierwsza odpowiedź, która wydawała mi się całkowicie oczywista i ona się tam pojawiła i bardzo się cieszę, że się pojawiła. No, soczewki kontaktowe. No, w ten sposób najłatwiej sobie można zmienić kolor oczu. No a się okazało, że też pojawił się komentarz. Nie winię tych ludzi, w komentarzach zawsze jest bajzel, no ale to jest zwyczajnie cecha wspólna internetów. Czyje geny dostajemy w tej terapii? Nie wiem. Tak głęboko nie dostałem, nie dotarłem, psycho. Jeszcze tutaj sobie rzucę, potrzeba się szczepił. Niestety jeszcze nie, jak tylko będę mógł, to się zaszczepię. Ciekawe, czy wersja etapa 2.0 wzięłaby się za robotę. O Bożeż ty bój. No właśnie, dobra, ale kontynuując wątek zmiany koloru oczu. Ktoś też przytomnie stwierdził, że słuchaj, no ale przecież mamy pigment w oku, tak, który tam sobie po prostu jest i usuwając go, to nie do końca potrafimy go nawet usunąć, więc żeby sobie przekształcić, powiedzmy, nie wiem, niebieski, który z tego co pamiętam jest taki bardzo, bardzo taki najbardziej neutralny, żeby sobie, nie wiem, nastrzyknąć coś tam więcej, to jeszcze pół biedy. Dałoby to się zrobić, ale żeby sobie zrobić z brązowych niebieskie, no to kiepsko by było, ze względu na to, że musimy z bardzo delikatnego elementu naszego organizmu, jakim jest oko, wyciągnąć bardzo dziwne, bardzo ciężkie cząsteczki. W chińskich laboratoriach można już sobie wybierać kolor oczu dla dziecka. Tak. No i to jest właśnie ta emanacja tejże metody edycji genów, że można pod warunkiem, że jest to dziecko w stanie wypoczętym, tak, czy tam niepoczętym, czy jak to się tam teraz mówi. Gdzie wróć, co ja mówię. Nie.

Gabriel Licina, który jest również biohakerem pochodzących gdzieś ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli to pamiętam. Przechodził w 2015 roku eksperyment, który miał wyostrzyć jego, to znaczy nie tyle wyostrzyć jego wzrok, co sprawić, że będzie w stanie widzieć w ciemności. Zastosowano do tego krople do oczu, które zawierały pewne enzymy wyciągnięte z ryby żyjącej bardzo głęboko pod wodą, która wykorzystywała też m.in. zjawisko bioluminescencji, ale ze względu na to, że gen daleko na głębinach oceanów mamy... no to mamy podstawowy problem, tak, że mamy też bardzo duże ciśnienie, bardzo dużą gęstość, więc to światło już tak dobrze się nie będzie rozprzestrzeniało jak w powietrzu, wobec czego te zwierzątka, które tam hen daleko mieszkają, a mają zajebiście czuły wzrok. Krótko mówiąc, enzym ten sprawiał chwilowe podrażnienie jego fotosensorów wokół, a przy okazji dawał mu naprawdę zajebisty look, mniej więcej jak popka. Jego białka zrobiły się czarne i wyglądał naprawdę zajebiście. No i podobno się okazało, że faktycznie polepszyło mu się widzenie w ciemności. No z uwagi zwyczajnie na to, że pojawiła się substancja, która na tę rybę w ten sposób działa, że jej fotosensory są dużo bardziej czułe. No to również to u niego zadziałało. Całość trwała kilka godzin, po czym oczy mu wróciły do normalnego koloru, widzenie w nocy też mu wróciło do normalnego koloru. No właśnie, już pomijając w ogóle samą koncepcję ryzyka i czegoś tak absurdalnie przerażającego, no ale chcącemu nie dzieje się krzywda, więc nie będę tutaj oceniał. No to... też można po pierwsze założyć, że jest jedna niebezpieczna rzecz, mianowicie efekt placebo, czyli koleś mógł być całkiem przekonany, że mu to pomogło w widzeniu w nocy. To nie była stricte noktowizja, tylko wyostrzenie tego naszego zwykłego, codziennego, zwykłego widzenia w nocy. I jedyne, co mieliśmy, to mamy relację tego kolesia, tak? Co oczywiście nie ujmując mu, bo nie o to tutaj chodzi, mógł być zwyczajnie przekonany, gdzieś tak bardziej się nastawić na to, że będzie widział w nocy, przez co faktycznie w ciemności dużo lepiej sobie radził. Sam jeszcze z czasów, kiedy mieszkałem na wsi, albo kiedy teraz sobie mi się zdarza wyjechać na parę dni gdzieś na jakieś zadupie, ogromnie lubię właśnie ten moment, kiedy moje oczy już są przyzwyczajone do ciemności i nawet w bezgwiezdną, pochmurną noc, kiedy sobie wyjdę na zewnątrz, gdzie do najbliższego miasta jest kilka kilometrów, nie widać żadnych chłun, niczego, to jestem w stanie poradzić sobie nawet w lesie czy no, na jakiejś otwartej przestrzeni. W zamkniętym pomieszczeniu, gdzie nie ma absolutnie jakiegokolwiek źródła światła, choćby jakiegoś, nie wiem, czegoś odbijającego się przez chmury i dającego choć trochę tych pieprzonych fotonów, żeby pomerdać mnie po moich prądkach i czopkach i pręcikach. Do merdania prądkiem to może kiedy indziej przejdę. Miotacz ognia, moje marzenie. W oczach, kurde, takie lasery jak Superman. O kurde, chciałbym mieć laser w oku, bym się łatwiej bawił z kotem i zabijał ludzi. A, w zależności od humoru. Tak, ludzie tutaj zaczęli gadać o genie pracowitości i tam nagle zniknął z naszego czatku, no ale spoko. No właśnie, więc pomijając to, że... I tutaj jedna bardzo ważna rzecz, bo tutaj wchodzimy w taki bardziej hard biohacking, gdzie to nie są tylko jakieś suplementy, które teoretycznie w każdym momencie można sobie odstawić, czy nie wiem, przerwać dietę, czy zmienić sobie tryb życia. Nie ma w tym absolutnie nic złego. Natomiast tutaj przechodzimy do... niebezpiecznych rzeczy, do których no kolesiowi się udało, wzrok mu się przy tym nie pogorszył, no ale też znamy historię ludzi, którzy dajmy na to sobie wytatuowali gałki oczne, no i teraz tracą wzrok i robią zrzutkę na nie wiadomo co, a jeszcze przy okazji sobie bombasy planując, co jest już naprawdę skrajną niepoczytalnością, bo powiedzieć, że to jest nieodpowiedzialne, to jest powiedzieć tak, że woda jest sucha. Więc mamy właśnie tutaj tę taką ciemniejszą stronę biohackingu, gdzie wchodzi legendarny kapitan państwo. No z jednej strony chcącemu nie dzieje się krzywda, ale właśnie z drugiej strony i myślę, że to jest pieśń przyszłości tak bardziej właśnie w, choćby w Stanach Zjednoczonych, że będą i już się pojawiają pierwsze prawa, które mają uregulować ten temat. Bo ile można te

0: kity sobie zakupić, to bodajże w Kalifornii w 2019 przegłosowano prawo, według którego jeżeli kupujemy sobie taki zestaw małego mutagena, który będziemy chcieli wykorzystać w domu, to trzeba na tym nadrukować, że to się nie nadaje do użycia na ludziach. Coś takiego jak z dopalaczami. Jak już sobie wyjaśniliśmy, to nie ma szans zadziałać na człowieku. Nie posiadamy technologii, żeby modyfikować cały żyjący organizm w całości genetycznie oraz nie posiadamy wiedzy, żeby coś takiego było w ogóle możliwe. Więc to jest, to nawet nie jest pieśń przyszłości. To jest w tym momencie science fiction. Ale właśnie, żeby dać coś takiego, taką informację, oczywiście jest pewien tutaj sprzeciw organiczny, tak? No bo z jednej strony, no co się może złego stać, jeżeli sobie koleś wbije igłę w nogę? No problem jest taki, że będzie, już jest bardzo wielu chytrych kupców, którzy będą nam te zestawy do biohackingu, do ulepszania własnego ciała nam sprzedawać. No i tutaj właśnie leży pies pogrzebany. No bo jednak wychodzi na to, że świat jest pełen ludzi naiwnych, którzy zwyczajnie będą się, można powiedzieć, no ryzykować bardzo dużo. Ale to wiecie, to każdy ktoś, kto siedzi w jakimś pewnym temacie, może sobie pozwolić. Ktoś, kto się zna na elektryce, może się pobawić gołymi przewodami, które będą miały w sobie całkiem sporo prądu i przeżyć, ale jeżeli ty to zrobisz i nie będziesz miał, nie wiem, jakiegoś uziemienia czy jakiejś izolacji gdzieś, no to może dla ciebie źle skończyć. I to jest właśnie taka ciemniejsza trochę strona biohackingu, że zachęca ludzi do, nawet nie tyle zachęca ludzi do porzucenia nauki, co wręcz buldoczy się na naukę, że wymyślają tutaj jakieś niesamowite, skomplikowane standardy bezpieczeństwa, że postęp jest utrudniany, no tylko, że kurde, każdy z tych standardów bezpieczeństwa się wziął z czegoś. Z jakiejś historii. Ktoś stracił oczy, ktoś stracił rękę, ktoś stracił płuca, bo się nieodpowiednio się posługiwał jakimś specjalistycznym sprzętem, jakąś substancją chemiczną. I po to to wszystko idzie tak wolno, żeby ludzie, którzy nad tym pracują, byli w stanie na przykład przeżyć. Nie wiem, no może to jest trochę za mało dla mnie, no co to jest takie przeżycie oczywiście wobec nauki. Pomnijmy choćby panią Marię Skłodowską, której notatki do dzisiaj są, które do dzisiaj promienieją i która, gdyby właśnie istniały standardy, protokoły bezpieczeństwa, mogłaby przeżyć dużo więcej i może zebrać jeszcze jednego Nobla w swoim życiu, bo czemu nie? No ale nie, ale lepiej iść na przypala albo wcale. No i ja rozumiem, no chcącemu nie dzieje się krzywda, tak? Tylko, że mamy bardzo dużo fałszywej informacji, która płynie do nas zewsząd w momencie, kiedy zaczynamy wchodzić na rzeczy związane z biohackingiem. Kiedy zaczynamy rozmawiać z tymi ludźmi i poddamy pod wątpliwość, nie wiem, jakiś kit za $4000, że ten kit to jest tak naprawdę jakaś ściema i kit, to będą cię atakowali jak wytresowane psy, które zostały już nauczone, że przecież to musi kosztować, bo to jest biohacking, to jest nowoczesne, to jest... No nie, to nie jest w żaden sposób nowoczesne. Gdzieś tak sobie na szybko zrobiłem porównanie zestawu takiego kita z rzeczami, które można sobie kupić na AliExpress, no i przebitki są naprawdę niemożebne. Lukacjusz, kiedy wolne gacie? Wolne gacie akurat są cały czas, więc korzystając z tego, że nikt nie dzwoni, a oczywiście zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio, to tutaj sobie jadę do tematu, a tutaj mam jeden krótki telefon jeden telefon z reżyserki. Tak, słuchajcie, okazuje się, że dzisiejszy wieczór będzie trochę długi, ze względu na to, że z reżyserki tak słyszę, że krawiec też już szykuje, obgryza kabel od mikrofonu, bo też będzie chciał sobie dzisiaj robić afterka, ale to jeszcze trochę będzie. Natomiast nie mam w zwyczaju oczywiście siedzieć za długo. Chcę, żeby mimo wszystko nawet luźniory były rzeczą skondensowaną i taką, powiedzmy, mającą wstęp, rozwinięcie, zakończenie plus parę innych śmiesznych tematów. No i oczywiście zachęcam do dzwonienia Skype Nocne Radio i do dłuższego wieczorku z Nocnym Radiem ze względu na to, że także jeszcze będzie dzisiaj krawiec. Wasz ulubiony. No właśnie, i tutaj jeszcze jedna rzecz, bo z jednej strony mamy te bardzo zajebiście drogie zestawy, tak? Czy zajebiście drogie suplementy. A gdyby tak wykreować potrzebę. I tutaj wchodzimy już w naprawdę zajebiście głębokie bagienko. Bo oprócz tych wszystkich wszczepów, tych implantów, które gówno dają, kompletnie bezużytecznych, suplementów diety.
1: HANT3R 5 zł.
0: Natrafiłem na startup.
1: Potrzeba, a co myślisz o eksperymentach który na właśnie ludziach,
0: który właśnie wyświetlił mi reklamę, że tym został na stronie i podał swojego maila, bo dostanę kod promocyjny minus 10%. Na urządzenie, które nazywa się Fizzling. Fizzling, to wszystko musi mieć takie dziwne rzeczy. Jest to swego rodzaju elektroda zasilana, która działa przez 7 minut, produkując pewien... Dzięki, Hunter, dzięki wielkie za donajcika. Co myślisz o eksperymentach na ludziach przez Chińczyków, którzy nie są pod żadną kontrolą międzynarodową organizacją, która mogłaby to kontrolować? No to jest... Mało rzeczy na świecie widzę jako jednoznacznie złe, to jest jak najbardziej jednoznacznie złe. Mówimy tutaj o życiu, tak? To embrion nie może zdecydować, czy chce zostać genetycznie zmodyfikowany, czy nie. Więc na ten moment, nawet powiem szczerze, że to co pisał wcześniej bodajże to Misiu, że w Chinach możesz sobie wybrać kolor oczu dziecka, to już jest gruba przesada.
2: Potrzeba,
0: to jest złamanie praw człowieka. Znajdźmy sobie, nie wiem, jakąś rasę, którą, czy jakiś, nie wiem, jakąś grupę etniczną, dajmy na to mieszkańcy Środy Śląskiej i eksperymentujmy na nich. Umówmy się, że wszyscy tam nagle są naszymi królikami doświadczalnymi, wyprowadźmy tam czołgi, na nich eksperymentujmy, bo póki co prawa człowieka są uniwersalne, prawa człowieka są absolutnie wszystkich i prawa człowieka są niezbywalne. Wobec czego... Oj, Turbacz, tutaj widzę ostatnio w donate'ach, to się nic nie wstydzi, także po historię z życia Turbaczy zapraszamy na naszego Discorda. A w międzyczasie tak, jeszcze kontynuując wątek, no oczywiście mamy pewien zbiór... Może inaczej. Eksperymenty, dajmy na to, na zwierzętach są potrzebne i są uzasadnione. Więc dopóki byśmy... Najpierw musimy ogarnąć trochę tę technologię edycji genów ze względu na to, że jest to coś nowego. I o ile mamy całkiem nieźle ogarnięty temat, jeżeli chodzi o zrozumienie, to znaczy ludzie mądrzejsi ode mnie mają, o zrozumienie, w jaki sposób to działa, i są w stanie przewidzieć swego rodzaju konsekwencje, to jednak jest to pewna zmiana, na którą najwyraźniej no, fajnie by było, żeby człowiek jako istota świadoma się zwyczajnie pisała. Bo tam, jeżeli by mi zmienili kolor oczu, no to jeszcze pół biedy. No ale jeżeli moi rodzice by stwierdzili, że chcą mieć chłopca zamiast dziewczynki, no i wyszły sekrety mojej zmiany płci. Dziewczynki zamiast chłopca, albo nie wiem, albo na złość jedno z rodziców drugiemu by stwierdziło, że a to on będzie z rudy, dajmy na to. I do tego jeszcze dziwnego koloru skóry, żeby nie pokazywać palcami ani pistoletami. No to takie rzeczy mogłyby się zdarzać i takie rzeczy będą się zdarzać, wobec czego chciałbym, żeby... Jestem w 100% zdecydowanie przeciw temu, żeby dokonywać nawet w formie eksperymentalnej, nawet za zgodą i wiedzą rodziców, eksperymentów na ludziach. To musi być pewien proces, zwierzęta, ludzie, no i to też pamiętajmy, że jest to coś, co ma wpływ na całe twoje życie. To nie jest zrobienie sobie, nie wiem... kolczyka, tak, którego możesz zdjąć albo założyć, tak? To jest coś, co zmienia twoją bardzo konkretną cechę. Ale wracając do urządzonka, bo tak właśnie mówiłem o tych właśnie wszystkich bardzo, bardzo, bardzo drogich. Jakbyśmy sobie wzięli taką jedną elektrodę, która emituje jakiś sygnał, jakieś takie małe pole elektromagnetyczne, coś takiego jak telefon komórkowy, tylko że trochę mniej i się nie komunikuje, tylko robi takie bzzz. I kurde, wygrali, słuchajcie. Można sobie kupić za jedne $18. Oj, tutaj już słyszę telefony z centrali, już cię tutaj tylko zgłośnię. Czy ja cię słyszę? Bo tutaj mi się coś dziwnego pojawia. Sekundka, ustawienia. Chyba popsułem. Nie, to ty masz wyciszony mikrofon. Sekundkę, jeszcze sobie tutaj wyciszę na sekundkę i po wszystko przed audycją sprawdzałem. Albo zrestartuję Skype, bo Skype się dziwnie zachowuje. Tak chyba będzie najrozsądniej. Także wracając właśnie do tych urządzonek, można za jedynie $18 kupić sobie takie dwa urządzonka, które w ogóle są o tyle zabawne, że można je zastosować zarówno można je zastosować zarówno do ulepszenia naszego snu, jak i do zwiększenia naszej energii, naszej aktywności. Okej, tutaj Skype mi działa, także sobie zadzwonimy do Beci i zobaczymy, bo tutaj po mojej stronie wszystko jest w porządku. I co najlepsze, jest to urządzenie tanie, bo kosztuje zaledwie $18 dwa takie urządzonka, które można dwa razy użyć i co najlepsze, dostępne w modelu subskrypcyjnym, wobec czego można sobie zrobić fajną zabawę. A tymczasem jest Becia, ale Becia ma wyłączony mikrofon, znaczy się wyciszony mikrofon i dlatego jej nie słychać. O, teraz coś?
2: No teraz, ale słyszycie, no przecież wyłączony mikrofon to, że ja nie mogę mówić. Dobra, teraz nieważne.
0: No czołem. Witamy pierwszą szatankę nocnego radia.
2: Ja właśnie dzwonię, bo chciałabym uzyskać twoje DNA. Jakiś włos i tkankę i krew i zrobię sobie prywatnego ciebie.
0: Oj, tam zaraz...
2: Im zostawimy klona.
0: Oj, tam zaraz włos i tkankę, możemy bardziej mogę ci zostawić ślad genetyczny dużo bardziej naturalnie, co ty na to?
2: No dobra, okej. No to poproszę przyjechać tu do mnie i zostawić swoją naturalną, prawdziwą tkankę, a im wyślę klona i tak się nie skapną, bo mówią, że aktorzy już wie. Twój klon myślę, że będzie bardziej prawdziwy niż ty, więc.
0: Myślę, że coś w tym może być. To też jest swoją drogą takie dość zabawne, bo ilekroć słyszę gdzieś w jakimś szurnecie rozmowy dotyczące właśnie czy to genetyki, tej edycji genów i całej przyszłości z tym związanej, to ludzie się cykają jakby, to znaczy jest w tym trochę strachu, tak? Bo są na przykład takie popularne, nie wiem, usługi, gdzie możesz sobie wykonać test DNA, i oni ci potem wysyłają, jakie jest twoje pochodzenie, jakie masz, nie wiem, preferencje dotyczące diety, ale między innymi dzięki takiemu testowi udało się dopaść Golden Gate Killera, który się ukrywał przed wymiarem, seryjny morderca, który ukrywał się ileś tam 10 lat przed wymiarem sprawiedliwości. I żeby było śmieszniej, to nie dlatego, że ten typek sobie zrobił ten test DNA, tylko że jakiś jego kuzyn sobie zrobił test DNA, no i wpadło to w ręce FBI, zobaczyli, że to jest całkiem podobne do tego mordercy, wobec czego zaczęli prześwietlać jego rodzinę i kolesia przycapili chyba, kiedy miał 76 lat. Więc tutaj jest to trochę niebezpieczne. No, ale z drugiej strony, ilekroć słyszę taki argument, który bardzo często się pojawia tutaj z pewne osoby mi piszą, że ten naturalny nie jest kompletny, klona nie zrobisz, ale co się pobawię, to moje. Także ilekroć właśnie słyszę taką obawę właśnie przed tym, że ktoś, nie wiem, ukradnie wbrew twojej woli twoje DNA i cię sklonuje, tak sobie myślę, a kto by cię, kurde, chciał sklonować, typie?
2: No, dlatego ja nawet nie znam swojej grupy krwi, ponieważ jakby dowiedzieli się, jak ja mam DNA i grupę krwi, no to by teraz od razu mnie szukali. O, już właśnie teraz słyszę nawet karetkę, jak jedzie, czy policja.
0: Antyterroryści pewnie.
2: No właśnie, no i to by było za szybko, jakby mnie tak znaleźli, dlatego to jest niebezpieczne bardzo, trzeba dbać, w ogóle nawet nie dotykać telefonu, bo już przenosi się DNA drogą ekranową. Normalnie jak dotykasz ekranu, no to już jest twoje DNA całe przesłane, nie? No i oczywiście wszyscy chcą, bo wiesz, wiadomo, że ci co siedzą tam, to oni wszyscy chcą każdego sklonować. Bo klony są ważniejsze i będą lepszą reprodukcją niż oni oficjalni. Dlatego każdy jest najważniejszy, pępkiem świata jest normalnie. No dlatego ja chcę twój, bo wiesz, ty jesteś tutaj taki najważniejszy. Wiadomo, reszta się nie liczy na tym radiu w ogóle. Więc ja potrzebuję
0: widzę, co tu robisz, widzę, co tu robisz.
2: Nie, no tak, to chcę pozdrowić Gosię, Fufu, Floki, Maharadze, Marcinsa, KGB Ruta, no i innych, mniej ważnych oczywiście, ale no nie można oszukiwać, że tu jesteś najważniejszy ty. Dlatego ja chcę twoją prywatną wersję i ileś klonów, nie? Będę sprzedawać.
0: Ta, sprzedawać, pewnie zamęczysz każdego jednego po drugim.
2: Nie, no, wiesz, tyle osób, co cię nie lubi, to na pewno by ktoś kupił, żeby cię zabić na przykład, nie? Albo powiesić, napluć ci na twarz, więc bym sprzedawała takie klony potrzebica. Myślę, że na pewno dużo chętnych by było.
0: A myślisz, że skąd się wzięło 19 w ksywce Potrzeba 19?
2: No ja się kiedyś pytałam, to mi nie odpowiedziałeś.
0: O, długa historia, ale załóżmy właśnie, że jestem 19 instancją, 19 wersją potrzeby. Pierwszy potrzeba za bardzo się nie udał i go spuściliśmy w kiblu.
2: No dobra, okej.
0: Ale wiesz co, to jest ten dość ciekawy motyw, bo tak się zastanawiam właśnie, ze względu na to, że mamy pewne granice i tutaj nie chcę za bardzo wchodzić w tematy naukowe, bo nie znam się na tym aż tak za bardzo, natomiast kiedy sklonowano tą pierwszą owieczkę Dolly, to się pojawił problem w postaci tego, że ta owieczka no jednak nie była w stanie przeżyć całego swojego życia, tylko raczej ten fragment życia, który został jej pierwowzorowi. Jeżeli by to nam się kiedyś biochemicznie udało ogarnąć, to wiesz co, to byłby bardzo taki fajny biohakerski sposób na nieśmiertelność. Na zasadzie, że zbliżasz się ku śmierci, nie wiem, ciężko chorujesz i wiesz, że umrzesz w ciągu 2 lat i organizujesz sobie takiego klona, czy nawet, nie wiem, tam wychowujesz go jak własnego tam syna czy córkę, zostawiasz mu tam swój spadek, swoje tam notatki, dzienniki, wszystko i tak dalej i jest to osoba, która, wiesz, która nie będzie tobą, tak, bo ty umrzesz, tak, ale jednocześnie mając tę samą bazę, mając mniej więcej podobną ekspresję tych genów, tak, i mając przekazaną od ciebie wiedzę i środki, pozwoliłoby stworzyć taką, można powiedzieć, dynastię i to by było, kurde, bardzo ciekawe. Myślę, że wówczas, że byłbym gotów się na to zgodzić.
2: Nie jest taki serial, w którym się karty pamięci jakby tylko przenosiło i oni mieli jakby swoją pamięć. Ciekawe, ale nie pamiętam nazwy. W każdym razie, wiesz, no takie zostawianie jakiegoś spadku i historii, notatek, to jakby już się dzieje, no bo właściwie jak zostawiasz swoje pokolenie i są całe rodziny z nazwiskiem, wiesz, jakieś te rody, można powiedzieć, no to oni mają właśnie zapisane w książkach w formie jakichś tam notatek, w formie całego dziedzictwa i to jest dla nich właśnie taka informacja, co się działo wcześniej, gdzie zaniósł ich ten ród, to nazwisko i cała rodzina, nie? I oni wiedzą jakby skąd pochodzą, kim są. Na przykład moje tereny to są tak powojenne, że jakbym ja geny sobie zobaczyła, to nie wiem, czy gdzieś moje pradziadek był Ruskiem, czy Niemcem, czy kimkolwiek, nie? A w takich rodach właśnie, w takich, wiesz, bogatszych rodzinach, z których serio się tam zostawia już te spadki całej swojej właśnie pokoleniom, no to oni wiedzą całą historię, mają udokumentowane, wiedzą skąd przyszli, po co jakby żyją, no i tak to wygląda, więc to już jest. Ale jakby było jak właśnie w tym serialu, no to by się zmieniało właściwie tylko formę na dyskietce by się miało zapisane i by się tylko zmieniało później tego klona jako formę nowego urządzenia, nie?
0: Mhm. Tutaj reżyserka mi już podpowiada, że mówimy o Altered Carbon na Netflixie dostępny. Zajebisty serial, jak najbardziej. A to by było dobre, tak? Sobie, wiesz, siedzisz w piątek wieczorem, tak? Włączasz Teorię Chaosu i słyszysz, że ja się nazywam Klon Monet. Także, no to by było, no, znaczy wiesz, myślę, że wówczas takie nasze codzienne, zwykłe rozmnażanie się mogłoby zejść trochę na dalszy tor, ze względu na to, że wiesz, że w momencie, kiedy dochodzi do naturalnego poczęcia, to mimo wszystko te geny są trochę wymieszane. Nie wiesz, ile będzie z ojca, ile będzie z matki, czy tam się nie pojawi jakiś recesywny gen, który w towarzystwie innego genu się będzie miał okazję do ekspresji. I tak naprawdę może się okazać, że z dwóch całkiem normalnych rodziców dziecko potem będzie rude. Albo co gorsza, będzie komunistą, tak? I wiesz, i nie masz nad tym za bardzo kontroli. I to jest trochę fajne. Ułatwia nam przede wszystkim przetrwanie, nam jako cywilizacji, ze względu na to, że przetrwają ci najbardziej dostosowani, wobec czego dzieciaki, które w swoim losowaniu postaci trafiły na słabsze parametry, dla danego czasu, no, zwyczajnie przestaną istnieć, tak? Umrą albo nie będą w stanie się rozmnożyć, a dzieciaki, które wygrały akurat na tym losowaniu, będą w stanie to dalej ciągnąć. Więc chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że ci, którzy powiedzmy dożyli tej dwudziestki i nie potrzebowali jakiejś tam, nie wiem, specjalnych właśnie terapii genowych czy jakichś potężnych medycznych osiągnięć, dzięki którym tak naprawdę żyją, no to myślę, że spokojnie jakieś tam parę tysięcy lat mogłyby w ten sposób sobie przedłużać swoje życie. Jeszcze tutaj Tomu na czacie zaznaczał, wspominał o telomerach, tak właśnie to miałem na myśli w kontekście owieczki Dolly, natomiast nie mam tego na świeżo i nie chcę tutaj wam za bardzo nakłamać.
2: Wiesz, tylko ja na przykład lubię koncepcję buddyzmu i tam właśnie z tej reinkarnacji. No i właściwie reinkarnacja to jest takie w sumie właśnie przenoszenie się. No może tracisz tą pamięć, ale to dzięki temu nie tracisz tej nudy. I wiesz, wszyscy myślą, że chcą zajebiście żyć lekko i w ogóle, ale na przykład załóżmy, że żyjesz już 5 reinkarnacji, w której jest zajebiście, więc już w końcu chcesz jako byt wybrać sobie gorsze życie i na przykład mieć całe 5 żyć przejebane, żeby mieć taką rozrywkę, nie? I forma reinkarnacji, wierzenia w to, no to jest właśnie formą takiego wierzenia, że się przenosi dane do innego ciała, naprawdę, nie? To jest właściwie taka koncepcja.
0: A tymczasem pojawił się z nami również Skwara czołem. Halo? Halo?
3: Nie przerywam.
0: Nie, no, mów.
3: Dobry wieczór w Nocnym Radiu. Dobry wieczór gospodarzu. Trochę tutaj kombinuję. Halo, słychać mnie
0: tak,
3: teraz?
0: Tak, słychać, jest wszystko okej.
3: Okay. Wiesz co, bo ja jestem na kablu, a tutaj potrzebuję miejsca trochę. A to ja siebie słyszę, to co mam włączone?
0: Nie no, u mnie jest wszystko okej. Także powinno być u tobie. To coś jest z kablami u ciebie, to tam sobie popraw, a ja w międzyczasie tutaj jeszcze się odwołam, że faktycznie no z jednej strony...
3: Pilot do podgłaśniania w takim razie.
0: Okej, także tutaj kontynuując wątek buddyzmu. Z jednej strony jest to fajne, że wiesz, że startujesz zawsze z czystą kartą, tak? Że jest to dla ciebie pewne nowe doświadczenie, ale oczywiście też pewien bagaż jest i może się kumulować w naszym charakterze, w naszej osobowości, czy właśnie pragnieniem wymordowania całego świata, o czym bardzo dobrze wiemy. Ale właśnie z drugiej strony fajnie by było, żeby tak przed samą śmiercią, czy przed samą reinkarnacją, żebyś miała wybór, czy chcesz stracić tę pamięć, czy nie. I kurde, z drugiej strony wydaje mi się, że to by było całkiem, można powiedzieć, przyszłościowe. Oczywiście póki co jeszcze nie mamy ku temu ani technologii, ani nawet pomysłu za bardzo, jak to zrobić, że takim bardzo fajnym rozwiązaniem w biohackingu, za który ludzie będą płacić niesamowicie dużo, będzie edycja naszych wspomnień. I myślę, że to jest coś, za co ludzie naprawdę będą bardzo dużo płacić. A tymczasem inteligentowi, który dzwonił konferencją w 26 osób, życzę szczęścia.
3: Halo, czy teraz...
2: No wiesz, gadaj...
0: Tak, Skwara, proszę. Tak, słychać cię.
3: Tak, ja słucham od początku tej audycji i się tak zastanawiam, czemu ty nie lubisz tego swojego życia? Czy już takie dokładnie poznałeś, że wybierasz jakąś sztuczność? Czy po prostu to są jakieś efekty, nie wiem, traumy i tak uciekasz, bo nie jesteś głupi chłopak, a wiesz, no, czy poznałeś tak do końca życie, że wybierasz coś, co nie zastąpi ci prawdziwych uczuć, prawdziwych, wiesz, takich rzeczy, które odczujesz całym sobą, a nie tylko zabawa swoim ciałem. Zmiana swojego oka, zaczipowanie, po co, nie, tego, te, ty, wiesz, i to już któryś raz słyszę, że właśnie cię to tak jara i czym to jest spowodowane?
0: Znaczy, myślę, że moim zamiłowaniem do technologii przede wszystkim. Tutaj robisz bardzo złe założenie, że ja nie lubię swojego życia, czy że czegoś mi brakuje, czy że coś chcę zastąpić. Lubię swoje życie, lubię swoje emocje, lubię swoje uczucia, jestem z nimi całkiem pogodzony, lubię siebie, tak? Rozumiem siebie całkiem dobrze i na pewno nie chciałbym tego tracić. Natomiast też w pewien sposób postrzegam organizm jako swego rodzaju biorobota, tak? Który teoretycznie można ulepszyć, bo w sytuacji, no choćby taki prosty biohak, tak? Noszę okulary. Dlaczego? Dlatego, że mam wadę wzroku, wobec czego używam zewnętrznego urządzenia, żeby ten mój wzrok przywrócić do takiego, wiesz, takiego stanu dobrego, czy nawet stanu, powiedzmy lepszego, tak? Używam różnych technologicznych rozwiązań, żeby ulepszyć moje życie, tak? Korzystam, wiesz, z prądu, tak? Mieszkam pod zamkniętym dachem, mam toaletę w domu, tak? To są już takie uproszczenia, które nie są wszczepione co prawda w moje ciało, ale na pewno nie wykluczam, że jeżeli, bo tak jak słuchałeś od początku, to słyszałeś, że podaję te wszystkie rozwiązania, to co mają, i tak się trochę śmieję, że to tak naprawdę gówno warte, tak? Bo te wszystkie rzeczy i dużo, dużo więcej mogę użyć przy użyciu na przykład telefonu komórkowego, który zazwyczaj mam przy sobie, ale na pewno nie wykluczam, że jeżeli byłoby możliwe stworzenie rozwiązania, które wszczepione do mojego organizmu będzie lepsze niż jako właśnie, nie wiem, dodatkowe gizmo, jakiś dodatkowy gadżet, to nie zamykam się na to, jestem całkowicie zafascynowany tym, żeby, wiesz, żeby po prostu żyło nam się lepiej.
3: A wiesz, może ja zostałem źle zrozumiany, tylko ja po prostu pomyślałem w ten sposób, że żyjemy w takim państwie i w takim systemie się wychowywaliśmy, że tak sobie pomyślałem, że to państwo to cały czas tak próbowało z nas zrobić, żeby nie być dumni z tego kraju, z siebie, tylko żeby cały czas mieć poczucie coś jak Adaś Miałczyński, tej beznadziejności. I to nas pcha, żeby sobie ulepszać jakoś, poszukać jakichś rozwiązań, które tak naprawdę, no to są, chyba że masz takie podejście do życia, że bo to nam odbiera wolność, no to coraz więcej. Przecież niedługo jednego kabelka braknie, już nic nie podłączysz, nie wyjdziesz z domu, nie będziesz mógł zapłacić za najprostszą opłatę.
0: Znaczy się, wiesz co, nie do końca, tak, bo też wyobrażam sobie i choćby ten Neuralink Ilona Muska, tak, jest to coś, że jak jestem praktycznie przekonany, że jeżeli to wyjdzie produkcyjnie i będzie można kupić, tak, i dokonać faktycznie inwazyjnej ingerencji w mój układ nerwowy, to ja to cholera zrobię, bo możliwości, które za tym stoją, no zawodowo jestem związany z komputerami, więc jeżeli mógłbym się szybciej komunikować z tym komputerem, to nagle się okaże, że ta moja codzienna praca, która zajmuje mi te powiedzmy 8 godzin dziennie, jestem w stanie ją wykonać w zaledwie 30 minut, bo 7 godzin 30 to jest wyszukiwanie informacji i przetwarzanie tej informacji na inną informację. Na tym mniej więcej moja praca polega, więc to by była niebotyczna optymalizacja, dzięki której zwyczajnie będę miał więcej czasu na siebie, na to, żeby, wiesz, żeby sobie pojechać nad jezioro, czy pochodzić sobie po lesie, czy pobawić się z kotem. I to no jest właśnie ta optymalizacja. A jeżeli mi tego zabraknie, no to trudno, wrócę do punktu wyjścia. Na pewno nie zgodzę się na coś, co w momencie, jeżeli zostanie wyłączone, odbierze mi coś, co już miałem.
3: I właśnie o to mi chodzi, czy to jest rozwiązanie, taka droga na skróty? Czy nie lepiej poznać wszystko, tak posmakować, być pewny, po prostu mieć doświadczenie takie, że cię nikt nie zaskoczy z tej dziedziny, bez tego jakby na przykład brakło tych programów, które ci przyspieszają. A druga sprawa w ogóle, czy nie uważasz, że to wszystko, ta technologia, to jest odwrócenie uwagi?
0: Nie, absolutnie.
3: Każda ta rzecz do odwrócenia uwagi, bo się chyba już zbliża się blisko, bo to, co ci, co powiedzmy rządzą i ci, co próbują tutaj tak tam narzucić, że tu się coś złego dzieje, jakieś Ameryki, Chiny i tak dalej, bo mi się wydaje, że to wszystko jest sztuczne, dlatego że po prostu pieniądz już nic nie jest warty i oni muszą coś zrobić, żeby od nowa znowu wystartować. Tylko że tak właśnie oni tym sterują, że ty będziesz myślał, że jesteś Atlasem, a reszta będzie, wiesz, takim motłochem. A jak się okaże na koniec, że to oni nas zrobili w konia?
0: Znaczy tutaj nie do końca rozumiem to porównanie ja versus oni, tak? Bo w momencie, jeżeli sobie kupuję, czy mam jakiekolwiek urządzenie, tak? Nawet to uprośćmy, jeżeli, nie wiem, przygotowuję sobie ognisko, tak? I kontroluję ogień, co już jest w świecie zwierząt całkowicie niespotykane, no to już w pewien sposób dokonałem pewnego haka, tak? W momencie, kiedy okiełznaliśmy elektryczność i do naszych domów zawitało światło, to nagle się okazało, że zabrakło jakichś takich skrzatów, krasnoludów czy innych mitycznych istot, które zawsze sobie mogły gdzieś tam w tym ciemnym miejscu mieszkać i wpływać na naszą wyobraźnię. Więc być może istnieje jakiś taki projekt, no na pewno istnieje, tak, no choćby sieci społecznościowe, które wypaczają ludziom sposób pojmowania kontaktu z drugim człowiekiem, tak, nawet przecież ta nasza dzisiaj rozmowa, no to nie jest naturalna, ona jest przy użyciu pewnej technologii, ale jest to dodatkowa wartość dodana, więc cały czas zauważ, że nawet korzystając z tych technologicznych możliwości, absolutnie w żadnym punkcie nie wyrzekam się swojego człowieczeństwa. Dalej mogę odczuwać i dalej odczuwam, tak? Tylko, że fragment swojego czasu, fragment swojego odczuwania przenoszę na odczuwanie związane właśnie z jakimś wytworem nauki, z jakimś wytworem ręki człowieka. I to, czy będzie to wykorzystywane w zły sposób, na pewno będzie mogło być wykorzystywane i podejrzewam, że jacyś mądrzy handlarze wymyślą sposób, żeby tutaj nawet nie tyle celowo zaszkodzić, ale zwyczajnie zrobić z tego maszynę do zarabiania pieniędzy. Natomiast no to tak trochę jak z tym nożem, tak? Nożem możesz sobie ukroić chleb i nożem też możesz zabić drugiego człowieka, więc nie czuję, żebym był choć trochę blisko tak przefascynowany tym wszystkim. Ja się tym interesuję, mnie to strasznie jara, a to nie znaczy, że tutaj wiesz, że mam jakieś wszczepy, tak?
3: Odróżnić po prostu, ty po prostu to jest jedna, to jest taka fikcja i po prostu się tym interesujesz, ale pewnej granicy nie przekroczysz.
0: Znaczy, wiesz, ja muszę mieć z tego pewną wartość dodaną, tak? Jak mówiłem o tym Neuralinku. Jeżeli bym był w stanie obsługiwać komputer bez klawiatury i myszy, to będzie dla mnie oszczędność rzędu 7 godzin dziennie. I to jest bardzo dużo.
3: Ale spójrz z tego, no, z innej strony, że czy to jest tylko po to, żeby tobie pomóc, czy po to, żeby właśnie ludzi zająć tym, to świat po prostu według mnie za szybko przyspieszył. I ludzie przestaną w końcu, każdy będzie myślał, że sobie pomaga, ułatwia życie, a ktoś za tym stoi i to jest wszystko zaplanowane, żeby każdy został sam, każdy był zadowolony z siebie, że już osiągnął idealny taki, wiesz, jestem najlepszy, najszybszy i już, jeżeli będzie jeszcze coś szybszego, w czym będę lepszy, to będzie taki twój ideał, a przecież to nam zabiera wolność i te relacje, którym się wydają, są o wiele wartościowsze i piękniejsze niż wszystkie te przyspieszenia. Czy każdy musi być najlepszy i najszybszy? Dużo życia tracimy przez to.
0: No właśnie.
3: Takiego prawdziwego życia.
0: No właśnie nie do końca, bo tutaj masz pewną wizję tego, jakby pójście właśnie w kierunku tych ulepszeń biotechnologicznych, czy właśnie biohakerskich, automatycznie wrzucało cię w pewien jakiś worek, tak? Tak samo jakbyś, nie wiem, jakbyś to, że masz konto na Instagramie, znaczy, że porównujesz się do tych wszystkich pięknych, wyfotoshopowanych osób i masz kompleksy z tego powodu. To tak nie działa. W wielu przypadkach oczywiście może tak działać, tym bardziej jeżeli dajemy dostęp do takich technologii dzieciom, które są bardzo podatne i które w momencie, jeżeli wywali internet, no to teraz na młode pokolenie, takie tam powiedzmy 15-latków, no to ciężko będzie za bardzo liczyć. Natomiast sam prywatnie uważam, że mam do tego wystarczająco zdrowe podejście i też dbam o swoją taką, wiesz, taką organiczną część mojego życia. Mam przyjaciół, mam zdrowe relacje, lubię rozmawiać, to znaczy lubię. Akurat lepiej mi się rozmawia z ludźmi przez internet, bo jestem strasznym socjopatą, a tak jest zwyczajnie mi wygodniej, tak? Tylko, że nie jestem socjopatą przez to, że jest internet, tylko nim się zwyczajnie urodziłem i taki już jestem i staram sobie jakoś tutaj zdealować to wszystko. I znowu jakiś geniusz będzie mi tutaj dzwonił, zaraz ktoś tutaj blokady dostanie. Wobec czego...
3: Bo ty to jeszcze ogarniasz, ale zobacz te pokolenia tych małych dzieciaków i nawet tych 15-letnich chłoposzków, co już mają tak zintoktrynowanych rodziców, że oni, wiesz, w ogóle słuchają się tylko ich. I oni sami już nie wiedzą, co jest w życiu prawdą, a co nie. I się boją wyjść na ulicę, bo go ojciec nie wpuści do domu. I czy po prostu nie boisz się, że ty jesteś delikatna osoba i na razie to ogarniasz, ale w końcu dojdzie do tego i że ciebie to zacznie dotyczyć. Chociaż wiadomo, to nie skierowane, że cała populacja, ale 10% ludzi zostanie, a 90% będzie... do wyłączenia, jeżeli komuś się będzie podobało.
0: Znaczy wiesz, to czego się obawiam bardziej, bo jestem osobą postępową, która jeżeli w momencie, która jeżeli ma do czynienia z czymś nieznanym, co nie wiem, nie ma kłów i pazurów i pistoletów w dłoni, to ja chcę to poznać. Ja chcę to zrozumieć, ja chcę to zobaczyć. Nie chcę przed tym uciekać i to czego się obawiam, bo tutaj mądrze zaznaczasz, że faktycznie może to spowodować, bo jest pewna grupa ludzi bardziej podatna, czy to właśnie młode osoby, czy osoby, które zwyczajnie no naiwne, no nie bójmy się, dorośli też potrafią być naiwni i to czasami dużo częściej niż dzieci. Natomiast to, czego się bym bardziej obawiał, to jest to, że ktoś swoje obawy oparte właśnie o ten brak jakiegoś filtra, umiejętności odfiltrowania rzeczy dla niego dobrych i rzeczy dla niego złych, będzie dążył do tego, żeby mnie pozbawić narzędzia, które ułatwia mi życie. Podobnie, czy powiedzmy, czy daje mi jakąś wartość dodaną. To jest podobny argument, tak jakbyśmy sobie rozmawiali o pozwoleniu na broń. No, broń zabija, no nie, człowiek zabija, tak? Wobec czego, jakie są konsekwencje kontroli broni? No tutaj zdania są podzielone i tutaj moglibyśmy sobie długo na ten temat rozmawiać, ale właśnie z powodu osób, które mają też pewną świadomość, że jeżeli ta broń by się w ich otoczeniu pojawiła, nie będą sobie w stanie z tym poradzić i będzie to dla nich zagrożone, to osoby, które potrafią się z bronią obchodzić, które tę broń lubią, mają utrudniony do niej dostęp, mają kontrolę broni, przez co muszą tak w zasadzie są karane tylko i karane, tak? Jest im utrudniane życie tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś się boi.
3: Ale to jest kolejne właśnie według mnie odwracanie uwagi, bo na razie to jest wszystko skierowane do tych osób najstarszych. Cały świat jest bankrutem. Oni muszą coś z tym zrobić. I robią to tak perfidnie. Widzę po prostu jak starsi ludzie, nie mówię, że wszyscy, ale to sobie już odbijasz się od ściany. Nic kompletnie do nich nie dociera. Wczoraj miałem nieprzyjemność zobaczyć kawałek telewizji jednej i drugiej, co się strasznie zmieniło. Tam tak są, wszystko jest tak sztuczne, tak, cała grupa, cały sztab ludzi i to jest tak prymitywne, a jednak starsze osoby to łapią. I to już jest pokolenie stracone. I w końcu powolutku i do nas to dojdzie. A odkąd zacząłem odstawiać i się właśnie w drugą stronę iść, to ja, wiesz, największa radość, nie wiem, Nowoczesna czy coś, nie dałaby mi tej radości, którą teraz zauważam, bo ja po prostu zrozumiałem, że to moje pokolenie było zjebane i ja ciągle miałem pretensje do siebie. A czy i ten taki łebek mi dał do myślenia, że po prostu mamy się tylko bawić, iść do przodu, nowinki, a później mieć pretensje do siebie, że a co ja z życiem zrobiłem i gdzie ja byłem i czemu inaczej postępowałem.
0: A to tutaj w tle trochę zagadaliśmy Becie, to może tutaj daj może kawałek swojej opinii, jak ty do tego podchodzisz.
2: Właśnie chciałam powiedzieć, że wiecie, na przykład jak Hitler wyszedł i na początku do Niemiec gadał, oni też uwierzyli w tę obietnicę, że będzie cudownie i super i w ogóle. Dopiero później wyszło w konsekwencjach, że ta historia skończyła się tragicznie. I wiecie, to jest trochę taka powtórka historia, w historii wiecznie. Niektórych rzeczy nie da się powstrzymać i ludzie po prostu mają tendencję, że jedni chcą kogoś zniszczyć, jedni kogoś ocalić i dzięki temu, że istnieją te dwie grupy, to jeszcze jakoś istniejemy. Nigdy nie będzie tak, że oni nam wypiorą tak mózgi albo zaszczepią nas tak bardzo, że nie będziemy mogli myśleć, bo dla nich to też jest nuda. Ja zawsze się stawiam też po stronie takich psychopatów, można powiedzieć, którzy rządzą światem, no załóżmy, psychopata właśnie. On musi mieć emocje, on potrzebuje tego, żeby ktoś się bał, on potrzebuje kogoś, żeby walczył, bo często tacy właśnie ludzie nie patrzą bardzo daleko idąco, że nie wiem, dziesiąte pokolenie już będzie tak wybrane, że spełni wszystkie moje oczekiwania. No nie, jednak zawsze taka walka i takie przymuszanie ludzi, to też jest dla tak wysoko postawionych jakąś formą ekscytacji. Ponieważ gdy już możesz zrobić wszystko, to naprawdę to nie jest fajne mieć zombiaków, ludzi, którzy robią dosłownie serio wszystko, co chcesz. No co to jest za... To tak jakbyś grę grał i nie mógł nigdy umrzeć i sobie przechodzisz wszystkie levele, nie? To przechodzisz 5 godzin całą grę i mówisz, aha, no dobra, nie? Fajnie, no i co z tego? Ale no jednocześnie ludzie są źli i dobrzy. I to, że właśnie nigdy nie może być też dobrze, bo jakby była utopia, też by było nudno, naprawdę. Jakby ludzie byli cały czas szczęśliwi i by było wszystko cudownie, jakby byli sami mądrzy ludzie, to jakby osiągnęlibyśmy wszystkie levele w grze i nic by już nie było też dalej. I takie jest moje zdanie, że ludzie zawsze, niektórzy szukają szczęścia, niektórzy szukają problemów. Jedni chcą kogoś zniszczyć, jedni chcą kogoś uratować. I przez to, że zawsze są takie przeciwne grupy, to się tak napędza. I dlatego żyjemy tyle tysięcy lat. Jeju, jest tyle tysięcy ludzi, miliardów ludzi na świecie i nadal wszyscy żyjemy jakoś. Więc takie szukanie problemów czasem jest na siłę. A to, że technologia jakoś przyspieszyła, moim zdaniem po prostu się pojawiła. To nie jest przyspieszenie, po prostu to jest pojawienie, bo to technologia się cały czas ulepsza, nie że przyspiesza, tylko ulepsza, bo tak jak telefony, nie wiem, kiedyś były na kabel stacjonarne, teraz no, już mamy prawie komputer w telefonie, no to jest takie właśnie pomniejszanie cały czas wersji w jedno. Jak chip będzie miał też jakieś, nie wiem, w nas nawet dużo możliwości, to też jest po prostu, cały czas takie same funkcje będą miało, tylko w jakichś mniejszych wersjach. I czy to jest złe? Nie mamy też porównania do czegoś, moim zdaniem, bo jakby do czego mamy porównać? O, nie wiem, kosmici mają gorzej, albo kosmici mają lepiej, kosmici mają inną technologię, albo gdzieś na innej planecie jest lepiej. Może właśnie to, że tak to wygląda, może to, że system, nie wiem, chce tak nas wykorzystać, może to jest normalne, może to jest właśnie taka natura ludzka. I takie walczenie z tym i mówienie, że to jest tak tragiczne, złe i że oni są też tacy źli i chcą to wykorzystać przeciwko nam, moim zdaniem to jest takie trochę takie naiwne patrzenie pod tym względem, że dlaczego to miałoby tak wyglądać właśnie? Do czego mamy to porównać?
3: Ale jednak większość ludzi ma w głowie, że te największe zła, które właśnie historia zatacza koło, to że Hitler i Stalin. A przecież to nie jest prawda. To trwa od wieków ten. I to co w sumie to mi się wydaje, że to ciągle ci sami ludzie sterują. Bo Hitlera przecież Hitler sam nie wyskoczył z konopi, tylko go ktoś stworzył.
0: No właśnie nie do końca, ale myślę, że tutaj trochę schodzimy z tematu, a ja tutaj będę też chciał powoli kończyć, a mam jeszcze jedną fajną rzecz na sam koniec, także może was poproszę o jakieś takie ostatnie podsumowujące słowa. Skwara, proszę, ty najpierw.
3: Nie, po prostu nie wiem, no bo takie jakieś dziwne mam rozkminy i tak po prostu czym się zagłębiam dalej. To ja nie wiem, Hitler został według mnie wykreowany, bo bez NSDAP by nie powstało w ogóle bez pieniędzy i by nie wsadzili, ta partia nie miałaby w ogóle prawa zaistnieć, gdyby nie London City i Wall Street. I mi się wydaje, że Hitler im się urwał ze smyczy, tylko oni mają taką władzę, że po prostu Hitler miał przy sobie takiego jednego doktórka, co go tak szprycował. A tak on by, bo taki błąd, jaki on popełnił, atakując Związek Radziecki, bo on się przeliczył praktycznie od miesiąc. Ale to ta historia zatacza jeszcze wcześniej koło, bo to już był jak Bonaparte przegrał. I to była ta sama sytuacja. A ludzie, nasze pokolenie, powiedzmy te 100 lat do tyłu, pamiętają Hitlera złego i Stalina złego.
0: Okej, okay, dobra, dzięki. No wiesz co, nie chcę aż tak bardzo się w kwestie historyczne zagłębiać z uwagi na to, że co prawda luźne gadki, ale to też mam trochę inny sposób prowadzenia niż Krawiec, a jeszcze Krawiec dzisiaj będzie, już niedługo, zaraz po mojej audycji, także tam może będzie okazja, żeby pociągnąć ten temat dalej. Jeżeli Krawiec będzie miał ochotę, jeżeli ty będziesz miał ochotę, to zapraszam, bo tutaj już długo nie zostanę, muszę rano wstać, a jeszcze jedną fajną rzecz chciałbym poruszyć, tak na domykając klamrą dzisiejszą rozmowę, także dzięki wielkie Skwara za telefon.
3: No, wiesz co, ja to dopiero od niedawna, ja to muszę najpierw wszystko sobie pogrupować, bo normalnie wszystko mi się teraz zgadza. Tutaj nic nie ma, tylko że muszę to jakoś to posegregować, bo jestem słabym mówcą. Ale to mi się wydaje, że to wszystko sterowane. No. No takie okay. sterowane i że my jesteśmy teraz tak już, wiesz, dobro, zło według nas, technologie, nie technologie, w którą stronę iść, a nie patrzymy, jakby tak się zastanowić bardziej do tyłu, to czy déjà vu cały czas trwa, no. A teraz te pandemie, to wszystko, czy to nie jest tak, żeby ludzie właśnie się nie kontaktowali, żeby nie rozkminiali, bo jeszcze rozkminią.
0: Wiesz co, postawmy tutaj kropkę, bo naprawdę uruchomiliśmy tyle dygresji, uruchomiliśmy tyle pobocznych
3: tematów.
0: Tak, ja muszę
3: się przygotować do tego tematu przede wszystkim, dokładnie, ale nie wiem od czego zacząć, bo to wszystko dotyczy, nie wiem, jakieś dziwne mam na starość przemyślenia.
0: Okej, także myślę, do tej dyskusji jeszcze wrócimy, także dzięki Skwara za telefon, trzymaj się
3: i do usłyszonka. Dzięki, że mnie wysłuchałeś. Ja po prostu się przeraziłem tej twojej, wiesz, początku rozmowy, bo... I też mi się zapaliła lampka, czy to nie prowadzi właśnie do tego, że pewni ludzie, na każdym kroku rozproszenie.
0: No tak, ale to jest, wiesz, to tutaj moglibyśmy 5 godzin gadać i wątpię, żebyśmy doszli do racjonalnych wniosków, chociaż myślę, że do tego tematu na pewno warto będzie kiedyś wrócić.
3: Dzięki za tę audycję.
0: Dzięki wielkie, do usłyszenia, na razie. Na razie. Cześć.
3: Pozdrawiam.
0: No i została z nami Becia. Za chwilkę tutaj wrócimy sobie do tematu biohackingu, bo trochę chyba straciłem kontrolę nad vibe'em, ale mam nadzieję, jeszcze tutaj za chwilkę jeszcze przejdę. No właśnie, tak podsumowując kwestię zagrożeń i ryzyka, jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, gdy mówiłaś o utopiach, to też warto zaznaczyć, że coś, co jest dobre dla mnie, coś, co jest utopią dla mnie, nie będzie utopią dla mojego sąsiada, tak? Utopią dla kogoś będzie świat, na którym nie będzie Żydów, dla kogoś będzie to świat, na którym nie będzie Polaków, a dla kogoś jeszcze innego to będzie świat, na którym nie będzie Niemców. I o ile taka utopia teoretycznie mogłaby się zdarzyć, to mi się przypomina właśnie film Matrix, pierwsza część, że pierwszy Matrix był światem idealnym, ale ludzie bez konfliktów nie byli w stanie przetrwać.
2: No, anarchia i utopia mają dużo wspólnego, tylko ludzie czasem nie ogarniają, nie? Bo no, nie przemyślą tego, a naprawdę dla niektórych właśnie ludzi to, co jest anarchistyczne, dla niektórych będzie utopią. I jakby tak serio sobie wyobrazić cały świat utopijny, no to naprawdę to nie jest ani wcale piękne. Anarchia totalna też nie jest wcale piękna. I jak już tak podsumować cały świat, to naprawdę obojętnie jakie czasy są na swój sposób jakieś piękne i wyjątkowe. I właśnie o tym buddyzmie, co mówiłam, o tej reinkarnacji, to psychodeliki mi też dały właśnie spojrzenie takie, można powiedzieć, reinkarnacyjne. I to mi dało takie spojrzenie takie oddalone od mojej rzeczywistości teraz. I tak stwierdzam, że wszystko, co się dzieje w życiu człowieka, jest wyjątkowe i ciekawe. Obojętnie jak cierpimy, obojętnie jak jesteśmy szczęśliwi, to są doświadczenia, to są jakieś emocje, to są jakieś takie levele jak w grze, które dają nam coś wyjątkowego, dodatkowe doświadczenie. I nie musimy wszystko przeżyć właśnie w jednym życiu, tylko jak się tak patrzy reinkarnacyjnie, no to już przeżyłam wojnę, już przeżyłam wiele różnych innych rzeczy. Teraz na przykład, nie wiem, przeżywam technologię, przeżywam całkowicie coś nowego i patrząc tak właśnie z daleka, nie tak bardzo personalnie, to taki właśnie zdrowy wynik wychodzi, że takie spojrzenie właśnie, czy coś jest dobre, czy złe, to nam się wydaje teraz personalnie, nie? Bo nie wiem, ktoś mnie zaatakuje, to jest złe, ale jak wchodzimy w tą drugą osobę, no to ta osoba mogła nas okraść i zaatakować, ponieważ miała bardzo kiepską sytuację i chciała swoje dzieci utrzymać na przykład, nie? I to ma zawsze swoje drugie dno. No i to tyle, tak podsumowując, no o buddyzmie i o takich moich przemyśleniach to mogłabym dużo gadać. Po prostu tak patrząc zawsze właśnie z tyłu, nie patrząc tak bardzo personalnie w swoich przeżyciach, personalnie w życiu w ogóle ludzkości, to zawsze te historie mają drugie dno. Obojętnie jak ktoś jest zły, obojętnie jak ktoś jest dobry, to zawsze te historie mają naprawdę taką głęboką historię. I serio, i ludzkość jest też trochę taką powtarzającą się historią, że takie ludzkie zachowania serio się powtarzają i doprowadzają do podobnych czasem rezultatów. Ale no to są właśnie takie doświadczenia, nie? To jakbyśmy właśnie przeżywali jakieś levele wspólnej grze, nie?
0: Na pewno istnieje coś takiego jak duch epoki. Lata 90. były zupełnie inne niż czasy obecne, ale wydaje mi się, że ten duch epoki nie do końca zrozumiały, tak? Nawet jeżeli ja go nie rozumiem, tak? To w dalszym ciągu jest swego rodzaju falą, na której tej fali mogę zwyczajnie żeglować, tak? I nie muszę rozumieć, w jaki sposób działa woda, w jaki sposób działa wiatr po to, żeby się przemieszczać, żeby żeglować, żeby ten wiatr we włosach poczuć i zwyczajnie czerpać całymi garściami ten piękny vibe, który otacza nas z każdej strony, bo on tam i tak będzie, bez względu na to, czy będziemy walczyli z tą falą, czy będziemy z tą falą płynąć, to ona i tak tam będzie. I oczywiście są rzeczy, którymi możemy i chcemy się przeciwstawiać, nie ma z tym nic złego, ale też sądzę, że no właśnie, jest bardzo mało takich rzeczy typowo dobrych i złych. Ale postawmy tutaj kropkę ze względu na to, że chcę niedługo kończyć, a mam jeszcze jeden temat taki finalny do powiedzenia, także dzięki ci wielkie za telefon, Becia, do usłyszonka, no i do zobaczonka na wymianie płynów ustrojowych i materiału genetycznego.
2: Dobrze, na razie.
0: No i widzicie, moi drodzy, aj kurde, to była Becia i to był Skwara. Nie chcę, żeby tutaj pozostało takie wrażenie, że ich za bardzo wyciszałem, a tego idiotę to naprawdę za chwilkę zbanuję albo po prostu sobie Skype'a zamknę już, bo tutaj jakiś debil co chwila dołącza nocne radio do rozmowy, a już dzisiaj nie mam za bardzo czasu i miejsca na odbieranie. Nie chcę, żeby to było odebrane jako swego rodzaju, że wygaszałem tę dyskusję. Tak, wygaszałem ją, ale nie bez powodu. Nie mam zwyczajnie dzisiaj tyle czasu, żeby móc tę dyskusję przeprowadzić do końca. Więc mam nadzieję, że nikt nie będzie miał z tego tytułu do mnie pretensji. A w międzyczasie jeszcze dalej, chodząc po tym subreddicie Biohackers, trafiłem na konkurs jakiejś organizacji czy firmy, która się nazywa Neosensory Feel the Future, our third developer contest. Konkurs, który ma na celu dać takie niezbyt dobre nagrody, bo tutaj pierwsza nagroda z tego co widzę to jest $1000 za wymyślenie pewnego właśnie biohackerskiego urządzenia, które będzie współpracowało ze smart opaską, którą ta firma produkuje. No i oczywiście wylał się na tym subreddicie hejt, że to jest w ogóle skandal, że coś takiego jest robione, bo ci ludzie powinni zarabiać i sobie wszedłem w ten konkurs. Tak się spodziewałem, że będą tam znowu jakieś magnesiki, jakieś pierdoły, jakieś dzikie węże. Zobaczę sobie najpierw pierwszy ten developer contest winner. Powiem wam szczerze, że jak przechodziłem z tego wynalazku do wynalazku, który był zarówno wybierany przez sędziów, jak i był wybierany przez innych użytkowników, zwyczajnie mamy startowy punkt w postaci opaski, w postaci takiego smart zegarka, który może się łączyć z innymi urządzeniami, do którego możemy dołożyć pewne sensory. Celem jest zaprojektowanie i wyprodukowanie produktu, który będzie coś robił w oparciu o to rozwiązanie. No i pierwszy punkt, który tak no, trochę mi się mało spodobał, to było urządzenie, które przy użyciu sensora takiego dotykowego, on jest dostępny między innymi w zegarkach Apple, że spód tego zegarka, który kontaktuje się z naszą skórą, jest w stanie wysłać nam pewien taki sygnał, tak jakby ktoś nas dotykał, tak? Jeżeli sobie narysuję serduszko na telefonie, na ekranie swojego smart zegarka, to wtedy to serduszko, ten dotyk zostanie przeniesiony na rękę mojej ukochanej, która ma model zegarka z tej samej firmy, którą ja mam. I takie są mniej więcej założenia, więc jeszcze tutaj nie wchodzimy do kwestii jakichś implantów podskórnych, ale jesteśmy jej bardzo blisko, bo mamy do czynienia z pewnym urządzeniem, które ma fizyczny kontakt z naszą ręką. Więc pierwsze co, i to jest zwycięzca pierwszej edycji, jest to sensor jakości powietrza, który właśnie przy użyciu tego feedbacku, tej informacji zwrotnej mówi nam o tym, że na przykład na zewnątrz jest bardzo duże stężenie czegoś tam. Nuda. Przecież mogę sobie spojrzeć na telefon i zobaczyć, tak? Przecież jeżeli nie pracuję w fabryce azbestu, to nie potrzebuję takich informacji natychmiast, żeby zaraz pilnować takich rzeczy. A potem zacząłem przejeżdżać dalej. Druga rzecz była bardzo śmieszna ze względu na to, że jest to smart maska, która przy użyciu sensorów sprawdza, czy nasz oddech jest podobny do oddechów ludzi chorych na COVID. Myślę, że to jest bardzo przestrzelone. Taka forma diagnostyki nie została nigdzie zaakceptowana, ani przez nikogo nie jest polecana, więc nie ma absolutnie żadnego sensu. Ale dalej robi się powoli ciekawie. Ze względu na to, że tę opaskę mogliśmy podłączyć do dosłownie każdego urządzenia, które tylko nam do głowy przychodziło. I przykładowo, jeden z projektów, który, powiem szczerze, zrobił na mnie wrażenie, jest to wsparcie na podstawie kamery rozpoznawania emocji i dawania informacji o emocji na podstawie wyrazu twarzy innego człowieka, zaprojektowany dla ludzi ze spektrum autyzmu, którzy mają problem zwyczajnie z odczytaniem tych emocji. A tutaj akurat, powiem szczerze, że sztuczna inteligencja

elektrycznych, jako takie urządzenie, taka rękawica dla ludzi, którzy pracują gdzieś tam, nie wiem, z wiertarką, z prądem. Kto mieszka w bloku, ten wie, że czasami wiercąc dziurę w ścianie, różnie to się może skończyć. I nagle wykrywanie przeszkód dla osób niewidomych. Zamiast białej laski sensory, takie wiecie, takie trochę jak w Tesli, tak, które zweryfikują, które dadzą nam pewien dotykowy feedback w momencie, gdy przed nami znajduje się jakieś coś, jeżeli mamy jakąś nierówność pod stopami. I tutaj już zaczynamy się bawić w naprawdę, naprawdę fajne rzeczy. Ze względu na to, że sam sobie nie wyobrażam czegoś takiego jak utrata wzroku, jest to dla mnie absolutnie w ogóle nie do pomyślenia. Jest to w ogóle, to jest prawie że równoznaczne z zakończeniem mojej tutaj, nie wiem, sprawności i sensu życia na świecie. Ale jeżeli można by było, czy to właśnie poprzez dotyk, czy przez jakiś dźwięk, czy wręcz przez pobudzenie gdzieś naszych układów, naszego układu optycznego w mózgu, żeby przynajmniej narysować taką prostą mapę, tak na zasadzie radaru, że tutaj jest jakiś słupek, że tutaj jest krawężnik, że tutaj stoi samochód, a tutaj idzie na nas jakaś postać. To jest, kurde, naprawdę bardzo konkretna rzecz. No i przejechałem dalej, no i czytam. No i co dalej? Ha, kolejny konkurs. A coście myśleli? No i otworzyłem sobie kolejny punkt. Kolejny konkurs, na którym wygrała rękawica Sensing Love, która jest zaprojektowana dla ludzi po amputacji kończyn. Tak, rękawica, którą zakłada się na protezę swojej kończyny, która jest jednocześnie podłączona do nerwów czuciowych w żywej tkance, tak żeby móc odczuć, że coś dotykamy. I znowu tutaj otwiera się potężne pole dla biohackingu, które jest niesamowicie niedoceniane, a które tak naprawdę istnieje już od kilkudziesięciu lat i jest naprawdę czymś niesamowicie fantastycznym. I jest to też dla mnie niepojęte, stracić rękę, okej, protezy, jakieś nawet kontrolowane przez myśli, a sobie wyobraźcie, że wasza ręka, powiedzmy, działa, jest tam sterowana przez jakieś dziwne biosensory, ale nie macie już możliwości poczucia, nie wiem, ciepła, gorącego kubka z kawą, czy dotyku twarzy swojej żony albo córki. To jest coś naprawdę, to jest ten biohacking, który jest naprawdę, kurde, czymś sensownym. Ponownie drugą nagrodą było podobna rzecz, tylko związana z protezami nóg, która jest trochę spójna z systemem, z tym systemem poprzednim. Mianowicie wszyscy pamiętamy, każdy kiedyś o coś potknął, nadepnął na klocek Lego i odczuł to bardzo boleśnie. A co jeżeli właśnie móc poczuć to na nowo? Okej, okay, ale tutaj jeszcze mamy Buzz Beat. To akurat nie jest ciekawe. I technologia, która i urządzenie, które rozłożyło mnie kompletnie na łopatki, które w zasadzie powiedziało mi, że to wszystko, co wam wcześniej powiedziałem, że ten biohacking garażowy to jest do dupy i tak dalej. Tak, oczywiście, że jest do dupy, ale to ktoś w garażu stworzył system, który przy użyciu sensorów daje nam dodatkowy zmysł dla strażaków w pożarze. W momencie, kiedy wokół ciebie bucha ogień, w momencie, kiedy wokół ciebie jest pełno dymu, nie jesteś w stanie się przez to przebić. Ale sygnał radarowy jest w stanie się przebić. Więc taka trochę echolokacja, która jest w stanie pomóc ludziom, którzy ratują nasze życie, jest to coś, co już teraz istnieje. Już zostało wymyślone. Do wdrożenia tego na większą skalę, no to jest kwestia, nie wiem, roku, dwóch, może pięciu, dzięki czemu możemy znowu, tak jak mówiłem na samym początku, czyli przetłumaczyć jeden sygnał z drugiego. To nie jest szósty zmysł czy jakiś dodatkowy zmysł, tylko dostajemy dodatkowy sygnał. Na przykład właśnie poczucie na skórze tego, że zbliżamy się do jakiejś przeszkody. Nie widzimy, ona jest za gęstą mgłą. Albo jesteśmy w pobliżu czegoś, co jest bardzo gorące, ale tego nie widzimy. I tutaj przychodzi dla nas technologia. I to jest coś, co ma naprawdę

tę niesamowicie ogromną przyszłość. Te wynalazki są to rzeczy stworzone przez amatorów, przez studentów, tak? Przez ludzi z ogólniaka, którzy wpadli na jakiś pomysł. Którzy być może za każdym z tych pomysłów jest jakaś historia, tak? Bo nigdy sam prywatnie się nie zastanawiałem, jak to sobie strażacy radzą w gęstym dymie. Nawet jeżeli mają te maski tlenowe i tak dalej, no to jest ciężko się poruszać, tym bardziej jeżeli jesteś w zawalonym pomieszczeniu, którego struktura jest absolutnie kompletnie tobie nieznana, żeby to wesprzeć właśnie w ten konkretny cyfrowy sposób przy użyciu nowej technologii. I mimo że ta technologia jest tylko i wyłącznie zaproponowana, tylko i wyłącznie warsztatowo. Ona, mam nadzieję, że w kolejnych latach znajdzie swojego inwestora, znajdzie swoje miejsce w sensownych laboratoriach i nawet niech to się skończy chipami podskórnymi, które będą działać w postaci dotyku czy łagodnych impulsów prądu na nasze ciało, jeżeli będziemy się zbliżać nogą, ręką, mózgiem na ścianie do jakiejś przeszkody czy niebezpiecznego miejsca. To jest przyszłość, którą bardzo się cieszę, że jestem jej częścią. To jest przyszłość, z której jestem niesamowicie zadowolony, że mogę obserwować, jak to się dzieje na naszych własnych oczach. Jak bardzo przy użyciu durnych rozwiązań, które się sprowadzają do magnesów i czytników i tagów NFC, można je wykorzystać w dużo sensowniejszy sposób. Więc ten biohacking, który właśnie jest bardziej bio, który rozszerza nasze zmysły, jest czymś, co może nie tyle zmieni nasz świat, może na pewno nie uczyni nas nieśmiertelnymi, ale ma niesamowite możliwości tylko i wyłącznie od kreatywności ludzi, którzy, no nie oszukujmy się, nie są super turbo specjalistami o ogromnym doświadczeniu, ale ta mała iskra pomysłu pcha nas do przodu. Ta mała iskra pomysłu kiedyś pozwoliła nam na to, żeby zejść z drzew, żeby zacząć uprawiać rośliny, żeby zacząć hodować zwierzęta, żeby zacząć budować domy, żeby wymyślić kibel i rakietę. I z tą myślą was zostawiam. Krawiec tutaj się pewnie niedługo pojawi, a ja się już z wami żegnam i słyszymy się w poniedziałeczek w Nocnym Marku. Życzę wam dobrej nocy, trzymajcie się ciepło i nie dajcie się zacipować, przynajmniej nie byle komu.

0: Dobry wieczór. Czyli tak, pojawił się znowu. Godzina 21 w Polsce, godzina 22 w Finlandii. Tak, bardzo się cieszę, że jesteście, ponieważ akurat miałem taką sytuację, iż dostałem od mojego dobrego przyjaciela Michała prezent z Polski w postaci no jednej z najlepszej whisky, jakie piłem. No, czyli standardowo Jack Daniels. Przepraszam za sound. Tak, cześć Mariusz, mój kolega z Finlandii też się odezwał. Cieszę się, że słuchasz. Tak, odzywajcie się na czacie. Przywitajcie się. Witam Aldonę, witam Trąbę Słonia. Witam Etama. Tak, no, dzisiaj parę tematów. Tylko dajcie mi sobie walnąć łyczka. I powiedzcie, czy dobrze mnie słychać. Ten whiskacz to tak naprawdę dla poprawienia głosu. A przy okazji przyda się. Może wyleczy mi lekki ból głowy, bo pojawił się w prawej półkuli. Właśnie, jeżeli z prawej półkuli, to nie jest jakoś tak odwrotnie jak X. Czyli jeżeli jest w prawej półkuli, to tak naprawdę w nasza lewa strona, lewa, czyli jakaś taka kreatywna i artystyczna, właśnie coś może z nią jest nie tak. Może dlatego właśnie muszę do was gadać teraz, żeby troszkę ją poprawić. Artyzm. To się też przyda. No jeszcze się witamy tutaj z wszystkimi. Ja chciałem wam w ogóle pokazać coś ciekawego, co znalazłem. Dzisiaj znalazłem to na YouTubie i po prostu nie mogę się doczekać, aż wam tego nie puszczę. Zastanawia mnie, jak działa podcast. Nie podcast, tylko podkład. Powinien wszystko fajnie działać. Możecie się odzywać. Dziękuję na zdrowie. Tak. No jeżeli są jacyś miłośnicy whiskacza, to możecie też sobie walnąć ze mną. Oczywiście ja nie będę nadużywał, ponieważ to jest tylko dla zdrowia, tak? Chociaż nie polecam, jeżeli macie mniej niż 18 lat, to nie wolno. Ja sam zacząłem legalnie, czyli tak legalnie z rodzicami, czy coś w tym stylu, bardzo późno. No akurat niektórzy rodzice akurat nie lubią, jak ich dzieci jakoś specjalnie wychodzą sobie z alkoholem, czy piją w domu. W ogóle to jest dziwne, pić w domu. Jak będziecie mieć swoje mieszkanie, ty, jak będziesz miał swoje mieszkanie, to będziesz sobie pił, a nie w domu u nas. Zabraniam. I tak dalej. Są takie sytuacje i wcale się nie dziwię. Mielibyście dzieci albo macie dzieci, no to by było chyba dziwne. Chyba, że... Też słyszałem różne takie sytuacje z życia ludzi, które mówią, które opisują jakieś takie, jakichś takich luźnych rodziców, którzy chcą się napić z dziećmi. Nie wiem, chyba jakoś tego specjalnie nie pochwalam. No, ale to też zależy od człowieka, tak. Więc ja znalazłem właśnie już to, czego szukałem. I przed powiedzeniem wam tego, co to jest, to chciałem się przedstawić. Ja jestem Max. Ty słuchasz Bajerów Maxa, czyli luźnej gadki z Finlandii. Czasami o Finlandii, czasami nie. A tutaj leci do was Bajera.
1: Mamo, czemu urodziłaś mnie takim gadułą? Ale to jest kompleks. Ja naprawdę nadrabiałem kompleks. Byłem najmniejszy w klasie. Byłem taki kurdupel. A chciałem dziewczynom zaimponować. To znaczy, czym ja miałem zaimponować? Siłą, mocą, przystojnością? Czym? Gadałem, bajerowałem. One to lubią. Kiedyś za mój czasu mówiło się, wiesz, dobry bajer, połowa roboty.
0: No właśnie, tak jest. Dobry bajer, połowa roboty. Tak, witam się, teraz jest okazja. Witam profesora Leniucha, który trochę się spóźnił. Święty. Tak, święty. A, to znam świętego. Wolisz, żeby się syn narąbał w domu pod twoim okiem czy pod żabką? Tak. No właśnie, a wy co byście wolali? Asperol, tutaj ja się jeszcze raz przedstawię. Przed chwilą leciał Cezary Pazura, mój ulubiony komik. Komik, aktor, artysta. No, a jestem Max. I dzisiaj mój seksowny głos będzie twoje uszy. Tak. No, więc miałem parę rzeczy powiedzieć. Na wstępie, już po przywitaniu się, chciałem zaprosić was do Patronite'a, bo w zeszłym tygodniu było dwa razy mniej pieniędzy na Patronite'cie, a teraz, wow, super, ale wspieracie to radio. Cieszę się. Nie, żeby było tak, że odkąd Max przyszedł na live'y do nocnego radio, to zaczęło się kasa. Zaczęły się wpływy. Coś w tym jest. Przypadek? Nie sądzę. Także róbcie swoje. Ja też akurat jestem patronem. I akurat, może ktoś wspominał, że nie. Trzeba powtórzyć. Patroni na Facebooku mają dostęp do specjalnej zamkniętej grupy, na której wrzucane są niepublikowane audycje. Czyli jeżeli chcecie mieć na kogoś kahaka, albo po prostu posłuchać sobie rzeczy, które trochę mniej cenzuralnych, no to myślę, że warto. Fajny łyskacz. Ciepły. Ja zawsze lubię jedną kostkę lodu. No, ja akurat odsłuchiwałem sobie, tutaj społeczność Nocnego Radia będzie wiedzieć, kwaśną audycję Potrzeby. Myślę, że osoby, które nie wiedzą, jest to audycja, w której Potrzeba 19, czyli drugi wódz radia, zainspirowany audycją Krawca i jego eksperymentem wódczanym, w którym wypił on pół litra i cały czas nadawał do ludzi. Zdecydował się ten Potrzeba na spróbowanie innej substancji. Takiej kwaśnej, no wiecie, jak są takie cukierki i one nie są do końca słodkie, tylko one są trochę kwaśne, tak? Więc mniej więcej takiej substancji. I ciekawiło mnie to, jak człowiek będzie reagował. No a ja akurat nie słyszałem tej audycji wcześniej, bo ona była jakiś rok temu, a wtedy jeszcze nie słuchałem Nocnego Radia. Także fajnie, że wrzucili chłopaki. Płaca i wymagam. Jak to mówią na Śląsku. A że jestem ze Śląska, to mogę tak powiedzieć. Tak, i przy okazji, jeżeli ktoś słuchał, to będzie wiedział, o czym mówię. Bo tam jeszcze było parę haków na Blachę. Także pozdrawiamy Blachę. Jeżeli ktoś by chciał, to zapraszamy do patronowania. I potem możecie się tam pobawić. Poprawiałem sobie telefon, bo rozmawiałem z wami z czata. Czytałem, co tam pisaliście. No i akurat wyłączyłem sobie telefon, czyli Wi-Fi. No więc tak, kończąc tą audycji kwaśnej Potrzeby. Także polecam jeszcze raz, polecam Patronite'a i jedziemy dalej. Więc tak, miałem ogólnie opowiedzieć też dzisiaj, jak wygląda sytuacja na rynku pracy, tak? Jak było tydzień temu po tych rozmowach o pracę, pochwalić się na wstępie i potem jeszcze parę tematów dla was mam. Łyczek whisky. Tak, chciałbym, żeby ten ból głowy przeszedł. No, powiedzmy, można sobie wkręcić. Niektórzy tak mówią, fake it until you make it. No więc, jeżeli chodzi o tą sytuację, byłem na rozmowie o pracę i było całkiem w porządku. Normalnie wszystko się, cała rozmowa, dla mnie to było dość ekscytujące. Nie wiem, jakoś tak ekscytuję się takimi rzeczami. Zamiast się bać. I tak dalej. I przychodzę sobie do tego biura, tak? Oczywiście biuro puste. Przyszedłem na czas. Co więcej, musiałem czekać 10 minut. Były tam dwie kobiety. Musiałem czekać 10 minut, bo one były jakoś dziwnie zajęte. Ja tak mówię, wait a minute, poczekaj. Biuro jest puste, nie ma nikogo. Przychodzi klient, tak? Na czas. I jak tutaj człowiek po prostu pokazuje jakąś swoją kompetencję. Coś jest tu nie tak, coś mi zaczęło śmierdzieć. Ogólnie bardzo ładne, dwie kobiety mnie przywitały, zaprosiły do stołu po tych 10 minutach czekania. Oczywiście ja mówię spoko, jest czas, żeby się zrelaksować, poczytać sobie jakieś gazetki, które tam były. Ogólnie było jedno wielkie pomieszczenie, więc każdy każdego widział. Potem rozmowa przy stole, około niecałe pół godziny. Dość luźnej rozmowy, bo ja lubię to też w takim kontekście. No też zależy od stanowiska, tak? Natomiast zbyt wielka spina i tak dalej. To jest coś w tym stylu, jeżeli ty się spinasz, to przekazujesz też jakieś wibracje, tak? Jesteś powiedzmy w gęstości spinającej się, no to ta druga osoba tak jakby też to odzwierciedla, tak? Także po co? Więc akurat rozmowa bardzo fajna. Natomiast jedna rzecz nie została powiedziana przed przyjściem. Jedno pytanie. Jaki jest to typ pracy? Czy to jest praca na cały etat? Czy to jest na pół etatu? Czy to jest też dość popularne? Zadzwonimy, jak cię potrzebujemy. No więc, ku mojemu zdziwieniu, po całej rozmowie, poznaniu osoby, jaki ty jesteś, jakie masz doświadczenie i tak dalej, okazało się, że jest to robota na typu, no jak będziemy cię potrzebować, to zadzwonimy, tak? Czyli tam parę godzin w tygodniu, tak? Mniej więcej, jeżeli chodzi o zarobki w Finlandii, to one są dość podobne, tak? Tylko po prostu są osoby, które pracują więcej i pracują mniej, tak? Podatki są też dość wysokie, więc nawet jeżeli ktoś tam zarabia no, ponad przeciętną, no to tam się go troszkę wyrównuje. Więc to też jest takie, mam akurat kolegę, który jest inżynierem budowy i pracuje właśnie też tak po studiach Fin. Pracuje po studiach no normalnie na budowie i tam normalnie rozmawiamy o pieniądzach, bo to nie wiem, ja tak nie lubię się z tym jakoś kryć, bo im bardziej się z tym kryję, tym Jezus Maria, masz coś do ukrycia, kurde, albo nie wiem, dostajesz coś pod stołem, to jest w ogóle dziwna gadka, nie? Jeżeli jest rynek, to się o tym mówi, no. I rozmawiamy o tym, o wypłatach. On mówi, że tam około 2000-2200, tylko że każdy oczywiście mówi brutto, tak? Więc sobie policzyliśmy, ile tam się zabiera. No i to też w zależności od tego, ile określisz sobie, jaki sobie określisz podatek liniowy bodajże. W tax card w PIT-cie, z tego co wiem. I w zależności od tego masz po prostu większy albo mniejszy, tak? A potem jakiś zwrot albo jego brak. No myślę, że to jest dość podobnie, tak? Tylko że ja w Polsce tak, jakoś tak specjalnie nie pracowałem na tyle dużo, nie obsługiwałem sam siebie podatkowo, tak? Tylko tam zawsze była osoba, która to robiła. Tutaj akurat jest troszkę inaczej. Troszkę. Takie subtelne rzeczy. Więc była też taka sytuacja, że no okej, okay, ponad 2000 euro, no to brzmi fajnie, tylko że co zostawało na rękę człowiekowi, to było około, no trzeba odliczyć jakieś tam 35%, nie? Czyli tam ponad 1/3, no to masz około tam 600-700 euro, no to ja mówię, wait a minute, serio? To jest tak naprawdę niewiele więcej ode mnie, to jest jednak praca, która wymaga studiów i tak dalej. No ale tu jednak to bardziej ludzie po prostu pracują w takich zawodach, bo coś takiego lubią, mają do tego pasję i tak dalej. Więc a nie dlatego, że dużo się na tym zarabia, więc jest też dużo takich po prostu osób, które nie studiują jakoś specjalnie, nie są zainteresowani wyższym wykształceniem, więc zawodówki są dość popularne. Co druga kobieta tak naprawdę studiuje tu albo uczy się na pielęgniarkę. Serio. Przynajmniej co druga kobieta, którą spotykam. Teraz spauzuję sobie, zobaczę na czata, żebyście wiedzieli, że was też czytam. No, na czacie widzę, są już ostre gadki. Nie spodziewałem się takich ostrych gadek o 21:20 w Polsce. Także nieźle, nieźle. Ogólnie też chciałem zrobić sobie samopochwałę. Samopochwałę, ponieważ jest dużo więcej ludzi niż w zeszłym tygodniu. Cieszy mnie to. Także, no cóż. Nagrodzę was za 8 minut piosenką za to. Łyczek whisky. Nie dolewam sobie. Jeszcze. Może się zmieni, tak? Zobaczymy, ile może być wypite w ciągu jednej godziny. Ale nie jest to eksperyment wódczany, ani whiskaczany, także proszę tutaj nie dzwonić i nie mówić, że też pijemy i tak dalej. Nie wspieramy takich rzeczy. Także tyle. Tak. Wracamy. No, wracając po prostu do tej pracy. No słuchajcie, no. Trzeba było pytać, czy to jest... No jaki to jest rodzaj pracy? W Polsce wiadomo, to jest przyzwyczajenie, że raczej jest... W Polsce dzieli się to na umowę o pracę, pracę na zlecenie, jakieś tam inne kontrakty, tak? A tutaj jest bardziej na godziny, więc tutaj już kończę rozróżnienie. Co więcej, no do tego czasu już miałem też drugą rozmowę, to już tak bardziej telefonicznie, bo też akurat to była rozmowa o pracę w Polsce z językiem fińskim. Jest dość tajemnicza, więc nie mogę za bardzo powiedzieć. Powiem tylko, że warunki oraz wypłata są bardzo odpowiednie do moich wymagań, także byłoby bardzo fajnie. Polecam uczyć się fińskiego albo norweskiego albo szwedzkiego. To są języki, którymi może nie włada bardzo dużo ludzi na tym świecie, więc może z większością tego świata się nie dogadacie. No, ale one są, jakby nie patrzeć, też rzadkie. I właśnie wyspecjalizowanie się w takich językach, nie musicie specjalnie przecież języków programowania kumać. No, to zależy też od osoby, tak? Więc nauka takich języków też daje jakiś profit. Oczywiście, wiadomo, trzeba... Nie zależy tutaj na poziomie A1 albo A2, tak? Bardziej już na takich jakichś B2... i wyżej. No. Zastanawiałem się, skąd może się brać ten ból głowy. Mieliście kiedyś ból głowy w prawej półkuli? Co on może w ogóle znaczyć? Może mało snu, bo akurat wczoraj dość mało spałem. Paliłem szysia, to może się zadymiłem strasznie. Nie paliłem tytoniu, zamiast tam fajek, bo troszkę mi się chciało, to kupiłem sobie gumę z nikotyną. Ktoś bierze tutaj jakąś taką gumę z nikotyną, czy raczej palący? Adwokat, no rozumiem, że też masz to samo, także to wspieramy się razem. Tak, wybaczcie, akurat czytam waszego czata i nie rozprasza mnie to trochę, tylko po prostu muszę cały czas rozmawiać, tak, żebyście wiedzieli, że cały czas jestem z wami. Tak, a wy mi nic nie mówicie, że podkładzik nie działa. To będę musiał to potem dorobić No potem na obróbce, tak? Jak będę to kończył i wrzucał wam na stronę. Może przez żonę. Strzelałem do nas promieniami. No różnie może bywać, tak? Tak, i teraz wszyscy na czacie mówią, co ich boli. Także zapraszamy. Macie minutę, żeby powiedzieć, co was boli, a potem wracamy. Ale co was boli, to też możecie mówić, jakie macie problemy i tak dalej. Ale potem kończymy tą imprezę. Ale 18. Co kurwa 18? No właśnie. Więc proszę państwa, tak. zastanawiałem się a propos też alkoholu, bo była taka sytuacja, że w tę sobotę miałem w sumie sobie sam posiedzieć, bo mało sypiam, więc przydałoby się trochę pospać. No, ale akurat zostałem obudzony przez mojego kolegę Czecha. I on mówi właśnie, że jakaś impreza się szykuje. Ja mieszkam obok akademików, więc po prostu no, sporo tych znajomych studentów jest. No też studiuję, tylko tak jakby nie na uczelni, nie? No i się wybraliśmy. Najpierw jedno mieszkanie i potem drugie mieszkanie. Dużo innych narodowości. Niemiecka narodowość, była francuska narodowość, hiszpańska, polska, ja z Michałem właśnie, była czeska, była też turecka, no i hiszpańska, jeżeli nie powiedziałem jeszcze, tak? No i tam akurat była taka sytuacja, że akurat troszkę nie chciałem wydawać kasy, tak? Bo ogólnie był też pomysł, żeby wyjść na miasto i tak dalej, a że akurat jestem bardzo strict, przetłumaczcie mi na szybko, strict with money, bardzo taki ostrożny, zrównoważony, tak? Że po prostu nie przekracza się jakiegoś takiego limitu, który sobie wyznaczyliście, tak? Więc po prostu to pomaga czasami, polecam, poręczam. I ze względu na to mówię, dobra, to tam nie będę wydawać. No i po prostu sobie poszedłem, bez alkoholu, tak? Mówię, przecież pogadamy sobie, napiję się wody, akurat przyszedłem z BCAA. Jak się to zna na suplach, to będzie wiedział, że BCAA warto pić. Mój kolega dietetyk też poleca. Reklama w komentarzach. No więc przechodzę sobie i ku mojej uciesze, akurat przyszedł też Michał właśnie z Polski. I przyniósł. Michał, co ty tam przyniosłeś? To było coś takiego niebieskiego. Albo gin, albo coś w tym stylu. Jakieś dziwne rzeczy. No, więc było bardzo miło. Później jeszcze przyszła kolejna koleżanka. Nie będę mówił tutaj o imionach, bo nie jest moją przyjaciółką. I znaczy jest znajomą. No więc po tym ginie wypiliśmy sobie jeszcze coś innego. To był jakiś szampanik. Także bardzo też mi miło. Oczywiście doceniłem, że w kraju, w którym alkohol jest tak drogi, człowiek ma na tyle serca, żeby podzielić się tym skarbem, który sobie kupił, tak? Jakby nie patrzeć, w Polsce mówimy na piwo złoty trunek, tak? No jeżeli byłoby, nie wiem, po 50 zł za litr, to może byłby ten złoty trunek, no. No, ale akurat w Norwegii, może w Finlandii nie jest aż tak drogi jak w Norwegii, ale też jest drogi, więc doceniam każdy gest. Tak, Jarek Welbigos. Najwidoczniej nazywałaby się to impreza na krzywy ryj. Nie sępię kasy, bo przeważnie jak ja zapraszam ludzi do siebie na imprezę, to też kupuję jakieś browary, czy cydry, czy coś w tym stylu i jak ktoś by chciał, to no to dzielę i rządzę, tak? Także właśnie tutaj chciałem zacząć wstęp do karmy, nie? Że nie wiem, czy ktoś z was wierzy w karmę, czy nie, natomiast ja chyba coraz bardziej zacznę wierzyć, bo rzeczywiście mam tak, że po prostu lubię dawać, jak mam. Jak ludzie przychodzą do mnie na imprezkę, to dzielę czy jakimś tam tytoniem w różnych kolorach, czy jakimś alko. No, bo po co mnie to? To niezdrowe, to się podzielę, nie? No, niech inni też mają. No i akurat taka sytuacja też się zdarzyła, że były takie piękne, fajne, miłe osoby, które też się ze mną podzieliły. Super. No a potem akurat impreza zaczęła się rozkręcać, bo było tak dużo ludzi w jednym pokoju. W jednym mieszkaniu akademickim, tak? Są wyjścia od razu na zewnątrz. To nie jest tak jak nasze blokowe. Jeżeli ktoś mieszkał w Akademiku Polskim, to wie. I sobie wychodzimy też, czy tam na jakiegoś papieroska, czy coś w tym stylu. Pogadać z ludźmi, bo już po prostu nie mieścili się w środku. I ktoś, oczywiście jakiś zwariowany człowiek, który miał za dużo promili we krwi, zaczął bitwę na śnieżki. O jacie, bitwa na śnieżki. Znowu się poczułem, jakbym miał 12 lat. No więc oczywiście super zimno, piździ jak w Kieleckiem. A ludzie się nawalają. Nawaleni ludzie nawalają się śniegiem. Och, pięknie. No więc oczywiście nie wszyscy. Były też takie osoby. Ho, to nie na moje po prostu klimaty. Tak. Więc też takie osoby się zdarzyły. Więc zamulały w środku. A my się bawiliśmy śniegiem. Było całkiem fajnie. Rzucaliśmy i z góry, i z dołu. Wchodziliśmy na różne piętra z okien. Różne takie rzeczy. No i potem się zmęczyliśmy. I parę osób już się zmyło, zmoczyło i tak dalej. Zaczęła się impreza siedząca. Okej, impreza siedząca. Muzyka zaczyna być trochę cichsza. Poprosiłem osobę, którą w ten sam dzień poznałem, czyli właściciela imprezy, który miał jakąś tam właśnie miał urodziny, imprezę urodzinową. Poprosiłem go o herbatę. No, powiedział, dobra, spoko, bierz tam. No i sobie z tą herbatką, jeszcze gorąca, już miałem sobie się napić i tak dalej. Ach, kurde, jeszcze za gorąca, tam wiadomo, lekko koniuszek języka się oparzył jak zwykle. Więc położyłem sobie impreza siedząca, powtarzam. Taka korytarzowa. Położyłem sobie obok siebie, rozmawiam sobie z koleżanką, która w sumie chyba nam się skończył już ten szampanik jakiś. Rozmawiamy sobie, rozmawiamy, wszystko jest okej. I nagle moja koleżanka, chyba już nie koleżanka, ruszyła ręką, bo była chyba trochę pijana. I cała ta herbata wylała się na podłogę jego mać. I po prostu zalała mi dupę. Po prostu jak się nie zdenerwował ten człowiek. No musiałem keep it cool, tak? Bo jest impreza, jest pozytywna energia, wszyscy są nawaleni, tak? No ale co byś miał jakoś tak wyskoczyć i... No żeby nie przeklinać, tak? I co? Po prostu popsułbyś jakieś takie spirit, vibe, tak? Także nie wolno takich rzeczy robić. Pomimo tego, że byłem zaskoczony, ale to był niezły test na obycie się w społeczeństwie. I no muszę wam powiedzieć, że dupa mokra. Nie powiem co, tam w środku troszkę się sparzyło. Dobrze, że miałem spodnie jeszcze na sobie. Także no jakaś taka średnia sytuacja. Jesteś na imprezie. Dobrze, że blisko do domu, nie? Więc ja mówię, no fajnie było. Okej. Okay, fajnie, dzięki. Tamta nawet nie przeprosiła, nadupcona. Ale przecież ja ci ugotowałem ciasto kiedyś, więc możesz mi wybaczyć. No dobra, tak. I w tym momencie możecie sobie wyobrazić Maxa, który ma taką wagą jestem, tak? Mam jedną rękę, prawą, lewą i tak... upieczenie ciasta, jeden kawałek ciasta, nie, że ja wdupiłem całe, tak? Kawałek ciasta, uwalone spodnie i zdupiona impreza i tak góra, dół, co jest tak lepsze, gorsze. Stwierdziłem, że jej wybaczę, bo po co mam się wkurzać? Wybaczcie dzieciom waszym, a będzie wam wybaczone. Pastor Max. No, więc... Mówię, dobra, spada mnie i bo już tam w sumie napiłem się, pogadałem z ludźmi, już tam druga dochodziła, raczej impreza się jakoś specjalnie już nie rozkręci, nie? A że akurat było to, jeszcze raz powtarzam, impreza siedząca, już na korytarzu, więc wyobraźcie sobie, jest mały korytarz, ściana, człowiek, drugi człowiek, który siedzi naprzeciwko niego i ściana. Nie dało się przejść. do drzwi wyjściowych. Ja mówię, no kurde, no tam odsuniecie się, bo chciałbym sobie przejść. A oni, przeskocz. No oczywiście, tak, to było 3 czy 4 metry ludzi. Tak, tak, ludzi teraz liczę już na metry. I ja mówię, nie no, nie chce mi się, kurde. Mówię, czekaj. Jest już druga, ludzie są nawaleni. Okej, spróbujemy. I nagle mówię, dobra, wiecie co, to ten, wskoczę na was. Albo ktoś po prostu chyba to zasugerował. I ja mówię, dobra, w sumie fajny pomysł. I ja mówię im tak, put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air. I ku mojej uciesze i zaskoczeniu, bo ja sobie takie rzeczy na jaja robię, ku mojemu zaskoczeniu ludzie nagle wyciągają ręce do góry, tak, z różnych narodowości, tacy nawaleni, ha, ha, ha. Ja mówię, are you ready? Jesteście gotowi? Bo zaraz na was wskoczę, tak? I no, spoko. No, ja, nieważne jakoś tam dużo, chociaż robię masę teraz, więc uwaga. I 3, 2, 1 i wskoczyłem. Ja cię kręcę, po prostu krzyczę ze szczęścia. No, czuję się jak na koncercie jakimś metalowym czy innym koncercie rockowym. Muzyka oczywiście była... To było pewnie dość zabawne, bo muzyka była taka... Bardzo taka smooth, jaką macie teraz na podkładzie, a po prostu ja krzyczę jak jakiś 15-latek, który pierwszy raz był na jakimś koncercie Metallica czy Iron Maiden. Także... Albo bardziej na koncercie jazzowym, tak? Bo to było jeszcze bardziej ridiculous. I... No i akurat miałem tą przyjemność, że moja koleżanka, która była za mną i chciała ze mną też pójść do domu, żebym ją odprowadził, to nagrała tą całą sytuację. Więc było naprawdę zabawne i mam już pamiątkę. Więc wracamy do tego, jak karma działa, tak? Myślałem, że tam wieczór jest zdupiony czy coś w tym stylu i nagle po prostu pojawiła się jedna sytuacja, ale keep it cool, tak? Zachowałem spokój, rozwagę, pozytywizm, pozytywne myślenie i rzeczywiście ten wieczór się skończył zarąbiście pozytywnie. Także polecam. Zrobię sobie momencik przerwy, bo zagadałem się do was, a chciałbym wam puścić jakąś piosenkę kobiety, którą no kocham. Nie jest to moja partnerka życiowa, ale jest to bardzo piękna kobieta z Kanady. Nazywa się Diana Krall i Diana Krall chciałaby zaśpiewać, zagrać nam coś bardzo też pięknego, czyli jazzik dla was.

0: No, witam ponownie. Troszkę wyluzowałem w końcu. Trzeba było sobie dychnąć, napić się jakiejś wody. Wiadomo, jak to w radiu. Przygotować ciasto. Witam czata ponownie. Tak, czytam was. Ale wy macie tam dziwne jakieś gadki. Wyobraźcie sobie, po prostu pracujecie w radiu, musicie skupić na swoim temacie. A jeszcze mieć kontakt tutaj z ludźmi z czatu, tak? Także podziwiam ludzi, którzy tak robią. No najlepiej oczywiście jest mieć też partnera do rozmowy, to w tym momencie przy dobrej organizacji jedna osoba stara się słuchać, co mówi druga osoba, a w tym samym czasie zobaczyć, co tam jest na czacie, ewentualnie się odwołać, zapisać wszystko najlepiej, żeby to było zorganizowane. Jeżeli jest jedna osoba, to te działanie jest trudniejsze. Natomiast nie jest niemożliwe. Chociaż jest to trudniejsze, im więcej pojawia się osób, tak? Więc jeżeli im więcej pojawia się osób nie słuchających, tylko po prostu piszących na tym czacie. Tak, miałem do was też powiedzieć mniej więcej jak co się ogólnie stało przez ostatni tydzień w Finlandii, tak? No, wiecie, jak to na północy. Zimno. Ostatnio było słońce. Serio, jeżeli w Finlandii mówi się, hej, było słońce, to jest news. To jest news, który czasami nawet pojawia się na pierwszych stronach gazet. Ja pierdziałem, serio. Bywa też tak. Natomiast w zeszły weekend, przez ostatnie właśnie dwa dni, były wybory na prezydenta Finlandii. No i nie było jakichś niespodzianek. Wygrał Sauli Niinisto, czyli obecny, ówczesny prezydent. Z poparciem około 60%, także wyobraźcie sobie. No, a reszta to miało około jakieś tam 20% i potem mniej i mniej i mniej. Także nie jest to naród, przynajmniej jeżeli chodzi o prezydenta, jakoś specjalnie podzielony. Jezus. Tak, dokładnie. Także pozdrawiamy Saula Niinisto. Zapraszam do siebie. Ja nie będę sobie już więcej polewał, bo mi wystarczy tego leku ze Szkocji. Więcej wolę nie robić, bo trzeba się też jakoś fajnie wyspać. Słuchajcie, 15 minut. Jeżeli chcecie zadzwonić, to teraz jest dobry moment. Jeżeli chcecie mi parę ciepłych słów powiedzieć, albo mieć argument beton, jeżeli kłócicie się z kimś na czacie. Osoby, które są w radiu i mają głos, posiadają większy autorytet na czacie. Także wiecie. Tak. Tutaj... Jeszcze przypominała mi się sytuacja, w której na przykład pomimo tego, że szukam pracy z językiem fińskim, no to jakoś specjalnie nie wolno się opierdzielać, nie? No bo tu chodzi o to, jeżeli ten język jest tym czymś, za co po prostu ludzie wam płacą, no to on musi być po prostu w użytku, tak? Jeżeli na przykład cały czas słuchacie jakichś podcastów, wideo na YouTubie po angielsku, no to ten język przynajmniej jest w waszej głowie. Może niekoniecznie musicie jakoś specjalnie mówić, ale jest w waszej głowie, więc jeżeli zacząłbym do was nagle mówić po angielsku, przynajmniej do niektórych, no to oczywiście byście zrozumieli i mogliście do tego odnieść. Natomiast jeżeli chodzi też o język fiński, to czasami jest ciężko. Wyobraźcie sobie, jesteś Polakiem. Myślisz jeszcze tak, no już na połowicznie właśnie w języku polskim i angielskim. Właśnie za granicą, tak? No i oczywiście tam rodzinę, przyjaciół masz też z Polski, więc rozmawiasz jakoś tam na czatach i różnych takich innych aplikacjach po polsku. Natomiast cały YouTube, albo przynajmniej jego większość, twoich kanałów ulubionych, podcastów są po angielsku, tak? Czy jakieś seriale ludzie oglądają, no to masz po angielsku, tak? Więc po prostu kolejny rodzaj kontentu jest wrzucany w ciebie już w innym języku, tak?
1: No i teraz jeszcze jest dodatkowa rzecz, że nie jesteś w Anglii, więc kolejny język, tak? Czyli na przykład telewizję. Telewizję, ludzie, którzy są wokół ciebie i gadają o tym, na przykład jaka impreza była ostatnio, albo że po prostu są dla siebie mili. Chociaż Finowie jakoś specjalnie dużo nie gadają, jak już wspominałem. Kto wie, ten wie, że są troszkę lakoniczni. No chyba, że gadałem tam z przyjaciółmi. I no mniej więcej to jest kolejny język, tak, który po prostu wrzuca się wam do głowy, tak? A jeżeli już rozumiecie go, to... Bo ja jeszcze pamiętam te momenty, w których nie rozumiałem totalnie języka. Ja mówię, a dobra, spoko, olewam, tak? Troszkę się do tego przyzwyczaiłem, że olewam ten język, olewałem. I no, żeby to po prostu też czasami tak... My musimy się skupić na tym, co robimy, tak? Jeżeli mielibyśmy słuchać wszystkiego tego wokół, co się dzieje, tak? I być stuprocentowo na tym skupionym, no to moim zdaniem przynajmniej nie działa, tak? Także to jest tak samo, jakbyście mieli mnie słuchać jedną słuchawką, a drugą słuchawką, nie wiem, rozmawiać ze swoją żoną, mężem, dzieckiem, czy z lustrem. Także no. Więc to też jest dość ciężkie, tak? Wasza głowa jest bombardowana trzema językami, czyli po prostu jak macie cały jakiś zasób swojego słownictwa, czy jakiś słowniczek, myśli, wszystko, no to teraz jeszcze pomnóżcie to razy trzy, tak? Więc mniej więcej tak wygląda mój umysł w tym momencie. Tak. Tak, Aldona tutaj też na czacie mówi, że hiszpański fajny język, włoski też. Tak, uczyłem się włoskiego sam z siebie troszkę. No tutaj moja ciocia i właśnie wujek, oni są tam pół Włochami. No jeżeli było się bardzo długo w jakimś tam kraju, no to można mieć jego obywatelstwo, no to można już tam się, może krew nie płynie włoska, chyba przynajmniej u wujka. W każdym razie tak, oni też mnie trochę do tego zainspirowali. Zresztą fajnie to brzmi, tak? Jeszcze jak jeszcze wyciągniesz te trzy palce przed siebie i zaczniesz do ludzi mówić w ten sposób, panie, to wtedy po prostu no, nie ma na ciebie mocnych. Nie ma. Jeżeli chodzi o hiszpański, no to jest naprawdę... To jest mój bien, dokładnie. To jest szalony. Też zależy od rodzaju hiszpańskiego, Jezu, po prostu lokalizacji, tak? Jeżeli my mamy parę tutaj z Michałem znajomych Hiszpanów z różnych lokalizacji, jeszcze też pamiętam z wymiany mojej w Czechach, byli ludzie z północy i z południa i to są kompletnie inni ludzie, tak? To jest tak samo jak u nas ludzie z zachodu i wschodu, albo ze Śląska i spoza Śląska, tak? Z zagranicy tak zwanej, if you know what I mean. Także różnią się te osoby, nie tylko właśnie tam w sposobie bycia, ale też w jakimś tam w akcentowaniu i tak dalej. No jakby nie patrzeć, Hiszpania była też, przynajmniej ta południowa, pod panowaniem muslimów, tak? No ale to było setki lat temu. Ciekawy język do nauki. Właśnie jeżeli mielibyście się jakiegoś kolejnego języka nauczyć, to oczywiście najlepiej zadać sobie pytanie po co, tak? Czy po prostu, żeby zagadać się z jakimś tam innym obcokrajowcem, albo chciałbym wyjechać do jakiegoś innego kraju, albo chciałbym zarabiać na tym języku, bo jest wartościowy, więc jest bardzo dużo pomysłów. Ale jeżeli mielibyście się nauczyć, no to wpiszcie na czacie, ja potem ewentualnie to powiem, jakie języki są przeważane tutaj, więc teraz jest moment. I no bo ja myślałem właśnie, żeby nauczyć się hiszpańskiego. Z języka niemieckiego już są podstawy. I w sumie mam rodzinę też w Niemczech. Jezu. Z Niemiec w Niemczech. Także byłoby łatwo też to ogarnąć w życiu, tak? Bo uczyć się to jest jedna rzecz, ale dwa, po prostu trzeba postawić się w jakiejś sytuacji, w której ten język musi z ciebie wyciekać, wypływać i wtedy po prostu zaczynają te koła, te zwrotnice, wszystko pracować i stajesz się coraz lepszy z każdym po prostu wypowiedzianym słowem. No, więc czas na was, tak? czego byście się nauczyli tutaj, jeżeli moglibyście? Tutaj jest hiszpański, niemiecki, szwedzki. No to trochę za dużo święty jak na raz. No myślałem, że jeden powiesz. No to wybierz jakiś jeden z tych trzech. No po prostu jeżeli miałbyś teraz, ktoś by przyłożył ci pistolet do głowy i powiedział: kurwa, panie, ucz się języka jednego, masz wybrać, albo kulka w łeb. Słyszysz? Ma, to wybierę. No, także w tym momencie musisz wybrać i nie ma uja. Aldona mówi arabski. Chociaż nie. Max dobrze mówi hiszpański, jest

się nauczyli. I teraz widzę, teraz wszystkich. Aha, ja bym chciał się nauczyć C++, a ja to Pythona. A ja to bym chciał się nauczyć jeszcze innego języka programowania, który w ogóle nie jest. A ja bym chciał JavaScript. A ja bym chciał Java po prostu, tak? Słyszałem, że jest jakaś różnica pomiędzy Java a JavaScript. No. No święty, musisz się zdecydować, czy chcesz języki właśnie programowania, czy języki obce. Chociaż, jeżeli ma się web i czas, jakieś dobre zorganizowanie, to może jest to rzeczywiście możliwe, żeby się nauczyć i języka programowania, i języka obcego. A jeżeli nauczyłbyś się języka programowania i potem jeszcze raz go się nauczyć, żeby go usprawnić, tylko na przykład czytasz książkę już po nauczeniu się jakichś podstaw, czytasz książkę właśnie w tym innym języku, którego chciałbyś się nauczyć. Ma to sens, człowieku? Ma? No, zastanówmy się. Java is as similar to JavaScript as car is similar to carpet. Tak, to typowo jak nasz król Korwin, nasz. No chyba wasz już bardziej, bo ja nie jestem w Polsce. Nie mam innego króla. Prezydenta. Więc jak król Korwin mówił, że... Jezus Maria. Sprawiedliwość społeczna jest podobna do sprawiedliwości, jak krzesło elektryczne do krzesła, czy coś w tym stylu. Także to są też fajne porównania, bardzo, bardzo radiowe. Tak, no są niektóre osoby tutaj, które lubią programowanie. Z tego co wiem, profesor Leniuch, który zajmuje się też tym drukiem 3D, też pewnie trzeba to zaprogramować, chociaż jak masz druk 3D, to możesz też opowiedzieć w swojej kolejnej audycji o tym na przykład projektowaniu, tak, tych wszystkich modeli, jak to też mniej więcej wygląda. Bo pomimo tego, że jestem laikiem, fajnie to profesor Leniuch nam opowiada. Tak. Także no mniej więcej, jeżeli chodzi o języki, to raczej ludzie to tutaj wybierają europejskie. Także no czemu się dziwić, tak? Mamy też jakieś swoje uprzedzenia do tego. No, chcielibyśmy poznać jakiegoś... Znaczy, chcielibyśmy... Może jakieś kobiety by chciały jakiegoś gorącego Hiszpana... Albo coś w tym stylu, a faceci, no właśnie, jakie kobiety? Gorące czy raczej zimne? To też zależy od typu, tak? I od też stereotypu, jak to wygląda. Stereotypowa Szwedka, tak? Troszkę się to teraz zmienia. Tutaj, no, przez ostatnie tam parę lat troszkę się tam zmienia, jak to jest, jeżeli chodzi o... Nie, o kolory włosów, że tak powiem. Także to mogą się pozmieniać wam typy. Profesor Leniuch mówi Polki. Urwa jego mać. Dobra. No tak troszkę dodałem, ale zdecydowanie jest też w cenie, tak? Jakieś tam... No ale z tego co wiem, profesor Leniuch ma żonę, więc pewnie stoi przed nim. No jak tam, profesorek? Pisałeś, że Polki, mam nadzieję, No oczywiście, kochanie. Przecież ja bym nic innego nie dał. Także pewnie tak jest. No, Aldona mówi, że Hiszpanie to raczej nie za fajnie. No, ale to też zależy, czy po prostu nie podobają ci się z wyglądu, czy z charakteru. Z tego, co akurat mam też znajomych, to w zależności oczywiście od wieku, ale... Z tego, co też wiemy, po statystykach dużo jest Hiszpanów, którzy tak naprawdę mieszkają tam z rodzicami już długie lata, tak? Chociaż przecież można sobie mieszkać. Na przykład, jeżeli jest trudna sytuacja finansowa, to sobie mieszkać z rodzicami, tak? Ważne, żeby mieć jakąś tam swoją pracę i się opłacać, no. Jeżeli to miałoby jakoś pozwolić tobie na podwyższenie jakiejś swojej sytuacji finansowej, to czemu nie? No kurde. Najważniejsze jest, no bo to te statystyki są mało jakby szczegółowe, tak? Mówią po prostu ilość procentów tam dzieci, czy po prostu Hiszpanów, którzy mieszkają dalej z rodzicami, tak? No jest ankieta, powiedzmy jakieś tam 30%.

no wielka, wielka, wielka mi tragedia, tak? No jeżeli na przykład jest to 30%, ale na przykład ci Hiszpanie mają jakieś tam wille, czy jakieś po prostu, nie wiem, domek obok domku, ale to jest dalej mieszkanie z rodzicami dla nich na przykład, nie? Albo mają zajebiście wielkie rodziny, przecież oni też są rodzinni jak my, a może nawet jeszcze bardziej. No i oni to liczą jako to. No i nagle wielka, wielka mi tragedia. Także te wieści są mało obiektywne, tak? Dlatego właśnie polecam zadawać takie pytanie, nie? Czy jest po prostu coś poza tym, tak? Biorąc pod uwagę ten aspekt kulturowy, no to rzeczywiście miałoby to sens, no. Człowieku, no. Masz powiedzmy trójkę dzieci i masz dom 400 metrów. No to wydzielisz im jakieś tam po prostu przestrzenie dla siebie i każdy ma swoją przestrzeń i po co mają się budować? Niech sobie oszczędzają pieniądze, a potem będą czy dla dzieci, czy dla siebie jakoś tam sobie radzić, tak? Także to też ma jakiś sens. Nie mówię, że tak jest, ale może tak być. Jeżeli ja bym miał jakiś wielki dom, no to oczywiście zaprosiłbym dziecko do siebie, chociaż to tak dziwnie brzmi. Ja już widzę te wycięte rzeczy. No to ja się żegnam z radiem, dziękuję. No, także jeżeli miałbym swoją gromadkę, to bym im powiedział, żeby ewentualnie zostali, jeżeli potrzebują takiej sytuacji, jest okej, okay, no. Ważne, żeby człowiek po prostu miał jakiś cel, tak, do wydania tych pieniędzy. No. Wy się tu zagadujecie. Widzicie, no to jest luźny czwartek, także nie spodziewamy się dzisiaj jakichś takich wielkich informacji ze świata. Jest 22 w Polsce, 23 u mnie. No, zagadałem was trochę. Także będę się żegnać z wami, nie? No, sam fakt w ogóle, że miałem ból głowy i ogólnie mało spałem, ale pojawiłem się o tej 22 u mnie. No to ja tu liczę na jakieś takie ciepłe słowa, nie? Nie, no na nic nie liczę, ale w razie czego po audycji, jak zostanie opublikowana, możecie jeszcze wrzucić na przykład zasugerowanie tytułu. Chociaż była dość różna. Na pewno bajerancka. No, możecie skomentować, jak wam się podobało, który podkład podobał się wam najbardziej, albo który moment. O czym najbardziej byście też chcieli usłyszeć, tak? To też tak naprawdę jest rekonesans, tak? Badamy rynek tutaj, wiecie. Dopiero po siódmej audycji, tu takiej czwartkowej, będzie już takie ustatkowanie się, tak? Bo też słyszałem, że podcast to rzadko który podcastowicz, nawet bardzo brzmi tak słowiańsko. Podcastowicz po siódmym, nie dochodzi do siódmego odcinka zboczeńcy. Więc udowodnię wam, że da się. I wtedy możemy się zaprzyjaźnić trochę bardziej. Ale nie będziemy się umawiać raczej na randki. No chyba, że mi coś wpiszecie na priwa. Zaczniemy grę wstępną od komentarzy. Także życzę wam miłej nocy. Wy zostaliście zbajerowani i do następnego tygodnia.

Wita się z Wami Krzysiek Welbite Eater w audycji Epicentrum w kolejnym odcinku na żywo 13 grudnia 2016 roku. I czasami mówię w tej audycji na temat Bitcoina, to jest temat, który tutaj powraca, poruszam go nie po raz pierwszy, dzisiaj również go poruszę, a także zrobię pewne takie podprowadzenie pod taką nowość, która się nazywa Lightning Network. Jaki problem to rozwiązuje, na czym ten problem polega, no i w zarysie, jak to rozwiązanie działa. Do tego będziemy tutaj dzisiaj się starali dojść. Z przyczyn, drodzy słuchacze, takich technicznych nie można dzisiaj dzwonić na antenę. Natomiast jest na żywo, w związku z tym będę śledził czaty, więc taka dzisiaj forma interakcji jest dostępna. No to co, przejdziemy od razu do tematu. Więc najpierw krótkie przypomnienie, bo będę się na tym mocno opierał, tego co już była mowa ze strony mojej i czasami moich gości, bo niektóre odcinki o Bitcoinie były solo, a niektóre z gośćmi, o tym jak działa sam Bitcoin. Jest to pieniądz elektroniczny, który nie ma żadnego centralnego emitenta, ani żadnego centralnego banku, czy w ogóle żadnych obowiązkowych do używania pośredników, którzy by mogli transakcje kontrolować, którzy mogliby coś nam tutaj konfiskować, wprowadzać, narzucać jakieś swoje warunki. Jest to pieniądz elektroniczny, w którym każdy może z każdym, każdy może każdemu płacić, każdy może za darmo założyć konto. Skoro może za darmo założyć konto, to może ich też założyć sobie więcej. I nie wiadomo, Blacha, nie dzwoń. Mówiłem, że dzisiaj dzwonić nie idzie. Więc ponieważ konto można zakładać sobie za darmo, no to można też założyć sobie takich kont wiele. I dopóki nikt nie wie, że to jest twoje konto, to jest tylko numerek. W związku z tym możesz mieć konta, które wykonują jakieś transakcje i to wszystko widać, bo historia transakcji wykonanych właśnie w kryptowalucie Bitcoin jest jawna. Od początku istnienia Bitcoina można prześledzić, między jakimi kontami szły właśnie transakcje w Bitcoinach, ale dopóki nie powiązałeś tego, na przykład kupując Bitcoiny za złotówki na jakieś konkretne konto, to wtedy wiadomo, że z twojego konta, które jest w banku normalnym w złotówkach, poszedł przelew na giełdę bitcoinów, no i potem się pojawiły te bitcoiny u ciebie, no to oni to wiedzą. No i tak samo, jeżeli ogłosisz, tak jak ja to zrobiłem, swój, być może nie jedyny, adres bitcoin, gdzie można tobie wpłacać pieniądze za coś, za cokolwiek, no to wtedy, jako na przykład sponsoring, no to można, to wtedy wiadomo, że to jest twój, no bo ogłosiłeś to publicznie, że jest twój. Informacje o tym, jakie transakcje czekają na wykonanie w bitcoinach, każdy, kto chce wykonać transakcję, ogłasza ją całemu światu, że chce wykonać taką transakcję, w której wydaje jakieś posiadane przez siebie bitcoiny. I te transakcje są rozgłaszane po całym świecie, po wielu komputerach, podobnie jak rozgłaszane są informacje o tym, że są pliki do ściągnięcia w sieci BitTorrent. Standardowo tak jak działają wszelkie rozproszone właśnie bazy danych. To ma tę zaletę, że nie da się Bitcoina po prostu wziąć i zamknąć. Nie da się urządzić jakiegoś rajdu FBI czy ABW na jedną serwerownię, czy kilku, czy nawet kilkudziesięciu użytkowników i im zarekwirować ich komputery i sieć przestaje działać. No nie, bo jeżeli to jest wszystko oparte na otwartość źródłowym oprogramowaniu i historia cała transakcji jest jawna, w związku z tym do działania Bitcoina potrzeba tylko, żeby zawsze byli jacyś ludzie, którzy będą mieli u siebie gdzieś w jakimś kraju, w którym jednocześnie ze wszystkimi innymi krajami tego nie zarekwirują, no, że będzie kopia w całej tej historii właśnie transakcji, no oraz oprogramowanie, które pozwala dodawać nowe transakcje.
Zanim przypomnę, jak do tego dochodzi, do zapamiętywania nowych transakcji jako już części historii, jako przeszłości, jako rzeczy, faktów dokonanych, to powiem, skąd wiadomo, ile masz bitcoinów na danym koncie. Więc wiadomo z historii, to znaczy jest to tyle bitcoinów, ile dostałeś, minus tyle, ile wydałeś. No, prosty rachunek. To jest taki rachunek, który pozwala nam obliczyć i wyświetlić, gdybyśmy zapomnieli przypadkiem, gdybyśmy pamiętali tylko hasło do swojego konta, a wszystko inne utracili, bo ukradli nam, nie wiem, urządzenie nasze, telefon. Dobrze, żeśmy go mieli zahasłowany, bo inaczej mogą nam nasze bitcoiny, jeżeli nie mamy dodatkowego hasła do wpisywania przed transakcją, przed utworzeniem transakcji bitcoinowej, a powinniśmy mieć, no to ktoś, kto nam ukradnie komputer, smartfona, na którym mamy klienta, czyli oprogramowanie pozwalające na komunikację z siecią Bitcoin, no mógłby wykonywać w naszym imieniu transakcje. Co w takim przypadku zrobić, jeżeli jednak nie zadbaliśmy wystarczająco o swoje bezpieczeństwo, bądź też zadbaliśmy, ale się zastanawiamy, czy tamten nie będzie próbował złamać naszego hasła i po jakimś czasie może się mu udać. No powinniśmy z tego konta, czy z tych wszystkich kont, które tam są do tych klientów podłączone na ukradzionych urządzeniach, przelać bitcoiny, zalogować się gdzieś, zainstalować gdzieś klienta bitcoina na jakimś nowym naszym urządzeniu, czy po prostu innym, drugim, i albo już mieć wcześniej zainstalowanego i wszystkie bitcoiny z tamtych adresów przelać na jakieś nowe, z nowymi hasłami. Informacja, ile masz bitcoinów, może zostać odzyskana z historii na danym koncie, ale do wykonywania transakcji to nie wystarczy, mianowicie trzeba tam dokładnie wiedzieć, no i oprogramowanie samo to robi za użytkownika, jest to po prostu równie proste jak używanie bankowości, dajmy na to, internetowej. Musi pamiętać oprogramowanie, które z transakcji, w których nam przelewano jakieś bitcoiny na konto, jeszcze nie zostały wykorzystane w żadnej kolejnej transakcji. Bo transakcja bitcoinowa właśnie ma wejścia, które są wyjściami innych transakcji, które nam przelewają pieniądze, więc my możemy je dawać jako wejścia, czyli środki, które będą teraz do naszej dyspozycji w danej transakcji, i wyjścia. I te wejścia muszą być takie, że nie zostały jeszcze wydane, to znaczy, że w historii transakcji, które już są z przeszłości, uznane oficjalnie i wszyscy to widzą, jeszcze te wyjścia z transakcji, które nam przelewają bitcoiny, jeszcze żeśmy nie utworzyli żadnej transakcji, które z tamtych wyjść biorą środki i je wydają. Czyli niewykorzystane wyjścia, niewykorzystane jeszcze dotychczas wyjścia z transakcji przeszłych nam przelewających, to musi mieć transakcja, jedno lub więcej takich wyjść, odnosić się do nich po jakimś tam właśnie identyfikatorze, numerku. No oraz definiować wyjścia, czyli nowe możliwości wydawania bitcoinów przez poszczególne adresy, którym coś wypłacamy w tej transakcji. W tym część możemy wypłacić samemu sobie, bo jeżeli na przykład załóżmy, że założyliśmy konto bitcoinowe, mamy na nim zero, ktoś nam przelewa pół bitcoina, bo płaci nam na przykład za jakąś pracę, albo lubi audycję, którą prowadzimy. No i potem chcemy coś kupić za 1/10 bitcoina. No to tworzymy mniej więcej taką transakcję, że wykorzystujemy to wyjście, które nam przelewa te pół bitcoina. To dajemy jako wejście do tej tworzonej przez nas transakcji. Definiujemy dwa wyjścia. Jedno wyjście dla tego, komu chcemy zapłacić tą 1/10 bitcoina, a 0,4 resztę dla siebie samych, czyli z powrotem. I pozostaje to te 0,4 w naszej dyspozycji wtedy. Historia transakcji po to, żeby zabezpieczyć się przed możliwością podwójnego wydania w szybkim odstępie czasu, także nie zostanie to zauważone na czas, tych samych wyjść dwukrotnie w dwóch różnych transakcjach, czyli dwa razy wydania tych samych pieniędzy,
To historia Bitcoina jest w tym celu podzielona na bloki. Blok 1 to jest wykaz transakcji, które były przez około 10 minut, przez taki okres, takie okienko 10-minutowe. Około, bo protokół, czyli sposób komunikacji tych właśnie komputerów, na których są te informacje, czyli tych węzłów sieci Bitcoin, jest taki, że co 2 tygodnie około, co tyle bloków, żeby to 10 minut wychodziły właśnie 2 tygodnie, taka wielokrotność taka dawała właśnie 2 tygodnie, jest dostosowywana automatycznie trudność. Jeżeli jakoś za łatwo szło, że te bloki były średnio co mniej niż 10 minut, to trudność utworzenia bloku jest zwiększana. W przeciwnym przypadku może być zmniejszona. Może też tak być, że na przykład była powódź w Chinach, czy jakaś tam awaria elektrowni, czy coś takiego i moc sieci się zmniejszyła, mniej ludzi używa, mniej ludzi ma te możliwość generowania bloków. No właśnie, bo kto ma prawo dopisać blok do historii sieci Bitcoin? Każdy. Ale nie jest to takie proste. I w związku z tym, że to nie jest proste, robią to tylko ludzie, każdy może nim zostać, ale nie każdemu się opłaca, którzy się nazywają górnikami. I ci górnicy zbierają transakcje, które są ogłaszane przez wszystkich ludzi, którzy chcą dokonać jakichś transakcji bitcoinowych i ogłaszają to publicznie. Zbierają oni te transakcje, tworzą z nich właśnie taki blok według określonej tam struktury, według właśnie standardu, że musi spełniać określone warunki, bo inaczej zostanie po prostu nieprzyjęty przez oprogramowanie chodzące na innych węzłach sieci. Zbiera właśnie te transakcje, tworzy link taki jak gdyby do poprzedniego bloku, czyli kryptograficznie uwzględnia w tym nowym bloku coś, co się nazywa wartość funkcji skrótu na poprzednim bloku, tak żeby nie dało się tego podrobić. To znaczy, żeby było wiadomo, że musiał znać ten poprzedni blok, że on już faktycznie jest w historii. Wszyscy go też inni znają, w związku z tym są w stanie zweryfikować, że on faktycznie, jak to się mówi, ten górnik kopał nad tym blokiem, czyli że ten kolejny blok może być dołączony jako właśnie następny. Dobra, już żeśmy wrócili, kontynuujemy. Przypomnę, słuchacie audycji Epicentrum, odcinka o Bitcoinie. I w tej chwili przypominam o tym, jak działa sam Bitcoin, po to, żeby potem przejść do tego, że jest pewien problem z mikropłatnościami w Bitcoinie i o podejściach do rozwiązania go. Tak więc mówiłem o tym, że są bloki w Bitcoinie i te bloki tworzą łańcuch bloków, czyli każdy blok jest właśnie powiązany z poprzednim i to jest taki łańcuszek właśnie, czyli blockchain po angielsku. I co jeszcze jest w bloku? W bloku oprócz transakcji, które po dołączeniu tego bloku do łańcucha bloków staną się częścią historii, staną się oficjalnie przeszłością, te transakcje będą już dokonane, przyklepane. I oprócz tego linka do poprzedniego bloku jest też parę innych szczegółów. Mianowicie jest też pewien losowy ciąg bajtów czy bitów. I ten losowy ciąg jest tam po to, że blok oprócz tego, że musi mieć odpowiednią strukturę, zgodną tam właśnie ze standardem, który wymyślił Satoshi Nakamoto, twórca Bitcoina i opublikował, jest to za darmo dostępne, w związku z tym każdy może napisać nowe oprogramowanie, które to implementuje. Jest kilka różnych, popularnych. To jeszcze, oprócz tego, że blok musi spełniać te warunki, prawda, tam co do struktury swojej, to jeszcze musi spełniać taki warunek, że pewna funkcja matematyczna obliczona na nim musi dawać wynik, który ma odpowiednią postać, czyli tam odpowiednio wiele zer w sobie.
I ta funkcja jest tak pomyślana, żeby nie dało się jej odwrócić łatwo. To znaczy, żeby bardzo dużo mocy obliczeniowej potrzeba było, takiej jakiej na świecie wierzy się, że nie ma, żeby wiedząc, jaki ma być wynik, odtworzyć to, jakie tam znaki, jakie bajty trzeba dopisać do tego bloku, żeby wartość tej funkcji spełniała ten warunek na nią nałożony. W związku z tym nie ma innej możliwości realnie, jak tylko zgadywać, co tam trzeba dopisać. I na tym polega właśnie kopanie bitcoinów, że się zbiera te dane do bloku, po czym się uzupełnia blok jakimś losowym ciągiem. No i się oblicza tamtą funkcję i się patrzy, czy wyszło coś, co jest odpowiednie. Inni będą to weryfikować. Jak powiemy, wykopaliśmy blok, ogłaszamy całemu światu, mamy nowy blok, uznajcie go za oficjalnie dołączony do łańcucha bloków. No to inni sprawdzą, policzą, czy tą samą funkcję na tych danych tworzących ten blok, łącznie z tym losowym ciągiem, no i to sprawdzą. W związku z tym górnik robi tak, że zbiera te transakcje, dodaje link do poprzedniego bloku i po kolei próbuje różne właśnie losowe ciągi, które dopisuje do tego, oblicza tą funkcję no i rozwiązuje w ten sposób taką zagadkę matematyczną poprzez ślepy los. I to mu się uda, tak to jest, że średnio się komuś uda po około 10 minutach. No i co około 10 minut jest dołączany nowy blok w związku z tym. W tej chwili też jest to mechanizm, oprócz tego, że jest to mechanizm zapewniania historii, oficjalnej wersji historii, nad którą się wszyscy zgadzają i nawet jeżeli ktoś próbuje oszukać, to nie bardzo może, o ile większość innych też nie spróbuje oszukać i zmienić historii. A historia nam potrzebna, znaczy zgoda co do tego, jakie transakcje są już przeszłością, po to, żeby nikt nie zdołał wydać tych samych bitcoinów dwa razy, przypominam. No to oprócz tej roli istotnej, jeszcze ten mechanizm kopania i dołączania bloków jest wykorzystany do podaży bitcoina, to znaczy do generowania nowych bitcoinów. Bitcoinów, jak może słyszeliście, nie będzie więcej, a nawet troszkę mniej niż 21 milionów. I Satoshi Nakamoto tak to zaprogramował, że i wyspecyfikował w standardzie, że górnik może do takiego bloku, który wykopał, dołączyć jeszcze swój numer konta i jako nagrodę, no bo w końcu to kosztuje czas, prąd i tak dalej, jako nagrodę dostanie 50 bitcoinów. Ale co 4 lata, a właściwie nawet trochę mniej, będzie się to zmniejszać. To znaczy, będzie zmniejszać się dwukrotnie ta ilość bitcoinów, którą dostanie, więc się zmniejszyła już 2 razy i w tej chwili wynosi 12,5 bitcoina. No, zmniejsza się dwukrotnie. No a potem, jak się będzie zmniejszać tak, że to będą jakieś tam drobne ułamki, to będą też zaokrąglenia, a potem jest pewne tam obcięcie, że jak spadnie poniżej jakiejś tam drobnej kwoty, to już jest zero. I przewiduje się, że zostanie to osiągnięte w 2140 roku, kiedy to zostaną wykopane ostatnie bitcoiny. No i pytanie, czy wtedy górnikom się będzie w ogóle chciało kopać jakiekolwiek bitcoiny, zużywać ten prąd i czas i sprzęt? No więc będzie się chciało, bo jest jeszcze jedno źródło dochodów górników, wynagrodzenia dla nich za tę ich usługę, oprócz nowo powstających bitcoinów, a kiedyś będzie to jedyne źródło, mianowicie napiwki. W każdej transakcji jest też specjalne jedno wyjście, które jest dla górnika, tego, kto wykopie blok. I standardowo klienty bitcoina kiedyś dawały, tutaj były tak, można było to zmienić oczywiście, można nawet dać zero, tak? Tylko że wtedy nasza transakcja będzie mniej atrakcyjna, w związku z tym możemy sobie czekać, może nie zostać wykopana w 10 minutach, tylko kiedyś tam później, albo nawet w ogóle, tak? Bo górnicy nie będą chcieli jej brać, jeżeli nie daje dla nich żadnego napiwku. Kiedyś to było standardowo, taki standardowa wysokość tego napiwku wynosiła 1000 bitcoina, teraz
wartości, bo Bitcoin jest więcej wart, jedną dziesięciotysięczną Bitcoina, no ale często jak ludziom zależy na tym, żeby ich transakcja przeszła szybciej, a nie czekać, być przekonanym, że nie będą musieli za długo czekać, no to dają większą, tak ze dwa razy większą. Ja może powiem, jakie to są kwoty, bo Bitcoin w tej chwili to jest 770 kilka dolarów, jak sprawdzałem przed audycją. I w związku z tym taki napiwek, jedna dziesięciotysięczna Bitcoina to jest 7 z ułamkiem centów, no czyli kilkadziesiąt groszy. No więc czy tam damy te groszy 30, czy 50, czy nawet złotówkę, jeżeli przelewamy jakieś tam setki złotych w Bitcoinach, no to nie czyni nam to jakiejś wielkiej różnicy. W związku z tym możemy tyle tam zapłacić, jakieś grosze, czy nawet złotówkę, możemy spokojnie zapłacić za to, jeżeli nam zależy na czasie, że nie będziemy czekać kilku czy kilkunastu godzin, aż ktoś łaskawie naszą transakcję weźmie do bloku, tylko uczynimy naszą transakcję atrakcyjniejszą dla górników poprzez fakt, że będzie miała właśnie wyższy ten napiwek. No bo co górnicy robią? No przeważnie sortują po napiwkach te transakcje, które są ogłoszone w sieci, które są dostępne, że można je kopać, tak, można je uwzględniać w blokach, bo to się im najbardziej opłaca. Więc to jest podstawowe kryterium, którym się posługują. No i tak, jaki teraz jest problem? No po pierwsze taki, że Bitcoin jest ogłaszany jako, reklamowany jako rozwiązanie lepsze od banków, ponieważ umożliwia, no oprócz tego, że umożliwia pewną tam właśnie anonimowość, pewne tam brak inflacji, podatku inflacyjnego tak zwanego, brak możliwości manipulacji, czyli że ktoś nam zadecyduje, że ej nie, to jest podejrzana transakcja, ty prawdopodobnie kupujesz pornografię dziecięcą, hazard twardy, narkotyki, broń, co tam jeszcze? Czy finansujesz terroryzm? No nie wiem, finansujesz, nie wiem, jakiś na przykład libertarian, nie? A to terroryści, wiadomo. No to mogą ci zablokować taką transakcję, nie tylko ci nawet nie zwrócą środków, ale jeszcze ci je skonfiskują i jeszcze przyjdą i cię wsadzą do więzienia, bo cię łatwo zidentyfikują. No więc oprócz takich rzeczy, to dla takich bardziej może zwykłych ludzi, którzy myślą sobie, a gdzie tam, ja w życiu nie kupowałbym broni, ani w życiu bym nie miał nic ani z terrorystami, ani z handlarzami narkotyków, ani niczym takim wspólnego, no to Bitcoin ma też takie zalety, że jest szybki i tani, znaczy przelewy w nim są szybkie i tanie. Sam Bitcoin może tani nie jest, bo już kosztuje, tak jak mówiłem, jeden Bitcoin 770 ileś dolarów. Ale przelewy są tanie, no bo kilka centów za przelew, niezależnie od kwoty tego przelewu. I to nawet w miejsca jakieś tam dziwne na świecie. Nie wiem, pojedziemy sobie na wycieczkę do Zomi na przykład, gdzieś tam jakiegoś dzikiego terenu, niedotkniętego prawie że cywilizacją, ale gdzie internet, powiedzmy, uda nam się złapać, choćby satelitarny. No i potrzebujemy jakichś tam pieniędzy, nie? No to i ktoś nam, raczej ktoś nam przyjmie bitcoiny, nie? A jak dobrze jest mieć mapę, tak jak kiedyś dobrze było mieć mapę oddziałów banków, gdzie można pójść do banku i zrealizować czek na przykład, nie wiem, w Polsce to przeskoczyliśmy, powiedzmy, czeki, tak, od razu karty weszły, raczej mało kto widział w Polsce, ale w Stanach gdzieś tam dalej używają, nie? Bo jak już się przyzwyczaili, pewne pokolenie się przyzwyczaiło, no to używa. No więc takie przelewy międzynarodowe potrafią w bankach, w banku potrafią ci powiedzieć w 3 to 5 business days czekanie na realizację takiego przelewu. I jeszcze dać prowizję za przewalutowanie tu na miejscu, tam za sam transfer. No generalnie zjedzą ci takie... Są firmy, które nawet nie tylko w banku to wyjdzie jeszcze drożej, ale są firmy, które się specjalizują w szybszym i tańszym przelewaniu właśnie międzynarodowym pieniędzy. Takie Western Union jest najbardziej znaną z tych firm.
i oni biorą tak średnio 7%. Kiedyś brali więcej, ale teraz to już widząc konkurencję, widząc, że technologia idzie do przodu, no to muszą nie tylko Bitcoin, z różnych innych powodów też, ale muszą to obniżać. Podobnie też operatorzy kart kredytowych, czy płatniczych ogólnie, Visa i Mastercard są najbardziej tutaj znanymi. Kiedyś mieli 3%, 2%, to były typowe prowizje przy zakupach kartą. O tyle mniej. Cena była dla nas taka sama raczej, czy płaciliśmy kartą, czy gotówką w sklepie, prawda? Ale sprzedawca dostawał o tyle tam procent mniej, bo to była prowizja właśnie dla tego operatora kart w przypadku, gdy płaciliśmy kartą. No w tej chwili już z tego zeszli, tak do około 1%, docelowo planują zejść do około 0,5%. No ale to i tak jest dużo i tak, no zwłaszcza jeżeli kwoty są znaczne, rzędu tam powiedzmy tysięcy. A w Bitcoinie mamy po pierwsze szybko, to znaczy w ciągu 10 minut, jeżeli nasz napiwek okaże się wystarczająco atrakcyjny dla górników, który tam jest mały, a po drugie tanio, no bo kosztuje to właściwie oprócz internetu, prądu, który tak czy tak płacimy pewnie, to kosztuje tenże napiwek, czyli te kilkadziesiąt groszy. No i to jest wszystko bardzo fajne, ale ma dwie wady. Po pierwsze, nie może być za dużo transakcji bitcoinowych naraz. To znaczy przepustowość tej sieci Bitcoin, tak jak ona jest stworzona, z zachowaniem wszystkich tych tam parametrów bezpieczeństwa, wykonywania tego algorytmu szyfrowania, podpisów cyfrowych, weryfikowania, no to powoduje, że jesteśmy w stanie wykonywać na sekundę. Wszyscy razem użytkownicy Bitcoina na świecie, których liczba szybko rośnie, są w stanie wykonywać kilka transakcji na sekundę. Kilka, różne są tutaj szacunki. W tej chwili to gdzieś tak około dwa razy wzrośnie, bo akurat właśnie wychodzi taki update Bitcoina, przynajmniej jego najpopularniejszej implementacji, więc reszta się też raczej dostosuje, który się nazywa Segregated Witness, czyli pozwala to na trochę takie bardziej optymalne wykorzystanie miejsca w bloku, że taki blok, który tam ma megabajt, często mniej, ale ograniczenie jest do megabajta wielkości bloku, no to, że w nim wykorzystujemy pewne miejsce, które było wcześniej niewykorzystane i możemy dzięki temu dwa razy więcej transakcji około tam upchnąć. W związku z tym będzie tak może około 10 czy kilkanaście w porywach tych transakcji na sekundę mogło być. Jak się to porówna z kartami płatniczymi, takimi jak na przykład Visa, no to tutaj mamy 10 tysięcy na sekundę w skali globalnej. To są typowe wartości, a rekord, którym się Visa chwali, to jest ponad 40 tysięcy, że w ciągu sekundy udało im się przetworzyć transakcji. No i druga rzecz, czekanie na potwierdzenia. To znaczy, jeżeli kupujemy kawę za bitcoiny, no to raczej nam sprzedawca kawy, która jest za kilka złotych, nie będzie kazał czekać 10 minut, czy tam średnio połowę z tego, czyli 5, aż się blok wykopie, aż ta transakcja zostanie uwzględniona w historii, tylko raczej uwierzy, że jak ta transakcja została ogłoszona, widać ją już w sieci, że jest gotowa dla górników do kopania, no to, że przejdzie, tak, że nie ma tu żadnego oszustwa i nam tą kawę wyda od razu i możemy ją pić. Albo możemy ją z nią wyjść, nawet na wynos możemy ją wziąć. Natomiast gdybyśmy przelewali, weźmy drugi przypadek skrajny, miliony w bitcoinach, miliony złotych, bo miliony bitcoinów to raczej ciężko, żeby jedna osoba miała, bo tak jak mówiłem, wszystkich będzie 20 milionów z haczykiem. W tej chwili już jest 16 milionów gdzieś tak wykopanych bitcoinów. No to wtedy zaleca się, żeby poczekać na 6 potwierdzeń. To znaczy, żeby był blok, który zawiera naszą transakcję i jeszcze kolejnych 5 nad nim. To wynika z tego, że jeżeli dwóch górników wykopie jednocześnie, czy w krótkim tam ułamku sekundy odstępie czasu bloki
uda im się tak wylosować takie te losowe ciągi, które sprawią, że ich zbiory transakcji, które oni tam uwzględnili, plus te właśnie no, inne dane, plus te, co wylosowali, dadzą prawidłowy blok. No i teraz oni ogłaszają to w różnych miejscach, jeden może w Chinach, drugi w Polsce. No i teraz przez pewien czas, krótki, jest taki stan, że część sieci Bitcoin uważa, że dany blok jest no, najnowszy, a część uważa, że jakiś inny jest najnowszy, że nad tym przedostatnim blokiem ten ostatni to jest inny blok niż to, co uważa reszta. Prędzej czy później, znaczy raczej prędzej, powiedzmy po kilku sekundach, w zależności od tam łączności z siecią, takie węzły dowiedzą się, że jest jakiś konkurencyjny blok, ale to być może już jest na tyle za późno, że górnicy zaczną kopać nad tymi blokami różnymi. No potem może będą musieli to porzucić, to co kopali, w momencie kiedy ustali się konsensus, że jednak inny blok jest ten właściwy. Jest to oczywiście wpisana reguła tutaj na sztywno, która mówi, jak to się, no, według jak to rozstrzygnąć, mianowicie kto ma najdłuższego, ten wygrywa. No, bardzo życiowa reguła, nie? Więc ten blok, który jest po prostu, ma większy rozmiar, większy w bajtach, ten jest uważany, jeżeli dany węzeł sieci, każdy się z nich, który dowiaduje się o tym, że blok, który on już uznał, który był prawidłowo dołączony, że przychodzi jakiś inny dołączony do tego samego wcześniejszego, który no, jest dłuższy, no to wtedy on musi zmienić zdanie, zmienić oficjalną wersję, cofnąć historię o jeden blok. Nigdy jeszcze, przynajmniej z tego co wiem, nie cofnęła się historia o dwa bloki, ale cofnięcie o jeden blok się zdarzało. W związku z tym, jeżeli chcemy być naprawdę bezpieczni, no to czekajmy, aż się przyklepie kolejnym blokiem, a nawet zalecają tutaj eksperci, tak jak przypominam, jeżeli robimy jakieś naprawdę ważne transakcje, duże, no to poczekać na 6 bloków. Czyli poczekać, aż wykopią naszą transakcję, co być może nie nastąpi w pierwszym bloku w 10 minutach. W ciągu 10 minut od jej ogłoszenia, zwłaszcza jeżeli napiwek nie był odpowiednio duży. No a potem jak już wykopią to, no to czekamy kolejne te 50 minut i możemy odetchnąć z ulgą. No ale to może być długo, słuchajcie, to może być długo. Nawet te 10 minut to może być długo. W sytuacji, kiedy chcemy dokonywać mikropłatności i opłaty, te napiwki, które tak zachwalałem, że to jest tylko kilkadziesiąt groszy, no to jest tylko kilkadziesiąt groszy, kiedy kupujemy, powiedzmy sobie, telefon przez internet na aukcji za 700 zł. Natomiast jest to mało, jest to dużo w przypadku, kiedy no w takich scenariuszach dla mikropłatności, to znaczy, jeżeli na przykład płacimy na bieżąco za impulsy podczas rozmowy telefonicznej, czy podczas połączenia internetowego, czy za transfer danych, czy za SMS-y, za jeden SMS każdy płacimy jakieś tam, powiedzmy, 50 groszy, 20 groszy, za dostęp do treści, oglądamy film online i za każdy tam megabajt płacimy grosz, albo ułamek grosza wręcz. No, ale chcą nas kasować za każdy megabajt, nie? To znaczy, jeżeli oglądniemy sobie 5 minut, no to chcą nas skasować ten grosz, dajmy na to, czy 2 grosze. A jeżeli oglądniemy dłużej, no to nawet może nam jakiegoś rabatu udzielą i za cały film tam te 700, dajmy na to, megabajtów, jeżeli on ma, to może 10 zł nam na przykład będą chcieli, żebyśmy zapłacili, ale będą chcieli nas nie, żeby ta płatność następowała na bieżąco, to znaczy, żeby to była seria tak naprawdę małych płatności, no po groszu, czy po nawet ułamku grosza, no bo Bitcoin jest bardzo podzielny na bardzo drobne podwielokrotności. Obecnie na jedną 100-milionową, ale można to jeszcze no, zmienić, jeszcze drobniej podzielić. No i co? I za każdą taką mikropłatnością jeszcze jeden taki schemat jest Pay As You Go, na przykład w Londynie. Można płacić w komunikacji publicznej. Taka jest karta Oyster, gdzie
rejestruje, gdzie się było, na jakiej stacji, prawda, gdzie się weszło, gdzie się wyszło, do metra, do tramwaju, do autobusu. I w zależności od przejechanej odległości, liczby przystanków, nas tutaj na bieżąco kasują. No i jeszcze taki scenariusz jest w Polsce, są bramki na autostradach czy na drogach płatnych i tam się czeka i kolejki są i to nieraz się nie opłaca, bo się to, co się nadrobi jadąc autostradą, się straci stojąc na bramkach. No ale takie inteligentniejsze rozwiązanie polega na tym, że się ma jakiś chip w samochodzie i jeżeli się ma ten chip, to można przejechać po prostu, bo cię zeskanuje sam i sam naliczy ci ile, gdzie wjechałeś, gdzie wyjechałeś i no i ile w związku z tym powinieneś zapłacić. No i dlatego też przy takich tego typu rozwiązaniach no, przydają się mikropłatności. A jeżeli byśmy mieli przy każdej takiej mikropłatności płacić no, ten napiwek po pierwsze, a po drugie czekać te średnio 5 minut, no to już przestaje być praktyczne. Więc tutaj szybkość i taniość transakcji bitcoinowych, która jest no, w przypadku takich jednorazowych przelewów zdecydowanie przekracza to, co oferują banki, co oferuje taki system finansowy no, światowy oparty na normalnych walutach, no to Bitcoin od nich jest tym lepszy, ale ma pewne ograniczenia, znaczy nie jest dobry dla właśnie mikropłatności. Więc w związku z tym mikropłatności, to jest coś, co już w latach 90. rozważano, że jest przyszłością w ogóle usług komercyjnych w internecie, no i jesteśmy teraz w 2016 roku i dalej jest przyszłością. No, nie wymyślono dobrego rozwiązania. Również no, ci operatorzy kart, Visa, Mastercardy też tutaj nie mają jakiejś propozycji szczególnie dobrej. No a przydałoby się, żeby z wykorzystaniem bitcoinów właśnie kryptowalut, no to jest aż się prosi o to, żeby takie coś umożliwić. I rzeczywiście pyta się Etam na czacie, czy ktoś tu wykopał bitcoin. Ja kiedyś próbowałem, ale to było już za późno. To już raczej sam użytkownik jeden na swoim komputerze czy na VPS-ie, bo tamto kopałem, się tego już nie bardzo, znaczy była szansa tak mała, że się to zrobiło, że mi się nie udało. No i wracając do naszego tematu, to tak, powiem jeszcze o dwóch rzeczach, zanim przejdę do rozwiązań tego problemu, o samym Bitcoinie, o tym jak on działa. Oprócz zwykłych transakcji, które są takie, że no, ja tworzę transakcję i ty możesz, albo kilku z was może, bo są tak wyjścia zdefiniowane dla was z waszymi adresami waszych kont bitcoinowych, z numerami kont, że możecie je wypłacić, że są to wyjścia, które wy możecie w swoich transakcjach brać jako wejścia, czyli no, środki, które należą do was po tym, jak ta transakcja przejdzie. To można też definiować w transakcjach wyjścia, które wymagają kilku podpisów cyfrowych, to znaczy zgody kilku naraz, być może samego twórcy transakcji też, żeby je wydać. I to się nazywa multisig, czyli multiple signatures. Bitcoin też takie coś umożliwia. I jeszcze jest jedno rozszerzenie, które się nazywa PTSH, czyli Pay to Script Hash. To umożliwia tworzenie specjalnych adresów bitcoinowych, które nie są adresami kont, numerami kont należących do konkretnej osoby, która ma dostęp do środków tam złożonych, tylko to pozwala tworzyć transakcje, które no, wpłacają coś na ten adres, a wydać te środki wpłacone na ten adres w danej transakcji może każdy, kto spełni określone warunki. Te określone warunki są specyfikowane takim programem, skryptem, takim, który no, nie jest wysyłany do sieci Bitcoin, on jest wysyłany do potencjalnych odbiorców. On może być publiczny, on może być też niepubliczny i wysłany tylko tym,
jakiemuś gronu, z któremu chcemy, żeby oni mieli możliwość wydawania tych środków. Wydanie takich środków wpłaconych na taki adres właśnie typu script hash jest możliwe wtedy, kiedy wykonamy faktycznie skrypt, to znaczy kiedy udowodnimy kryptograficznie, żeśmy spełnili pewne warunki. Te warunki mogą być różne w zależności od instrukcji w tym skrypcie. Mogą zawierać na przykład konieczność podania jakiegoś hasła. Mogą wymagać tego, że na przykład możesz sobie z puli, którą ja tam zdeponowałem, wypłacić ile chcesz, pod warunkiem, że co najmniej tyle wypłacisz też komuś na jakiś inny zdefiniowany adres. A reszta na przykład wraca do mnie, do twórcy transakcji. Może zawierać ograniczenia czasowe. Na przykład takie, że to będzie można wydać, ale ty możesz to wydać dopiero no jak osiągniesz na przykład 18 lat, czyli za ileś tam bloków bitcoinowych, za ileś tam 10-minutowych okresów. A wcześniej na przykład ja mogę, nie wiem, mogę anulować, to znaczy wydać to wcześniej. No bo jeżeli ja wydałem jakieś wyjście wcześniej, no to wtedy już nie możesz ty, tak? Jak już jakieś wyjście zostanie wydane przez kogoś, kto ma taką możliwość. No, albo na przykład jakieś schematy, gdzie trzeba zagłosować. Na przykład zarząd musi zagłosować i trzeba większości, czyli na przykład jak jest 5 osób, to że 3 z 5 podpisów cyfrowych wystarczą. Dowolne 3. Tego typu rzeczy można tutaj właśnie takimi skryptami zapewnić. No dobra, to teraz jak rozwiązać problem, że zwykłe transakcje bitcoinowe muszą czekać na uwzględnienie w bloku i muszą płacić na piwek, który wynosi no, obecnie kilkadziesiąt groszy. Jak to zrobić, żeby były możliwe mikropłatności? No więc do tego celu używa się czegoś, co się nazywa kanały płatnicze. I taki kanał płatniczy pozwala na ogłoszenie w sieci bitcoinowej mniejszej liczby transakcji niż faktycznie no, ich dokonujemy, niż mniej niż ilość razy, jakie zmieniamy bilans między nami, to znaczy to, ile się na przykład ode mnie tobie zależy, należy za jakąś usługę. Załóżmy, że oglądam film w internecie, no i za każdy tam megabajt, jakiś tam ułamek bitcoina no mam zapłacić, tak? I wtedy robimy to w taki sposób. Znaczy, sposobów na to jest kilka. Jeden z nich to jest mechanizm, który od początku już był w bitcoinie. Potem został wycofany, bo nie spełniał pewnych warunków bezpieczeństwa. Wymyślił go już właśnie twórca bitcoina, Satoshi Nakamoto. To jest, tak przy okazji powiem, pseudonim. Do tej pory nie wiadomo, kim ten człowiek tak naprawdę jest. Satoshi Nakamoto mianowicie w pierwszej wersji bitcoina przewidział mechanizm zastępowania transakcji ograniczony w czasie. To znaczy, że można było twórca transakcji mógł stworzyć taką specjalną transakcję, w której, którą mógł zmieniać. I dopiero po pewnym czasie ona się stawała już niezmienna, mógł tam dodawać, że na przykład więcej wydaje, że te wyjścia, na przykład wpłaca tam powiedzmy 1/10 bitcoina i komuś płaci z tego 1/100 bitcoina, a sobie pozostałe 99. No i pewnie jakiś tam jeszcze napiwek dla górników. Potem mógł zmienić, zastąpić tą transakcję taką, która no, miała to samo wejście, czyli tą 1/100 bitcoina, ale te wyjścia miała takie, że więcej daje temu drugiemu, na przykład 200, a sobie spłacał ten 98. No i dopóki one nie są kopane, no to można je zastępować w czasie no wręcz stałym. Dodatkowych napiwków nie ma, tylko jedna z nich zostanie wykopana. Skoro one wydają to samo wyjście, no to nie mogą być dwie transakcje wydające to samo wyjście w tym samym bloku, wtedy blok nie jest prawidłowy. Górnik weźmie tylko tą, która ma największy napiwek dla niego. No, czyli pewnie trzeba by z tą nowszą też zwiększyć napiwek, no bo troszeczkę przynajmniej, po to, żeby nie wykopał jakiejś starszej nam górnik. No, ale okazało się, że może taki no, beneficjent tej płatności wejść w zmowę z górnikiem, jeżeli górnikowi uda się wykopać taką transakcję, to może ją sfałszować i nikt tego nie wykryje, także
weźmie sobie więcej z tych środków, niż mu się należy. No i podzieli się z górnikiem, no bo inaczej by górnik raczej nie wszedł z nim w zmowę, gdyby nie miał z tego jakiejś korzyści. No więc to zostało wycofane. W tej chwili już tej możliwości nie ma w oprogramowaniu. Natomiast były wymyślane inne sposoby wykorzystujące właśnie ten mechanizm pay-to-script hash, o którym powiedziałem. I generalnie działają te nowo wymyślane sposoby na takiej zasadzie, że tworzymy pewien właśnie skrypt, publikujemy adres powiązany z tym skryptem, no publikujemy albo dajemy go tylko naszemu, no temu, komu chcemy płacić. W każdym razie on zna pewien adres, numer konta bitcoinowego, które nie należy do kogoś, tylko jest właśnie powiązane ze skryptem. On zna też no, kod tego skryptu, żeby mógł go wykonywać i dowodzić, że może wydać wyjścia, które są z transakcji przelewających coś na ten adres. No i dostarczamy mu kolejnych danych, kolejnych być może tak naprawdę całych skryptów albo danych jakichś wejściowych do tego skryptu, z których każda kolejna pozwala mu wypłacać więcej. On może to zweryfikować, ile teraz aktualnie może wypłacić. No i wysyłamy mu wraz, znaczy tu oglądamy film, a tutaj jakimś takim dużo mniejszym strumieniem danych, wymagającym dużo mniejszej przepustowości łącza, co megabajt wysyłamy mu, no coś, co umożliwi mu pobranie z tej naszej transakcji coraz większej części dla siebie, a coraz mniejsza będzie ta, co wróci do nas. Taki podział, taki, czyli my zakładamy pewien depozyt i mówimy, jakiś drobny ułamek, 1000 idzie dla ciebie, reszta dla mnie. Potem minutę później wysyłamy mu dane, które umożliwią mu poprzez skrypt wzięcie dla siebie 2000 z tego, a reszta wraca dla nas. No jeszcze jest napiwek dla górnika, ale napiwek jest dopiero wtedy, kiedy ta transakcja druga zostanie wykonana. Pierwsza zakłada jak właśnie ten depozyt, a druga rozdziela ten depozyt pomiędzy te dwie osoby na dwóch końcach kanału płatniczego, to znaczy płatnika i odbiorcę. Ale po drodze podział, jaki sobie oni zrobią, oni się komunikują tylko już między sobą. Nie muszą czekać na całą sieć Bitcoina, wystarczy, że mają jakiś swój kanał komunikacji i, no, i umożliwiają taką transakcję drugą, która odpowiednio podzieli między nimi te środki. W 2015 roku został wprowadzony taki nowa instrukcja możliwa do wykorzystania w skryptach, która właśnie jest taką zapadką czasową. Nazywa się to CLTV, czyli Check Lock Time Verify. Pozwala to odzyskać nam wszystkie środki temu płatnikowi w przypadku, kiedy beneficjent, odbiorca płatności w ogóle ich nie podejmie, no bo mógłby złośliwie chcieć nam zablokować. Myśmy tam założyli w depozycie dużo więcej, bo być może byśmy oglądali na przykład cały film, a po pierwszych kilku minutach nas znudził i jednak zrezygnowaliśmy i nie chcemy płacić za całość. No i on może złośliwie powiedzieć, ej, to zapłać chociaż za połowę, bo inaczej to ja w ogóle tego nie podejmę i ty nie będziesz mógł sobie wypłacić z powrotem, no i stracisz całą tą kwotę. No, albo może umrzeć, albo zapomnieć hasło, no cokolwiek się może stać, tak? Więc w związku z tym warto mieć takie zabezpieczenie, że można odzyskać te środki, ale jednocześnie takie, które nie umożliwi nam oszukanie go, to znaczy powiemy, odzyskujemy środki, mimo że już skorzystaliśmy z usługi. W związku z tym robi się to tak, że w takim skrypcie uwzględnia się tą instrukcję w taki sposób, że możemy sobie wszystkie środki z takiego depozytu powrócić, wypłacić sobie samemu, ale dopiero za jakiś czas. Na przykład za tydzień albo jutro. Chyba że dane wyjście zostanie już wydane przez tę drugą stronę. Czyli jeżeli druga strona już jedną z tych transakcji, najnowszą pewnie, czyli taką, co się jej najbardziej opłaca, co najwięcej przewiduje pieniędzy dla niej, zrealizuje tak, że ona podzieli ten depozyt tak, że im i dla nich idzie, załóżmy, z tej jednej
dziesiątej bitcoina 300, a 700 wraca do nas. Jeżeli to zrobi, no to my już nie możemy nic z tego zyskać, bo to już jest wydane. Ale jeżeli tego nie zrobi, ani nie zrobi nic innego, tylko po prostu ten czas upłynie, to wtedy my uzyskujemy możliwość dopiero po tym czasie, tak ten skrypt tego wymaga, uzyskujemy my możliwość, bez interakcji w ogóle z tą drugą stroną, wydania wszystkich tych środków z tej transakcji, no więc wydajemy je dla siebie z powrotem, odzyskując. Lightning Network. To jest pomysł też zeszłoroczny i polega na tym, że można tworzyć dwukierunkowe kanały, czyli takie, w których są dwie strony i mogą one bez pośrednictwa sieci Bitcoin przelewać sobie nawzajem środki. Polega to na tym, że zakładają na początku jakiś wspólny depozyt, to znaczy ja wpłacam ileś bitcoinów i ty wpłacasz ileś bitcoinów i dogadujemy się już, komunikując się tylko

na Bitcoiny, te nasze zapisy. No i wtedy to robimy. Natomiast mechanizm jest taki w Lightning Network, żeby nie dało się oszukać, to znaczy, żeby zawsze nie opłacało się ogłosić wcześniejszej transakcji, która być może korzystniejszy dla nas robiła podział tej wspólnej puli, tego wspólnego depozytu, bo jeżeli zostaną ogłoszone dwie transakcje, jest też tam taka zapadka czasowa, to wtedy ten, kto próbował oszukać, ogłosił wcześniejszą transakcję niż najnowszą, może przez ten pewien czas, jeżeli ten drugi obserwuje, jest czujny, stracić wszystko, bo ten drugi uzyskuje wtedy taki klucz, który, takie hasło można powiedzieć, które umożliwia wydanie całego depozytu, czyli całego wzięcie dla siebie. I to ma zalety takie, że kanały są dwukierunkowe oraz jeszcze jedną to ma zaletę, tam jest jeszcze jeden taki dość złożony, dużo bardziej to jest złożone niż sam, bo czytałem obie te prace naukowe, to znaczy i tą Satoshiego Nakamoto o Bitcoinie początkową i tą o Lightning Network. Dobra, chyba jesteśmy z powrotem. Więc w przypadku właśnie Lightning Network też jest to nazwane network nie bez kozery, ponieważ pomysłodawcy przewidują, że nie będzie potrzebna taka kwadratowa liczba tych dwukierunkowych kanałów płatniczych między wszystkimi, którzy będą chcieli takie płatności wykonywać, to nawet no, dużo więcej niż kilka na sekundę w skali globalnej, bo w momencie, kiedy wszyscy by chcieli, którzy teraz używają kart na przykład, czy w ogóle bankowości internetowej, gdyby chcieli zacząć używać Bitcoina do tego, no to przepustowość, te kilka transakcji na sekundę, czy kilkanaście w porywach, no to się okaże niewystarczająca. W związku z tym oni będą zmuszeni przejść na jakiś mechanizm, który no, umożliwia bez tylu transakcji, bez takiej wielości transakcji, no wymienianie się tymi bitcoinami. Tak? I w związku z tym oni przewidują, że nie będzie musiał każdy z każdym ustanawiać kanału takiego właśnie dwukierunkowego płatniczego, tylko że będą firmy, które będą brały sobie pewnie jakieś tam prowizje, ale i tak mniejsze niż górnicy za to, żeby przy jakimś tam obciążeniu sieci, które będzie dużo większe, żeby no, ta transakcja przeszła w ciągu pierwszych tam pierwszego bloku, czyli w ciągu 10 minut, a tutaj nawet 10 minut nie będziemy musieli czekać. W związku z tym chętnie tą mniejszą prowizję zapłacimy jakiejś firmie, z którą mamy kanał dwukierunkowy, która działa dla nas tak jak bank i ma ona z innymi bankami, czy z innymi takimi firmami też dwukierunkowe, ze znacznie większymi oczywiście ograniczonymi limitami. A jak w razie przekroczenia limitu nie ma problemu, zakładamy nowy kanał taki dwukierunkowy. No nie? Więc, załóżmy, że ja jestem klientem jakiejś działającej, powiedzmy, w Polsce takiej firmy, mam z nią kanał dwukierunkowy i chcę przelać tobie, który jesteś w Argentynie, kanał, znaczy ten, no jakieś tam kwotę, powiedzmy, pół bitcoina. No to przelewam to w kanale takim płatniczym im, tej firmie w Polsce, której jestem klientem, dodaję napiwek. No, pewnie dla znaczy ten dla nich prowizję, nie napiwek dla górników, bo górnicy nic o tym nie wiedzą, dopóki nie nastąpi no, w końcu jakieś kiedyś tam przepełnienie kanału, bądź znaczy przekroczenie tych limitów, bądź potrzeba spieniężenia czegoś bez przepełnienia limitów, bo w każdym momencie to można zrobić. I druga, tylko trzeba czekać te dwa tygodnie, prawda, bo druga strona może to zakwestionować i powiedzieć, ej, a ja mam nowszą transakcję w tym samym kanale płatniczym, która daje mi więcej. W związku z tym tamten próbował mnie oszukać, w związku z tym cała kwota, suma tych początkowych depozytów jest dla mnie. No, więc wada jest taka, koszt jest tutaj faktycznie taki, że to z czym trzeba się pogodzić, że jeżeli chcemy z powrotem te środki, którymi się rozliczamy, te bitcoiny, którymi się rozliczamy poza sieciem bitcoin, spieniężyć do postaci bitcoinów, czyli czegoś, z czym możemy się wymieniać też z kim innym niż druga strona

tego kanału, no to musimy poczekać. No chyba, że obie strony się zgodzą na zamknięcie kanału, wtedy akurat jest możliwość uczynienia tego od razu poprzez transakcję. Znaczy od razu, no, w ciągu 10 minut. No, więc ja im przelewam kanałem. Oni przelewają kanałem jakiejś firmie, załóżmy europejskiej, oni jakiejś południowoamerykańskiej, ta jakiejś tam lokalnej argentyńskiej, no a oni już tobie, bo ty masz z nimi kanał dwukierunkowy. No i po takich kilku przeskokach wiemy, że średnica grafu znajomości, gdy chodzi o to, czy znasz ludzi, nie, czy masz z nimi kanały, ale to jest podobne, że masz z nimi kanały, znaczy, że znasz ludzi skończenie wiele, a ludzi na świecie są miliardy. Więc pytanie, jaka jest twoja odległość w grafie znajomości od Królowej Brytyjskiej? Czy znasz kogoś, kto... No prawdopodobnie nie znasz osobiście Królowej Brytyjskiej, ale może znasz kogoś, kto ją zna. No, trochę też mało prawdopodobne, ale już zdecydowanie bardziej. Ale czy znasz kogoś, kto zna kogoś, kto ją zna, no to już całkiem możliwe. No to okazuje się, że taka średnica tego grafu jest 6. To znaczy, tak, nawet jeżeli ktoś żyje w jakiejś tam dżungli amazońskiej, no chyba, że jest takiego plemienia, co nigdy nie widziało nikogo spoza, no to wtedy ten graf jest niespójny w ogóle. No ale jeżeli w ogóle jest taka możliwość dojścia do kogoś poprzez znajomości, to tych ludzi po drodze jest nie więcej niż 5. No i tak samo też trzeba znacznie mniejszą liczbę, nie musi znać każdy z każdym, ani każdy nie musi znać nawet połowy, czy tam jednej dziesiątej ludzi na świecie, żeby takie coś było możliwe, żeby taka ścieżka w grafie znajomości była właśnie krótka, zawierała tylko kilka osób. Tak samo też Lightning Network oni sobie wyobrażają jako taką sieć, która no, firm, no i klientów tam w liściach. Tak samo działa zresztą sam internet. Też nie musisz mieć czy sieć telefoniczna, czy internet. O, ty masz łącze do swojego dostawcy internetu, oni mają z innymi dostawcami internetu, też nie ze wszystkimi, tylko tam powiedzmy ci krajowi mają z jakimiś tam z sąsiednich krajów, może jakieś tam jedno z Ameryką, może jakieś satelitarne z kimś tam, ale generalnie jak wysyłasz jakiś pakiet, na przykład słuchasz teraz radia i jesteś w Chinach, no to te pakiety przeskakują przez kilka tam węzłów w internecie. No a to dlatego, że te sieci, każda z nich, każdy operator jest połączony z kilkoma łączami swoimi, z kilkoma kolejnymi, no i są w stanie znaleźć taką trasę, która no nie obejmuje tylu ludzi, ani jakiegoś istotnej części, istotnego ułamka pośród liczby wszystkich użytkowników internetu, tylko jest to no, znacznie mniej, pomimo że nie ma nikogo, kto by był połączony, kto by miał łącze bezpośrednio z, no nie tylko z, nie z pół miliarda ludzi, ani nawet z pół miliona ludzi, ani nawet z tysiącem, tylko z znacznie mniejszą liczbą ludzi, ale odpowiednich ludzi, to znaczy odpowiednich firm, odpowiednich właśnie dostawców usług internetowych dla klienta końcowego, czy też sieci szkieletowych, czyli tych łączących właśnie operatorów. Więc na podobnej zasadzie wyobrażają sobie infrastrukturę, no, taki system płatności. Co więcej, w sposób, no tak jak powiedziałem, dużo bardziej skomplikowany niż działa sam Bitcoin, zapewniają tam też, że jeżeli ktokolwiek z nich oszuka, to znaczy jeżeli ktokolwiek z nich po drodze będzie chciał zdefraudować te nasze środki, no to dzięki takiemu mechanizmowi zazębiających się zapadek czasowych będziemy w stanie go przed tym powstrzymać. W związku z tym nie musimy żadnej z tych firm po drodze, ani tej, której ja jestem klientem, ani tej, której ty w Argentynie jesteś klientem, ani tej europejskiej, ani tej południowoamerykańskiej, tych wszystkich pośrednikom. No każdy z nich bierze jakąś prowizję, tak? Ale nie musimy żadnemu z nich ufać, że nie oszuka nas, bo jeżeli będzie nas próbował oszukać, to sam mechanizm, sama konstrukcja Lightning Network, same algorytmy wykorzystywane gwarantują te właściwości bezpieczeństwa. O ile sam Bitcoin je ma, to
no to Lightning Network też je będzie mieć. Lightning Network jest w trakcie implementacji, pewne takie częściowe implementacje ograniczone do kont na przykład u tego samego, no na tym samym portfelu opartych, bitcoinowym, już istnieją. Na przykład takie, taką częściową implementację ma Blockchain Info, czyli portfel online. Portfele online mają oczywiście swoje wady, no ale mają też zalety, no na przykład to, że mogą dużo łatwiej zaimplementować tego typu rzeczy między swoimi klientami, nie musząc no, robić testów, no, wysiłku, którego wymaga stworzenie pełnej implementacji, ani testów, ani no właśnie audytów bezpieczeństwa wszelkich. No i właśnie, Joseph Poon i Tadeusz Dryja, może tak powinienem podać na koniec. Tadeusz Dryja to nie wiem, czy nie jest polskiego pochodzenia człowiek, bo takie nazwisko ma. To są autorzy tej pracy naukowej, której Scalable Off-Chain Instant Payments, czy The Bitcoin Lightning Network Scalable Off-Chain Instant Payments, czyli skalowalne, czyli takie, że może ich być dużo naraz, więcej niż w Bitcoinie, więcej niż te kilka na sekundę, więcej nawet niż w Wizie, w systemach takich no, opartych na walutach fiducjarnych. No bo to jest internet w końcu. Off-chain, czyli poza łańcuchem, poza blockchainem, bez konieczności no, tworzenia transakcji, tylko jedna transakcja na początku i jedna transakcja na końcu, a reszta poprzez właśnie kanał, poprzez komunikację tylko między nami. Instant payments, czyli płatności natychmiastowe. Tak, no więc, drodzy słuchacze, właściwie to jest coś, co może powinno być kontynuowane, bo powiedziałem w sumie tylko, zarysowałem czubek góry lodowej, gdy chodzi o Lightning Network. Nie powiedziałem, jak to działa, powiedziałem, jakie to pewne cechy, które to ma. I ja przypuszczam, że to rodzi całą masę, cały szereg pytań, ale postanowiłem nie domyślać się wszystkich tych pytań też dlatego może, żeby nie powstała z tego gadka taka zbyt już jednak takie technobubble, tak? To znaczy, żeby nie wdawać się w jakieś tam powiedzmy bity, bajty, specyfikacje funkcji haszujących i takie rzeczy, bo to może niekoniecznie jest dobre do radia. Ale to, co Was interesuje, to Wam chętnie odpowiem. W związku z tym, gdy ten odcinek będzie opublikowany, to zachęcam Was do tego, żebyście napisali swoje pytania i czy chcecie, żeby no, jeżeli tych pytań będzie wystarczająco wiele i wystarczająco ciekawe, to zrobię kolejny odcinek na ten właśnie temat, gdzie na te pytania Wam odpowiem. Więc mam nadzieję, że połechtałem Waszą ciekawość i poszerzyłem Wasze horyzonty, jak, nad jakimi rzeczami, nad jakimi ulepszeniami, gdy chodzi o usługi finansowe, o wypieranie tych dinozaurów, czyli całych tych no, banksterów i polityków za nimi stojących, bądź vice versa, no stojących w jednym szeregu, tam gdzie stało ZOMO. Tak, Daniel, jest to jest na żywo. Przyszedł Daniel na czata. Natomiast dzwonić nie można dzisiaj ze względów technicznych. Można na czacie zadać pytanie. Chociaż tak właściwie to już kończę, bo właśnie mówiłem, że jeżeli pojawią się jakieś pytania pod tym opublikowanym odcinkiem, no to ja na nie chętnie odpowiem w jakimś kolejnym odcinku. A póki co to... Aha, jest pytanie od Blachy na czacie, że interesuje Cię, Blacha, wykorzystanie Bitcoina w technologii komunikacji. Czy może to wspierać lub zastąpić kryptografię? Zastąpić kryptografii nie, dlatego że no, sam jest oparty na kryptografii. To znaczy wykorzystuje wiele rzeczy z kryptografii, funkcje skrótu, funkcje haszujące, funkcje jednokierunkowe, podpisy cyfrowe. No, więc to wszystko w Bitcoinie jest bez jakichś implementacji tych właśnie pojęć, prymitywów kryptograficznych tak zwanych, to nie dałoby się stworzyć implementacji Bitcoina.
W związku z tym nie zastąpi kryptografii, natomiast może chodzi ci być może o takie zastosowania, które jak najbardziej już są wykorzystywane, mianowicie takie, że zamiast, skoro już mamy ten Bitcoin i mamy ten mechanizm rozproszonego konsensusu, możemy coś zapisać, bo tam można zapisać dowolne dane, to znaczy tak naprawdę górnicy, ja powiedziałem tutaj trochę taki skrót myślowy wykonałem, mówiąc, że górnicy biorą transakcje w zależności od tego, jak duże są napiwki w nich. No więc nie do końca, bo transakcje mogą być też bardziej i mniej skomplikowane, zawierać mniej bądź więcej wyjść, na przykład zdefiniowanych, czy też wejść, czy na przykład hash skryptu, czy jakieś tam jeszcze inne rzeczy. Mogą też zawierać komentarz, mogą zawierać duże rzeczy. Ludzie wrzucili tam nawet jakieś pornograficzne zdjęcia zakodowane w postaci właśnie danych, które można oglądać w historii i są na tych dziesiątkach tysięcy komputerów na świecie. Wrzucają tam jakieś informacje, jakieś wyznania miłosne, nie wiem, cokolwiek. Ale skoro można tam wrzucać cokolwiek, to można tam wrzucać na przykład informacje takie, że jakiś dziennikarz wie coś, czego jeszcze nie chce opublikować, ale chce, żeby wtedy, kiedy to opublikuje, żeby mógł udowodnić, że wiedział to pierwszy, albo że wiedział to przynajmniej przed jakimś wydarzeniem, przed jakąś datą. W związku z tym, co robi? Oblicza na tym funkcję skrótu i publikuje wartość tej funkcji skrótu. Ona jest raczej nieodwracalna, ale też raczej nie taka, że można ją jakoś sfałszować. To znaczy, że trzeba faktycznie mieć te dane wejściowe do tej funkcji, czyli ten tekst, który się zhaszowało, żeby ją publikować. To jest taki krótki ciąg, tam powiedzmy 160 bitów. Publikujemy go, a potem mówimy za jakiś czas. Publikujemy to, cośmy mieli napisane, a nie ujawniliśmy. I mówimy ludziom, wiedzieliśmy to wszystko, mieliśmy to napisane już w tamtej dacie. Sprawdźcie, obliczcie na tym wartość funkcji haszującej, porównajcie z tym, co wtedy opublikowaliśmy. Z tym ciągiem bitów. I wtedy rzeczywiście możemy udowodnić, żeśmy coś wiedzieli wcześniej. Kolejna rzecz, skoro właściwie za prawie że darmo, znaczy za opłatę, która tam jest napiwkiem dla górników, który oni żądają go faktycznie większego, kiedy transakcje są większe, kiedy zawierają tam więcej tych pól, więcej wejść, wyjść, jakichś tam komentarzy, to wtedy jakby większą część bloku kopalnego muszą zająć daną transakcją, w związku z tym ten napiwek jest tam powiedzmy za kilobajt, tak? Jak jest transakcja, która ma więcej, to podwójny napiwek, nie? Ale możemy w łańcuchu bloków, oprócz takich skrótów, znaczy rzeczy, które dowodzą, że jakieś informacje mamy w danym momencie w czasie, ale opublikowane one są gdzie indziej, być może pod linkiem na przykład, który też jest w komentarzu, się coś pojawi, to możemy też wprost same informacje, same właśnie obrazki, same teksty, wiersze, publikować cokolwiek. Jedna uczelnia turecka na przykład publikuje dyplomy, czyli świadectwa potwierdzające, że ktoś uzyskał dyplom jakiś tam, nie wiem, magistra czy inżyniera. Myśli się nad tym, żeby na blockchainie, czyli łańcuchu bloków, niekoniecznie bitcoinowym, bo technologia blockchain to jest coś, co się stosuje nie tylko w bitcoinie. Są różne inne, przystosowane lepiej do różnych innych szczególnych zastosowań, bo bitcoin jest pomyślany do po prostu finansowych transakcji, a do jakichś kontraktów małżeńskich, czy kontraktów umów spółek, czy jeszcze, czy loterii, tych online hazardu, to są pomyślane inne, które mają, lepiej są dostosowane po prostu do tych celów. Więc w blockchainach, ale można też i w bitcoinowym, można przechowywać na przykład akty własności, księgi wieczyste, dokumenty, prawa jazdy, uprawnienia nabyte przez obywateli czy przez członków jakiegoś stowarzyszenia, bo to niekoniecznie władze państwowe muszą tylko wykorzystywać, to może być też całkiem prywatnie właśnie wykorzystywane. Blacha, czy to odpowiada na twoje pytanie?
Zobaczę, czy są dalej jakieś pytania. Ludzie krytykują wiatraczek, no ale cóż, wiatraczek, no trzeba będzie kupić nowy komp, bo ten się rozsypuje. I Blacha pozdrawia Martina Lechowicza i Hugona Kosińskiego. Tak napisał na czacie. I ma nadzieję na następne odcinki Koczowiska Dekadencji, które było wczoraj. Możecie posłuchać, bo już jest opublikowane. No to ponieważ nie widzę pytań dalszych dotyczących dzisiejszego tematu, to tak jak mówiłem, przemyślcie, czego się chcecie może dowiedzieć, co rozjaśnić, co rozszerzyć i napiszcie w komentarzach. A tymczasem, 3, 4, 5, 6, 6 pyta się, czy ja kopię bitcoiny. No i już mówiłem, że kiedyś próbowałem, tak na próbę, dla eksperymentu po prostu, ale to już było za późno, żeby na zwykłym kompie wykopać, w związku z tym nic się nie udało wykopać. To był 2013, jeżeli się nie mylę, rok. Pół roku wcześniej jeszcze można by na coś liczyć. Daniel chce na koniec, żeby był kawał. No to dobra, będzie kawał. Matematyczny. Do przestrzeni funkcji zbliża się operator różniczkowy. Funkcje w popłochu pierzchają, chowają się. I tylko jedna się nie chowa, tylko stoi na ulicy dalej. I inni się ich pytają tam gdzieś za rogu. Czemu się nie chowasz? No bo jestem EDOX. Operator różniczkowy mi nic nie robi. No, wpada operator różniczkowy, patrzy się tak groźnym spojrzeniem na wszystkich, po rogach gdzieś tam jakieś cienie pierzchają jeszcze, wciskają się w kąty, a patrzy się, stoi jedna funkcja. Ty się mnie nie boisz? Ja cię zaraz zróżniczkuję. No nie, bo ja jestem EDOX. No to masz pecha, stara, bo ja jestem DPDY. I tym pesymistycznym, znaczy tragikomicznym akcentem kończymy niniejszy odcinek audycji Epicentrum. Uwaga jeszcze na czacie. Ethereum kopać ponoć się opłaca. Ethereum Classic czy Ethereum takie zwykłe, bo tam był o czym mówiłem w wykładzie na Contest Campie pewien rozłam. Wtedy on jeszcze był w trakcie, teraz już jest dokonany. Mamy dwie kryptowaluty, które kiedyś były jedną. No dobra, to do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dobrej nocy. Jeszcze jeden kawał, tak już poza anteną, dla tak zwanych normalnych ludzi. Pastor zboru protestanckiego, ksiądz prawosławny i rabin założyli się o to, komu uda się w ciągu tygodnia nawrócić niedźwiedzia. Za tydzień spotykają się w umówionym miejscu, no i pierwszy swoją opowieść zaczyna pastor. Mówi, poszedłem do lasu, tam znalazłem taką jamę, w niej mieszkał niedźwiedź i wziąłem Biblię i czytałem ją za każdym razem, kiedy widziałem, że wchodzi lub wychodzi. Potem nawet wystawiał głowę, nastawiał uszu, taki był zaciekawiony coraz bardziej. W końcu zapytał się mnie o pewne rzeczy. Ja mu opowiedziałem o Bogu, ochrzciłem go i teraz przychodzi do nas na nabożeństwa. Ksiądz prawosławny mówi, ja poszedłem, znalazłem niedźwiedzia, który mieszkał w jaskini, więc poszedłem do cerkwi, wziąłem stamtąd ikonę, postawiłem przy jaskini i bardzo nabożnie się tam modliłem. Po kilku dniach niedźwiedź, widząc to, przyłączył się do mnie. No a dalej poszło podobnie jak w przypadku pastora. A rabin, cały poobijany, podrapany, mówi: ja wiem, jaki błąd popełniłem. Niepotrzebnie zacząłem od obrzezania.

Fiction napisał Autostopem przez Galaktykę, które to dzieło doczekało się fantastycznej ekranizacji. Film rozpoczyna się scenami pokazującymi delfiny w parkach rozrywki, opatrzone komentarzem narratora. Nocne radio od samego początku było silnie związane ze społecznością, a noga społecznościowa NR zaczęła się trząść w posadach. Moje neutralne podejście do pewnego konfliktu, z którego wypisałem się bardzo głośno już dawno temu, zostało uznane za brak zrozumienia, czy wręcz branie stron. Pragnę tylko poinformować, że ateizm to nie wyznanie, a łysy to nie kolor włosów. Skala absurdu, zarzutów i argumentacji rzuconych na lewo i prawo, i nie mówię tu tylko o paru ostatnich dniach, nie jest czymś, na co mogę dalej przymykać oko. Jestem tutaj, by dawać ludziom zabawę i ich poznawać. Jak będę miał ochotę na zabawę w piaskownicy, to zrobię swoje własne burchlaki. Zmęczony sytuacją i klimatem rezygnuję z kapitanatu nocnego radia, a ponieważ nie można być trochę w ciąży, rezygnuję również z nadawania w nocnym radiu. Wszelkie niezbędne dostępy, na których trzymam łapę osobiście, przekażę Krawcowi w ciągu kilku najbliższych dni. Możliwe, że faktycznie nic nie rozumiem, mimo że sam jestem ciałem obcym, no ale niestety niekończąca się impreza może bardzo szybko się skończyć, gdy na salę taneczną wchodzi pijany wujek ze świeżo wyrwaną sztachetą. Konsekwencje? Na pewno nie będę kontynuował serii Po drugiej stronie płotu, za co przepraszam zarówno słuchaczy, jak i już umówionych gości. Jeżeli ktoś w NR będzie chciał przejąć serię, zapraszam serdecznie. Zamierzam założyć osobny kanał, na którym będziemy sobie grać w RPG, a w dalszej perspektywie może rozszerzy się to bardziej na świat gier. Przepraszam w tym miejscu również kultystów za zamieszanie. Lecimy zgodnie z harmonogramem. Okazało się, że moje obawy były przesadzone i od samego początku powinienem rozmawiać z kimś innym niż rozmawiałem. Gwałtownie również wzrosły szanse na to, że podcast sprawdzam, doczeka się reboota. A co do formy mojej abdykacji, jest to moja czysta złośliwość, ponieważ Krawiec o mojej rezygnacji dowiaduje się dokładnie w tym samym momencie co wy. Cóż, wczoraj się dowiedziałem, że moja pretensja jest niezasadna, ponieważ powinienem był przewidzieć, kiedy Krawiec straci cierpliwość i wykonać pewne rzeczy, by zminimalizować wpływ ostatnich wydarzeń na moje projekty. Wygląda na to, że z przewidywaniem przyszłości mamy podobne problemy. I myślę, że jesteśmy w tym miejscu kwita. Makao i po makale. Delfiny w Autostopem przez Galaktykę jako jedyne wiedziało o zbliżającej się zagładzie planety. Próbowały zakomunikować to ludzkości, jednak ich próby były interpretowane jako fantastyczne, przezabawne sztuczki. Wyczerpawszy możliwości komunikacji, tuż przed katastrofą opuściły planetę, pozostawiając ludziom ostatnią wiadomość. So long and thanks for all the fish. I tym cytatem żegnam się z wami i dziękuję za wiele lat fantastycznej zabawy i fantastycznych rozmów z fantastycznymi ludźmi.

0: Hello, hello, pszczółki wy moje kochane. Witam ponownie. Były problemy techniczne, ale teraz już wszystko powinno być ok. Coś się na YouTubie skiepściło. To nie ja, odpowiem jak Bart Simpson. To nie ja. No, widzę, że chyba tym razem wszystko działa. Nietypowa pora. Audycja dla obiboków, dla bezrobotnych, dla obiboków albo dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na komfort słuchania radyjka w pracy, bo być może nie każdy ma taki przywilej, taki luksus. No, luksus. W ogóle wspominałem już wcześniej... O Michaelu, którego możecie znaleźć na kanale Śpioch. Chyba działa. No, tam nadaje Michael. Też takie luźno-gadkowe audycje. Dajcie suba, dzwoneczek i tak dalej. No. Wypraszam sobie od godziny Fajrant, już pisze Czektul. No, właśnie Michael mówi też o takich prostych, bardzo elementarnych sprawach filozoficznych trochę, że to właściwie dzisiaj to taki dla wielu luksus, że można sobie posiedzieć na słoneczku, pomedytować. On cały czas medytuje, Michael. No, albo można sobie trochę się polenić. No, przytaczał też taką opowieść o rybaku i rybce. Mniej więcej chodziło o to, że rybakowi nie zależało na tym, żeby mieć ileś tam łodzi, wynajmować ludzi, rozwijać się, żeby potem móc nie pracować ciężko, bo on już teraz nie musi pracować ciężko. No. A wcześniej dałem taki tytuł, co lubisz? Skoro już tu wszystko działa, to zmienię. Co lubisz? Ja celowo nie napisałem, co lubisz, a czego nie, no bo tak dosyć często rozmawia się o tym, czego się nie lubi, nie? A tak o tym, co lubimy, to tak też się zdarza, ale właściwie to częściej rozmawiamy o tym, czego nie lubimy, czego kogo nienawidzimy i tak dalej. No, pozdróweczka dla wszystkich, którzy mogli przyjść, zjawić się i pobyć tutaj z nami na tych naszych leniwych audycjach. Na pewno z rzeczy, które ja lubię, to zaliczyłbym do nich wawrzyniec. Wawrzyniec, zgadza się. Wawrzyniec z suszonymi pomidorami i żurawiną. To jest taki mały słoiczek. W Biedronce to kupuję. I przepyszna warzywna pasta. No, pomidory to chyba większość z was lubi, co? Przyznajcie się. Znajdzie się ktoś, kto nie lubi pomidorków, a pomidory suszone to w ogóle to jest pysznościowe. No i właśnie sobie zajadam widelczykiem. Haps. Kurde, jakie to jest dobre, ludzie. Naprawdę, nikt mi tutaj nie płaci. Też ciekawy jest opis na słoiczku, że to jest, są takie podpunkty, szybka przekąska, do kanapek, do pierogów, do naleśników i uwaga, do eksperymentów. No, ja w tej chwili używam tego jako przekąski. Odpowiada mi konsystencja, bo te różne humusy i tak dalej, no to taka, wiecie, to taka breja trochę, nie? A to jest, to ma swoją fakturkę. Taką. Są tutaj zmielone właśnie suszone pomidory, żurawina. Dodaję sobie to czasem do kanapek, czasem tak sobie podjadam. Dodaję się do różnych kanapek w sumie, bo pomidory mają to do siebie, mają taką fajną cechę, że pasują w zasadzie do wszystkiego, nie? Więc siema trutniu, pisze Wondast. Trutniu. Truteń... Słuchajcie, Gucio też był trudniem z Pszczółki Mai i co, sympatyczna postać. Krawiec, zachowaj się jak food emperor.
1: No kurwa, jakie zajebiste delicje. Zajadam. Przy was, choć nie powinno się odpierdalać czegoś takiego, że się na antenie je, ja jednakowoż zajadam i kij w nery wszystkim. O, skapło, kurwa.
0: O, no, faktycznie mi skapło, czekajcie, bo tu... No, krawiec, ty flejtuchu. Syfiarzu jeden, ty. Napraw się w końcu, człowieku. Właśnie, czemu ja taki nieporządny jestem? Do dzisiaj nie wiem, zastanawiam się nad tym codziennie. Koktajlowe pomidorki. Dobra rzecz, dobra rzecz. My nazywamy koktajlowymi takie małe pomidorki, ale one się często nazywają na przykład daktylowe też. Daktylowe, koktajlowe, różnie. I te małe pomidorki są słodsze od tych dużych. Są przepyszne. I można całego sobie takiego pomidorka chapsnąć i on jeszcze chrupie przyjemnie, nie? I czujemy w buzi
1: czujemy eksplozję smaku.
0: No, bardziej Makłowicz. Nie pamiętam, jak ten food emperor mówi, więc... Ale kiedyś z kolei, jak starałem się parodiować Makłowicza, to powiedzieliście, że bardziej food emperor. No to zdecydujcie się, kurde. Nie zadowolisz słuchacza. No właśnie, taki temacik dałem, co lubisz. To jest moim zdaniem bardzo ciekawy temat. Ja na przykład bardzo też lubię, oprócz tego, że lubię słoneczko czasem, oprócz tego, że lubię neony, na ekranie neon widać z kciukiem w górę. I nie wiem, jak się nazywa taki gest, bo jedna łapka to kciuk w górę, a druga to taki cymesik, nie? Cymesik. Ja bym to nazwał cymesik. Łapka, cymesik. O. Cymes. Najlepsze pomidorki prosto z krzaka. Smaczniejsze, ale mniej zdrowe. Cukier, niestety, czyli co, że więcej cukru w nich, tak? No, cukier, trzeba z tym cukrem uważać. Wcześniej mówiłem, że ładnie słoneczko grzeje i że na Arktyce plus, znaczy 40 stopni ponad normę. Coś się dziwnego z klimatem dzieje, ale... No, to znaczy... Ale. To jest niepokojące, ponieważ...
2: Pszczółka Maja. 10 zł. Na dalsze kulinarne eksperymenty dobrze, że już po obiedzie bzes.
0: Bzes? To bzyknęła pszczółka Maja? Tę pszczółkę, którą tu widzicie na ekranie... To ją właśnie nazywają pszczółką Maję. To się nie rymuje coś. Ale dyszkę dała. I pszczółka Maja. Na dalsze kulinarne eksperymenty. Dobrze, że już po obiedzie bzz. Aha, to bzz było. Bzz. Ciekawe, kim jest pszczółka Maja. No. Jest Gucio, truteń, czyli ja. Jest i pszczółka Maja. No, może jeszcze zaraz jakiś Filip z konopi wyskoczy. To mu to jest Filip z konopi. Krawiec alkoholik. Nie alkoholik. Czy można nazwać alkoholikiem kogoś, kto sobie dla kurażu, ale też dla delektowania się popija sobie delikatnie soplicę o smaku wiśni w czekoladzie? To jest alkoholik? Alkoholik to łoi wódę albo jakieś brewery. A ja tu właśnie sobie odkręcam finezyjnie. Kielonek tak do połowy, żeby się dobrze wsmakować. Nie za dużo. Tekla. Kim jest Tekla właśnie? Ja bym powiedział kto, ale już nie będę złośliwy. O nieobecnych się nie rozmawia. No. Tekla. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają. Wszyscy Maję znają i ruchają. Nie, przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. Więc Guciu, jeśli będziesz bzyknąć chciał se Maję, załóż prędko gumkę na swą faję. Maja, czek tul na antenie z nami jest. I co powie on tu nam? Halo? Halo, Czektulu? Czekamy na ciebie, Czektulu. Może stąd taki pseudonim, że Czektul, że trzeba poczekać. Ale to właśnie Czektul na mnie czeka w tej chwili. To jest bardzo cierpliwy człowiek, jak już mu mówiłem. Mega cierpliwy. Czy tym razem mikrofonik zadziała? Słyszałem mikrochrząknięcie.
3: Tak.
0: Działa.
3: Tak, tak. Powinno teraz wszystko działać. No niestety tak to jest, jak się jeździ w lewo i w prawo z mikrofonem i jak się go podłączy do komputera po jakimś czasie, to go nie widzi, tylko widzi inne urządzenia dźwiękowe.
0: No, to tak ostatnio to się różnym osobom tutaj zdarzają wpadki techniczne. W ogóle ciągle coś zawodzi, jakieś są problemy. Dzisiaj też miałem tu problem z YouTube'em, no, ale to się nie ma co przejmować.
3: No, nie ma co. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, która wbrew nazwie audycji, co lubię, to tego nie lubię, właśnie jak technologia zawodzi. No, a co lubię? Lubię to uczucie, kiedy po 3 dniach grzebania nad programowaniem, nad kodem, coś zaczyna działać. Coś, co wydawało się, że jest takie porypane i nagle jest takie, o, w końcu. Jest takie uczucie spełnienia, że to, co robisz, ma sens.
0: Czyli programujesz, dręczy cię jakiś problem, nie możesz go rozwiązać i tak, i srak, kombinujesz, szukasz rozwiązań i nagle pyk, pach.
3: I działa.
0: No, to jest przyjemne. Ja mam coś podobnego, jak kończę projekt i słyszę od klienta na przykład, że zadowolony jest i daje kciuka w górę. To jest takie, wiesz, uff, wow. No, też
3: no,
0: coś w stylu.
3: Uczucie zrobienia czegoś, co ma jakiś taki, coś widocznego, tak? Coś działa, coś się udało fajnie zrobić, coś działa. No, ogólnie, nawet jak ostatnio w domu byłem przez tydzień, to tam porządziłem ogródek w domu i tak dalej. Jak później to sprzątałem, popatrzyłem na to, jak na przykład hałda gałęzi do pocięcia się ułożyła z tego, co pozbierałem i tak dalej. To było takie super. Dobra robota, Czektulu.
0: I trzeba sobie nagrodę wtedy dać jakąś. Tylko czasami przesadzamy właśnie z tym dawaniem sobie nagród, myślę, i zaburzamy w sobie taki swój system właśnie kary i nagrody. Nagrody trzeba sobie samemu dawać oszczędnie, myślę. Tak. Wtedy to wiesz, działa. No.
3: Ja sobie to nagradzam w ten sposób, że sobie czasami po prostu kupię jakąś grę raz na jakiś czas. A później się i tak okazuje, że nie mam czasu grać.
0: A wiesz co? A propos gier. Dzisiaj wszedłem sobie na stronę 11-Bit Studios. To jest takie polskie studio. Nie wiedziałem, że oni tyle fajnych tytułów zrobili, słuchaj. To są ci i od Frostpunka, i od Moonlightera, w którego też grałem, This War of Mine. No, słynna gra, nie? Na cały świat. Teraz widzę, że zastanawiałem się, czy nie kupić sobie Beat Cup. To taka pikselówka, taka bardzo wyglądająca na retro ogliniarzu. To się przechadza po miasteczku i różne tam ma rzeczy.
3: To jest przygodówka chyba,
0: nie? Taka... Ciężko powiedzieć, bo właśnie nie grałem w to, widziałem, że ten gliniarz chodzi po miasteczku i tam takie pikselowe ludziki różne czynności wykonują, ktoś tam sprzedaje hot dogi na ulicy, jakieś samochodziki jeżdżą. Może sobie kupię, bo kurczę, mają coś, ich gierki są takie pomysłowe po prostu i fajne. To są takie mniejsze gry, nie? To nie są jakieś duże produkcje. Takie wszystkie ich gry wyglądają na niezależne jakby, nie? Trochę.
3: No. Chociaż no, nie wiem, jak Frostpunka można ocenić. Czy to już jest taki indyk, czy jednak już coś trochę większego?
0: no to właśnie chyba taka największa ich gra, nie? Nie tak. wiem, czy wyszedł już Frostpunk. No właśnie, to czyli jeszcze robią dwójkę, tak?
3: Tak, tak. Zapowiedzieli go chyba właśnie dopiero co stosunkowo niedawno w listopadzie, czy jakoś tak.
0: Ja cię chciałem, czy Cthulhu, w ogóle bardzo przeprosić, że jeszcze tam się nie ustosunkowałem, nie odpisałem. Obiecuję, że dzisiaj to zrobię w nocy.
3: Spoko, spoko.
0: W nocy. Ale dziękuję ci za cierpliwość. To też dla mnie to trochę taki test, że ktoś mnie po takim czasie nie zwyzywał, nie zbeształ tak dalej, tylko chwilkę zaczekał, to widzę już, że spoko człowiek, nie?
3: Powiem ci tak. Wiem jak jest, bo sam mam kupę rzeczy czasami na głowie i ciężko mi się do pewnych rzeczy zebrać. Ja wiem, że mam coś zrobić, na przykład mam gdzieś tam zapisane i tak dalej, ale na przykład mówię żonie, przypomnij mi, że muszę zadzwonić tu i tu. Wieczorem słyszę, no miałeś zadzwonić tu i tu. No miałem, przypomniałaś mi, prosiłem cię o to.
0: Tak się często mówi o kobietach, że właśnie to jest jedna z tych rzeczy, które sprawiają, że związki mają bardzo duży sens, że kobieta sprawia, że mężczyzna staje się lepszy. Właśnie i przypilnuje go, i pogoni trochę, przypomni coś. Taka, wiesz, taka rola kobiety, że sprawia, że facet się ogarnia, nie?
3: Tak, tak, tak.
0: To jest fajne.
3: No, ja ci powiem, że związek z moją aktualną żonką to sporo mi dał w rozwoju osobistym i jako człowiek też trochę dojrzałem.
0: Tak? To super. No. No i mówisz, że dobrze się układa.
3: Dobrze się układa. No, ona jest nauczycielką, tam już kiedyś wspominałem to. Akurat dzwoniła do mnie chwilę temu, bo problem był z drukarką w sekretariacie w szkole. No i tam ona niby wie tam mniej więcej co zrobić, tylko że to było takie hakerskie obejście, że drukarka była podpięta do Wi-Fi, a powinna być podpięta do Switcha i tam nie wiedziała jak to połączyć. A ja w tej szkole robiłem przez chyba rok właśnie jako technik, więc mniej więcej wiedziałem co i jak tam jest, to jej trochę też pomogłem. No i tak się trzeba wspierać wzajemnie.
0: Żona nauczycielka. Może to tak. Też by dobre dla mnie było. Stawiałaby mi pałę czasem. Krawiec, jak ty coś powiesz.
3: Dokładnie.
0: Dawałaby po łapach. O, może tak.
3: Tak, dokładnie w ten sposób.
0: Zostaw te konfitury.
3: Chciałbyś sobie założyć. Być sympatycznym tuszem mógł ktoś napisać czasami w nim.
0: Taka żona nauczycielka to pewnie zawsze jest poukładana bardzo, nie?
3: Nie.
0: Nie?
3: Nie. Nie, z drugą stronę. Ja cały czas tutaj staram się dopilnować porządku. Przez jakiś czas na moim komputerze pracowała, to musiałem sobie codziennie biurko czyścić. Dobra, Krawcu, to my się dzwonimy wieczorem albo coś. I udanego dnia.
0: A nawzajem. To trzymaj się. Hej, cześć, hej. Cześć. Czyli Czektul.
2: Piotr Jackiewicz, 33 zł.
0: O kurde.
2: Lubię wygrywać pieniądze na maszynach 102 roboczo godziny 142 tysiące.
0: Piotr niezmiennie rozpracowuje maszyny. Piotr kontra maszyny. To taki, słuchajcie, John Connor trochę z tego Piotra. I widać też, że chyba mu to dobrze idzie, bo donacik tutaj bardzo dobry. Taki John Connor walczy z maszynami i wiecie co, to porównanie nie jest takie przypadkowe, bo Piotr Connor chce nauczyć ludzi, jak walczyć z maszynami, tylko nie z takimi maszynami, wiecie, robotami, co chodzą z karabinami, tylko chce nauczyć ludzi, jak walczyć z tymi maszynami, z jednorękimi bandytami, nie z terminatorami, tylko z bandytami jednorękimi różnymi. No, nie właściwie to chodzi chyba o inne maszyny hazardowe. No, tak więc szukajcie Piotra, on wam wskaże drogę i nauczy was, jak rozwalać te mechaniczne łby. No, dzięki wielkie. Czyli Piotr z kolei lubi z maszynami walczyć. Piotr pisze, nie chcę, a mogę się podzielić wiedzą. To chyba ale, tak? Nie chcę, ale mogę się podzielić wiedzą. No to szukajcie Piotra, jeśli ktoś jest głodny wiedzy.

0: Zenon przyszedł i stwierdził, że jak dobry humor, to nie będę, ale i tak musi, bo inaczej się udusi. Zenon ma jakieś zarzuty do mnie, że wspieram nawołujących do zabijania Żydów antysemitów, czy coś takiego. I to jest coś, czego z kolei nie lubię. Miało być o tym, co lubię. To może nie będę mówił o tym, czego nie lubię. Tak często rozmawiamy o tym, czego nie lubimy. Na przykład Zenon potrafi rozmawiać tylko o tym, czego nie lubi. A nawet jak go się zapytasz o to, co lubi, to powie to tak, że będzie w tym właśnie, że czego nie lubi. Czyli w tym przypadku powiedziałby, jakbym się zapytał, co lubisz, Zenon, to by powiedział, lubię takie radia, w których nie ma nawoływania do zabijania, jak w twoim, na przykład. Lubię ludzi sumiennych, a nie takich jak ty, co ciągle dają dupy. Lubię, no i tak by odpowiedział, coś w tym stylu, tak. Ja się śmieję trochę, ale może coś w tym jest. O, kapitan już lekko zrobiony. Dzień jak co dzień, pisze KG Bierut. No, muszą być jakieś uszczypliwości, nie? No, ja lubię na przykład takich ludzi, którzy potrafią się powstrzymać przed jakimiś tam dosrywkami, ale wiecie co, jak patrzę na te nasze dosrywki, to i tak jest małe miki, to jest nic przy tym, jak niektórzy na innych kanałach rozmawiają ze sobą. Słuchałem sobie takiego ostatnio kanału, gdzie praktycznie cały czas sobie tak dopierdalali, nie? Była taka jakaś pijacka audycja. No, kanał taki spiskowy. Nie będę reklamował, bo tam jest zakaz w ogóle reklamowania czegokolwiek i bardzo tego pilnują, to ja też nie będę reklamował. Zresztą nie wiem, czy bym chciał w sumie takie coś reklamować. I praktycznie siedzą tak ze sobą 2 godziny i sobie tak dopierdalają, nie? A ty, kurwa, byś wziął i tego. A ty, kurwa, to co? A ty, I tak sobie dowalają przez cały czas. No, niektórzy tak lubią. Niektórzy uważają, że to jest taka męska przyjaźń, nie? Że tak, ja ci w mordę dam. A masz, tak w żartach, nie? Jeb. O ty, kurwa, ja cię kopnę w jaja. Masz, ty. O, kurwa. No, to tak niektórzy lubią. A ja niekoniecznie. Nie jestem zrobiony. Jak mogę być zrobiony, skoro wypiłem sobie dla smaku odrobinkę? Wiecie co? Chyba jest tak, że po prostu ja się naturalnie czasem zachowuję jak zrobiony. Ale naleję sobie jeszcze może troszkę tej soplicy, skosztuję. Bardzo smaczna. Smak wiśni w czekoladzie. Także lubię słoneczko, lubię pozytywnych ludzi. I lubię jak dziewczyny dzwonią. I właśnie zadzwoniła Kasia. Cześć, Kasiu.
1: No cześć, dzień dobry, witam.
0: Cześć, Kasia.
1: Tak, dzwonię, wiesz, bo zacząłeś znowu tam narzekać i mówić o tym, czego nie lubisz, a jest taki piękny dzień i nie chciałam, żebyś mi go wepsuł.
0: Właśnie, i bardzo dobrze, właśnie, no, tak. To bardzo dobrze.
1: Nie wiem, a dobrze mnie słychać, bo ja to tak pierwszy raz dzwonię w ogóle.
0: Znakomicie. No, znamy się nie od dziś, ale pierwszy raz zadzwoniłaś i bardzo ładnie brzmisz w ogóle. I ładny masz głos w ogóle. Tak, no wiem, że to tak nie każdy lubi, tak a propos tego, nie każdy lubi komplementy, ale to walne komplementy.
1: Nie, dziękuję bardzo, miło, bo się stresowałam właśnie. Tak, a co ja lubię? Właśnie ja wam chciałam opowiedzieć, jaki ja mam w ogóle wspaniały tydzień. Ponieważ mój stary kochany zabrał nasze dziecko i siedzą w Polsce, a ja mam tak labę, więc sobie ogarniam wszystko dookoła wiosenne porządki i dziś wykarczowałam pół ogródka, a za chwilę czekam, przyjadą do mnie moje psiapsiółki i będziemy miały Dzień Kobiet spóźniony, chata wolna, więc tak, Takie babski dni
0: wieczór.
1: Lubię.
0: Czyli babski wieczór, nie? Trzeba sobie co jakiś czas zrobić.
1: Tak, no. Tak, ale tu cię zaskoczę, taki babskie spa, bardzo zdrowo, bo zero alkoholu, same zdrowe wyciskane soczki na wolnoobrotowej wyciskarce, świeże olejki wyciśnięte do masażu, bo będzie i masażystka, i dwie fryzjerki. Ja gotuję dzisiaj na kolację carbonara. Także, kurczę, piękny dzień, piękny.
0: Pięknie. No, aż miło posłuchać. A będziecie sobie malowały tak. paznokcie? U stópek?
1: Nie
0: opowiedz mi coś.
1: Nie będziemy, ale będziemy się masować, będziemy włosy robić, będzie miały zdrowe, pyszne jedzonko i sytą carbonarę.
0: Też lubię carbonarę. To jest taki sos serowo...
1: z jajkami.
0: Aha, serowo-jajeczny. Fajne, bo i boczku tak. trochę, nie? I boczku trochę.
1: I tak, i ja lubię jeszcze zieloną pietruszkę do tego.
0: Fajne danie, bo takie syte, ale dosyć lekkie. Są takie dania, które są lekkie, tak, ale, tak. ale syte, nie? I ten boczek robi tak. fajną robotę, bo nie czujesz, że jesz jakieś tam wegetariańską tak, papkę.
1: Tak, tylko... ale powiem ci, że ja właśnie od jakiegoś czasu nie jem mięsa, ale to tak po prostu mnie odrzuciło. Jak kiedyś przywiozłam mięso dla dziecka na rosół, a był taki smród i od tamtej pory już nie mogę mięsa. I moim ulubionym daniem to było spaghetti bolognese, jak mój stary gotował. Takie pyszne, ale teraz no nie mogę nawet na nie patrzeć, więc zaczęłam gotować ja carbonarę i teraz u nas jest w domu carbonara, bo tam jest tylko delikatnie troszkę tego boczku.
0: Mamma mia, carbonara!
1: Dokładnie.
0: Się rozmarzyłem.
1: A ty jak tam krawcze? Byłeś dzisiaj gdzieś na dworze? Coś się przespacerowałeś?
0: Właśnie
1: zwiedziłeś, nie. zobaczyłeś na coś ciekawego?
0: Właśnie nie. ale trzeba znaczyć.
1: Ja od 10 rano śmigam na ogródku z piłą, z grabiami, ze wszystkim, a ty siedzisz i trolisz?
0: No. Tak jakoś ale trzeba się przestawić, trzeba się koniecznie przestawić i ponagrywać coś właśnie na powietrzu, na ławeczce. Przecież nie muszę z kimś, mogę sam coś pogadać na ławeczce, nie? I właśnie trochę nabrać kolorków, żeby człowiek nie wyglądał jak wyjęty z trumny zombie.
1: Tak, na słoneczko witaminkę D łapać. Ja tu już się nie mogę doczekać, bo my mieszkamy w Irlandii. Ale jak już przy takiej pięknej pogodzie trzeba wyciągnąć rower, niestety nie ma chłopa w domu, więc sama tego nie zrobię, bo wisi wysoko pod sufitem. Ale mam co robić na ogrodzie, więc nie narzekam. Pięknie jest.
0: A w jakim miejscu, w jakim rejonie Irlandii mieszkasz?
1: Pod Belfastem. Ja w północnej.
0: Północnej. To tam nie jest przypadkiem niebezpiecznie trochę?
1: No, już dawno i nieprawda.
0: Tak?
1: Tak, no. Telewizja lubi kłamać. Albo przesadzać.
0: Pamiętam, że jak się tam przejechałem, to trochę tak z duszą na ramieniu. No, się człowiek nasłucha.
1: Tak, ale wiesz, nie, teraz jest okej. Okay. Jest okej, okay. Ja tam nie narzekam. Mamy ciszę, spokój, bo też nie mieszkamy w dużym mieście. Ale no, niestety. Jest jak jest, trzeba się z tym pogodzić, zaakceptować i cieszyć się tym, co się ma.
0: O, bardzo fajna cecha. Też to lubię, a propos tego, co lubimy u ludzi, że się potrafią cieszyć małymi rzeczami.
1: Nie zauważyłam u ciebie, bo ostatnio tylko narzekasz i już przestałam cię nawet słuchać kilka ostatnich audycji, bo nie dałam rady.
0: Aż tak?
1: Musisz coś tutaj, kurczę, jakiejś energii w sobie nabrać. I albo właśnie tak jak dzisiaj, piękna audycja, to co lubię.
0: Muszę sobie poćwiczyć uśmiechanie się.
1: Kurczę, będziesz miał jutro zakwasy na twarzy.
0: Sparaliżowało mnie. Nie mogę przywrócić normalnego wyrazu gęby. Czekaj. O już, o Jezu, straszne to było.
1: Uważaj, jutro będziesz miał takie zakwasy, że nie będziesz mógł mówić.
0: Są tacy ludzie, co ich nic nie cieszy, być może, nie? Też.
1: Tak.
0: I w zasadzie to nikogo nie lubią.
1: Tak, ale wiesz, w sumie też wcześniej nie dzwoniłam, bo tak nie umiałam się wstrzelić w ogóle w rozmowy. Bo ja właśnie jestem taką osobą, ja nie lubię obgadywać albo wspominać o kimś, kogo nie ma, a w ogóle tak jak was słucham i jak mówicie o jakichś osobach, o jakichś innych kanałach, to ja w ogóle nic nie znam, bo ja na YouTubie słucham tylko was i tylko do tego używam YouTube. Wcześniej słuchałam sobie innych tam rzeczy, ale przestałam i potem trafiłam na nocne radio i teraz słucham tylko was na tym YouTubie.

0: to potrwa, więc łapiemy wiatru w żagle i słoneczka.
1: Śpiewamy na zmianę. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
0: Kurczę, ja nie jestem dobra w śpiewaniu, Krawcze.
1: Ładnie śpiewasz całkiem, tylko no, głośniej, głośniej, tak.
0: Nie, bo ja tak trochę się wstydzę, wiesz, nie tak się wydzierać.
1: No, od razu wydzierać.
0: Tak. No, a z takich ciekawostek, co wam jeszcze powiem, to kiedy moi wyjechali w niedzielę, zawiozłam ich na lotnisko, to od niedzieli mam wyłączone Wi-Fi w domu, w ogóle nie używam telewizora, nic, wszystko powyłączane. Mikrofalówka też, bo to moi używają, więc wszystko powyłączane z prądu, co mi jest niepotrzebne i powiem ci, że jakaś taka się lepsza atmosfera w domu zrobiła. I koty spokojniejsze przestały się tak kłócić i ganiać.
1: Czyli mniej elektrosmogu dobrze potrafi
0: no,
1: zrobić.
0: Źle tak. Tak myślę. No,
1: tak, popatrz, ludzie się często nie zastanawiają nad tym, że jakieś dźwięki, które dla nas nie są uciążliwe, jakiś sprzęt elektroniczny potrafi na przykład piszczeć tak cichutko czasami.
0: Tak, tak, tak. Ja tu wiesz, powiem ci, że ja słyszę czasami w nocy, jak mamy kontakt z lampką do czytania włączony i słychać te buczenie w nocy, jak jest taka cisza, więc ja lubię mieć totalnie wszystko wyłączone. Wtedy mi się na jakoś najlepiej czuję.
1: No, ale
0: no,
1: to też...
0: A ty
1: to
0: cały czas tam siedzisz w tym elektrosmogu. U ciebie pewnie no, cały czas Wi-Fi hula, co?
1: Tak, tak, tak.
0: No właśnie.
1: Ale mój organizm się już przyzwyczaił
0: do
1: wszystkiego.
0: I na dwór nie wychodzisz.
1: A potem się człowiek dziwi, że jakieś problemy ze zdrowiem, że kiepski nastrój, nie?
0: No. Tak, dokładnie. A że energii nie ma, radości, ani satysfakcji z życia.
1: Dobra dieta, odpowiednia, jesteś tym, co jesz, plus...
0: A, ja właśnie,
1: no.
0: Przepraszam,
1: śmiało,
0: ja
1: śmiało.
0: Właśnie przyszłam do kuchni, zaczynam szykować warzywka i owoce na soki. Także ty kontynuuj, postaram ci się nie wcinać.
1: Ale to będą soki owocowo-warzywne, te warzywne to kurde, one mi nie wchodzą, coś, to ciężko to
0: wiesz,
1: wypić.
0: No, ja robię taki siedmioskładnikowy, daję ananasa, seler, buraczki czerwone, jabłuszko i białą pietruszkę korzeń. Było
1: nieźle.
0: 7 tych składników? Nie wiem, ktoś liczył?
1: Ale i tak brzmi nieźle. Ananas jest bardzo słodki. Przypuszczam, że jak się doda takiego ananasa, to potrafi mocno wpłynąć na smak. Tak samo sobie niektórzy dodają troszkę soku z cytryny, żeby tak, wiesz, zmienić na lepszy ten smak warzywny, nie? Warzywnych soków. No, jak czasami sobie kupię jakieś w Biedrze jakieś smoothie czy tam inne te soki jednodniowe, to nawet jak są owocowo-warzywne, to znajdują dzisiaj fajne przepisy, takie, że to no, nie smakuje jak sok taki czysty z buraka, z pietruszką i tak dalej, to ciężko to wypić. No, a taki ananas,
0: wiesz,
1: ananasek.
0: Ja się przyzwyczaiłam, tak ci szczerze powiem i teraz, ale już wiem na przykład, czego dać więcej, czego dać mniej, żeby nie zepsuć sobie całego soku, bo to czasami też tak można przesadzić. Ale tak po troszkę to będzie okej.
1: No to cóż, Kasiu, baw się dobrze, odpoczywaj sobie, regeneruj się z psiapsiłkami i mam nadzieję, że będzie mega udany wieczorek. No i od razu samopoczucie będzie potem lepsze. Naładujesz sobie baterię trochę, nie?
0: Ja już mam naładowane baterie, wiesz, powiem ci szczerze. Także cisza, spokój. Lówka, także nie narzekam.
1: O, i tak trzymać, tak trzymać.
0: Tak. Także to, pozdrawiam i ciebie, i wszystkich słuchaczy. I co, do usłyszonka w takim razie.
1: No.
0: Miłego popołudnia wam życzę.
1: Tylko zadzwoń jeszcze kiedyś do mnie, żeby to nie było jednorazowo.
0: Oh my god, wiesz co, no kiedyś zadzwonię, tylko że ja rzadko jestem sama w domu. To jest pierwszy raz chyba od 2 lat, bo 1,5 roku

0: roku siedzieliśmy wszyscy razem przez te lockdowny w domu, nie jeździliśmy do Polski, więc ja byłam z młodą w Polsce w lutym, a teraz stary z nią poleciał, więc fajnie, fajnie.
1: Pozdrawiamy starego.
0: No, stary mój kochany musi to jakoś wytrzymać, no ale trzeba się dzielić i trzeba sobie radzić.
1: Ale to się tam nie krępuj przed starym i dzieciaczkami, że dzwonisz do nocnego radia. To żaden wstyd. Naprawdę.
0: Ale nie, no coś. Ty z moim dzieckiem przy boku to się nie da zadzwonić.
1: To byłby super
0: Ona
1: telefon.
0: Nie siedzi.
1: A to jakby...
0: Wiesz, no... to takie dziecko z ADHD, tylko to jest takie ADHD wrodzone. Ona po prostu taki ma charakter. Ona cały czas, wiesz, skacze, biega. Ona nawet jakie obiad to nie siedzi. Ona jest na krześle, pod krzesłem, wszędzie, więc nie ma spokoju w tym domu. Dlatego tak się teraz cieszę i jestem bardzo happy today.
1: Może musisz trochę potem jakoś wprowadzić w życie u siebie, takie, wiesz, troszkę zmienić zasady, żeby mama też miała od czasu do czasu chwilkę dla siebie, żeby nie absorbowali sobą, ciebie, wszyscy, wiesz, żeby trochę, żebyś miała tak regularnie trochę tego spokoju też, nie? Że na przykład Ania, która z nami nadaje, ma dogadane tak, że wiesz, że mąż ma dla siebie chwilę jakieś tam, sobie tam w coś, wiesz, gra, z kumplami się spotyka, ona ma przy radiu chwilkę dla siebie, to tak można sobie poustawiać trochę, nie?
0: Tak. Dobrze prawisz, Krawcze. Trzeba coś zadziałać. Mieliśmy taki system, ale to... A, to jeszcze było przed lockdownami. Lockdowny wszystko zmieniły. To ja się czuję, jakby był taki czas przed wirusem i czas po wirusie. I takie 2 lata dziury. No dobra, to co? Do usłyszonka. Miło się gadało. Cieszę się, że się w końcu zebrałam w sobie, żeby zadzwonić.
1: Też się cieszę bardzo.
0: No. I do usłyszonka. Pa.
1: Trzym się. Pa, pa. No, widzicie, można się przełamać i ktoś, kto od dawna słucha Nocnego Radyjka i z nami tu jest, to w końcu się przełamuje, dzwoni i co? Źle? Bardzo dobrze. Może jakaś inna osoba, która do tej pory... No, zadzwonił ktoś, właśnie tak a propos ludzi, którzy jeszcze nigdy nie dzwonili i się muszą przełamać i są bardzo nieśmiali. Halo, halo?
2: Nie wiem, jak zacząć, bo tak pierwszy raz dzwonię, głupio mi tak strasznie, ale co ja lubię? No dobra, teraz poważnie. Co ja lubię? Na przykład lubię takie coś, jak wczoraj. Wyobraź sobie, piszę na forum retro o komputerach i odzywa się do mnie człowiek, z którym miałem okoliczność kumplować się 26 lat temu. No i żeśmy się zgadali i się w przyszłym tygodniu może uda jakoś zgadać, umówić osobiście, bo przybył z dalekiej tułaczki po świecie, po różnych miastach wielkiego świata, zachodu od nas. I no i tak sobie żeśmy pogadali wczoraj trochę przez telefon. Fajnie, nie? Lubię coś takiego. Po tylu latach się, kurczę, raptem z człowiekiem odzywasz, nie? Nagle, znienacka.
1: Góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem, no. No to, no. Czyli Etam lubi odświeżyć sobie stare znajomości, retro znajomości. No i lubisz też retro samo, oczywiście, ale właściwie, wiesz, retro to jest coś innego niż klasyka, bo ciężko powiedzieć, że ktoś, kto uruchamia sobie stare Atari 2600, czy Amiga 500, czy nagrywa streama o Commodorku, tak jak na przykład Borg na kanale Retro Gralnia, ciężko powiedzieć, że...
2: Ostatnio?
1: Znaczy ja w ogóle lubię czasami sobie posłuchać Borga, bo on jest taki bardzo spokojny.